0: na razie oswajamy się z decyzją, która, jeszcze raz powtórzę, zaskoczyła nas wszystkich, która zapadła błyskawicznie kilka godzin temu. Na nasze pytania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia dużych wątpliwości wokół tych reprezentacji Międzynarodowa Federacja nie jest w stanie nam udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
1: Zawieszenie obowiązywało od 2023 roku. Rosjanie rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024, w Mediolanie i Cortinie ale w 2026 roku oczywiście. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc niezbyt ciepła i do tego deszczowa. Na termometrach od 7 do 13 stopni przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. Czwartek mokry i także z opadami, zwłaszcza na wschodzie Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A w studiu razem ze mną jest prezes Związku Pracodawców Branży IT SODA, pan Przemysław Mikus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Mówi się, że Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzie, ale są też branże, które twierdzą, że Państwowa Inspekcja Pracy ma potężny arsenał niszczący. Niektórzy nawet tak mówią. Jak pan jako prezes Związku Pracodawców IT ocenia no właśnie to nowe narzędzie w rękach inspektorów?
2: To nowe narzędzie w rękach inspektorów myślę, że może pozwolić na uporządkowanie rynku pracy, bo faktycznie dużo mówi się o różnego rodzaju umowach śmieciowych, czasami wykorzystywanych przez niektórych nieuczciwych pracodawców. To absolutnie prawda. Więc takie nowe narzędzie pomoże pewnie inspektorom czy inspekcji w uporządkowaniu rynku pracy. Absolutnie tak.
1: Porządki są wskazane, no ale też jest problem po stronie wielu firm, bo taka jest specyfika również branży IT, którą pan reprezentuje, że tych umów B2B jest całkiem sporo i nie zawsze chodzi tutaj po prostu o jakieś oszczędności, ale także o specyfikę danej branży i taki projektowy charakter pracy.
2: To akurat prawda, bo te umowy, które mają być w jakiś sposób uporządkowywane, to jakby możemy je rozgraniczyć na takie potocznie nazywane umowami śmieciowymi, ale też na kontrakty B2B, które są jakby funkcjonują na linii czy to kontraktorów, czy freelancerów, tego typu, jakby w tego typu zastosowaniach. Natomiast w branży IT, czyli tej, o której mi jest najłatwiej opowiadać, faktycznie warto rozgraniczyć takie zwykłe umowy o pracę od kontraktów B2B wykonywanych przez specjalistów. Tak? Często projekty informatyczne, nad którymi pracują jakieś zespoły, wykonywane są poprzez zespoły właśnie specjalnie selekcjonowane do konkretnych zadań. I żeby to jakoś spróbować przybliżyć, jak to wygląda, to często rozmawiamy o tym, żeby odniesienie zrobić do takich prostych sytuacji codziennych, z którymi się spotykamy na co dzień. To proszę sobie wyobrazić, że wykonanie jakiejś aplikacji, jakiegoś systemu moglibyśmy porównać do remontu, dajmy na to, łazienki czy kuchni w naszym domu. Tak? Jeżeli zapraszamy ekipę remontową, która zrobi nam remont łazienki czy kuchni, to owszem, my ich nadzorujemy, sprawdzamy efekty dostarczonej przez nich pracy, tak? Sprawdzamy, czy wszystko, co byśmy chcieli mieć zrobione w tej łazience, zostało zrobione właściwie, albo co powinni poprawić, ale już nie schodźmy w dygresję. I podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o IT. Jeżeli przygotowujemy jakąś aplikację, organizujemy zespół, który to wykona, ktoś dostarczy grafiki, ktoś dostarczy designy, ktoś zajmie się frontem.

backendem do jakiejś aplikacji, backendem, ktoś przeprowadzi testy, zadba o cyberbezpieczeństwo itd., itp. I często ta praca się kończy po kilku miesiącach, tak jak remont łazienki. Natomiast

0: i żebyśmy się rozliczyli i tak dalej. Podobnie to wygląda przy kontraktach B2B w IT, stąd jakby nasza jako branża IT, czy Związku Pracodawców SODA, który ja reprezentuję, obawa czy sugestia jest taka, ważne, żeby to nowe prawo było dobrze interpretowane. IT akurat nie jest szczególnie łatwe, więc jakby tutaj prosto jakąś tam pomyłkę, nieuściślenie. Natomiast myślę, że poprzez takie porównania jesteśmy w stanie wiele wytłumaczyć.
1: Pan Janusz Krasoń, główny inspektor pracy, przed chwilą w części informacyjnej naszego programu bardzo ciekawie to wyjaśnił, że jak mamy ekipę budowlaną, no i jest taka osoba, która jest związana z pracodawcą, czy też kontraktodawcą umową B2B, no i pojawia się na godzinę 7 rano, codziennie w wyznaczonym miejscu, dostaje sprzęt, jest taka osoba nadzorowana i to trwa przez jakiś czas, no to rzeczywiście nosi to znamiona pracy etatowej. Ja mam wrażenie, że tutaj ta interpretacja gdzieś ma pewną granicę taką płynną i akurat w waszej branży to jest strasznie trudne do przełożenia.
0: To się zgadza. Ja się zgadzam z tą interpretacją, z tym takim porównaniem pana inspektora, bo to prawda. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że zapraszamy tutaj człowieka i mówimy: panie Kowalski, pan bierze łopatę i pan będzie tutaj kopał od 7 do 15, i jutro to samo, i pojutrze to samo, i tak dalej, a potem pójdzie pan na urlop, no to jest umowa o pracę. Mhm. Natomiast czym innym jest zaproszenie ekipy, której mówimy: dobra, zróbcie mi tą łazienkę i zróbcie mi ją na za miesiąc.
1: I przełóżmy to na pana codzienną pracę, bo możemy sobie wyobrazić, nie wiem, aplikację pogodową, chociażby do telefonu, do smartfona. No i tak, ja jestem w stanie, proszę mnie poprawić, bo nie jestem biegły, jeżeli chodzi o branżę IT, ale możemy sobie wyobrazić, że jakaś część zespołu projektuje cały ten silnik tej aplikacji, skąd ona ma pobierać dane, jak te dane mają być przekazywane, co jaki czas aktualizowane. Inny zespół albo jedna osoba, na przykład grafik czy graficzka, zaproponuje te wszystkie piktogramy, nie wiem, słoneczko, chmurka, deszczyk i tak dalej, które będą się wyświetlały w odpowiednim miejscu. I jeszcze inna osoba zadba o to, żeby były jakieś obejścia w sytuacji, kiedy źródło informacji gdzieś tam przestanie działać i żeby te dane pogodowe były pobierane z innego miejsca. No jeżeli sobie wyobrazimy taki zespół, no to po pierwsze mamy zespół. Taki zespół działa pod nadzorem. Często też możemy sobie wyobrazić, że działa w konkretnych godzinach, no bo są spotkania, bo trzeba dyskutować o przebiegu projektu. No i tutaj dochodzimy do takiej cienkiej granicy, gdzie ja bym też powiedział: zaraz, to jak 3 miesiące taki projekt trwa na przykład, no to praca jak nic, no etat.
0: Zgadza się, absolutnie. I jakby mnie nie dziwi to, że to jest trudno uchwytne. Tak? Jakby ten świat, w którym my obecnie żyjemy, bardzo dynamicznie się zmienia. Kiedyś praca wyglądała w ten sposób, że my dostawaliśmy, mam na myśli my jako ludzie, nie tylko my jako branża, my jako ludzie dostawaliśmy zadania, które były bardzo długotrwałe. Mhm. Tak? W sensie jakby zajmowaliśmy się jakąś grupą zadań, choćby tymi remontami przez jakiś tam konkretny czas. Natomiast teraz coraz częściej, czy to w pracy, nie wiem, pana redaktora, czy w pracy dużej ilości z nas, wygląda to w ten sposób, że te projekty, nad którymi pracujemy, często są krótkie albo skończone w jakiś sposób. I teraz jakby to, co będzie najtrudniejsze w pracy, moim zdaniem, takiego inspektora, będzie właśnie ta ocena. Bo to trzeba będzie jakby spróbować ocenić, gdzie kończy się taki nadzór pracowniczy, gdzie są urlopy i tak dalej. To jest bardziej wymierne. A gdzie jest ta kontrola projektowa, która jest niezbędna do tego, żeby nam ta rurka w tej łazience została podłączona w tym miejscu, w którym musimy to kontrolować, ale nie ma tutaj stosunku pracy. Stąd jakby ja z naszego punktu widzenia, jako Związku Pracodawców, bardzo się cieszę, że nasze postulaty jeszcze sprzed kilku miesięcy zostały w jakimś tam sensie uwzględnione. W sensie jakby my otwarcie bardzo chętnie konsultujemy, bo rozumiemy to jako IT, że to jest trudne, nieuchwytne. Chętnie pokazujemy nasze technikalia, tak żeby móc przygotować pewien zestaw dobrych praktyk po prostu.
1: No właśnie, pamiętam jak kilka miesięcy temu, albo kilkanaście nawet, czas szybko biegnie, rozmawialiśmy na ten temat i zwrócił pan uwagę na to, że faktycznie tutaj diabeł tkwi w szczegółach, że czasami bardzo dobre prawo, potrzebne prawo można pogrzebać jednym niefortunnym zapisem. Już ten stres minął.

0: po etapie konsultacji? Czy ta ustawa, która ostatecznie wchodzi dzisiaj do porządku prawnego, już jest w pana ocenie lepsza niż te projekty, które pojawiały się na początku?
1: Cieszymy się, że spora część naszych postulatów została wysłuchana. Między innymi choćby to, że prawo nie działa wstecz, że mamy wprowadzone na przykład okresy przygotowawcze itd., itp., więc jakby po takiej decyzji firmie będzie łatwiej się dostosować, jeżeli coś zostanie, no nie wiem, wskazane jako do zmiany, tak? Czyli na przykład zamiana jakiejś tam umowy śmieciowej na umowę o pracę. No, firma będzie miała czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów lub jeżeli nie będzie się zgadzać z decyzją inspektora, będzie mogła się odwołać. Więc jakby tu cieszymy się, że to jakby no, mamy szansę na jakiś dialog jako pracodawca.
0: A jak pod tym względem wyglądały ostatnie miesiące, może tygodnie w firmach branży informatycznej? Czy było tak, jak donosiły niektóre tytuły, że no, jest nerwowe przeglądanie umów, że tutaj są zmieniane warunki, że szukamy potencjalnych problemów. Czy faktycznie tak było, czy na spokojnie tutaj można było się przygotować do tej zmiany w przepisach?
1: Media często jakby niestety żyją, a zwłaszcza te media takie, nazwijmy to, popularne, takimi głośnymi informacjami po to, żeby nas ściągać naszą uwagę itd. itp. W zasadzie tego nie obserwowaliśmy, w sensie być może to jest tak, że jakby jeżeli chodzi o firmy, które my zrzeszamy, to są odpowiedzialne polskie przedsiębiorstwa, więc no, mówiąc wprost, nie mieliśmy tutaj jakichś gorączkowych ruchów, aczkolwiek wiem, że na rynku no, bywa, że są jakieś firmy gdzieś tam, które powiedzmy wykorzystują prawo, czy naginają obowiązujące, więc pewnie tam jakieś nerwowe przygotowania mogły mieć miejsce, natomiast no, podchodzimy do tego spokojnie, bardziej otwarcie i konsultacyjnie, więc jakby chętnie bierzemy udział w tej dyskusji. Jakby z naszego punktu widzenia nie jest istotne, nie wiem, obrona jakiegoś fikcyjnego zatrudnienia na umowach śmieciowych czy na B2B, ale raczej sensowne pokazanie, jak wygląda sytuacja, jak wygląda rzeczywistość.
0: Panie prezesie, też się zastanawiam, oczywiście jeśli to nie jest jakaś tajemnica branżowa, ale jak to wygląda w proporcjach? Nadal można liczyć na etat w firmach IT, czy jednak większość osób, które angażują się właśnie w taką działalność projektową, no jednak musi mieć działalność gospodarczą i pracuje na przykład na kontraktach?
1: Z naszych badań wynika, że olbrzymia część umów w kraju, czyli powyżej 60%, to są zwykłe umowy o pracę.
0: Jeżeli
1: chodzi o informatykę. Natomiast pozostała część to są różne inne umowy i to, mówiąc wprost, ma sens. W sensie jakby często mamy tak, że mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy są zatrudniani, czy tam nawiązany jest z nimi stosunek taki w postaci B2B, wtedy, kiedy oni często znają się na czymś szczególnym. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję, o której zdarza nam się rozmawiać. Jest to bardzo niszowy, unikatowy obszar, gdzie należy mieć pewien odpowiedni zestaw kompetencji i często taki specjalista, który przykładowo jest specjalistą od sztucznej inteligencji, czy od cyberbezpieczeństwa, to swoje usługi świadczy równolegle w kilku projektach, w kilku różnych firmach itd. itp. I wtedy dla niego w takiej sytuacji ten kontrakt B2B ma sens, tak? W sensie remontujemy łazienkę u klienta X, budujemy schody u klienta Y itd. itp. I jakby w takim rozumieniu, zwłaszcza jeżeli to są właśnie wysokiej klasy specjaliści, ma to sens absolutnie.
0: I tutaj dochodzimy do kluczowego słowa, jakim jest elastyczność. Ja odkąd pamiętam, branża IT często wspominała o tym, że elastyczność na rynku pracy jest potrzebna. I to było jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy już się słyszało, że w branży IT często pracuje się zdalnie, z domu, z wakacji, workation, bo była taka możliwość. Szczególnie w sytuacji, w której ktoś wykonywał pracę na kontrakcie. I teraz pytanie, czy teraz ta ustawa może troszeczkę zaburzyć w pana ocenie taką elastyczność? Czy jednak to jest lekkie zabetonowanie branży? Czy jednak no, można to wszystko uszczegółowić w taki sposób, abyście wy nie mieli problemów z inspekcją pracy i żeby inspekcja pracy nie miała problemów z wami?
1: Ja głęboko wierzę, że można spokojnie to uszczegółowić i tak naprawdę liczymy na to, że

0: teraz praktyka pokaże. Tak? No bo jakby zawsze w tym momencie, kiedy wchodzą jakieś przepisy, nowe rozporządzenia i tak dalej, jest ten moment takiej zmiany, a teraz właśnie praktyka pokaże, gdzie to się dzieje, czy w ten sposób, jeżeli na przykład, nie wiem, trafimy na nieuczciwą interpretację, czy to nie dokręci gdzieś nam kurka i na przykład polskie firmy przestaną być tak konkurencyjne na rynku europejskim, co tak dla nas jako branży, jak i dla nas jako społeczeństwa
1: nie będzie
0: korzystne, jeżeli teraz na przykład spróbujemy docisnąć, przerzucimy wszystko na umowę o pracę i zabierzemy nam tą elastyczność, także nie wiem, nasi specjaliści mieliby dużo większą jakby trudność w konkurowaniu z innymi obszarami, czy to ze specjalistami, nie wiem, z Ukrainy, czy ze specjalistami z innych krajów poza Polską. Lepiej by było, żeby to mimo wszystko odbyło się uczciwie, sensownie i przy zachowaniu takiej naszej konkurencyjności.
1: Tym bardziej, że w kwestii elastyczności pracy sporo udało się zyskać w ostatnich latach. Właściwie to już jest zupełnie inny rynek pracy niż na początku XXI wieku, czy w pierwszej dekadzie.
0: Absolutnie tak. I jak oglądam dokonania naszych kolegów, na przykład z Niemiec, którzy właśnie zabetonowali się, tam ta elastyczność jest bardzo mizerna, to jakby dzięki temu, że właściwie dzięki ich zabetonowaniu nam z Polski jest dużo łatwiej na przykład robić projekty właśnie dla firm niemieckich, bo oni kompletnie działają dużo wolniej niż my, jest to mniej responsywne itd. itp. Więc no jakby oni tracą z tym elastyczność, my na tym korzystamy.
1: Wyobrażam sobie, że słuchają nas również na przykład studenci informatyki i się zastanawiają, to zaraz. To teraz, kiedy ukończę studia albo jeszcze w trakcie studiów, to powinienem czy powinnam złożyć CV i starać się o pracę w firmie właśnie z tej branży, czy jednak pójść już we własny biznes, nawiązać elastycznie współpracę z różnymi firmami, no bo taka jest specyfika tej roboty.
0: Ta robota daje możliwość. Natomiast jakby często, jeżeli ludzie wchodzą na rynek pracy na początku, to o czym pan powiedział, to muszą nabrać pewnego doświadczenia. Więc tam wtedy najczęściej zaczynają właśnie od umowy o pracę, bo jest potrzebny jakiś kierownik, który im coś podpowie, zrobi nadzór nad tym, czym oni się zajmują itd. itp. Chyba, że to naprawdę są geniusze, którzy jednocześnie są na tyle ogarnięci, mówiąc potocznie, i sprytni, że są w stanie swoje usługi świadczyć naraz wielu podmiotom, no to wtedy śmiało niech zakładają własne działalności i niech będą tymi naszymi unicornami, jednorożcami tutaj w kraju. Natomiast jeżeli potrzebują jeszcze takiego rozwoju, wtedy lepiej i wygodniej, jeżeli pójdą tą ścieżką, mówiąc wprost, umowy o pracę.
1: To zupełnie na koniec. Mamy jeszcze chwilę do końca naszej audycji. Jak to jest teraz z tym rynkiem pracy w pana branży? Czy dalej aktualne jest powiedzenie, że rynek juniora no, prawie nie istnieje, że teraz liczą się właśnie seniorzy, ci pracownicy z doświadczeniem, a ci młodzi nie mają czego szukać? Jak to wygląda dzisiaj?
0: To jest mocno powiedziane. Na pewno młodym jest trudniej niż było kilka lat temu. Tak? W sensie w momencie, kiedy to jakby cała ta cyfryzacja przebiegała w sposób gwałtowny, bardzo szybki i tak dalej, to wtedy potrzebne były olbrzymie ilości specjalistów od IT, którzy tą cyfryzację będą prowadzić. W tej chwili, kiedy mamy ochłodzenie, duża część z tych działań została wykonana, tych projektów jest nieco mniej, a w każdym razie dynamika ich jest nieco mniejsza, to nadal ci wysoko wykwalifikowani specjaliści spokojnie mają pracę bardzo dużo, ale tym młodym teraz no jest już trudniej, co to dużo mówić.
1: Jest trudniej, ale dla chcącego nic trudnego, mam nadzieję.
0: Cały czas pojawiają się ekipy, które przychodzą do nas, do naszych firm na praktyki i później zostają jako młodzi z nami. Także na szczęście tak, aczkolwiek no, to nie jest tak rozgrzany rynek, jak był kiedyś, ale może dobrze, że się unormowało.
1: Tak jak z łazienkami. Od czasu do czasu trzeba przeprowadzić remont. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT Soda, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: I ja również dziękuję.
1: A to był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.

0: Plan dnia.
1: A nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To wiemy już zdecydowanie więcej na temat pomysłów Ministerstwa Zdrowia na rozwiązanie kryzysu w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. Zacznijmy od tego, co jako pierwsze wymieniła pani minister, to znaczy likwidacja kominów płacowych poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń, tych indywidualnych i również w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ. Jeżeli chodzi o ten maksymalny pułap, to mamy 240 zł brutto za godzinę. Jak pan ocenia tę zmianę proponowaną przez Ministerstwo Zdrowia?
2: Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że obecnie polskie szpitale leczą pacjentów na europejskim poziomie, więc to nie jest tak, że jest kryzys, że ochrona zdrowia nie działa. Jest oczywiście kryzys związany z nadużyciami, które należy wyeliminować. Jednym z tych elementów są propozycje, aby jednak monitorować i limitować płace na kontraktach. Te stawki, które zaproponowano, są stawkami takimi, no można powiedzieć, w miarę wyważonymi i będą obejmować lekarzy kontraktowych, czyli lekarzy, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. To jest stawka, no można by tu oczywiście dyskutować o kilku złotych, czy nawet kilkudziesięciu w różną stronę. Jest to stawka dosyć sztywna. Mi się wydaje, że w przyszłości należałoby pójść dalej i opracować po prostu skalę stawek w zależności od wartości pracy na danym stanowisku, godzinie. To się nazywają stawki relatywnej wartości pracy lekarza. Taki system jest już opracowany w innych krajach i można by go adoptować. Natomiast no w tej chwili chyba nie ma innego wyjścia jak jakieś ograniczenie. Wydaje mi się, że tutaj też zarówno pracodawcy, jak i też środowisko lekarzy zgłaszało propozycję, aby te ograniczenia wprowadzić.
1: Kolejna propozycja, która się pojawia, która jest na stole, to jest jawność wyników postępowania konkursów na świadczenia medyczne. To znaczy mamy wiedzieć za ile i na jakich zasadach dana osoba, na przykład dany konkurs wygrywa. Czy to jest kolejna dobra propozycja według pana?
2: Wydaje mi się, że jest to propozycja sensowna w obecnych czasach, gdy brakuje nam tej transparentności i większość osób zgłasza właśnie zastrzeżenia o kontraktach, które były zawierane w różny sposób, czasami właśnie bez prawidłowego konkursu, czasami też bez tego elementu transparentności. Tutaj wydaje mi się, że można by to w odpowiedni sposób usystematyzować. No i takie konkursy, które będą organizować dyrektorzy szpitali, a mamy bardzo dobrych fachowców w szpitalach, jeżeli będą mieli odpowiednie ramy stworzone i obowiązek stosowania się do tych ram, taki zunifikowany, oczywiście mówimy o systemie publicznym, czyli finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no to jest to rozwiązanie, które też jest obecnie przydatne.
1: Kolejna rzecz, która tutaj się pojawia, to jest kwestia dotycząca zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Tu cytat z pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. Tak mówi pani minister. Czy to jest kolejna propozycja, która rozwiązuje jeden z problemów obecnego systemu ochrony zdrowia?
2: Na pewno pomoże, szczególnie ta druga część. Ta druga część, czyli podstawowe miejsce pracy, ona jest trochę podobna do tego, co się dzieje w polskich uniwersytetach. Pracownik naukowy, profesor też ma obowiązek określenia swojego podstawowego miejsca pracy i uzyskania zgody. Więc no, my jesteśmy też z wysokim i wyższym wykształceniem jako pracownicy ochrony zdrowia, więc to rozwiązanie, gdy pracownik medyczny będzie zgłaszał, gdzie chce jeszcze pracować i uzyskiwał na to zgodę, jest to rozwiązanie, które znowu porządkuje i daje trochę więcej narzędzi zarządczych menadżerom szpitali, bo myśmy sporo tych narzędzi dyrektorom szpitali odebrali, a to jest powrót do zarządzania na miejscu blisko pacjenta, blisko pracownika. Do tego pół etatu tu nie jestem do końca przekonany, bo są rzeczywiście dziedziny, w których ta zaangażowanie danego lekarza, czy innego nawet medyka, mogłoby być mniejsze, czyli no mniej czasowo zaangażowane. Natomiast jeżeli będzie konieczność uzyskiwania zgody, no to może tutaj jakaś elastyczność w tym zakresie byłaby wskazana.
1: Kolejna rzecz kontrowersyjna.

0: to coś niebezpieczna.
1: Kolejna rzecz kontrowersyjna, którą tutaj też poruszyła pani minister Sobierańska-Grenda. Tu cytat, rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Tak twierdzi pani minister na konferencji prasowej i dodaje, że takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje. To chyba kolejny celny punkt, który został poruszony przez panią minister zdrowia.
0: Nie jesteśmy w stanie ani my, ani nawet Amerykanie finansować ochrony zdrowia bez żadnych ograniczeń. I ograniczenia, które są wprowadzone, no powinny jednak w jakiś sposób poprawić sytuację nie tylko szpitali, bo jeżeli sytuacja szpitali będzie ogólnie lepsza, no to sytuacja pacjentów też powinna być dobra. Tutaj nie chodzi o to, żeby wykonywać maksymalną liczbę procedur, tylko żeby osiągać określony efekt zdrowotny. Więc im bliżej są medycy szpitala, pracują na bieżąco, a nie pojawiają się od jakiegoś czasu do czasu wykonać tylko procedurę i brakuje tej ciągłości opieki. Im bardziej ta opieka będzie skoordynowana, innymi słowy, tym pacjent będzie miał lepszy wynik zdrowotny, więc to idzie w tym kierunku, natomiast no tutaj należałoby na pewno dodać tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. Tego na razie nie słyszałem. Mam nadzieję, że to się pojawi w ramach konsolidacji podmiotów leczniczych, o której pani minister mówiła.
1: Pani minister też wspomina, że te najważniejsze zmiany dla pacjenta, albo te, które najbardziej pacjent odczuje, to jest e-rejestracja i e-kolejka. Kolejny cytat. Przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Tak stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda. Proces rozszerzania centralnej e-rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie. Będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Początkowo od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Rejestracja i e-kolejka to rzeczywiście coś, co może zmienić odczucia pacjentów a propos korzystania z ochrony zdrowia, publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: Zdecydowanie tak. No my trochę nazywamy kolejki, przecież no już nie mamy takich typowych kolejek jak kiedyś. Raczej mamy pewien czas oczekiwania, który w tym społeczeństwie jednak bardzo zdigitalizowanym, nawet wśród seniorów też, jest do monitorowania i do zarządzania poprzez te nowoczesne narzędzia. Tym narzędziem może być taka e-kolejka, w cudzysłowie oczywiście, czyli e-rejestracja. Tam będzie można też odwoływać wizyty, bardzo ważne, bo dużo wizyt jest w Polsce nieodwoływanych, stąd czasami brakuje też miejsc. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia takiego, że my mamy bardzo różnorodną dostępność w różnych miejscach, ale też przeświadczenie społeczeństwa, że z każdą sprawą należy leczyć się u specjalisty najlepiej najwęższej dziedziny. No i tych dziedzin specjalizacyjnych w Polsce mamy rekordowo dużo. Tu trochę mi zabrakło właśnie z kilku słów o zmniejszeniu liczby specjalizacji lekarskich, bo one częściowo oczywiście są odpowiedzialne też za te kolejki, za tą wycinkowość, fragmentaryczność opieki, którą mamy. No ale oczywiście nie odejdziemy od digitalizacji dalszej. Te e-rejestracje powinny w znacznym stopniu usprawnić. W tej chwili nawet jak będziemy szukać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jakiejś wizyty u specjalisty, to się często okazuje, że niedaleko w mieście sąsiednim te wizyty są, a w tym miejscu, gdzie akurat ktoś szukał w jednym miejscu, tych wizyt nie ma. No oczywiście no najlepiej jak najbliżej, ale przecież nie ma kraju, w którym wszystko jest tuż przy miejscu zamieszkania pacjenta w ochronie zdrowia.
1: A ten pomysł, ten nowy pomysł, który został przez panią minister przedstawiony, to znaczy ta e-kolejka, czy to jest w pewien sposób albo może być rozwiązanie tego problemu i kontrowersji wokół korzystania ze świadczeń medycznych, różnego rodzaju zabiegów między innymi za sprawą no, albo znajomości, albo korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, a później przekładania to na publiczną ochronę zdrowia?
0: No my powinniśmy popracować nad jakimś lepszym mechanizmem współpracy sektora prywatnego z publicznym. Te sektory się w ogóle bardzo przenikają. Lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarze podstawowej opieki, to są lekarze będący prywatnymi przedsiębiorcami, więc no my mamy mieszany model. Oczywiście tu mówimy o finansach.

0: finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli publicznym. No i taka kolejka, która będzie pokazywać skierowanie, czy to było skierowanie w trybie zwykłym, czy to skierowanie w trybie pilnym. Możliwe, że należałoby jeszcze dopracować te tryby, czyli nie tylko tryb zwykły, tryb pilny, ale może jeszcze jakiś jeden tryb. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, chociaż tam też jest długi czas oczekiwania, często dłuższy niż u nas, na przykład na badania obrazowe. Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie idzie w dobrym kierunku, ale powinno być dopracowane.
1: Kolejna propozycja, czy kolejna informacja, którą podała pani minister, to rozwijanie koncepcji powiatowych centrów zdrowia. To koncepcja Ministerstwa Zdrowia zakładająca takie tworzenie w zasadzie całodobowych ośrodków ratunkowych w regionach z ograniczonym dostępem do leczenia szpitalnego. Czy to jest słuszny kierunek?
0: Tak, w tych miejscach, które są oddalone od większych miast, a tu warto powiedzieć, że takich powiatów, które są ponad 50 kilometrów od dużego miasta, nazwijmy miasto 75-100-tysięczne, nie ma tak wiele, ale w tych miejscach należałoby tworzyć takie centra opieki doraźnej, z tym, że tutaj znowu należy określić jak najszybciej sposoby współpracy takiego centrum ze szpitalem referencyjnym, bo nie mamy referencyjności szpitali do tej pory zrobionej, to postulowaliśmy jako Polska Federacja Szpitali, tak aby nie okazało się, że no to centrum jest w oderwaniu od szpitala wyższego poziomu, wyższego stopnia referencyjności, żeby ta współpraca i koordynacja była, bo przecież nie każdego pacjenta można w takim centrum zaopatrzyć. Ale takie centrum, które będzie skupiało zarówno podstawową opiekę, jak i trochę specjalistycznej, no i doraźną opiekę w szpitalu. Tu kłania się reforma systemu izb przyjęć i szpitalnych oddziałów opieki ratunkowej, oddziałów ratunkowych, przepraszam, w takie właśnie centra pomocy doraźnej. To byłby dobry krok, tylko nie może być w oderwaniu no właśnie od tych miejsc referencyjnych, bo przecież przyjdą ciężko chorzy, którzy będą wymagać transferu i gdzie, jeżeli nie będzie tego centrum koordynacji. To powinno się pojawić niedługo.
1: Pani minister powiedziała też, że pozostaje otwarta na rozmowę i na debatę. A propos tego, o czym rozmawiamy, ta rozmowa i debata jeszcze będzie potrzebna?
0: Zdecydowanie tak, no debata trwa cały czas. Teraz można powiedzieć, że w mediach społecznościowych pojawiło się nie dziesiątki, tylko setki ekspertów od systemu ochrony zdrowia. Dobrze, jeżeli oni są przynajmniej pracownikami medycznymi, ale jest znowu masę tak zwanych ekspertów, trochę tak było w COVID-zie. Każdy wie, co zrobić lepiej od innych, no ale tym niemniej ta dyskusja z tymi kluczowymi uczestnikami, na przykład Zespół Trójstronny do Spraw Zdrowia, organizacje, no taka organizacja jak Polska Federacja Szpitali, skupiająca najwięcej szpitali w Polsce, reprezentująca ponad 500 szpitali różnego modelu, to organizacje pozarządowe i tu jest dużo takich organizacji, na przykład pacjentów, ale też organizacji zawodów medycznych. Warto rozmawiać i wspólnie pracować, natomiast o porozumienie nie jest wcale łatwo, no bo czasami te interesy są przeciwstawne, ale jeżeli system jest w ten sposób skonstruowany, że niektórzy otrzymują pieniądze za pacjenta zapisanego do praktyki, tak jest podstawowej opieki zdrowotnej, a niektórzy za wykonaną procedurę, no to na całym świecie wiadomo, że ten mechanizm u jednych będzie sprzyjał jak najmniejszej liczby świadczeń, a u drugich jak największej. I to trzeba też, te mechanizmy trzeba zmienić na mechanizmy hybrydowe, takie, aby osiągać pożądane wyniki. My się tutaj zapisujemy oczywiście do tej dyskusji, a pani minister pochodzi ze środowiska menadżerów szpitali, jest apolityczna, merytoryczna, więc chyba jeżeli jej się nie uda, to znaczy, że nam wszystkim się też jako uczestnikom systemu ochrony zdrowia nie udało.
1: A właśnie, bo chyba ten kierunek zmian, to co zostało zapowiedziane, to jest chyba najbardziej zaawansowana koncepcja zmian w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju od lat, o ile nie w ogóle. A czy te zmiany też przedstawione przez panią minister możemy zdefiniować jako zmiany kompleksowe?
0: Tak, to są zmiany na te czasy kompleksowe, natomiast to tutaj nie bez kozery powiem, że propozycje przygotowane przez Polską Federację Szpitali z tą wizją zrównoważonego systemu ochrony zdrowia ponad podziałami jeszcze dalej wybiegają, bo my proponujemy tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, które byłyby wynagradzane za utrzymywanie podopiecznych w jak najlepszym zdrowiu. To jest zupełnie nowy, inny wymiar ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, w której to świadczeniodawcy są wynagradzani za wynik zdrowotny, a nie za procedurę. To nie jest łatwe do przeprowadzenia. Niewielu się to na świecie udało, ale są dobre przykłady z kilku państw, już nie będę się wgłębiał, bo mało pewnie czasu. I ta koncepcja

0: opcja może być zastosowana, więc wydaje mi się, że trzeba iść za ciosem. Ja bym rozpisał ogólnokrajowy konkurs na najlepszy projekt kompleksowej, bardzo kompleksowej i dziesięcioletniej reformy systemu ochrony zdrowia, aby partie polityczne mogły tutaj swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wydelegować, ale zgodzić się, że ten zwycięzca, czy też wyróżniony, że to będą projekty realizowane poza kadencjami, bo inaczej to naprawdę tego systemu kompleksowo nikt nigdy nie będzie w stanie zrealizować. Taką propozycję tutaj zgłaszam na Państwa antenie i zachęcam, abyśmy coś takiego zrobili. Jeżeli budujemy jakąś wielką konstrukcję, to przecież zatrudniamy właśnie w ramach konkursowych najlepszych architektów, a tu chodzi właśnie o to, żeby takich architektów systemu znaleźć, dać im do zrobienia projekt i ten projekt potem realizować dalekosiężnie.
1: Niezależnie od tego, kto rządzi, jaka opcja polityczna, rzeczywiście pod tym można się podpisać i to dotyczy, mam wrażenie, nie tylko ochrony zdrowia, ale chociażby systemu edukacji, wymiaru sprawiedliwości. Moglibyśmy tutaj wymieniać takie obszary funkcjonowania naszego państwa, niezwykle ważne dla naszego społeczeństwa i naszego kraju, ale w takim razie idąc w ślad za tą konferencją, za tym, co zostało przedstawione, tak jak pan profesor zauważył, to są zmiany, to jest pakiet zmian w ochronie zdrowia kompleksowy na te czasy, na tą obecną sytuację. A czy jest coś, co w sposób szczególny panu profesorowi zabrakło podczas tej konferencji?
0: No mi chyba zabrakło tego słowa, które już użyłem. Zabrakło mi tego słowa koordynacja. To oczywiście pani minister doskonale sobie zdaje sprawę, co to jest. I tego słowa mi zabrakło. Wprawdzie o konsolidacji było i o współpracy różnych podmiotów leczniczych. Na przykład chyba w Poznaniu tam był przykład. To bardzo dobrze, że coś takiego zostało podkreślone, bo te procesy współpracy, konsolidacji w całej Polsce mają miejsce. I to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast konsolidacja w kierunku tworzenia tych organizacji koordynowanej ochrony zdrowia to jest to, co każdy z nas pacjentów chciałby mieć. Chcielibyśmy, każdy z nas, ja też jestem pacjentem, nie tylko lekarzem i menadżerem, każdy by z nas chciał, żeby ktoś dbał o nasze zdrowie, bo sami też oczywiście musimy, żeby był wynagradzany za utrzymanie naszego zdrowia. To właśnie jest ta koncepcja koordynowanej ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta. No i tworzenie centrum koordynacji i takich hotline, czyli gorących linii dla pacjentów, którzy w różny sposób mogliby się kontaktować i dzięki temu mogliby być kierowani w odpowiednie miejsce, oczywiście z profesjonalnym personelem po drugiej stronie linii, to by był dobry kierunek. On by też mógł koordynować te mniejsze ośrodki, tak jak mówiliśmy o tych powiatowych centrach. Ja trochę uważam, że nie należy dzielić się na powiaty, bo przecież jest powiat zupełnie daleko od dużego miasta, a jest powiat miejski, gdzie ta sytuacja jest kompletnie inna. Więc powiatowy nieróżny. Jest powiat, gdzie jest malutki szpital, a obok wielki i różne są sytuacje. Więc ja bym bardziej szedł w kierunku tej koordynacji i właśnie troszkę za mało o tej koordynacji. No ale to jest temat taki, no nie natychmiast, powiedzmy sobie, temat raczej na kilka lat niż na rok i wydaje mi się, że pani minister chyba no po prostu zabrakło czasu, a taka koncepcja została wypracowana w Polskiej Federacji Szpitali. My już w 2024 roku zgłaszaliśmy te propozycje tworzenia organizacji koordynowanej. Ba, przed powstaniem sieci szpitali w 2017 roku proponowaliśmy tworzenie tych organizacji i pani minister wie o tym i pewnie będzie w tym kierunku rozmawiać nie tylko z nami, ale są przecież inne organizacje, które promują koordynowaną ochronę zdrowia, na przykład Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, którego mam zaszczyt być prezesem.
1: Słowa koordynacja zabrakło panu profesorowi, ale pojawiło się inne, kontrola, to znaczy rozszerzenie kompetencji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to jest kierunek potrzebny dzisiaj w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: Mi się wydaje, że my trochę zabrnęliśmy w taki ślepy zaułek z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest tanią instytucją. Jest to chyba rekord świata, że instytucja narodowego płatnika, albo wielka instytucja jednak ubezpieczenia zdrowotnego, to instytucja, która poniżej 1% swoich przychodów przeznacza na koszty administracyjne. No proszę państwa, przy takich środkach nie da się zatrudnić profesjonalnych kontrolerów, na przykład lekarzy, po to, żeby sprawdzili, czy dana procedura miała wskazania medyczne. Tutaj no, musimy jednak to kontrolować. Przykłady nadużyć, jak widzimy, są, a Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj potrzebuje dodatkowych sił, aby to sprawdzać.

0: potrzebuje też jakiejś dodatkowej energii, wydaje mi się, i to zostało powiedziane.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: A naszym gościem jest generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Akademia Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od słów prezydenta Turcji. Europejscy członkowie NATO muszą wziąć większą odpowiedzialność za obronność, ale bez podważania jedności sojuszu. Tak przekonywał dzisiaj prezydent Turcji w przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w czasie odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Turecki prezydent wezwał też do zniesienia restrykcji pomiędzy państwami członkowskimi, które dotyczą przemysłu obronnego, i podkreślił, że członkowie sojuszu, którzy należą do Unii Europejskiej, nie powinni wykluczać krajów spoza Unii Europejskiej z planów obronnych. Jak pan odczytuje i ocenia te słowa prezydenta Turcji?
3: Przede wszystkim słowa prezydenta Turcji potwierdzają te tezy czy strategię, którą opracowali Amerykanie, a więc tutaj środowisko prezydenta Trumpa, mówiąc o tym, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich krajów na obszarze Europy tutaj. Chcą Amerykanie, aby tutaj zwiększyła się rola Europy, szczególnie silnych krajów, tak jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, ale też nie umniejszają już w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy przemysłu obronnego, o czym mówił prezydent Turcji, on ma rację, dlatego że trwa konkurencja na tym przemyśle zbrojeniowym, nawet wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy o tym, że Turcja od ponad 30 lat dokonała wielkich zmian, jeżeli chodzi o rozbudowę swojego przemysłu obronnego, i dzisiaj Turcja jest naprawdę bardzo dużym potentatem, jeżeli chodzi o sprzedaż uzbrojenia, i dlatego Erdogan domaga się, czy chciałby, aby ta współpraca przemysłu zbrojeniowego odbywała się nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w NATO, ze względu na to, że pewne kraje, znaczy czy wielu krajów dysponuje własnymi technologiami nowoczesnymi, ale z powodów konkurencyjności nie chcą oddawać tych technologii, nie chcą się z tymi technologiami dzielić, ponieważ korzystają z tego w sposób gospodarczy. Natomiast jeżeli chodzi o jedność sojuszu, była bardzo ważna sprawa. Byliśmy świadkami dyskusji, rozważań przez ostatnie kilka miesięcy, czy Amerykanie będą na tym szczycie, a przede wszystkim prezydent Trump, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą reprezentowane na najważniejszym szczycie. Uważam, że od kilku lat ten szczyt jest bardzo ważny. Po pierwsze, po przejęciu władzy przez prezydenta Trumpa, który zapowiadał wielkie zmiany w strategii bezpieczeństwa narodowego i strategii bezpieczeństwa światowego, gdzie skupia główny wysiłek, Amerykanie skupiają główny wysiłek tutaj w Azji, na Chinach. Natomiast Amerykanie ze swoją strategią chcieliby, aby, tak jak powiedziałem przed chwilą, wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tutaj na wschodzie przeciwko Rosji.
1: No tak, ale panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo. Z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o tym, że on na ten szczyt to by nie przylatywał, gdyby nie jego dobra znajomość i szacunek do Turcji, do prezydenta Turcji.
3: Panie redaktorze, oczywiście trzeba brać pod uwagę, tak jak pan, jak prezydent Trump mówi o naszym prezydencie Rzeczypospolitej, panu Nawrockim, że tylko dlatego, że bardzo szanuję prezydenta Nawrockiego, to zgodził się na bazy. To jest po części prawda, natomiast zarówno Erdogan, prezydent Trump traktuje Erdogana jak swojego przyjaciela i dlatego przyleciał na szczyt. Oczywiście to jest robione pod publiczkę, natomiast Amerykanie sobie zdają sprawę, że Sojusz Północnoatlantycki jest tak samo potrzebny Europie, jak i Stanom Zjednoczonym. Chociażby poprzez zachowanie z Rosji, gdyby doszło do konfliktu światowego, a przede wszystkim do konfliktu z Chinami, to na pewno Rosja wtedy by starała się Chiny wspierać. A Rosja musi być zachowana i doskonale prezydent o tym wie, i strategzy amerykańscy. to trzeba oczywiście brać poważnie pod uwagę jego słowa. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim, tak jak powiedział prezydent, wiceprezydent Vance w czasie obrad Monacińskiej Konferencji Bezpieczeństwa w tym roku, że nieważne są

0: wartości, a ważne są interesy i siła w stosunkach międzynarodowych, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo. I tego Amerykanie robią. I to Amerykanie robią.
1: Pytanie też o jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dzisiaj podczas szczytu NATO, że polecił ministrowi finansów USA wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, ale też według agencji Reutera Donald Trump miał określić Hiszpanię jako okropnego partnera w sojuszu. Natomiast premier Hiszpanii, tego też, co możemy przeczytać, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze, przyłączył swój kraj do wielomilionowych programów sojuszu zainicjowanych w celu uspokojenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Tak komentują dzisiaj to wszystko hiszpańskie media. Czy to rzeczywiście uspokoi te napięcia, uspokoi prezydenta Donalda Trumpa? No i też co z samą jednością sojuszu na tle tych wszystkich takich mniejszych, większych konfliktów?
0: A więc tutaj to są dwie sprawy. Po pierwsze, rola Hiszpanii. No, rola Hiszpanii nie jest najważniejsza, jeżeli chodzi o nasz region tutaj Europy Środkowej. Natomiast ja powiem tylko tyle, bo czytałem się o tym, że premier Hiszpanii odpowiedział prezydentowi Trumpowi, no tak, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Hiszpania jest związana ze Stanami Zjednoczonymi wieloma umowami dwustronnymi w zakresie w obrocie towarowym, w zakresie gospodarczym, jak również w zakresie, tak co pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o przemysł obronny. I przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, o czym mówił w czasie forum przemysłu obronnego na szczycie NATO, który się odbył wczoraj, on wyraźnie mówił i chciał i wyraża taką opinię, że liczy na to, że zwiększą się zakupy państw europejskich od przemysłu amerykańskiego, ponieważ prezydent Trump patrzy na bezpieczeństwo też z pozycji jakby biznesu. Bez biznesu, no to jest przede wszystkim naturalne z jego strony, że on jest biznesmenem jeszcze z poprzednich lat, kiedy nie zaangażował się w politykę. On doskonale w ten sposób rozumie relacje współpracy międzynarodowej. Natomiast ja uważam, że nawet jeżeli Hiszpania, bo Hiszpania najmniej wydaje na obronność, bodajże tam ledwie 2%, czy nawet nie osiąga tego poziomu i za to jest krytykowana przez Stany Zjednoczone, szczególnie przez prezydenta. Niemniej jednak najważniejsze jest to, co pan powiedział, jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że byliśmy świadkami różnych wypowiedzi, szczególnie ze strony Francji, ze strony Niemiec, na temat sojuszu i roli Amerykanów w tym sojuszu. I tutaj też były wielkie obawy w Polsce, aby nie doszło do w jakiś sposób podważenia zdolności zarówno w obszarze politycznym, w zakresie militarnym, jeżeli chodzi o rolę sojuszu tutaj w naszym w regionie. I na szczęście wszyscy potwierdzają, że jedność sojuszu została zachowana. No przede wszystkim w dwóch takich obszarach. Przede wszystkim został zdefiniowany potencjalny agresor w dużej perspektywie czasowej, a więc Rosja. Wszystkie państwa potwierdzały jeszcze przed rozpoczęciem szczytu ważność znaczenia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No i oczywiście kraje europejskie, szczególnie te większe, mówią wyraźnie o tym, że będą przejmować większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie europejskim jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc tutaj kraje europejskie wychodzą naprzeciw zapisom strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. I tutaj ja uważam, że tu nie ma nic strasznego, że to się dzieje. Nawet Polska w tym uczestniczy poprzez zwiększanie swoich zdolności obronnych, poprzez duże wydatkowanie, poprzez pieniędzy, później rozbudowę sił zbrojnych, poprzez próby zwiększenia wydolności czy rozwój przemysłu obronnego. A więc tutaj również Polska ma duże znaczenie w tym obszarze, jeżeli chodzi o realizację polityki amerykańskiej. Oczywiście ktoś powie, a dlaczego my politykę amerykańską mamy realizować, bo ta realizacja, czy tam w ogóle realizacja przedsięwzięć, które się odbywają u nas w kraju, wynikają z amerykańskiej strategii. Nie wynikają z amerykańskiej strategii. One są zbieżne z amerykańską strategią, bo nasza strategia powinna zmierzać do tego, aby przygotować się do odparcia ewentualnej agresji ze strony Rosji. Czy to w sposób samodzielny, a więc tutaj tak może być, lub w sposób kolektywny. Artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi wyraźnie, że każde państwo musi się przygotować w pierwszej kolejności do odparcia jakiejkolwiek agresji. Poprzez odbudowę swoich zdolności obronnych oczywiście.
1: To jeszcze jedna kwestia a propos tego, co się dzieje na tym szczycie w Ankarze. Co z wsparciem Ukrainy, z tym długoterminowym wsparciem Ukrainy, przede wszystkim finansowym, militarnym? Jak pan patrzy na te decyzje, które wokół Ukrainy są podejmowane i te rozmowy, które się tam toczą?
0: Panie redaktorze, tu chcę uspokoić swoje nastroje po tych wypowiedziach, szczególnie kilka dni temu.

0: z otoczenia prezydenta Załęskiego, Bodanowa, który widzi Polskę jako w przyszłości konkurenta i też w jaki sposób kieruje pogróżki wobec Polski, ale tutaj trzeba to odsunąć na bok, chociaż brać pod uwagę i mocno się nad tym zastanawiać. To jest sprawa dla naszych władz ośrodka prezydenckiego, premiera, ministra spraw zagranicznych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta pomoc Ukrainie jest potrzebna. Tylko ja uważam, że ta pomoc Ukrainie powinna być kontrolowana, w jaki sposób środki finansowe na Ukrainę będą wydawane przez Ukraińców. A więc krótko mówiąc, prezydent Ukrainy Zełenski w swoim wystąpieniu, ja byłem zaskoczony, nawet zaczął pouczać, w jaki sposób NATO ma funkcjonować. Jednocześnie mówi o tych kwotach środków budżetowych, znaczy finansowych, to znaczy 70 miliardów w tym roku i 70 miliardów euro w ubiegłym roku na obronność. Tylko mnie zastanawiają takie sprawy. Jeżeli Ukraina potrzebuje środków na zakup uzbrojenia, to dlaczego sprzedaje uzbrojenie do innych krajów, nawet krajów, które są poza Unią Europejską czy Europą, a nawet i poza Sojuszem Północnoatlantyckim? Dlaczego na przykład Ukraina nie chce współpracować z Polską, a wybiera sobie inne kraje w zakresie tutaj przemysłu, no można tak powiedzieć, a przede wszystkim systemów dronowych i tak dalej. A więc tutaj Ukraińcy zaczynają uprawiać jakąś politykę akurat niekorzystną w stosunku do Polski. Tutaj się zaczęto zastanawiać, czy w końcu NATO zacznie rozliczać te środki finansowe, które są dostarczane do Ukrainy. Bo wiemy o tym, że na Ukrainie, nawet w otoczeniu prezydenta, szaleje niesamowita korupcja. I to należy się zastanowić nad systemem wydatkowania tych pieniędzy. Bo na pewno te pieniądze, które zostaną pożyczone, czy w formie przekazane darowizny dla Ukrainy, będzie też pewna pula z Polski. I tutaj chciałem w tym miejscu stwierdzić. Amerykanie wycofali się z tego pomysłu, a więc Amerykanie nie będą brali udział w tworzeniu tej pożyczki, jak również ostatnio, wczoraj bodajże, przyszła informacja od premiera Holandii, że Holandia również zaprzestaje udzielać wsparcia, pomocy materialnej, finansowej i w zakresie uzbrojenia, ze względu na to, że zdolności państwa holenderskiego w tym obszarze się wyczerpały. A przecież Holandia jest bardziej bogatym krajem niż Polska.
1: Jakie będzie albo jakie jest największe wyzwanie stojące dzisiaj przed sojuszem?
0: Przede wszystkim, po pierwsze, utrzymać sojusz, utrzymać tą jedność, o której tam zakładają. Po drugie, rozbudowa przemysłu obronnego, bo tutaj Forum Przemysłu Obronnego na szczycie NATO miało właśnie to na celu, aby nawiązać współpracę w zakresie przede wszystkim zdolności NATO w przestrzeni kosmicznej, zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz budować zdolności uderzeniowe. I tutaj przede wszystkim potrzebny ze strony wojska, a więc struktur wojskowych, zmiana w systemie dowodzenia i wykazanie się przez sojusz możliwościami kierowania operacjami tutaj na wschodniej flance NATO. Ten system, który do tej pory w NATO jest, to jest przestarzały. On był budowany w 2002 roku na potrzeby misji ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co prawda ten system był modyfikowany, bo to dlatego, że 3 albo 4 lata temu powstało dowództwo logistyczne w Ulm, które ma koordynować przemieszczenie wojsk przez terytorium Niemiec tutaj w kierunku wschodniej flanki NATO. Ale to jest za mało. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, no Polska niestety nie rozpoczęła starań o to, aby polski system dowodzenia, który ma być rzekomo zmieniony, został wpleciony w ten sposób, czy włączony w system natowski, żeby była większa odpowiedzialność polskiej generalicji za przebieg operacji wojennych w wypadku konfliktu z Rosją.
1: I tu
0: na terenie wschodniej.
1: Tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie licencję na produkcję systemów Patriot, zadeklarował Donald Trump. Amerykański prezydent złożył obietnicę Wołodymirowi Zełenskiemu podczas szczytu NATO w Turcji.
1: Donald Trump podkreślał, że systemy Patriot są bronią defensywną i tłumaczył, że mają bardzo dużą skuteczność. Przekażemy im prawo do produkcji Patriotów. Pokażemy im, jak to robić, bo to jest skomplikowane. Ale szybko rozpracują tę złożoność. Mówił Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy na marginesie szczytu NATO w Turcji. Prezydent USA tłumaczył, że nie może przekazać Ukrainie własnych rakiet przechwytujących, ponieważ Stany Zjednoczone dysponują ograniczoną ilością tych pocisków. Damy wam licencję na ich produkcję. W ten sposób nie będziecie narzekać, że ich nie macie. Wyprodukujecie je sami. W czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim Trump poparł także ukraińskie ataki w głąb Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Mają zakończyć pracę lekarzy na kilku etatach, ogromne wypłaty, ile przetraktowanie wybranych pacjentów. Pakiet zmian w ochronie zdrowia przedstawiła wczoraj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zażądał tego premier w reakcji na ujawnione w ostatnich dniach nieprawidłowości w wielu polskich szpitalach.
2: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
2: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Do 3811 wzrosła liczba ofiar czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli, informują tamtejsze władze. Ponad 16,5 tysiąca osób zostało rannych, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. Specjaliści i przedstawiciele organizacji humanitarnych obawiają się, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
4: To są aktualności jedynki.
0: Później niż zakładano mogą odbyć się przedterminowe wybory w Krakowie. Pierwsza tura może zostać przeprowadzona na przełomie października i listopada, a powodem nierozstrzygnięte protesty referendalne.
5: Pierwotnie zakładano, że krakowianie pójdą do urn już w sierpniu. Ten scenariusz jednak jest praktycznie nierealny. Powodem są protesty referendalne, które trafiły do sądu. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa o lokalnym referendum zawiera odniesienia do nieobowiązującej już ordynacji wyborczej do rad gmin. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie może mieć inny przepis, tłumaczy sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
6: Można interpretować, że w takim razie wybory powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym.
5: Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Na koniec Hiszpania i rekordowa temperatura. Wczoraj w Barcelonie odnotowano 40,7 stopnia Celsjusza, informuje kataloński dziennik La Vanguardia. Poprzedni rekord o 0,5 stopnia niższy padł w 2024 roku. Przez Hiszpanię przechodzi druga tego lata fala upałów. Najwyższą w historii temperaturę odnotowano też niedawno w Polsce. Przypomnijmy, 28 czerwca na stacji w Słubicach było 40,5 stopnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W Hiszpanii rekordowo ciepło, w Polsce chłodna i deszczowa noc z burzami na wschodzie. W ciągu dnia także przelotne opady deszczu i również najbardziej intensywne we wschodniej części kraju.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Na co zwrócić uwagę, na co my, słuchacze, mamy zwracać uwagę, kiedy będziemy patrzeć i czytać o ustaleniach, o efektach szczytu NATO w Ankarze? Co jest najważniejsze podczas tego spotkania liderów?
2: Na to, czy był to szczyt konstruktywny, a niekoniecznie przełomowy, bo ta przełomowość tych szczytów natowskich przez ostatnie lata na ogół się wiąże z jakąś dużą awanturą na linii Donald Trump i pozostali liderzy, no albo rzeczywiście na takich personaliach, znaczy tych takich personalnych nastrojach pomiędzy liderami. Ja uważam, że tutaj trzeba patrzeć na konkrety, na ten konstruktywny aspekt tego szczytu, który w dużej mierze jest związany z tematyką budowy potencjału bazy przemysłowej europejskiej oraz jej powiązań z przemysłem amerykańskim. Jeżeli tak jak po pierwszym dniu szczytu w zasadzie mamy już takie doniesienia, znaczy te główne elementy związane ze szczytem, komentarze są poświęcone temu. Tak też wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś konstruktywnym.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówił, strategicznym celem tego szczytu jest zbudowanie solidarności sojuszu i współpracy transatlantyckiej, a do tego potwierdzenie głównego wroga sojuszu, jakim jest Rosja. Z tym ostatnio Stany Zjednoczone, z tym ostatnim punktem mają duży problem.
2: No to są cele, które bym powiedział, że NATO już realizuje. Tak? Znaczy, wiadomo, że one są wyjęte żywcem z tego draftowego komunikatu poszczytowego, bo wszyscy wiemy mniej więcej, co będzie w nim zapisane. To czy będą jakieś rozbieżności, to może się pojawić w trakcie szczytu. Ale no... Na pewno nie jest to, to jest coś, co można narracyjnie, politycznie sprzedawać jako istotną rzecz, która się pojawia na tym szczycie. Natomiast wydaje mi się, że na to wchodzi ten szczyt oczywiście z jakąś dozą solidarności, współpracy transatlantyckiej. Tutaj raczej jest walka o to, żeby jej nie wywrócić. Właśnie nie wywrócić jej drogą jakiegoś rodzaju politycznych zagrywek po stronie Donalda Trumpa, który no, pokazuje ambiwalencję w stosunku do sojuszników natowskich, ale też ambiwalencję oczywiście w stosunku do Władimira Putina, nadal wierząc w to, że to, co mu Putin mówi niejednokrotnie przez telefon, jest prawdą. Nawet na początku tego, czy w drodze do Ankary, mówił o tym, że rozmawiał z Putinem i że jest tam wiara w to, że wojna w Ukrainie się szybko skończy. No, to jest powtarzanie dokładnie tego samego, co słyszymy już od przyszłego roku, zaangażowania amerykańskiego tych negocjatorów ze strony Trumpa z Rosjanami.
1: Pozwolę sobie na taką hipotezę specjalnie wyostroną. Czy to nie jest tak, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego bardziej niż Władimirem Putinem i właśnie rosyjską agresją zajmują się tym, żeby Donald Trump i Stany Zjednoczone nie odpłynęły z sojuszu?
2: Myślę, że jest to jednak trochę bardziej skomplikowane. Znaczy na pewno sposób układania tego szczytu jest próbą już nawet nie tyle obłaskawienia co Donalda Trumpa, co nie generowania problemów w relacjach z Donaldem Trumpem, i w tym się specjalizuje Mark Rutte. Czy robi to w dobry sposób, czy zły, to jest temat na odrębną dyskusję i też oś sporu pomiędzy członkami NATO, gdzie zarzuca się Ruttemu, że jest zbyt powolny w stosunku do Donalda Trumpa, i że w zasadzie no, uprawia propagandę w stosunku do samego Trumpa. Natomiast no, to jest ten aspekt, powiedzmy, tych komunikatów politycznych. Gdzieś tam w kuluarach tego wszystkiego, tej codziennej pracy natowskiej, jest bardzo dużo ciekawych i namacalnych operacyjnych postępów, które oczywiście gdzieś odpowiadają także wizji amerykańskiej, wizji tego NATO 3.0, przejmowania przez Europejczyków większych odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy, ale no, trzeba przyznać, że także realizują oczywiście nasze interesy, jakim jest jednak wzmacnianie potencjału europejskiego.

0: To są dwie rzeczy, które wcale nie muszą być ze sobą rozbieżne. Czyli można w moim odczuciu zaspokoić, powiedzmy, jego Donalda Trumpa, polityczną potrzebę po stronie amerykańskiej, a jednak nadal wzmacniać się jako Europa w ramach, ale w ramach NATO, a nie budując coś obok.
1: To, tylko poproszę pana o krótką odpowiedź. Czy w ramach tego szczytu, bo prezydent

0: dobrym czasem na to, żeby podkreślać nasze potrzeby ze strony polskiej. Natomiast no, nie ograniczałbym tego tylko do tego. To nie jest szczyt bilateralny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jako Polacy powinniśmy być zainteresowani nie tylko i wyłącznie obecnością amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, ale także przede wszystkim współpracą z Amerykanami, która ma wymierny aspekt taki nawet transferu technologicznego i pod tym kątem akurat ta współpraca, bo jeżeli chodzi o serwisowanie patriotów, jest tutaj też dość ciekawym ruchem.
1: Bartłomiej Kot, ekspert do spraw międzynarodowych, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute Central Europe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączył się z nami pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Trwa szczyt w Ankarze. W tej chwili konferencja prasowa wspólna szefa NATO, sekretarza generalnego Marka Ruttego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. A pana zapytam, panie generale, polska delegacja, jakie tam w Ankarze ma interesy do załatwienia?
4: No myślę, że podobne do wszystkich, ze szczególnym położeniem nacisku na wschodnią flankę, na Rosję, Ukrainę, to co dla nas jest najistotniejsze. No ale jednocześnie bardzo ważne jest to fundamentalne zadanie, jakim jest jedność transatlantycka, jakim jest właśnie zdolność do wspólnego działania sojuszu, bo tutaj wokół tego było sporo w ostatnim czasie ryzyk, niejasności i niepewności i jest bardzo ważne, aby właśnie ten szczyt NATO pokazał, że jednak NATO jest wciąż tą jednością, jednością spajaną przez relacje transatlantyckie, zaangażowanie Amerykanów, a jednocześnie mamy tę świadomość, że NATO musi się europeizować i w związku z tym jestem sam ciekaw, jakie elementy, jakie segmenty tej europeizacji NATO, czy mówiąc językiem amerykańskim, budowy NATO 3.0 zostaną na tym szczycie ustalone, bo chodzi o to, aby jednak było to w jakiś sposób systematyczny, systemowy, zorganizowany, aby to się realizowało, a nie na zasadzie takich ruchów ad hoc, że Amerykanie gwałtownie coś tam zabierają wojska, a Europejczycy jeszcze nie są gotowi ich zastąpić.
3: No właśnie, panie generale, czy europeizacja NATO oznacza jego deamerykanizację?
4: No tak to by logicznie wyglądało, prawda, że Stany Zjednoczone jakby ustępują nieco z tego swojego dominującego do tej pory, dominującej pozycji w sojuszu na rzecz bardziej zbalansowanej, zrównoważonej amerykańsko-europejskiej wspólnoty, a nie tylko wspólnoty zdominowanej przez Amerykanów. To dla Amerykanów jest potrzebne, ponieważ oni mają globalne interesy gdzie indziej. Dla Europy też jest konieczne ze względu na odnowienie się, odrodzenie się zagrożenia rosyjskiego dla samej Europy. Dlatego ten proces jest obiektywnie nieuchronny. I dobrze by było, aby on był w sposób zorganizowany, przeprowadzony.
3: Mówi się w tej koncepcji NATO 3.0 o tym, że Europa i Europejczycy przejmą odpowiedzialność za tę ochronę i obronę konwencjonalną. Natomiast Stany Zjednoczone cały czas będą obecne na starym kontynencie, jeśli chodzi o to zabezpieczenie nuklearne.
4: No tak, taka właśnie jest ta koncepcja amerykańska NATO 3.0, zapisana zresztą w doktrynie amerykańskiej, tej doktrynie obronnej. Dlatego moim zdaniem istotne jest, ja trochę tak z zaciekawieniem też czekam na ten komunikat końcowy z posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, jeśli idzie o program nuclear sharing, bo jeżeli Amerykanie naprawdę chcą nam gwarantować odstraszanie nuklearne, pozostawiając Europie obronę konwencjonalną, to jednak to odstraszanie nuklearne, aby ono było wiarygodne dla Europy, musi być wzmocnione poprzez poszerzenie programu nuclear sharing, to znaczy poszerzenie o nowych państwa uczestniczące w tym programie, tak jak Polska na przykład, o to zabiegamy. Ważne jest, abyśmy byli do tego włączeni, ze zwiększenie tego arsenału taktycznej broni atomowej natowskiej w Europie, ponieważ Rosja ma tu ogromną przewagę. Więc tu nie idzie o słowa, że Ameryka powie nam, Stany Zjednoczone powiedzą, no by wam odstraszanie.

0: nuklearne zapewniamy, myślę, zajmijcie obronę konwencjonalną. To odstraszanie nuklearne, aby było skuteczne, ono przede wszystkim wymaga wzmocnienia na poziomie taktycznej broni atomowej, bo na poziomie strategicznym zgoda, na poziomie strategicznym, tym wielkim, międzykontynentalnym, jest równowaga amerykańsko-rosyjska i tutaj to odstraszanie jest w pełni skuteczne. Natomiast na poziomie taktycznej broni atomowej my jesteśmy słabsi od Rosji i jeżeli Stany Zjednoczone nie zwiększą swojego tutaj zaangażowania właśnie na tym szczeblu taktycznej broni atomowej, no to to odstraszanie nie będzie w pełni wiarygodne.
1: Panie generale, a jeśli chodzi o tę obronę i potencjał odstraszania i obronę konwencjonalną, która ma należeć w tej koncepcji NATO 3.0 do Europejczyków i do Europy, to ma być nasza wspólna odpowiedzialność, no to żeby ją zapewnić, to potrzebujemy po pierwsze sprzętu, a po drugie ludzi. Z tym sprzętem no, idzie chyba całkiem nieźle. Mówimy od jakiegoś czasu, że Europa pod tym względem się budzi. Program SAFE może być tego dowodem, no ale jeśli chodzi o ludzi, o żołnierzy, którzy ewentualnie zapewniliby ciągłość linii frontu, gdyby doszło do jakiegoś poważnego militarnego kryzysu, no to z tym starzejąca się, wyludniająca się Europa może mieć problem.
0: No tak, ale w konfrontacji z Rosją, jeżeli byśmy wykorzystali pełne zdolności europejskie, nie ma problemu. I tak Europa, cała Europa ma przewagę nad Rosją militarną, nawet bez Stanów Zjednoczonych. Tu nie ma z tym problemu. Mm-hmm. Problem jest z czasem, abyśmy zdążyli się zorganizować właśnie w miarę szybko. Jeśli idzie o uzbrojenie i tak dalej, słusznie pani zauważyła, jest szereg programów nawet na tym szczycie NATO. Przeddzień był specjalny to forum takie przemysłowe, gdzie bardzo mocno to akcentowano i dobrze, że Europa się zbroi, ale na to potrzeba trochę czasu. Natomiast istotny problem, bardziej jeszcze istotniejszy problem, to jest reforma systemu dowodzenia wojskami tutaj europejskimi w Europie, w tej części europejskiej NATO. Do tej pory wszystkie dowództwa najważniejsze są opanowane, jeśli tak można powiedzieć, przez kadry amerykańskie. Naczelnym dowódcą jest Amerykanin, w tych strukturach dowódczych wszędzie są Amerykanie. Gdybyśmy mieli bez Amerykanów dowodzić wojskami natowskimi tutaj w Europie, to mielibyśmy ogromne problemy. Dlatego to jest jeden być może w tej chwili najważniejszych problemów, jak zreformować ten system dowodzenia, aby europejscy oficerowie, generałowie w tych strukturach byli zdolni samodzielnie kierować obroną bez udziału Amerykanów, gdyby taka konieczność zaistniała. I to powinno być tak, że w tym programie europeizacji NATO to powinno być jedno z ważniejszych zadań.
1: Jednym z głównych podstawowych punktów, o którym dyskutują liderzy na szczycie w Ankarze, jest kwestia wydatków na obronność. Powtarzamy to jak mantrę nie tylko na tym szczycie, ale w tych poprzednich także o tym była mowa. Mobilizuje do tych większych wydatków europejskich sojuszników, no, głównie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tymczasem sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu sojuszu w Ankarze był pytany przez polskich dziennikarzy o liczbę sił natowskich w Polsce koniecznych do odstraszania Rosji. Posłuchajmy, co odpowiedział. Wasz kraj inwestuje ogromne pieniądze w swoją armię. W zasadzie Polska osiągnęła wszystkie cele, reformuje obecnie swoje siły zbrojne. Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego polityka w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście musimy zadbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Panie generale, czy Mark Rutte przekazuje nam między wierszami i potwierdza to, co słyszymy od polskich polityków, od ministra obrony narodowej, dzisiaj od prezydenta Karola Nawrockiego, że ta autostrada do stworzenia stałej bazy w amerykańskiej w Polsce jest otwarta i teraz tylko trzeba zasiąść za kierownicą pędzącego po tej autostradzie auta i doprowadzić do celu, który jest określony właśnie w tych planach, o których mówią polscy politycy?
0: No jeszcze bym tego nie przesądzał. Jest szansa oczywiście. Gdzieś tam na horyzoncie widać ten cel, ale on nie jest jeszcze twardo ustawiony. On może się oddalać i oddalać. Dlatego musimy jednak poczekać na zakończenie przeglądu strategicznego przez

0: Amerykanów, ich zaangażowania w Europie, wtedy dopiero będziemy mieli jasne i konkretne decyzje i wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do ich realizacji. Dzisiaj jest szansa. Ja myślę, że tak 50 na 50, może trochę więcej niż 50, ale ona jest opisywana słowami, natomiast nie ma jeszcze konkretnej decyzji. Nie są intencje, ale nie ma decyzji. Na te decyzje amerykańskie musimy poczekać. Miejmy nadzieję, że one będą pozytywne dla nas i ta stała obecność tutaj się u nas pojawia. Ale jestem przekonany, że ona będzie funkcją, ta obecność ewentualna amerykańska stała, stałe bazy w Polsce będą funkcją oceny relacji amerykańsko-rosyjskich, dlatego że to jest w relacjach amerykańsko-rosyjskich bardzo gorący i szczególnie istotny problem. I może ten temat może polec, że tak powiem, na ołtarzu poprawy relacji amerykańsko-rosyjskich.
1: Bo Rosjanie robią wiele, jeśli nie wszystko, żeby oddalić od swoich granic obecność wojskową amerykańską. Przecież pamiętamy te postulaty, które pojawiały się jeszcze przed wybuchem, przed rozpoczęciem agresji rosyjskiej na Ukrainę, że Rosja mówiła twarde nie temu, żeby siły natowskie, siły amerykańskie znajdowały się blisko jej granic.
0: Tak, i żeby na stałe, zwłaszcza tego się oczywiście obawiają, bo ta stała obecność to jest bardzo mocne zaangażowanie Amerykanów przy granicach Rosji. No i dlatego bądźmy ostrożni w tych ocenach, miejmy nadzieję, róbmy wszystko, namawiajmy Amerykanów, argumentujmy, że taka baza jest potrzebna. Natomiast no, nie żyjmy już w przekonaniu, że ona będzie na pewno.
1: Że to już klamka zapadła. Panie generale, też wiele mówi się, co zrozumiałe i naturalne w Ankarze, o kwestii ukraińskiej. Holendrzy wycofują się z pomocy, ale inne kraje potwierdzają to, że są gotowe Ukrainie pomagać. Wszystko to dzieje się także z naszej polskiej perspektywy w cieniu tego naszego tutaj krajowego sporu o to, kto pomagał więcej, kto pomagał mniej Ukrainie. Też odbywa się to w cieniu dyskusji o relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Karol Nawrocki w Ankarze spotkał się na krótko z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. No to były takie pewnie kurtuazyjne rozmowy. Mówił o tym sam polski prezydent, który wyjaśnił, że spór, który powstał w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia, tutaj w cudzysłowie, bohaterów UPA, nie może rzutować na bilateralne stosunki.
2: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
1: Jak pan odczytuje ten komunikat prezydenta wysłany z Ankary?
0: Tak, wszystko prawda. Zgadzam się, że tak, że nie może to nam przesłaniać konieczności wspierania Ukrainy, ale szkoda, że tylko kurtuazyjne spotkanie się odbyło. Ja uważałem i uważam, że prezydent powinien wykorzystać szczyt NATO, okazję tę, aby niejako na neutralnym gruncie jednak spotkać się z prezydentem Zełenskim, usiąść i twarzą w twarz, oczy w oczy, jasno i szczegółowo, konkretnie omówić negatywne konsekwencje kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich. Ile to może, co to może kosztować Ukrainę, co to może kosztować Polskę i szukać jakiegoś sposobu załagodzenia tego kryzysu. Takie pośrednie tylko mówienie poprzez media do siebie, nie, to nie jest dobra metoda. Uważam, że powinniśmy jednak wsiąść konkretnie i omówić strategiczne konsekwencje tego kryzysu i szukać sposobu deeskalacji, a nie nastawiać się tylko na to, co Ukraińcy niestety popełnili błąd i oni brną dalej w tym błędzie niestety. My nie możemy takiego samego błędu popełniać. Nie powinniśmy iść tym samą metodą, którą błądzi Ukraina, a być mądrzejszym i szukać jakiegoś spokojnego wyjścia z tej sytuacji, ponieważ to jest w obopólnym interesie tak Ukrainy, jak i naszym.
1: 11 lipca będzie takim dniem szczytowym tej eskalacji napięcia między Kijowem a Warszawą?
0: No będzie trudnym, będzie bardzo trudnym dniem. Nie wiem, jak my zdamy też egzamin, aby nie przeholować, po prostu nie wyeskalować jeszcze bardziej tego konfliktu, bo nastroje społeczne w Polsce niestety są coraz bardziej antyukraińskie. Rolą władz

0: organizatorów politycznego życia w Polsce jest chłodzenie tej temperatury, a nie podgrzewanie. Mam nadzieję, że wykażemy się wystarczającą mądrością, aby zbytnio nie dawać powodów tym w Ukrainie, którzy właśnie chcą na tym nurcie nacjonalizmu budować swoją przyszłość. Błędnie to robią, nie powinniśmy im w tym pomagać.
1: Panie generale, a co takiego się wydarzyło, że polscy politycy zamiast rywalizować ze sobą, tak jak to było na początku wojny, kto pierwszy pojedzie do Kijowa, kto pierwszy zademonstruje i zadeklaruje pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy, teraz licytują się na to, kto był mniej chętny na to, żeby właśnie naszym sąsiadom militarnie pomagać w starciu z rosyjskim agresorem.
0: No populizm, niestety populizm w naszej polityce wewnętrznej bierze górę. Rozglądanie się za tym, aby przyciągać do siebie jak najwięcej ludzi tak lub inaczej myślących. Wiadomo, że nastroje w Polsce dzisiaj są raczej coraz bardziej antyukraińskie niż proukraińskie. W związku z tym politycy na tym naszym podwórku krajowym chcą być przychylni tym głosom, tym nurtom, nie zważając na to, że prowadzą naród w ten sposób w złym kierunku po prostu. Trzeba studzić tego typu emocje, trzeba myśleć strategicznie, trzeźwo, a nie kłócić się, tak jak to obserwujemy w tej chwili, o to, kto mniej pomógł Ukrainie. No to już jest po prostu jakieś, na arenie międzynarodowej wyglądamy zupełnie śmiesznie.
1: No właśnie, bo to wygląda tak, jakbyśmy postępowali w poprzek tej polityce chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słyszymy o tym, że w Ankarze ma paść znowu jasna deklaracja i jasne potwierdzenie tego, że NATO jest gotowe Ukrainie pomagać. Tymczasem nasza wewnętrzna polska dyskusja wskazuje na to, że chcemy pójść w zupełnie innym kierunku.
0: I to jest przykład, jak partyjniactwo zabija racjonalną politykę państwową, bo to rzeczywiście jest szkodzenie Polsce. Byliśmy promotorem wspierania Ukrainy, a teraz raptem przeszliśmy do zupełnie innego obozu, tam gdzieś na ogon tych, którzy o Ukrainie pozytywnie myślą. Bardzo niedobry to jest sygnał. Pora na otrzeźwienie naszej polityki, naszych polityków tutaj, aby myśleli nie tylko o swoich krajowych, partyjnych tutaj interesach, ale myśleli o Polsce jako całości.
1: Panie generale, to jeszcze pytanie dotyczące tej ostatniej sytuacji związanej z przekazaniem pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy. Po pierwsze, czy ujawnienie, odtajnienie tych informacji to była pana zdaniem dobra decyzja? A po drugie, to już w świetle tej przepychanki między BBN-em, środowiskiem pana prezydenta Karola Nawrockiego, a Ministerstwem Obrony Narodowej. Kto ma decydujące zdanie w tej sprawie i czy otoczenie prezydenta i sam prezydent wiedział na temat, coś na temat tego, że rząd właśnie zamierza przekazać te pociski Ukraińcom? No bo tutaj mamy sprzeczne dwie narracje. Szef BBN-u i środowisko prezydenta mówi, że to jest autonomiczna decyzja rządu i tutaj głowa państwa nie ma nic do powiedzenia. Rząd twierdzi, że prezydent był o tym wszystkim informowany.
0: No po pierwsze te rakiety do systemów Patriot przekazywane są z puli systemu zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. My pamiętajmy, że my swoją przestrzeń powietrzną chronimy nie sami, nie my tutaj swoimi środkami za to odpowiadamy, ale mamy zintegrowany system obrony powietrznej. Zobaczmy, jakie samoloty latają nad Polską, gdy są podrywane, gdy jest to zagrożenie i tak dalej. Działa cały system natowski i z tej puli natowskiej poszły te rakiety do wsparcia obrony przeciwrakietowej Ukrainy. Te rakiety, które jest tam część także i naszych rakiet i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my sami daliśmy te rakiety. To dało NATO z naszym udziałem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli idzie o te relacje prezydencko-rządowe, no to już jest śmieszne niekompetencja moim zdaniem urzędu prezydenta, bo prezydent może i nie wiedział. Jeżeli on mówi, że on nie wiedział, nie wiedział, ale to niech ma pretensje do swoich urzędników, którzy uczestniczą w posiedzeniach tych gremiów państwowych, gdzie się o tym mówi. Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, jak słyszymy, kilkakrotnie tym tematem się zajmował. Tam z automatu w tym komitecie

0: świecie uczestniczy przedstawiciel prezydenta, jeżeli ten przedstawiciel prezydenta nie potrafi ocenić wagi tego, o czym tam się dyskutuje, znaczenia tego, nie potrafi poinformować prezydenta, że coś ważnego tutaj było na tym komitecie rozpatrywane, nic nie mówi prezydentowi, no to niech prezydent naprawi jednak swoje struktury. A nie mówi, że on nic o tym nie wiedział, albo jego urzędnicy mówią, że nic nie wiedzieli. Bardzo to niedobrze świadczy niestety o kompetencjach, moim zdaniem, psujących się kompetencjach urzędu prezydenta, jeśli rzeczywiście jest tak, że prezydent o tym nie wiedział. Natomiast decyzja jest oczywiście tylko rządowa i tutaj ma rację. Wszyscy mają rację, rząd się tego nie wypiera, a prezydent i jego urzędnicy mają rację, że to jest kompetencja rządu. Decyzje w tym zakresie należą do rządu, a nie do prezydenta. No ale prezydent był informowany na bieżąco, co jest oczywiście naturalne w tym zintegrowanym systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
1: Panie generale, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i o szczycie NATO i o tym, co dzieje się w zakresie budowania architektury bezpieczeństwa także w naszym kraju. Pan generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan profesor Arkadiusz Artyszak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Tak się składa, że spotykamy się zazwyczaj wtedy, kiedy dzieje się niedobrze. A dzieje się niedobrze w związku z suszą, która obejmuje kolejne i rodzaje upraw, i kolejne obszary naszego kraju. Jest najnowszy komunikat
3: Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
1: W Puławach.
3: W Puławach, tak.
1: Które właśnie donosi o tym, że nadal się ta susza pogłębia. Kolejne uprawy cierpią w związku z suszą, zboża, kukurydza, truskawki, krzewy owocowe. Jak one bardzo mocno, no bo to, że odczuły, to wiemy, ale jak mocno odczuły te upały, które nas nawiedziły ostatnio? 40 stopni i ponad.
3: Bardzo, bardzo czuły. Pierwszy raz chyba w historii obserwowaliśmy takie zjawisko, akurat nie w przypadku upraw rolniczych, ale w przypadku np. porzeczek czy agrestu. Ci z państwa, którzy mają gdzieś tam ogrodki, zaobserwowali, że owoce dosłownie zagotowały się na krzakach. To nigdy nie mieliśmy takiego zjawiska. Susza dotknęła znaczną część kraju. Największe problemy są w centralnej, wschodniej, południowo-wschodniej części kraju. Jest duże zróżnicowanie regionalne, bo są takie miejsca, w których u mnie na przykład na Zamojszczyźnie, w tym miejscu, z którego ja pochodzę, deszcz spadł od marca dopiero trzeci raz, mimo że w okolicznych miejscowościach padało bardziej. Natomiast susza nie jest jedynym problemem, tylko dlatego, że te ulewne deszcze, wichury, które przyszły, grad, też są takie miejscowości, gdzie pierwszy opad, który spadł, to był opad gradu i on zniszczył wszystko. Czy ten rok jest bardzo, bardzo trudny, czy to jest nałożenie i suszy, i ulewnych deszczy, i gradu. Na to nakładają się oczywiście czynniki ekonomiczne, czyli ostatnio Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował porównanie danych dotyczących cen zbóż w latach 2021-2025. Okazało się, że pszenica na przykład jest tańsza o 20%, a nawozy są droższe o kilkadziesiąt procent, bodajże 60%, o ile pamiętam. Czyli nie dość, że zbiory będą słabe. Nie, na niektórych polach po prostu zbiorów nie będzie. Na niektórych będą one niższe, na niektórych będą gorszej jakości także, no bo już żniwa się zaczęły, zaczęto kosić jęczmień, już będą się zaczynać zbiory rzepaku. No to niestety ceny, które są na rynku, są drastycznie niskie. Ceny zbóż porównujemy, że to są ceny sprzed 20 lat.
1: Dlaczego są tak niskie, skoro podaż też jest niższa?
3: No, sytuacja jest przedziwna, bo to jest plot różnych okoliczności, głównie sytuacji na rynku światowym, czyli gdzie mamy nadprodukcję. Wszyscy oczekiwali, że te zawirowania, które mamy z którymi mamy do czynienia w Zatoce Perskiej, że one spowodują wzrost cen. No, eksperci wskazywali, że to nie jest uzasadnione, to się przekłada raczej na ceny nawozów. Natomiast w tych rejonach, w których zboża są produkowane, nie było większych zawirowań, no pomijając wojnę Rosji z Ukrainą. No i w efekcie no mamy

0: taką sytuację, jaką mamy. Mnie martwi inna rzecz. Wczoraj odbyło się spotkanie rolników z szefem resortu rolnictwa. I pan minister w opinii uczestników tego spotkania przekazał informację, że nie ma co liczyć na duże wsparcie, bo nie ma na to pieniędzy.
1: Czyli nie będzie kolejnej transzy pomocy suszowej, do której
0: jest otwarta aplikacja suszowa, można składać wnioski, ale nie wiadomo, jaka będzie kwota pomocy. Poza tym też ten system monitorowania suszy rolniczej, który prowadzi właśnie Jung w Puławach, no jest niedoskonały i na przykład w przypadku tej mojej miejscowości tam nie ma suszy według systemu. Jest po prostu za mało punktów pomiarowych. Trzeba by się było zastanowić, jak to zmienić. Jedyna sensowna pomoc, która może być, słowo sensowna, to jest w cudzysłowie, to jest Komisji Europejskiej dla rolników, którzy zostali pokrzywdzeni wiosną ze względu na wysokie ceny nawozów. Ale ta pomoc, Polska jest na drugim miejscu po Francji, 66 milionów euro, ile dobrze pamiętam. Szacunki mówią, że to jest kwota 20 zł na hektar. Kraj członkowski może dołożyć do 200% tej wartości
1: ze swojego budżetu.
0: Czyli maksymalnie 60 zł na hektar. Dla osób, które są troszeczkę dalej od rolnictwa, to dla porównania powiem, że jeden z takich podstawowych nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez polskiego dużego producenta, czy największego producenta, tona tego nawozu kosztuje 2800 zł w tej chwili. My go stosujemy w ilości 300-400 kg na hektar. Wsparcie będzie 20 zł na hektar. No to
1: kropla w morzu potrzeb.
0: Wtedy, kiedy podobna sytuacja była ze względu na wojnę na Ukrainie, to ile dobrze pamiętam, wsparcie wynosiło 500 zł do hektara. To był rok 2023. Rozumiem, że to był rok wybiórczy i wtedy państwo jest bardziej chętne do wsparcia.
1: Wybiórczy i wyborczy.
0: No właśnie, właśnie wybiórczy. Tak sobie pozwoliłem to powiedzieć. Natomiast jak ja analizuję całą sytuację od kilkudziesięciu lat, to zawsze się bałem, że powiem takie zdanie, którego może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili ja mi się trzymam jak najdalej od rolnictwa. Dla mnie jest za późno, bo już tyle, większość swojego życia spędziłem w rolnictwie. Natomiast młodzi ludzie, którzy wchodzą w tą branżę, powinni się dobrze zastanowić. Jako przykład podam też rolnika dużego, jednego z największych producentów świń na Podlasiu, który ostatnio ogłosił, że sprzedaje jedno z trzech swoich gospodarstw i nie będzie inwestował. Też po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa, bo to po prostu te pieniądze się nie zwrócą.
1: Panie profesorze, no to co będziemy jeść? Co z bezpieczeństwem żywnościowym? No jednym z filarów w ogóle bezpieczeństwa, o którym mówiło się tak głośno i tak dużo, szczególnie na początku tej wspomnianej już przez pana wojny.
0: Pamięta pani, wielokrotnie rozmawialiśmy o trudnych sytuacjach w polskim rolnictwie i Mercosur, i też wątek ukraiński. I też była sugestia ze strony ukraińskich niektórych osób, że po co Polska produkuje zboża, skoro na Ukrainie są lepsze warunki do produkcji zbóż, oni są w stanie zabezpieczyć nasz kraj, jeśli chodzi o zboża. Każdy rozsądnie myślący kraj powinien dbać o własne bezpieczeństwo żywnościowe. Nie możemy sobie pozwolić na
1: tak
0: to,
1: jak o bezpieczeństwo militarne, tak jak o bezpieczeństwo farmaceutyczne.
0: Oczywiście. Nawet najlepsi nasi przyjaciele w Unii Europejskiej nie powinniśmy liczyć na nich, że oni nam pomogą. Bo kiedy sytuacja będzie kryzysowa, to każdy będzie myślał tylko o sobie. I tu nie
1: żeby
0: mamy,
1: wyżywić swoich
0: i tu
1: obywateli.
0: Nie mamy złudzeń. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem, i to wielokrotnie powtarzam, ja nie widzę polskiego rolnictwa poza Unią Europejską. Bo są takie głosy, że polityka rolna Unii Europejskiej jest chora, że trzeba z tej Unii wyjść i rządzić się po swojemu. Ja uważam, że to jest żadne rozwiązanie. To jest droga do upadku naszego rolnictwa. Natomiast to, że ta polityka jest w ostatnich latach zrobiła się nieprzemyślana, to trzeba zrobić wszystko, żeby tą politykę skorygować. Na razie to średnio nam się tak udaje, bo jak popatrzymy na umowę z Mercosurem, która weszła w życie, zanim my zdążyliśmy jako kraj złożyć skargę, później wprowadziliśmy na rok zakaz importu produktów żywnościowych z krajów trzecich, ale głównie chodziło o Mercosur, z pozostałościami środków ochrony roślin, które w Unii Europejskiej od 20 lat są zabronione. To jest na rok wprowadzone. Natomiast kiedy ja dopytywałem się w Ministerstwa Zdrowia, ile mamy na to pieniędzy, ile kontroli wykonamy, usłyszałem odpowiedź, że nie ma na to dodatkowych pieniędzy. W ramach tego, co jest.
1: Czyli pusty zapis.
0: Pytam się, a co będzie?

0: że jeżeli na przykład jakiś produkt żywnościowy przyjedzie do kraju unijnego, który nie wprowadził tego przepisu, bo tylko Francja wprowadziła i my, na przykład do Niemiec. I ta żywność wjedzie do Polski. No cóż, traktujemy to jako żywność, która już weszła na teren Unii Europejskiej. I ja już nie chcę się tu też nadmiernie krytykować, ale powiem, że jak zobaczyłem informację Ministerstwa Ochrony Środowiska, która też ma jakoś związek z rolnictwem na temat tematyki wilków, to myślałem, że to jest żart, ajaj. Jeżeli ministerstwo, które ma takie ważne zadania, jest na styku współpracy z Ministerstwem Rolnictwa w wielu kwestiach, zajmuje się takimi rzeczami, to jestem przerażony.
1: Panie profesorze, to co można zrobić? I w walce z suszą, bo od tego zaczęliśmy, skutkami suszy, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. I jeśli chodzi o te sprawy dotyczące organizacji finansowania unijnego rolnictwa, w ogóle jakiegoś pomyślenia o tym, żeby ono funkcjonowało też. No, pytam o to również z perspektywy i z punktu widzenia konsumentki. Osoby,
0: wszyscy
1: która
0: jesteśmy konsumentami.
1: Idzie do sklepu,
0: ja też, pani,
1: na targ,
0: wszyscy są konsumentami.
1: I robi zakupy codzienne, cotygodniowe albo zapasy na zimę.
0: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie. My możemy poczynić i każdy w miarę swoich możliwości robi to, co może, ale jeżeli ten deszcz nie spadnie,
1: to możemy podlewać.
0: Nic, to nic nie da. Problem polega też na tym, że w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać, bo tej wody po prostu fizycznie nie ma. Natomiast tutaj wydaje mi się, że cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa. Bo minister rolnictwa może wydać tylko tyle pieniędzy, ile daje mu minister finansów. Obserwując to, co dzieje się w służbie zdrowia, bo też wszyscy albo już jesteśmy pacjentami, albo będziemy pacjentami.
1: Albo już byliśmy i
0: albo
1: szczęśliwie
0: byliśmy,
1: wróciliśmy do zdrowia.
0: I nie chcielibyśmy nigdy więcej mieć kontaktu ze służbą zdrowia. I słyszymy, że tam brakuje pieniędzy. Z drugiej strony widzimy to, co się dzieje. No to pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Czyli tu nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd. No i oczywiście minister finansów, który trzyma kasę i rozdaje tą kasę. Natomiast no, z tych informacji, które do mnie docierają od różnych osób, które biorą udział w różnych spotkaniach, wychodzi na to, że pan minister finansów nie zamierza wspierać rolnictwa w tak trudnym roku.
1: No ale to może zaowocować wzrostem inflacji na przykład, tak myślę sobie. Przecież ceny żywności są jedną z głównych składowych tej inflacji.
0: O ile dobrze pamiętam, to już od kilku dni płacimy trochę więcej za paliwo niż do tej pory płaciliśmy. I to jest prosty sposób na wzrost cen. Zaczynają się żniwa. Zużycie paliwa w czasie żniw to jest, no, jest taki szczytowy okres w rolnictwie, kiedy tych prac jest szczególnie dużo. No i to droższe paliwo, które zostanie zużyte, no przekłada się na wyniki finansowe, które i tak większość upraw, gdybyśmy średnio na to popatrzyli, to w najlepszej sytuacji producenci rolni wyjdą na zero. I też jak rozmawiam z rolnikami wieloma, i większymi, i mniejszymi, to oni mówią, że oni już mają dosyć istnienia dzięki dopłatom. Bo ten system jest chory, że funkcjonowanie gospodarstw zależy od dopłat. No, należałoby ten cały system przeorganizować. Oczywiście tego nie da się zrobić tak, jak pani minister zdrowia dostała zadanie, żeby w ciągu kilku dni zreformować podległy sobie resort. Tak? Natomiast trzeba coś tu robić. To nie może być taka akcja od do. Od jednego protestu do drugiego protestu. To musi być kompleksowa polityka.
1: Panie
0: całego
1: profesorze,
0: rządu, nie tylko resortu rolnictwa.
1: A jak jest w innych unijnych krajach? Czy tam sytuacja rolników, no bo my, co jest oczywiste, ubolewamy nad tym, co dzieje się w polskim rolnictwie. No ale przecież są rolnicy, którzy funkcjonują, nie wiem, w Czechach, w Grecji. Tam też są upały, tam też jest gorąco, tam też jest susza.
0: Na południu jest bardziej gorąco, no jest właśnie bardziej trudno. Czyli sytuacja całego unijnego rolnictwa jest trudna. I to, co wielokrotnie tutaj podczas rozmów z panią, które są dla mnie zawsze dużym wydarzeniem i przeżyciem, jest mi bardzo miło się z panią spotykać i dyskutować. Umowa na przykład z krajami Mercosur.

0: uderza w rolnictwo w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Oczywiście to rolnictwo ma różną skalę, tak? Jest we Francji, w Niemczech, w innych krajach ono jest, ma znacznie mniejsze znaczenie. Ale proszę przypomnieć sobie, jak do niedawna, jak padło hasło Zielony Ład. Co się stało w całej Europie? We wszystkich krajach unijnych,
1: traktory wyjechały
0: na większą czy mniejszą skalę, rolnicy protestowali. Jak ja patrzę, bo teraz będzie się zmieniały zasady wspólnej polityki rolnej i z tego, co do tej pory wiadomo, to raczej te zasady nie będą korzystniejsze. Ostatnio komisarz Hansen był w Polsce. No i powiedział, że Polska może dostać tam rekordowe wsparcie. Moim zdaniem kluczowe jest słowo może. Dopóki nie ma żadnych dokumentów, dopóki nie ma decyzji. Czyli odpowiadając na pani pytanie, sytuacja farmerów w całej Unii Europejskiej jest bardzo trudna. Wystarczy podać przykład cukru. Przecież można już, są oferty sieci, które oferują cukier w promocji poniżej złotówki za kilogram. No to już jest absurd. A na przyszły rok mówi się, że na przykład w Niemczech niektórzy producenci cukru chcą, żeby ich plantatorzy płacili kilka euro od tony wyprodukowanych buraków i się dołożyli. No to pytanie, gdzie my jesteśmy, a z drugiej strony Unia Europejska otwiera się na cukier produkowany spoza Unii Europejskiej z różnych krajów. I to jest kwota 1,5 miliona ton. Czyli toniemy i nic nie robimy w tym zakresie, żeby przestać tonąć.
1: Drogie rolnictwo. Nie tylko drogie naszemu sercu, ale także drogie, jeśli chodzi o te wydatki, które trzeba ponosić, żeby tę branżę utrzymać na powierzchni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę. Pan profesor Arkadiusz Artyszak, SGGW, był z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pani. Planów. Dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Z nami już teraz pan Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ten szczyt w Ankarze to jest demonstracja siły NATO, czy jednak przejaw słabnącego sojuszu?
3: No, szczyt sam w sobie jest po prostu szczytem, to znaczy to jest spotkanie bardzo ważne, bo te spotkania nie odbywają się znowu tak często i wszystko wskazuje na to, że nie ma w tej chwili nawet ochoty, by odbyć następny szczyt. Zobaczymy, czy to będzie potwierdzone w deklaracji już za rok, bo widzimy, z czym to się wiąże. No jest problem. Jest problem polegający na tym, że aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które dotyczą tak naprawdę wszystkich sojuszników, no a szczególnie sojuszników w Europie, jeśli chodzi o zachowanie agresywne groźby i wojny oczywiście prowadzoną przez Rosję, ale mamy wyzwania związane z Chinami, mamy związane zagrożenia i wyzwania, które tworzą takie państwa jak Iran, terroryzm i tym podobne. I tutaj właściwie sojusznicy na szczycie powinni starać się znaleźć najlepsze odpowiedzi.
1: Wygląda na to, że zajmują się sami sobą.
3: No zajmują się jednym przywódcą przede wszystkim. No czasami tak trzeba, no taka jest rzeczywistość. To właściwie tak wyglądał szczyt w ubiegłym roku w Hadze. Wiemy, jakie są rezultaty. Został ogłoszony to jako sukces i oczywiście z tym należy się w dużej części zgodzić, bo to niezależnie, to już naprawdę jak gdyby z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza państw frontowych jak Polska, to nie ma znaczenia, czy zwiększane są wydatki, zwiększane są zdolności wojskowe, zwiększana jest po prostu zdolność do odstraszania, prawda? Bo przecież my nie chcemy wojny, ale musimy być do niej przygotowani i to odstrasza przeciwnika, prawda? Czy to się dzieje po prostu, no bo taka jest potrzeba, czy należy przepisać też jakieś zasługi, no w tym przypadku mówimy o państwie, które jest przywódcą, zawsze było NATO, czyli Stanom Zjednoczonym, jakiejś presji, nawet czasami mało dyplomatycznej. Ale problem polega na tym, że jakbyśmy nie chcieli się do tego wszystkiego ustosunkować, to po prostu nieprzewidywalność, emocjonalność, czasami wręcz no subackie, bym powiedział, zachowanie prezydenta Trumpa jest problemem samym w sobie. No bo tak jak opowiadała dr Płomecka, sojusznicy zrobili wszystko, nawet zaciskając zęby, bo przecież, umówmy się, no nie wszyscy kupują tą taktykę sekretarza generalnego, który się przymila na wszystkie sposoby, bo ona jest no, trudna do zaakceptowania dla poważnych ludzi reprezentujących poważne państwa. No ale skoro nic innego nie wymyślili, to po prostu idziemy w tym kierunku. Cały wczorajszy dzień był podporządkowany niezależnie od znaczenia tych wszystkich

0: porozumień dotyczących przemysłów obronnych, tych kontraktów, czy tam powiedzmy ramowych porozumień, tak? No ale to nie daje żadnej jakiejkolwiek gwarancji, że możemy mówić, to jest słowo, które prezydent Trump bardzo lubi, tylko deal. Tylko jaki deal jest, że tak powiem, pewny? Bo ja mam nadzieję oczywiście, że deklaracja przyjęta po tym spotkaniu, bo to jest dopiero szczyt, tak naprawdę się rozpoczął i nie potrwa zbyt długo, będzie w miarę, że tak powiem, pozytywna i pokaże jednak pewną jedność sojuszu. To ma znaczenie, chociażby nawet te kilka zdań, które mam nadzieję się znajdą w tym deklaracji na temat Rosji, że to jest największe zagrożenie. Tylko że powtarzam jeszcze raz, no niepewność się nie skończy, prawda? A moim zdaniem należało wykorzystać ten szczyt do takiej szczerej rozmowy, jeszcze nawet bym powiedział do jakiejś takiej no, dyskusji z elementami wręcz konfrontacji. No bo jeśli nie teraz, to kiedy? Przywódcy państw pozostałych na to nie byli na to gotowi. No i teraz można sobie zapytać się, czy to wynika z ich braku odwagi, czy po prostu z błędnej oceny sytuacji. No także ja nie ukrywam, że troszkę mam poczucie, że ten szczyt nie zostanie wykorzystany w tym celu, do którego powinny być wykorzystane szczyty, bo to jest jednak unikalna szansa. Media społecznościowe nie powinny być platformą, na której się decyduje i dyskutuje na tematy tak fundamentalne jak sprawy pokoju i wojny. No to jest absurdalne i ten sposób prowadzenia dyskursu czy debaty został niejako narzucony i nie powinniśmy, to nie powinno być akceptowane. No ale jest taka sytuacja, jaka jest i poprzeczka została, krótko mówiąc, zawieszona dosyć nisko, więc zobaczymy, czy uda się sprostać, że tak powiem, temu wyzwaniu, czy tym zadaniom w ten sposób zdefiniowany. No, już słyszeliśmy nawet, że sukcesem jest sam fakt, to mnie zdziwiło, bo to były nawet pracownik kwatery głównej gdzieś tam publicznie powiedział, sukcesem jest sam fakt, że prezydent Trump przyjechał. No, no jeśli tak definiujemy, to nie jest to NATO, które ja znam i w którym sam przepracowałem 20 lat, więc ja bym osobiście, to jest moje zdanie, chciało, żeby ta poprzeczka była zawieszona wyżej, nawet za cenę pewnych powiedziałbym dyskusji burzliwych nawet, bo one i tak się dzieją, tylko że mają miejsce, tylko że się dzieją nie tam, gdzie powinny. No, wiem, no nie ma mnie na sali, gdzie siedzą szefowie państw i rządu, więc być może tam trwa jakaś bardzo burzliwa debata, ale mam wątpliwości.
1: Jak wysoko poprzeczkę sobie w Ankarze zawiesiła polska delegacja i czy udało się tę poprzeczkę sforsować?
0: To oczywiście pytanie jest do szefa delegacji, do prezydenta, do ministrów. To jest jednak duża delegacja. No, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o te podstawowe elementy dotyczące polskiego spojrzenia i tego, mówiąc tak kolokwialnie, czego Polska chce, tak, na to tutaj jest chyba jakiś konsensus, prawda, polityczny w Polsce. No, chcemy silnego NATO, chcemy NATO wiarygodnego, to znaczy takiego, które utrzymuje jednak jedność. Chcemy NATO, w którym nawet jeśli przeprowadzany jest proces, on jest w jakimś sensie nieunikniony, zmniejszania obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tylko o wojska, ale chodzi również o inne elementy kluczowe, prawda, których po prostu Europejczycy nie posiadają i w najbliższych kilku czy może 10 latach nie będą, tak? Więc żeby to wszystko jednak utrzymać i żeby były przynajmniej takie kluczowe elementy wspólnego spojrzenia na zagrożenie, jakie stanowi Rosja i znaczenie, jakie mają jak te wyzwania, które nie są abstrakcją dla zwłaszcza państw frontowych. No, wojna hybrydowa, prawda? Ona się toczy i nie ma dnia, żeby ktoś nie został zatrzymany, w tym i w Polsce, za próby sabotażu, a będzie tego więcej, prawda, i innych działań. Więc to są rzeczy, na których najbardziej Polsce i szczerze mówiąc innym państwom frontowym zależy i tak powinno być. Natomiast no, jeszcze raz powtórzę, no, problem polega na tym, że w niektórych dziedzinach oczywiście niektóre z tych tematów są poruszone i będą poruszone i gdzieś tam zostaną odnotowane jako wspólne uzgodnienia, ale no, nie należy się na przykład spodziewać ani jakiejś nowej, takiej bardziej mięsistej doktryny, prawda, czy dotyczącej Rosji, ani na przykład, nie wiem, jakieś podjęcia bardziej zdecydowanych i konkretnych kroków dotyczących zwalczania, przeciwstawienia się tej wojnie hybrydowej. No, mamy przez sytuację, no na przykład w naszych wodach, prawda, trolianych, kiedy pojawiają się jakieś statki z Rosjanami zagrażającymi naszym instalacjom, prawda?

0: To jest konkret, to się dzieje dzisiaj, prawda? Więc dla nas to są absolutne priorytety, a nie sprawa, żeby szczyt był miły, prawda? Mhm. I po prostu wszyscy odetchnęli z ulgą i pojechali na wakacje. Więc no, mam nadzieję, że mimo wszystko bilans będzie pozytywny, bo Stany Zjednoczone to jest znacznie coś więcej niż prezydent Trump. Może się wydawać to, że tak powiem, obrazoburcze, co powiedziałem, ale tak jest. Więc trzeba przeczekać, ale trzeba też mieć świadomość, że jeśli się nie będzie przeciwstawiać pewnym bardzo błędnym poglądom na temat NATO, no to trudniej będzie tym osobom, które w samych Stanach Zjednoczonych walczą o to, żeby to, że tak powiem, znalazło odzwierciedlenie w polityce amerykańskiej. No więc pomóżmy im, no mówiąc publicznie o tym, co jest dobre, a co jest złe.
1: Przed wejściem do sali obrad prezydent Donald Trump, o którym tak wiele mówimy w naszej rozmowie, miał wspólną konferencję z sekretarzem generalnym Markiem Rutte. Mówił prezydent Trump między innymi o tym, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Iran. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem tego oficjalnego spotkania w drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Wiemy o tym, co wydarzyło się w nocy, atak amerykański na cele w Iranie. Donald Trump mówiący również w Ankarze o tym, że jeśli chodzi o porozumienie z Iranem, no to już jest jego koniec. Na ile wojna w Zatoce Perskiej, wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem i reakcja na tę wojnę sojuszników europejskich wpłynęła również na to, jak przebiega ten szczyt w Ankarze?
0: Na pewno wpłynęła, dlatego że prezydent Trump kieruje się, to zresztą te kluczowe słowa, to nie trzeba być psychologiem, że używanie bardzo często przez no, przywódcę, prezydenta Stanów Zjednoczonych słowa lubię, nie lubię, prawda? No jest dosyć specyficzną formą dyskutowania i wręcz podejmowania decyzji, bo to nie o to chodzi, czy kogoś lubi, czy nie, prawda? Reżim w Teheranie jest reżimem nie tylko teokratycznym, ale po prostu brutalnym, który niedawno wymordował kilkadziesiąt tysięcy swoich ludzi, tak? Tylko przypomnijmy, no samo stwierdzenie, że ich nie lubi, no dobrze, słuszne i naukowe, tylko że tenże sam prezydent Trump mówił, wręcz namawiał obywateli Iranu, aby przeciwstawili się temu reżimowi. Część z nich się posłuchała. A co się stało potem? No a potem stało się to, co się stało i w tej chwili ten reżim wcale nie jest w gorszej sytuacji, nazwijmy to, niż był. A obywatele w Iranie, obawiam się, że chyba nie mają za bardzo przekonania, że naprawdę prezydentowi Stanów Zjednoczonych chodzi jak gdyby o ich dobro. Więc tu jest problem pomiędzy deklaracjami a realizacją i nie ma co ukrywać, że ta wojna amerykańsko-izraelska przeciwko Iranowi no nie odniosła jakiegoś gigantycznego sukcesu. Więc co tam się dalej zdarzy, to naprawdę zobaczymy. Dla świata konsekwencje są bardzo poważne, dla sojuszników również.
1: Naszym gościem był pan Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To było konstruktywne spotkanie, choć nie udało się rozwiązać sporu dotyczącego kwestii historycznych. Tak prezydent Karol Nawrocki podsumował rozmowę.

0: Mowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim.
1: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Napięcie na linii Warszawa-Kijów pojawiło się w związku z decyzją Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA, czyli organizacji odpowiedzialnej za rzeź wołyńską. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnymi umowami cywilnoprawnymi. Będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach, zastrzega jednak główny inspektor pracy Janusz Krasoń i przypomina, że w wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych jest uzasadnione.
2: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
0: Kary uniknął pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, ale za rażące nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 5 000 zł. Program CPN, ceny paliwa niżej, może powrócić. Taki krok rozważa resort energii. Ostateczna decyzja zapadnie po konsultacjach z branżą paliwową, tłumaczy wiceminister Konrad Wojnarowski.
3: Rozważamy, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: Na Bliskim Wschodzie znów niespokojnie. Amerykanie atakują cele w Iranie. Według tamtejszych mediów zginęła co najmniej jedna osoba. Irańska armia zagroziła atakami na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu odpiera atak rakietowy i dronowy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. W Bahrajnie rozległy się syreny.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 30 zł za gofra z bitą śmietaną i dodatkami, 20 zł za piwo w nadmorskim barze i niemal 100 zł za rybę z frytkami i surówką. Ceny nad Bałtykiem poszły w tym roku w górę. Paragonom grozy przyjrzała się Aneta Łuczkowska.
5: O ile za nocleg zapłacimy minimalnie więcej, o tyle najbardziej w kieszeń uderzają ceny jedzenia.
6: Rodzina przyjeżdża z trójką dzieci, no nie czarujmy się, tak? Nie stać tej rodziny na wyjście, na obiad, na gofry, na cokolwiek. No, dzieci mają zachcianki, tak?
5: Co Państwa najbardziej zaskoczyło? Cena czego?
6: To co dzieci, lody, gofry.
7: W restauracjach, najbardziej napoje w restauracji są drogie. Jedzenie bym powiedziała, że jeszcze w miarę ceny z tamtego roku, ale napoje poszły mega w górę.
5: Mówią mi turyści w Rewalu. Te ceny nie szokują wcale. Ekonomistki profesor Justyny Osuch-Malet, jak mówi, w sezonie to nic innego jak ekonomia deptaka.
8: Czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów i im bardziej w sezonie, tym drożej.
5: Jeśli ktoś nie chce przepłacać, powinien gofra, lodów czy rybki poszukać po prostu dalej od molo. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec Stany Zjednoczone. 28 osób rannych po uderzeniu autobusu w budynek w Baltimore. Stacja ABC News informuje o krytycznym stanie jednego z poszkodowanych. Do wypadku doszło o północy czasu polskiego pod miastem Baltimore w stanie Maryland. W kolizji oprócz autobusu transportu publicznego ucierpiało 7 innych pojazdów. Służby ustalają teraz przyczyny wypadku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami kolejny deszczowy dzień. Najbardziej intensywnie będzie dziś padać we wschodniej części Polski, a termometry pokażą od 14 do 23 stopni.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A w studiu razem ze mną jest prezes Związku Pracodawców Branży IT SODA, pan Przemysław Mikus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Mówi się, że Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzie, ale są też branże, które twierdzą, że Państwowa Inspekcja Pracy ma potężny arsenał niszczący. Niektórzy nawet tak mówią. Jak pan jako prezes Związku Pracodawców IT ocenia no właśnie to nowe narzędzie w rękach inspektorów?
2: To nowe narzędzie w rękach inspektorów myślę, że może pozwolić na uporządkowanie rynku pracy, bo faktycznie dużo mówi się o różnego rodzaju umowach śmieciowych, czasami wykorzystywanych przez niektórych nieuczciwych pracodawców. To absolutnie prawda. Więc takie nowe narzędzie pomoże pewnie inspektorom czy inspekcji w uporządkowaniu rynku pracy. Absolutnie tak.
1: Porządki są wskazane, no ale też jest problem po stronie wielu firm, bo taka jest specyfika również branży IT, którą pan reprezentuje, że tych umów B2B jest całkiem sporo i nie zawsze chodzi tutaj po prostu o jakieś oszczędności, ale także o specyfikę danej branży i taki projektowy charakter pracy.
2: To akurat prawda, bo te umowy, które mają być w jakiś sposób uporządkowywane, to jakby możemy je rozgraniczyć na takie potocznie nazywane umowami śmieciowymi, ale też na kontrakty B2B, które są jakby funkcjonują na linii czy to kontraktorów, czy freelancerów, tego typu, jakby w tego typu zastosowaniach. Natomiast w branży IT, czyli tej, o której mi jest najłatwiej opowiadać, faktycznie warto rozgraniczyć takie zwykłe umowy o pracę od kontraktów B2B wykonywanych przez specjalistów. Tak? Często projekty informatyczne, nad którymi pracują jakieś zespoły, wykonywane są poprzez zespoły właśnie specjalnie selekcjonowane do konkretnych zadań. I żeby to jakoś spróbować przybliżyć, jak to wygląda, to często rozmawiamy o tym, żeby odniesienie zrobić do takich prostych sytuacji codziennych, z którymi się spotykamy na co dzień. To proszę sobie wyobrazić, że wykonanie jakiejś aplikacji, jakiegoś systemu moglibyśmy porównać do remontu, dajmy na to, łazienki czy kuchni w naszym domu, tak? Jeżeli zapraszamy ekipę remontową, która zrobi nam remont łazienki czy kuchni, to owszem, my ich nadzorujemy, sprawdzamy efekty dostarczonej przez nich pracy, tak? Sprawdzamy, czy wszystko, co byśmy chcieli mieć zrobione w tej łazience, zostało zrobione właściwie, albo co powinni poprawić, ale już nie schodźmy w dygresję. I podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o IT. Jeżeli przygotowujemy jakąś aplikację, organizujemy zespół, który to wykona, ktoś dostarczy grafiki, ktoś dostarczy designy, ktoś zajmie się frontendem do jakiejś aplikacji, backendem, ktoś przeprowadzi testy, zadba o cyberbezpieczeństwo itd. itp. I często ta praca się kończy po kilku miesiącach, tak jak remont łazienki. Natomiast my je musimy kontrolować. Natomiast to nie jest taka kontrola w rozumieniu stosunku pracy, tak? W sensie, jeżeli zatrudniamy ekipę remontową do naszej łazienki, no to nie bierzemy ich na etat. Chcemy, żeby nam dowieźli tematy, zrobili robotę i żebyśmy im podziękowali, żebyśmy się rozliczyli i tak dalej. Podobnie to wygląda przy kontraktach B2B w IT. Stąd jakby nasza, jako branża IT, czy Związku Pracodawców SODA, który ja reprezentuję, oba

Prawa, czy sugestia jest taka. Ważne, żeby to nowe prawo było dobrze interpretowane. IT akurat nie jest szczególnie łatwe, więc jakby tutaj prosto jakąś tam pomyłkę

0: związana z pracodawcą, czy też kontraktodawcą umową B2B. No i pojawia się na godzinę 7 rano, codziennie w wyznaczonym miejscu, dostaje sprzęt, jest taka osoba nadzorowana i to trwa przez jakiś czas, no to rzeczywiście nosi to znamiona pracy etatowej. Ja mam wrażenie, że tutaj ta interpretacja gdzieś ma pewną granicę taką płynną i akurat w waszej branży to jest strasznie trudne do przełożenia.
1: To się zgadza. Ja się zgadzam z tą interpretacją, z tym takim porównaniem pana inspektora, bo to prawda. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że zapraszamy tutaj człowieka i mówimy: panie Kowalski, pan bierze łopatę i pan będzie tutaj kopał od 7 do 15 i jutro to samo, i pojutrze to samo i tak dalej, a potem pójdzie pan na urlop, no to jest umowa o pracę. Mhm. Natomiast czym innym jest zaproszenie ekipy, której mówimy: dobra, zróbcie mi tą łazienkę i zróbcie mi ją na za miesiąc.
0: I przełóżmy to na pana codzienną pracę, bo możemy sobie wyobrazić, nie wiem, aplikację pogodową, chociażby do telefonu, do smartfona. No i tak, ja jestem w stanie, proszę mnie poprawić, bo nie jestem biegły, jeżeli chodzi o branżę IT, ale możemy sobie wyobrazić, że jakaś część zespołu projektuje cały ten silnik tej aplikacji, skąd ona ma pobierać dane, jak te dane mają być przekazywane, co jaki czas aktualizowane. Inny zespół albo jedna osoba, na przykład grafik czy graficzka, zaproponuje te wszystkie piktogramy, nie wiem, słoneczko, chmurka, deszczyk i tak dalej, które będą się wyświetlały w odpowiednim miejscu. I jeszcze inna osoba zadba o to, żeby były jakieś obejścia w sytuacji, kiedy źródło informacji gdzieś tam przestanie działać i żeby te dane pogodowe były pobierane z innego miejsca. No jeżeli sobie wyobrazimy taki zespół, no to po pierwsze mamy zespół. Taki zespół działa pod nadzorem. Często też możemy sobie wyobrazić, że działa w konkretnych godzinach, no bo są spotkania, bo trzeba dyskutować o przebiegu projektu. No i tutaj dochodzimy do takiej cienkiej granicy, gdzie ja bym też powiedział: zaraz, to jak 3 miesiące taki projekt trwa na przykład, no to praca jak nic, no etat.
1: Zgadza się, absolutnie. I jakby mnie nie dziwi to, że to jest trudno uchwytne. Tak? Jakby ten świat, w którym my obecnie żyjemy, bardzo dynamicznie się zmienia. Kiedyś praca wyglądała w ten sposób, że my dostawaliśmy, mam na myśli my jako ludzie, nie tylko my jako branża, my jako ludzie dostawaliśmy zadania, które były bardzo długotrwałe. Mhm. Tak? W sensie jakby zajmowaliśmy się jakąś grupą zadań, choćby tymi remontami przez jakiś tam konkretny czas. Natomiast teraz coraz częściej, czy to w pracy, nie wiem, pana redaktora, czy w pracy dużej ilości z nas, wygląda to w ten sposób, że te projekty, nad którymi pracujemy, często są krótkie albo skończone w jakiś sposób. I teraz jakby to, co będzie najtrudniejsze w pracy, moim zdaniem, takiego inspektora, będzie właśnie ta ocena. Bo to trzeba będzie jakby spróbować ocenić, gdzie kończy się taki nadzór pracowniczy, gdzie są urlopy i tak dalej. To jest bardziej wymierne. A gdzie jest ta kontrola projektowa, która jest niezbędna do tego, żeby nam ta rurka w tej łazience została podłączona w tym miejscu, w którym musimy to kontrolować, ale nie ma tutaj stosunku pracy. Stąd jakby ja z naszego punktu widzenia, jako Związku Pracodawców, bardzo się cieszę, że nasze postulaty jeszcze sprzed kilku miesięcy zostały w jakimś tam sensie uwzględnione. W sensie jakby my otwarcie bardzo chętnie konsultujemy, bo rozumiemy to jako IT, że to jest trudne, nieuchwytne. Chętnie pokazujemy nasze technikalia, tak żeby móc przygotować pewien zestaw dobrych praktyk po prostu.
0: Mhm. No właśnie, pamiętam, jak kilka miesięcy temu, albo kilkanaście nawet, czas szybko biegnie, rozmawialiśmy na ten temat i zwrócił pan uwagę na to, że faktycznie tutaj diabeł tkwi w szczegółach, że czasami bardzo dobre prawo, potrzebne prawo, można pogrzebać jednym niefortunnym zapisem. Już ten stres minął po etapie konsultacji. Czy ta ustawa, która ostatecznie wchodzi dzisiaj do porządku prawnego, już jest w pana ocenie lepsza niż te projekty, które pojawiały się na początku?
1: Cieszymy się, że spora część naszych postulatów została wysłuchana. Między innymi choćby to, że prawo nie działa wstecz, że mamy wprowadzone na przykład okresy przygotowawcze itd. itp. Więc jakby po takiej decyzji firmie będzie łatwiej się dostosować, jeżeli coś zostanie, no nie wiem, wskazane jako do zmiany, tak? Czyli na przykład zamiana jakiejś tam umowy śmieciowej na umowę o pracę. No, firma będzie miała czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów lub jeżeli...

0: Jeżeli nie będzie się zgadzać z decyzją inspektora, będzie mogła się odwołać. Więc jakby tu cieszymy się, że to jakby no, mamy szansę na jakiś dialog jako pracodawcy.
1: A jak pod tym względem wyglądały ostatnie miesiące, może tygodnie w firmach branży informatycznej? Czy było tak, jak donosiły niektóre tytuły, że no, jest nerwowe przeglądanie umów, że tutaj są zmieniane warunki, że szukamy potencjalnych problemów? Czy faktycznie tak było, czy na spokojnie tutaj można było się przygotować do tej zmiany w przepisach?
0: Media często jakby niestety żyją, a zwłaszcza te media takie, nazwijmy to popularne, takimi głośnymi informacjami po to, żeby nas ściągać naszą uwagę itd. itp. W zasadzie tego nie obserwowaliśmy, w sensie być może to jest tak, że jakby jeżeli chodzi o firmy, które my zrzeszamy, to są odpowiedzialne polskie przedsiębiorstwa, więc no, mówiąc wprost, nie mieliśmy tutaj jakichś gorączkowych ruchów, aczkolwiek wiem, że na rynku no, bywa, że są jakieś firmy gdzieś tam, które powiedzmy wykorzystują prawo, czy naginają obowiązujące, więc pewnie tam jakieś nerwowe przygotowania mogły mieć miejsce, natomiast no, podchodzimy do tego spokojnie, bardziej otwarcie i konsultacyjnie, więc jakby chętnie bierzemy udział w tej dyskusji. Jakby z naszego punktu widzenia nie jest istotne, nie wiem, obrona jakiegoś fikcyjnego zatrudnienia na umowach śmieciowych czy na B2B, ale raczej sensowne pokazanie, jak wygląda sytuacja, jak wygląda rzeczywistość.
1: Panie prezesie, też się zastanawiam, oczywiście jeśli to nie jest jakaś tajemnica branżowa, ale jak to wygląda w proporcjach? Nadal można liczyć na etat w firmach IT, czy jednak większość osób, które angażują się właśnie w taką działalność projektową, no jednak musi mieć działalność gospodarczą i pracuje na przykład na kontraktach?
0: Z naszych badań wynika, że olbrzymia część umów w kraju, czyli powyżej 60%, to są zwykłe umowy o pracę.
1: Jeżeli
0: chodzi o informatykę. Natomiast pozostała część to są różne inne umowy i to, mówiąc wprost, ma sens. W sensie jakby często mamy tak, że mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy są zatrudniani, czy tam nawiązany jest z nimi stosunek taki w postaci B2B, wtedy, kiedy oni często znają się na czymś szczególnym. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję, o której zdarza nam się rozmawiać. Jest to bardzo niszowy, unikatowy obszar, gdzie należy mieć pewien odpowiedni zestaw kompetencji i często taki specjalista, który przykładowo jest specjalistą od sztucznej inteligencji, czy od cyberbezpieczeństwa, to swoje usługi świadczy równolegle w kilku projektach, w kilku różnych firmach itd. itp. I wtedy dla niego w takiej sytuacji ten kontrakt B2B ma sens, tak? W sensie remontujemy łazienkę u klienta X, budujemy schody u klienta Y itd. itp. I jakby w takim rozumieniu, zwłaszcza jeżeli to są właśnie wysokie klasy specjaliści, ma to sens absolutnie.
1: I tutaj dochodzimy do kluczowego słowa, jakim jest elastyczność. Ja odkąd pamiętam, branża IT często wspominała o tym, że elastyczność na rynku pracy jest potrzebna. I to było jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy już się słyszało, że w branży IT często pracuje się zdalnie, z domu, z wakacji, workation, bo była taka możliwość. Szczególnie w sytuacji, w której ktoś wykonywał pracę na kontrakcie. I teraz pytanie, czy teraz ta ustawa może troszeczkę zaburzyć w pana ocenie taką elastyczność? Czy jednak to jest lekkie zabetonowanie branży? Czy jednak no, można to wszystko uszczegółowić w taki sposób, abyście wy nie mieli problemów z inspekcją pracy i żeby inspekcja pracy nie miała problemów z wami?
0: Ja głęboko wierzę, że można spokojnie to uszczegółowić i tak naprawdę liczymy na to, że teraz praktyka pokaże, tak? No bo jakby zawsze w tym momencie, kiedy wchodzą jakieś przepisy, nowe rozporządzenia i tak dalej, jest ten moment takiej zmiany, a teraz właśnie praktyka pokaże, gdzie to się dzieje, czy w ten sposób, jeżeli na przykład, nie wiem, trafimy na nieuczciwą interpretację, czy to nie dokręci gdzieś nam kurka i na przykład polskie firmy przestaną być tak konkurencyjne na rynku europejskim, co tak dla nas jako branży, jak i dla nas jako społeczeństwa nie będzie korzystne. Jeżeli teraz na przykład spróbujemy docisnąć, przerzucimy wszystko na umowę o pracę i zabierzemy nam tą elastyczność, także nie wiem, nasi specjaliści

0: specjaliści mieliby dużo większą jakby trudność w konkurowaniu z innymi obszarami, czy to ze specjalistami, nie wiem, z Ukrainy, czy ze specjalistami z innych krajów poza Polską. Lepiej by było, żeby to mimo wszystko odbyło się uczciwie, sensownie i przy zachowaniu takiej naszej konkurencyjności.
1: Tym bardziej, że w kwestii elastyczności pracy sporo udało się zyskać w ostatnich latach. Właściwie to już jest zupełnie inny rynek pracy niż na początku XXI wieku, czy w pierwszej dekadzie.
0: Absolutnie tak. I jak oglądam dokonania naszych kolegów, na przykład z Niemiec, którzy właśnie zabetonowali się, tam ta elastyczność jest bardzo mizerna, to jakby dzięki temu, że właściwie dzięki ich zabetonowaniu nam z Polski jest dużo łatwiej na przykład robić projekty właśnie dla firm niemieckich, bo oni kompletnie działają dużo wolniej niż my, jest to mniej responsywne itd. itp. Więc no jakby oni tracą z tym elastyczność, my na tym korzystamy.
1: Wyobrażam sobie, że słuchają nas również na przykład studenci informatyki i się zastanawiają, to zaraz. To teraz, kiedy ukończę studia albo jeszcze w trakcie studiów, to powinienem czy powinnam złożyć CV i starać się o pracę w firmie właśnie z tej branży, czy jednak pójść już we własny biznes, nawiązać elastycznie współpracę z różnymi firmami, no bo taka jest specyfika tej roboty.
0: Ta robota daje możliwość. Natomiast jakby często, jeżeli ludzie wchodzą na rynek pracy na początku, to o czym pan powiedział, to muszą nabrać pewnego doświadczenia. Więc tam wtedy najczęściej zaczynają właśnie od umowy o pracę, bo jest potrzebny jakiś kierownik, który im coś podpowie, zrobi nadzór nad tym, czym oni się zajmują itd. itp. Chyba że to naprawdę są geniusze, którzy jednocześnie są na tyle ogarnięci, mówiąc potocznie, i sprytni, że są w stanie swoje usługi świadczyć naraz wielu podmiotom, no to wtedy śmiało niech zakładają własne działalności i niech będą tymi naszymi unicornami, jednorożcami tutaj w kraju. Natomiast jeżeli potrzebują jeszcze takiego rozwoju, wtedy lepiej i wygodniej, jeżeli pójdą tą ścieżką, mówiąc wprost, umowy o pracę.
1: To zupełnie na koniec. Mamy jeszcze chwilę do końca naszej audycji. Jak to jest teraz z tym rynkiem pracy w pana branży? Czy dalej aktualne jest powiedzenie, że rynek juniora no, prawie nie istnieje, że teraz liczą się właśnie seniorzy, ci pracownicy z doświadczeniem, a ci młodzi nie mają czego szukać? Jak to wygląda dzisiaj?
0: To jest mocno powiedziane. Na pewno młodym jest trudniej niż było kilka lat temu. Tak? W sensie w momencie, kiedy to jakby cała ta cyfryzacja przebiegała w sposób gwałtowny, bardzo szybki i tak dalej, to wtedy potrzebne były olbrzymie ilości specjalistów od IT, którzy tą cyfryzację będą prowadzić. W tej chwili, kiedy mamy ochłodzenie, duża część z tych działań została wykonana, tych projektów jest nieco mniej, a w każdym razie dynamika ich jest nieco mniejsza, to nadal ci wysoko wykwalifikowani specjaliści spokojnie mają pracy bardzo dużo, ale tym młodym teraz no jest już trudniej, co to dużo mówić.
1: Jest trudniej, ale dla chcącego nic trudnego, mam nadzieję.
0: Cały czas pojawiają się ekipy, które przychodzą do nas, do naszych firm na praktyki i później zostają jako młodzi z nami, także na szczęście tak, aczkolwiek no, to nie jest tak rozgrzany rynek, jak był kiedyś, ale może dobrze, że się unormowało.
1: Tak jak z łazienkami, od czasu do czasu trzeba przeprowadzić remont. Bardzo dziękuję, pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT Soda, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: I ja również dziękuję.
1: A to był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry państwu.
2: Stan dnia.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To wiemy już zdecydowanie więcej na temat pomysłów Ministerstwa Zdrowia na rozwiązanie kryzysu w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. Zacznijmy od tego, co jako pierwsze wymieniła pani minister, to znaczy likwidacja kominów płacowych poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń, tych indywidualnych i również w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ. Jeżeli chodzi o ten maksymalny pułap, to mamy 240

0: złotych brutto za godzinę. Jak pan ocenia tę zmianę proponowaną przez Ministerstwo Zdrowia?
1: Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że obecnie polskie szpitale leczą pacjentów na europejskim poziomie, więc to nie jest tak, że jest kryzys, że ochrona zdrowia nie działa. Jest oczywiście kryzys związany z nadużyciami, które należy wyeliminować. Jednym z tych elementów są propozycje, aby jednak monitorować i limitować płace na kontraktach. Te stawki, które zaproponowano, są stawkami takimi, no można powiedzieć, w miarę wyważonymi i będą obejmować lekarzy kontraktowych, czyli lekarzy, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. To jest stawka, no można by tu oczywiście dyskutować o kilku złotych, czy nawet kilkudziesięciu w różną stronę. Jest to stawka dosyć sztywna. Mi się wydaje, że w przyszłości należałoby pójść dalej i opracować po prostu skalę stawek w zależności od wartości pracy na danym stanowisku, godzinie. To się nazywają stawki relatywnej wartości pracy lekarza. Taki system jest już opracowany w innych krajach i można by go adoptować. Natomiast no w tej chwili chyba nie ma innego wyjścia jak jakieś ograniczenie. Wydaje mi się, że tutaj też zarówno pracodawcy, jak i też środowisko lekarzy zgłaszało propozycję, aby te ograniczenia wprowadzić.
0: Kolejna propozycja, która się pojawia, która jest na stole, to jest jawność wyników postępowania konkursów na świadczenia medyczne. To znaczy mamy wiedzieć za ile i na jakich zasadach dana osoba, na przykład dany konkurs wygrywa. Czy to jest kolejna dobra propozycja według pana?
1: Wydaje mi się, że jest to propozycja sensowna w obecnych czasach, gdy brakuje nam tej transparentności i większość osób zgłasza właśnie zastrzeżenia o kontraktach, które były zawierane w różny sposób, czasami właśnie bez prawidłowego konkursu, czasami też bez tego elementu transparentności. Tutaj wydaje mi się, że można by to w odpowiedni sposób usystematyzować. No i takie konkursy, które będą organizować dyrektorzy szpitali, a mamy bardzo dobrych fachowców w szpitalach, jeżeli będą mieli odpowiednie ramy stworzone i obowiązek stosowania się do tych ram, taki zunifikowany, oczywiście mówimy o systemie publicznym, czyli finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no to jest to rozwiązanie, które też jest obecnie przydatne.
0: Kolejna rzecz, która tutaj się pojawia, to jest kwestia dotycząca zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Tu cytat z pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. Tak mówi pani minister. Czy to jest kolejna propozycja, która rozwiązuje jeden z problemów obecnego systemu ochrony zdrowia?
1: Na pewno pomoże, szczególnie ta druga część. Ta druga część, czyli podstawowe miejsce pracy, ona jest trochę podobna do tego, co się dzieje w polskich uniwersytetach. Pracownik naukowy, profesor też ma obowiązek określenia swojego podstawowego miejsca pracy i uzyskania zgody. Więc no, my jesteśmy też wysokim i wyższym wykształceniem jako pracownicy ochrony zdrowia, więc to rozwiązanie, gdy pracownik medyczny będzie zgłaszał, gdzie chce jeszcze pracować i uzyskiwał na to zgodę, jest to rozwiązanie, które znowu porządkuje i daje trochę więcej narzędzi zarządczych, menadżerów szpitali, bo myśmy sporo tych narzędzi dyrektorom szpitali odebrali, a to jest powrót do zarządzania na miejscu, blisko pacjenta, blisko pracownika. Do tego pół etatu tu nie jestem do końca przekonany, bo są rzeczywiście dziedziny, w których ta zaangażowanie danego lekarza, czy innego nawet medyka, mogłoby być mniejsze, czyli no, mniej czasowo zaangażowane. Natomiast jeżeli będzie konieczność uzyskiwania zgody, no to może tutaj jakaś elastyczność w tym zakresie byłaby wskazana.
0: Kolejna rzecz kontrowersyjna.
1: I jednocześnie bezpieczna.
0: Kolejna rzecz kontrowersyjna, którą tutaj też poruszyła pani minister Sobierańska-Grenda. Tu cytat. Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Tak twierdzi pani minister na konferencji prasowej i dodaje, że takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje. To chyba kolejny celny punkt, który został poruszony przez panią minister zdrowia.
1: Nie jesteśmy w stanie ani my, ani nawet Amerykanie finansować ochrony zdrowia bez żadnych ograniczeń. I ograniczenia, które są wprowadzone, no powinny jednak

0: w jaki sposób poprawić sytuację nie tylko szpitali, bo jeżeli sytuacja szpitali będzie ogólnie lepsza, no to sytuacja pacjentów też powinna być dobra. Tutaj nie chodzi o to, żeby wykonywać maksymalną liczbę procedur, tylko żeby osiągać określony efekt zdrowotny. Więc im bliżej są medycy szpitala, pracują na bieżąco, a nie pojawiają się od jakiegoś czasu do czasu wykonać tylko procedurę i brakuje tej ciągłości opieki, im bardziej ta opieka będzie skoordynowana, innymi słowy, tym pacjent będzie miał lepszy wynik zdrowotny, więc to idzie w tym kierunku, natomiast no tutaj należałoby na pewno dodać tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. Tego na razie nie słyszałem. Mam nadzieję, że to się pojawi w ramach konsolidacji podmiotów leczniczych, o której pani minister mówiła.
1: Pani minister też wspomina, że te najważniejsze zmiany dla pacjenta albo te, które najbardziej pacjent odczuje, to jest e-rejestracja i e-kolejka. Kolejny cytat. Przyspieszamy wdrażanie rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz tworzymy zupełnie nowe narzędzie, centralną e-kolejkę. Tak stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda. Proces rozszerzania centralnej e-rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie. Będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Początkowo od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Rejestracja i e-kolejka to rzeczywiście coś, co może zmienić odczucia pacjentów a propos korzystania z ochrony zdrowia, publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: Zdecydowanie tak. No my trochę nazywamy kolejki, przecież no już nie mamy takich typowych kolejek jak kiedyś. Raczej mamy pewien czas oczekiwania, który w tym społeczeństwie jednak bardzo zdigitalizowanym, nawet wśród seniorów też, jest do monitorowania i do zarządzania poprzez te nowoczesne narzędzia. Tym narzędziem może być taka e-kolejka, w cudzysłowie oczywiście, czyli e-rejestracja. Tam będzie można też odwoływać wizyty, bardzo ważne, bo dużo wizyt jest w Polsce nieodwoływanych, stąd czasami brakuje też miejsc. To jest bardzo istotne też z punktu widzenia takiego, że my mamy bardzo różnorodną dostępność w różnych miejscach, ale też przeświadczenie społeczeństwa, że z każdą sprawą należy leczyć się u specjalisty najlepiej najwęższej dziedziny. No i tych dziedzin specjalizacyjnych w Polsce mamy rekordowo dużo. Tu trochę mi zabrakło właśnie z kilku słów o zmniejszeniu liczby specjalizacji lekarskich, bo one częściowo oczywiście są odpowiedzialne też za te kolejki, za tą wycinkowość, fragmentaryczność opieki, którą mamy. No ale oczywiście nie odejdziemy od digitalizacji dalszej. Te e-rejestracje powinny w znacznym stopniu usprawnić. W tej chwili nawet jak będziemy szukać na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jakiejś wizyty u specjalisty, to się często okazuje, że niedaleko w mieście sąsiednim te wizyty są, a w tym miejscu, gdzie akurat ktoś szukał w jednym miejscu, tych wizyt nie ma. No oczywiście no najlepiej jak najbliżej, ale przecież nie ma kraju, w którym wszystko jest tuż przy miejscu zamieszkania pacjenta w ochronie zdrowia.
1: A ten pomysł, ten nowy pomysł, który został przez panią minister przedstawiony, to znaczy ta kolejka, czy to jest w pewien sposób albo może być rozwiązanie tego problemu i kontrowersji wokół korzystania ze świadczeń medycznych, różnego rodzaju zabiegów między innymi za sprawą no, albo znajomości, albo korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, a później przekładania to na publiczną ochronę zdrowia?
0: No my powinniśmy popracować nad jakimś lepszym mechanizmem współpracy sektora prywatnego z publicznym. Te sektory się w ogóle bardzo przenikają. Lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarze podstawowej opieki, to są lekarze będący prywatnymi przedsiębiorcami, więc no my mamy mieszany model. Oczywiście tu mówimy o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli publicznym. No i taka kolejka, która będzie pokazywać skierowanie, czy to było skierowanie w trybie zwykłym, czy to skierowanie w trybie pilnym. Możliwe, że należy aby jeszcze dopracować te tryby, czyli nie tylko tryb zwykły, tryb pilny, ale może jeszcze jakiś jeden tryb, tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, chociaż tam też jest długi czas oczekiwania, często dłuższy niż u nas, na przykład na badania obrazowe. Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie idzie w dobrym kierunku, ale powinno być dopracowane.
1: Kolejna propozycja, czy kolejna informacja, którą podała pani minister, to rozwijanie koncepcji powiatowych centrów zdrowia. To koncepcja Ministerstwa Zdrowia zakładająca takie tworzenie w zasadzie całodobowych ośrodków ratunkowych w regionie.

0: związanych z ograniczonym dostępem do leczenia szpitalnego. Czy to jest słuszny kierunek?
1: Tak, w tych miejscach, które są oddalone od większych miast, a tu warto powiedzieć, że takich powiatów, które są ponad 75 kilometrów, przepraszam, ponad 50 kilometrów od dużego miasta, nazwijmy miasto 75-100-tysięczne, nie ma tak wiele, ale w tych miejscach należałoby tworzyć takie centra opieki doraźnej, z tym, że tutaj znowu należy określić jak najszybciej sposoby współpracy takiego centrum ze szpitalem referencyjnym, bo nie ma referencyjności szpitali do tej pory zrobionej, to postulowaliśmy jako Polska Federacja Szpitali, tak aby nie okazało się, że no to centrum jest w oderwaniu od szpitala wyższego poziomu, wyższego stopnia referencyjności, żeby ta współpraca i koordynacja była, bo przecież nie każdego pacjenta można w takim centrum zaopatrzyć. Ale takie centrum, które będzie skupiało zarówno podstawową opiekę, jak i trochę specjalistycznej, no i doraźną opiekę w szpitalu. Tu kłania się reforma systemu izb przyjęć i szpitalnych oddziałów opieki ratunkowej, oddziałów ratunkowych, przepraszam, w takie właśnie centra pomocy doraźnej. To byłby dobry krok, tylko nie może być w oderwaniu no właśnie od tych miejsc referencyjnych, bo przecież przyjdą ciężko chorzy, którzy będą wymagać transferu i gdzie, jeżeli nie będzie tego centrum koordynacji. To powinno się pojawić niedługo.
0: Pani minister powiedziała też, że pozostaje otwarta na rozmowę i na debatę. A propos tego, o czym rozmawiamy, ta rozmowa i debata jeszcze będzie potrzebna?
1: Zdecydowanie tak, no debata trwa cały czas. Teraz można powiedzieć, że w mediach społecznościowych pojawiło się nie dziesiątki, tylko setki ekspertów od systemu ochrony zdrowia. Dobrze, jeżeli oni są przynajmniej pracownikami medycznymi, ale jest znowu masę tak zwanych ekspertów, trochę tak było w COVID-zie. Każdy wie, co zrobić lepiej od innych, no ale tym niemniej ta dyskusja z tymi kluczowymi uczestnikami, na przykład Zespół Trójstronny do Spraw Zdrowia, organizacje, no taka organizacja jak Polska Federacja Szpitali, skupiająca najwięcej szpitali w Polsce, reprezentująca ponad 500 szpitali różnego modelu, to organizacje pozarządowe i tu jest dużo takich organizacji, na przykład pacjentów, ale też organizacji zawodów medycznych. Warto rozmawiać i wspólnie pracować, natomiast o porozumienie nie jest wcale łatwo, no bo czasami te interesy są przeciwstawne, ale jeżeli system jest w ten sposób skonstruowany, że niektórzy otrzymują pieniądze za pacjenta zapisanego do praktyki, tak jest podstawowej opieki zdrowotnej, a niektórzy za wykonaną procedurę, no to na całym świecie wiadomo, że ten mechanizm u jednych będzie sprzyjał jak najmniejszej liczby świadczeń, a u drugich jak największej. I to trzeba też, te mechanizmy trzeba zmienić na mechanizmy hybrydowe, takie, aby osiągać pożądane wyniki. My się tutaj zapisujemy oczywiście do tej dyskusji, a pani minister pochodzi ze środowiska menadżerów szpitali i jest apolityczna, merytoryczna, więc chyba jeżeli jej się nie uda, to znaczy, że nam wszystkim się też jako uczestnikom systemu ochrony zdrowia nie udało.
0: A właśnie, bo chyba ten kierunek zmian, to co zostało zapowiedziane, to jest chyba najbardziej zaawansowana koncepcja zmian w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju od lat, o ile nie w ogóle. A czy te zmiany też przedstawione przez panią minister możemy zdefiniować jako zmiany kompleksowe?
1: Tak, to są zmiany na te czasy kompleksowe, natomiast to tutaj nie bez kozery powiem, że propozycje przygotowane przez Polską Federację Szpitali z tą wizją zrównoważonego systemu ochrony zdrowia ponad podziałami jeszcze dalej wybiegają, bo my proponujemy tworzenie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, które byłyby wynagradzane za utrzymywanie podopiecznych w jak najlepszym zdrowiu. To jest zupełnie nowy, inny wymiar ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, w której to świadczeniodawcy są wynagradzani za wynik zdrowotny, a nie za procedurę. To nie jest łatwe do przeprowadzenia. Niewielu się to na świecie udało, ale są dobre przykłady z kilku państw. Już nie będę się zgłębiał, bo mało pewnie czasu. I ta koncepcja może być zastosowana, więc wydaje mi się, że trzeba iść za ciosem. Ja bym rozpisał ogólnokrajowy konkurs na najlepszy projekt kompleksowej, bardzo kompleksowej i dziesięcioletniej reformy systemu ochrony zdrowia, aby partie polityczne mogły tutaj swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wydelegować, ale zgodzić się, że ten zwycięzca, czy też wyróżniony, że to będą projekty realizowane poza kadencjami, bo inaczej to naprawdę tego systemu kompleksowo nikt nigdy nie będzie w stanie zrealizować. Taką propozycję tutaj zgłaszam na państwa antenie. i zachęcam, abyśmy coś takiego zrobili. Jeżeli budujemy jakąś wielką konstrukcję, to przecież zatrudniamy

0: właśnie w ramach konkursowych najlepszych architektów, a tu chodzi właśnie o to, żeby takich architektów systemu znaleźć, dać im do zrobienia projekt i ten projekt potem realizować dalekosiężnie.
1: Niezależnie od tego, kto rządzi, jaka opcja polityczna, rzeczywiście pod tym można się podpisać i to dotyczy, mam wrażenie, nie tylko ochrony zdrowia, ale chociażby systemu edukacji, wymiaru sprawiedliwości. Moglibyśmy tutaj wymieniać takie obszary funkcjonowania naszego państwa, niezwykle ważne dla naszego społeczeństwa i naszego kraju, ale w takim razie idąc w ślad za tą konferencją, za tym, co zostało przedstawione, tak jak pan profesor zauważył, to są zmiany, to jest pakiet zmian w ochronie zdrowia, kompleksowy na te czasy, na tą obecną sytuację. A czy jest coś, co w sposób szczególny panu profesorowi zabrakło podczas tej konferencji?
0: No mi chyba zabrakło tego słowa, które już użyłem. Zabrakło mi tego słowa koordynacja. To oczywiście pani minister doskonale sobie zdaje sprawę, co to jest. I tego słowa mi zabrakło. Wprawdzie o konsolidacji było i o współpracy różnych podmiotów leczniczych. Na przykład chyba w Poznaniu tam był przykład. To bardzo dobrze, że coś takiego zostało podkreślone, bo te procesy współpracy, konsolidacji w całej Polsce mają miejsce. I to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast konsolidacja w kierunku tworzenia tych organizacji koordynowanej ochrony zdrowia to jest to, co każdy z nas pacjentów chciałby mieć. Chcielibyśmy, każdy z nas, ja też jestem pacjentem, nie tylko lekarzem i menadżerem, każdy by z nas chciał, żeby ktoś dbał o nasze zdrowie, bo sami też oczywiście musimy, żeby był wynagradzany za utrzymanie naszego zdrowia. To właśnie jest ta koncepcja koordynowanej ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta. No i tworzenie centrum koordynacji i takich hotline, czyli gorących linii dla pacjentów, którzy w różny sposób mogliby się kontaktować i dzięki temu mogliby być kierowani w odpowiednie miejsce, oczywiście z profesjonalnym personelem po drugiej stronie linii, to by był dobry kierunek. On by też mógł koordynować te mniejsze ośrodki, tak jak mówiliśmy o tych powiatowych centrach. Ja trochę uważam, że nie należy dzielić się na powiaty, bo przecież jest powiat zupełnie daleko od dużego miasta, a jest powiat miejski, gdzie ta sytuacja jest kompletnie inna. Więc powiat powiatowy nieróżny. Jest powiat, gdzie jest malutki szpital, a obok wielki i różne są sytuacje. Więc ja bym bardziej szedł w kierunku tej koordynacji i właśnie troszkę za mało o tej koordynacji. No ale to jest temat taki, no nie natychmiast, powiedzmy sobie, temat raczej na kilka lat niż na rok i wydaje mi się, że pani minister chyba no po prostu zabrakło czasu, a taka koncepcja została wypracowana w Polskiej Federacji Szpitali. My już w 2024 roku zgłaszaliśmy te propozycje tworzenia organizacji koordynowanej. Ba, przed powstaniem sieci szpitali w 2017 roku proponowaliśmy tworzenie tych organizacji i pani minister wie o tym i pewnie będzie w tym kierunku rozmawiać nie tylko z nami, ale są przecież inne organizacje, które promują koordynowaną ochronę zdrowia, na przykład Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, którego mam zaszczyt być prezesem.
1: Słowa koordynacja zabrakło panu profesorowi, ale pojawiło się inne, kontrola, to znaczy rozszerzenie kompetencji kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to jest kierunek potrzebny dzisiaj w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju?
0: Mi się wydaje, że my trochę zabrnęliśmy w taki ślepy zaułek z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest tanią instytucją. Jest to chyba rekord świata, że instytucja narodowego płatnika, albo wielka instytucja jednak ubezpieczenia zdrowotnego, to instytucja, która poniżej 1% swoich przychodów przeznacza na koszty administracyjne. No proszę państwa, przy takich środkach nie da się zatrudnić profesjonalnych kontrolerów, na przykład lekarzy, po to, żeby sprawdzili, czy dana procedura miała wskazania medyczne. Tutaj no, musimy jednak to kontrolować. Przykłady nadużyć, jak widzimy, są, a Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj potrzebuje dodatkowych sił, aby to sprawdzać. Potrzebuje też jakiejś dodatkowej energii, wydaje mi się, i to zostało powiedziane.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Szpitali, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: A naszym gościem jest generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu

0: Północno-Wschodniego, Akademia Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od słów prezydenta Turcji. Europejscy członkowie NATO muszą wziąć większą odpowiedzialność za obronność, ale bez podważania jedności sojuszu. Tak przekonywał dzisiaj prezydent Turcji w przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w czasie odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Turecki prezydent wezwał też do zniesienia restrykcji pomiędzy państwami członkowskimi, które dotyczą przemysłu obronnego, i podkreślił, że członkowie sojuszu, którzy należą do Unii Europejskiej, nie powinni wykluczać krajów spoza Unii Europejskiej z planów obronnych. Jak pan odczytuje i ocenia te słowa prezydenta Turcji?
1: Przede wszystkim słowa prezydenta Turcji potwierdzają te tezy czy strategię, którą opracowali Amerykanie, a więc tutaj środowisko prezydenta Trumpa, mówiąc o tym, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich krajów na obszarze Europy tutaj. Chcą Amerykanie, aby tutaj zwiększyła się rola Europy, szczególnie silnych krajów, tak jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, ale też nie umniejszając w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy przemysłu obronnego, o czym mówił prezydent Turcji, on ma rację, dlatego że trwa konkurencja w przemyśle zbrojeniowym, nawet wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy o tym, że Turcja od ponad 30 lat dokonała wielkich zmian, jeżeli chodzi o rozbudowę swojego przemysłu obronnego, i dzisiaj Turcja jest naprawdę bardzo dużym potentatem, jeżeli chodzi o sprzedaż uzbrojenia, i dlatego Erdogan domaga się, czy chciałby, aby ta współpraca przemysłu zbrojeniowego odbywała się nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w NATO, ze względu na to, że pewne kraje, wielu krajów dysponuje własnymi technologiami nowoczesnymi, ale z powodów konkurencyjności nie chcą oddawać tych technologii, nie chcą się z tymi technologiami dzielić, ponieważ korzystają z tego w sposób gospodarczy. Natomiast jeżeli chodzi o jedność sojuszu, była bardzo ważna sprawa. Byliśmy świadkami dyskusji, rozważań przez ostatnie kilka miesięcy, czy Amerykanie będą na tym szczycie, a przede wszystkim prezydent Trump, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą reprezentowane na najważniejszym szczycie. Bo uważam, że od kilku lat ten szczyt jest bardzo ważny. Po pierwsze, po przejęciu władzy przez prezydenta Trumpa, który zapowiadał wielkie zmiany w strategii bezpieczeństwa narodowego i strategii bezpieczeństwa światowego, gdzie Amerykanie skupiają główny wysiłek tutaj w Azji, na Chinach. Natomiast Amerykanie ze swoją strategią chcieliby, aby, tak powiedziałem przed chwilą, wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tutaj na wschodzie przeciwko Rosji.
0: No tak, ale panie generale, przepraszam, że wejdę w słowo. Z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o tym, że on na ten szczyt to by nie przylatywał, gdyby nie jego dobra znajomość i szacunek do Turcji, do prezydenta Turcji.
1: Panie redaktorze, oczywiście trzeba brać pod uwagę, tak jak pan, jak prezydent Trump mówi o naszym prezydencie Rzeczypospolitej, panu Nawrockim, że tylko dlatego, że bardzo szanuję prezydenta Nawrockiego, to zgodził się na bazy. To jest po części prawda, natomiast zarówno Erdogan, prezydent Trump traktuje Erdogana jak swojego przyjaciela, i dlatego przyleciał na szczyt. Oczywiście to jest robione pod publiczkę, natomiast Amerykanie sobie zdają sprawę, że Sojusz Północnoatlantycki jest tak samo potrzebny Europie, jak i Stanom Zjednoczonym. Chociażby poprzez zachowanie Rosji, gdyby doszło do konfliktu światowego, a przede wszystkim do konfliktu z Chinami, to na pewno Rosja wtedy by starała się Chiny wspierać. A Rosja musi być zachowana i doskonale prezydent o tym wie. I strategzy amerykańscy. To trzeba oczywiście brać poważnie pod uwagę jego słowa. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim, tak jak powiedział wiceprezydent Vance w czasie obrad monacińskiej konferencji bezpieczeństwa w tym roku, że nieważne są wartości, a ważne są interesy i siła w stosunkach międzynarodowych, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo. I tego Amerykanie robią. I to Amerykanie robią.
0: Pytanie też o jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dzisiaj podczas szczytu NATO, że polecił ministrowi finansów USA wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią. Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, ale też według agencji Reutera Donald Trump miał określić Hiszpanię jako okropnego partnera w sojuszu. Natomiast premier Hiszpanii, z tego tego też, co możemy przeczytać, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze.

0: przyłączył swój kraj do wielomilionowych programów sojuszu zainicjowanych w celu uspokojenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Tak komentują dzisiaj to wszystko hiszpańskie media. Czy to rzeczywiście uspokoi te napięcia, uspokoi prezydenta Donalda Trumpa? No i też co z samą jednością sojuszu na tle tych wszystkich takich mniejszych, większych konfliktów?
1: A więc tutaj to są dwie sprawy. Po pierwsze, rola Hiszpanii. No, rola Hiszpanii nie jest najważniejsza, jeżeli chodzi o nasz region tutaj Europy Środkowej. Natomiast ja powiem tylko tyle, bo czytałem dzisiaj o tym, że premier Hiszpanii odpowiedział prezydentowi Trumpowi, no tak, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Hiszpania jest związana ze Stanami Zjednoczonymi wieloma umowami dwustronnymi w zakresie w obrocie towarowym, w zakresie gospodarczym, jak również w zakresie, tak co pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o przemysł obronny. I przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, o czym mówił w czasie forum przemysłu obronnego na szczycie NATO, który się odbył wczoraj, on wyraźnie mówił i chciał i wyrażał taką opinię, że liczy na to, że zwiększą się zakupy państw europejskich od przemysłu amerykańskiego, ponieważ prezydent Trump patrzy na bezpieczeństwo też z pozycji jakby biznesu. Bez biznesu, no to jest przede wszystkim naturalne z jego strony, że on jest biznesmenem, jest też z poprzednich lat, kiedy nie zaangażował się w politykę. On doskonale w ten sposób rozumie relacje współpracy międzynarodowej. Natomiast ja uważam, że nawet jeżeli Hiszpania, bo Hiszpania najmniej wydaje na obronność, bodajże tam ledwie 2%, czy nawet nie osiąga tego poziomu i za to jest krytykowana przez Stany Zjednoczone, szczególnie przez prezydenta. Niemniej jednak najważniejsze jest to, co pan powiedział, jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że byliśmy świadkami różnych wypowiedzi, szczególnie ze strony Francji, ze strony Niemiec, na temat sojuszu i roli Amerykanów w tym sojuszu. I tutaj też były wielkie obawy w Polsce, aby nie doszło do w jakiś sposób podważenia zdolności zarówno w obszarze politycznym, w zakresie militarnym, jeżeli chodzi o rolę sojuszu tutaj w regionie. I na szczęście wszyscy potwierdzają, że jedność sojuszu została zachowana. No przede wszystkim w dwóch takich obszarach. Przede wszystkim został zdefiniowany potencjalny agresor w dużej perspektywie czasowej, a więc Rosja. Wszystkie państwa potwierdzały jeszcze przed rozpoczęciem szczytu ważność znaczenia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No i oczywiście kraje europejskie, szczególnie te większe, mówią wyraźnie o tym, że będą przejmować większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie europejskim jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc tutaj kraje europejskie wychodzą naprzeciw zapisom strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. I tutaj ja uważam, że tu nie ma nic strasznego, że to się dzieje. Nawet Polska w tym uczestniczy poprzez zwiększanie swoich zdolności obronnych, poprzez duże wydatkowanie, poprzez pieniędzy, później rozbudowę sił zbrojnych, poprzez próby zwiększenia wydolności czy rozwój przemysłu obronnego. A więc tutaj również Polska ma duże znaczenie w tym obszarze, jeżeli chodzi o realizację polityki amerykańskiej. Oczywiście ktoś powie, a dlaczego my politykę amerykańską mamy realizować, bo ta realizacja, czy tam w ogóle realizacja przedsięwzięć, które się odbywają u nas w kraju, wynikają z amerykańskiej strategii. Nie wynikają z amerykańskiej strategii. One są zbieżne z amerykańską strategią, bo nasza strategia powinna zmierzać do tego, aby przygotować się do odparcia ewentualnej agresji ze strony Rosji. Czy to w sposób samodzielny, a więc tutaj tak może być, lub w sposób kolektywny. Artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi wyraźnie, że każde państwo musi się przygotować w pierwszej kolejności do odparcia jakiejkolwiek agresji. Poprzez odbudowę swoich zdolności obronnych oczywiście.
0: To jeszcze jedna kwestia a propos tego, co się dzieje na tym szczycie w Ankarze. Co z wsparciem Ukrainy, z tym długoterminowym wsparciem Ukrainy, przede wszystkim finansowym, militarnym? Jak pan patrzy na te decyzje, które wokół Ukrainy są podejmowane i te rozmowy, które się tam toczą?
1: Panie redaktorze, tu chcę uspokoić swoje nastroje po tych wypowiedziach, szczególnie kilka dni temu z otoczenia prezydenta Zełenskiego, Bohdanowa, który widzi Polskę jako w przyszłości konkurenta i też w jaki sposób kieruje pogróżki wobec Polski, ale tutaj trzeba to odsunąć na bok, chociaż brać pod uwagę i mocno się nad tym zastanawiać. To jest sprawa dla naszych władz ośrodka prezydenckiego, premiera, ministra spraw zagranicznych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta pomoc Ukrainie jest potrzebna. Tylko ja uważam, że ta pomoc Ukrainie powinna być kontrolowana, w jaki sposób środki finansowe na Ukrainę będą wydawane przez Ukraińców. A więc krótko mówiąc, prezydent Ukrainy Zełenski w swoim wystąpieniu, ja bym zaskoczony, nawet zaczął pouczać, w jaki sposób NATO ma funkcjonować. Jednocześnie mówi o tych kwotach środków budżetowych.

0: czy finansowej, to znaczy 70 miliardów w tym roku i 70 miliardów euro w ubiegłym roku na obronność. Tylko mnie zastanawiają takie sprawy. Jeżeli Ukraina potrzebuje środków na zakup uzbrojenia, to dlaczego sprzedaje uzbrojenie do innych krajów, nawet krajów, które są poza Unią Europejską czy Europą, a nawet i poza Sojuszem Północnoatlantyckim? Dlaczego na przykład Ukraina nie chce współpracować z Polską, a wybiera sobie inne kraje w zakresie tutaj przemysłu, nie przemysłu, no można tak powiedzieć, a przede wszystkim systemów dronowych i tak dalej. A więc tutaj Ukraińcy zaczynają uprawiać jakąś politykę akurat niekorzystną w stosunku do Polski. Tutaj się zaczynają zastanawiać, czy w końcu NATO zacznie rozliczać te środki finansowe, które są dostarczane do Ukrainy. Bo wiemy o tym, że na Ukrainie, nawet w otoczeniu prezydenta, szaleje niesamowita korupcja. I tutaj należy się zastanowić nad systemem wydatkowania tych pieniędzy. Bo na pewno te pieniądze, które zostaną pożyczone, czy w formie przekazane darowizny dla Stanów, dla Ukrainy, będzie też ten pewna pula z Polski. I tutaj chciałem w tym miejscu stwierdzić, Amerykanie wycofali się z tego pomysłu, a więc Amerykanie nie będą brali udział w tworzeniu tej pożyczki, jak również ostatnio, wczoraj bodajże, przyszła informacja od premiera Holandii, że Holandia również zaprzestaje udzielać wsparcia, pomocy materialnej, finansowej i w zakresie uzbrojenia, ze względu na to, że zdolności państwa holenderskiego w tym obszarze się wyczerpały. A przecież Holandia jest bardziej bogatym krajem niż Polska.
1: Jakie będzie albo jakie jest największe wyzwanie stojące dzisiaj przed sojuszem?
0: Przede wszystkim po pierwsze utrzymać sojusz, utrzymać tą jedność, którą tam zakładają. Po drugie rozbudowa przemysłu obronnego, bo tutaj Forum Przemysłu Obronnego na szczycie NATO miało właśnie to na celu, aby nawiązać współpracę w zakresie przede wszystkim zdolności NATO w przestrzeni kosmicznej, zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz zbudować zdolności uderzeniowe. I tutaj przede wszystkim potrzebny ze strony wojska, a więc struktur wojskowych, zmiana w systemie dowodzenia i wykazanie się przez sojusz możliwościami kierowania operacjami tutaj na wschodniej flance NATO. Ten system, który do tej pory w NATO jest, to jest przestarzały. On był budowany w 2002 roku na potrzeby misji ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co prawda ten system był modyfikowany, dlatego że 3 albo 4 lata temu powstało dowództwo logistyczne w Ulm, które ma koordynować przemieszczenie wojsk przez terytorium Niemiec tutaj w kierunku wschodniej flanki NATO, ale to jest za mało. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, no Polska niestety nie rozpoczęła starań o to, aby polski system dowodzenia, który ma być rzekomo zmieniony, został wpleciony w ten sposób, czy włączony w system natowski, żeby była większa odpowiedzialność polskiej generalicji za przebieg operacji wojennych w wypadku konfliktu z Rosją.
1: I tu
0: na terenie wschodniej.
1: Tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek podsumowanie szczytu NATO w Ankarze. Z perspektywy polskich władz wszystkie cele zostały zrealizowane. Sojusz Północnoatlantycki zamierza rozbudować sieć rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali też, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę swojego terytorium, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. Polska delegacja podczas spotkania w tureckiej stolicy mówiła jednym głosem.
1: Szybki transport paliwa ma kluczowe znaczenie dla obrony wschodniej flanki NATO. Rozbudowa infrastruktury, w tym natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Wschodnich przez Polskę do krajów bałtyckich i krajów Grupy Wyszehradzkiej,

0: będzie kosztować nawet 27 miliardów euro.
1: Rurociągów dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
0: Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że sojusz pozostaje zjednoczony, silny i zdeterminowany do obrony swoich wartości.
2: Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
0: Po spotkaniu w Ankarze Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji, dodaje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych.
0: Na marginesie szczytu amerykańskie władze potwierdziły swoją obecność wojskową w Polsce oraz gotowość do założenia stałej bazy USA nad Wisłą. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Trwa usuwanie skutków niedawnej wichury w Stegnie, Kątach Rybackich i przede wszystkim w Krynicy Morskiej. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw.
5: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
6: Przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
7: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
8: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
7: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
8: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
7: Poniszczyło trochę, tak?
9: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu. Nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
4: Z mieszkańcami Stegny i Krynicy Morskiej rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Rewanż po 4 latach. Tak nad Sekwaną zapowiadany jest dzisiejszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Marokiem. Trójkolorowi wyeliminowali Lwy Atlasu w półfinale poprzedniego mundialu i liczą na powtórkę tamtego scenariusza. Francuzi spodziewają się jednak trudnego i wyjątkowego spotkania, m.in. ze względu na silne więzi łączące oba kraje.
10: Zdaniem francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkę. Nad Sekwaną komentarze wywołuje również obsada sędziowska ćwierćfinału. Spotkanie poprowadzi zespół arbitrów z Argentyny, kraju uznawanego za jednego z głównych rywali Francji w walce o końcowy triumf. Część francuskich kibiców obawia się, że może to wpłynąć na niekorzystne dla trójkolorowych decyzje sędziowskie. Sami piłkarze zapewniają jednak, że nie przywiązują do tego większej wagi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz przyglądamy się wynikom matur. Egzaminu dojrzałości nie zdała co 5. osoba, wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród nich 12% absolwentów oblało tylko jeden egzamin ustny lub pisemny na poziomie podstawowym. To daje im prawo przystąpienia do sesji poprawkowej w sierpniu, ale trzeba to zgłosić, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej.
4: W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające też wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września. Na koniec udajemy się do Warszawy i sprawdzamy wakacyjne atrakcje Muzeum Pałacu w Wilanowie. To rekonstrukcje, rejsy i historyczne opowieści. Jedną z atrakcji będą grupy rekonstrukcyjne, zapowiada Paulina Szulist-Płuciniczak z działu edukacji muzeum.
13: Będzie można spotkać naszych rekonstruktorów, będą to szermierze, będą damy dworu, będzie bartnik, zielarka, nawet praczka. Ale nie zapominamy również o przyrodzie, ponieważ część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności.
4: W tym roku muzeum obchodzi 221. rocznicę istnienia i obchody zaplanowano na 6 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
4: Czwartek deszczowy, zwłaszcza we wschodniej części Polski, tam też może zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum i do 23 stopni na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 994 hektopaskale.
11: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i na Mazurach. No i jak się umawialiśmy na rozmowę z dzisiejszym gościem, to jeszcze takiej informacji nie było. Zatem jeszcze trzeba było się starać, pisać petycje, no i trochę trzymać nerwy na wodzy, żeby ta sytuacja nas za bardzo nie zdenerwowała. A okazuje się, że ministerstwo przychyliło się do tej inicjatywy. O czym mówimy? O wycince drzew i właśnie o tym porozmawiamy. A na łączach Michał Biedziuk, aktywista inicjatywy Skraj Drzew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No myślę, że ta informacja z ministerstwa ucieszyła państwa, że taka sytuacja ma miejsce, że jednak te drzewa uratowane. Czyli co, problemu nie ma?
2: No nie do końca. Oczywiście bardzo dobrze, że ministerstwo w końcu się oficjalnie wypowiedziało. Natomiast to niestety nie zamyka całej sprawy, bo wnioski o wycinki są aktualnie wciąż procedowane w naszych warmińsko-mazurskich gminach. No, najlepiej by było, gdyby Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie po prostu te wnioski wycofał. Ale no właśnie dlatego trzeba dalej być aktywnym w tej sprawie.
1: No właśnie, jak to się stało, że te drzewa miały być wycięte, a jednak udało się je uratować? Jaka jest ta historia walki o drzewa?
2: No jeszcze raz podkreślę, że wciąż się nie udało ich uratować. To nie jest takie przesądzone. Przede wszystkim problemem tutaj jest bardzo duża skala tych planowanych wycinek. Bo może wyjaśnię tutaj słuchaczom, jak to funkcjonuje. Zarząd Dróg Wojewódzkich jako instytucja podległa samorządowi województwa typuje drzewa do wycinki i wysyła takie protokoły z oględzin, wnioski o wycinki do gmin, które się jakoś muszą do tego ustosunkować, muszą zweryfikować poprawność tych oznaczeń i podjąć decyzję, czy wycinają, czy nie wycinają. Te decyzje są jeszcze uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, także ten proces jest taki kilkuetapowy, no ale właśnie problemem jest ogromna skala. To jest prawie 7 tysięcy drzew w całym regionie, w całym województwie warmińsko-mazurskim, no, na całej sieci dróg wojewódzkich. I ci urzędnicy mają bardzo duży problem, bo zwykle jest to jedna, może dwie osoby w gminie, które się takimi sprawami zajmują. Muszą tą weryfikację tych list przesłanych przez Zarząd Dróg wykonać w jakimś określonym czasie, określonym przez przepisy prawa. Można tam trochę to przedłużać, tak, powołując biegłych, czyli w inny sposób administracyjny, ale nie można tego odwlekać na nie wiadomo jak długo. Teraz pytanie, no, czy te gminy są w stanie rzetelnie ocenić jakość tych wniosków. Tutaj ja osobiście i nie tylko ja w to wątpimy. RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, też ma z kolei ograniczone zasoby ludzkie, żeby pochylić się nad tak dużą ilością uzgodnień, które będą też musieli oddzielnie weryfikować. Tak więc dopóki te wnioski w tak dużej ilości są wciąż aktualne, bo są aktualnie procedowane w gminach, dopóki ta sprawa niestety nie jest rozwiązana i musimy walczyć.
1: Nie wspomniał pan jeszcze o jednym ministerstwie, bo jeszcze okazuje się, że w to wszystko zaangażowało się Ministerstwo Obrony Narodowej, co może jest nieco dziwne, że mówimy o wycince drzew, a tu takie ministerstwo, czyli tematy militarne i te drzewa, które jak się okazuje też są potrzebne.
2: Tak, to jest bardzo ważny wątek. Wiemy już od kilku lat z wojny, która się toczy na terenie Ukrainy, że aleje drzew, szpalery drzew, w ogóle wszelkie przeszkody, które przyroda nam oferuje, czy to dzika, czy ta wspomagana działalnością człowieka, są dosyć dobrą barierą przeciw różnym atakom. W wypadku alei drzew akurat chodzi tutaj o ataki dronowe. Na Ukrainie stawia się często takie siatki antydronowe, tam gdzie nie ma drzew, a tutaj mamy już tak jak gdyby gotowy stelaż, na którym można takie siatki rozwiesić, nie mówiąc już o tym, że te takie aleje, które

tworzą tunele, jeszcze gdy mają liście na sobą, właściwie już same w sobie stanowią taką barierę, więc tutaj nie dziwimy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej też w końcu odniosło się do tego tematu, gdyż te aleje mają znaczenie strategiczne. Ta informacja bodajże chyba dzisiaj się pojawiła, ja jeszcze nie widziałem oficjalnie,

0: no, ma szansę przetrwać i nie będzie poddawana wycince. A dlaczego w ogóle miała być ta wycinka? Dlaczego wycina się drzewa przy drogach?
1: To jest tak naprawdę sedno tego problemu, bo kiedy ja po raz pierwszy zabrałem głos na sesji sejmiku właśnie w tej sprawie, a było to pod koniec kwietnia, to tam argumentowano tę konieczność wypadkami drogowymi, że tutaj drzewa niejako powodują wypadki, że bez nich byłoby bezpieczniej. Mnie ta retoryka trochę dziwi, ponieważ po pierwsze za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada za to tylko pośrednio, to znaczy za takie statyczne, można powiedzieć, bezpieczeństwo, czyli na przykład w wypadku, kiedy sucha gałęź spadnie na drogę i spowoduje niebezpieczeństwo albo spadnie bezpośrednio na pojazd. Także ta retoryka o wypadkach drogowych mnie trochę dziwiła.
0: No przecież stoi drzewo obok drogi, ktoś szybko jedzie, tak, uderzył w drzewo i zginął na miejscu, więc rozumiem, oczywiście, że o takie wypadki chodzi, tylko właśnie tam jest jeszcze jeden element. Ktoś za szybko jechał, nie dostosował prędkości do warunków jazdy, do drogi, na której się znajduje, więc tutaj winić drzewo, no trochę chyba trudno.
1: Tak, to jest nieporozumienie, chociaż podkreślę tutaj, że my nie kwestionujemy konieczności wycinania drzew z powodów bezpieczeństwa, kiedy drzewo jest w ewidentnie złym stanie fitosanitarnym i faktycznie zagraża upadkowi na drogę albo łamaniem się konaru. Tego nikt nie kwestionuje. Kwestionujemy jedynie to, iż naszym zdaniem te wnioski, wycinki zostały sporządzone bez głębszej analizy i, mówiąc wprost, asekuracyjnie, z powodu pewnego zdarzenia, o którym dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wspomina dosyć enigmatycznie, nie podaje sygnatury sprawy, która dotyczy tej sprawy, więc trudno dyskutować z takim argumentem. Natomiast jeśli chodzi o wypadki, to no, ja dysponuję statystykami wypadków za lata 2020-2025 na drogach wojewódzkich. Uzyskałem je od policji. Ten okres czasowy wynika z tego, że policja nie była w stanie, przynajmniej taką odpowiedź uzyskałem, podać mi danych za okres wcześniejszy. Natomiast ten okres tych kilku lat jest dosyć wiarygodny, żeby wysnuwać z tego wnioski. A dane są następujące, że w prawie wszystkich wypadkach śmiertelnych z najechaniem na drzewo winę ponosi kierowca i w większości przypadków zachowanie kierowcy to jest tak zwane niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli nadmierna prędkość.
0: Czyli to, o czym powiedziałam, że jedziemy za szybko, a drzewa nie są temu winne, że nie stosujemy się do przepisów, no ale gdyby drzewa nie było, no to ktoś by w drzewo nie uderzył, wjechał w pole i by przeżył.
1: Oczywiście,
0: taki argument może też być.
1: Ten argument też pada. To ja powiem tak, gdyby drzewa nie było, zdarzałyby się inne typy wypadków częściej, na przykład zderzenia czołowe, które są dużo tragiczniejsze w skutkach, zarówno jeśli chodzi o osoby ranne, jak i o zabitych. Tutaj powiem, że liczba wszystkich zdarzeń w tym okresie sześcioletnim na drogach wojewódzkich w Warmii i Mazur, liczba wszystkich zdarzeń, czyli kolizji i wypadków, to jest 816. Z tej liczby aż 2/3 zdarzeń to są kolizje, czyli zdarzenia bez rannych i bez ofiar.
0: I bez drzew.
1: Nie, mówimy o zdarzeniach typu najechanie na drzewo. Takich zdarzeń w województwie warmińsko-mazurskim było 816 w latach 2020-2025 na drogach wojewódzkich, podkreślam. 816 tego typu zdarzeń. Z tego 2/3 to były kolizje, czyli zdarzenia, gdzie nie ma rannych ani ofiar. Co to oznacza? Moim zdaniem to oznacza, że to paradoksalnie drzewa wymuszają bezpieczniejszą jazdę, bo wiem, bo sam jeżdżę czasem po tych alejach, zarówno po drogach wojewódzkich, jak i drogach innych kategorii i widzę, że kierowcy jeżdżą bardziej zachowawczo, czyli z niższą prędkością, zwłaszcza kiedy muszą się wymijać, kiedy inne pojazdy ich omijają. I to powoduje to, że te skutki nie są tak tragiczne. Tylko 1/3 takich zdarzeń to są wypadki, a 8,1% to są wypadki śmiertelne. Z czego jeszcze bardzo ciekawy fakt, chociaż również tragiczny. Takich wypadków śmiertelnych w tym okresie było 66, z czego 83% to były wypadki, w których nie ucierpiał, że nie zginął. Nie zginął nikt poza kierowcą i nie było innych uczestników ruchu. Czyli to była sytuacja typu jeden samochód w samochodzie.

0: chodzi kierowca, pusta droga, zero ograniczeń.
1: No ale jednak z tego, co pan mówi, gdyby wyciąć drzewa, to te ograniczenia i te hamulce pewnie by jeszcze bardziej puściły, czyli jeździlibyśmy szybciej, jednak drzewa wymuszają trochę to, żebyśmy zwolnili, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest tuż obok drogi. No i to jest taka trochę walka między życiem drzewa a życiem ludzkim.
0: To jest paradoksalny wniosek, tak? Jest to dowiedzione w różnych badaniach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, że likwidowanie przeszkód w skrajnej jezdni wpływa na prędkość, z jaką się kierowcy poruszają. To znaczy, im dalej są te przeszkody, tym większa tendencja do jechania z prędkością wyższą niż dozwolona, a im bliżej, tym wolniej. Problem jest głównie wtedy, kiedy kierowca jedzie sam, ale co można na to poradzić? Należałoby po prostu robić kontrole drogowe. I tutaj na przykład w przypadku drogi wojewódzkiej 593 na trasie Miłakowo, Dobre Miasto, Jeziorany, Reszel, policja nie była w stanie mi udzielić informacji o liczbie kontroli drogowych. Nie wiem, czy ich tam w ogóle nie było, czy po prostu nie są w stanie tego wyciągnąć z systemu. Natomiast, jak powiedziałem na początku, za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiada policja. Gdyby faktycznie Zarząd Dróg Wojewódzkich te wycinki argumentował kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powiem tak, Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza tą siecią od 1999 roku. Mieli więc prawie 30 lat, gdyby co roku składali wnioski o wycinki w takiej skali jak obecnie, to dzisiaj w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać.
1: No dobrze, a jakie są jeszcze inne sposoby na to, żeby no właśnie pogodzić te interesy kierowców, no i zachować te drzewa? No bo wspomniał pan o tym bezpieczeństwie, że no to jest też w dużej mierze nasza, kierowców, decyzja, jak prowadzimy auto i z jaką prędkością chociażby jedziemy. Ale są jeszcze pewnie jakieś nowoczesne, współczesne metody, które sprawią, że ta droga będzie bezpieczniejsza, a jednocześnie zachowa drzewa.
0: Oczywiście są takie metody, można stawiać bariery energochłonne, można też właściwie oznakować drogę, bo często na tych drogach brakuje oznakowania poziomego, czyli tych linii wymalowanych na asfalcie, brakuje też ograniczeń prędkości, ale podkreślę raz jeszcze, że pretekstem do tych wycinek było pewne zdarzenie, które nie było w sensie ścisłym wypadkiem drogowym, tylko polegało na upadku gałęzi na samochód. Gałęzik z drzewa, które powinno być wycięte, ale przynajmniej z tego, co przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, zostało to ocenione jako zaniedbanie pracowników. Sęk w tym, że no, naprawdę trudno dyskutować o tym konkretnym zdarzeniu, nie znając jego szczegółów, więc dopóki dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich nie odniesie się do tego wprost i nie powie, co dokładnie się wydarzyło oraz jaki wyrok zapadł w tej sprawie, to trudno nam będzie tutaj poważnie rozmawiać o tej kwestii.
1: Wyciąć drzewo to jedno, wyciąć gałęzie to druga kwestia w tej sytuacji, w tej historii być może chodziło tylko o to, żeby usunąć gałęzie, które rzeczywiście gdzieś tam stwarzały zagrożenie, a niekoniecznie całe drzewo, no bo przed wycinką takie drzewo się ocenia, czy ono jest zagrożeniem w całości, czy tylko we fragmencie.
0: Tak, oczywiście. I zadanie Zarządu Dróg powinno polegać przede wszystkim na tym, żeby regularnie robić przeglądy tych drzew, aby szkolić pracowników, aby wyposażać ich w odpowiedni sprzęt, aby potem uniknąć odpowiedzialności za takie zdarzenia i przerzucania tej odpowiedzialności na aleje, na przyrodę. Mamy podstawy, by sądzić, że te standardy pielęgnacji drzew w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie źle funkcjonują, mówiąc eufemistycznie.
1: Proszę mi jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak kiedyś budowano drogi, tak zakładano te drogi, że jest droga, a przy drodze rosną drzewa. No bo skoro wiemy, że one rosną kilkadziesiąt lat, to ktoś kiedyś tak wymyślił, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby wzdłuż drogi rosły drzewa. Teraz jest to problem, lepsze samochody, szybsze samochody, no i przez to być może więcej tych wypadków, ale kiedyś ktoś ocenił, że to jest dobre rozwiązanie.
0: Tutaj trudno mi się trochę wypowiadać, bo ja nie jestem dendrologiem ani architektem krajobrazu. Natomiast z tego, co wiem, a mieszkam tutaj w tym regionie, to te drzewa sadzono między innymi z myślą o zastosowaniu militarnym. To znaczy one ograniczały widoczność, też powodowały, że trudno było z powietrza zobaczyć, co się tam porusza tymi

0: drogami, zbombardować też idące kolumny, ale miały też tutaj znaczenie takie, powiedziałbym, estetyczno-użyteczne, to znaczy oznaczano te ciągi dróg, żeby, no nie wiem, były widoczne zimą, żeby drzewa dawały cień, bo kiedyś poruszano się po tych drogach oczywiście wolniej. Często specjalnie projektowano je w przebiegu takim bardzo krętym właśnie z powodów militarnych.
1: Czyli są też zalety takiego budowania drogi. Tak sobie myślę, że kiedyś też nie było auta z klimatyzacją i jeżeli jechaliśmy przez no, jakiś kawałek kraju wolniej i dłużej, no to na pewno w upalne dni było gorąco, jeżeli nic nas nie chłodziło od środka w aucie, więc te drzewa dawały cień, no ale też chyba są korzystne dla asfaltu, bo jeżeli mamy taki upalny, bardzo upalny dzień w mieście, to widzimy, co dzieje się z asfaltem, że on się po prostu topi, że zostają ślady butów, a samochody rozjeżdżają ten asfalt. Tutaj drzewa też mają taką zaletę, że po prostu dają cień na drogę, dzięki czemu ta droga jest w lepszym stanie.
0: Oczywiście, że tak. Taką drogą jest znacznie przyjemniej się poruszać w upalny dzień właśnie przez to, że dają cień. Tam też jest trochę inny klimat, bo one zatrzymują wilgoć. Jak ktoś się chce wybrać na wycieczkę rowerową chociażby, to jest to naprawdę no, dobry pomysł, pod warunkiem oczywiście, że no, kierowcy nie będą tam jeździć jak wariaci, a niestety sam też tego doświadczyłem i to nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale kierowcy samochodów ciężarowych, co dla rowerzystów jest naprawdę dużym zagrożeniem. To też wtrącę taką informację, że w przypadku tej wspomnianej drogi 593 zapytałem Inspekcję Transportu Drogowego, czy tam są prowadzone kontrole samochodów ciężarowych. No to usłyszałem, że tam po prostu nie ma miejsca, czyli teoretycznie ci kierowcy tam mogą jeździć tak jak chcą. Wracając jeszcze do tych walorów, które dają aleje drzew, to nie zapominajmy o walorach przyrodniczych. Te drzewa są często osiedliskiem różnych gatunków zwierząt, ptaków przede wszystkim, ale także porostów i innych organizmów.
1: Bezpieczeństwo kierowców i ochrona alej nie wykluczają się. Współczesna inżynieria drogowa dysponuje środkami, które realnie ograniczają ryzyko. Tak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego wycinki prawie 7 tysięcy drzew przydrożnych na Warmii i Mazurach. Czy w związku z tym możecie już zawiesić rękawice i bojowe nastroje? Czy tak jak wspomnieliśmy na początku, to na razie jest wstępna informacja, a co będzie dalej, to się jeszcze okaże.
0: Jest to bardzo dobra informacja, ale na pewno nie możemy tutaj się poddać, bo tak jak mówiłem, wnioski o wycinkę są aktualnie rozpatrywane przez gminy. Dopóki Zarząd Dróg Wojewódzkich ich nie wycofa, to nie możemy mówić o zwycięstwie racjonalności.
1: Ale myśli pan, że presja właśnie aktywistów działających tych w obronie drzew tutaj miała znaczenie, czy jednak no, też rozmowa o tym i takie podejście, że to rzeczywiście te drzewa mają też racje bytu i są potrzebne, przekonała władzę.
0: Oczywiście, że ta presja miała znaczenie, zwłaszcza, że kiedy w kwietniu przemawiałem na sesji sejmiku, to spotkałem się z dosyć sceptycznym podejściem rządzących radnych. Także gdyby nie to, że podnieśliśmy ten temat i jak gdyby przecisnęliśmy go do ogólnopolskiej opinii publicznej, to być może te sprawy by się tak nie potoczyły, jak się toczą teraz. Ta decyzja, to stanowisko, bo to jest stanowisko Ministerstwa Klimatu, jest bardzo ważne, bo jest jakimś sygnałem dla władz politycznych naszego województwa.
1: Ministerstwo uważa, że ochrona tych drzew jest inwestycją w bezpieczeństwo klimatyczne, wodne, no a co także potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej, militarne. Takie informacje możemy przeczytać. Michał Biedziuk, aktywista inicjatywy Skraj Drzew, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, no, że uratujecie te drzewa, ale przede wszystkim mam nadzieję, że kierowcy, którzy nas słuchają i którzy czasami za mocno nacisną pedał gazu, to się zastanowią, co jest ważniejsze, drzewo czy właśnie ta prędkość. I to, że szybciej gdzieś dojadą, bo może nie dojadą. Lepiej jednak zwolnić, a drzewa niech sobie rosną spokojnie i bezpiecznie.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór, w audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dziś w studiu Polskiego Radia 24 pani Katarzyna Tlatlik-Wilczek, Centrum Medyczne Venamed, podolog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: No i proszę Państwa, już trochę uchyliłam rąbka tajemnicy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o podologii, będziemy rozmawiać o stopach, ale ja zacznę naszą dzisiejszą rozmowę od takiego pytania, jak to rozróżnić, bo wielu osobom to się miesza. No jeżeli stopy, jeżeli paznokcie, no to przecież od tego jest pedikiurzystka. A czym to się różni od podologa?
2: Z całym szacunkiem do wszystkich pań, czy państwa, którzy uprawiają zawód manikierzysty, podologia to jest troszeczkę inna dziedzina i tak, żeby rozjaśnić odbiorcom, najprościej można to powiedzieć, że różnica między nami jest taka, że manikierzyści jakby dążą do takiego upięknienia samej
1: płytki
2: paznokcia, czy pięt gdzieś tam aparatu z stopy. Natomiast podolodzy zajmują się tą częścią taką mniej związaną z estetyką, natomiast bardziej związaną ze zdrowiem, z ochroną. Zakładamy odciążenia, więc jakby chronimy te miejsca zwyrodnieniowe, nakładamy preparaty, nie moczymy w ogóle nóg.
1: Zaraz o tym nawet porozmawiamy. Dlaczego? No wielka nam się otwiera tutaj przestrzeń do rozmowy. Ja zaczęłam właśnie od tego rozróżnienia, bo faktycznie niektórym osobom to się myli i czasami chciałyby coś bardziej leczniczego, ale właściwie trafiają pod zły adres, bo idą bardziej w estetykę niż w to leczenie. A niektórzy wzruszą tutaj ramionami i powiedzą, no przecież stóp nie widać, to po co się tu w ogóle tym zajmować? No to muszę zapytać, z jakimi problemami przychodzą do pani klienci, pacjenci, nie wiem jak to nazwać, z czym najczęściej i co może będzie też inspiracją dla naszych słuchaczy, kiedy do tego podologa pójść?
2: No właśnie, stóp nie widać, albo robimy wszystko, żeby je ukryć. Skupię się najpierw na tej części nie widać, to znaczy zapominamy o stopach w sezonie, w którym nosimy ciepłe buty i ciepłe kapcie, w tym sezonie zimowym. Przypominamy sobie, bo musimy je gdzieś tam odkryć w takie dni
1: jak teraz,
2: jak mamy letnią porę. I wtedy wychodzą nam bardzo już czasami trudne do okiełznania. Bardzo szanuję, z bardzo dużą liczbą komunikatów od pacjentów się spotykam taką, że byli u swojej manikierzystki. Ona powiedziała, że to przekracza zakres jej wiedzy, kompetencji i bardzo proszę iść do podologa. To nie do mnie, to podolog. Więc bardzo szanuję to, że na grzybice, na paznokciach nie jest nakładana nowa stylizacja, tylko dlatego, że pani klientka sobie tego życzy. Ale do podologa, jeżeli chodzi o kobiety, najlepiej byłoby chodzić w sezonie tym zimowym, ponieważ tak jesteśmy zbudowane, takie są badania naukowe, że nam płytka paznokciowa nie przyrasta w takim tempie, jak przyrasta w lecie. Więc w lecie, kiedy my sobie zakładamy stylizację, ta płytka powinna zostać wolna, czysta i mieć czas na regenerację. Bo w zimie kobietom nie rosną paznokcie tak szybko, jak rosną w ciągu roku, a szczególnie w sezonie letnim.
1: Ale mówimy o kobietach, ale rozumiem, że do podologa nie tylko panie powinny chodzić.
2: A do podologa już coraz częściej przychodzą mężczyźni. Najczęściej przychodzą mężczyźni wysłani oczywiście przez swoje kobiety, ale z dużą taką atencją pochylamy się w gabinetach nad seniorami, mężczyznami, którzy nie dbali.
1: I to będzie cała ogromna część naszej rozmowy, bo proszę Państwa, oprócz tego, że rozmawiamy o ogólnych problemach i z czym do podologa, to będziemy też poruszać dzisiaj w audycji Samo Zdrowie no, temat senioralny, bo to jest, powiedziałabym, olbrzymi temat i zainteresowanie podologów. Olbrzymi problem, bardzo ukrywany, który widać w szpitalu, kiedy trafia tam senior czy seniorka.

0: hospicjum, jeżeli trafia tam osoba chora. No i wtedy ten problem eksploduje, chciałoby się powiedzieć. I o tych seniorach będziemy rozmawiać, ale wróćmy teraz do tego, co jest tym takim sygnałem alarmowym i kiedy do tego podologa pójść, niezależnie od tego, czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie. Mhm. Skoro mówiłyśmy o paznokciach, no to jest to po prostu sygnał pod tytułem ała boli, bo wrasta paznokieć.
1: Ała boli, bo wrasta paznokieć, bo krzywo mi rośnie paznokieć, bo paznokieć jest kruchy, bo paznokieć zaczyna rosnąć do góry, bo paznokieć zamiast tej takiej ładnej płytki, na której można by było, nie wiem, położyć sobie malinkę, mamy płytkę, która wygląda jak rurka, przez którą się pije, tak? Czyli następuje tak silna deformacja płytki, paznokieć się zwija w taką rureczkę. Co jest też niefajne, to łożysko bardzo mocno naciska na taką rurkę. W związku z tym czasami przychodzą osoby, które wyglądają, to się nazywa szponiastość, ale ta ona już jest tak straszna, że w zasadzie ten zabieg, staramy się, żeby on oczywiście był bezbolesny, jak to jest tylko możliwe. Natomiast samo zaniedbanie, schowanie tego problemu, najczęściej odkrywane po latach, już jest taką sytuacją, w której ta osoba po prostu cierpi, jak przyjdzie, i jeszcze potem jakiś czas, dlatego że ta ingerencja idzie w tą stronę, żeby tą płytkę wyprostować. Tak, no więc albo właśnie zakładamy jakieś tam klamry, albo zakładamy kompozytowe takie wstawki. Jest cały wachlarz możliwości, tylko wszystko wynika z tego, że to pokolenie senioralne, które jest tym teraz, ja nie mówię o starszakach, świeżych emerytach, bo oni już liznęli pewnych takich zabiegów, wiedzą, że jest, jakie są możliwości. Mówię o osobach, które mają lat 80.
0: Dla nich często dbanie o siebie, czy takie zadbanie było trochę fanaberią?
1: Było fanaberią, tak. I to jest, a szczególnie dla mężczyzn. Tak, ci mężczyźni byli określani jako osoby trochę nieokreślone płciowo, wręcz, prawda? Bo jest przesadnie o siebie dba.
0: Tak, to miała wystarczyć woda.
1: Tak. Woda i jakieś coś tam, spirytus po goleniu, tak? W każdym razie z nimi jest problem, żeby ich przekonać, że podolog jest w stanie im pomóc. Natomiast oni są potem najwierniejszymi pacjentami, pamiętającymi, przypominającymi swoim dzieciom czy osobom, które się nimi opiekują, że pani podolog powiedziała, że trzeba przyjść, że jeszcze będzie lepiej, tak? I teraz usuwamy 40-letnie odciski.
0: Ała, to musiało boleć.
1: Tak.
0: Przez 40 lat
1: przez
0: musiało
1: 40
0: boleć.
1: Lat musiało boleć, więc oni się uczą chodzić trochę inaczej. Szuranie też jest takim fantastycznym sposobem na zachowanie godnego chodu osób starszych. Więc szurając, dopychają płytkę paznokciową do krawędzi buta czy kapcia. W związku z tym cały czas następują mikrourazy, a jednocześnie nie podnosząc nogi, robią sobie przez całą długość śródstopia piękny mocel, czyli taki długi odcisk. On czasem towarzyszy paniom na szpileczkach. I z tym są, i z tym chodzą.
0: To niesamowite, że można tyle lat cierpieć,
1: tak,
0: i nie szukać pomocy, bo uznawałoby się, że jest to jakiś objaw, nie wiem, słabości, prawda?
1: Tak, tak.
0: Pójście, zrobienie coś, tak, ze stopą czy z paznokciem, to trochę zachowanie się, no nie użyję brzydkiego sformułowania, no ale jak baba trochę, a ja, tak, jestem silnym facetem, więc tego nie zrobię, tak? Niesamowite. I to jest też temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo zaczęłyśmy właśnie od tego ogółu, czyli od tego, czym zajmuje się podolog, a teraz przechodzimy do clue, czyli do tego, że oprócz rozmaitych schorzeń seniorom doskwiera też to, że trochę są zaniedbani kosmetycznie. I to nie zawsze wynika z niechcenia, czasami wynika z niemożności, bo na przykład nie można się schylić. A o ile jeszcze ci najbliżsi, no chyba chętniej będą pamiętali o fryzurze, no to te stopy już są po prostu schowane i niestety, gdy je zobaczymy, no to już rozmawiałyśmy wcześniej, czasami człowiek jest przerażony.
1: Tak. Tak, to potrafi...

0: wzbudzić przerażenie. Ja wielokrotnie jako pracownik opieki paliatywnej spotykałam z tak zwanych dobrych domów panie, które miały zrobione świeżo permanentny makijaż już do trumny, świeżo zrobioną fryzurę, świeżo zrobioną hybrydę na paznokciach.
1: U rąk.
0: U rąk oczywiście, po czym od pasa w dół gniły, bo nasza bliskość rodzinna bardzo mocno stawia nas w takiej niezręcznej pozycji, jeżeli chodzi o przekroczenie granicy intymności, czy to jest mama, czy to jest babcia, czy to jest tata. I tutaj mówię też o tym, że to jest relacja córka, matka, czy syn, ojciec. Nie umiemy o tym rozmawiać, jak mogę ci pomóc. Pytamy się naszych bliskich, czy czegoś potrzebujesz. Ale w domyśle mamy, przecież masz wszystko. Nie zadajemy pytania, jak mogę ci pomóc.
1: I jeśli tego pytania nie zadamy, to
0: coś,
1: nie usłyszymy.
0: Czy jest coś, z czym sobie nie radzisz? To są takie pytania trochę przywołujące do przejścia dalej, do odkrycia. Wiesz, nie radzę sobie, nie sięgam już tam.
1: Nie schylę się, żeby obciąć paznokcie.
0: Zrobiły mi się za krótkie ręce. Prawda? Jest cała masa rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać i o ile tak właśnie do pasa postrzegamy tych naszych, no mówmy o bliskich seniorach, o tyle wszystko, co się dzieje, a już strefa stóp, co słyszę od żon, które przyprowadziły swojego męża. Wie pani, on zawsze to robił. On zawsze to robił sam. Mi nie przyszło do głowy, żeby się tam tym zainteresować. To jest tłumaczenie. Owszem, ono jest prawdziwe. Ja je kupuję. Natomiast jak zdejmuję te skarpetki i widzę rozpadliny na piętach. Polscy mężczyźni nienawidzą się kremować. Krem jest B. Tylko dla bab. Są kremy w piance, która ma taką konsystencję trochę jak krem do golenia. Który nie zostawia tego tłustego biofilu. W związku z tym ja zawsze mówię, że to są pianki wymyślone specjalnie dla mężczyzn. Niektórzy mężczyźni się na to łapią, bo mężczyźni rzeczywiście są konsekwentni i jak się ich przekona, to oni są systematyczni.
1: Ale najpierw jest szok, tak? Rozpadlina pięt.
0: Rozpadlina pięt. Odciski szpony na wszystkich punktach podparcia. Czyli ani na pięcie nie chodził, ani na palcach nie chodził. Na paznokcie, które rosną we wszystkie strony i generalnie tak około roku nie były skracane. To taki jest trochę standard.
1: Naprawdę? A jak tak się ta stopa mieści czasami do buta?
0: No więc chodzą w starych swoich kapciuszkach, które mają od lat, które są powycierane. W tych kapciach są bardzo często takie zmechacenia, które jeszcze podbijają te odciski, albo wręcz one je stworzyły. Bardzo często pacjenci senioralni są przyprowadzani przez swoje dorosłe dzieci, takie dzieci starszaki, świeżych emerytów, którzy właśnie odkryli, że mają starych rodziców, którzy sobie z czymś nie poradzili, to znaczy wywinęli jakiś numer i ktoś im powiedział, że proszę pana, tata jest niedomyty. Proszę zwrócić uwagę na pielęgnację. No i przychodzi syn w pretensjach do ojca. I stoi starszak syn, 60-paroletni, i stoi jego starszy tata, po którym widać po prostu biedne dziecko, które nie za bardzo wie, jak się było zachować w tej sytuacji, tylko jest pomarszczone i strasznie zależne.
1: Strasznie zależne, bo czasami sam nie wejdzie do wanny albo tak z niej nie wyjdzie.
0: Tak.
1: No i to, o czym pani wspominała, po prostu się nie schyli, żeby nie sobie schyli te paznokcie obciąć.
0: Nie widzi. Jak już się zaniedba, to z tej drugiej strony jest łatwiej nam podologom dojść do tej płytki, oczyścić te wały, które są pozapychane. Nie mówi się seniorom, nie przypomina, bo ja uważam, że seniorzy wszystko zrobią i wszystko kupią w momencie, kiedy zobaczą efekt. efekt widać bardzo szybko, ponieważ terapia grzybicza, grzybicy międzypalcowej, gdzie chodzą na rehabilitację, chodzą gdzieś tam na jakieś ćwiczenia,

0: ci, co chodzą, to chodzą. Nie dosłyszeli, że najważniejsze jest wytrzeć tą przestrzeń między palcami. Ale jak mają to zrobić, jak mają za duży brzuszek, kręgosłup pozwijany w trąbkę i za krótkie już rączki? No więc jest forma. Zwijamy ręcznik papierowy w rulonik, tak jakbyśmy chcieli zrobić z niego rurkę. To nam już wydłuża też naszą rękę. Jak zagniemy nogę w kolanie, przyciągając ją do siebie, to już jesteśmy bardzo blisko.
1: I podolog też jest w stanie tego nauczyć.
0: I taką rureczką wycieramy sobie tą przestrzeń między palcami. Wtedy tam mamy sucho, bo inaczej po takim prysznicu, czy po myciu, czy po moczeniu zakłada się z powrotem kapciuszki, więc jest ciepło.
1: Wilgotno.
0: Wilgotno. No a potem już jest tylko grzybobranie.
1: I grzybica, rozumiem, jest poważnym problemem.
0: Jest bardzo poważnym problemem w Polsce. Jest bardzo wstydliwym problemem, więc w ogóle wykonanie tej zeskrobiny, aż nie wie pani, to ta, a może to uderzenie, może, a bo ja kiedyś malowałam czarnym lakierem, to pewnie mi tak się płytka przebarwiła, nie?
1: Rzeczy grzybica i skóry i paznokci.
0: I paznokci.
1: I to są te problemy, które widać, no jeżeli ktoś się odważa albo zostanie przyprowadzony do podologa. Wspominała też pani, a to są czasami paznokcie u seniorów nieobcinane nawet roka, więc takie paznokcie, które zamieniają się w pozawijane szpony.
0: Tak, mam bardzo często takich pacjentów, którzy są przywożeni przez swoich bliskich na przykład na okoliczność zwyczaju, że na 1 maja cała rodzina się spotyka na działce. No i babcię albo dziadka trzeba wywieźć na tą działkę. Więc po tej zimie, kiedy był całą zimę trzymany w domu, żeby się nie przeziębił, nie rozchorował, no a poza tym słabo chodzi, się go chce wywieźć. I wtedy jest myty. No i w tym myciu się okazuje, co się okazuje. No więc wtedy jest pilny telefon do podologa, ratunku, tam jakieś tłumaczenia. No wie pani, no nie zauważyliśmy. No. Więc ja na majówkę obcinam raz do roku te paznokcie.
1: Przygnębiające.
0: Nie staram się nie oceniać tych ludzi, ale nie rozumiem tego. Bo jeszcze po wizycie podologa, kiedy my opracujemy tą płytkę paznokciową i ona zaczyna odrastać, ci bliscy, którzy się opiekują osobą starszą, mniej samodzielną, bo nie mówię o niesamodzielnych, mówię o mniej samodzielnych. Ja tego też trochę nie rozumiem. Tam są dzieci, tam są wnuki, czyli ta mama, córka obcina przecież swoim dzieciom, nie mówi drap w asfalt, to się skrusze, to skruszeją.
1: Z dziećmi,
0: prawda?
1: Inaczej niż z osobami starszymi, prawda?
0: I nie, prawda, ale jako tłumaczenie podolodzy bardzo często słyszymy, że ja nie wiedziałam, jak się za to zabrać.
1: I ja rozumiem, można wtedy pójść do podologa. To chyba zresztą lepszy prezent czasami niż kupienie czegokolwiek. Taki zabieg kosmetyczny po prostu sprawia ulgę, daje zdrowie. Ale zapytam, jak w takim razie zadbać o te stopy seniorów, jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha i oczywiście mówi, okej, to ja zamiast kolejnego prezentu zupełnie niepotrzebnego po prostu zafunduję swojej babci, dziadkowi podologa. A co robić na co dzień? Jak zadbać o te stopy starszych osób? No wrażliwe, szczególnie, bo i skóra jest wtedy wrażliwa. Co robić na co dzień?
0: Tak, ta skóra jest albo jest sucha, pergaminowa, bo osoby starsze mniej jedzą, starają się w ogóle mniej też piją, żeby nie robić kłopotu albo żeby zdążyć. No różne tam są powody. Nie ruszamy jeszcze tematu cukrzycy, bo jakby to
1: jest
0: też
1: osobny,
0: jest w ogóle
1: zupełnie
0: osobny
1: temat.
0: Nurt.
1: To już ciężka choroba.
0: Ciężka choroba, ale też w tej chorobie od razu wtrącę. Podolog odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ współpracuje bezpośrednio i z diabetologiem, i z dermatologiem. To jest taki trójkąt, złoty trójkąt cukrzyków i on jest bardzo ważny. To jest też bardzo kluczowa kwestia. Co robić na co dzień? Na co dzień na pewno wycierać przestrzenie między palcami. Na
1: świetnym pewno sposobem, czyli tą papierową rurką, którą jesteśmy w stanie zrobić z ręcznika.
0: Czy to będzie jakiś cieńszy ręcznik? Bo umówmy się, że dobre, porządne, z grubej bawełny frote ręczniki nie zmieszczą nam się między palcami, ponieważ zwyrodnienia już nam też na to nie pozwolą. Palce seniorów się nie rozchylają, nie rozcapierzają się. Nawilżanie, nawilżanie, nawilżanie.
1: Czyli ta pianka
0: codziennie,
1: nawet.
0: Czyli ta pianka. Czy to będzie krem do stóp? Pamiętajmy też o tym, żeby nie robić morderczych zabiegów.

0: Im więcej procent mocznika, tym lepiej, bo dawno nic nie robiłam, to buch dzisiaj sobie zrobię. Można się silnie poparzyć. Przestrzegam też i błagam. Plastry na odciski z kwasem salicylowym potrafią wypalić dziurę w stopie i zrobić ranę gojącą się przez wiele miesięcy, ponieważ te plastry się przesuwają jak chodzimy. Założenie takiego plastra wymaga naprawdę wielkiej sztuki i w zasadzie potem leżenia. Zresztą na tych plastrach jest napisane, ile minut to można trzymać. My wiemy lepiej. A tam napisali 15 minut.
1: To potrzymam
0: całą noc. Nie? Beń, do rana spadnie. Nie. W tej codzienności znajdźmy chwilę, tak jak znajdujemy chwilę na pokremowanie rąk, znajdźmy tą chwilę. Ja osobiście mam swój rytuał. Zanim zgaszę lampkę nocną po skończeniu czytania książki, nakładam sobie krem na stopy.
1: I to jest wtedy szansa, żeby te stopy mieć zdrowe, zdrowsze i obcinamy paznokcie. Znaczy, mówiąc wprost, zobaczmy, zastanówmy się, w jakim stanie są stopy naszych bliskich, naszych seniorów, bo tego na co dzień nie widać, ale gdy to zobaczymy, potrafimy przeżyć szok i nie wynika to z niczyjej złej woli. Czasami wynika po prostu z bezradności, z tego, że ktoś się nie może schylić, że już nie dowidzi, że ma po prostu problem z poruszaniem się. W takim razie to na nas spoczywa ten obowiązek, żeby pomóc. Czasami w ramach prezentu po prostu zafundować podologa, ale przede wszystkim dbać i zainteresować się tym problemem. O podologii, zwłaszcza tej podologii senioralnej, o problemach seniorów właśnie ze stopami. Miałam okazję rozmawiać dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 z panią Katarzyną Tlatlik-Wilczek z Centrum Medycznego Venamed. Podologiem. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: No i właśnie, proszę państwa, dziś pomówię z panem profesorem Cezarym Obrachtem Prądzyńskim, socjologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
3: Panie profesorze, kiedyś, dawno, dawno temu, to kilkanaście lat temu, jeden ze znanych polityków, jak rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, to powiedział mi bardzo ciekawą tezę. To ona się sprawdza. Jeżeli jakaś partia polityczna chce przegrać wybory, musi zrobić reformę albo ochrony zdrowia, albo reformę emerytalną. No i za każdym razem to się sprawdza. Jedna zrobiła reformę ochrony zdrowia, przegrała, no i inna zrobiła reformę emerytalną, też przegrała. Czy ta obecna sytuacja dotycząca ochrony zdrowia w Polsce w jakikolwiek sposób może naruszyć istniejące polityczne status quo?
4: To się okaże. To jest trochę wróżenie z fusów, też z tego względu, że jeszcze jest przed nami rok do wyborów i kto wie, co się w tym czasie wydarzy, oby się nic nie wydarzyło niepokojącego związanego z wojną za naszą granicą, a przecież doniesienia są mocno niepokojące, mówiąc o możliwych prowokacjach i innych. Więc w zasadzie żyjemy w takim świecie, w którym dynamika zdarzeń politycznych, społecznych wydarzeń jest tak duża, iż coś, co się wydaje nam dzisiaj niezwykle gorące, za 3 miesiące może zostać przykryte czymś zupełnie innym. Natomiast na pewno dzisiaj jest to jeden z głównych tematów na agendzie i nie ma się co dziwić. Tak wielu ludzi chodzi do lekarza albo nie może się dostać do lekarza, że nieustannie ten temat do nich wraca.
3: Ale biorąc pod uwagę to, panie profesorze, że temat ochrony zdrowia jest dla nas, jak wskazują wszystkie badania, bardzo istotnym tematem. I biorąc pod uwagę to, że to, co się wydawało, że to uspokoiło sytuację w ochronie zdrowia, celowo mówię o ochronie zdrowia, bo to nie służba, to jest ochrona.

0: ochrona zdrowia, co zresztą medycy różnego szczebla podkreślają. Proszę nie mówić o nas służba zdrowia, proszę o nas mówić ochrona zdrowia. To jest wynik nie ostatniego roku, trzech lat, pięciu, a to jest wynik co najmniej ostatnich kilkunastu lat, a tak naprawdę to kolejnej reformy ochrony zdrowia, bo przypomnijmy, najpierw były kasy chorych, wydawało się, że to ma ruszyć, to trochę ruszyło, no potem była kolejna reforma ochrony zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. No i to wymagało oczywiście nakładów pieniędzy, nowych ustaw i tak dalej, ale ten element kiepskich zarobków medyków w Polsce istniał tak naprawdę do pandemii, bo to pandemia spowodowała to, że te zarobki medyków w Polsce zaczęły rosnąć i polityka oczywiście finansowania ochrony zdrowia, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ja to czasami żartuję, ale to jest taki żart dosyć kwaśny, że są dwie sfery w Polsce niereformowalne, a przynajmniej jeszcze nie znalazł się geniusz, który by je naprawił. To jest służba zdrowia i piłka nożna.
0: Ale piłkarze, panie profesorze, zawsze dobrze zarabiali, no a lekarze w porównaniu z piłkarzami, proszę sobie wyobrazić operatora, który jest super specjalistą i dokonuje niewiarygodnych zabiegów, no operacji i tak dalej, to gdzie mu do średniej klasy piłkarza w Polsce?
1: Okej, ale powiedzmy sobie w taki sposób. No, piłkarze zarabiali, a efektu z tego niewiele. Per analogia możemy powiedzieć, i lekarze zarabiają, przynajmniej niektórzy, nie brakuje takich, którzy zarabiają, a efektu tego równie niewiele. I zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z perspektywy pacjenta, zwłaszcza takiego, który musi się dostać do specjalisty. I to jest w ogóle... Trzeba powiedzieć, że wszystkie rządy po 89 roku majstrowały przy służbie zdrowia i tak wymajstrowali, że konia z rzędem temu, kto rozumie w ogóle, jak ten system funkcjonuje. Ja podam jeden przykład, żeby dać wyobrażenie, bo on bywa zaskakujący, nawet jak o tym mówię w Gdańsku. Jest rok 98, są reformy rządu Buzka i powstają powiaty, powstają województwa i następuje rozdzielenie instytucji kultury, w tym i również instytucji medycznych, na poszczególne piony samorządu. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że najbogatszy w naszym regionie, a mówię z województwa pomorskiego, miasta Gdańsku i w Gdyni, żaden szpital w Gdańsku i w Gdyni nie jest utrzymywany przez Gdańsk i Gdynię. Żaden. Najbogatsze miasta, czyli można powiedzieć mieszkańcy tych miast, nie kładą swoich pieniędzy, które są w budżecie miasta, na utrzymanie szpitali, których jest specjalistyczne takie cienie. One są marszałkowskie. Tymczasem ja mieszkam w jednym z najbiedniejszych powiatów, w powiecie bytowskim, i my odziedziczyliśmy dwa szpitale. To jest mały powiat. 70 parę tysięcy. Dwa szpitale, miał je utrzymać biedny powiat, po czym jeden szpital, który teraz zresztą stał się bardzo głośny, szpital w Miasku, został przejęty przez miasto, czy miasto i gminę. To jest kilkanaście tysięcy mieszkańców i z tych biednych naszych budżetów mamy utrzymać w naszym powiecie dwa szpitale. Ja zawsze powtarzam marszałkowi, że to jest bardzo niesprawiedliwe, a w Gdańsku ludzie są zaskoczeni. I w Gdyni, no to jak to jest? No właśnie tak to jest. Teraz w takich powiatowych czy miejskich małych ośrodkach jest nie tylko kwestia lekarzy, ale jest kwestia kadry zarządzającej. Kto się zna na coraz bardziej skomplikowanym systemie zarządzania i finansowania służby zdrowia? A jeszcze dodajmy do tego jeden element, który uderza w te szpitale, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje, bo ta służba zdrowia jest finansowana z dwóch źródeł. Fundusz Zdrowia i oczywiście organy prowadzące, które za infrastrukturę odpowiadają i tak dalej. No to Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, trzeba

0: żeby były odpowiednie warunki opieki nad matką, która ma urodzić dziecko i dziecko urodzi, czyli musi taki szpital, żeby była poporodówka, musi mieć neonatologa. Neonatologów w Polsce nie ma. Jaki jest efekt? Szpitale powiatowe, takie prowincjonalne, nie są w stanie zdobyć tych lekarzy, też bo ich nie ma, albo nie mają na to pieniędzy. W związku z tym efekt paradoksalnie. Chcesz poprawić warunki, w związku z tym likwidujesz porodówkę. I w moim regionie kobiety muszą myśleć o tym, że mają 30-40 kilometrów do szpitala, a kartka pogotowia nie przyjedzie, a jak ktoś nie ma samochodu i robi się błędne koło. Więc to jest kontekst, w którym funkcjonujemy, że ktoś chce, mówi, że ma być lepiej, a w efekcie jest gorzej. Nierówne warunki utrzymania, nierówne warunki dostępu do służby zdrowia. Nierówne. Co więcej, efekt jest taki, że z tego właśnie powodu ci, którzy mieszkają na obszarach peryferyjnych i są często biedniejsi, muszą więcej wyłożyć ze swoich pieniędzy, no bo ja podam jeden przykład, no, a znam takie z autopsji. Ktoś mówi, dobrze, porada onkologiczna w Akademii Medycznej w Gdańsku, w szpitalu uniwersytecki, 8 rano. Ale przecież od nas nikt nie dojedzie na 8 rano. Jak nie masz samochodu, to albo musisz kogoś prosić, żeby cię zawiózł, bo nie ma transportu, albo musisz pojechać dzień wcześniej, wziąć hotel i tak dalej. Czyli musisz zainwestować w to. Nawet jeśli masz taką poradę. Za tą poradę musisz zapłacić. Zresztą służby zdrowia w Polsce ogromnie wzrosły zarówno wydatki publiczne, jak i wydatki prywatne. One nie do końca są kontrolowalne, ale ludzie po prostu wykładają pieniądze. Ja czasami sam się zastanawiam, gdzie i kiedy poszedłem do jakiegoś lekarza z tak zwanego NFZ. Chcesz mieć dostęp, to musisz włożyć, zwłaszcza za dostęp do specjalisty. No to się wszystko kumuluje i strasznie to ludzi denerwuje. Zwłaszcza wtedy, kiedy sprawa dotyczy życia lub śmierci. No tak. A przecież my rozmawiamy często o ostatecznych kwestiach.
1: Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, socjolog, Uniwersytet Gdański, był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z omijaniem kolejek i limity zarobków lekarzy. Na początek rządowy plan ratunkowy dla służby zdrowia. Przełomu nie było, napięcie pozostaje. W Ankarze spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Rozmawiali w kuluarach szczytu NATO. Ci, którzy zdali, mogą świętować. Maturzyści poznali wyniki majowych egzaminów. Powiemy, jak im poszło. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Koniec z wypłatami sięgającymi 300 tysięcy złotych miesięcznie. Lekarze mają zarabiać mniej. To najważniejszy cel ogłoszonej przez Ministerstwo Zdrowia reformy systemu. Przy pełnym etacie maksymalna pensja lekarza nie przekroczy 40 tysięcy złotych brutto. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior.
2: Zarobki lekarzy mają zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która będzie sięgała do 240 zł brutto. Mówiła o tym Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.
3: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów. Umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu.
2: Proponowane rozwiązania to częściowo miecz obosieczny, tak twierdził na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Wyjaśnił, że z jednej strony mogą one zlikwidować kominy płacowe, ale z drugiej mogą też sprawić, że lekarze nie będą chcieli

0: i pracować w publicznych placówkach.
1: Bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia i musimy mieć też świadomość, że istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego.
0: Resort chce też ograniczyć czas pracy lekarzy, tak by nie pracowali na więcej niż na dwóch etatach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Reforma ma być szeroka i obejmie nie tylko zarobki lekarzy. Resort chce też skrócić kolejki, dlatego o 2 lata przyspieszy wdrażanie centralnej e-rejestracji, a za omijanie kolejek placówkom medycznym będą grozić surowe kary sięgające 1 000 000 zł. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski spotkali się przy okazji szczytu NATO. Spotkanie było konstruktywne, ale nie udało się rozwiązać sporu o kwestie historyczne, mówił w Ankarze prezydent Nawrocki.
3: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: Pod koniec maja Wołodymyr Zełenski nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. UPA to organizacja ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialna za bestialskie mordy Polaków na Wołyniu. Po szczycie NATO w Ankarze zadowolony jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreśla wzrost wydatków na obronę w europejskich krajach. Chodzi o wyznaczony minimalny próg nakładów w wysokości 3,5% PKB plus 1,5% na inwestycje w sektorze obronnym. Amerykański przywódca dumnie podkreślał, że dzięki jego presji europejscy sojusznicy zmienili postępowanie. Na sali panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła tego zobaczyć. Tam byli mądrzy ludzie, którzy mają w sercach wiele dobra. Nie zła, ale dobra. Rozmawialiśmy o postępach, jakie inni robią w dążeniu do osiągnięcia 5%. Gdybyście tylko mogli zobaczyć ten szacunek i miłość panujące w tym pomieszczeniu. Podoba im się praca, którą wykonuje. Mówili: kochamy pana. Na sali panowała ogromna jedność. Szczyt kończy się pozytywnym akcentem, choć początek wcale tego nie zapowiadał. W pierwszym dniu szczytu Donald Trump uderzał w europejskie kraje, sugerując wycofanie wszystkich amerykańskich żołnierzy. Uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne, drzewa spadające na samochody to skutki groźnej pogody. Przez 2 dni wiatr miał siłę huraganu. Najgorzej było na wybrzeżu, gdzie żywioł zabrał znaczne fragmenty plaż. Woprowcy musieli zabrać sprzęt z budek ratunkowych.
4: Walczymy z tym, żeby nasz sprzęt, nasze wieże ratownicze przetrwały. W Łódzce obecnie praktycznie wszystkie wieże ratownicze są w wodzie. Z 2 wież musieliśmy ewakuować, wynieść sprzęt, ewakuować ludzi.
2: Mówił Piotr Wasilewski z Wopru w Ustce. Dziś na szczęście wiatr jest znacznie słabszy i nie powinien już powodować strat. Większość maturzystów może świętować. Na koniec u nas wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Zdało 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Świadectwa odbierają już m.in. maturzyści ze Szczecina. A rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
5: Zdane? Tak.
6: Zdane.
5: No jest dobrze w miarę.
7: Bardzo dobre wyniki, lepsze niż spodziewaliśmy się.
5: To jest tak, że teraz kamień z serca, wakacje i jesteście pewni, że na studia się dostajecie, czy jak?
7: Raczej tak, ale to jeszcze trzeba poczekać na wyniki rekrutacji. W międzyczasie jakieś tam prace sobie znaleźliśmy.
6: Rekrutacje będą teraz, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie.
5: Ambitne kierunki wybrane?
6: No medycyna.
2: Większość uczelni wyniki rekrutacji na studia ogłosi w połowie lipca. A wracając do matur, jednego przedmiotu nie zdało 12% maturzystów. Oni mają prawo do poprawki w sierpniu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Chmury na zmianę ze słońcem, na wschodzie i w centrum przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na czwartek. Wiatr dużo słabszy niż wczoraj, ale nadal może dokuczać. Jest umiarkowany i porywisty. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Podlasiu i Podhalu do 23 na zachodzie kraju.
8: Klima.
2: 28% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 12 a 16 będą obowiązywały tak zwane zielone godziny, gdy w sieci jest nadwyżka energii. Powietrze o poranku jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
8: Klimat.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Szósta sześć na zegarach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 9 lipca 2026 roku i jednocześnie 190 dzień tego roku. Roch Kowalski, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry, a ze mną wita się, nie ma co ukrywać, skład marzeń. Miło z takimi ludźmi pracować. Justyna Błońska, Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Aleksandra Augustyniak. Jesteśmy wszyscy z Państwem i dla Państwa do godziny 9, a będą z nami także goście. Po 7:07 Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, po 8:07 Wojciech Konieczny, senator i były wiceminister zdrowia z Lewicy, a po 8:33 Agnieszka Drążkiewicz, prosto z Turcji do Polski, z ziemi tureckiej do ziemi polskiej, będzie z nami w studiu i będziemy podsumowywać szczyt NATO w Ankarze, także z panem profesorem Piotrem Mickiewiczem, politologiem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Tak wygląda rozkład jazdy na dzisiejszy poranek. Słońce wzeszło o 4:25, zajdzie o 20:56, dzień trwa 16,5 godziny, a imieniny obchodzą Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Czas na kalendarium historyczne.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to...
5: Habemus Papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 9 lipca, 505 lat temu, na wieży katedry wawelskiej zawieszono dzwon Zygmunt. Odlano go z metalu pochodzącego ze zdobytych armat krzyżackich. Do dzisiejszych czasów dźwięk dzwonu Zygmunta obwieszcza szczególnie ważne wydarzenia. Dziś 110. rocznica urodzin poety i pisarza Stanisława Pagaczewskiego. Był między innymi autorem serii przygód Baltazara Gąbki.
11: Smok dodał gazu. Samochód pomknął ze wzrastającą szybkością. Żaden z jego pasażerów nie zauważył małego człowieka w zielonej pelerynie, który skrył się za pniem jednego z drzew.
10: Pagaczewski był również zapalonym podróżnikiem i popularyzatorem turystyki. W roku 1917 w odpowiedzi na wezwanie Józefa Piłsudskiego żołnierze 1. i 3. Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami.
12: Powiedział do swoich towarzyszy w hotelu Wisto: nasza droga przy państwach centralnych się kończy. Tu już nie ma wspólnych interesów.
10: Przypomniał profesor Janusz Odziemkowski. Wydarzenie przeszło do historii jako kryzys przysięgowy. W roku 1927 urodził się aktor Zdzisław Maklakiewicz. Jedną z najpopularniejszych jego ról była postać inżyniera Mamonia w filmie Rejs Marka Piwowskiego, w którym z Janem Himilsbachem stworzyli uwielbiany przez widzów duet komediowy.
13: On lubił ze mną grać, często pomagał mi w jakiś sposób. Nie był zazdrosny o tajemnicę swojego zawodu. To była jego główna cecha, która zjednywała mu ludzi.
10: Aktora upamiętnia między innymi rondo na warszawskim Śródmieściu. Tego dnia, lecz w roku 1929 urodził się malarz-akwarelista Julian Fałat.
14: Wybór techniki nie był u Fałata przypadkowy. W latach nędzy i głodu nie mógł sobie pozwolić na farby olejne, jedynie na kupno tanich farb wodnych. Osiągnął wkrótce tak wielką biegłość w uprawianiu tej techniki, że kiedy przyszły lata tłuste, nie chciał już jej porzucić.
10: Był także dyrektorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, którą przekształcił w akademię i zreformował jej system nauczania. W roku 1945 zmarła w Manchesterze poetka i dramatopisarka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Związana z poetycką grupą Skamander, tworzyła subtelne liryki, głównie miłosne.
15: Okręcie jak indyk rozdęty w stożagli, włóczęgo ty bez flagi, widziadło za kwafort, gdyś dął żaglami w nonsens, rozbileś się nagle o usta nachylone koralową rafą.
10: Poetka była córką Wojciecha Kossaka i siostrą Magdaleny Samozwaniec. Dziś 80. rocznica urodzin wokalisty Bona Scotta. Był frontmanem grupy AC/DC, z którą nagrał 6 albumów studyjnych, w tym słynny Highway to Hell.

Bałtyk. Był to pierwszy i dotąd jedyny szczyt NATO zorganizowany na terenie Polski. Przed 3 laty zmarł hiszpański trener i piłkarz Luis Suarez. Był zawodnikiem FC Barcelony, dla której rozegrał blisko 200 meczów i strzelił ponad 100 bramek, a także zdobył 2 tytuły mistrza Hiszpanii. W roku 1961 był najdroższym piłkarzem świata. Wówczas Katalończycy sprzedali go do Interu Mediolan za 142 tysiące funtów. 2 lata temu zmarł wybitny aktor i reżyser Jerzy Sztur. Niezapomniany jako Wodzirej w filmie Feliksa Falka, Amator u Krzysztofa Kieślowskiego czy Max z Seksmisji Juliusza Machulskiego. Do historii przeszedł także jego nietypowy występ na festiwalu w Opolu w 1977 roku.

0: Chodzi, czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzucam je się na uszy.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: Zaczynamy od pierwszej strony Gazety Wyborczej, a tam minister Jolanta Sobierańska-Grenda i limit na zarobki lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki na płace. Lekarze mają zarabiać maksymalnie 240 zł brutto na godzinę, a szpitale będą miały odgórny limit na wynagrodzenia. Te propozycje nie są nowe, tak pisze Judyta Awatoła na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W efekcie nie doszło do dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Czy te zmiany uda się wprowadzić? Rozmówcy wyborczej bardzo w to wątpią, ponieważ lekarze zarabiają w niektórych specjalnościach już po 500 zł na godzinę, na przykład radiolodzy. Oficjalny komentarz rzecznika Naczelnej Rady Lekarskiej jest powściągliwy. Od miesięcy czekamy na propozycje konkretnych przepisów. Ministerstwo niczego dotąd nie przedstawiło, mówi Jakub Kosikowski. Teraz pierwsza strona Rzeczpospolitej, a tam chyba nie najlepsze wnioski po szczycie NATO w Turcji. Szczyt nie zdołał ukryć podziałów. Zebrani w tureckiej stolicy przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowali żelazne przywiązanie do zasad artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, który, jak dobrze wiemy, nakazuje przyjście z odsieczą zaatakowanemu aliantowi. Jednak w trakcie obrad trudno było ukryć coraz głębszy podział między Stanami Zjednoczonymi a resztą paktu. Donald Trump podkreślił, że jest zawiedziony brakiem wsparcia Europejczyków dla jego kampanii przeciwko Iranowi. Uznał raz jeszcze, że USA powinny przejąć kontrolę nad Grenlandią i zagroził, że wycofa wszystkie wojska amerykańskie z Europy, a Hiszpanów nazwał złymi ludźmi z powodu niewystarczających wydatków Królestwa na obronę. Gniew Trumpa podsycił na nowo rozwijający się konflikt między Ameryką a Iranem, bo w nocy z wtorku na środę, wczoraj te ataki były kontynuowane, Stany Zjednoczone zaatakowały po raz kolejny Iran, a to już dodaję od siebie, prezydent Donald Trump stwierdził, że porozumienie pokojowe jest już nieaktualne. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, a tam informacja o tym, że produkujemy coraz więcej śmieci, ale nadal daleko nam do Unii Europejskiej. W zeszłym roku w Polsce zebrano 14,3 miliona ton odpadów komunalnych, a oznacza to, że średnio na jednego mieszkańca, że każdy z nas wyprodukował 381 kg śmieci, a więc ponad 100 kg więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu i prawie 40 kg więcej niż w 2020 roku. Choć liczba produkowanych przez nas śmieci rośnie szybko, wciąż jest niższa od średniej unijnej. Tak informuje dziennik Gazeta Prawna. Tam także mowa o zmianach w systemie ochrony zdrowia. I jeszcze chciałem, żebyśmy na chwilę przenieśli się do Rzeczpospolitej, a tam bunt polonistów za sprawdzanie matur dostają najmniej. To może też ciekawy kontrast pomiędzy tym, co państwu mówiłem przed chwilą, 500 zł godzinowej stawki dla radiologa, a za sprawdzenie jednego arkusza maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym egzaminator za część testową otrzymuje 30 zł brutto, a za wypracowanie 43 zł brutto. Silne podmuchy wiatru i wysokie fale.

0: Taka pogoda jest na wybrzeżu Bałtyku w rejonie Mierzei Wiślanej. Nieco spokojniej w Stegnie, ale w Krynicy Morskiej mieszkańcy i turyści z niepokojem patrzą na morze. Na miejscu jest nasz wysłanny specjalnik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Powiem tak, wydawało mi się wczoraj wieczorem, że już pogoda się poprawia, że wiatr cichnie, zresztą w głębi lądu, tam gdzie poniżej jest teren usytuowany wydm i odgrodzony od morza i silnych podmuchów sztormowych ścianą drzew, będziemy mogli sobie spokojnie tutaj spacerować, ale o poranku okazało się, że wiatr chyba zmienił kierunek, bo zaczyna się wdzierać w głąb lądu. Na szczęście nie są to takie silne podmuchy, jakie miały miejsce, jakie notowane były tutaj wczoraj w tych godzinach porannych, powiedzmy między 5 a 9, 10 rano. Przypomnę, że już we wtorek służby ratownicze i samorządowcy w rejonie Mierzei Wiślanej ostrzegali przed wodą i wiatrem. Dmuchając na zimne, ewakuowano harcerzy biwakujących w tej okolicy, a na plaży zaczęto obkładać workami z piaskiem lokale gastronomiczne i po wichurze, która gnała, proszę Państwa, z prędkością dochodzącą w porywach do 110 km na godzinę. W Krynicy Morskiej wzburzone morze podmyło i uszkodziło część barów. Rozmawiałem z mieszkańcami Stegny i Krynicy Morskiej. Proszę posłuchać.
2: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
1: Ale Państwa to nie zniechęciło, jak widzę.
3: Nie, no bo jak mamy wykupiony pobyt, to przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
1: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
4: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
1: A miejscowi samorządowcy jakoś o Was zadbali, żeby było bezpiecznie?
4: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
1: A, bo to najgrudniejsza jest ta cofka wcale, nie ten wiatr pewnie, co?
4: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
5: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
1: Widzę, że też poobkładane są niektóre takie bary workami z piaskiem. Boicie się, że jeszcze mogą być podtopienia?
5: Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Jesteśmy dobrej myśli.
6: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety.
1: Poniszczyło trochę, tak?
6: Poniszczyło. No niestety. Troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu. Nie jednego z właśnie czyli krynickich beach barów.
7: To jest bardzo dużo pracy, no bo raczej największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli.
1: Jakie szkody wyrządził Państwu?
7: Tutaj tak jak Pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty, przesunęło generalnie całe bar. Siła Bałtyku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Wiatr powinien słabnąć, może jeszcze jakiś czas będzie wzburzony, ale wszyscy na Mierzei Wiślanej mają nadzieję, że najgorsze minęło, choć jak Państwo sami słyszeli, pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna, a może pokazać pazury. I odpowiadając na pytanie, którego oczywiście nie zadał redaktor Roch Kowalski, dlaczego nie o Rosji? No, Rosję mam kilka kilometrów od miejsca, w którym jestem. Zaraz tam jest granica. Ale nie widziałem żadnego żołnierza rosyjskiego.
0: Macieju, muszę ci powiedzieć, że ja byłem tak jeszcze niedobudzony, że byłem święcie przekonany, że twój materiał jest nagrywany, odgrywany z taśmy, a nie, że łączymy się na żywo. Ale bardzo mi miło, że się słyszymy.
1: Pozdrawiam Państwa serdecznie i będę czuwał nad tym, co tutaj się dzieje i mam nadzieję, że nie będę przekazywał złych wiadomości, bo wczoraj się naprawdę wieczorem nasłuchałem od właścicieli tych barów plażowych przykrych słów pod adresem pogody.
0: Nie dziwię się, ale życzymy, żeby sytuacja nad Bałtykiem się stabilizowała i pilnuj polsko-rosyjskiej granicy, Macieju.
1: Nieubłaganie będę patrzył im na ręce.
0: Koniecznie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dobrego dnia dla ciebie.
1: Pozdrawiam.
0: Na żywo z nami Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu w Waszyngtonie. Dzień dobry, Marku.
8: Chciałem zapytać, czy ja jestem z taśmy, czy na żywo.
0: Właśnie, tutaj już mam
8: Chciałem zapytać, czy ja jestem z taśmy, czy na żywo.
0: Jesteś na żywo.
8: Chciałem zapytać, czy ja jestem z taśmy, czy na żywo.
0: Wszystko jest dobrze, Marku. Darek Dalec się nie zawiesił, tutaj informuje nasz realizator. Będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych.
8: Chciałem się trochę nabrać, ale jak zwykle się nie dałeś.
0: Nie, bo już byłem uprzedzony, że połączenie działa i że jesteśmy na żywo. Marku, rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych w dwóch kontekstach. W kontekście szczytu zakończonego w Ankarze i w kontekście chyba można powiedzieć wznowionej wojny z Iranem. Drugi dzień trwa wzajemna wymiana ciosów, wymiana rakiet pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ceny ropy ponownie rosną. Czy o tym porozumieniu możemy już zapomnieć?
8: Nie do końca, aczkolwiek w tej chwili idzie to właśnie w stronę eskalacji konfliktu. Słowa, które

0: Donalda Trumpa, które padły w drodze powrotnej ze szczytu NATO, sugerują, że on nie zdecydował się jeszcze na pełną eskalację, bo te słowa to było po pierwsze ostrzeżenie, że w momencie, w którym Iran zaatakuje na przykład statki w cieśninie Ormus, co miało miejsce w poniedziałek, to odpowiedź amerykańska będzie 20 razy mocniejsza. No i z tą odpowiedzią mieliśmy do czynienia. Dwa dni ataków, pierwszego dnia około 80 celów, drugiego dnia około 90. Są doniesienia o tym, że Amerykanie uderzyli w dwa mosty, czyli w cywilną infrastrukturę Iranu, co by oznaczało, że jest to takie bardzo poważne ostrzeżenie ze strony Trumpa, ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast słowa, które padły ze strony Trumpa, mówią o tym, że on także otwiera drogę do utrzymania tego porozumienia pokojowego, chociaż tego wstępnego porozumienia, dlatego że Trump, wracając z Ankary, powiedział, że Irańczycy zadzwonili i chcą rozmawiać, co w języku Donalda Trumpa oznacza, że po pierwsze, że chce trochę obniżyć ceny ropy na rynkach światowych, czyli wysłać taki sygnał pozytywny, ale to oznacza również, że do Iranu wysyła taki sygnał, że jest gotowy do dalszych rozmów, aczkolwiek prawdopodobieństwo eskalacji, wznowienia taką na pełną skalę tej wojny zdecydowanie wzrosło.
1: Ale chce rozmawiać z tymi samymi osobami, o których mówił, że nie da się z nimi rozmawiać i że są szumowinami.
0: Że są szumowinami, co z drugiej strony mówił także, że właściwie mógłby ich już zbombardować, a właściwie wszystkich zbombardować, którzy brali udział w tych uroczystościach pogrzebowych,
1: które się zbombardował Donald
0: tak,
1: Trump.
0: Ale tak, ale to, co mówi Trump, myślę, że już wszyscy, którzy negocjują, czy rozmawiają, czy patrzą na Stany Zjednoczone, się przyzwyczaili, że on jednego dnia może nazwać Irańczyków szumowinami, a następnego dnia najbardziej sprytnymi czy inteligentnymi przywódcami, z którymi on teraz negocjuje. I oczywiście te negocjacje wygra, bo jest jeszcze bardziej inteligentny, więc myślę, że do tych pojedynczych słów nikt nie przykłada już w tej chwili zbyt dużej wagi. Natomiast no, zdecydowanie ze strony Waszyngtonu, ze strony Białego Domu takie bardzo poważne ostrzeżenie, taki mocny sygnał poszedł. Co no, mnie nie dziwi, dlatego że to, na czym zależało Trumpowi kilka tygodni temu, nawet rozmawialiśmy o tym, to żeby ten konflikt przycichł przynajmniej na kilka tygodni po to, żeby Trump mógł obchodzić swoje urodziny, żeby była ta gala UFC, żeby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no te jeszcze trwają, żeby obchody 4 lipca się odbyły, żeby mógł się tym zajmować. Natomiast no, mało kto się łudził, że ta sprawa już jest do końca załatwiona.
1: To chciałem cię jeszcze zapytać, Marku, o szczyt NATO w Ankarze, bo obawy były ogromne, że dojdzie do takiego fundamentalnego poróżnienia się Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Obawiano się tego, co powie Donald Trump, jak będzie się ustosunkowywać. Zdaje się, że chyba tego najczarniejszego scenariusza uniknięto. Otwartych, tak, publicznych podziałów.
0: Tak, tak. No wyraźnie Trump, to co wcześniej mówił na temat NATO, te groźby wycofania wojsk, zapowiedzi, że nawet 1/3 mogą Amerykanie wycofać, czy ta wypowiedź z samego początku szczytu, że właściwie to wszystkich żołnierzy mógłby wycofać, to, że przywołał sprawę Grenlandii, no to się nie zaczynało dobrze. No ale okazało się, że to była tylko retoryka i tak jak tutaj wszyscy komentatorzy media w Stanach Zjednoczonych zauważają, że Europejczycy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, sojusznicy w NATO, byli aż zaskoczeni miłymi słowami Donalda Trumpa, jego satysfakcją z tego, że zwiększają wydatki. Te słowa o jedności, niesamowitej jedności NATO. Myślę, że to trochę zasługa w dużym stopniu Marka Rutte, który tak nawychwalał Trumpa, że on się poczuł wystarczająco wychwalony, żeby zechcieć przekształcić ten szczyt jako sukces. Ale tak jak zwraca uwagę Wall Street Journal, komentując to, co wydarzyło się w Ankarze, no poprzeczka została obniżona bardzo nisko. To znaczy sam fakt, że Donald Trump nie wysadził w powietrze tego szczytu, już jest sukcesem. Na co jeszcze zwraca się uwagę? Na tę deklarację, że pozwoli Ukrainie, przynajmniej taka jest do systemów Patriot, no to jest znaczące, aczkolwiek no to nie jest decyzja, która zmieni układ sił pomiędzy Rosją a Ukrainą, no bo to są systemy obronne, a nawet przeniesienie tej technologii, uruchomienie tej produkcji, to jest jeszcze odległa przyszłość.
1: Marku, to jeszcze zapytam cię o jeden wątek, o poróżnienie się Donalda Trumpa z Hiszpanami, bo Donald Trump nakazał sekretarzowi

0: Ministrowi Skarbu wstrzymanie jakiejkolwiek wymiany handlowej z tym krajem. Wcześniej już dochodziło do konfliktów czy sporów wokół wydatków Hiszpanii na obronność. Jakie konsekwencje właściwie ma ta decyzja? Czy można zerwać, czy Stany Zjednoczone mogą zerwać kontakty handlowe z jednym krajem, nie zrywając ich z całą Unią?
1: No właśnie nie za bardzo, dlatego Hiszpania chyba się nie za bardzo przejęła tymi słowami. Trump może jakieś takie sektorowe restrykcje nakładać, ale nie wiadomo, czy zdecyduje się to zrobić. Hiszpania dla Trumpa stała się takim chłopcem do bicia już od dawna. Właściwie jak tylko sobie przypomina słowo Hiszpania, no to od razu wypomina to, że nie chciała udostępnić baz. No to jest taki jeden z urazów, które Trump ma do operacji w Iranie. Drugi to jest kwestia wydatków obronnych, ale tym źródłem to jest właśnie odmowa Hiszpanii wykorzystania przez Stany Zjednoczone, choć zgodna z dwustronnym bilateralnym porozumieniem użycia ich właśnie do operacji przeciwko Iranowi. Trump nie zapomina takich rzeczy. W związku z tym można się spodziewać, że jeszcze takich sytuacji, w których będzie zrywał stosunki handlowe, będzie nakładał jakieś restrykcje, przynajmniej zapowiedzi takich będzie bardzo dużo, co wcale nie oznacza, że one zostaną zmaterializowane. Choć sygnał taki do Departamentu Skarbu poszedł. No i zobaczymy, co Departament Skarbu wymyśli, bo myślę, że raczej tutaj będzie taka reakcja, żeby jak najbardziej to, co Trump chce zrobić, złagodzić. No i pytanie, jak bardzo sekretarzowi Skarbu Bessentowi uda się złagodzić te instynkty i tą zapowiedź Donalda Trumpa.
0: A na ile to
1: w każdym razie nie wiadomo dokładnie, to była znowu taka sytuacja. Donald Trump mówi coś i dopiero rząd jego musi się zastanawiać, no jak to zrealizować, o co mu tak naprawdę chodziło, jak daleko chce pójść. To była kolejna taka nieprzemyślana, nieprzygotowana wypowiedź, co nie znaczy, że ona nie będzie miała konsekwencji. Może mieć, natomiast to nie był wynik amerykańskiej strategii wobec Hiszpanii.
0: Marek Wałkuski, nasz człowiek w Białym Domu, korespondent Polskiego Radia. Dzięki wielkie, Marku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Wzajemnie. A w studiu już jest Łukasz Jakubowski i czeka na to, żeby przedstawić państwu najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wszyscy sojusznicy mówili jednym głosem, że Rosja jest zagrożeniem dla NATO, podkreślił Karol Nawrocki po szczycie sojuszu w Ankarze. Prezydent wyraził przekonanie, że NATO jest gotowe, by reagować na to, co dzieje się na świecie.
5: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał. Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień.
4: Na marginesie szczytu NATO Karol Nawrocki rozmawiał także z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia, bo jak wskazywała, przez lata w systemie narastały nieprawidłowości, które niektórzy wykorzystywali do własnych interesów.
6: Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności.
4: Zapowiadane zmiany w systemie ochrony zdrowia to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz milioner. Tylko w zeszłym roku zarobił on ponad 1,5 miliona złotych. Kraków pracuje nad wydłużeniem nocnej prohibicji. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie godzin obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu. Obecnie w mieście nie można kupić napojów wyskokowych od

0: północy do 5.30. Większość z 1000 mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za wydłużeniem tego czasu, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
1: 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24.00-5.30 na godzinę 22.00 do 6.00 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%.
0: Dodajmy, że w Krakowie w godzinach obowiązywania nocnej prohibicji o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i Straży Miejskiej.

0: Nadal pochmurno, z temperaturą nieprzekraczającą 23 stopni, tyle będzie na zachodzie kraju. W centrum 20-22 stopnie w Wielkopolsce. Im dalej na wschód, tym chłodniej, bo w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim tylko 15-16 stopni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także północnej części Mazowsza i Lubelszczyzny. Tam możliwe są silne deszcze z burzami, ale pokropić może gdzieniegdzie lokalnie w całym kraju. Tomasz Kowalczyk w naszym studiu z redakcji sportowej.
1: Cześć, dzień dobry, Tomku. Cześć.
0: Który to twój poranek z rzędu? Trzeci?
1: Chyba tak.
0: Widzę po oczach właśnie, że wiem, jak się to odbija, więc rozumiem ból. Informacje sportowe, ale bez meczu dzisiaj było.
1: No tak, dlatego ból podwójny, bo pierwszy raz nie było co zrobić wieczorem ze sobą.
0: Myślę, że znalazłeś sobie zajęcia, a my zaczynamy zajęcia sportowe. Nomen, nomen.
1: Dzień przerwy, bo dzień wcześniej poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. No i wiemy już, dziś o 22:00 mecz Francja-Maroko. Jutro spotkanie Belgii z Hiszpanią o 21:00. Pojutrze Anglia-Norwegia o 23:00. I na koniec
0: Argentyna
1: w niedzielę
0: Argentyna
1: ze Szwajcarią o 3:00 w nocy. Filip Jastrzębski opowie nam, który mecz jego zdaniem urasta do największego hitu tej fazy mundialu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dla mnie zdecydowanie mecz Norwegii z Anglią. To jest najciekawsze ćwierćfinałowe spotkanie tego mundialu. To spotkanie odbędzie się w sobotę, późnym wieczorem w Miami, ale już nie w nocy, więc pora dobra dla polskiego kibica. Dwie europejskie drużyny. Jedna po wielu, wielu przejściach, bo przecież Anglicy już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata, w ogóle na jakikolwiek medal mundialu. A Norwegia wróciła po 28 latach na Mistrzostwa Świata, no i stała się takim wręcz kandydatem do zdobycia medalu. Wspaniałe pokolenie norweskiego futbolu na czele z tym nieprawdopodobnym Erlingiem Brautem Holandem, który ciągnie ten zespół. Dwa gole strzelone przeciwko Brazylii w 1/8 finału dały Norwegom awans i w tym spotkaniu uważam, że nie ma faworyta. Mimo że takim papierowym wydaje się reprezentacja Anglii, to jednak Norwegia jest tak mocna, że mam nadzieję czeka nas długie, emocjonujące spotkanie tych dwóch europejskich drużyn. No ale oczywiście mecz Francji z Marokiem też zapowiada się bardzo dobrze, choć wydaje mi się, że nikt obecnie nie jest w stanie zatrzymać rozpędzonej drużyny trójkolorowych. Marokańczycy na tym mundialu także chcieliby osiągnąć strefę medalową, ale tym razem będzie o to piekielnie trudno, bo muszą Lwy Atlasu sprawić sensację wręcz w Bostonie, by pokonać reprezentację Francji. Na razie nie wyobrażam sobie tego, by wicemistrzowie świata mieli odpaść z tego mundialu. Ciekawe spotkanie Hiszpania kontra Belgia. Takie dwie drużyny, które troszeczkę po cichutku do tej najlepszej ósemki sobie poczłapały, nie zachwycają nas niczym szczególnym. Mimo że Hiszpania to mistrz Europy, mimo że Belgia też wciąż naszpikowana jest gwiazdami z tego wspaniałego belgijskiego pokolenia, to jednak cały czas zarówno Hiszpania, jak i Belgia trochę w cieniu innych drużyn, no ale w końcu zwycięzca tego spotkania osiągnie strefę medalową Mistrzostw Świata, więc to będzie duża rzecz. I na koniec taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o ćwierćfinały, czyli Argentyna kontra Szwajcaria. No i tutaj mamy spotkanie, w którym ten faworyt jest zupełnie oczywisty. To Albiceleste, to mistrzowie świata, ale gdy spojrzymy na drużynę Lionela Scaloniego i drogę do tego ćwierćfinału, no to Argentyńczycy mieli naprawdę piekielnie trudno. Oni potrzebowali dogrywki w starciu z Republiką Zielonego Przylądka, bo ostatnio

0: ostatecznie zwyciężyć 3-2. Miało być łatwiej z Egiptem, a było jeszcze trudniej, bo przegrywali do 79 minuty, bo ostatecznie zwyciężyć jeszcze w podstawowym czasie gry 3-2, ale to wszystko być może zbudowało Argentyńczyków, którzy już teraz może będą mieli łatwiej z reprezentacją Szwajcarii, ale pamiętajmy, że Helweci też chcą sprawić niespodziankę. Oni zdają sobie doskonale sprawę z tego, że Argentynę może, no, nie da się na razie pokonać, ale da się Argentynie zagrozić, więc to też jest taki sygnał dla Szwajcarów, którzy przecież marzą o tym, by po raz pierwszy w historii znaleźć się właśnie w najlepszej czwórce Mistrzostw Świata. Ta 1/8 finału, naprawdę zapamiętamy ją z wielu powodów na długo, bo to były emocjonujące spotkania i miejmy nadzieję, że ten poziom emocji będzie w ćwierćfinałach również bardzo, bardzo wysoki.
1: Dzięki, Filipie.
2: Dziękujemy. 96 meczów tego mundialu za nami. Miesiąc rywalizacji, został ostatni tydzień z małym okładem.
1: Ja wiem, że tutaj nasza sekcja koreańska w Polskim Radiu 24 w postaci Natalii Jędrzejewskiej czeka na informacje co do finału mundialu, ale nie ze względu na rozgrywki piłkarskie, przepraszam cię najmocniej, ale ze względu na to, że w połowie meczów, w przerwie pomiędzy połowami meczów...
2: Tych artystów coraz więcej przybywa.
1: No właśnie będzie widowisko wzorem amerykańskiego Super Bowl, na którym wystąpią Justin Bieber, tak, Shakira, jest, Madonna i zespół BTS.
2: A, czyli będą.
1: Będą. I będzie im towarzyszyć chór z gościnnym udziałem grupy Coldplay.
2: A, no to zobaczymy, ile ta przerwa potrwa. Czy to będzie na pewno 15 minut.
1: Cały występ ma trwać 11 minut, a przypominamy, że finałowy mecz mundialu 19 lipca w Nowym Jorku.
2: Tak.
1: A jak Nowy Jork, to Janek Pachlowski.
2: Tak, ale bardziej Miami w tym momencie. Natomiast w Nowym Jorku też Jan będzie oczywiście w dniu finału. Więc tak, o finale pewnie będziemy mieli jeszcze dużo czasu, żeby się do niego przygotowywać. A co w Stanach Zjednoczonych o meczu Francja-Maroko się mówi. Dzień dobry, Janku.
1: Cześć, Janku.
3: Witam. Słuchajcie, wczoraj mówiłem wam o cenach biletów. To się już zmieniło, bo w tej chwili najtańsza wejściówka na to spotkanie kosztuje 1102 dolary. Jeszcze wczoraj to było 1000 dolarów, ale właśnie, bo Filip szeroko przedstawił państwu spotkania ćwierćfinałowe, to w przypadku biletów to i tak jest najtańsza opcja. To dzisiejsze spotkanie, przypomnę, 1102 dolary spośród wszystkich tych ćwierćfinałowych konfrontacji. Najdroższe jest spotkanie Anglii z Norwegią. Aby zobaczyć obie reprezentacje na żywo, trzeba zapłacić już teraz 2029 dolarów. Podkreślamy, podajemy państwu najtańsze opcje i to jest ponad 200 dolarów więcej niż wczoraj. Tak więc jak proponowałem wam, że wystawiacie bilety na mecz, a ja tu w Miami zapewniam wyżywienie i nocleg, to jak się nie zdecydowaliście, no to musicie dopłacić do tych biletów. Nie, za późno nie, tylko 200 dolarów więcej musicie dopłacić.
1: Trzymamy się jeszcze trochę, aż podrożeją. Będziemy się czuć luksusowo.
3: To też tak można, ale to nie trzeba czekać, jak podrożeją, bo to jest najtańsza opcja. Droższe też można kupić. Dobrze, to przechodzimy teraz, właśnie więcej powiemy o tym spotkaniu właśnie Francji z Maroko. Amerykańskie media zwracają uwagę na to, że Francja to jest jedyny zespół, który wygrał wszystkie 5 dotychczasowych meczów, ale w regulaminowym czasie gry. Nie potrzebował tutaj dogrywek już w tej serii pucharowej. To jest jedyna drużyna, która może się tym poszczycić. No i oczywiście mowa tutaj o Kylianie Mbappé, który się ścigał tego złotego buta, czyli króla strzelców mundialu z Leo Messi. Trójkolorowi będą chcieli też, tak jak podkreślają to media po raz trzeci z rzędu, to jest ciekawe, awansować do półfinału i stać się dopiero trzecią drużyną w historii, której udało się dotrzeć właśnie do najlepszej trójki w 3 kolejnych turniejach. A z kolei, aby pokonać Francję, no to Marokańczycy będą potrzebowali swoich gwiazd w takiej najwyższej dyspozycji, pisze o tym m.in. z portal Yahoo Sports. A w ogóle Maroko to jest też pierwszy kraj afrykański, który awansował do ćwierćfinału na 2 kolejnych mundialach. No i z pewnością nie zamierza też żegnać się z turniejem na tym etapie. Przenieśmy się teraz na ulicę Bostonu, bo tam odbędzie się to spotkanie. No i posłuchajmy, jak śpiewają kibice najpierw marokańscy, potem jednego z kibiców marokańskich, a potem jak śpiewają kibice francuscy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. W 2022 roku w Katarze przegraliśmy z Francją w półfinale, więc mamy okazję się teraz odegrać.

0: La France będzie na stadionie dzisiaj w Bostonie. Cytując dalej portal Yahoo Sports, to podobnie jak w przypadku Maroka, również francuska drużyna nie jest już tak mocna w defensywie. Niesamowita siła rażenia Francji maskuje niedostatki linii pomocy, która nie prezentuje się tak dobrze jak w poprzednich latach. Starcie z Marokiem będzie dla Francji jak dotąd najtrudniejszym sprawdzianem, ocenia Yahoo Sports. Chciałem teraz zostawić spotkanie Francja-Maroko, bo przedstawię wam taką ciekawostkę, która mnie osobiście trochę zaskoczyła, ale z drugiej strony patrząc, jak Latynosi zaczynają dominować w Stanach Zjednoczonych, to z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo mamy tutaj rekord oglądalności meczu piłkarskiego, on właśnie padł w Stanach Zjednoczonych, mamy najnowsze badania, ale szokująca informacja jest taka, że nie dotyczy ten rekord reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która, przypomnę, odpadła, to było u państwa w nocy z poniedziałku na wtorek, przegrywając z Belgią 1-4. Spotkanie między właśnie Stanami Zjednoczonymi a Belgią miało osiągnąć rekordową tutaj, mówię z mojej perspektywy, czyli w Stanach Zjednoczonych, oglądalność telewizyjną, jak oczywiście na spotkanie piłkarskie. Przynajmniej rzeczywiście tak się wydawało, ale okazuje się jednak, że mecz rozegrany dzień wcześniej, w którym nie brała udziału reprezentacja USA, przyciągnął przed amerykańskie odbiorniki jeszcze większą widownię. Te dane dotyczą oglądalności niedzielnego meczu Meksyk-Anglia. Według stacji Fox Sport, która ma prawa i też kanały przynależne do tej stacji na pokazywanie mundialu w Stanach Zjednoczonych, to dramatyczne zwycięstwo Anglii 3-2 przyciągnęło na tym kanale 21 742 tysiące widzów, a po doliczeniu ponad 23 miliony oglądających transmisję na antenie hiszpańskojęzycznej telewizji tutaj, która jest w Stanach Zjednoczonych, Telemundo, to ta łączna liczba odbiorców USA spotkania Meksyk-Anglia wyniosła 45 milionów widzów. I teraz clue, bo to wynik wyższy od szacowanej liczby 42 milionów amerykańskich widzów, którzy siedzieli na kanałach Fox, Telemundo oraz serwisie Peacock, zwycięstwo Belgii nad Stanami Zjednoczonymi.
1: No tak, meksykańska publiczność, no to publiczność też bardzo szeroka i jak spojrzymy na niektórych dziennikarzy meksykańskich, jakie oni mają zasięgi na portalu X, to można pozazdrościć. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Gwoli uzupełnienia jeszcze przy meczu Francji z Marokiem. Żółta kartka dla francuskiego piłkarza Michaela Olise z meczu 1/8 finału nie została anulowana. Apelował o to trener Didier Deschamps. Jest też informacja z wczoraj.
2: Może Macron musiał zadzwonić.
1: A, nie zadzwonił i wszystko jasne. Zlatko Dalić odchodzi ze stanowiska reprezentacji selekcjonera kadry Chorwacji. Prawie 10 lat, wicemistrzostwo świata, trzecie miejsce, żegna się z drużyną narodową.
2: A pierwsze miejsce w kategorii informacje sportowe zajmuje Tomasz Kowalczyk, który wróci do nas.
1: Ale do 7.33, bo jesteś tak dobry jak twój ostatni serwis.
2: Proszę bardzo. Do usłyszenia, Tomku.
1: Do usłyszenia.
2: 6.45 na zegarach. Koniec z salonikami VIP z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Takie propozycje przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
3: Szefowa resortu zdrowia poinformowała, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku system ma objąć 39 nowych specjalizacji. Odbędzie się to więc w ciągu 2, a nie jak wcześniej planowano, 4 lat. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała też, że do końca tego roku zostanie stworzona centralna e-kolejka i to jej zdaniem zlikwiduje sytuacje, w których niektóre osoby otrzymują pomoc poza kolejnością.
4: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakichś protekcji.
3: A placówki, które będą próbowały omijać przepisy i będą tworzyły tak zwane saloniki VIP, muszą liczyć się z karami, nawet do 1 000 000 zł. Resort bierze się też za wysokie zarobki lekarzy. Tu Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej.
4: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o

0: minimalnym wynagrodzeniu. Natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych.
1: I w przeliczeniu na etat da to kwotę do 40 tysięcy złotych. Jolanta Sobierańska-Gręta zapowiedziała też, że chce skończyć z sytuacjami, w których lekarze pracują na kilka etatów.
0: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Proponowane rozwiązania to częściowo miecz obosieczny, tak twierdził na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Wyjaśnił, że z jednej strony wpłyną one na ograniczenie kominów płacowych, to z drugiej mogą spowodować, że medycy nie będą chcieli pracować w publicznych placówkach.
2: W chwili obecnej bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia. I musimy mieć też świadomość, że jeśli istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego, bo sektor prywatny też w tej chwili bardzo się uskarża na brak niedobory kadry medycznej.
1: A to też w dłuższej perspektywie może spowodować problemy z dostępem pacjentów do świadczeń. Tego też obawia się dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej, który dodaje, że też nie rozumie, jak ograniczenie pracy medyków do maksymalnie dwóch etatów mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów.
3: Limit godzin czasu pracy, jak rozumiem, ma spowodować, że pacjent będzie bezpieczny, ponieważ lekarz nie będzie przemęczony albo nie będzie, nie wiem, w 24 godzinie dyżuru będzie dalej jeszcze pracował. No ale jeśli najpierw lekarz będzie na dyżurze 24 godziny w szpitalu publicznym, a potem pójdzie do szpitala prywatnego na 24 godziny dyżuru, a potem znowu wróci do publicznego na 24 godziny, to wtedy już jest, jak rozumiem, w porządku, byleby tylko nie przekroczył też dwóch etatów.
1: Ja też przypomnę, że część tych pomysłów zaproponowanych dzisiaj przez resort pojawiła się już w ubiegłym roku. Rząd jednak wtedy wycofał się z ich wprowadzenia. Najprawdopodobniej obawiając się protestów w środowisku medycznym.
4: Dziś w siedzibie resortu zdrowia odbędzie się spotkanie minister Jolanty Sobierańskiej-Gręty z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Mecenas Roman Giertych za ministra Waldemara Żurka. O takiej zmianie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości i prokuratora generalnego napisał Newsweek. Nasz reporter Michał Fabisiak sprawdzał w Sejmie, na ile ten scenariusz jest realny.
5: Jak mówi znane powiedzenie, w każdej plotce jest ziarno prawdy, ale w tym przypadku politycy koalicji rządowej tłumaczą, że tak nie jest.
6: Myślę, że mogą to być plotki bezpodstawne, gdyż wiemy, że pan minister Żurek realizuje swoje zadania.
5: Mówi Michał Pyrzyk z PSL, a senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski idzie o krok dalej i tłumaczy, że takie plotki nawet nie istnieją.
7: Nawet rozpolitykowane kuluary Sejmu i Senatu nie mówią na temat jakiejś ewentualnej dymisji.
5: Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości, Waldemar Żurek dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, o czym świadczą chociażby zmiany w KRS.
7: Po zmianie i po naprawieniu Krajowej Rady Sądownictwa ogłasza on teraz liczne konkursy po to, żeby uzupełnić wakaty, żeby Polacy krócej czekali na rozstrzygnięcie spraw w sądach i widzę u ministra zaangażowanie, wolę dalszej pracy.
5: Wśród sympatyków koalicji rządowej słychać jednak niezadowolenie ze zbyt wolnego rozliczania rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie ministra w obronę biorą ludowcy. Poseł ugrupowania Michał Pyrzyk uważa, że Waldemar Żurek robi tyle, ile można.
6: Wszystkie działania, które są prowadzone w związku z rozliczaniem polityków poprzednich rządów, są często przez nich utrudniane. Chociażby ucieczka Ziobry najpierw na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych. I tutaj jest gra drugiej strony.
5: Opozycja uważa, że gdyby Roman Giertych zastąpił Waldemara Żurka, to świadczyłoby o coraz gorszej kondycji koalicji rządowej.
8: No, wiecie państwo, jeśli sięga się już po Giertycha, to znaczy, że desperacja tego rządu jest posunięta tak daleko.
5: W ten sposób sprawę skomentował kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. W kategoriach plotki te informacje traktuje także Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości powiedział w TVN24, że fotel, na którym zasiada, jest gorącym kartoflem i pewnego dnia premier może stwierdzić, że ma inną koncepcję. Natomiast Roman Giertych skomentował, że do objęcia stanowiska ministra potrzebna jest zgoda szefa rządu oraz samego zainteresowanego. Podkreślił, że na ten moment

0: nie występuje żaden z tych elementów. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: 8 minut pozostało do godziny 7, a 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Te wyniki nie różnią się bardzo od wyników z ubiegłego roku. W skali kraju ponad 320 tysięcy abiturientów zna już wyniki swoich egzaminów. Przed nimi czas na podjęcie ważnych decyzji dotyczących dalszej nauki i drogi zawodowej. Z maturzystami i nauczycielami rozmawiał Maciej Szefer.
2: Średnia maturzystów to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tak, na wyniki testów reagowali ci bardziej zadowoleni maturzyści z jednego z poznańskich liceów.
3: O wiele lepiej niż myślałam, że będą. Także bardzo dobrze, z matematyki 74 z rozszerzonej, także bardzo dobrze, jestem zadowolona.
4: W skali krajowej wypadłem bardzo dobrze.
5: Co to znaczy bardzo dobrze?
4: Z matematyki rozszerzonej uzyskałem 82% punktów.
6: Bałam się bardzo, że polski mi pójdzie źle, ale finalnie miałam 80% parę, więc jestem zadowolona z tego. No i z rozszerzeń jestem też bardzo zadowolona, bo wszystko tak w okolicach 70-80%.
7: Ogólnie dobre wyniki, ale gorsze niż się spodziewałem.
8: Nie przejmujemy się, ważne, że zdano i do przodu. Prawdopodobnie po tych wynikach rok przerwy i za rok poprawka.
2: Aby zdać maturę, absolwenci musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym przynajmniej z jednego przedmiotu. Średnie uzyskane wyniki to, jeśli chodzi o język polski, 44%, język angielski 69%, a z biologii, chemii i geografii średnia to 41%. Aby uzyskać dobre wyniki, uczniowie naprawdę musieli się solidnie przygotować, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem.
2: 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości. Wyniki matur są podobne do rezultatów z ubiegłego roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
10: Młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur. W technikach też widać tę taką presję uczenia się, bo też otwierają się przed nimi horyzonty zawodowe. I właściwie należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi przystępuje do matury i poważnie do niej podchodzi.
2: Zapytałem doświadczonych pedagogów, czy z roku na rok rośnie liczba maturzystów planujących dalszą edukację na uniwersytetach i politechnikach. Okazało się, że wielu absolwentów ma już precyzyjne plany, mówi dyrektor 16 ELO w Poznaniu Andrzej Karaś.
11: Jest duża grupa, około 10%. Która idzie na prawo, bo jak im wręczałem świadectwa, to się pytałem, gdzie idą. No i jest duża grupa, no przynajmniej 10 do 15 osób, które wybiera się na medycynę.
2: Maturalne egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24 i 25 sierpnia.
1: A tematem zajął się Maciej Szefer. Krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA znalazła się w przyjętej wczoraj przez Parlament Europejski rezolucji o postępach Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Europosłowie są jednak podzieleni, czy dokument poszedł wystarczająco daleko. A obrady europarlamentarzystów w Strasburgu obserwował nasz reporter Jan Olencki.
12: Już we wtorek wieczorem, podczas debaty nad rezolucją dotyczącą Ukrainy, polscy europosłowie przekonywali na sali plenarnej, że kwestie historyczne powinny znaleźć w niej odzwierciedlenie. Ostatecznie większość parlamentu poparła poprawkę Europejskiej Partii Ludowej. Dokument uznaje decyzję Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niczym nie sprowokowaną eskalację, wyraża ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości i wzywa do deeskalacji oraz pojednania. Autor poprawki, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, podkreśla, że za takim stanowiskiem opowiedziała się zdecydowana większość europosłów.
13: Każdy, kto chce być we wspólnocie europejskiej, musi respektować te same zasady. I ta wrażliwość na kwestię wywołaną, nieprzemyślaną chyba do końca decyzją prezydenta Zełenskiego spotkała się właściwie z jednoznaczną odpowiedzią parlamentu. Ten głos jest głosem europejskim. To już nie jest polsko-ukraiński spór. To jest europejskie oczekiwanie wyrażone przez parlament.
12: Większości nie uzyskały natomiast poprawki europejskich konserwatystów i reformatorów przygotowane przez europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przewidywały one znacznie dalej idące zapisy dotyczące zbrodni wołyńskiej i procesu akcesyjnego Ukrainy. Zdaniem europosła Michała Dworczyka w przyjętej rezolucji zabrakło najważniejszych elementów.
14: Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że

0: że około 100 tysięcy niewinnych, przede wszystkim kobiet, dzieci polskich, zostało zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Ta liczba nie padła. Nie padło też sformułowanie ludobójstwa. Żaden poważny historyk tego nie kwestionuje, że była to zaplanowana, zorganizowana akcja, która miała charakter ludobójstwa. Po trzecie, zabrakło potępienia, nawiązywania do nazizmu przez aktualną rządową ukraińską propagandę.
1: Mimo to, także europosłowie PiS przyznają, że sama debata sprawiła, iż temat zbrodni UPA wybrzmiał szerzej na forum europejskim.
0: Chyba po raz pierwszy w historii na forum Parlamentu Europejskiego dyskutowano tak dużo o zbrodniach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności. Ta dyskusja, która się rozpoczęła w ostatnich dniach na forum Parlamentu Europejskiego, ona się nie skończy. Ona prędzej czy później, mam głęboką nadzieję, doprowadzi do tego, że Ukraina będzie się musiała odciąć od haniebnej historii nacjonalistów ukraińskich.
1: Przyjęta wczoraj rezolucja nie zmienia zasad negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, ale wyznacza polityczne stanowisko Parlamentu Europejskiego i będzie ważnym punktem odniesienia w dalszej dyskusji o członkostwo Kijowa w Unii Europejskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarze mają zarabiać mniej. Limity zapowiada resort zdrowia, eksperci podzieleni. Najpierw krytykował, teraz chwali. Donald Trump zadowolony po szczycie NATO w Ankarze. Francja czy Maroko wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu. Na koniec u nas będzie relacja z Paryża. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kosmiczne zarobki lekarzy na celowniku Ministerstwa Zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda ogłasza plan reformy, a w nim limity wynagrodzeń. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto na godzinę.
2: Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL prawa wykonywania zawodu. Czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
1: Limity płac są ryzykowne. Lekarze nie będą chcieli pracować w państwowych szpitalach, ocenia dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii Klubu Jagiellońskiego.
3: Jeżeli nałożymy sztywny limit zarobków na godzinę na kontraktach dzisiaj bez konsolidacji szpitali, to można w zasadzie już dzisiaj obstawiać zakłady, że zamkną się szpitalne oddziały ratunkowe, które są najbardziej potrzebne, bo są na przykład ostatnimi takimi oddziałami na pustyniach medycznych.
1: Poza uregulowaniem pensji medyków, reforma przewiduje m.in. zakaz zawierania umów z tak zwanymi spółkami. Przypomnijmy, szpitale w Mogilnie czy w Miastku przez współpracę ze spółką neurochirurgów mogły stracić miliony złotych. Miały być tam wystawiane zawyżone rachunki za wykonywane zabiegi. Z przesłaniem jedności przywódcy krajów NATO opuszczają Ankarę. Szczyt sojuszu w stolicy Turcji zakończył się wspólnymi uzgodnieniami w wielu ważnych kwestiach, choć początkowo z powodu krytycznych uwag

0: Prezydenta USA nic tego nie zapowiadało. Relacja Beaty Płomeckiej.
1: Prezydent USA Donald Trump po szczycie był wyraźnie zadowolony, że jego apele o zwiększenie wydatków na obronę przyniosły skutek. Niektórzy naprawdę odpowiedzieli na wezwanie, inni wprowadzają duże zmiany i też odpowiedzą na to wezwanie. Europejczycy są zadowoleni, bo na piśmie mają zobowiązanie do kolektywnej obrony w myśl zasady: atak na jeden kraj jest atakiem na wszystkich.
2: Ta siła Sojuszu Północnego Północnoatlantyckiego oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po dzisiejszym szczycie.
1: Podsumował obrady prezydent Karol Nawrocki. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: W kuluarach szczytu prezydent Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, ale jak mówił, nie udało się rozwiązać sporu o kwestie historyczne. A tuż po informacjach naszym gościem będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Amerykanie zakończyli drugą nocną serię nalotów na cele w Iranie. To odpowiedź na atakowanie przez Teheran statków w cieśninie Ormuz. Irańskie media informują o licznych eksplozjach i zniszczeniach w całym kraju. W odwecie irańskie wojska ostrzelały amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie. Na wybrzeżu sprzątanie po potężnej wichurze. Przez dwa dni wiatr miał siłę huraganu. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw, m.in. w Stegnie czy w Krynicy Morskiej. Było bardzo niebezpiecznie, przyznają turyści i mieszkańcy wybrzeża, a rozmawiał z nimi Maciej Jastrzębski.
3: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
4: Przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
5: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
6: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
5: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
6: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
5: Poniszczyło trochę, tak?
7: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
0: Groźnie było też na Warmii i Mazurach. W Piastowie koło Elbląga powalone drzewo runęło na jadące auto. Niedługo później na tej samej drodze silny podmuch oderwał konar, który wbił się w dach przejeżdżającego samochodu terenowego. Oba pojazdy są uszkodzone. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To będzie rewanż po 4 latach. Maroko zmierzy się z Francją w ćwierćfinale mundialu. Trójkolorowi wyeliminowali Lwy Atlasu w półfinale poprzednich mistrzostw. Z Paryża Stefan Folzer.
8: Zdaniem francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkarzy Le Bleu. Nacekwaną komentarze wywołuje również obsada sędziowska ćwierćfinału. Spotkanie poprowadzi zespół arbitrów z Argentyny, kraju uznawanego za jednego z głównych rywali Francji w walce o końcowy triumf. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Początek meczu o 22:00.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W pogodzie dużo spokojniej, wiatr osłabł i dziś co najwyżej będzie porywisty. Do tego na wschodzie i w centrum przelotny deszcz. Chłodno jak na wakacje, na Podlasiu i Podhalu maksymalnie 14 stopni. Im dalej na zachód, tym cieplej, do 23 w Lubuskiem.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Już 7:06 na zegarach, bez zmian na kartkach kalendarza. Czwartek, 9 dzień lipca i 190 dzień 2026 roku. Słońce wzeszło dziś o 4:25, a zajdzie o 20:56. Dzień trwa 16 godzin i 31 minut. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na dalszą część naszego porannego spotkania. Jeszcze tylko życzenia imieninowe dla Lukrecji, Mikołaja, Sylwii, Anatolija, Weroniki, Zenona i Zenony. Wszystkiego dobrego.
9: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: Jak pan ocenia efekty i konkluzje, a także nastrój, jaki panował podczas szczytu na

0: na to wankarze?
1: Bardzo dobrze. To jest szczyt, który jest kontynuacją szczytu z roku ubiegłego, z Hagi, kiedy podjęto decyzję o bardzo wysokim wzroście wydatków na zbrojenia, na siły zbrojne państw członkowskich. Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób te decyzje zostały zrealizowane, w jaki sposób te wydatki wzrosły, na co szły pieniądze i idą pieniądze, czyli na zdolności wojsk NATO. NATO jest silniejsze, NATO jest bardziej europejskie, ale także Amerykanie w znacznie większym stopniu się z nimi identyfikują niż rok temu. A więc to dobrze, NATO pełni swoją funkcję.
0: Przesądzone jest wycofanie się Amerykanów z Europy, ta koncepcja NATO 3.0, i czy Europa jest gotowa na wycofanie się Amerykanów?
1: To właśnie jest złe słowo, wycofanie. Amerykanie właśnie nie wycofują się z NATO, z Europy. Amerykanie ograniczają swoją obecność w Europie, prowadzą analizę dotyczącą obecności ich jednostek w Europie. Ona nie dotyczy Polski. W Polsce Amerykanie będą wzmacniać swoją obecność poprzez stałe bazy. O tym już rozpoczęliśmy negocjacje. Natomiast ograniczają swoją obecność, ale w dalszym ciągu są przywódcą, są liderami, są liderem NATO. I to powoduje, że dzięki wzrostowi zaangażowania europejskiego, bo to Europejczycy zastępują te zdolności, które Amerykanie częściowo, powtarzam, częściowo chcą wycofać, NATO jest silniejsze, a więc bardziej europejskie NATO ze zwiększonymi zdolnościami europejskimi, które będą jeszcze rosły, bo przecież to jest dopiero początek, i z przywódcem amerykańskim NATO będzie silniejsze.
0: Panie ministrze, a czy po tych dwudniowych, właściwie jednodniowych obradach, czy Polska, czy wschodnia flanka NATO jest jeszcze bardziej pewna sojuszniczej solidarności, także tego, że w razie zagrożenia Stany Zjednoczone przybędą z pomocą?
1: Dwudniowych, dlatego że pierwszego dnia...
0: Półtora dnia z krakowskim targiem.
1: No, dobrze, panie redaktorze. Pierwszego dnia miało miejsce forum przemysłowe, które było bardzo istotne, no właśnie z punktu widzenia współpracy przemysłów państw członkowskich. Chodzi tutaj o to, aby ta współpraca zwiększyła zdolności produkcji sprzętu wojskowego, broni. I dzisiaj rzeczywiście to ma miejsce. Europa chce produkować więcej broni u siebie, ale także Amerykanie mają bardzo wiele do zaoferowania. I też my z tego korzystamy, dlatego że ta koncepcja, którą pan premier Kosiniak-Kamysz przedstawił ponad rok temu w swojej pierwszej rozmowie z sekretarzem Hexetem, ta koncepcja hubu przemysłowego amerykańskiego w Polsce jest już realizowana. Mamy pierwsze amerykańskie inwestycje. W poniedziałek podpisaliśmy umowę bardzo ważną z Andorilą, firmą amerykańską, na produkcję zdolności dalekiego zasięgu, precyzyjnego zasięgu, precyzyjnego ataku.
0: Jasne, panie ministrze, ale mam poczucie, przepraszam, z całym szacunkiem, że jest tak, pan obok mojego pytania, bo chodzi mi bezpośrednio o zaangażowanie amerykańskie. Gdyby zapowiedzi o potencjalnych prowokacjach ze strony Rosji wobec państw bałtyckich czy wobec Polski się zrealizowały, gdyby tutaj na teren Polski, tak, czy na teren Estonii przez przypadek wkroczyły wojska rosyjskie czy białoruskie, to czy Amerykanie staną murem za wschodnią flanką NATO?
1: Tak. I wiadomo, że różnego rodzaju prowokacje nie dokonują się przez przypadek, tylko są celowe. Więc jeżeli rzeczywiście Rosjanie popełnią błąd w swojej kalkulacji, to nie ma żadnej wątpliwości odnośnie tego, że Amerykanie są po stronie sojuszników europejskich, po stronie państw bałtyckich, Polski, Finlandii.

0: decyzji. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tego.
1: Panie ministrze, ta wznowiona rotacja wojsk amerykańskich, o której mówił i wicepremier Kosiniak-Kamysz i minister Tomczyk, cały wasz rząd, czy to rzeczywiście ci żołnierze trafią tutaj w perspektywie 8 tygodni, 2 miesięcy do Polski? I drugie pytanie, skąd trafią? Czy oni trafiają, to są ci żołnierze, którzy mieli do nas

0: to jeszcze nie wiemy, nie znam źródła tej relokacji, natomiast ona dotyczy tych jednostek, które funkcjonują w ramach NATO, w ramach takich sił, które są rozlokowane przy granicy z Rosją. Mówimy tutaj o tej jednostce, która jest w Polsce, w Orzyszu, w Bemowie Piskim.
1: Panie ministrze, to jeszcze na boku szczytu NATO doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Jak pan ocenia sam fakt, że doszło do tego spotkania?
0: Bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło zresztą z inicjatywy pana prezydenta Zełenskiego, który dzień wcześniej, jak rozumiem, podczas kolacji zaproponował to spotkanie. To, że ono trwało tak długo, to, że ono było w dużej mierze wyczerpujące, pokazujące stanowisko obu stron, to jest rzecz dobra. To, że ono nie przyniosło rozwiązania, czy też ustąpienia po stronie, czy prezydent Zełenski nie ustąpił ze swojego stanowiska, tak przynajmniej zrozumiałem wczorajszą wypowiedź pana prezydenta Nawrockiego, no to też jest nic dziwnego. Natomiast dzisiaj sytuacja jest jasna. Polska mówi o swoim stanowisku w sposób jasny, zrozumiały. To stanowisko zostało poparte przez Unię Europejską w deklaracji Parlamentu Europejskiego, która została przyjęta na wniosek polskich posłów. I wiadomo, że jeżeli Ukraina rzeczywiście chce wejść do Unii Europejskiej, to musi oprzeć swoją tożsamość na wartościach europejskich, na prawach człowieka, na demokracji. Te wartości są sprzeczne z tradycją banderowską, która opiera się na integralnym, skrajnym nacjonalizmie i terrorze jako metodzie walki politycznej. Wiadomo, że ten banderyzm dzisiaj jest inaczej rozumiany na Ukrainie. To też trzeba powiedzieć jednoznacznie. Tutaj nie ma znaku równości pomiędzy tymi, którzy czczą UPA, a UPA taką, jaką była podczas II wojny światowej. Natomiast wiadomo, że...
1: No tak, ale niewiedza ukraińska czy brak świadomości to już nie jest nasz polski problem.
0: To jest polski problem również. Natomiast oczywiście pan ma rację, że Ukraińcy powinni po prostu takiego rozrachunku dokonać w własnym zakresie. Trudno to zrobić podczas wojny i my to rozumiemy. Jak słuchałem wczoraj prezydenta, no to również mam świadomość, że takie zrozumienie pan prezydent Nawrocki.
1: Ja posłużę się cytatem, jeśli pan, panie ministrze, pozwoli. To spotkanie trwało około godziny, mówił prezydent Karol Nawrocki. Myślę, że to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich i dalej, mówił prezydent, nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie UPA, symboli UPA są nienegocjowalne. Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do zbrodni, do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną, mówił Karol Nawrocki.
0: No i w tym przypadku myślę, że prezydent wypowiada się w imieniu większości Polaków. To prawda, natomiast z drugiej strony prezydent Nawrocki, jak go słuchałem wczoraj, mówił jednoznacznie o tym, że to, co nas łączy, to zagrożenie ze strony Rosji i to zagrożenie dla Polski i Ukrainy tworzy także kontekst naszych dwustronnych relacji. Zatem mamy świadomość i słusznie, że istotą dzisiejszej sytuacji, niehistorycznej, bo nie znajdujemy się w roku 1943-1944, tylko w 2026, jest to, że Rosja zagraża Polsce, wywołała wojnę na Ukrainie. Polska pomaga Ukrainie, bo to jest w interesie Polski, dlatego że w interesie Polski jest to, aby Ukraina zatrzymała Rosję, a nie polscy żołnierze na naszych granicach, tylko na Ukrainie. I to jest rzecz absolutnie fundamentalna. To tworzy sojusz, powtarzam raz jeszcze, nie taki formalny, który wymaga występowania z bronią w ręku po stronie polskiej, ale który wymaga

0: pomocy, racjonalnej, dobrej pomocy po stronie polskiej. Natomiast kwestie historyczne są ważne, bo one także rzutują na bieżącą politykę, ale one będą rozwiązywane w procesie europejskim, to znaczy Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej. To oznacza, że musi wejść w oparciu o wartości europejskie. Taką samą drogę przecież przeszła Chorwacja, która musiała odnieść się do swojej historii, do ustaszy z okresu II wojny światowej.
1: Ale która także zmieniała nazwę swojego państwa po to, żeby...
0: No, tutaj jest trochę inna sytuacja, bo Macedonia nie miała po swojej stronie tego typu problemów, które mieli Chorwaci. Także w wojnie w byłej Jugosławii. Natomiast niewątpliwie pan ma rację, no, w tym sensie, że...
1: Że trzeba było pójść na daleko idące ustępstwa, żeby wejść do Unii Europejskiej. Ja tylko chciałem pana, panie ministrze, dopytać, już oddaję panu głos. Czy można mieć nadzieję, że w tym krótkim terminie, krótkowzrocznie, w najbliższej przyszłości, że nie będzie dalej dochodziło do eskalacji tych napięć historycznych po stronie ukraińskiej? Na przykład, że w skład Panteonu Narodowego Ukraińskich Bohaterów nie wejdzie Szuchewicz czy Bandera?
0: Ja nie mam takiej pewności, bo dla wielu Ukraińców, którzy nie znają swojej historii albo znają ją w zafałszowany sposób, to są realni bohaterzy. W związku z tym nie mogę odpowiedzieć twierdząco na pana pytanie, natomiast mogę odpowiedzieć inaczej. Na pewno, jeżeli Ukraińcy chcą, a chcą, bo przecież oto jest ta wojna, przypomnijmy, w listopadzie 2013 roku wybuchł Majdan w Kijowie właśnie dlatego, że Ukraińcy chcieli stowarzyszyć się z Unią Europejską. Pamiętam to doskonale, bo byłem sam sprawozdawcą umowy gospodarczo-społecznej, która stowarzyszała Ukrainę z Unią Europejską, a nie chcieli się stowarzyszyć z Rosją, prawda? Czy też nie chcieli pogłębić swoich relacji z Rosją. To jest fundament dzisiejszej tożsamości i o to się biją tak naprawdę Ukraińcy. A więc jeżeli Ukraińcy chcą, a chcą wejść do Unii Europejskiej, to wymaga oparcia wartości, na których budują swoje państwo, na wartościach europejskich, które są sprzeczne z nacjonalizmem banderowskim. Reasumując, jestem przekonany, że Polska także po spotkaniu premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Heksetem, bo ono też miało miejsce przy okazji szczytu w Ankarze, gdzie też podjęto szereg nowych inicjatyw związanych ze współpracą polsko-amerykańską, także w zakresie przemysłu zbrojeniowego, bo to jest rzecz dzisiaj fundamentalna. Jeżeli mamy być bezpieczni, no to musimy produkować broń, która będzie nas broniła przed Rosją. A więc, że Polska po tym szczycie jest bezpieczniejsza i mam nadzieję, że relacje polsko-ukraińskie, w których będzie dochodziło do napięć, będą dojrzalsze także, biorąc pod uwagę dojrzałość prezydenta Nawrockiego, który ma świadomość, iż głównym i realnym, i aktualnym wrogiem jest Rosja i że Ukraina wymaga, bo to jest w naszym interesie, wsparcia, ale z drugiej strony no tak, Ukraińcy...
1: Ten sam apel powinien być kierowany do prezydenta Zełenskiego, ale, że wrogiem jest Rosja, strony, a nie Polska.
0: Ale z drugiej strony, oczywiście, ale z drugiej strony Ukraińcy mają świadomość, także po tym stanowisku Parlamentu Europejskiego, że realizacja ich aspiracji możliwa jest wtedy, kiedy wartości, które wyznają, no są takie same jak te wartości, które wyznają Polacy, Niemcy, Francuzi czy Włosi. A więc, nie jest to nacjonalizm integralny, tylko poszanowanie praw człowieka i demokracja. Tutaj dzisiaj myślę, że to jest już jasne i wyjaśnione także pomiędzy prezydentami naszego państwa i Ukrainy.
1: Zmienimy temat, panie ministrze. Wiem, że to nie pańska działka, ale chciałem się dowiedzieć, chciałem poznać pańską opinię na temat propozycji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Czy według

0: pana jest perspektywa, że te zmiany uzdrowią choć trochę system ochrony zdrowia?
1: No to jest najważniejszy problem w Polsce dzisiaj. Dlatego, że no nie może być po pierwsze nierówności w systemie ochrony zdrowia, a po drugie on musi być realnie dostępny wszędzie na terenie kraju. I myślę, że te propozycje, które zostały przedstawione przez panią minister, taką szansę tworzą. Ja kibicuję, aby cele, które sobie stawia pani minister, były zrealizowane.
0: A to nie za mało? To niezbyt punktowe rozwiązania, jak na obecną sytuację? Na dodatek jeszcze bardzo odwleczone w czasie, bo ta e-rejestracja ma objąć większość specjalizacji dopiero pod koniec 2027 roku.
1: Tylko czy my dzisiaj jesteśmy w stanie przeprowadzić szybką zmianę, taką rewolucję w systemie, która by dała rzeczywiście szybkie efekty?
0: Ale to już nie nasza wina, że państwa rząd zaczął pracę nad tym dopiero 3 lata w trzecim roku rządów i to po tym, jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym.
1: Panie redaktorze, pełna zgoda i ja też tak uważam jak pan redaktor. Szkoda, znaczy, przyznam się szczerze, że ja najbardziej żałuję, że ta reforma, która była wprowadzona przez premiera Buzka, o której już nikt nie pamięta, a więc takiej decentralizacji systemu ochrony zdrowia, została zakwestionowana przez późniejszy rząd postkomunistycznej lewicy. Więc pełna zgoda. Tutaj jesteśmy daleko zapóźnieni, natomiast ja mam też takie przekonanie, iż rewolucyjne działania nie zawsze spełniają swoje, czy prowadzą do szybkich efektów. Tak jest. I dzisiaj to, o czym mówi pani minister, powinno być zrealizowane z pełną konsekwencją.
0: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Halo, czy jest tu ktoś?
4: Tak, to twój chatbot Marek.
5: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu. Wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne. Przegląd prasy.
0: Pozostajemy w wątku związanym z reformą, czy też zmianami w ochronie zdrowia. Już teraz państwu polecam kolejną naszą rozmowę. Po 8:07 będzie z nami Wojciech Konieczny, senator i były wiceminister zdrowia z Lewicy, z Polskiej Partii Socjalistycznej, z którym, mam nadzieję, omówimy te wszystkie zmiany szczegółowo. A komentarz do zaproponowanych wczoraj rozwiązań na drugiej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dominika Pietrzyk pisze, że to kosmetyka, a rząd chce uspokoić nastroje. Po aferze z gigantycznymi zarobkami lekarzy rząd musiał pokazać, że odzyskuje kontrolę nad ochroną zdrowia. Zapowiedziane reformy mają jednak przede wszystkim obniżyć temperaturę politycznego sporu, a z prawdziwą przebudową systemu mają niewiele wspólnego. Przed konferencją było słychać, że Ministerstwo Zdrowia rozważa likwidację możliwości zawierania umów na procent od procedury, czyli sytuacji, w której lekarz umawia się na określony odsetek od tego, co szpitalowi za na przykład zabiegi płaci NFZ. Tak powstawały dotychczasowe lekarskie fortuny. Na ten krok zabrakło odwagi. Resort zaproponował za to związanie lekarzy z podstawowym miejscem pracy, czyli jednym szpitalem, na co najmniej pół etatu. O tym również była mowa jesienią. Sobierańska Grenda zaakcentowała też brak przyzwolenia na zawieranie przez szpitale umów z lekarskimi spółkami. To z kolei proponował rok temu ówczesny wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz. Kierownictwo resortu na razie zostaje i będzie dawać twarz zapowiadanym zmianom. Jeśli te się nie powiodą, premier nadal ma kogo obarczyć odpowiedzialnością i nadal może uspokajać elektorat, zapowiadając konsekwencje personalne. Tak.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
6: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
6: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
6: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
6: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 7:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Lekarze mają zarabiać mniej. Stawka etatowego medyka wyniesie 240 zł za godzinę, zapowiada ministra zdrowia. Medycy nie będą z tego zadowoleni. Mogą przechodzić do sektora prywatnego. Tak uważa ekonomistka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka.
11: System publiczny i prywatny zwykle funkcjonują koło siebie. I to nie jest źle, jak system prywatny wspiera system publiczny, ale to musi być na jasnych, konkretnych zasadach, tak żeby nie było ze szkodą dla pacjenta. Żeby nie stało się tak, że magiczna ręka rynku zabierze wszystkich lekarzy pewnych specjalizacji do sektora prywatnego, tylko dlatego, że tam będą lepiej wynagradzani, co wtedy z pacjentem publicznym, który nie będzie miał pieniędzy na tego typu zabiegi.
10: W ramach reformy systemu resort zdrowia zapowiada też m.in. jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, czy bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia będą 2 etaty. Iran odpowiada na wieczorny atak Stanów Zjednoczonych. Zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Teheran ostrzegł, że jeśli ataki USA się powtórzą, reakcja zostanie rozszerzona o inne bazy w regionie. Z kolei dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych przekazało, że w nocy zaatakowało ponad 90 irańskich celów, w tym m.in. systemy obrony powietrznej oraz magazyny pocisków i dronów. Celem ataków było, tu cytat, dalsze osłabianie zdolności Iranu do atakowania statków cywilnych i handlowych w cieśninie Ormus. Poprawia się sytuacja kredytobiorców. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, bo ceny w Polsce rosną coraz wolniej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski mówi, że malejącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp procentowych i że korzystają na tym osoby, które zamierzają wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem.
12: Banki w ostatnim czasie mocno obniżyły te stawki oprocentowania stałego w ofertach, no bo oczywiście oprocentowanie stałe w spłacanych już kredytach się nie zmienia i te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów zbliżonych do tego, jaki ten poziom był przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie

0: Najchłodniejszym miejscem w kraju o godzinie 7 było Zakopane. Tam tylko 10 stopni, a najcieplej było w Kołobrzegu, 16,7 stopnia. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie, w województwie lubuskim temperatura wskaże, termometry wskażą 23 stopnie, w Wielkopolsce 22 i im dalej na wschód, tym chłodniej. Na Mazowszu 20, na Podlasiu 16 tylko stopni i tam będzie najchłodniej, nad Wybrzeżem 18, podobnie na Podkarpaciu. W całym kraju pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu lokalnie, a ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi burzami z deszczem obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i dla północnych części Mazowsza i Lubelszczyzny. Tomasz Kowalczyk.
1: Witam serdecznie.
0: Który jest tak dobry jak jego ostatni serwis. Więc
1: to by było lepiej niż poprzednio. A nasze siatkarki z seta na set radzą sobie lepiej i są lepsze w każdej wersji. W ostatnich chwilach tego spotkania z Amerykankami pierwszego seta przegrały 20-25. W drugiej partii wygrały 25-20. Teraz prowadzą 24-22 w trzecim secie. Miejmy nadzieję, że podczas tego drugiego turnieju Ligi Narodów w Osace w drugim meczu odniosą dzisiaj zwycięstwo. Wczoraj niestety przegrały z Turczynkami 1-3. Trzymamy kciuki za biało-czerwone. Na ćwierćfinale zakończyła wczoraj deblową przygodę w wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie Katarzyna Piter. Polka i jej partnerka czeszka Anna Siszkowa uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dobrowski-Luisa Stefani 1-6, 2-6. Spotkanie trwało zaledwie 59 minut, czyli jak się mówi w takich sytuacjach godzinka z prysznicem. Ale no niestety Polka żegna się z rywalizacją. Mimo tego pożegnania będzie miała dobre wspomnienia z turniejem.
2: Wimbledon ma tą swoją taką legendę i kulturę, którą tutaj się odczuwa na tym obiekcie bardziej intensywnie jak na innych wielkich szlemach i ta zielona trawa i to na biało, te wszystkie kwiatki tutaj na fioletowo-zielono wprowadza w taki niesamowity piękny nastrój, także jestem wdzięczna.
1: A co w turnieju panów? Brytyjczyk Arthur Ferry i Niemiec Alexander Zwieriew awansowali do półfinału. Ferry sensacyjnie wygrał z Włochem Flavio Cobollim 6-4, 7-6 i 6-0. Zwieriew pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Ferry to 114 zawodnik rankingu. Został dopiero czwartym graczem z dziką kartą, który dotarł do półfinału singla mężczyzn w turnieju Wielkiego Szlema. Teraz zagra o finał ze Zwieriewem. No, czyli można powiedzieć, że Ferry to taka męska wersja Mai Chwalińskiej troszeczkę w porównaniu, a pewne analogie stosując do turnieju w Paryżu. U pań Ukrainka Marta Kostiuk w ćwierćfinale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-3, 6-2. Rywalką ukraińskiej tenisistki w walce o finał będzie Czeszka Linda Noskowa, która wygrała z Elise Mertens 6-3, 7-2. W drugim półfinale zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff. To tyle, jeżeli chodzi o tenis. Jeżeli o siatkówkę, to wracamy i informujemy, że Polki wygrały tego trzeciego seta 25-23. Super 2-1. Jeszcze jedna partia i mecz będzie wygrany. Trzymamy więc kciuki.
0: Nasze górą.
1: Nasze górą i trzymamy kciuki za dobry mecz dzisiaj po 22. Pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja-Maroko. Marokańczycy wierzą w udany rewanż za półfinał poprzedniego mundialu.
3: Wierzymy, że jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. W 2022 roku w Katarze przegraliśmy z Francją w półfinale, więc mamy okazję się teraz odegrać.

0: Tak, Marokańczycy świętują. Czy będzie olele ble, czy będzie ae, ae. W każdym razie będzie głośno.
1: A jak my krzyczymy?
0: Polska, nic się nie stało.

0: Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Bardzo ci, Tomku, serdecznie dziękuję. Do
1: dziękuję,
0: usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: 7.38 na zegarach. Deklaracje 140 miliardów euro pomocy na następne lata i zapowiedź Donalda Trumpa udostępnienia licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. To są główne rezultaty, które udało się osiągnąć Ukrainie podczas szczytu NATO w Ankarze. Komentatorzy nad Dnieprem pozytywnie oceniają dwudniowe spotkanie, ale pojawiają się też głosy sceptyczne. Do zdecydowanych pozytywów zaliczana jest jednak ponadgodzinna rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim. Łączymy się teraz z Pawłem Buszko, dziennikarzem Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Śledziłeś ukraińskie reakcje na szczyt NATO. Powiedz, jakie punkty rozmów w Ankarze były najważniejsze z punktu widzenia Kijowa?
2: No, ten szczyt jest oceniany pozytywnie, no, ale ze sporą dozą ostrożności. Z pozytywów wskazywane jest to, że sprawa Ukrainy nie była zmarginalizowana w Ankarze, tym bardziej, że jeszcze kilka dni przed szczytem prognozowano, że udział Ukrainy no, będzie właśnie taki marginalny. Może też mówiono, że może nie dojść do spotkania Trump-Zełenski. Jak wiemy, do takiego spotkania doszło. Prezydent USA zapowiedział na nim takie zadośćuczynienie wielomiesięcznym staraniom Kijowa o licencję na produkcję amerykańskich rakiet do amerykańskich systemów Patriot, a to dla Ukraińców ważne, no bo tylko Patrioty mogą strącać te śmiercionośne rosyjskie rakiety balistyczne. Trump docenił też udane ukraińskie uderzenia w głębi rosyjskiego terytorium. W ogóle atmosfera rozmowy między Trumpem i Zełenskim, przynajmniej tej upublicznionej, wydała się bardzo dobra, ale potwierdza to też administracja amerykańskiego prezydenta. W wywiadzie dla ukraińskiego portalu RBK Ukraina przedstawiciel Departamentu Stanu Jan Bateson stwierdził, że relacje między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim są obecnie, jak to określił, zupełnie inne. Obaj przywódcy mogą otwarcie rozmawiać o najważniejszych kwestiach, tak pisze portal RBK Ukraina. No i to mogłoby nastrajać na taki spory optymizm. No ale, no właśnie, jest kilka ale. Ukraińcy, podobnie jak inne kraje Zachodu, przyzwyczaili się do tego, że Trump no, w swoich deklaracjach bywa zmienny. Jego słowa należy dzielić na dwa, a nawet cztery. I tak właśnie rzecz widzi były ukraiński minister spraw zagranicznych Wołodymyr Ochrysko na antenie ukraińskiego radia NW wskazywał, że do słów amerykańskiego lidera dobrze jest podchodzić z taką chłodną głową. Przekonałem się co do tego, żeby nie wierzyć deklaracjom Trumpa. A może zadzwoni on niedługo do Putina i potem powie, że miał cudowną rozmowę z Putinem właśnie i że Putin chce zakończyć wojnę. Tak już przecież było kilkukrotnie. Całkiem już nie wierzę w te deklaracje amerykańskiego prezydenta.
3: Nie wierzę, że wszystkie zajawy...
2: Zresztą nie tylko deklaracje amerykańskiego prezydenta, te deklarowane ponad 100 miliardów pomocy na dwa lata dla Ukrainy, wojskowej pomocy. Jak wiadomo, również przynajmniej Czechy wyłamują się z tej pomocy i kilka innych krajów. Ukraińskiemu prezydentowi udało się w Ankarze spotkać z szeregiem zachodnich przywódców najdłużej, bo ponad godzinę trwała rozmowa z Karolem Nawrockim, a ukraińskie media uznały to jako taki zwiastun ocieplenia stosunków, no bo chociaż w kwestiach historycznych wciąż daleko do porozumienia, to obaj przywódcy zgodzili się, że w sprawach obrony przed rosyjskim zagrożeniem współpraca jest rzeczą priorytetową. W ogóle mówi się o tym, że pozytywne jest to, że do spotkania doszło. No i miało ono nie tylko taki kurtuazyjny, ale praktyczny charakter, a o tym przekonany jest ekspert do spraw międzynarodowych i były ukraiński dyplomata Wadym Truchan.
4: To oznacza,
2: że obaj politycy, Zełenski i Nawrocki, rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż historycznych nieporozumień. I te wspólne problemy są ważniejsze, zwłaszcza teraz, kiedy Rosja podnosi stawki. A przypomnijmy, że po spotkaniu Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. A są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie, czyli Federacja Rosyjska, która jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Polski prezydent zaznaczał, że kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w sprawach, które po prostu łączą oba państwa. Również cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski twierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony, merytoryczny charakter, no i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Ukraiński prezydent obiecał, że dzisiaj podsumuje szczyt w Ankarze. Ukraińscy dziennikarze czekają na to, że prezydent Zełenski wystąpi przed nimi.
0: I o tym wszystkim opowiadał państwu Paweł Buszko. Czekamy w takim razie na konferencję prezydenta Zełenskiego i na to, jak z jego perspektywy ten szczyt wyglądał. Pawle, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: A my...

0: Chciałem być sprytniejszy od realizatora. Proszę wybaczyć. A my łączymy się z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: W bawarskim Schongau w ataku na szkołę rannych zostało kilka osób, w tym dwie bardzo ciężko. Powiedz, kto był sprawcą tego ataku i jak do niego doszło?
1: Przez noc zostało ustalone, że te dwie bardzo ciężko ranne dziewczyny to są 13-latki uczennice gimnazjum w tym Schongau bawarskim, to jest takie 12-tysięczne miasteczko pod Alpami, i że one są jedynymi, które odniosły fizyczne obrażenia. Jest kilka osób, które wymagało wsparcia psychicznego, bo no bo zawsze, kiedy dochodzi do ataku na terenie szkoły, no to wiadomo, że są osoby, które w wyniku paniki, w wyniku strachu, który się dzieje, w wyniku tych różnych wydarzeń, potrzebują takiego wsparcia. Napastnikiem jest 16-latek. On się okazał tym, który przyszedł do tego gimnazjum, jak twierdzi minister spraw wewnętrznych Niemiec, Aleksander Dobrindt, dla którego zresztą jest to okręg wyborczy, dlatego on tam bardzo szybko się pojawił jeszcze wczoraj wieczorem. Ten 16-latek przyszedł z bronią palną i z nożem. Oddał jeden strzał i po tym jednym strzale broń mu się zacięła, ona odmówiła posłuszeństwa i to prawdopodobnie sprawiło, że skala tej tragedii tam w tym Schongau nie jest większa, bo gdyby strzelał, to prawdopodobnie ofiar mogłoby być więcej, mogłoby być to poważniejsze. Natomiast ten bilans na teraz zamyka się w tych dwóch 13-latkach. Po tym jak zamknął, jak ta broń odmówiła mu posłuszeństwa, chłopak sięgnął po nóż i tym nożem zdążył zaatakować dwie osoby, zanim już wezwana wtedy po tym strzale policja kilka minut później się pojawiła i nauczyciele razem z policją, taki jest przekaz ministra, zatrzymali tego 16-latka. On ma mieć chorwackie obywatelstwo, miał mieć problemy psychiczne w niedawnym czasie. To jest były uczeń tej szkoły. I w tej chwili jest wyjaśnione, dlaczego w ogóle działał, skąd miał broń, bo tu jeszcze jest bardzo dużo pytań, które są do tego, żeby je rozstrzygnąć.
0: Adamie, to przejdźmy jeszcze do wątków politycznych. Pakiet kilkudziesięciu reform ma przedstawić dziś w Bundestagu kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zaprezentuje posłom ustalenia, które kończą wielomiesięczny spór partii koalicyjnych o priorytety niemieckiego rządu. Pytanie, czy to poprawi notowania samego Merza?
1: Trudno, żeby cokolwiek pogorszyło notowania Friedricha Merza, dlatego że on ma historycznie najsłabsze wyniki. Jego partia ma także, no, dała się przegonić w sondażach AfD i ta przewaga minimalnie, ale jednak systematycznie rośnie. Koalicjanci z SPD zajmują już w tej chwili w sondażach piąte miejsce, mają historycznie najniższe notowania w ogóle, nigdy takich nie mieli, odkąd są badane i odkąd odbywają się wybory. Więc ta część pytania, czy to poprawi, no jeżeli zostanie to zrealizowane, jeżeli nie tylko zostanie zaprezentowane, ale także zrealizowane, to pewnie tak. Chociaż nie u wszystkich, dlatego że jednym z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy jest wprowadzenie, bo ten pakiet reform jest bardzo szeroki, on zawiera ponad 40 pozycji w różnych obszarach, ale najważniejszy jest rynek pracy, tak podkreślał Friedrich Merz. I tam na przykład są takie zmiany drobne, jak to, że nie będzie można już brać zwolnienia telefonicznego, zwolnienia lekarskiego, bo Niemcy chorują najbardziej w Europie, tak wynika z badań. No i chcą to ukrócić, twierdząc politycy, że to jest udawane są te zwolnienia i nie wszystkie są prawdziwe, dlatego trzeba iść fizycznie do lekarza i dopiero dostać zwolnienie. Taką zmianę wprowadził między innymi ten pakiet reform. Drugą taką rzeczą jest podniesienie podatku dla najbogatszych, tych, którzy najwięcej zarabiają, po to, żeby sfinansować pakiet ulg dla tych, którzy zarabiają najmniej. Więc to są takie ruchy, które nie wszystkim się muszą spodobać, chociaż na pewno części odbiorców tak. Czy tak się stanie? No, koalicja walczy o to, żeby odzyskać zaufanie społeczne, natomiast będzie o to bardzo, bardzo trudne, bo sytuacja polityczna jest bardzo w Niemczech dynamiczna.
0: I nadal w sondażach króluje AfD?
1: No niestety tak, a nadchodzą wybory za 2 miesiące w dwóch, ja mówię niestety, dlatego że jest to partia, która jest określana jako partia skrajnej prawicy, partia ekstremistyczna przez ekspertów i przez sądy także, dlatego w niektórych landach ich działalność jest pod szczególnym nadzorem służb. I we wrześniu są wybory w 3 landach, w tym przy granicy z Polską, gdzie AfD ma bardzo duże poparcie, i w jednym z tych landów, w Saksonii-Anhalt, który akurat nie graniczy bezpośrednio z Polską, ale daleko za Berlinem nie leży, AfD może samodzielnie rządzić w tym landzie, jeżeli te notowania się potwierdzą. W skali całego kraju zbliżają się do 30% poparcia.
0: Adam Górczewski. Adamie, pozdrawiamy cię serdecznie i pozdrawiamy naszych sąsiadów i sąsiadki z Niemiec. Dzięki wielkie.
1: Dobrego dnia życzę wszystkim w Polsce i nie tylko.
0: Justyna Golonko w naszym studiu.
2: Już jest w studiu, tak się stało.
0: Justyno, co się stało takiego, że ty jesteś po dzisiaj aż w takim entuzjazmie, w takim sukcesie jesteś dzisiaj?
2: No tak mam z natury po prostu. No cieszę się.
0: Ja też się cieszę.
2: I że tu jestem, że jest tak fajnie.
0: I mam

0: nadzieję, że chociaż widzę pierwszy materiał o długach, więc chyba to nie będą dobre informacje na początku.
1: Dobre, o stopach. Źle spojrzałeś chyba.
0: Stopy. A, bo to lektor długi, a nie,
1: no właśnie.
0: Nie długi jako
1: dobre
0: długi.
1: Informacje, w porządku.
0: Czas na saldo.
2: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A my od tych stóp procentowych zaczynamy, bo oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla dyrektora Departamentu Inwestycji Investors Jarosława Niedzielewskiego.
4: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywę na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
1: Czyli pomimo wojny na Bliskim Wschodzie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, ponieważ ceny w Polsce rosną coraz wolniej. To jest ta dobra informacja. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział nam, że na malejącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp procentowych korzystają te osoby, które zamierzają wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem.
5: Banki w ostatnim czasie mocno obniżyły te stawki oprocentowania stałego w ofertach, no bo oczywiście oprocentowanie stałe w spłacanych już kredytach się nie zmienia. I te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów zbliżonych do tego, jaki ten poziom był przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
1: Na tej sytuacji mogą skorzystać także te osoby, które już spłacają kredyty. Ekspert podkreślił, że zaciągając nowy kredyt na spłatę starego, można sporo zaoszczędzić.
5: Jeżeli ktoś zaciągnął kredyt na przykład w listopadzie 2022 roku, różnica w poziomie oprocentowania jest bardzo wysoka. No i to powoduje, że gdyby taka osoba miała zadłużenie na tym kredycie 500 tysięcy złotych, no to rata spadnie po refinansowaniu z poziomu 4179 zł do 3075 zł, a więc spadek raty aż o 1104 zł.
1: I nie ma co się temu dziwić, że to refinansowanie kredytów cieszy się ogromną popularnością. A teraz o umowach o pracę, o umowach B2B porozmawiamy, o samozatrudnieniu, bo Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzie do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwala też egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział, że umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści.
6: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
1: Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagować oczywiście tylko w uzasadnionych przypadkach. Prezes podkreślił, że w wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych także jest oczywiście uzasadnione.
6: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowę pracowników, oni unikną kary, to ważna informacja, a za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł.
3: Saldo.
1: Mamy lato, ale my o pale powiemy, bo tutaj się sporo dzieje w tym temacie. Ministerstwo Energii zapewnia, że monitoruje sytuację na rynku peletu. Chodzi o nietypowe dla tej pory roku wzrosty cen tego paliwa opałowego. To widzimy, co się dzieje właśnie. Wiceminister resortu Konrad Wojnarski powiedział, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie z Polską Radą Peletu właśnie w tej sprawie.
7: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły peletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają.

0: korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku. I tutaj też chcemy wyjść temu naprzeciw, skonsultować to z branżą.
1: No bo przecież do tej pory to właśnie ten okres letni, a ja przypominam, że mamy początek lipca, on był do tej pory takim najlepszym czasem, kiedy w pelet powinno się zaopatrywać, natomiast teraz ceny rosną.
0: My po ostatnim sezonie zimowym przeprowadziliśmy szereg konsultacji. Mamy zbadane, co trzeba zrobić, żeby podaż pelletu na rynku nie była zagrożona. Niemniej jednak to wymaga konsultacji międzyresortowych oraz z Lasami Państwowymi. Stąd też te rozmowy wielokrotnie nie są łatwe ze względu na no, czasami różne cele wynikające z konkretnej polityki. Niemniej jednak monitorujemy sytuację, przyglądamy się sprawie.
1: A sprawie ma się też przyjrzeć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A teraz o bezrobociu powiemy więcej, bo to nasze bezrobocie nieznacznie spadło. Pod koniec czerwca wyniosło 5,8% i było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w maju. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było niemal 903 tysiące bezrobotnych, czyli o ponad 13 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. O tym wszystkim Krystyna Prostak.
2: Eksperci zwracają uwagę, że w miesiącach letnich korzystnie na ten rynek wpływają prace sezonowe w rolnictwie, budownictwie oraz w turystyce. I widać to w czerwcowych danych. Dodają, że sytuacja jest zróżnicowana. Najniższe bezrobocie notowano w województwie wielkopolskim, wyniosło 3,7%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim 9,2%. Pełne dane na temat czerwcowego bezrobocia Główny Urząd Statystyczny opublikuje w drugiej połowie lipca.
1: A my oczywiście będziemy te dane dla Państwa na bieżąco komentować. W pierogach, w jagodziankach, no i nie tylko w tych różnych przetworach, to wszystko się już pojawiło. Jagody, proszę Państwa, już są w naszych lasach, już są obok lasów i są w naszych spożywniaczkach, no ale niestety i warzywniaczkach, ale okazuje się, że te jagody w tym roku są znacznie droższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, bo niestety tych jagód jest mniej. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy taką wiosnę, jaką mieliśmy, były przymrozki, były mrozy, a teraz mamy suszę i faktycznie jagód jest mniej i są drogie. Zacznijmy od tych przy drodze od 30 do 50 zł za słoik, niecały słoik litrowy, bo to jest 0,9. To zależy od regionu. Na Mazowszu jest najdrożej, na Pomorzu w okolicach Słupska jest taniej. Owoce są dorodne, ale jest ich znacznie mniej i o tym mówi Joanna Piotrowska, właścicielka punktu skupu Runa Leśnego.
3: Jagód w tym roku jest w ogóle bardzo malutko. Ludzie raczej nie sprzedają na skupie, tylko bardziej jakby tak po swoich znajomych. Wychodząc z lasu komuś sprzedadzą, po prostu bo jest lepsza cena. Przy lesie 30 zł minimum to jest takie dla kilogram.
1: Ale to jest minimum. W punktach skupu ceny jagód leśnych na początku lipca są znacznie niższe. No i też sprawdziliśmy, one wynoszą najczęściej od 23 do 30 zł za kilogram. W tym roku ze względu na suszę jagód jest o połowę mniej niż w roku ubiegłym, chociażby na Podlasiu. O tym mówi Alicja Zasuwik, prezes spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie, skupującej jagody leśne w Teodorowie.
4: O połowę mniej na pewno jest tych jagód. Powiem, że w niektórych lasach to naprawdę ta jagoda jest rzadko spotykana w niektórych regionach Polski. Mamy na swojej stronie internetowej listę skupowo ziół i między innymi ta czarna jagoda, za którą płacimy 30 zł za kilogram. Zyskujemy jagodę w miarę oczyszczoną.
1: Najdrożej jest oczywiście w detalu. W warszawskim osiedlowym warzywniaku cena jagód, jak sprawdziłam, to 70 zł za kilogram. Najtaniej jest samemu pójść do lasu i zebrać sobie jagód tyle, ile potrzebujemy. Wtedy owoce mamy za darmo.
5: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga

0: kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Trudne rozmowy o bolesnej historii bez przełomu po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. 240 zł za godzinę i ani grosza więcej. Limity zarobków etatowych lekarzy zapowiada resort zdrowia. Czerwone flagi na nadbałtyckich plażach. Sprawdzimy pogodę i reakcję turystów. Minęła 8. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Nie ma przełomu po rozmowie Nawrocki-Zełenski. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się przy okazji szczytu NATO w Ankarze. To pierwsza taka rozmowa od czasu zaognienia relacji na linii Warszawa-Kijów. To dobry sygnał, słyszymy od gościa poranka, wiceministra obrony Pawła Zalewskiego.
11: Bardzo dobrze, że do spotkania doszło zresztą z inicjatywy pana prezydenta Zełenskiego, który dzień wcześniej, jak rozumiem, podczas kolacji zaproponował to spotkanie. To, że ono trwało tak długo, to, że ono było w dużej mierze wyczerpujące, pokazujące stanowisko obu stron, to jest rzecz dobra.
10: Nie udało się jednak rozwiązać sporu o kwestie historyczne, mówił później prezydent Nawrocki. Przypomnijmy, relacje polsko-ukraińskie zepsuły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. UPA to zbrodnicza organizacja odpowiedzialna za mordy Polaków na Wołyniu. Teraz niespokojny Bliski Wschód. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię uderzeń na Iran. Wcześniej Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni z Teheranem jest praktycznie zakończone. W odwecie Iran zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
12: Centralne dowództwo nie podało, jak wiele i które cele w Iranie zostały zbombardowane. W komunikacie CENTCOM podkreślił, że amerykańskie uderzenia są karą za nieuzasadnioną agresję wobec żeglugi handlowej. Poprzedniej nocy Amerykanie zbombardowali ponad 80 celów, które obejmowały stacje radarowe, wyrzutnie rakiet i szybkie łodzie. Prezydent Donald Trump, wracając ze szczytu NATO w Ankarze, ostrzegł na platformie Truth Social, że jeśli Iran ponownie zaatakuje statki w cieśninie Ormuz, to amerykańskie uderzenia będą znacznie mocniejsze. Za każdym razem, gdy oni uderzą w nas, my uderzymy w nich 20 razy mocniej, napisał. Wcześniej oświadczył, że zawieszenie broni pomiędzy oboma krajami jest już skończone. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
10: W drodze powrotnej z Ankary Donald Trump napisał jednak, że, jak się wyraził, Iran zadzwonił z prośbą o zawarcie porozumienia. Koniec z kominami płacowymi i lekarskimi spółkami, przyspieszenie centralnej e-rejestracji o 2 lata i kary za brak przejrzystości w dostępie do świadczeń, m.in.

0: I takie zmiany zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej emocji budzi limit zarobków etatowych lekarzy. Po reformie maksymalnie zarobią 240 zł brutto za godzinę. Czy to im wystarczy? Pulmonolog dr Tomasz Karauda ma wątpliwości.
1: Czy to pozwoli utrzymać kadrę? No to jest pytanie otwarte. Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą, że zamiast pracy w Polsce teraz będzie powiedzmy ten miesiąc dzielił na 2 tygodnie za granicą, 2 tygodnie w Polsce. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
0: O 11:00 swoje propozycje ministra zdrowia omówi z Naczelną Radą Lekarską. A za chwilę naszym gościem będzie były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Kobieta sama zgłosiła się na policję, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Tutaj policjanci, którzy zajęli się sprawą, zabezpieczyli to nagranie, które krążyło w sieci.
0: Służby zabezpieczyły też komentarze pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Na koniec sprawdzamy, co robić, gdy nad morzem leje i wieje. Pogoda ostatnio nie dopisuje, jest deszczowo i wietrznie. Wiatr w porywach wczoraj przekraczał 100 km na godzinę. Na plażach wciąż powiewają czerwone flagi oznaczające zakaz kąpieli. Jak w taką pogodę radzą sobie turyści nad morzem?
3: Koniecznie hotel z atrakcjami dla dzieci.
4: Przyjechałyśmy nawdychać się troszeczkę jodu, coś dobrego zjeść.
5: Bardzo dużo spacerujemy, bo jesteśmy razem z dziećmi.
0: Spacery w taką pogodę raczej jednak odradzamy, choć dziś pogoda jest znacznie spokojniejsza. Sprawdźmy szczegóły.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od Mazur i Podlasia po Podkarpacie. Tu dziś przydadzą się parasole. Początkowo deszcz może też padać w centrum. Nad morzem słonecznie. Termometry pokażą od 14 stopni na wschodzie i Podhalu do 23 na zachodzie. Wiatr, jak już mówiłem, dużo słabszy niż wczoraj, ale chwilami, zwłaszcza na wybrzeżu, może zawiać mocniej w porywach do 60 km na godzinę.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry, po raz kolejny. 8:06 na zegarach punktualnie, czwartek, 9 dzień lipca 2026 roku. Cieszymy się, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. Będziemy z Państwem z porannym programem aż do godziny 9. Po 8:30 będzie z nami Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka i reporterka Polskiego Radia, która była w Ankarze podczas szczytu NATO. Opowie nam, jakie ustalenia, ale też przede wszystkim czym z jej perspektywy ten szczyt NATO w Ankarze różnił się od poprzednich spotkań przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie z nami także profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. To wszystko przed godziną 9:00. Już teraz Państwu polecam. Jeszcze garść informacji o czwartku, o dzisiejszym dniu przed nami. Słońce wzeszło o 4:25, a zajdzie 4 minuty przed godziną 21:00. Imieniny obchodzą Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Wojciech Konieczny, senator, były wiceminister zdrowia z klubu Lewicy, ale przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry, panie senatorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Góra urodziła mysz, jeśli chodzi o zapowiedzi reformy ochrony zdrowia?
9: Myślę, że to tak jest trochę złośliwie powiedziane. Ja bym powiedział, że rzeczywiście nie usłyszeliśmy propozycji zmian systemowych, takich zmian strukturalnych systemu ochrony zdrowia. Usłyszeliśmy propozycje porządkowania systemu w różnych zakresach, tam szczególnie gdzie się te największe

0: patologie ujawniają, ale widocznie taka była koncepcja, takie było założenie tej konferencji i tej zmiany, której domagał się pan premier i w związku z tym nie powinno się mieć o to pretensji, że pani minister przedstawiła to, co było od niej wymagane.
1: Ale to ograniczy te patologie, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
0: No jest to krok w tą stronę, żeby je ograniczyć. Na przykład zakaz podpisywania umów ze spółkami lekarskimi jest takim krokiem, ponieważ no, to widzieliśmy po tej spółce neurochirurgów, do czego to prowadzi. I to jest taki prosty zakaz. Uważam, że dosyć łatwy do wprowadzenia i nie wymagający jakichś wielkich zmian strukturalnych, a dający efekt. I to jest na przykład coś, co można od razu pochwalić i powiedzieć, że to jest krok w kierunku rzeczywiście ukrócenia tych największych patologii. No są niektóre rozwiązania, których szczegółów nie poznaliśmy. Tutaj mogę taki zarzut skierować pod kątem tej konferencji, no ponieważ ją oglądałem w telewizji, mogę powiedzieć, że ja trochę żałowałem, że dziennikarze mieli tak mało czasu i tak mało okazji do zadawania pytań i do dochodzenia do sedna, do szczegółów tych zmian, ponieważ tam byli, nie to, że chcę się przypodobać środowisku, ale tam byli akurat ci dziennikarze, którzy żyją systemem ochrony zdrowia, którzy dużo na ten temat wiedzą, którzy już widzieli niejedne zapowiedzi reform i jak one potem się toczą i myślę, że zadawaliby takie pytania, że ja bym się dzięki temu też czegoś dowiedział, co by mi pozwoliło łatwiej odpowiadać na pytania pana redaktora dzisiaj. Wie pan, troszeczkę te ograniczenia były dziwne.
1: To ja sobie też pozwolę na uwagi, bo mam poczucie, że panował informacyjny, komunikacyjny chaos. Znaczy nie zebrano tego ani w kilka punktów, które byłyby łatwe do spamiętania. To był po prostu jeden długi wywód minister Sobierańskiej i Grendy, w którym znalazło się bardzo wiele postulatów, czy też nawet słów i wyrażeń, które dla opinii publicznej nie są zrozumiałe i łatwo interpretowalne. Więc tak na dobrą sprawę, ja po tej konferencji zostałem z takim przekonaniem, że poza hasłem o maksymalnym wynagrodzeniu rzędu 250 zł, poza zakazem podpisywania umów z lekarzami, spółkami, to ja nie umiem tak na dobrą sprawę w łatwy sposób wylistować zmian, które minister Grenda wczoraj zaproponowała.
0: No bo trudno jest mówić łatwo o zdrowiu. To jest taki, rzeczywiście taki zakres, że to jest pewna umiejętność, żeby przedstawić, nie używając tego języka takiego, świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, limity, nadwykonania i tak dalej, żeby po prostu wprost powiedzieć, o co chodzi. Nie jest to łatwe. Pani minister przemawiała do kilku jakby środowisk naraz. Chciała po prostu przemówić i do ekspertów, i do pacjentów, i do dziennikarzy. Takie miałem wrażenie. Jeżeli pan redaktor ma niedosyt szczegółów, no to ja też mam niedosyt szczegółów. To niewątpliwie tutaj jest bardzo, bardzo dużo pytań. Jeszcze jak ktoś jest, powiedzmy, lekarzem, praktykiem, ktoś zarządzał szpitalami i tak dalej, wie, jakie są problemy z personelem, no to chciałby wiedzieć więcej, niewątpliwie, jak to będzie wyglądać. I pewnie wielu menedżerów, dyrektorów szpitali, nie wiem, szefów związków zawodowych, no innych liderów środowisk eksperckich, no teraz się zastanawia, co i kiedy będzie wprowadzone. Tutaj też takie, to co zabrakło, to takie ramy czasowe, że to zrobimy.
1: Jakaś
0: tam.
1: Mapa wiem, drogowa, było, tak.
0: Wiem, że było powiedziane, że do końca sierpnia AOTMiT ma dokonać pewnej analizy. No ale to chyba jedyna taka, jeżeli dobrze zapamiętałem, jedyna taka data.
1: No i do końca 2027 roku rozszerzenie rejestracji na większość specjalizacji. To też jest jakaś data, która
0: padła. No tak, to też wydaje się to dość długo, ale ta rejestracja bardzo wolno nam idzie. I to trzeba powiedzieć, że to jest chyba realny termin, także tego się bym nie czepiał.
1: Tylko panie ministrze, panie senatorze, nastroje i oczekiwania społeczne były bardzo wygórowane. Szczególnie po tym, jak dowiedzieliśmy się o, no to eufemizm, nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jak na jaw wyszły informacje o lekarzach zarabiających 26 tysięcy złotych w jedną godzinę. O dniówkach rzędu 500, o stawkach rzędu 500 złotych za godzinę dla radiologów. Okazuje się, że koniec końców to są jakieś kosmetyczne zmiany. To nie jest tak, że pacjenci rzeczywiście na koniec tego czy na koniec tej kadencji roku odczują zmiany.
0: No, panie redaktorze, tak z

0: Z jednej strony ma pan rację, to znaczy, ale pan trochę pomieszał dwie rzeczy. Jedna to
1: proszę naprostować.
0: No te wielkie wynagrodzenia, to nawet nie można nazwać wynagrodzeniami, tylko te szachrajstwa, które się odbywały i w Szpitalu Południowym i przy okazji tych zabiegów neurochirurgicznych, z tego co słyszymy, z tego co jest nam przekazywane, no to tak to można nazwać.

0: będzie ta kolonoskopia, ile będzie musiał czekać, jak ona będzie dobrze wykonana, czy jest odpowiedni sprzęt, czy on jest nowoczesny. Poza tym, czy pobrane wycinki będą skierowane do dobrego, no może to pacjenta nie interesuje, bo aż takich szczegółów nie zna, ale to jest dla niego ważne, że czy po prostu system sprawnie działa, zapewnia mu opiekę. Ale to są zmiany strukturalne, to są zmiany systemowe i o nich nie było mowy. No i tak jak na wstępie powiedziałem, to nie nazwałbym tego reformą, to co jest zaproponowane. To jest porządkowanie systemu, porządkowanie pewnych patologii, próba zapobiegania im. Sądzę, że jakiś procent z tych rozwiązań uda się wprowadzić, jakiś nie, bo tak po prostu wydaje mi się będzie, ale to są kroki w dobrym kierunku. Znaczy, no, tu trudno, żeby pani minister nie zareagowała na to, co się dzieje. Ta reakcja jest dobra, że jest.
1: Znaczy, no, dobrze, że jest jakakolwiek, to prawda. Natomiast w tej sprawie już w ogóle w tych emocjach społecznych już dawno nie chodzi o Szpital Południowy i o pana Dawida Kacprzyka, bo okazało się, że to po prostu otworzyło puszkę Pandory z nieprawidłowościami i z szachrajstwami, jak pan powiedział, w ochronie zdrowia. Mnie też intryguje, dlaczego żaden z lekarzy, którzy oszukują system, którzy wyciągają takie gigantyczne kwoty. Dlaczego jest bezkarność wśród lekarzy? Dlaczego też minister zdrowia wczoraj nie mówiła o żadnych sankcjach czy o żadnych karach, które spotkałyby lekarzy, którzy oszukują system? Dlaczego lekarze są bezkarni?
0: Panie redaktorze, jest nawet gorzej, bo NFZ nakłada kary, ale na szpital. Czyli ten szpital, gdzie były te zabiegi neurochirurgiczne, on teraz dostał chyba 2,5 miliona kary. Co to oznacza? To oznacza, że ten szpital nie będzie miał na przykład na papier toaletowy, nie będzie miał na, nie wiem, naprawę chodnika, jeżeli się zepsuł, na to, żeby, nie wiem, wymienić agregat prądotwórczy, bo słabo działa i trzeba to zrobić. No, szpital potrzebuje bardzo dużo pieniędzy na różne zakresy działalności. Rzeczywiście ludzie, no można powiedzieć, oszukiwali, czy kradli nawet.
1: No jest kompletna bezkarność, to znaczy państwo polskie
0: nie
1: wysyła...
0: Nie chcę takich słów używać, bo nie ma jeszcze sądu, prawda, nie ma oskarżeń.
1: Jeśli ktoś wpisuje, że pracuje w trzech miejscach jednocześnie w tym samym czasie, no to raczej trudno tutaj czekać na zarzuty prokuratorskie.
0: Tak, ale to jest jedna rzecz, ale tam druga, ta przy tej spółce neurochirurgów wykonywali inne zabiegi, a wystawili rachunki za inne. No to wie pan redaktor, to tak jak wszędzie w życiu. No,
1: Ja rozumiem. Ja się zgadzam z pańską diagnozą. Tylko to wy rządzicie od 3 lat, mówię jako koalicja rządząca. I to wy jako rząd wysyłacie sygnał lekarzom, ale też społeczeństwu. Kradnijcie w najlepsze. Nic złego was nie spotka. No taka jest rzeczywistość.
0: Panie redaktorze, po pierwsze to proszę tak nie mówić, ponieważ... Ja nie czuję się w tej chwili odpowiedzialny za system, bo od roku nie mam na to żadnego wpływu. Więc,
1: ale jest pan członkiem koalicji rządzącej.
0: No tak, ale to nie głosujemy. Nie mam okazji zagłosować za ustawą, która na przykład spowoduje, że nie szpital będzie karany, a w efekcie pacjenci, tylko będą karani ci, którzy temu zawinili bezpośrednio. Jakby się taka ustawa pojawiła w Sejmie, byłaby dopracowana i potem w Senacie, to ja bym za nią zagłosował. To jest moja rola jako członka koalicji. No, tyle mogę zrobić. Mogę zgłaszać swoje poprawki, mogę uczestniczyć w całym tym procesie, ale decyzje to jest NFZ i decyzje to jest Ministerstwo Zdrowia.
1: Czyli zabrakło odwagi. Czyli zabrakło odwagi w Ministerstwie Zdrowia.
0: Znaczy, to też jest pewna... Panie redaktorze, NFZ jak chce, to jest bardzo skuteczny w kontrolach i w nakładaniu kar. A tutaj tak jakby ta sfera zatrudnienia, wynagrodzeń była poza polem zainteresowania instytucji również kontrolnej, czyli NFZ.
1: No właśnie, ale to chyba nie do końca prawda, bo premier Donald Tusk w piątek na konferencji prasowej sam z siebie przytaczał dane z raportu NFZ-u za 2024 rok, co oznacza, że co najmniej od półtora roku w rządzie była świadomość problemów z zarobkami lekarzy i sam przyznawał, że w 90% placówek wykryto nieprawidłowości w zakresie wypłacanych środków z NFZ-u. No to znaczy, że zbagatelizowano ten problem zupełnie.
0: Tak, to tak, no tylko, że nie wierzę w to, że ten raport został dostarczony półtora roku temu panu premierowi.
1: Na pewno nie, ale minister zdrowia musiała go znać. Minister zdrowia musiała go poznać.
0: No może, to trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, nawet będąc w Ministerstwie Zdrowia nie miałem w żaden sposób nadzoru nad działalnością NFZ-u I nie wiem, co prezes NFZ-u sprawozdawał pani

0: minister. Jeśli coś takiego było sprawozdawane, to niewątpliwie reakcja powinna być. Jeśli nie było sprawozdawane i NFZ te dane jakby trzymał dla siebie, no to jeszcze gorzej.
1: Najgorsze jest dla mnie osobiście to, że niecałe pół roku temu, kilka miesięcy temu, minister Sobierańska-Grenda dokonywała cięć w świadczeniach dla pacjentów, w badaniach lekarskich, w badaniach specjalistycznych, i wtedy słowem się nie zająknęła o tym, że 97% kosztów istnienia niektórych szpitali są przeznaczane, to są kwestie wynagrodzeń. Dlaczego wtedy, kiedy cięto świadczenia dla pacjentów, nie zaproponowano reformy związanej z wynagrodzeniami lekarzy? Szukano oszczędności u pacjentów, a nie szukano oszczędności w kieszeniach lekarzy.
0: Panie redaktorze, tutaj też to troszeczkę, po pierwsze pójdę pod prąd, po drugie też pan redaktor trochę pomieszał, ponieważ lekarze to nie jedyna grupa pracująca w szpitalach i nawet to jest niewielka grupa zatrudnionych w szpitalach. To czasami jest 15%, 20% personelu to są lekarze. I oczywiście tam, gdzie są nieprawidłowe zarobki, tam, gdzie jest to szachrajstwo, no to jest źle. Ale ja jestem dość ciekawy tego, jak będą przeprowadzane te wyliczenia, ile mamy przeznaczyć pieniędzy na koszty pracy, ponieważ to nie jest taki przypadek, że jakiś szpital przeznacza na przykład 80% na wynagrodzenia, płacąc stawki, które są zapisane w ustawie. W ustawie mamy zapisane pewne stawki, ile ma zarabiać pielęgniarka, ile sekretarka medyczna, ile laborant, ile fizjoterapeuta, ile lekarz. Lekarze przeważnie z tej ustawy nie korzystają, przechodzą na kontrakty, ale też są tam zapisani. I jest jakaś liczba personelu, która jest niezbędna. No niezbędna jest nam na oddziale na przykład 25 pielęgniarek, 8 lekarzy, fizjoterapeuta, ktoś tam. I teraz jeżeli szpital uczciwie zatrudnia tych ludzi i płaci im stawki według i wydaje na pensję 80%, no to nie jest wina tego szpitala. To znaczy, że ma za niski kontrakt. To znaczy, że świadczenia są za nisko wypłacane, bo są szpitale, które też wypłacają takie same pieniądze, a nawet wyższe, i one przeznaczają 60% na wynagrodzenia dzisiaj. I to nie jest jakiś zarzut do tamtych menadżerów tych szpitali, co wydają 80%, ale to nie jest pochwała dla tych, co wydają 60%. Po prostu to jest sztywne, to jest narzucone. Mamy ustawę, która narzuca poziom wynagrodzeń personelu. Potem mamy NFZ, który nie dostosowuje do tego wyceny świadczeń. No i jeden szpital będzie miał 90%, a być może tam właśnie nie ma żadnych nieprawidłowości. To całkiem prawdopodobne jest, że to się znajdzie.
1: A dlaczego minister Sobierańska-Grenda nie zdecydowała się na... Jak to jest w ogóle możliwe, że lekarze dostają prowizję procent od przeprowadzanego świadczenia?
0: To jest... Według mnie to jest patologiczne.
1: To jest tak, jak ja bym poza swoją pensją radiową dostawał jeszcze procent od sprzedanych reklam, które lecą w trakcie audycji.
0: Nie. Tak. To znaczy być może też takie patologie są. Ja już mogę w to uwierzyć, że nawet...
1: Nie, takich tutaj w polskim radiu nie ma. Ja po prostu pokazuję przykład.
0: Nie, mówię o szpitalach. Mówię o szpitalach, że być może gdzieś się znajdzie nawet ktoś taki, jak... Zresztą czasami się słyszy o jakichś dziwnych menedżerskich zapisach w kontraktach menedżerów szpitali czy poszczególnych lekarzy prowadzących jakieś oddziały, że rzeczywiście za coś mają tam wypłacane dodatkowe pieniądze. Ale panie redaktorze, idea tego była inna. Idea była taka, że żeby jakby to jest taki pewien rodzaj premii, to znaczy zachęcenia do wykonywania, że załóżmy operacje zaćmy, żeby ich wykonać dużo, to wtedy rządzący, którzy napisali ustawę o działalności leczniczej, dopuścili w ogóle jakby firmy lekarskie jako B2B do szpitali, no to pomyśleli, że jeżeli będziemy płacić od tej zaćmy, to ten okulista wykona więcej tych zaćm, albo no, będzie bardziej się starał, żeby po prostu posiedzi dłużej w pracy, ale będzie je robił, bo za każdą ma zapłacone. No i w tej atmosferze niedoboru...
1: Ale to idąc tym tropem, policjanci powinni dostawać procent od każdego łupu, czy każdego zarekwirowanego...
0: Panie redaktorze, z jednej strony tak, ale mamy takie przykłady. To jest przeniesienie takiego myślenia rynkowego do ochrony zdrowia. No, są tacy, że od prowizji mają, prawda? Jak dziś wyjdziemy do sklepu jakiegoś z odzieżą czy z butami,
1: ja rozumiem, tylko że sklep z odzieżą czy z butami nie jest finansowany z moich podatków.

0: no ja tego nie pochwalam. Znaczy system premiowania jako taki może być. To tutaj jest też tak, że taka urawniłowka, która panuje w tych wynagrodzeniach, że wszyscy dostają tyle samo za to tylko, że są w pracy, bo to też tak bywa. No, dyrektorzy powinni dysponować jakimś systemem premiowania i tak dalej, ale to nie powinno być takie płacenie za to, ile tam czegoś wykonamy i od sztuki mamy płacone. Ja uważam, że to jest, że to zrodziło patologię, ponieważ ci lekarze też się dostosowali do tych rynkowych. Oni też się zrobili rynkowi. No, stworzono rynkowe jakieś modele działań. Lekarze no, patrzą na to, obserwują, mówią, to ja też wejdę w ten rynek, tylko ja wejdę tak od tej swojej strony. No i weszli od swojej strony i to się spatologizowało już niekiedy dokumenty.
1: Przerażające są wnioski z tej naszej rozmowy i konkluzje, bo to oznacza, że naprawdę niewiele się zmieni. A chciałem jeszcze pana zapytać, dlaczego minister Sobierańska-Grenda w żaden sposób nie walczy ze zinstytucjonalizowanym łapówkarstwem, czyli przyjmowaniem pacjentów prywatnie tylko i wyłącznie po to, żeby ich wepchnąć w kolejkę do publicznego szpitala? Dlaczego nie ma zakazu łączenia pracy w służbie ochrony zdrowia prywatnej i publicznej?
0: Oj, dzisiaj obawiam się, że znowu pójdę pod prąd trochę panu redaktorowi, ale powiem w ten sposób. W większości, ogromnej większości krajów, powiedzmy Unii Europejskiej, te sprawy są uregulowane. To znaczy jest to spisane, co może lekarz robić jakby prywatnie, pracując jednocześnie w systemie publicznym, czego nie może robić. Jest, nazwijmy to jakiś kodeks czy jakieś ograniczenia. W Polsce tego rzeczywiście nie ma i to też rodzi pewne patologie. Natomiast no, musimy bardzo uważać, bo czy sądzi pan redaktor, że sytuacja taka, w której pacjentka chodzi prywatnie do ginekologa w ciąży, ten ginekolog zauważa, że coś nieprawidłowego się dzieje, jakieś krwawienie, coś tam jest niedobrego, i on mówi tak, proszę panią, nie mogę panią skierować do szpitala, bo pani jest w prywatnym gabinecie. Jutro niech się pani zapisze gdzieś do poradni. Może panią przyjmie ginekolog ten państwowy i on panią skieruje do... Bo to nie jest taka super pilna sprawa, że pani umiera, ale mnie się wydaje, że szpital by się przydał, ale ja pani nie mogę...
1: A co by pan powiedział w takiej sytuacji tym wszystkim kobietom, które w kolejce czekają na ginekologa w sposób publiczny? Dlaczego ta osoba, która wcześniej leczyła się prywatnie, ma zostać przesunięta w kolejce tylko dlatego, że zapłaciła lekarzowi pieniądze?
0: Nie, panie redaktorze, nie. Ciąża to nie są kolejki. To znaczy, wie pan, panie redaktorze, tutaj podam specjalnie ten przykład. Ciąża to jest, to są nielimitowane świadczenia. To jest coś, co po prostu jest nie tak traktowane, nie wiem, jak operacja biodra czy coś innego. To jest coś innego. To zależy od stanu pacjenta. To jest prawo pacjenta do tego, żeby jeżeli jego stan się pogorszył na tyle, że powinien trafić do szpitala szybko, to powinien trafić szybko. No jeżeli to odbierzemy lekarzom, no to będzie źle, ale to nie znaczy, że nie trzeba uregulować tego styku patologicznego medycyny prywatnej z publiczną i on bardzo w wielu miejscach się styka. Natomiast nie można przy okazji wylać dziecka z kąpielą i zabrać jakichś praw pacjentom. Tutaj no, też trzeba uważać.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda pozostaje na stanowisku tak samo jak wszystkie patologie w ochronie zdrowia. Wojciech Konieczny, były minister, wiceminister zdrowia, senator Lewica i Polska Partia Socjalistyczna. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: 3 minuty do godziny 8:30. Za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.

0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Zbliża się 8.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. Takie są cele pakietu zmian w systemie. Przedstawiła je szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród propozycji jest m.in. ograniczenie zarobków lekarzy. Ich maksymalne wynagrodzenie miałoby wynieść 240 zł brutto za godzinę, a maksymalny czas pracy miałby być równy dwóm etatom. To dobre rozwiązania, mówi nam wiceszef MON. Paweł Zalewski.
8: Te propozycje, które zostały przedstawione przez panią minister, taką szansę tworzą. Ja kibicuję, aby cele, które sobie stawia pani minister, były zrealizowane.
7: Reformy to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze. Kierował nim lekarz bez specjalizacji, który miał przyjmować pacjentów poza kolejką. Powyżej oczekiwań, tak polskie władze oceniają szczyt NATO w tureckiej Ankarze. W deklaracji przyjętej na jego zakończenie państwa sojuszu opisują Rosję jako wroga. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że po szczycie w Ankarze Moskwa nie ma powodów do satysfakcji.
9: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych i z silnym przekonaniem, że jesteśmy nadal w tej samej drużynie, a decyzja o produkcji sprzętów w Europie powinny bardzo dużo dać do myślenia Władimirowi Putinowi, bo to oznacza, że Ukraina w perspektywie paru miesięcy będzie miała się czym bronić i nie zdoła on zastraszyć Ukrainy.
7: Podczas szczytu Donald Trump zapowiedział, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na jej terytorium. 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych zna już wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Średnia maturzystów to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego. I co dalej? Na jakich uczelniach zamierzają kontynuować naukę maturzyści? Zapytaliśmy o to maturzystów z Poznania.
10: Najprawdopodobniej Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślę o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
11: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
12: Planuję iść na Politechnikę, na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
13: Na finanse po angielsku idę, na Uniwersytet Ekonomiczny.
14: Ja akurat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
7: Wyniki matur są na podobnym poziomie do tych z ubiegłego roku.

Będzie pochmurno i z lokalnymi opadami deszczu. Najmocniej będzie padać na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, w północnych częściach Mazowsza i Lubelszczyzny. Tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Pochmurno będzie w całym kraju, od 16 stopni na Podlasiu, 20 stopni w centrum, do 23 stopni na zachodzie. Przeniesiemy się myślami w ciągu ostatnich 30 minut naszego porannego spotkania do Ankary i sprawdzimy, czym ten szczyt różnił się od poprzednich.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Znają Państwo te osoby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
1: Agnieszka prowadzi tutaj także rozmowy polityczne. Relacjonuje nam na bieżąco, co w wojsku i co w militariach. Byłaś w Ankarze podczas szczytu NATO i na początek chciałem się ciebie zapytać o wrażenia, bo masz skalę porównawczą z poprzednimi szczytami. Jak atmosfera, jak politycy w trakcie tego szczytu, jak same obrady? Czy one się czymś różniły od szczytu w Wilnie, w Hadze czy w Madrycie?
2: No na pewno się różniły od tych szczytów, które wymieniłeś, Rochu, najważniejszą jedną rzeczą. Były w potężnym miejscu zorganizowane, no bo w takim specjalnym pałacu, bibliotece między innymi też olbrzymiej prezydenta Turcji, Recep Erdoğana, i rzeczywiście to wszystko wyglądało no gigantycznie, trochę tak jak jakbyśmy się przenieśli za ocean, tam rzeczywiście też są i potężne budynki i olbrzymie ulice szerokie.
1: Czyli
2: więc
1: bizantyjski przepych.
2: Bizantyjski przepych. Znaczy szczerze, najbardziej chyba to, co mnie zszokowało, to ten dzień wcześniej, przed rozpoczęciem głównych obrad, jak wylądowaliśmy na lotnisku, no oczywiście w kolumnie jechaliśmy do swoich hoteli, rozważani byliśmy jako dziennikarze i było totalnie, absolutnie pusto. Połowa Ankary, z moich informacji, jak dopytywałam obsługi hotelową, po prostu wyjechała. A nawet te miejsca, które wydawać by się mogło, że miały być zatłoczone, nie były, ponieważ wszystkie ulice były zablokowane, wszędzie stała policja.
1: Czyli całe miasto
2: całe to miasto, tak, które było w tej strefie, gdzie będą obrady, gdzie będą te delegacje zagraniczne, po prostu było zamknięte i wtedy nie było korków, nie było problemu z przemieszczaniem się. Oprócz tego, że oczywiście jak się wychodziło z hotelu, to miało się 500 metrów taką przestrzeń do swobodnego poruszania, a potem już były zasieki i trzeba było mieć specjalne przepustki, pule tak zwane, żeby dalej się poruszać. To na pewno taka różnica.
1: A jak atmosfera wśród...
2: Powiedziałeś właśnie o atmosferze.
1: Tak.
2: To jest niesamowite, bo jakbyśmy patrzyli tylko na te wczorajsze tak zwane doorstepy. Ja wczoraj miałam przyjemność tutaj rano się łączyć chociażby z Ewą Wasążnik, którą bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: No, my też rozmawialiśmy wczoraj.
2: Ale my wcześniej.
1: To prawda.
2: I Ewie się bardzo spodobało to określenie doorstepy. Jakby tłumaczyć to tak na jeden do jednego na język polski, to jest taka wypowiedź przy drzwiach. Mm-hmm. I rzeczywiście to jest już taka tradycja na tych wszystkich szczytach, że poszczególni szefowie delegacji zagranicznych, narodowych wchodzą, witają się z dziennikarzami, mówią króciutko i potem jest tak zwane krzyczenie. Rzeczywiście jest kilkudziesięciu dziennikarzy, bo są też wyznaczone pule, nie wszyscy tam mogą wejść, próbują zadać pytanie i to jest przekrzykiwanie się. U nas czegoś takiego nie ma w Polsce, na przykład na konferencjach, no chyba, że to są takie konferencje organizowane ad hoc.
1: Albo takie, na których żąda się dymisji ministra. To
2: dokładnie. A tutaj rzeczywiście jest to niesamowite, bo żeby zadać jakiekolwiek pytanie, chociażby Markowi Rutte, czyli sekretarzowi generalnemu, który pierwszy wchodzi na te właśnie doorstepy, to trzeba rzeczywiście mieć potężny głos. Ja próbowałam krzyczeć coś, ale przez to, że stałam w trzecim rzędzie, a i mam 1,61 m, niestety mój głos nie został usłyszany, ale nieważne. I tak to, co mówił Mark Rutte i teraz mówi o tej atmosferze, to wydawać by się mogło na początku tego szczytu, że, no, że jest wszystko super, że jest wspaniale. No Mark Rutte jest specyficznym też sekretarzem NATO, bo on jest zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny. Nawet największe problemy, które gdzieś tam w kuluarach się pojawiają, dla niego są rozwiązywalne. No tak zresztą jest postrzegany przez całą tę społeczność międzynarodową. Potem była ta godzinna rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem i tu zaczęło się robić już gęsto. W tych naszych kuluarach dziennikarskich, a mieliśmy aż 6 pięter do dyspozycji, bo każdy mógł się rozłożyć z tych ekip międzynarodowych mniej więcej gdzie chciał, bo ta biblioteka jest tak rozległa. Więc zaczęliśmy już między sobą rozmawiać, że chyba coś będzie, że być może nie będzie końcowej deklaracji podpisanej po tej sesji jednej, jedynej. Kiedyś poprzednie szczyty były takie, że były dłużej trwały i było więcej niż jedna sesja główna.
1: Ale wtedy nie było Donalda Trumpa.
2: Dokładnie tak. Donald Trump po prostu nie chce tak długo obradować, no bo uważa, że wystarczy to w ciągu, nie wiem, no maksymalnie 3 godzin wszystko załatwić, opowiedzieć. Ochrzanić już, mówiąc takim bardzo językiem potocznym, kogo trzeba. I rzeczywiście w trakcie tego godzinnego spotkania z Markiem Rutte no poszła pierwsza informacja, że tak, Donald Trump mówi o Iranie, że to są szumowiny, że nie będzie z nimi pertraktował, że de facto zrywa to bardzo kruche porozumienie w Zatoce Perskiej, więc oczywiście od razu zobaczyliśmy na naszych telefonach, że ceny ropy idą o 5-6% do góry, więc natychmiast reakcja światowych rynków surowcowych. Potem była łajanie tak naprawdę Hiszpanii,

0: Trump mówił, że ich w sumie nie lubi, że to są źli ludzie, nie pomogli.
1: Współpracę handlową,
0: nie będzie z nimi handlował, bo oni są nieodpowiedzialni, bo oni nie płacą na to. No tutaj trzeba się niestety zgodzić.
1: Tak, ale Pedro Sanchez robi to z czystą premedytacją.
0: Z czystą premedytacją, dokładnie. Więc już robiło się nerwowo. No potem te polskie wątki i tu wielkie sukcesy rzeczywiście, no bo i spotkania, i rozmowy bilateralne z kilkoma ważnymi partnerami z zagranicy, no i wcześniej podpisanie tych ważnych porozumień z gigantami zbrojeniowymi. Mówimy oczywiście o Lockheed Martinie i o Raytheonie, czyli mamy to przeniesienie produkcji do Europy amerykańskiego uzbrojenia.
1: No
0: mamy
1: tym patriotów.
0: W tym patriotów, pocisków tak naprawdę do patriotów. I to by było bardzo ciekawe. Ja to spróbuję jeszcze w sobotę w mojej audycji tej wojskowej szerzej państwu to opowiedzieć, ale być może w Polsce byłaby właśnie taka fabryka, która będzie wydawała certyfikaty końcowe takim pociskom, no bo przecież wiadomo, że broń się zużywa, trzeba ją sprawdzić, żeby była dobra do tego potem, jak zostanie wystrzelona.
1: My bylibyśmy takim miejscem w Europie.
0: Jest taka szansa, żebyśmy właśnie no, takie certyfikaty.
1: Czyli dostali też de facto know-how.
0: No bo musimy tak naprawdę wszystkie te części składowe wiedzieć. I Roch patrzy ze zdziwieniem, że to już mamy kończyć.
1: Ja dopiero mam poczucie, że dopiero zaczynamy. Ale Agnieszko, chciałem cię jeszcze zapytać o właśnie, bo ja pamiętam jeden szczyt, na którym byłem, szczyt na dwóch, ale pamiętam szczyt w Madrycie 4 lata temu? Coś takiego.
0: Tak, chyba tak.
1: Bo potem Wilno, Haga i Stany Zjednoczone.
0: Stany Zjednoczone, trochę więcej.
1: I pamiętam,
0: i gorąco
1: że
0: było.
1: I gorąco było. Tak, ty też wtedy byłaś. I pamiętam, że tam było takie poczucie jednak dużej jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, konieczności też poczucia stania przed nadziejowym wyzwaniem, jakim jest imperializm rosyjski. Czy teraz też dało się wyczuć taką jedność
0: nie.
1: i mobilizację?
0: No właśnie tutaj nie. Rzeczywiście widać, że trochę tak się rozkładają te akcenty. No my oczywiście jesteśmy wskazywani, my Polska, mówię, przez wszystkich naprawdę sojuszników tam, no oczywiście przez prezydenta Donalda Trumpa też, bo słyszeliśmy te wypowiedzi, jako no, modelowy, wzorowy sojusznik. Rzeczywiście no, te prawie 5% PKB przeznaczamy na obronność, choć są takie państwa jak państwa bałtyckie, które już nas prześcigają, a przecież to są dużo mniejsze gospodarki, ale mają no, ten oddech rosyjski, że tak powiem, na swoich plecach non-stop, więc muszą się dozbrajać i muszą inwestować w tę obronność. No i właśnie mamy chociażby takich sojuszników jak bardziej państwa południowe, które
1: Nie czują tego zagrożenia.
0: No są tak daleko od tego zagrożenia, że trochę inaczej patrzą. A poza tym są też wewnętrzne problemy, no chociażby w Hiszpanii czy we Włoszech. No, no wiemy, że mimo różnych niesnasek Donald Trump i tak bardzo lubi panią Meloni, bo tak mówi o niej, no ale jednak
1: Włochy
0: też mają specyficzne podejście. Więc tej jedności nie ma, chociaż ona oczywiście w tej deklaracji końcowej jest napisana jasno i wyraźnie, że ten artykuł 5, to co się zasadza tak naprawdę na tych fundamentach sojuszu, ono jest przez wszystkich ten zapis jest przez wszystkich akceptowany, potwierdzany tak naprawdę. No i mamy też, choć też nie było łatwo prezydentowi Ukrainy w trakcie tych obrad upominać się, ubiegać się o te dodatkowe środki. No mamy informację, że tak, no ale część państw no to tak nie za bardzo, no żeby to Ukraina jednak może trochę inaczej podeszła też do tych kwestii. No i stąd między innymi też zapowiedź prezydenta Trumpa, że no da też część linii produkcyjnych już na Ukrainę do patriotów.
1: Muszę i chcę cię zapytać jeszcze o jedną kwestię, czyli o spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego.
0: Byliśmy w szoku,
1: Przed tym szczytem mówiło się, że nie dojdzie do tego spotkania, że relacje są tak napięte, że nie, jak to się stało, że się stało?
0: Wydaje mi się, że jedna i druga strona, bo takie były na OFF-ie przekazywane nam informacje, zrozumiała, że jedna kwestia to są te kwestie historyczne i tutaj rzeczywiście nie mamy punktów stycznych. Zresztą wczoraj to potwierdził Karol Nawrocki.
1: Ale każda ze stron wyraziła swoje stanowisko.
0: To, co powiedziałeś. Każdy powiedział, jak to widzi i każdy też powiedział, że to, co było kiedyś, to jest jedna kwestia, ale my mamy równolegle drugą linię, która jest dla nas tak bardzo ważna, bo nas tak jednoczy, bo mamy tego samego wroga. I to było literalnie wczoraj podkreślone i przez prezydenta Nawrockiego, i też w mediach, czytałam, ukraińskich, też było to artykułowane wielokrotnie przez prezydenta.
1: Czyli trochę deeskalacja.
0: Deeskalacja, jeżeli chodzi o to napięcie. Zresztą wczoraj prezydent Nawrocki powiedział, użył takiego sformułowania, że ta dyplomacja jest dla niego tak ważna w tej kwestii i trzeba czasami trochę inaczej patrzeć na szerszy kontekst

0: relacji polsko-ukraińskich, że on widzi tutaj możliwość dalszych rozmów. Mhm.
1: Czekamy na te dalsze rozmowy.
0: Czekamy tym bardziej, że no, tak naprawdę kilkadziesiąt godzin wcześniej była wypowiedź Budanowa, który no, powiedział to, co powiedział, sugerował, że się zbliża Krwawa Niedziela, rocznica wydarzeń z rzezi wołyńskiej, że to jest 11 tak, dzień lipca i Polska będzie na pewno eskalować. Więc tu jest tak naprawdę trochę też utrącenie tych wypowiedzi politycznych otoczenia najbliższego, czy to prezydenta Karola Nawrockiego, czy właśnie prezydenta Wołodymyra Załęskiego.
1: I to są takie momenty, kiedy polityków trzeba pochwalić za ich dojrzałość i stanięcie ponad ambicjami. Agnieszka Drożkiewicz, reporterka Polskiego Radia, relacjonowała państwu szczyt NATO w Ankarze, na którym osobiście była. Dzięki, Ago.
0: Bardzo
1: i polecamy
0: dziękuję.
1: Twoją sobotnią audycję o godzinie, przypomnij.
0: 8:33.
1: Kafe Armia.
0: Kafe Armia. Można sobie kawkę zaparzyć mocną, można, albo może nie mocną, bo będzie fajnie.
1: Będą emocje już samej audycji.
0: Będą emocje.
1: A poprzednie znajdą państwo na portalu Polskiego Radia, poprzedniej audycje oraz w aplikacji mobilnej. Dzięki wielkie, Agnieszko.
0: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A jak pan patrzy na ustalenia szczytu NATO i na to porozumienie polityków? Czy to jest porozumienie papierowe, czy jednak możemy liczyć na to, że rzeczywiście NATO będzie jak jedna pięść w przypadku zagrożenia któregokolwiek z państw członkowskich?
3: Mamy potwierdzenie. Myślę, że ta deklaracja została wypowiedziana właśnie w tym celu, aby zrealizować tą funkcję odstraszania, czyli przekazać informacje do Moskwy, że jeżeli będziemy mieli jakąś próbę eskalowania konfliktu i przeniesienia go na terytorium NATO, to Sojusz Północnoatlantycki odpowie. I na pewno jest to deklaracja ważna i najważniejsze jest to, że padła po raz kolejny, tak? Czyli jakby potwierdzamy zwartość sojuszu, pomimo tych istniejących różnic. Natomiast ja patrzę na to także w takich dwóch kontekstach, które także powodują, że ten sojusz północnoatlantycki zaczyna odgrywać coraz większą rolę w swojej funkcji odstraszania. Więc po pierwsze mamy kolejny krok zrobiony w kierunku europeizacji NATO. To jest, czyli całe te koncepcje związane z rozbudową potencjału, zakupem uzbrojenia, wskazaniem obszarów, które będą doposażane, jeżeli chodzi o zdolności bojowe sojuszu, to jest taki bardzo istotny sygnał, że Europa zaczyna poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie i przejmuje tą pałeczkę, budując sukcesywnie swój potencjał jako ten centrum systemu obrony obszaru europejskiego. No i druga rzecz, która wydaje mi się jest równie istotna, aczkolwiek ona ma bardziej znaczenie symboliczno-polityczne. Przywódcy europejscy przestali bać się Donalda Trumpa, zaczynają traktować go jako partnera silnego, istotnego, ale nie jako osobę, która narzuca swoją wolę, tylko jest trudnym, ważnym, istotnym partnerem.
1: Właśnie, panie profesorze, jak wspominał pan o tej europeizacji NATO, to mam też takie wrażenie, że przywódcy europejscy już nie reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa. To, o czym pan wspomniał, jak w amoku, że to nie jest europeizacja wymuszona, robiona w pośpiechu i z nadmiernymi emocjami, tylko że rzeczywiście po tych dwóch, trzech latach, no na pewno po kolejnych miesiącach kadencji Donalda Trumpa, Europa sama dojrzała do tego, że to jest ten czas i bierzemy za to odpowiedzialność.
3: Dokładnie tak i to jest chyba najważniejsza konkluzja z tego szczytu, która jakby potwierdziła się po poprzednim, tak, bo po poprzednim jeszcze mówiliśmy o konieczności, o potrzebie, natomiast tu już mamy bardzo konkretne decyzje i przejęcie odpowiedzialności. Ja tylko obawiam się co prawda jednego, bo tego się nie dowiemy w najbliższych dniach. To będzie dłuższy proces. Na ile te zakupy uzbrojenia będą finansowane z budżetów państw członkowskich przeznaczonych na funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, a na ile będą to te same pieniądze, które wydajemy w ramach pożyczek Unii Europejskiej, w tym naszym słynnym sejfie. W związku z tym to jest tylko taki problem, czy my zwiększymy te wydatki na obronność, czy będziemy je traktować sumarycznie jako nasze narodowe plany rozwoju.

0: rozwoju sił zbrojnych. Sądzę, że raczej to będzie wykorzystanie w dużej mierze pieniędzy unijnych pożyczek, a nie dodatkowe fundusze, które państwa europejskie przeznaczą na zakup uzbrojenia.
1: To ja, panie profesorze, powiem jeszcze o swojej obawie, w nadziei, że mnie i nas wszystkich pan nieco uspokoi. To znaczy, moja obawa wynika z artykułu 5, to znaczy z przestrzegania tego artykułu 5. Czy rzeczywiście, gdyby nie daj Boże, doszło do jakiejś prowokacji rosyjskiej, do wkroczenia rosyjskich czy białoruskich żołnierzy na teren Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii, to czy Stany Zjednoczone staną bezwzględnie murem? Czy gdyby doszło, powtórzę to sformułowanie, nie daj Boże, do konfrontacji z Rosją, to czy Stany Zjednoczone będą zaangażowane w to tak, jakbyśmy tego oczekiwali i potrzebowali?
0: To jest trochę skomplikowana sprawa, bo my mamy w Polsce mamy taki nabożny stosunek do artykułu 5, wyciągając go całkowicie z kontekstu całego traktatu waszyngtońskiego. Bo my mówimy o natychmiastowych działaniach mających na celu ochronę obszaru traktatowego. I to nie jest natychmiastowe użycie siły. Czyli decyzję podejmuje Rada Północnoatlantycka co do formy prowadzonych działań. Więc musimy mieć świadomość, że po to istnieje coś takiego jak plan ewentualnościowy na poszczególnych flankach NATO, które zakładają formułę reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, przewidując także samodzielną reakcję państwa zaatakowanego w pierwszym okresie działań. Więc tutaj my musimy sobie uświadomić, że ten artykuł 5 to nie jest tak, że nagle całe NATO ogłasza wojnę i jedzie na tą wojnę. Decyzja o formule musi zapaść w drodze reakcji czy też decyzji Rady Północnoatlantyckiej. To jest jakby to pierwsza uwaga. Natomiast tutaj, żeby uspokoić pana redaktora, decyzja o stałej bazie wojskowej w Polsce jako miejscu, która będzie dyslokowana amerykańskie siły przeznaczone do obrony wschodniej flanki NATO, powoduje, że Amerykanie w ten automatyczny sposób stają się przedmiotem oddziaływania. W związku z tym w wojnie konwencjonalnej, proszę zwrócić uwagę na tą różnicę słowo, rotacyjna baza i stała. Rotacyjną zawsze można wycofać, stała raczej będzie pozostanie na miejscu, w związku z tym tu mamy pewien automatyzm, który powoduje, że Amerykanie się
1: zostają włączeni w konflikt automatycznie.
0: Automatycznie. Natomiast też to jakby troszeczkę muszę bardzo mocno podkreślić te decyzje, które zostały podjęte w ostatnich trzech, bo wiedziałem tej europeizacji. My nie wiemy, bo to jest ścisła tajemnica wojskowa, jakie siły, jakie komponenty militarne są przygotowane do wykorzystania w tak zwanym planie ewentualnościowym obrony wschodniej flanki NATO. Czy tam na pewno są jednostki wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych? Tego nie wiemy. Natomiast ten plan istnieje, jest i jest na bieżąco modyfikowany. W związku z tym też nie mówmy o tym, że Amerykanie muszą przyjść z pomocą. Wizja obrony poszczególnych flanek NATO jest opracowana w planach ewentualnościowych i komponenty sił zbrojnych państw członkowskich są do tego przygotowane. Na podstawie ćwiczeń, mogę dzisiaj, które się odbywają corocznie, mogę powiedzieć, że Amerykanie będą angażowani, natomiast w skali na pewno mniejszej niż państwa europejskie. W związku z tym tutaj ja jestem spokojny, natomiast bardziej obawiam się reakcji na coś, co nazywa się w języku fachowym konfliktem podprogowym albo incydentami zbrojnymi poniżej progu wojny, bo w tym momencie formalnie artykuł 5 może być użyty, ale znowu na drodze dyskusji. Podam ten przykład historyczny. Ataku Al-Kaidy na Nowy Jork, zniszczenie dwóch wież, tak? Decyzja o uruchomieniu artykułu 5 na wniosek Stanów Zjednoczonych do walki z Al-Kaidą została podjęta de facto 32 dni po ataku
1: po
0: 11 września. W związku z tym tu możemy mieć problem.
1: Ja tylko uzupełnię, że te działania poniżej progu wojny to na przykład może być przypadkowe wejście żołnierzy białoruskich czy rosyjskich na teren Polski pod byle jakim pretekstem, no i wtedy sprawdzanie, jaka będzie odpowiedź polska i sojusznicza, czy otwieramy...

0: ogień, czy działamy inaczej?
1: Dokładnie, ja tu się bardziej obawiam tych sławetnych zielonych ludzików, czyli bez emblematu przynależności państwowej. Tudzież uderzenia w elementy infrastruktury krytycznej, tak? Jakiś przypadkowy pocisk, etc. W związku z tym ta gama jest niezwykle istotna.
0: Przecież no tak na upartego można byłoby i dyskutować, czy ten atak dronowy z 10-11 września ubiegłego roku nie był właśnie takim działaniem poniżej progu wojny.
1: Ale oczywiście i dobrze, że wtedy podjęliśmy decyzję o zestrzeleniu i dobrze, że zestrzelenia dokonały samoloty bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, konkretnie Królestwa Niderlandów, a nie samoloty polskie, ponieważ to jakby całkowicie zmieniło możliwości rosyjskiej reakcji.
0: No trzeba też umieć przechytrzyć Rosjan na polu walki. Panie profesorze, ja tylko przypomnę, profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego, jest naszym gościem. Niewiele czasu na rozmowę, a mam jeszcze do pana dwa pytania, więc poproszę o takie w miarę zwięzłe odpowiedzi, jeśli pan profesor się zgodzi. Pierwsze pytanie dotyczy relacji polsko-ukraińskich i spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przed chwilą Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, mówiła, że to było zaskoczenie nawet w trakcie samego szczytu, że do tego spotkania doszło. Czy to jest sygnał o deeskalacji tych napięć historycznych?
1: Myślę, że jest to świadomy krok wstecz z obydwu stron. Dobrze, że ten krok wstecz został zrobiony przede wszystkim ze strony ukraińskiej, ale myślę, że tutaj zadziałał ten straszak w postaci potencjalnego blokowania rozmów akcesyjnych, jeżeli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej. Natomiast my musimy mieć świadomość, że te sytuacje mogą się powtarzać, może nie bezpośrednio ze strony czołowych polityków, z tego względu, że Ukraińcy wchodzą w okres kampanii wyborczej i wiadomym jest, że wybory prezydenckie, które prawdopodobnie odbędą się jesienią, wygra ten kandydat, który uzyska poparcie armii i środowisk zainteresowanych czy też walczących z Rosją. A tutaj generał Załużny ma dużo większe poparcie jako ten potencjalny kandydat niż pan Zełenski, prezydent Zełenski, i tutaj na pewno ten czynnik będzie podnoszony.
0: Panie profesorze, to na koniec pytanie o krótki komentarz do propozycji, które wczoraj przedstawiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Tu będziemy korzystać z pańskiej politologicznej wiedzy. Jak pan to ocenia? Czy te rozwiązania, te propozycje, sposób ich przedstawienia były wystarczające? Czy uda się rządowi zażegnać ten kryzys i uspokoić nastroje społeczne? Mamy minutkę.
1: Ewidentnie ucieczka do przodu, natomiast wydaje mi się, że kryzys zostanie zażegnany w sposób zupełnie inny, to znaczy oddziaływaniem medialnym w postaci takiej, że nagle okaże się, iż nie tylko członkowie Koalicji Obywatelskiej korzystali z innych form wsparcia i krótszej drogi do kolejek do lekarzy.
0: Ale minister obroniła swoje stanowisko na razie.
1: Myślę, że minister obroniła swoje stanowisko. Do jesieni na pewno będzie ministrem.
0: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj też tak wieje, panie profesorze?
1: Tak, my jesteśmy tutaj wieczne miasto, że tak się zdarzy.
0: Proszę się tam trzymać ciepło i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dzięki. Na tym kończymy poranek w Polskim Radiu 24, który wydawał nieoceniony magiczny skład Justyna Błońska, Natalia Jędrzejewska i równie magiczny Adam Waliszewski w postaci realizatora, w roli realizatora. Ja się nazywam Roch Kowalski. Życzę państwu miłego dnia i do usłyszenia.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bund 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast.

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To nie reforma, to porządkowanie systemu. Na początek kolejny komentarz do planowanych zmian w ochronie zdrowia. Chodzi o zarobki lekarzy. Pozytywny sygnał, ale co dalej? W Ankarze przy okazji szczytu NATO spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Prawie 100 zł za rybę z frytkami. Na koniec weźmiemy pod lupę paragony grozy nad polskim morzem. Minęła 9:00, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek rządowy plan ratunkowy dla służby zdrowia. Idziemy w dobrym kierunku, słyszymy od gościa poranka. Ministerstwo Zdrowia zapowiada m.in. limity w wynagrodzeniach i czasie pracy lekarzy. Etatowi medycy będą mogli zarabiać do 240 zł za godzinę, a maksymalny czas ich pracy ma być równy dwóm etatom. To nie reforma, to porządkowanie systemu, mówi nam były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy.
2: Porządkowanie pewnych patologii, próba zapobiegania. Sądzę, że jakiś procent z tych rozwiązań uda się wprowadzić, jakiś nie, bo tak po prostu wydaje mi się będzie, ale to są kroki w dobrym kierunku.
1: Według części ekspertów propozycje resortu to za mało. Wciąż brakuje recepty na skuteczne skrócenie kolejek do lekarzy, a to interesuje pacjentów, dodawał nasz gość.
2: Pacjenta rzeczywiście mało interesuje, czy za kolonoskopię ten lekarz dostanie 200 zł, 100 zł, 150 zł, czy ileś tam. Jego interesuje, kiedy będzie ta kolonoskopia, ile będzie musiał czekać, jak ona będzie dobrze wykonana.
1: Ministerstwo zapowiada przyspieszenie o 2 lata wdrażania centralnej e-rejestracji, a za omijanie kolejek placówkom medycznym będą grozić surowe kary sięgające 1 000 000 zł. Za 2 godziny swoje propozycje ministra zdrowia omówi z Naczelną Radą Lekarską. Wspólny wróg i różnice w sprawach historycznych. Tak rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim podsumował Karol Nawrocki. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się na marginesie szczytu NATO w tureckiej Ankarze. Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio relacji na linii Warszawa-Kijów. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
3: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
4: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
3: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne.
5: Zełenski, Nawrocki rozumieją, że...
3: Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Iran przyznaje się do ataków dronowych na Bahrajn, Kuwejt i Katar. Irańskie wojsko zaatakowało dronami bazy amerykańskie w Zatoce Perskiej w odpowiedzi na ataki USA. W nocy Stany Zjednoczone znów uderzyły w

0: Kolejne cele w Iranie, było ich 90. Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni z Teheranem jest praktycznie zakończone. Amerykanom nie podoba się to, że Iran atakuje statki przepływające przez cieśninę Ormus. Nie w lecie, a dopiero jesienią mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Powód? Nierozstrzygnięte protesty referendalne. Bez tego premier nie może ogłosić terminu wyborów.
1: W takim razie wybory na prezydenta miasta Krakowa powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym.
0: Mówił sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Mieszkańcy czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym wiosną odwołali Aleksandra Miszalskiego. Ponad 30 zł za gofra z bitą śmietaną i dodatkami i niemal 100 zł za rybę z frytkami i surówką. Na koniec sprawdzamy cenniki w nadmorskich barach i restauracjach. Ceny nad Bałtykiem poszły w tym roku w górę. Paragonom grozy przyjrzała się Aneta Łuczkowska.
2: O ile za nocleg zapłacimy minimalnie więcej, o tyle najbardziej w kieszeni uderzają ceny jedzenia.
3: Rodzina przyjeżdża z trójką dzieci, no nie czarujmy się, tak? Nie stać tej rodziny na wyjście, na obiad, na gofry, na cokolwiek. No, dzieci mają zachcianki. Tak.
2: Co Państwa najbardziej zaskoczyło? Cena czego?
3: To co dzieci, lody, gofry.
4: W restauracjach, najbardziej napoje w restauracji są drogie. Jedzenie bym powiedziała, że jeszcze w miarę ceny z tamtego roku, ale napoje poszły mega w górę.
2: Mówią mi turyści w Rewalu. Te ceny nie szokują wcale ekonomistki profesor Justyny Osuch-Malet. Jak mówi, w sezonie to nic innego jak ekonomia deptaka.
5: Czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów i im bardziej w sezonie, tym drożej.
2: Jeśli ktoś nie chce przepłacać, powinien gofra, lodów czy rybki poszukać po prostu dalej od molo. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Turyści mają więcej powodów do narzekania. Jest drogo, a do tego pogoda nie dopisuje. Ostatnio nad morzem dużo pada i mocno wieje.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowy wschód i słoneczny zachód. Tak pogoda podzieli dziś Polskę. Początkowo padać może też w centrum. Na północnym wschodzie pojawią się burze. Temperatura maksymalna do 23 stopni w Lubuskiem. W centrum około 20, na wschodzie i Podlasiu tylko 14. Wiatr osłabł, ale chwilami wciąż może dokuczać. Jest umiarkowany i porywisty.
6: Klimat.
0: Niemal w całym kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości, tylko w kilku miejscach na południu ta jakość jest dobra. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie słońca i wiatru. Tak zwane zielone godziny, gdy w sieci jest nadwyżka energii, potrwają od 12 do 16.
6: Klimat. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze?
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Po reklamie.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: 8 minut po godzinie 9.
6: Gość Polskiego Radia 24.

0: 24.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A tematem to oczywiście informacje dla naszych słuchaczy. Będzie szczyt NATO, który odbył się w Ankarze. Jego konsekwencje i najważniejsze tematy, najważniejsze punkty, o których warto powiedzieć. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od komentarza ministra obrony narodowej. Rozbudowa natowskich rurociągów paliwowych do Polski oraz potwierdzenie sojuszniczych zobowiązań do zwiększenia wydatków na obronność. Polskie władze oceniają szczyt sojuszu w tureckiej Ankarze jako powyżej oczekiwań. W deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu państw NATO opisują Rosję jako wroga.
3: Europa zrobiła ogromny postęp. To jest 20% wydatków więcej na zbrojenia niż rok temu. Proporcja przez wiele lat utrzymywała się 70 do 30. 70% wydatków ponosiły Stany Zjednoczone, 30% Europa z Kanadą. Dzisiaj to już jest 60 do 40. Cel jest zrównanie tych możliwości wydatkowych.
1: To panie generale, rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten szczyt zakończył się powyżej oczekiwań polskiej strony?
2: Tak, możemy to powiedzieć zdecydowanie. Po raz pierwszy w sposób jasny i zdecydowany podkreślono, że Rosja jest przeciwnikiem. Nawet w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych nie było to jasno określone. Tam określono, że trzeba z Rosją, Federacją Rosyjską prowadzić rozmowy, trzeba wzmacniać naszą pozycję i tak dalej. A tutaj to określono w sposób bardzo jasny i zdecydowany. Bardzo cieszy nas fakt, że rozbudowa infrastruktury logistycznej znalazła potwierdzenie również w deklaracji ze względu na to, że to jest bardzo istotne w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek operacji obronnej. Rurociągi, które pójdą z Europy Zachodniej poprzez część tą wschodnią i południową i północną, zwiększą zdecydowanie możliwości logistyczne. Wiemy o tym, że pojazdy muszą być tankowane, samoloty muszą latać na czymś, prawda? I wiele innych rzeczy zależy od stabilnego zaopatrzenia właśnie źródła energii, nie tylko te zbiorniki, które mamy, te miejsca logistyczne, które mamy już wykonane, ale również to, żeby nam zapewniało tą ciągłość. Ale co jest bardzo istotne? Istotne zostało podkreślone zaangażowanie niezachwiane na rzecz naszej zbiorowej obrony. Ja mówię o zbiorowej obronie 32 państw NATO zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz na rzecz więzi transatlantyckich. Pamiętajmy, że te więzi według niektórych były bardzo osłabione, ale dzisiaj podkreślono to, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada są nierozerwalnie związane z innymi państwami europejskimi, które są członkami NATO. To jest bardzo istotne.
1: To panie generale, chciałbym w takim razie o ten artykuł 5 dopytać, bo sporo było do zamieszania, sporo było niejasności, sporo było takich pytań, które się pojawiały w ostatnim czasie, szczególnie po wypowiedziach prezydenta Trumpa dotyczącego tego, jak Amerykanie mogą się zachować w pewnych sytuacjach, co było oczywiście nawiązaniem, aluzją do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Czy to, co wydarzyło się w Ankarze, to wspólne zobowiązanie, rzeczywiście kończy dyskusję, zamyka ten temat pana zdaniem? No bo to bądź co bądź są też tylko słowa.
2: No nie, to nie są słowa. To jest deklaracja pisemna, która jest określona w zapisach traktatu. Natomiast oczywiście od czasu do czasu będą się pojawiały różne dyskusje, różne animozje, tak jak chociażby pretensje w stosunku do Hiszpanii, czy wysuwane przez prezydenta Trumpa, powiedzmy sobie, żądania w stosunku do Grenlandii. Oczywiście Grenlandia jest miejscem strategicznym, które wpływa na bezpieczeństwo sojuszu i tam bazy amerykańskie są i będą wzmacniane. Tam ten dialog cały czas trwa. Oczywiście Dania jest w bardzo trudnej sytuacji. Pani premier Danii podkreśliła to, że ją również obowiązuje artykuł 5, czyli zobowiązanie do obrony sojuszników i sojuszu. Natomiast wracając do artykułu 5, on jest nie tylko... To nie jest zapis papierowy, bo żeby wykonać artykuł 5, czyli bronić wspólnie i zdecydowanie państw natowskich, to my musimy wykonać artykuł 3, czyli wzmacniać nasze systemy obronne i każdy z sojuszników ma obowiązek wydać odpowiednią kwotę na zwiększenie swoich zdolności obronnych. I taką kwotę została przyjęta, 5% budżetu na obronę i na rozwój tych zdolności. Większość państw już to robi. Polska jest wśród tych państw. Niektóre państwa jeszcze nie. No właśnie tutaj są pretensje do Hiszpanii, ale do tego się zmierza. Podkreślam, tutaj należy tutaj podkreślić, że w ostatnich dwóch latach wydatki na obronność w państwach natowskich zwiększyły się o 139 milionów dolarów. To jest kwota olbrzymia. Jednocześnie w

zasygnowano wspólnie również z Unią Europejską, która jest jakby komplementarna do NATO, ponad 50 miliardów dolarów do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych.

0: wschodnia, która obejmuje nie tylko Polskę, ale kraje bałtyckie, ale również dalej Finlandię, a na południu Rumunię. To jest właśnie efekt tych działań wszystkich i nie tylko zapis papierowy.
1: No ale jednocześnie, dokładnie w tym samym czasie, cały czas słyszymy o możliwych redukcjach amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Powraca właściwie, nie pojawia się, powraca temat Grenlandii. Były nawet takie sugestie, że być może to, czy Amerykanie zostawią swoje wojska w Europie, będzie zależeć od tego, co Europa i jak Europa zadecyduje w sprawie Grenlandii. No tak jakby to nie była suwerenna decyzja samych Grenlandczyków i Danii. To jak pogodzić te dwie rzeczy? No z jednej strony mamy te rezolucje, mamy te głosy mówiące o jedności, o wzajemnym wsparciu. Z drugiej strony no znów powracają te tematy, które właśnie cieniem kładły się na tym rozumieniu artykułu 5.
0: Tak, one się kładły cieniem w rozmowach, powiedzmy, bilateralnych, czy na marginesie tego szczytu. Natomiast na deklaracji końcowej ono się już nie odłożyło. Cieniem ta dyskusja będzie powracała. Ale jeszcze bardzo jedną rzecz muszę podkreślić. Podkreślano, że odstraszanie i obrona NATO opierają się na odpowiednich zdolnościach zarówno jądrowych i konwencjonalnych. Te zdolności jądrowe dalej w dalszym ciągu prowadzą Stany Zjednoczone, ten parasol nuklearny. I tutaj chciałem powiedzieć o siłach konwencjonalnych. Tak, zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, oni dokonują przeglądu i częściowej redukcji swojej obecności na kontynencie europejskim. Ale to mówię częściowej, dlatego że mają zaangażowanie na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie. Natomiast pamiętajmy, że interesy Stanów Zjednoczonych od 1949, nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale polityki, ale również ekonomii są tu w Europie, bo stabilna Europa zapewnia Stanom Zjednoczonym stabilny rozwój. To nie jest tak, że my tylko zależymy od Stanów. To Stany Zjednoczone zależą od nas. Widzimy, ile sprzętu, ile uzbrojenia kupowane jest przez Europejczyków od Stanów. Ile chociażby nawet te ostatnie umowy, które mówią, że część produkcji będzie przenoszona i serwisowana w Europie. To wszystko jest, ale również i inne ekonomiczne kontrakty, które Stany Zjednoczone mają w Europie, chociażby my w zakresie energii. Także to zawsze będzie tak, że Stany Zjednoczone będą może mówili politycy o niektórych rzeczach, będą podkreślali to, ale ich obecność będzie tutaj stała. Chociażby nawet patrząc na bazy stałe, taka Ramstein, Neapol czy Rota, baza w Hiszpanii, to jest strategiczne położenie i możliwość rozmieszczenia i projekcji siły przez Stany Zjednoczone na inne kierunki świata.
1: To jeszcze jeden temat, który mam wrażenie trochę tak pojawił się z boku, a właściwie inaczej, no nie jest tak eksponowany. Mianowicie przy okazji tej deklaracji pojawiło się wspólne stanowisko dotyczące Iranu. Po pierwsze, że Iran nie może w żaden sposób hamować swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Dwa, Iran nigdy nie może posiadać broni nuklearnej. Na ile to są zobowiązania, które zostały no niejako wymuszone przez Stany Zjednoczone na europejskich partnerach? No bo Europa jak do tej pory w ten konflikt na Bliskim Wschodzie za bardzo angażować się nie chciała. Czy ten sojusz cokolwiek w tym temacie zmienia?
0: Na pewno tak.
1: Ten szczyt.
0: Wiemy, że blokowanie ciśniny Ormus ma wpływ na gospodarkę światową, na dobrostan nie tylko Europejczyków, ale i całego świata. W związku z tym, aby zapewnić stabilność w tym rejonie, no niestety musimy również wymóc na Irańczykach przestrzeganie zawieranego z bólem traktatu pokojowego. Widzimy, on został zawarty, później został wypowiedziany, znowu są bombardowania, ale de facto obydwie strony potrzebują tego pokoju i tej stabilności, ale oprócz tych obydwu stron to są jeszcze inne strony, właśnie wszystkie państwa tutaj europejskie, prawda, państwa Dalekiego Wschodu i państwa Bliskiego Wschodu, może oprócz Izraela, którego interesie jest całkowicie rozbicie Iranu. Natomiast pozbawienie Iranu broni jądrowej jest w interesie bezpieczeństwa całego regionu. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo dzisiejszy reżim Ajatollahów jest tak silnie zdeterminowany, że mógłby w swoim, powiedzmy, tej determinacji nawet posłużyć się użyciem tej broni, gdyby ją miał. Chociaż nie chciałbym tutaj dywagować.
1: To jeszcze jedna kwestia. Mówił pan o tym, iż bardzo ważnym aspektem jedności NATO, współdziałania, również tej odpowiedzialności w ramach artykułu 5 jest wzmacnianie własnej obronności, czyli dążenie do tych 5% PKB budżetów poszczególnych państw, które mają być przeznaczane na obronność, na wydatki wojskowe. Ale wiemy, że nie wszystkie kraje chcą to robić. Hiszpania wprost powiedziała, że do tego limitu stosować się nie będzie. No i znów pytanie,

0: ile na przykład tego typu wyłomy, tego typu sytuacje, które też obserwowaliśmy w poprzednich latach, że nawet jeżeli poszczególne państwa akceptowały wzrost wydatków, no to potem miały bardzo poważny problem, żeby do tego pułapu dociągnąć. No i było widać w niektórych przypadkach, że nie ma takiej woli, żeby rzeczywiście te limity wypełnić, że owszem, deklaratywnie jak najbardziej, ale jak przychodziło co do rzeczy, no to no właśnie widzieliśmy, że był z tym bardzo poważny problem. Na ile to też może kłaść się cieniem, bo tu też odwołuje się do słów Donalda Trumpa, który nie raz i nie dwa razy w bardzo ostrych słowach na temat właśnie niewypełniania tych limitów się wypowiadał.
1: Tak, to zawsze rodzi pewne wątpliwości i frustracje, ale po to mamy ten forum, jakim jest North Atlantic Council, gdzie na co dzień działają ambasadorowie państw natowskich, to potem mamy komitet wojskowy, potem mamy przewodniczących, potem mamy sekretarza generalnego, żeby te spory łagodzić i w drodze konsensusu przekonywać państwa do wypełnienia tejże deklaracji. Ja wiem, że może Hiszpania jest w innej sytuacji geopolitycznej, no ale nie szkodzi. Jest taki, jaki jest. Może ona się czuje bardziej bezpieczna, może ma inną sytuację ekonomiczną. Niemniej jednak, no, jeśli się jest w sojuszu, w którym się deklaruje pewne zobowiązania, no to należy je w zasadzie wypełniać. Ale myślę, że Hiszpania krok po kroku będzie zwiększała ten budżet i będzie dochodziła do celu, w którym większość państw się zdeklarowało, że będzie go wypełniało.
0: To w takim razie teraz o wypełnianiu tych zobowiązań, o zwiększaniu swoich możliwości obronnych. Dziś ma dokonać się prezentacja linii produkcyjnej Hornetów. Wyjaśnijmy, bo być może nie wszyscy słyszeli, że chodzi o polskie drony. To panie generale, na ile to rzeczywiście są polskie drony nie tylko z nazwy, na ile to jest rzeczywiście nasza rodzima myśl techniczna, produkcja, podzespoły i tak dalej? I na ile to jest ważny dzień, ważna prezentacja, jeżeli chodzi o polskie wojsko i polską armię? No bo wiemy, że z tą armią dronową w ostatnich latach mieliśmy pewne problemy i pewne zawirowania.
1: Tak, tutaj jest wykorzystanie potencjału firm prywatnych i państwowych. Proszę, może nie wszyscy wiedzą o tym, ale polskie firmy prywatne od wielu już miesięcy i lat produkują drony i to wysokiej jakości i eksportują to na Ukrainie i to jest stosowane w Ukrainie, ale również mamy dużą ilość produktów, które są naszą dumą, jak chociażby pociski Piorun, jak produkowany teraz system przeciwlotniczy SAM do zwalczania dronów i właśnie to się wpisuje, jeśli chodzi o nasze zdolności, ten program Hornet, masowa produkcja dronów nowoczesnych, różnej kategorii, będzie się wpisywał właśnie w tą naszą strategię dronową, walki dronowej i przeciwdronowej. Pamiętajmy, że są również drony myśliwskie. Dzisiaj będzie to zaprezentowane. Ja myślę, że to jest nie tylko myśl Polska, ale również tam, bo dzisiaj nie ma możliwości takiej, żeby wszystko sami żebyśmy robili. Dzielimy się naszymi technologiami, dzielimy się naszą myślą techniczną, a produkcję lokujemy w tych krajach, które mają aktualnie największe możliwości i finansowe, organizacyjne i powiedzmy logistyczne.
0: To w takim razie, jeszcze, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedna rzecz, no bo gdzieś tam na korytarzach szczytu w Ankarze pojawiały się tematy dotyczące tego, w jaki sposób na pewne działania, na pewne ruchy może reagować Rosja. Washington Post, no jeden z bardziej poważnych dzienników na świecie, napisał, że Rosja ma coraz poważniej rozważać uderzenie na natowskie cele. Chodzi między innymi o to, jeżeli oczywiście dobrze odczytujemy intencje Putina i Rosji, aby przymusić Europę do większych ustępstw względem Ukrainy. To znaczy albo Europa zgodzi się na ustępstwa Ukrainy wobec Rosji i nie będzie Ukrainy popierać tak mocno jak do tej pory, albo będzie celem rosyjskich ataków. Na ile wiarygodnie tego typu informacje pana zdaniem brzmią?
1: Tak, no to się wpisuje w strategię czy operację hybrydowe Federacji Rosyjskiej, które są prowadzone już od 4 czy 5, 6 lat, zgodnie z doktryną generała Gerasimowa, czyli dezinformacja, straszenie, zastraszanie, prawda, używanie środków poniżej progu wojny, aby wpływać na partie polityczne, na nastroje w krajach członkowskich. Ale tu chciałem podkreślić, że również na tym szczycie została podkreślona jedna bardzo ważna rzecz. NATO przekażą Ukrainie w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenie. i do końca tego roku i w przyszłym roku. To jest jasny sygnał dla Putina, że na to

0: nie będzie przyglądało się bezczynnie na bombardowanie miast i mordowanie niewinnej ludności. I może to się właśnie paradoksalnie przyczynić do tego, że Putin usiądzie do stołu. Nie przyszło się temu, że my wpłyniemy na Ukrainę, żeby ona dała część swojego terytorium, bo przecież, przepraszam, to nie my będziemy o tym decydowali. To jest terytorium Ukrainy i to jest decyzja Żeleńskiego i jego ludzi, jego parlamentu. Gdyby on dzisiaj oddał cały Donbas, to co by powiedzieli ci ludzie, te tysiące, setki ludzi chodzących bez rąk, bez nóg, albo ci, którzy tam zginęli, prawda? To jest sprawa Żeleńskiego i Ukrainy, jaka będzie decyzja z zakończeniem tego konfliktu. My natomiast pomagamy, aby Ukraina była krajem wolnym, żeby Ukraina mogła funkcjonować jako państwo i żeby hordy sowieckie nie stały na naszych granicach przy Przemyślu i gdzie indziej.
1: To na ile w podobnych kategoriach należy oceniać decyzję Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa o przekazaniu Ukrainie dokumentacji technicznej do rakiet Patriot, tak aby te Patrioty mogły być produkowane już na terenie Ukrainy? No bo to jest przełom.
0: To jest przełom. Jeśli dojdzie do jego realizacji, to pamiętajmy, że musimy mieć również środki do produkcji, nie tylko know-how, ale i komponenty, które muszą skądś się znaleźć. I mam nadzieję, że po tych słowach nastąpią czyni to bardzo szybko, bo dzisiaj Ukrainie potrzebne są przede wszystkim pociski przeciwlotnicze do zwalczania rakiet manewrujących i balistycznych.
1: Na ile w takim razie to, o czym teraz rozmawiamy, to znaczy z jednej strony deklaracja Donalda Trumpa o przekazaniu tej całej dokumentacji technicznej Patriotów, to zobowiązanie o przekazywanie Ukrainie kolejnych transz pieniędzy na dozbrojenie 70 miliardów euro, których pan wspomniał. Po drugiej stronie mamy to straszenie Rosji NATO atakami i to już nie takimi atakami w wojnie hybrydowej, tylko bezpośrednimi jakimiś atakami, wybuchami i zamachami, bo chyba tak to należy traktować. Na ile to jest pewnego rodzaju taka gra w tchórza? To znaczy licytujemy coraz wyżej i zobaczymy, kto pierwszy pęknie.
0: No, ta okrutna wojna, która trwa już 4,5 roku, to nie jest grom. To nie jest gra w karty, ani gra w tchórza. To jest po prostu walka o przeżycie, o zachowanie państwowości, o zachowanie integracji terytorialnej i po prostu walka o życie. I tutaj w tych kategoriach to trzeba rozwiązywać. A decyzja, która została tak powiedzmy epokowa o przekazaniu możliwości produkcyjnych tych pocisków Patriot Pak 3, to jest również szansa dla nas, dla Polski. Możemy brać udział w tym programie, nie tylko w tym, ale w różnych innych programach, na przykład produkcji artylerii lekkiej, dalekiego zasięgu, która to by była właśnie robiona z tychże funduszy przekazanych przez zarówno Europejczyków, bo głównie teraz Europejczycy dotują i prowadzą wsparcie Ukrainy, te 70 miliardów euro, o którym mówimy, żeby Ukraina mogła zarówno funkcjonować jako państwo, ale również obronić się teraz i w przyszłości.
1: A my mamy ku temu moce przerobowe, no bo wiemy doskonale, że już program SAFE, gigantyczne pieniądze, które pojawiają się i będą się pojawiać, jeżeli chodzi o polską zbrojeniówkę i o polski szeroko rozumiany przemysł obronny, jest wyzwaniem, aby te pieniądze na czas dobrze, rozsądnie wydać.
0: Jeszcze raz tu podkreślam, program SAFE to jest program europejski, dotyczy państw Unii Europejskiej i państw natowskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie dotyczy on Ukrainy, żeby tutaj zatrzymać różnego rodzaju dywagacje i plotki. Natomiast wspólna produkcja, którą moglibyśmy uruchomić z Ukrainą, niektórych systemów uzbrojenia, może być realizowane z tego budżetu wsparcia europejskiego, to 70 miliardów euro, o którym wspomniałem.
1: Ja rozumiem to rozróżnienie. Bardziej pytam o to, czy my mamy wystarczające moce produkcyjne, żeby rzeczywiście te pieniądze w ten sposób wydać, móc wydać.
0: Jak widzimy, kontrakty zostały zawarte, a teraz kontraktujemy również z innymi państwami właśnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej wspólnie realizując te projekty, ale oprócz tego jeszcze my również ruszyliśmy z ofensywą eksportową tychże elementów i segmentów produkcyjnych, które możemy oferować innym partnerom i to już robimy.
1: No i tu w takim razie postawmy kropkę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa.

0: Alfa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz. Nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nowe propozycje rządu ukrócą patologię, tak mówi nam były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Resort zdrowia zapowiada m.in. maksymalną stawkę dla lekarzy, utworzenie centralnej e-kolejki czy zobowiązanie szpitali, by nie podpisywały umów ze spółkami.
4: To jest taki prosty zakaz. Uważam, że dosyć łatwy do wprowadzenia i nie wymagający jakichś wielkich zmian strukturalnych, a dający efekt.
3: Podkreślał senator Wojciech Konieczny. O 11 w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Rosną wydatki na bezpieczeństwo kraju. Na konferencji poświęconej nowemu Funduszowi Bezpieczeństwa i Obronności mówił o tym minister obrony. Jak podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, polska armia będzie najsilniejsza w regionie.
5: Polska potrzebuje tarczy i miecza, aby się bronić, ale także po to, żeby odstraszyć. Żebyśmy byli najsilniejsi w regionie, żebyśmy byli autentycznym liderem flanki wschodniej. Dlatego podjęliśmy wspólnie z panem ministrem Domańskim wszystkie działania związane z zabezpieczeniem środków finansowych. Budowę najsilniejszej, najlepiej zorganizowanej armii w Sojuszu Północnoatlantyckim. I taką polska armia będzie do 2030 roku.
3: Celem Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest wzmocnienie odporności państwa, ochrony ludności oraz modernizacja sektora zbrojeniowego. Budżet funduszu to 23 miliardy złotych. Trzy sztabki złota niezgłoszone do kontroli granicznej. Złoto o szacunkowej wartości 1,5 miliona złotych przewoziła obywatelka Ukrainy. Funkcjonariusze wykryli je podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Sztabki znajdowały się w specjalnie ukrytych saszetkach pod odzieżą kobiety. Funkcjonariusze celno-skarbowi przypominają, że osoby wjeżdżające lub wyjeżdżające z krajów unijnych muszą zgłaszać przewóz pieniędzy, jeśli ich wartość przekracza 10 tysięcy euro. Przepisy dotyczą nie tylko gotówki, ale też czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Radosława Siennickiego. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Prawie za 27 minut godzina 10.
1: Stan dnia.
7: A zaczniemy od spojrzenia na to, co działo się nad polskim morzem. Strażacy mieli bardzo pracowitą noc na Mierzei Wiślanej. Monitorowali sytuację na plażach i usuwali gałęzie połamane przez wichurę. Nad ranem jeszcze mocno dmuchało, ale siła wiatru nie osiągała już takich wartości, jak jeszcze dobę wcześniej, gdy wzburzone morze podmywało znajdujące się na plaży lokale gastronomiczne. W Krynicy Morskiej jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Maćku, nie ukrywam, że Mierzeja Wiślana jest mi bardzo bliska, jeżeli chodzi o wspomnienia wakacyjne i z wielkim smutkiem...
8: Ja podróżuję między Stegną a Krynicą Morską.
7: Najpiękniejsze polskie plaże, najpiękniejsze polskie plaże, jeżeli chodzi o moją pamięć, bo patrząc na zdjęcia, które na przykład dziś można było znaleźć w różnych miejscach dotyczące tego, jak na przykład wygląda Krynica Morska i plaża w Krynicy Morskiej, to są bardzo smutne widoki niestety.
8: No to, ale to są punkty. To nie jest tak, że cała plaża na długości, nie wiem, kilku kilometrów jest usłana śmieciami czy workami z piaskiem. Workami z piaskiem zabezpieczone były te wszystkie punkty gastronomiczne, takie placyki zabaw, które tam na tych plażach się znajdowały, żeby ich woda doszczętnie nie zniszczyła. No a śmieci, cóż, wiatr i woda zrobiły swoje. Zresztą jak to po każdym sztormie.

0: Tych różnych śmieci na plaży jest dużo. Teraz będą miały pracę do wykonania służby porządkowe samorządów na Mierzei Wiślanej. Miejmy nadzieję, że szybko się z tym uporają, ale rzeczywiście smutno jest na pewno tym wszystkim, którzy mają swoje budyneczki, namioty na plaży i tam prowadzą swoje małe takie wakacyjne biznesy. Po wichurze, która gnała wczoraj z prędkością dochodzącą w porywach do 110 km na godzinę w Krynicy Morskiej. Morze wzburzone podmyło i uszkodziło część barów. Rozmawiałem z mieszkańcami. Posłuchajmy.
1: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
2: Widzę, że też poobkładane są niektóre takie bary workami z piaskiem. Boicie się, że jeszcze mogą być podtopienia?
1: Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Jesteśmy dobrej myśli.
3: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety.
2: Poniszczyło trochę, tak?
3: Poniszczyło. No niestety. Troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu. Nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
4: To jest bardzo dużo pracy, albo raczej największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli.
2: Jakie szkody wyrządził państwu?
4: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty, przesunęło generalnie całe barsiła. Bałtyku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
5: No, w środku sezonu po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania. Kuchnia cała, wszystko wywiezione, nie wiadomo jak będzie z elektryką całą.
2: Worki dookoła baru?
5: Worki były zabezpieczone, ale niestety woda wszystko przejęła. Dzisiaj następne worki były układane przez chłopaków. Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
2: To prawda, że takiego sztormu nie było od kilkunastu lat?
5: Ten bar prowadzimy bardzo długo i nie przypominamy sobie, żeby coś takiego było.
0: Kilkadziesiąt razy w swoim życiu wakacje spędzałem na wybrzeżu Bałtyku, ale oczywiście troszkę innym, bo tym koszalińsko-kołobrzeskim. I zawsze moi znajomi rybacy i ich dzieciaki, moi koledzy, rówieśnicy powtarzali, że morze jest piękne, ale bywa bardzo groźne. No i tutaj doświadczyli na Mierzei Wiślanej tego ci, którzy prowadzą swoje biznesy. Wiatr na szczęście trochę słabnie, chociaż przed momentem mijałem ludzi, którzy wracali z plaży i mówili, że jeszcze tak dmucha, że głowę urywa. Ale słoneczko wyszło. Dzisiaj od rana ani kropli deszczu. Wczoraj padało, może nie bez przerwy, ale to było tak. Popadało, chwila ciszy. Popadało, chwila ciszy. Teraz jest inaczej. Niebo nie jest już zachmurzone. Ja za moment, bo jestem w Stegnie, jadę do Krynicy Morskiej zobaczyć, co się tam od rana dzieje, bo pewnie dowiemy się od miejscowych samorządowców, jak planują następne dni, bowiem synoptycy zapowiadają, że jeszcze jakiegoś takiego wyciszenia w pogodzie przez najbliższe 2-3 dni nie będzie, ale wszyscy są dobrej myśli, że to najgorsze już minęło i przynajmniej w tym sezonie nie dotknie mieszkańców ani turystów.
6: Czyli kończymy z delikatnym, ale jednak optymizmem.
0: Optymistycznie, tak jest.
6: Z Krynicy Morskiej Maciej Jastrzębski, bardzo, bardzo dziękuję.
7: Gość Polskiego Radia 24.
6: A już teraz chciałoby się powiedzieć, że też być może będzie trochę optymistycznie, ale nie wiem, czy to możliwe, jeżeli tematem jest polska służba zdrowia. Pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Panie ministrze, mamy już zarys planu naprawczego dotyczącego ochrony zdrowia. Ministra zdrowia przedstawiła kilka takich punktów, które mają zostać wprowadzone. Chodzi o wyznaczenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla medyków. Stawką wyjściową na kontraktach ma być 240 zł brutto za godzinę. Każdy lekarz ma być zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a praca w innym miejscu będzie wymagać zgody pracodawcy właśnie w tym miejscu, gdzie pracuje na pół etatu. Ma powstać centralna e-kolejka, w której każdy zobaczy swój numerek i dostanie podpowiedź, w którym miejscu najszybciej może zrealizować zabieg. Krok w dobrą stronę, ale czytając na przykład wczoraj pana komentarze, no rozumiem komentarze bardzo na świeżo, no to łatwo było w tych komentarzach i w pana słowach znaleźć no, taki daleko idący dystans do tych rozwiązań, tak to ujmę.
8: Tak, bo po ubiegłotygodniowych zapowiedziach, zwłaszcza pana premiera Tuska, ja oczekiwałem i chyba wiele osób oczekiwało dużo więcej. Premier Tusk powiedział, że oczekuje przedstawienia realnej naprawy systemu. To się wczoraj nie stało. Nie usłyszeliśmy, jakie są przyczyny tych patologicznych zjawisk, o których w ostatnich tygodniach wiele osób rozmawia, które ujawniły media, te patologie dotyczące

0: wynagrodzeń, czasu pracy i tak dalej. To są wszystko skutki pewnych złych rozwiązań systemowych i do tego potrzebna jest diagnoza. Tego nie było. No i nie było diagnozy, w związku z tym nie było też zarysowania głębokich zmian strukturalnych, które są konieczne, żeby ten system lepiej funkcjonował. A o tej głębokiej reorganizacji, już słowo reforma to się zużyło, więc o głębokiej strukturalnej zmianie systemu większość ekspertów mówi co najmniej od roku. I to nie było, czyli na tej warstwie ogólnosystemowej w zasadzie nic nie padło. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie szczegółowe, no to nawet wielu przedstawicieli organizacji lekarskich mówi, że część z nich idzie w dobrym kierunku. Ale weźmy pierwszy przykład. Pacjenta interesuje skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje czy na konsultacje specjalistyczne czy zabiegi. No to pani minister nie powiedziała, że ten czas będzie skrócony, w jakim czasie, w jakich specjalnościach skrócimy, o ile miesięcy czy o ile lat, bo w niektórych przypadkach to są lata, tylko powiedziała, że będziemy jeszcze dokładniej monitorować. To dobrze, dobrze, żeby nie było tych saloników VIP-u, to myślę, że wszyscy popierają. Natomiast samo monitorowanie czasu kolejek to nie jest to, po co mamy władze publiczne, po co mamy Ministerstwo Zdrowia. Powinno się dążyć do skrócenia czasu oczekiwania. Druga sprawa, te kominy płacowe, 240 zł za godzinę, to w przeliczeniu na pełen etat bez dyżurów jest około 40 tysięcy miesięcznie, ale gdyby przyjąć, że lekarze będą dyżurować i wykorzystają tę klauzulę opt-out powyżej 48 godzin tygodniowo, no to może być i 80 tysięcy miesięcznie, to wtedy będzie milion. To myślę, że większość lekarzy zarabia dzisiaj poniżej tej kwoty. Natomiast są wąskie specjalności, niezwykle wysokie kwalifikacje i pytanie, czy postawienie granicy 240 zł w każdym przypadku, czy to będzie dobre rozwiązanie dla pacjentów. Tu zabrakło tych szczegółów.
1: To panie ministrze, jeżeli pan pozwoli, to na chwilę oddajmy głos w takim razie pani minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
2: Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności.
1: I chciałbym jeszcze jeden głos dorzucić do naszej dyskusji, no bo powiedział pan o tym, że to nie jest reforma, to nie jest taka rzeczywiście strukturalna zmiana, która w radykalny sposób mogłaby uzdrowić to, co dzieje się w służbie zdrowia. Jeszcze jeden głos dotyczący właśnie tych patologii. Były prezes NFZ-u, Andrzej Sośnierz, mówił o tym, że niektóre z tych rozwiązań, które są proponowane, to nie chodzi o to, że to są złe rozwiązania, tylko to są rozwiązania, które tak naprawdę nie są potrzebne, bo to nie jest tak, że nie możemy z tymi patologiami walczyć w tej chwili, bo jak się okazuje, mamy ku temu narzędzia. Były prezes mówi tak. Każda placówka medyczna, zawierając umowę z NFZ-em, musi pokazać swoją załogę. Wymienia nazwiska lekarzy i wskazuje godziny, w których będą pracować. Jeżeli dwie placówki zgłoszą tego samego lekarza w tych samych godzinach, system NFZ to wykrywa. Oni o tym wiedzą. Wszyscy udają, że tego nie widzą.
0: To prawda. Znaczy wszystkiego jeszcze nie wykrywa. Ale o tym wczoraj prezes Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówił, ale że będą wprowadzone rozwiązania techniczne, żeby rzeczywiście każde dublowanie się, te bilokacje, o których mówiliśmy, żeby to wykrywać, to absolutnie tak. I to jest kwestia techniczna, a nie jakaś zmiana funkcjonowania systemu. A to, co dzisiaj jest potrzebne, to zmiana funkcjonowania systemu. Pan redaktor przytoczył te takie emocjonalne słowa pani minister, że bulwersuje nas. No oczywiście, że bulwersuje. Tylko pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia, czy panią minister to nie bulwersowało pół roku wcześniej i rok wcześniej. Bo przecież przyszła z systemu, była dyrektorem spółki Szpitale Pomorskie i na pewno wiedziała, musiała wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości, w życiu i że są różne patologie. Czyli tu nam nie chodzi o to, żeby się bulwersować, tylko przedstawić realny plan, to o czym mówił premier Tusk, realny plan naprawy systemu. W jaki sposób to zrobimy, w jakim czasie będą poszczególne cele osiągane. Niech pan zwróci uwagę, że pani minister wczoraj nie przedstawiła żadnego celu. że na przykład pamiętam taką kampanię wyborczą w Wielkiej Brytanii, gdzie Tony Blair po raz pierwszy został premierem z brytyjskiej Partii Pracy w końcu lat 90. To wówczas

0: było 5 obszarów, które były priorytetem w kampanii wyborczej. Jeden to była służba zdrowia i wtedy premier, kandydat na premiera Tony Blair mówił, skrócimy kolejki o określony czas i na to przeznaczymy, wprowadzimy nowe rozwiązania i przeznaczymy określone środki. Takich działań oczywistych zabrakło. Natomiast porządkowanie wynagrodzeń lekarzy, zniesienie kominów to jest kierunek słuszny. Tu chyba nikt nie będzie kontestował. Będzie problem tylko, czy w każdym przypadku takie rozwiązanie jest najlepsze. Może innych trzeba poszukać. Ale powiem jeszcze, że drugi problem, te wiele godzin lekarzy, te dyżury po 48 godzin, 72 godziny. W tej sprawie pani minister nic nie powiedziała. A 1 stycznia 2028 roku, czyli za półtora roku, wygasają obecne rozwiązania tak zwanej klauzuli opt-out, która pozwala lekarzom zatrudnionym na umowie o pracę, czyli nie na tych kontraktach, tylko umowa o pracę, pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, no żeby móc pełnić dyżury lekarskie. Ten zegar już tyka, to trzeba zrobić w tym roku, tak żeby dobrze przygotować i lekarze, i szpitale do tego, co ma nastąpić w 2028 roku. Tu żadnej propozycji nie było. Dopiero na pytania któregoś z dziennikarzy pani minister powiedziała, no tak, to może 300 godzin, ale lekarze na kontrakcie, gdyby tylko zatrzymać się na wczorajszych propozycjach, dalej będą mogli pracować 72 godziny pod rząd, a to jest groźne i dla lekarzy, no a przede wszystkim dla pacjentów, zwłaszcza na takich oddziałach jak SOR-y, gdzie zgłaszają się w dużej części pacjenci z bezpośrednim zagrożeniem zdrowotnym czy zagrożeniem życia.
1: To jeszcze jedna kwestia, no trochę wracając właśnie do tego, o czym również pan wspomniał. Na ile te patologie były możliwe, są możliwe, ponieważ absolutnie wszyscy, łącznie nawet z pacjentami, my się przyzwyczailiśmy do tego, że w polskiej służbie zdrowia jest źle, więc pewne rzeczy po prostu stały się normalnością i musimy je tolerować.
0: No ja nie wiem, czy uważamy, że to jest normalność. Chyba jak spojrzymy na badania opinii publicznej regularnie...
1: Na tyle się już przyzwyczailiśmy do tej nienormalności, że traktujemy ją jako coś normalnego. Może w ten sposób.
0: No a jednak oceniamy źle. Czyli 70% Polaków ocenia, że funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Jest fundacja World Health Care, która od wielu lat monitoruje czas oczekiwania na poszczególnych dziedzinach medycyny. I z tego monitoringu wynika, że z roku na rok sytuacja się pogarsza. Przeznaczamy dużo więcej pieniędzy. Dzisiaj realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną w stosunku do czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli do 2004-2005 roku, jest trzykrotnie większa. Trzy razy realnie więcej, uwzględniając inflację, przeznaczamy pieniędzy, a kolejki się wydłużają. Czyli to pokazuje, oprócz tych patologii, o których ostatnio mówimy, że założenia podstawowe, reguły systemu wymagają przejrzenia i moim zdaniem wymagają głębokich zmian. Oczywiście tych zmian nie jesteśmy w stanie wprowadzić teraz, w ostatnim roku przed wyborami. Natomiast projekt taki powinien zostać w tym czasie przygotowany, żeby po wyborach zacząć się wdrażać, przenegocjować z organizacjami pracowniczymi w służbie zdrowia, ale też przeprowadzić debatę publiczną. I to jest to, po co mamy Ministerstwo Zdrowia i ministra zdrowia. Tego nie ma. To jest problem.
1: Z czego to wynika? Czy to jest strach kolejnych ekip rządowych? Bo przecież to nie jest problem, który pojawił się rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu czy dziesięć lat temu. Z tym problemem walczymy już naprawdę od dłuższego czasu. No i widać, że nawet jeżeli przed wyborami poszczególne partie, poszczególne ekipy bardzo mocno zapowiadają, że uzdrowimy, mamy pomysł na reformę, to trzeba w końcu rozwiązać, to gdy zmienia się władza, natychmiast temat znika w szufladach. To jest kwestia gigantycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą na przykład taka totalna reforma zdrowia, taka no, reformująca rzeczywiście system zdrowia od podstaw.
0: No tu pan redaktor jest chyba blisko tego, co może być tłem tego, że politycy nie decydują się na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej. Myślę jeszcze, no premier Tusk jest w polityce bardzo długo i pamięta dobrze, bo wówczas był senatorem, chyba wicemarszałkiem Senatu, kiedy w 99 roku, w ubiegłym wieku już, rząd Jerzego Buzka przeprowadził tę głęboką reformę systemu opieki.

0: opieki zdrowotnej i w pierwszych wyborach po tej reformie w 2021 roku partie, które tę reformę wprowadzały, nie weszły do parlamentu i ona spotkała się z dużą krytyką. I być może to jest w tyle głowy u polityków, że boją się...
1: Klątwa służby zdrowia?
0: Boją się tej wielkiej reformy opieki zdrowotnej, że to może się skończyć tak jak 25 lat temu. Ale dzisiaj doszliśmy do ściany. Czyli dzisiaj w mojej ocenie mamy odwrotną sytuację, że pomału brak reformy może być ceną, którą politycy tej czy innej partii mogą zapłacić w kolejnych wyborach. Nie wiem, czy to będą już te wybory w 2027 roku, ale jeśli w kolejnej kadencji, w pierwszych dwóch latach nie zaczniemy głębokiej reformy, to kolejne wybory, pierwszy temat na pewno będzie służba zdrowia i wtedy brak reformy będzie tym, czym było przeprowadzenie nie do końca dobrej reformy w 99 roku.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile właśnie wyzwaniem, problemem jest to, że gdyby ta reforma miała mieć miejsce, to ona nie będzie tylko reformą, która będzie przeprowadzana przez rząd i przez parlament, tylko to będzie również reforma, która w bardzo dużym stopniu będzie musiała przejść również przez samorządy. No i tu te nitki różnego rodzaju interesów, dbania o wizerunek wśród wyborców i tak dalej, jeszcze bardziej nam się plączą. Bo nie brakuje takich głosów wśród specjalistów, że być może jednym z podstawowych grzechów tego, co się w tej chwili dzieje, jest fakt, że szpitale, ośrodki zdrowia stały się dla siebie konkurencyjne. Być może w zamyśle to nie była zła idea, no ale wiemy, że w praktyce to nie do końca wyszło. Rejonizacja. Sprawienie, że na przykład w danym rejonie szpitale są zarządzane przez jedną osobę, są jak gdyby pod jednym właścicielem, czy też pod jedną dyrekcją. Różne szpitale, różne przychodnie, różne ośrodki zdrowia. To mogłoby na przykład sprawić, że szpitale przestałyby ze sobą konkurować, a zaczęłyby się uzupełniać. I to już byłby sposób na to, żeby na przykład być może pewne patologie, nie mówię, że je zlikwidować, ale zminimalizować ich skutki.
0: No tak, dzisiaj mamy taką sytuację, którą w terminologii anglosaskiej określa się blame game, czyli wszyscy się nawzajem obwiniają, zamiast szukać istoty problemów. Co to znaczy, że wszyscy się nawzajem obwiniają? Samorządy, na przykład prezydent Trzaskowski powie, no ja odpowiadam za szpitale, to jest prawda, ale nie mam pieniędzy na finansowanie jej działalności, bo to robi Narodowy Fundusz Zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie podlega żadnej kontroli demokratycznej. Natomiast dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, no w Warszawie, no to ja tylko przekazuję pieniądze, ale nie odpowiadam za skuteczny nadzór nad szpitalami, bo to jest zadanie prezydenta Trzaskowskiego. Inwestycje nowe zatwierdza wojewoda. Wojewoda mówi, no tak, ja zatwierdzam inwestycje, ale nie mam pieniędzy na sfinansowanie tych inwestycji. To musi albo rząd znaleźć w ramach KPO, albo samorząd ze swoich własnych środków.
1: No ale to jest kwadratura koła.
0: Dokładnie tak. I należy przywrócić jasną odpowiedzialność za opiekę zdrowotną, za zapewnienie tego, że pacjent będzie miał zaspokojone potrzeby i że będą spełnione jego oczekiwania. Jak w Konstytucji mamy napisane w artykule 68 w ustępie 2, że władze publiczne odpowiadają za zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, to jak my mieszkamy w Warszawie czy mieszkamy w Koszalinie, to jakbyśmy zapytali, jaka władza publiczna odpowiada w całości za zapewnieniem tej opieki, no to właśnie mamy wtedy tę grę wzajemnego obwiniania, bo nikt w całości na danym obszarze za zdrowie obywateli nie odpowiada i to należy wprowadzić. Konkurencja między szpitalami nie poprawiła, nie skróciła kolejek, nie poprawiła sytuacji pacjentów, natomiast spowodowała kominy płacowe lekarzy, no bo szpitale zabiegają o brakujących specjalistów, bo Narodowy Fundusz Zdrowia co jakiś czas podwyższa wymogi, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich kadr. Więc przywróćmy odpowiedzialność za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom, no i oczywiście szereg innych zmian.
1: To chciałbym zapytać panie ministrze o jeszcze jedną kwestię, bo przez wiele lat słyszeliśmy taką formułkę, która miała tłumaczyć absolutnie wszystko. Lekarzy jest w Polsce za mało, więc stąd po pierwsze są kłopoty z obsadą stanowisk, po drugie trzeba również zgadzać się na kolejne żądania, kolejne postulaty płacowe, bo musimy ich po prostu utrzymać. Gdy ostatnio miałem okazję rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24, jedną ze specjalistek do spraw służby zdrowia, to usłyszałem ku swojemu zdumieniu, że to już jest argument nie do końca prawdziwy, bo jeżeli chodzi o to średnią lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, to my jeszcze jesteśmy

0: My trochę w tyle za średnią europejską, ale już bardzo, bardzo blisko się do niej zbliżamy. Jesteśmy już naprawdę o krok, żeby dorównać do tej średniej, która panuje w państwach Unii Europejskiej. Czyli jeżeli dobrze pamiętam, chyba tam cztery trochę po przecinku lekarza na 100 tysięcy mieszkańców.
1: Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili w zasadzie jesteśmy w średniej europejskiej. Od 2015 roku, to zaczął minister Radziwiłł, bardzo zwiększyła się liczba miejsc na wydziałach lekarskich. Już są absolwenci jako efekt tego zwiększenia w 2015 roku i lekarze specjalizujący się, czy już kończący specjalizację. Ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta, kiedyś marszałek Grodzki, profesor medycyny, powiedział, że w Polsce, gdyby przyjąć takie rozwiązania, jakie są w Danii, to byśmy mieli 4 razy mniej szpitali, bo w Danii tak jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
0: Ale to przepraszam, tu wracamy na przykład do problemów dotyczących samorządów, gdzie bardzo często próba zlikwidowania szpitala, który rzeczywiście wydaje się absolutnie nierentowny, niepotrzebny w danym miejscu, no kończy się polityczną awanturą.
1: No tak, ale mamy ponad 300 właścicieli szpitali. To jakbyśmy my dwójkę byli właścicielami szpitala, to naszego szpitala będziemy bronić i powiemy, że to są.
0: To jest naturalne, oczywiście, że tak.
1: Dlatego potrzebna jest ta zmiana zasadnicza, odpowiedzialność jednych władz publicznych i skupienie szpitali w jednym ręku na poziomie regionu. Gdyby był jeden dysponent szpitali w województwie, jeszcze na dodatek będący dysponentem środków na finansowanie działalności tych szpitali, to wtedy wytwarza się naturalny mechanizm dążenia do tego, żeby sieć szpitali w województwie była racjonalna. A tak jak mamy ponad 300 właścicieli szpitali, no to ci właściciele rywalizują z sobą, żeby ich szpital utrzymał się jak najdłużej i oferował jak najszerszą ofertę świadczeń. Też jednym i ta za duża sieć jest jednym z problemów tego, że szpitale konkurują o lekarzy. Za dużo jest. Wczoraj prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan prezes Nowak, mówił o tym, że jest za dużo oddziałów funkcjonujących w trybie ostro dyżurowym, że tyle nie potrzeba i ma rację. Ale w obecnych mechanizmach samo to się nie dokona, bo raczej obecne mechanizmy utrwalają obecną sieć szpitali, a centralnie nie da się powiedzieć, czy dany oddział w jakimś mieście zamknąć, czy nie, bo ta wiedza jest na poziomie regionalnym, więc tutaj potrzeba dużych zmian. Też płacimy za procedury i są procedury dobrze wycenione. I w tych dobrze wycenionych procedurach my udzielamy więcej świadczeń w stosunku do liczby ludności, niż to jest w bogatych krajach tej starej Unii Europejskiej. Jak kiedyś mówiliśmy, jak określamy Europę Zachodnią. Więc też należy się zastanowić, czy utrzymać w takim zakresie finansowanie poszczególnych procedur, czy przejść może na jakieś zagregowane formy płatności, żeby tak bardzo nie motywować do nadmiernej liczby niektórych świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych.
0: Które są najbardziej opłacalne.
1: Dokładnie tak.
0: Panie ministrze, no mam wrażenie, że rzeczywiście to jest kwadratura koła. No i pytanie, czy ktoś podejmie się tego wyzwania. Pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd planuje naprawę systemu ochrony zdrowia. Politycy są podzieleni w sprawie zapowiadanych propozycji. Szczyt NATO w Ankarze zakończony. Sojusznicy potwierdzili m.in. artykuł 5 mówiący o wzajemnej obronie. Restauratorzy z Mierzei Wiślanej liczą straty po wichurze. Do wielu lokali wdarła się woda. Minęła 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. To cele, jakie stawia przed sobą minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wczoraj zaprezentowała ona pakiet zmian dla ochrony zdrowia. Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych oraz przyspieszona centralna e-rejestracja. Z politykami o propozycjach zmian rozmawiał gospodarz porannych rozmów Roch Kowalski.
2: Dzień dobry.
1: Witaj ponownie w studiu i powiedz proszę, czy twoi goście widzą szansę na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia?
2: Zmiany idą w dobrym kierunku, ale są dalece niewystarczające. Tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy. Senator podkreślał, że propozycje złożone przez minister Sobierańską-Grendę mają charakter wyłącznie punktowy.
3: Nie nazwałbym tego reformą, to co jest zaproponowane. To jest porządkowanie systemu, porządkowanie pewnych patologii, próba zapobiegania im.
2: Wśród propozycji zabrakło rozwiązań związanych z pobieraniem przez lekarzy prowizji od przeprowadzanych zabiegów oraz złączeniem przez nich pracy w opiece prywatnej i publicznej. Głębszych zmian zabrakło przez brak czasu, dodawał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
4: Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie przeprowadzić szybką zmianę, taką rewolucję w systemie, która by dała rzeczywiście szybkie efekty?
2: A o zaproponowanych rozwiązaniach minister zdrowia ma dzisiaj rozmawiać z samorządem lekarskim.
1: Politycy komentują zapowiedź reformy systemu ochrony zdrowia. Poranne rozmowy podsumował Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Szczyt NATO był sukcesem, uważa wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. W Polskim Radiu zwrócił on uwagę na deklaracje, które padły w Ankarze. Chodzi o dalsze wzmacnianie jedności sojuszu oraz zwiększanie wydatków na zbrojenia. Wiceminister podkreślił, że dla Polski najważniejsze było potwierdzenie artykułu 5.
5: Padła konkluzja, która mówi o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego pozostaje aktualny, że NATO jest jednością działania. Przecież to było takim punktem najbardziej interesującym Rosję, żeby rozbić NATO, prowadzić wobec sojuszników jak najwięcej nieufności.
1: Podczas dwudniowego szczytu w Ankarze państwa NATO zapowiedziały też rozbudowę sieci rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali również, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za obronę swojego terytorium. Stany Zjednoczone zdecydowanie zareagowały na irańskie ataki, powiedział prezydent Donald Trump. W nocy USA przeprowadziły kolejną serię uderzeń. Ich celem było ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania statkom w cieśninie Ormus. Pytany o to prezydent USA stwierdził, że siły irańskie się wyczerpują. Po prostu zadaliśmy im potężny cios. Nie mówię, że uderzamy na 20 do 1. Za każdym razem, gdy oni nas uderzą, my odpowiadamy 20 ciosami. I zrobiliśmy to wczoraj w nocy. Dziś zrobili coś tam, ale to była tak naprawdę zemsta za wczorajszą noc. Militarnie już wygraliśmy. Zostało im bardzo niewiele i bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Dzwonili przed chwilą. Tak bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Po prostu nie wiem, czy zasługują na to, by je zawrzeć. Nie wiem, czy będą przestrzegać warunków porozumienia. Iran przyznał się do ataków dronowych na Bahrajn, Kuwejt i Katar. Celem były amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. Armia Bahrajnu poinformowała,

0: o udaremnieniu irańskich ataków. Worki z piaskiem, śmieci przeniesione przez wiatr i fale. Tak wygląda część plaż na Mierzei Wiślanej. Jeszcze minionej nocy sporo pracy mieli strażacy, którzy usuwali gałęzie połamane przez wichurę. Nad ranem jeszcze mocno wiało, ale wiatr nie osiągał już takich prędkości jak jeszcze dobę wcześniej. Wtedy to wzburzone morze podmywało znajdujące się na plaży lokale gastronomiczne.
1: Pogoda na Mierzei Wiślanej stabilizuje się, wygląda słońce. Od rana nie padał deszcz, wiatr osłabł, ale w porywach jeszcze pędzi z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Wzburzone morze wciąż jest groźne, co wcześniej odczuli właściciele plażowych lokali gastronomicznych w Krynicy Morskiej.
2: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku, tu nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
3: Tutaj tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podestę.
4: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
5: Worki dookoła baru.
4: Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
1: Służby ratownicze apelują o ostrożność. Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do wody i lepiej unikać spacerów pod drzewami.
0: Z przedsiębiorcami z Krynicy Morskiej rozmawiał Maciej Jastrzębski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burzę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz w części mazowieckiego i lubelskiego. Najbardziej pogodnie będzie dziś na zachodzie i południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur. We wschodniej połowie kraju może przelotnie popadać deszcz. Najchłodniej 14 stopni będzie na wschodzie oraz na Podhalu. W centrum około 20 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam 23 stopnie.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Po reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Prawie 8 minut po godzinie 10.
6: Stan dnia.
0: A w stanie dnia spoglądamy z wielką uwagą na najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska 29,1%, czyli delikatny spadek, jeżeli chodzi o porównanie z poprzednim sondażem. Prawo i Sprawiedliwość 23,2, czyli tu też zysków za bardzo nie widać. Za to w górę idzie Konfederacja 13,3, Konfederacja Korony Polskiej 11. W Sejmie znalazłaby się również Lewica z poparciem na poziomie 8,4, tu także bez zmian. Ten sondaż zna oczywiście Michał Fabisiak. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Który postanowił na sejmowych korytarzach zebrać komentarze do tych danych. Co usłyszałeś?
14: No, ze spokojem wyniki tego sondażu przyjmują politycy Koalicji Obywatelskiej. Ten spadek jest, jak zauważają, niewielki. To zdaniem posła KO Mariusza Witczaka świadczy o tym, że afera w szpitalu południowym

0: niemal nie wpłynęła na notowanie jego partii. W jego ocenie stało się tak, ponieważ rządzący skutecznie na nią zareagowali.
1: Mam nadzieję, że nasza determinacja w wyjaśnianiu i w rozwiązaniu tego problemu przyniesie efekty, bo my rzeczywiście w odróżnieniu od poprzedników czyścimy tam, gdzie się da, w tych wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do w naszej ocenie nieprawidłowości. I to nas różni, bo poprzednicy zamiatali sprawy pod dywan albo awansowali uczestników różnych afer.
0: Poseł Witczak uważa, że spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie wzrost poparcia dla obu konfederacji wynika z tego, że partia Jarosława Kaczyńskiego zaczęła rywalizować z konfederacjami o elektorat antyukraiński, a w tym wyścigu, jak przekonuje poseł Witczak, Prawo i Sprawiedliwość jest mało wiarygodne, dlatego wyborcy odchodzą do konfederacji. W tym sondażu progu wyborczego nie przekracza Polska 2050, ma poparcie na poziomie 1% oraz PSL, na który chce głosować niecałe 4% badanych. Senator ludowców Jan Filip Libicki jest przekonany jednak, że jego partia jak zawsze jest niedoszacowana i że rzeczywiste poparcie jest dla niej wyższe. Uważa natomiast, że powodów do zadowolenia wcale nie powinna mieć Koalicja Obywatelska. Zdaniem senatora ludowców Jana Filipa Libickiego, afera w Szpitalu Południowym mogła rozzłościć wyborców, a ta złość może przełożyć się dopiero na kolejne wyniki badań sondażowych.
2: To jest najgorszy rodzaj skandalu, więc ja bym się obawiał tego, jeśli mam być szczery, czy to nie będzie jakiś efekt odłożony, to znaczy w takim sensie, że go w tym sondażu nie widać i za miesiąc go nie widać, ale czy go będzie widać za 5 miesięcy, oby tak było, że też tego nie będzie widać.
0: Nie ma w Sejmie jeszcze polityków opozycji, więc nie posłuchamy, co oni mają do powiedzenia na temat tego sondażu. Natomiast odbyłem rozmowę telefoniczną z jednym z polityków Konfederacji, no i pytałem oczywiście, jak on uważa, z czego wynika ten wzrost poparcia dla, że tak powiem, trzeciej siły sondażowej, a więc Konfederacji, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. No i ten polityk Konfederacji, a był to Michał Nieznański, powiedział mi, że ewidentnie jest to efekt afery w Szpitalu Południowym. Po prostu jego środowisko polityczne jest tutaj wiarygodne, jego środowisko polityczne nie jest tłumaczone w żadną aferę, nigdy nie rządziło, więc prawdopodobnie z tego powodu wyborcy niezdecydowani stawiają dziś na Konfederację, nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość czy właśnie Koalicję Obywatelską.
3: Bardzo dziękuję. To były komentarze dotyczące najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, które w Sejmie zebrał Michał Fabisiak.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Pani profesor, pani z równym spokojem spoglądała na te wyniki sondażu, co politycy Koalicji Obywatelskiej i partii rządowych?
5: Powiem tak, z równym spokojem, ale ze względu na zupełnie inną motywację. To znaczy ten mój spokój, ale to jest spokój obserwatorki, a nie uczestniczki bezpośredniej sceny politycznej, no wynika z faktu, że mówimy o jednym z sondaży, co w porównaniu z tymi sondażami poprzednimi tutaj nie mamy rzeczywiście jakiegoś tąpnięcia. No ale jeszcze też nie możemy mówić o jakimś utrwalonym trendzie, więc ten spokój to raczej jest przekonanie, że wszystko w polityce przed nami, wszystko się może zdarzyć, mimo że mamy sezon wakacyjny. Ale z kolei słuchając tej retoryki polityków, no niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej, ja dostrzegam tutaj wiele elementów takiego myślenia życzeniowego, chociaż rzeczywiście w tych niektórych diagnozach, no z mojej zewnętrznej i obiektywnej, mam nadzieję, perspektywy, jakieś ziarno prawdy było ukryte, no chociażby związane z tym, że nie zawsze te sondaże pokazują natychmiast po aferze, po skandalach, po rozczarowaniu wyborców, że te zmiany następują, zwłaszcza, że proszę zauważyć, jesteśmy na początku wakacji, więc też nie dla każdego akurat te kwestie polityczne w tym momencie są najbardziej istotne.
3: To jeżeli dobrze usłyszałem, chyba senator Libicki mówił o tym, iż obawia się, że to może być efekt odłożony, że być może jeszcze w tym sondażu tego nie widać, w kolejnym tego też nie będzie widać, ale to się może zacząć ujawniać za 2, za 3, za 4 miesiące. Jest takie prawdopodobieństwo, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem, ale jednak bomba, która wybuchnie?
5: Ja uważam, że jest takie prawdopodobieństwo i przecież nie o sondaże nam chodzi, tylko o pamięć wyborców przy urnie wyborczej.

podczas oddawania głosu. A zatem najbardziej czarny ze scenariuszy to jest ten, że rozliczenie nastąpi w sytuacji wyborów. Tym bardziej, że też proszę zauważyć, no mówimy o aferze, o patologizacji systemu opieki zdrowotnej, no ale ten problem nie został rozwiązany, więc trudno oczekiwać, że jakaś polityka zamiatania

0: sięgać. Jest jeszcze powściągliwość, jeżeli chodzi o wypowiedzi środowiska lekarskiego, więc tak w rzeczywistości tak naprawdę nic jeszcze spektakularnego nie zadziało się, co by pozwalało powiedzieć, czy to rozliczenie z tym wątkiem aferalnym, czy te środki zapobiegawcze, zaradcze, one są wystarczające w ocenie elektoratu, czy też nie. A zatem my jesteśmy w tym procesie, no miejmy nadzieję, uzdrawiania służby zdrowia, no ale nie jeszcze rozliczania tego, jak rządzący postąpili.
1: To jeżeli chodzi o rozliczanie, to za chwilę, ale trochę idąc też, kontynuując ten wątek podjęty przez pana senatora Libickiego, zastanawiam się, czy my w ogóle jako czytelnicy, jako słuchacze nie popełniamy pewnego błędu spoglądając na sondaże. Bo pytanie brzmi, na ile istotne jest to, jakie cyfry pojawiają się przy danej partii, a na ile istotniejsze jest to, jaka część z tych, którzy deklarują poparcie dla danej partii, potem pójdzie do urny.
0: Ale oczywiście, panie redaktorze, no nazwał pan jeden z możliwych błędów, jeżeli chodzi o traktowanie sondaży, czy w ogóle szerzej badań opinii publicznej. Ich jest bardzo wiele i tu się niestety pojawia ten element, no, po stronie polityków, myślenia życzeniowego, czyli jeżeli ten nasz słupek jest wyższy niż słupek partii opozycyjnej, no to już czujemy pewien rodzaj triumfalizmu, ale tej ułudzie ulegają również wyborcy i często właśnie jest taki efekt odwrotny, to znaczy wydaje nam się, że ponieważ ta nasza formacja, której kibicujemy, stoi w tych słupkach sondażowych całkiem nieźle, no to być może ten mój jeden głos niczego nie zmienia, bo i tak oni mają zapewnioną wygraną. No a później jest efekt ogromnego rozczarowania, no jak to możliwe, tyle osób popierało. To nie jest prosta arytmetyka. Poza tym, no mówimy o sytuacji naszego polskiego systemu politycznego, w którym żadna z partii tak naprawdę nie jest wystarczająco silna, żeby rządzić samodzielnie. A zatem mówimy o potencjalnych układach koalicyjnych, co jeszcze bardziej zaciemnia, zmienia ten obraz, jak to poparcie będzie się rozkładało. No a wreszcie mówimy chociażby o Konfederacji czy o koronie Grzegorza Brauna, czyli o partiach, które nie rządziły, a zatem ci wyborcy często są to osoby po prostu, które nie chcą już uczestniczyć w tym tak zwanym duopolu, szukają jakiejś dla siebie trzeciej drogi, no a że trzecia droga jako partia tak nomen omen, no nie sprawdzi się chyba, myślę, dla części tych centrowych wyborców, no to na przykład odpływają do tych partii najbardziej wyrazistych. W przypadku Polski są to te partie najbardziej skrajne ideowo. A zatem, tak jak mówię, to jest jedynie sygnał, natomiast to nie jest całościowy obraz tego, co czuje społeczeństwo i absolutnie nie można na tej podstawie prognozować, jak zachowa się w perspektywie już nie roku, który nas dzieli od wyborów, ale nawet miesiąca.
1: No to w takim razie, skoro powiedziała pani o tym myśleniu życzeniowym polityków, to był tam także komentarz jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej, który powiedział, że ten brak zmian, jeżeli chodzi o poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, czy też dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest ewidentny znak, że wyborcy uznali, iż ta afera została już należycie rozliczona i załatwiona, bo przecież były dymisje, były konsekwencje, więc stąd takie, a nie inne wyniki, no i brak tych takich poważniejszych drgnięć. No i zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że ja już nie mówię o opozycji, ale nawet trzymając się wyborców koalicji rządowej i samej Koalicji Obywatelskiej, czy rzeczywiście jest tak, że wyborcy tych partii uznali, że sprawa jest już załatwiona i zamknięta?
0: No to byłoby, myślę, nie tylko takie prognozowanie życzeniowe, ale to byłaby wręcz naiwność polityczna, żeby tak sądzić. Akurat kwestie opieki zdrowotnej, kwestie zdrowia, no one są priorytetowe dla każdego i tutaj nie ma barw partyjnych i same dymisje, same takie działania o charakterze personalnym nie są wystarczające. No są działania symboliczne, że generalnie jakaś kontrola nad tym procesem trwa, że jakieś tutaj próby reformowania. Tak, mieliśmy dymisję w ratuszu, tylko do czego one konstruktywnego doprowadziły? No jeżeli ktoś myśli bardziej systemowo, patrzy z pewnego bardziej meta poziomu niż tylko perspektywy dnia dzisiejszego, no to kluczowe jest pytanie, co zrobiono przez te lata rządów? I już niezależnie od tego, czy mówimy o rządach Prawa i Sprawiedliwości, czy mówimy o obecnej ekipie rządzącej, dlaczego żadna partia no właściwie nie mierzy się z tym problemem takiej gruntownej reformy systemu opieki zdrowotnej. No można trochę prześmiewczo powiedzieć, no nikt, zacytować, nikt z lekarzami nie wygrał, no ale widzimy, że to, co miało być jedynie jakimś incydentem, przynajmniej w narracji polityków

0: Koalicji Obywatelskiej, czyli sprawa Szpitala Południowego, tak naprawdę jest wierzchołkiem góry lodowej, czyli cały system wymaga uzdrowienia, a nie doraźnych działań naprawczych, w ramach których ja odczytuję te dymisje, które do tej pory miały miejsce.
1: No ale to, o czym pani mówi, że to jest problem totalny, dotyczący absolutnie wszystkich zakątków Polski, wszystkich województw i tak naprawdę wszystkich sił politycznych, bo to przecież nie jest problem, który pojawił się rok czy dwa lata temu, to może być też pewnego rodzaju pretekst dla wielu polityków, żeby myśleć, że to nie nasz problem i nie my powinniśmy za to ponosić konsekwencje, bo przecież nie przy nas to się wydarzyło. Albo inaczej, no przy nas się wydarzyło, ale korzenie tego tak naprawdę są dużo, dużo głębsze.
0: No ale tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, no pojawia nam się ta kwadratura koła. Takie wzajemne okładanie się partyjnymi pałkami, to nie my, to już poprzednicy niczego nie zrobili, mieli więcej czasu, mieli więcej możliwości, ono do niczego z perspektywy pacjenta nie prowadzi. A ja uważam, że fundamentalną kwestią jest zmiana optyki, czyli no jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, odniesienie się w pierwszej kolejności do dobrostanu pacjenta i tego, co realnie i w miarę szybko można zmienić, żeby ten dobrostan poprawić. Jeżeli politycy będą myśleli właśnie na zasadzie, przecież to nie my, przecież ten system od dawna już wymagał zmian, no to będą stali w miejscu. I uważam mimo wszystko, że w czasie tych rozedrganych emocji po stronie wyborców także, w czasie tej polaryzacji, do której przecież głównie przyczynili się politycy, to nie jest to kwestia, którą można przeczekać. Nie jest to kwestia, którą, no mówiąc tak trywialnie, można zamieść pod dywan. I paradoksalnie to jest jedna z podstaw zarządzania kryzysowego. Być może ekipa, która miałaby całościowy plan i nie byłyby to działania responsywne tylko dlatego, że opinia publiczna jest oburzona, mogła aby dużo zyskać, jakkolwiek oczywiście no, czas przed wyborami, wiadomo, jest tym czasem szczególnie newralgicznym.
1: Ale pani profesor, to nie skłamię, jeżeli powiem, że jest pani kolejną komentatorką, kolejną publicystką, politolożką, politologiem, który powtarza dokładnie te same słowa, że paradoksalnie w tej sytuacji temat służby zdrowia no, mógłby być tematem pociągowym w kampanii wyborczej, w tej najbliższej kampanii parlamentarnej.
0: Tak, mógłby być, tylko teraz pytanie, jak on zostanie potraktowany przez rządzących, bo jak został potraktowany przez opozycję, to my już widzimy. No jest to znakomite paliwo wyborcze, tak jak powiedziałam i powtórzę, no nawet względem tutaj piramidy potrzeb Maslowa, wiemy jak wysoko ta kwestia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego jest ulokowana.
1: Choć Prawo tylko i Sprawiedliwość, pytanie, bardzo mocno podnosząc ten temat, akurat na nim za bardzo nie zyskuje.
0: Nie zyskuje, bo bardzo łatwo wskazać, no także już nie poprzez oskarżenia polityków rządzących, ale poprzez pamięć obywateli, że lepiej nie było, tak? Więc tylko nasze odczucia, czy było trochę lepiej, czy było trochę gorzej. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość nie może pokazać, że ono naprawiło, a obecnie rządzący zepsuli. A zatem, tak jak powiedziałam, to jest kwestia absolutnie ponadpartyjna. Natomiast w mojej ocenie i w mojej obawie może zabraknąć determinacji po stronie rządzących, żeby rzeczywiście z kwestii reformy systemu opieki zdrowotnej uczynić taki okręt flagowy kampanii. Dlaczego? Dlatego, że na rezultaty trzeba poczekać. Nie uzdrowi się systemu, który choruje od tylu lat w ciągu miesiąca czy w ciągu roku. No i to wszyscy, którzy zajmują się zarządzaniem w służbie zdrowia, wiedzą i mają tę świadomość. No a to niestety marketingowo już nie brzmi tak atrakcyjnie.
1: Ale z drugiej strony znów można by było powiedzieć, że to też jest pewnego rodzaju paradoks, bo po pierwsze po stronie koalicji rządowej nie widać w tej chwili żadnych takich wielkich tematów, wielkich idei, które mogłyby być hasłami w tej kampanii parlamentarnej, która przecież no, już tak naprawdę za chwilę będzie się rozpoczynać, albo inaczej. Za chwilę ruszy pełną parą, to raz. Dwa, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to po tylu latach posuchy, po tylu latach zmagania się z tym tematem, no, pytanie brzmi, czy rzeczywiście gdyby rząd, gdyby Koalicja Obywatelska, nieważne kto to będzie firmował, przedstawiła dobrze spreparowany plan, dobrze złożony plan reformy, głębokiej reformy, potrafiła to też dobrze skomunikować. I wiem, że z tym zapewne byłby problem, patrząc na inne tematy i poprzednie miesiące, ale zakładając, że to by było dobrze skomunikowane i dobrze przedstawione społeczeństwu, no to pytanie brzmi, czy społeczeństwo no, jednak nie... nie dałoby jakiegoś nawet minimalnego, ale kredytu zaufania, mając świadomość tego, że to nie są zmiany, które efekty przyniosą w ciągu miesiąca czy dwóch.

0: Chyba ani ja, ani pan redaktor w tym momencie nie odpowiemy na to pytanie wprost. Natomiast jako pewna strategia wyborcza... Pozostaje nam gdybologia, tak, i wróżenie z fusów. Natomiast jako pewna strategia wyborcza, ja dostrzegam mocne strony. Oczywiście każda rzeczywiście kampania ma swoje tak zwane storytelling, czyli pojawia się pewna opowieść, pojawiają się tematy, które są wywoływane. One mają być blisko ludzi, mają być nośne, mają dotyczyć jak najszerszej grupy elektoratu. I ten temat, który pojawił się niejako mimowolnie, rzeczywiście do takich należy. Tylko znowu powracam do tego, czy jest wola polityczna, bo obserwując działania rządzących w innych obszarach, ja mam wrażenie, że była przyjęta taka strategia raczej przeczekania i niepogarszania. To znaczy nie jest optymalnie, ale nadal możemy straszyć, że jeżeli przegramy, no to PiS wróci do władzy, zaczną się rozliczenia i wtedy zobaczycie, drodzy wyborcy, jak wam się tutaj to życie zmieni. A zatem nie jest optymalnie, ale nie dotykajmy jakichś dużych kwestii społecznych, żeby tego stanu nie pogorszyć. I przy tak zaplanowanej strategii, a jednocześnie przy tym, o czym pan wspomniał, czyli ogromnych problemach komunikacyjnych, jeżeli chodzi o linie rządzący-rządzeni, no uważam, że zajęcie się tematem, który no jeszcze dodatkowo jest obciążony tą responsywnością, że to nie jest propozycja rządu sama z siebie, bo wiemy, że oczywiście takie plany były, one zostały wygaszone pod wpływem między innymi tutaj oporu ze strony środowiska lekarzy, no więc trochę ten temat jest stygmatyzowany, że musiało się zadziać aż tak źle, że musieliśmy się aż o tylu patologiach dowiedzieć, żeby rząd się wreszcie tej kwestii fundamentalnej przyjrzał. Tu jest potrzebna odwaga polityczna.
1: No tak, ale jednocześnie rząd ma carte blanche. Tak, jednocześnie rząd ma carte blanche. To znaczy myślę, że wzburzenie społeczne jest na tyle duże, że rządowi teraz dużo by uszło, jeżeli chodzi o proponowane rozwiązania.
0: Tak, tylko proszę zauważyć, że to nie jest sytuacja, nawet jeżeli chodzi o takie negocjacje ze środowiskiem medycznym na zasadzie win-win, wszyscy poczują się wygrani, no tutaj będzie zawsze jakaś grupa niezadowolonych, a trzeba też popatrzeć, jak się właśnie rozkłada ta arytmetyka wyborcza, gdzie można zyskać, gdzie można stracić, no i trzeba wreszcie mieć pewność, czy to ryzyko, że obywatele nam zaufają i pójdą do urn, jest dobrze skalkulowane, bo może być tak, że wyrażą poparcie, no nawet może nie najwyższego stopnia, ale jakieś śladowe dla proponowanych reform. Natomiast nie przełoży się to na sam akt głosowania. A zatem można zyskać no raczej chyba niewiele, a można stracić dużo. Stąd uważam, jest przyjęta raczej ta strategia, no przyjmujmy pewne rozwiązania, proponujmy działania o charakterze symbolicznym, natomiast nie róbmy reformy. Podajmy temu pacjentowi, jaką jest służba zdrowia, tlen, natomiast niekoniecznie zastanówmy się, jak zupełnie postawić go na nogi.
1: Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość.

0: Dorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Działania punktowe nie poprawią systemu ochrony zdrowia, mówi Maria Libura, ekspertka z Polskiej Sieci Ekonomii Klubu Jagiellońskiego. Wczoraj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan reformy systemu. Wśród propozycji ustalenie maksymalnych stawek dla lekarzy. Miałoby to być 240 zł brutto za godzinę. Zdaniem ekspertki to rozwiązanie może spowodować zamknięcie szpitalnych oddziałów ratunkowych.
5: Jeżeli nałożymy sztywny limit zarobków na godzinę na kontraktach dzisiaj, bez konsolidacji szpitali, to można w zasadzie już dzisiaj obstawiać zakłady, że zamkną się szpitalne oddziały ratunkowe, które są najbardziej potrzebne, bo są na przykład ostatnimi takimi oddziałami na pustyniach medycznych.
4: Kwestia maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy będzie jednym z głównych tematów spotkania Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia. Początek za pół godziny. Nie przewidujemy powrotu do programu osłonowego CPN, powiedział w Polskim Radiu Kraków Miłosz Motyka. Minister energii podkreślił, że rząd dąży obecnie do tego, aby ceny paliw stabilizowały się rynkowo.
6: To, co dzisiaj wpływa bezpośrednio na cenę na stacjach, to to, że po prostu odbudowywane są powierzchnie magazynowe, odbudowywana jest ta sytuacja związana z rezerwami strategicznymi i z tego wynika dzisiaj to, że te spadki na giełdach, spadki na rynkach, które są, nie jeszcze przekładają się bezpośrednio tak szybko na spadki cen na stacjach paliw.
4: Program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. W Suwałkach rozpoczyna się największe święto bluesa w Polsce. Będzie parada motocykli, koncert na lawecie czy odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. W tym roku podczas Suwałki Blues Festival wystąpią m.in. Devon Allman, Scott Henderson, Budka Suflera czy Perfect. Ale jak podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski, fani przyjeżdżają na festiwal nie tylko dla gwiazd.
7: Nie tylko super gwiazdy, nie tylko znani wykonawcy bluesowi, nie tylko znane nazwiska polskich wykonawców, nie tylko zespoły z Europy, ale też i zespoły amatorskie, też zespoły z naszego regionu. To przede wszystkim klimat tych koncertów, że tych koncertów jest tak dużo. Park Konstytucji, jest Plac Marii Konopnickiej, jest blues na bulwarach, blues na chłodnej, kluby festiwalowe, czy wystawy, czy koncerty, czy spotkania.
4: Festiwal potrwa do soboty.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Za 27 minut godzina 11.
0: Stan dnia.
9: A już teraz powracamy do tematu, który pojawił się kilkadziesiąt minut temu na antenie Polskiego Radia 24. Będzie o polskim przemyśle zbrojeniowym, który dziś pokaże kolejne dronowe kompetencje. Mniej więcej za pół godziny w Sochaczewie pod Warszawą będzie można obejrzeć najnowszą linię produkcyjną Hornetów, czyli polskich szachidów. To bezzałogowce opracowane przez inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, a także grupę Boryszew. W zakładzie produkcyjnym w Sochaczewie jest nasza reporterka, oczywiście Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Tu zaskoczenia nie ma.
10: I nie ma też zaskoczenia, podejrzewam, jak powiem, że ja już tę linię produkcyjną widziałam.
9: No to w takim razie powiedz nam, czy na pół godziny przed oficjalną prezentacją możesz zdradzić coś więcej?
10: Mogę. Oczywiście mogę. Rozmawiałam też z jednym z głównych inżynierów tutaj chwileczkę przed moim wejściem, żeby trochę więcej opowiedzieć tobie i państwu, jak to wszystko wygląda, jak ta linia wygląda. Niepozornie, tak bym powiedziała.

0: Bo to jest kilka na razie stanowisk, które nam są udostępnione, nam dziennikarzom. Są oczywiście pracownicy, którzy pieczołowicie składają poszczególne elementy tych właśnie polskich szachidów, tak jak powiedziałeś, bo rzeczywiście bezzałogowe systemy Hornet to tak są określane przez ekspertów, fachowców w tej przestrzeni medialnej, właśnie polskie szachidy. I to jest odpowiedź tak naprawdę na to, co dzieje się na współczesnym polu walki, na to, co często też relacjonujemy na antenie Polskiego Radia 24, czyli na to zmasowane ataki właśnie systemami bezzałogowymi. Ta linia produkcyjna jest dlatego tak niepozorna, bo jest rozproszona, bo taka jest tak naprawdę filozofia i podejście do właśnie do produkcji tych bojowych dronów dalekiego zasięgu. One jest kilka sztuk ustawionych na takiej specjalnej hali, na podejście. Jakbym miała opisywać naszym słuchaczom i tobie, Krzysztof, jak wygląda taki ten właśnie polski szachid, no to jest to jakby miniatura 2,5 metra na 2,20, taka rozpiętość mniej więcej.
1: No, to nie taka miniatura.
0: No, ale miniatura, nie dałeś dokończyć czego, miniatura powiedzmy pasażerskiego Boeinga. Tu już możemy mówić, że to jest właśnie miniaturka. Oczywiście no, sercem tego wszystkiego to jest system dowodzenia, system naprowadzania tego bezzałogowca. No i oczywiście to, co będzie mógł przenosić, a będzie mógł przenosić głowice, czyli pociski uzbrojone do zwalczania różnego rodzaju celów od mniej więcej jesieni tego roku, bo na razie mamy takie wersje tutaj z tej pierwszej partii produkcyjnej jeszcze bez uzbrojenia. No wiadomo, że też uzbrojenia nie możemy tutaj publicznie pokazywać, no bo wróg czuwa i wszystko ogląda, więc to niekoniecznie musi się ukazywać czy w mediach elektronicznych, czy na zdjęciach. Jak rozmawiałam z inżynierami, to oni są gotowi tak naprawdę do dostarczenia tego sprzętu natychmiast, jeżeli tylko wojsko podejmie taką decyzję. Zapewne o tej godzinie 11 będą tutaj przedstawiciele resortu obrony, będzie wiceminister Cezary Tomczyk, będzie też wiceminister obrony Stanisław Wziątek, będą mówić o tym, jakie są plany no właśnie zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym tych polskich szachidów. Te drony na razie wojsko już testowało, bo i w czerwcu były testy na poligonie i wcześniej, jeszcze na początku roku, więc kilkanaście sztuk już było sprawdzanych przez wojskowych. Filozofia jest też taka, że ma być to dosyć tani sprzęt, niewielomiliardowe kontrakty i też sprzęt taki, który będzie bardzo prosto, łatwo obsługiwać. Z moich rozmów tutaj z przedstawicielami spółki Boryszew i też Instytutu Technicznego Technik Lotniczych wynika, że w ciągu tygodnia żołnierz będzie mógł być przeszkolony w obsłudze tego bezzałogowca i będzie mógł no po prostu używać go do celów już bojowych, które zostaną mu wyznaczone. Jeszcze tylko tak powiem króciutko, że mówimy o nim polski szachid, ale tak naprawdę jakbyśmy przetłumaczyli tę nazwę Hornet tego programu, no to jest po polsku szerszeń. I chyba adekwatna nazwa, no bo szerszenie są dosyć agresywnymi owadami, które potrafią kąsać i gryźć i zabijać przeciwników. I taki też będzie właśnie polski szachid.
1: No to w takim razie może powinniśmy pozostać przy tej nazwie szerszeń, bo rzeczywiście brzmi całkiem dobrze.
0: I groźnie.
1: I groźnie.
0: Tak bym powiedziała, tak.
1: Agnieszka Drążkiewicz przed oficjalną prezentacją polskich szerszeni. To bądźmy konsekwentni. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 dr Krzysztof Winkler, amerykanista, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, wiele ciekawych wątków, wiele ciekawych kwestii dotyczących Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Między innymi po zakończonym już szczycie NATO w Ankarze mówiono, właściwie zapowiadano, że to może być szczyt przełomowy, który zmieni układ sił, no i trochę w ogóle zmieni tę natowską układankę w Europie. Rzeczywiście to było przełomowe wydarzenie, pana zdaniem?
3: Myślę, że nazwanie tego przełomowym wydarzeniem to chyba byłoby za dużo powiedziane, natomiast jest to ważne wydarzenie, ponieważ po pierwsze potwierdzono to, że NATO będzie istnieć dalej i państwa sojuszy będą ze sobą współpracować. Tym, co się wybija w tym momencie, to jest rosnąca rola Turcji w NATO, już nie tylko jako państwa kontrolującego ciśniny Bosfor, też część wschodniej części Morza Śródziemnego, też mającego wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też jako dostawcy uzbrojenia, jako państwa, które dzięki swojej bardzo dobrej dyplomacji jest aktywne.

0: na arenie międzynarodowej i zaczyna po prostu odgrywać coraz ważniejszą rolę, więc z tego punktu widzenia to przemeblowanie, powiedzmy, znaczenia państw Sojuszu Północnoatlantyckim oczywiście ma miejsce. Poza tym widać, które państwa, a dotyczy to raczej wschodniej flanki NATO, państw skandynawskich, Finlandii, nadbałtyckich czy Polski, wydają odpowiednio więcej na obronę, które się angażują faktycznie w proces uzbrajania się. Reszta sojuszników zaczyna pomału się do tego zbliżać, do tych swoich celów, ale tutaj problemy ma na przykład Wielka Brytania, której no, premier w zasadzie w ostatnie dni Keira Starmera na stanowisku i jego nieudany plan inwestycyjny w armię brytyjską. Mamy też kwestię banku, który planuje stworzyć premier Kanady, z kolei Mark Carney, żeby sojusznicy mogli wydawać pieniądze na uzbrojenie, ale problem polega na tym, że Europa Zachodnia nadal nie rozumie, że żeby mieć armię i żeby tę armię szybko odtworzyć, żeby stworzyć zdolności bojowe, to po pierwsze trzeba mieć wartości, których chcemy bronić, a nie nihilizm, który nam się cały czas sprzedaje w Unii Europejskiej. Po drugie musimy mieć przemysł ciężki, żeby produkować blachy, które są potrzebne do wytworzenia uzbrojenia, ale musimy mieć huty, musimy mieć tanią energię, musimy mieć energię, na której możemy polegać. I teraz nie możemy też mieć dużej grupy osób, które się kompletnie nie integrują. I to są te podstawowe zarzuty, które Amerykanie z kolei postawili swoim zachodnim sojusznikom, i one się nie zmieniają w zasadzie od początku kadencji Donalda Trumpa.
1: No to w takim razie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zgrzyty, które się pojawiły, to żeby zestawić różne narracje, to jeżeli pan pozwoli, najpierw Donald Trump w takich no, dosyć entuzjastycznych słowach komentujący ten szczyt. Na sali panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła zobaczyć tego. Tam byli mądrzy ludzie, którzy mają w sercach wiele dobra, nie zła, ale dobra. Rozmawialiśmy o postępach, jakie inni członkowie robią w dążeniu do osiągnięcia celu 5% i robią ogromne postępy. Gdybyście tylko mogli zobaczyć ten szacunek i miłość panującą w tym pomieszczeniu. Podoba im się praca, którą wykonuje. Mówili, kochamy pana. Na sali panowała ogromna jedność. No, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samoocenę, no to Donald Trump nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale w tym bardzo optymistycznym spojrzeniu, czy też w tym bardzo optymistycznym komentarzu jest też dosyć poważna zadra, a mianowicie spięcie z Hiszpanią, które no, w jakiejś mierze było chyba jednym z takich najbardziej dramatycznych zdarzeń tego szczytu w Ankarze.
0: Tak, ale to wynika po prostu z polityki obecnego rządu hiszpańskiego. Już niezależnie, czy nazwijmy go socjalistycznym, czy komunistycznym, różnica jest tak naprawdę tylko w nazwie. To jest rząd, który nie angażuje się w ogóle w zmieniający się krajobraz obronności szczytu NATO. Rząd, który wpuszcza i legalizuje obecność mnóstwa nielegalnych migrantów, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa też społecznego, też możliwości pojawienia się grup terrorystycznych w Europie, no spełnia bardzo złą rolę i tutaj negatywne stanowisko Stanów Zjednoczonych no jest jak najbardziej zrozumiałe, więc nie ma tutaj zdziwienia, że akurat premier Sanchez, który jest zresztą pogrążony razem ze swoją partią w całej masie skandali przede wszystkim korupcyjnych, ale też obyczajowych, no to jest to nie jest partner, którego by się spodziewali europejscy sojusznicy, który może mógłby stanowić no, jakieś wzmocnienie Sojuszu Atlantyckiego. W tej chwili Hiszpania staje się raczej jego obciążeniem z punktu widzenia oczywiście interesów obronnych i interesów realizacji szeroko pojętego Zachodu, ale generalnie no właśnie sojuszników w Pakcie Północnoatlantyckim. No, a dodatkowo mamy jeszcze tą odmowę przelotu amerykańskich samolotów w hiszpańskiej strefie powietrznej, odmowie udzielenia hiszpańskich baz w czasie wojny z Iranem, no to wszystko powoduje, że to spięcie miało dosyć taki drastyczny charakter, łącznie z groźbą całkowitego odcięcia handlu między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, tym razem no, można powiedzieć ta druga połowa, czyli bardziej optymistyczna, bo doszło do jeszcze jednego zdarzenia. Pytanie, czy zaskakującego, mianowicie podczas bezpośredniej rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Załońskim, no, padła deklaracja o przekazaniu Ukraińcom licencji na patrioty. To chyba można jednak traktować w kategoriach no, pewnej przełomowej decyzji, jeżeli chodzi o Waszyngton.
0: To jest raczej realizacja interesów amerykańskich. Jeżeli możemy potencjalnego przeciwnika, a Rosja jest w tym czworoboku, powiedzmy Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran, przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, to oczywiście przekazanie licencji na Patriotę, nie wiemy oczywiście na którą wersję, prawdopodobnie nie.

0: nowsze, ale mimo wszystko, pokazuje, że Amerykanie w dalszym ciągu są tą stroną, która będzie Ukrainę wspierać. Poza tym cały czas mamy przecież koordynaty celów, które Amerykanie przekazują Ukrainie. Prezydent Trump zresztą też na szczycie miał powiedzieć, że popiera uderzenia w rosyjskie cele przez siły ukraińskie, więc tutaj jak najbardziej cały czas w praktyce, może nie tym, co się mówi, ale w praktyce Amerykanie Ukrainę popierają, sprzedają jej swój sprzęt, co prawda za pieniądze, które sojusznicy europejscy na to dostarczają, ale prawda jest taka, że to wsparcie będzie, no i w końcowym komunikacie również mamy informację o tym, że to wsparcie będzie utrzymane, także tutaj jak najbardziej jest zrozumienie tego, że wojna na Ukrainie to też jest element realizujący część amerykańskich interesów.
1: To jakie zadanie, albo inaczej, jaką rolę w tej nowej układance natowskiej może odgrywać Polska? Bo minister Sikorski na szczycie NATO mówił, że Warszawa i Ankara są mocnymi, najmocniejszymi punktami sojuszu. Myśląc oczywiście o Europie.
0: Jeżeli faktycznie mielibyśmy do odegrania rolę, o której się mówi od jakiegoś czasu, czyli rolę tego zwornika sojuszu państw na wschodniej flance NATO, analogicznego do tego, co zaproponował Halford Mackinder w 1919 roku, tego pasa północ-południe, które miałby oddzielić Rosję od Europy i przy okazji utrudnić również kontakty niemiecko-rosyjskie, co też nie jest do końca bez znaczenia, to oczywiście mamy tą rolę do odegrania. Pojawiły się też w okolicach szczytu pozytywne informacje dotyczące Fortu Trump i rozpoczęcia bardziej takich no, szczegółowych rozmów na ten temat i umiejscowienia to faktycznie dużej stałej bazy amerykańskiej na terytorium Polski, więc jak najbardziej to mamy do odegrania. No, wizyta prezydenta Nawrockiego wcześniej w Ankarze, teraz też dobre rozmowy, nawiązanie relacji z Turcją, to jest też no, jak najbardziej naturalny kierunek polskiej polityki. Turcja oczywiście będzie realizowała swoje narodowe interesy, ale prędzej czy później gdzieś zderzą się interesy z interesami rosyjskimi, a dla Polski każdy partner, który ma jakieś spięcia z Rosją, jest oczywiście jak najbardziej użyteczny, zwłaszcza, że Turcja jest państwem, które ma drugą po Stanach Zjednoczonych największą armię w NATO. Bardzo mocno rozbudowała swój przemysł zbrojeniowy. Współpracujemy również na tym polu z Turcją. Ma też świetnie działającą dyplomację, gdzie nasza dyplomacja mogłaby się pewnie sporo nauczyć od swoich tureckich kolegów po fachu, więc jak najbardziej tutaj jest to uzasadnione.
1: No ale z drugiej strony, patrząc z kolei na relacje turecko-amerykańskie, to w ostatnich latach no, tam było pełno takich dramatycznych zwrotów akcji.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza zakup systemu S-400 przez Turcję w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. To skutkowało wyrzuceniem, można powiedzieć, Turcji z programu myśliwców piątej generacji F-35. Natomiast w ostatnim czasie Te relacje wydają się ocieplać. Też padła deklaracja na tym szczycie, że być może Turcja wróci do programu F-35 mimo obiekcji Izraela. No ale z drugiej strony jej rola w stabilizacji sytuacji w Syrii, też na Kaukazie, gdzie Turcy też pomagają z kolei Amerykanom tutaj w zmianie układu sił i osłabieniu wpływów rosyjskich, to jak najbardziej jest użyteczne, więc widać, że oba państwa pragmatycznie podchodząc, realizują po prostu swoje interesy.
1: To jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, teraz chciałbym trochę zmienić obszar naszych zainteresowań, chociaż akurat Iran na tym szczycie w Ankarze też się pojawił, chociażby w tej deklaracji końcowej tam padły takie dwa stwierdzenia. Po pierwsze, mówiące o tym, iż Iran nie może w żaden sposób ograniczać swobody żeglugi w ciśnienie Ormus. Po drugie, Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej, ale to ten wątek zostawmy teraz już sam Iran i rzeczywiście to, co się dzieje wokół Iranu, bo no, wydawałoby się, że jesteśmy mimo wszystko na dobrej drodze do jakiegoś uspokojenia tej sytuacji wokół Iranu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały. Oczywiście ja wiem, że to już jest kolejna odsłona, kolejne podejście do uspokojenia tej sytuacji, ale tym razem skończyło się, no właśnie, skończyło się dokładnie tak samo jak przy poprzednich próbach, czyli jesteśmy już po amerykańskich bombardowaniach Iranu, jesteśmy po irańskiej odpowiedzi, czyli zaatakowaniu amerykańskich baz, ale to wszystko dzieje się akurat w tym przypadku w szczególnym momencie, ponieważ mamy czas narodowej żałoby, właściwie trwający wciąż pogrzeb, wielodniowe uroczystości po śmierci Ajatollaha Alego Chameneiego. to może mieć wpływ na to, co dalej będzie.

0: będzie się działo na linii Teheran-Waszyngton?
1: W zasadzie to, co się w tej chwili dzieje, to było bardzo łatwe do przewidzenia, dlatego że Amerykanie pozostawili sobie taką możliwość gwałtownej eskalacji w momencie, gdyby Iran naruszał porozumienia tego Memorandum of Understanding. I ta odpowiedź amerykańska na ataki w ciągu kilku godzin na trzy statki przechodzące przez cieśninę Ormuz, no to jest właśnie kwestia pokazania, że możemy odpowiedzieć, mamy narzędzia i nie zawahamy się tej siły użyć. Trochę takie wymuszenie na Iranie w tym momencie, żeby jednak zaczął respektować te ustalenia, bo jak widać frakcja Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej nie zamierza tego robić i eskaluje po prostu działania przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Trzeba też zauważyć to, o czym wspomniał prezydent Trump też na szczycie NATO. To znaczy, że Amerykanie mają jeszcze stosunkowo dużo celów, których jeszcze do tej pory nie zaatakowali, a które będą bolesne nie tylko dla samych sił irańskich, ale też irańskiego społeczeństwa. Mowa tutaj o mostach. Mowa tutaj o elektrowniach, mowa tutaj o fabrykach odsalania wody, mowa tutaj o instalacjach naftowych. Te wszystkie cele nie zostały jeszcze zaatakowane. One w dużej mierze mają tak zwane podwójne zastosowanie i Amerykanie zaczynają tutaj ustami prezydenta Trumpa właśnie mówić, że mogą zostać teraz zaatakowane w tej fazie wojny, jeżeli oczywiście do znaczącej eskalacji w ciągu kilku dni dojdzie. Być może znowu będziemy mieli jakieś na prędce przygotowane rozmowy i negocjacje z udziałem Kataru czy Omanu i być może uda się to zażegnać. Ale jeżeli nie, to taka opcja zostaje. I Irańczycy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że mimo że odzyskali część swoich zdolności uderzeniowych w zakresie rakiet balistycznych czy dronów i ich wyrzutni, to jednak obrona przeciwlotnicza jest w znaczącej mierze że unicestwiona i Amerykanie w zasadzie mogą w każdej chwili zacząć degradować tą infrastrukturę podwójnego zastosowania, a to będzie miało przełożenie w ogóle na sytuację w całym Iranie.
0: No ale tu można by było zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak to jest możliwe, że po raz kolejny Amerykanie muszą zniszczyć kraj, który przecież już kilkakrotnie był absolutnie zniszczony i absolutnie pozbawiony swoich zdolności bojowych, o czym mówił prezydent Trump. I kolejna rzecz, to co się pojawiło w przekazie, właściwie inaczej w wypowiedzi Donalda Trumpa, o tym, iż Irańczycy mieli już do niego dzwonić i błagać o to, żeby zaprzestał ataków i zgadzają się na wszelkie warunki pokojowe, natomiast prezydent Trump zastanawia się, czy Irańczycy są w tej chwili godni, warci tego, żeby w ogóle z nimi rozmawiać.
1: No to wynika po pierwsze z bombastycznego stylu prezydenta Trumpa, który lubi często przesadzać w swoich wypowiedziach. Druga sprawa jest taka, że faktycznie ta infrastruktura podwójnego zastosowania nie była jeszcze atakowana w tej wojnie, a przypomnijmy, że na przykład prezydent Clinton przeprowadził tego typu uderzenia na Serbię w 1999 roku w czasie wojny o Kosowo, że Barack Obama przeprowadził tego typu uderzenia w czasie wojny w Libii. I wsparcie tej rewolty przeciwko Muammarowi Kaddafiemu. Więc to nie zostało jeszcze wykonane i Iran od strony infrastruktury elektrycznej, drogowej czy kolejowej nadal jeszcze ma tą infrastrukturę w zasadzie z pewnymi wyjątkami, tylko nienaruszoną. Więc tutaj cały czas te uderzenia nie zostały przeprowadzone. Natomiast oczywiście po tych kilkunastu dniach przerwy Irańczycy odzyskali część zdolności, wydobyli część z tych zawalonych tuneli, ten sprzęt, który tam się znajduje. To, co jeszcze się nadaje do użytku, po prostu przygotowali do używania. Uważają, że są gotowi na kolejną rundę. Natomiast czy były telefony z Iranu? Nie możemy tego wykluczyć, dlatego że problem polega na tym, że tam są niejako dwa ośrodki. Jeden ośrodek bardziej umiarkowany, ten, który dąży do negocjacji i ustalenia pewnych warunków, na których Iran będzie mógł się zacząć odbudowywać i będzie mógł zacząć w miarę normalnie funkcjonować. A z drugiej strony mamy twardogłowych z Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i części duchowieństwa szyickiego, którzy dążą ewidentnie do konfrontacji. I może być tak, że te dwie grupy nie do końca koordynują działania między sobą, więc to dodatkowo jeszcze utrudnia osiągnięcie porozumienia z Iranem.
0: Na ile Irańczycy działają jednak, jakby na to nie patrzeć, racjonalnie? Zdają sobie sprawę z tego, że czas jest ich sprzymierzeńcem, a nie Donalda Trumpa?
1: Tak, jeżeli mówię.

0: mówimy o wyborach połówkowych, to oczywiście jak najbardziej. Pytanie, czy te wzrosty cen paliwa, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, około 5-6% na rynkach światowych, czy to się przełoży na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli uda się Amerykanom w jakiś sposób zminimalizować te szkody i gospodarka będzie w dobrym stanie, to perspektywy wyborów połówkowych dla Partii Republikańskiej wcale nie będą takie złe, zwłaszcza, że demokraci w tym momencie pokazują, że nie wyciągnęli wniosków z porażki Kamaly Harris i jest jeszcze więcej kandydatów bardzo progresywnych, którzy no, mogą mieć problemy w wygraniu wyborów już nie tych primaries, tych wstępnych, gdzie zwykle głosują najbardziej zaangażowani aktywiści partyjni, ale właśnie tych, gdzie głosuje ogół społeczeństwa.
1: Demokraci sami trochę pozbawiają się szans na zwycięstwo?
0: Tak, działając w ten sposób oczywiście, że tak, ponieważ no, ogół społeczeństwa nie jest tak radykalny jak ta Demokratyczna Partia Socjalistyczna czy frakcja socjalistyczna w Partii Demokratycznej. I lepiej by było dla demokratów i znacząco zwiększyłoby to ich szanse na odzyskanie obu izb kongresu, a być może nawet Białego Domu w 28 roku, gdyby ta partia wróciła do naprawdę dobrych wzorców Harry'ego Trumana czy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, a nie próbowała z uporem godnym lepszej sprawy wdrażać no, neomarksistowskie rozwiązania, które proponuje na przykład burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani.
1: To w takim razie już na sam koniec, wracając trochę do samego Iranu, wierzy pan w to, że w najbliższym czasie rzeczywiście ta sytuacja, ja nie mówię, że ona zostanie rozwiązana, ale że się ustabilizuje, że nie będziemy świadkami no właśnie takich rollercoasterów, które co 2-3 dni diametralnie zmieniają sytuację?
0: A trudno powiedzieć niestety, bo to trzeba byłoby mieć jakieś zdolności przewidywania przyszłości. Natomiast no, nie można wykluczyć, że ta sytuacja w końcu się uspokoi, albo będziemy mieli eskalację z uderzeniami właśnie na infrastrukturę irańską, które no, postawią obecne władze irańskie w zupełnie innej sytuacji i być może wtedy oni no, podejmą decyzję o tym, żeby faktycznie zacząć negocjować w dobrej wierze, a nie kupować tylko czas po to, żeby za chwilę twardogłowi mogli kolejny raz eskalować napięcie w rejonie cieśniny Hormuz czy Zatoki Perskiej, a warto jeszcze zwrócić uwagę, że od wtorku nie obowiązuje już zwolnienie z sankcji irańskiej ropy, więc te wpływy, które Irańczycy mogli przez te kilkanaście dni uzyskiwać właśnie z handlu ropą, zostały też zatrzymane.
1: Doktor Krzysztof Winkler, amerykanista, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
7: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
8: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
9: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
10: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
7: Potrzebujemy Twojej uwagi.
9: podrugie.pl
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Szpitala Południowego. Funkcjonariusze badają nieprawidłowości na tamtejszym SOR-ze. Samorządy otrzymają 16 miliardów złotych na obronność. Ogromne inwestycje zapowiada minister obrony narodowej. Czerwone flagi na kąpieliskach na Bałtyku. Zakaz kąpieli będzie obowiązywał jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt godzin. Minęła 11. Radosław Siennicki, zapraszam. Funkcjonariusze CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zabezpieczają oni dokumenty w szpitalu, w stołecznym ratuszu, a także w ratuszu stołecznej dzielnicy Ursus. W Szpitalu Południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Pokłosiem nieprawidłowości w Szpitalu Południowym jest zapowiedź reformy systemu ochrony zdrowia. Będzie to tematem rozpoczynającego się właśnie spotkania minister zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Założenia zmian Jolanta Sabierańska-Grenda przedstawiła wczoraj. Zaproponowała m.in. maksymalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych. Ma to być 240 zł brutto na godzinę. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor powiedział Polskiemu Radiu, że większość proponowanych rozwiązań przedstawiono samorządowi już rok temu. Dlatego ważne są szczegóły.
2: Idziemy, można powiedzieć, z nadzieją, że poznamy jakieś szczegóły tych rozwiązań, które pani minister chciałaby wprowadzić, bo tak naprawdę na podstawie tego, co słyszeliśmy wczoraj na konferencji, to są postulaty, o których już była mowa w zeszłym roku, z których wtedy się wycofano. Natomiast nie znamy żadnych szczegółów, które by doprecyzowały, w jaki sposób te różne ograniczenia, które mają być wprowadzone, będą po prostu funkcjonować.
1: Minister zdrowia zaproponowała też, żeby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała również e-kolejkę na zabiegi planowe, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach i bardziej szczegółowe kontrole NFZ. Rząd zapowiada ogromne nakłady na obronność. Na związane z nią inwestycje samorządy otrzymają 16 miliardów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zbrojenia, rozbudowę infrastruktury krytycznej, schrony i cyberbezpieczeństwo. Z kolei 7 miliardów trafi do państwowej spółki inwestycyjnej Chrobry S.A., która zapewni finansowanie projektom zbrojeniowym również w firmach prywatnych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że umożliwi to szybszy rozwój przedsięwzięć ważnych dla obronności.
3: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi. Ten znak równości Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest bardzo wyraźny, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
1: Spółka Chrobry S.A. będzie inwestowała w rozwój budowli obronnych i infrastruktury krytycznej, a także w infrastrukturę podwójnego zastosowania. Wesprze również rozwój linii produkcyjnych firm zbrojeniowych oraz doinwestuje projekty związane z cyberbezpieczeństwem. Konkluzje szczytu NATO w Ankarze przerosły polskie oczekiwania. Takiego zdania jest były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji generał Mieczysław Bieniek. Jak podkreślał na naszej antenie, jasno wskazano Rosję jako przeciwnika sojuszu.
4: Po raz pierwszy w sposób jasny i zdecydowany podkreślono, że Rosja jest przeciwnikiem. Nawet w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych nie było to jasno określone. Tam określono, że trzeba z Rosją, Federacją Rosyjską prowadzić rozmowy, trzeba wzmacniać naszą pozycję i tak dalej. A tutaj to określono w sposób bardzo jasny i zdecydowany.
1: Podczas dwudniowego szczytu w Ankarze państwa NATO zapowiedziały rozbudowę sieci rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali również, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za obronę swojego terytorium, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin na kąpieliskach nad Bałtykiem będzie obowiązywała czerwona flaga. To efekt sztormu. Bałtyk musi się uspokoić.

0: zrobić, zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu. Podkreśla dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
1: Powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości. One się kierowały co prawda nie tutaj w nasz rejon, ale bardziej w okolice Federacji Rosyjskiej, w okolice Królewca. Przy czym no, Bałtyk to jedno wielkie naczynie połączone wodą i te wysokie fale 5-metrowe no, muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego.
0: Pomorska Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby ponad 130 razy. Najczęściej do powalonych drzew i połamanych gałęzi. Maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Teraz stoją przed wyborem studiów. O plany na przyszłość absolwentów 16 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu pytał Maciej Szafer.
2: Najprawdopodobniej Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślałem o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
3: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
4: Planuję iść na Politechnikę, na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
5: Gdzie dalej będziesz się kierowała?
6: Na Ekonomiczny Uniwersytet.
5: A co tam na tym uniwersytecie cię zainteresowało?
6: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
0: W tym roku do matur przystąpiło 320 tysięcy osób. Zdało 81%.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz w części mazowieckiego i lubelskiego. Najpogodniej będzie dziś na zachodzie i południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać deszcz. Temperatura od 14 stopni Celsjusza na wschodzie oraz na Podhalu, przez 20 stopni w centrum, do 23 stopni na zachodzie.
8: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
10: dalej masz. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut po godzinie 11.
7: Komentarz.
12: A już teraz na naszej antenie pan Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No i będziemy mówić oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, choć tak naprawdę, żeby być precyzyjnym, będziemy mówić o kilku wydarzeniach dotyczących tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zacznijmy od Ankary. Jesteśmy po szczycie NATO. Szczycie, podczas którego no, pojawiło się kilka ważnych punktów dotyczących chociażby Ukrainy i Rosji. Na ile to był ważny szczyt z punktu widzenia Kijowa?
13: To był bardzo ważny szczyt. Przede wszystkim Zełenski po raz pierwszy od kilku miesięcy, no bo sprawę od dłuższego czasu, spotkał się z Trumpem, jeśli chodzi o taką dobrze przygotowane spotkanie. Takie, to było spotkanie, gdzie radcy towarzyszyli obu prezydentom. Agenda była na pewno ustalona już wcześniej i ta rozmowa mogła być bardziej konstruktywna i przedmiotowa, jeśli chodzi o jakieś konkretne uzyski ze strony Kijowa, więc tutaj zdecydowanie ta rozmowa wywołała na pewno pewne nadzieje ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi o możliwość na przykład otrzymania licencji na produkcję pocisków do rakiet Patriot. Również ważnym znakiem jest to, że usłyszeliśmy tak na sprawę aprobatę amerykańską uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji ze strony zarówno Trumpa, jak i Marco Rubio. To są ważne sygnały. Również to, co mamy w deklaracji, czyli 80 miliardach euro z państw NATO, które zapewnia na pomoc wojskową dla Ukrainy na lata 26-27.
12: No ale jednocześnie mamy takie informacje, które najpierw

0: napłynęły z Holandii. Holandia stwierdziła, że nie jest już w stanie dalej pomagać, jeżeli chodzi o przekazywanie sprzętu stronie ukraińskiej, ponieważ no, już nie ma czego oddawać. Mamy również deklarację prezydenta Czech, który powiedział, że Czechy nie włączą się do tego pakietu tej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 miliardów euro. Na ile to są, mogą być niepokojące sygnały dla Kijowa?
1: Te konkretne sygnały, ja bym je interpretował trochę inaczej, ponieważ po pierwsze te 70 miliardów, o których mówimy, to są, to raczej powinniśmy wliczać. Te 30 miliardów euro, które jest zaplanowanych na ten rok jako część wojskowa kredytu, który jest zagwarantowany przez rosyjskie zamrożone środki na Zachodzie, to jest już ta pomoc, która jest zaplanowana, która już pewnie częściowo była dostarczona, a także prawdopodobnie jakieś nowe plany nowych dostaw. Akurat jeśli chodzi o Niderlandy, to one są dosyć aktywne, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Od dłuższego czasu mają oczywiście jeśli chodzi o dostawy samolotów, myśliwców, ale także jeśli chodzi o pomoc finansową, więc możliwe, że już rzeczywiście sprzętu Holandia nie ma, ale spodziewałbym się, że Kijów może spodziewać się tego, że Amsterdam będzie dostarczał, będzie wpłacał środki na przykład poprzez inicjatywę PURL, gdzie chodzi o zakup amerykańskiego uzbrojenia za europejskie pieniądze. Jeśli chodzi o Czechy, no to Czechy nie biorą udziału w tym kredycie, pożyczce zagwarantowanej przez rosyjskie środki, które są zamrożone, więc to nie jest jakaś nowość.
0: To jeżeli pan pozwoli, chciałbym jeszcze no, rozszyfrować albo spróbować zinterpretować kilka innych kwestii, które wydarzyły się w Ankarze. No bo tak jak pan wspomniał, doszło do bezpośredniej rozmowy pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Zełenskim. No i tam się pojawił taki dosyć no, być może humorystyczny akcent, to znaczy Donald Trump, mówiąc o możliwych rokowaniach, spytał się, czy prezydent Zełenski byłby w stanie wybrać się do Moskwy. Prezydent Zełenski odpowiedział, że nie, ponieważ jest tam w tej chwili zbyt dużo ukraińskich dronów. To tylko w kategoriach humorystycznych należy traktować, czy tam jest jakieś drugie dno tej wymiany?
1: No, oczywiście prezydent Zełenski dobrze odnajduje się w takich krótkich grach słownych, jako były komik. Tutaj sam Trump już wcześniej jakby zrozumiał, że jakby on sam wykluczył, rozumie, że te żądania Putina są nierealistyczne, jeśli chodzi o to, żeby ukraiński prezydent przyjeżdżał do Moskwy na rozmowy, i on sam to wykluczył, ale chyba chciał usłyszeć, co Zełenski powie na ten temat, i Zełenski dobitnie stwierdził, że oczywiście to nie jest żaden wariant, ale oczywiście wykorzystał to jeszcze do tego, żeby wbić szpilkę Putinowi i pokazać, że rzeczywiście Ukraińcy mogą dosięgać Moskwy i że Putin jest w słabej pozycji, i w ten sposób to Zełenski to podkreślił.
0: No to w takim razie jeszcze jeden fragment tej rozmowy, bo no dość nieoczekiwanie nagle w tej rozmowie pomiędzy prezydentami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych pojawił się wątek Polski, wątek polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. No i znów kwestia przypadku, no kwestia pewnego chaosu w wypowiedziach Donalda Trumpa, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Czy jednak jakiś znak, jakiś sygnał, biorąc pod uwagę to, co w ostatnich dniach dzieje się na linii Warszawa-Kijów?
1: Ja to odbierałem raczej chaos wypowiedzi Donalda Trumpa. Zełenski oczywiście lekko z uśmiechem zareagował, ale potakiwał, gdy Trump mówił o tym, że Nawrocki jest świetnym liderem, którego on wspiera. Więc tutaj to mogła być jakaś może nieoczekiwana próba przedstawienia Nawrockiego jako kogoś, z kim warto rozmawiać, i możliwe, że Trump pomyślał, że może jakoś się przyczynił do załagodzenia sporu między oboma prezydentami, ale raczej odbierałbym to jako pewien chaos wypowiedzi Trumpa.
0: No to w takim razie jeszcze jedna rozmowa, nadal Ankara, czyli bezpośrednia rozmowa prezydenta Załońskiego i prezydenta Nawrockiego. Co ciekawe, przed samą Ankarą raczej o takim spotkaniu nie wspominano, więc pytanie, czy przygotowania no, gdzieś po cichu jednak trwały przed Ankarą, czy też to było takie spotkanie, do którego być może doszło w tak zwanej, zostało

0: zorganizowane w tak zwanej ostatniej chwili. Jak to spotkanie traktować? Znaczy w ogóle to, że do tego spotkania doszło?
1: Myślę, że spotkanie było zorganizowane w ostatniej chwili, ponieważ przed szczytem nic na to nie wskazywało. Warto to odbierać jako jednak pozytywny sygnał, że

0: zgadzają, jeśli chodzi o postrzeganie tej sytuacji, to jest to jakiś krok co do możliwych dalszych deeskalacyjnych działań.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Te słowa prezydenta Nawrockiego, które brzmiały mniej więcej tak, że jeżeli chodzi o kwestię Rosji, to tu mówimy cały czas jednym głosem. Będziemy wspierać Ukrainę, ponieważ rosyjskie zagrożenie jest jak najbardziej realne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tu na żadne ustępstwa, bardzo upraszczam oczywiście, to tu na żadne ustępstwa wobec strony ukraińskiej pójść nie możemy.
0: Tak, sytuacja jest oczywiście, przynajmniej w sferze publicznej obaj liderzy na pewno będą stali twardo przy swoim stanowisku. Sytuacja, oczywiście jeszcze jesteśmy przed rocznicą Krwawej Niedzieli. Nie wiemy, jakie będą dalsze oświadczenia z obu stron, czy będą jakieś gesty może pojednawcze, więc tutaj... Oczywiście możliwość spotkania, zważywszy na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, oczywiście była wykorzystana do tego, żeby zaznaczyć swoją pozycję, ale zobaczymy, jakie będą działania później.
1: Pan rzeczywiście wierzy w to, że w najbliższych dniach, przy okazji, przed rocznicą, przy okazji rocznicy, może dojść do jakiejś próby załagodzenia tego sporu? No bo patrząc na wypowiedzi, chociażby ostatnie wypowiedzi, czy też wywiady pana Budanowa, no, czyli człowieka naprawdę już z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego, czy też pana Wiatrowicza, do niedawna jeszcze szefa ukraińskiego IPN-u, jeżeli tak możemy powiedzieć, no to w tych słowach raczej trudno znaleźć jakąkolwiek chęć kompromisu.
0: Znaczy ja te słowa Budanowa, które oczywiście było, to porównanie było nietrafne i w ogóle stawianie Polski w jednym szeregu w jakiś sposób z Rosją jest niewłaściwe, ale to było raczej spodziewane, to było związane z tym, czy będą jakieś decyzje związane z jakąś uchwałą, czy próbą na przykład zrównania tak zwanego banderyzmu z innymi ideologiami totalitarnymi, nazizmem, komunizmem, i to będzie uznane za eskalację. Więc to raczej nie wskazuje, że Ukraińcy się przygotowują, żeby samemu eskalować, tylko się obawiają się, że może część strony, pewna część sceny politycznej w Polsce będzie dążyła w tą stronę, by dalej ten konflikt przy okazji rocznicy wydarzeń na Wołyniu jakoś eskalować.
1: No ale czy to nie jest trochę odwrócenie ról albo zrzucenie odpowiedzialności na Polskę? No bo jednak jakby na to nie patrzeć, przy całym zrozumieniu ukraińskiej sytuacji, przy całym zrozumieniu tego, że Ukraina jest w stanie regularnej wojny, że tam spadają bomby, tam spadają drony, tam giną ludzie, no ale nie sposób zapomnieć, że jednak prapoczątek tego sporu, no to jest decyzja prezydenta Zełenskiego i trudno tu uwierzyć w tłumaczenia, że być może Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak to zostało odebrane po stronie polskiej, musieli sobie zdawać sprawę po tylu latach różnych rozmów, różnych prób rozwiązania tej historycznej kwestii. No i teraz mamy z jednej strony wypowiedź pana Budanowa, który no, porównuje wprost Polskę do Rosji i z naszego punktu widzenia to jest szokujące. No a potem mamy wypowiedź pana Wiatrowicza, który nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że w Polsce może dojść wręcz do pogromów Ukraińców. No i też trudno to traktować inaczej niż jako no, pewne szokujące doznanie poznawcze dla Polaków. Szczególnie dla tych Polaków mam wrażenie, którzy do tej pory no, z pewnym niesmakiem patrzyli na tą eskalację napięcia, krytycznie patrzyli na różne decyzje polskiej strony. I nie powiem, że bezkrytycznie, ale jednak wiernie stali po stronie ukraińskiej. Po takich słowach, no, myślę, że najbardziej oddani zwolennicy sprawy ukraińskiej mogli się poczuć nieco zakłopotani, delikatnie biorąc.
0: Zgoda. Ja również powiedziałem, że to porównanie było zdecydowanie... Nie powinna Polska się znaleźć w jednej wypowiedzi obok Rosji, jeśli chodzi o jakieś stawianie ultimatum, bo oczywiście to nie chodzi o ultimatum, tylko o jakiś trochę szerszy dialog i zrozumienie, czy jakieś właśnie gesty, które by doprowadziły do jakiegoś pewnego uregulowania kwestii historycznych. Jeśli chodzi o pana Wiatrowicza, no on nie pełni jakiejś istotnej roli w ukraińskim systemie władzy. On w ogóle jest z partii opozycyjnej. Oczywiście on ma
1: tak, ale to nie jest, tak, ale to nie jest anonimowa postać. To jak gdyby dlatego go przywołuje.
0: Nie, ale oczywiście to co pan powiedział, jeśli chodzi o możliwe jakieś pogromy czy coś, to jest jakaś ukraińska percepcja tego, jak w

0: Polsce, jaka jest w Polsce atmosfera co do Ukraińców i że mogą mieć potencjalnie miejsce jakieś ataki. To oczywiście nie sprzyja obniżeniu napięć i oczywiście nawet poprzez tłumaczenie tej wypowiedzi trochę czasami sens z obu stron jakoś się gubi i te wzajemne porozumienie, te emocje się eskalują tylko, więc to oczywiście takie wypowiedzi nie są potrzebne, ale pan Wiatrowicz jest raczej z tego bardziej radykalnego skrzydła, które jeśli chodzi o kwestie historyczne nie jest gotowe do wielkich kompromisów, więc ja osobiście nie spodziewałbym się oczywiście, że tego, że ukraińska strona przyjmie tutaj jakieś wszelkie polskie postulaty, ale zobaczmy, jak będą wyglądać najbliższe dni, jeśli chodzi o 11 lipca i następujące, ponieważ Budanow oczywiście powiedział, że tutaj jest możliwość jakiejś eskalacji, on się jej obawia i on raczej obawia się tutaj, czy będą jakieś uchwały, które będą zrównywać bandery z czymś więcej, bo wtedy rzeczywiście Ukraińcy będą dalej odpowiadać i to będzie prowadzić do jeszcze większych nieporozumień.
1: No to pytanie, czy w takim razie rzeczywiście doczekamy się czegoś takiego, bo no, w Polsce toczy się dyskusja na temat tego projektu, no, zgłoszonego jeszcze pewien czas temu przez IPN, aby wpisać do kodeksu karnego przepisy, które penalizowałyby banderyzm, czy też propagowanie banderyzmu. To rzeczywiście może być bardzo duży krok, jeżeli chodzi o eskalowanie tego konfliktu?
0: Tak, tak, oczywiście to będzie eskalacja. No, można powiedzieć, że te wypowiedzi Budanowa wręcz ostrzegają przed takimi działaniami. Oczywiście to nie jest projekt koalicji rządowej i jest pewna, może pewna nadzieja ze strony ukraińskiej, że oczywiście, że nasz rząd tego nie poprze i że to będzie tylko projekt opozycji, który zostanie skwitowany jako właśnie próba eskalacji, bo na pewno Ukraińcy już ostrzegają, że oni będą również podejmować działania odwetowe w tym aspekcie.
1: No dobrze, no ale jednocześnie po ukraińskiej stronie mamy rok UPA i rok Szuchewycza, czyli rok 2027 ma być rokiem UPA i Szuchewycza. No i pytanie brzmi, czy to też nie jest świadome eskalowanie tego konfliktu?
0: Ta decyzja to jest uchwała na poziomie niższym, regionalnym i to jeszcze sprawa nie została ona nawet zatwierdzona, więc ciężko to...
1: No chodzi, przepraszam, chodzi o Lwów, bo tego nie dodałem, pozycji, tak.
0: Ciężko to przerównywać do oficjalnej pozycji Kijowa i biura prezydenta Zełenskiego, więc oczywiście samorząd terytorialny ma swoje inicjatywy i na pewno również ludzie związani z ukraińską powstańczą armią byli już honorowani w latach minionych, więc to ja nie odbieram tego jako jakoś kolejny krok eskalacyjny, jeśli chodzi o sam rząd w Kijowie. To oczywiście jest kontekst ważny, o którym należy pamiętać, ale to jest na poziomie lokalnym.
1: No to w takim razie, na ile pewnego rodzaju ostrzeżeniem dla Kijowa, jeżeli chodzi o kwestie UPA, kwestie banderyzmu, Szuchewycza i tak dalej, powinna być ta niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, ona miała miejsce, przyjęcie tej rezolucji miało miejsce wczoraj, w której wyrażono ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, ale tak naprawdę nie ten tytuł, czy też nie ten wstęp jest ciekawy. Ciekawie się robi dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście wczytamy się w treść tej rezolucji. No i tam padają bardzo ciekawe z naszego punktu widzenia sformułowania, bo oprócz tych słów, które przytoczyłem, jest również na przykład taki fragment. Decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi. To jest ważne wspomnienie. I jeszcze jedna kwestia, no, dotycząca uznania roli Polski przy wspieraniu Ukrainy od 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę. No, można powiedzieć, że jak na dyplomację, jak na Parlament Europejski, no to bardzo zdecydowane słowa i takie bardzo jednoznaczne.
0: Zgoda, oczywiście w Parlamencie Europejskim deputowani Oczywiście

0: ludzie postrzegają ostatnie spory na linii Warszawa-Kijów, na to, co się dzieje, i to oczywiście jest odbierane negatywnie jako coś, co przy obecnych wyzwaniach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i przyszłość w ogóle architektury bezpieczeństwa w Europie, jest niepożądane, więc tutaj takie działanie, które w jakiś sposób miałyby uzmysłowić stronie ukraińskiej, że warto tutaj trochę może zrobić krok wstecz i spróbować usłyszeć również różne polskie postulaty i dojść do jakiegoś porozumienia i po prostu skupić się na innych rzeczach, to na pewno wybrzmiewa. Więc to oczywiście to jest ważny sygnał, ale Ukraińcy będą oczywiście dalej w jakiś sposób, będą wyrażają gotowość jakby dalej do dialogu w tej sprawie, ale dla nich jest niepożądane jakby tego rozszerzanie tej debaty na Europę.
1: Ja nie wątpię, że z ukraińskiego punktu widzenia to jest bardzo niewskazane. Natomiast pytanie, czy z naszego punktu widzenia to nie jest jednak jedyny możliwy kierunek, to znaczy pokazanie, że to nie jest tylko sprawa polsko-ukraińska, bo wystarczy spojrzeć chociażby na Chorwację i jej aspiracje swego czasu do Unii Europejskiej, no i to, że Chorwacja musiała się uporać ze swoją przeszłością drugowojenną i na przykład z kwestią ustaszy, co też Chorwacja zrobiła.
0: Oczywiście tak, to jest sygnał dla Kijowa i możliwe, że to uruchomi jakąś pewną debatę i będzie, jeśli chodzi o to, jak ma dalej wyglądać integracja europejska i jak powinno się formować politykę historyczną. Oczywiście trwająca wojna niestety nie sprzyja jakimś rozliczeniom i własnej historii, własnych zbrodni, więc jeszcze na pewno jest długa droga do przejścia w tym aspekcie.
1: Widzi pan po stronie ukraińskiej jakąkolwiek chęć do kompromisu? Bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że po obu stronach w tej chwili ta narracja, konfliktowa narracja, ona się bardzo mocno rozpędziła, ale znów odnoszę takie wrażenie, że o ile w Polsce słychać takie głosy nawołujące do jakiegoś zatrzymania się, być może zrobienia pół kroku wstecz, to odnoszę takie wrażenie, być może mylne, ale jednak, że po stronie ukraińskiej takich przemyśleń jakby trochę brakowało. To znaczy albo przyjmiecie naszą narrację, no albo będzie kłótnia.
0: Ja mam trochę inne wrażenie. Mhm. Wydaje mi się, że mieliśmy też wizytę ministra Sybilii, który proponował jakieś kroki deeskalacyjne i oczywiście nie wiemy, czy jak to będzie dalej przebiegać, ale postulatem ukraińskim jest, by na temat historii rozmawiali historycy, by wznowiono działalność dalej, by Kongres Historyków pracował w swoim trybie.
1: Ale to przepraszam, to przerwę, ale czy to nie jest trochę mydlenie oczu? No bo oczywiście możemy sprawy historyczne zostawić historykom, ale pod jednym warunkiem, że tą historią nie będą zajmować się politycy, czyli na przykład nie będą zapadać takie decyzje, jak nazywanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
0: Tak, oczywiście. To jest to już wtedy w tym momencie jesteśmy trochę zakładnikami, że tak kwestie historyczne weszły do sfery politycznej, więc tutaj oczywiście ważne byłyby też gesty i jakieś działanie na poziomie polityków, więc możemy tylko obserwować, co dalej zrobi Kijów.
1: No to w takim razie oczywiście będziemy bardzo uważnie spoglądać zarówno na Kijów, jak i na Warszawę. Pan Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: W najbliższą sobotę o godzinie 9.06 w audycji Kierunek Kino pojawi się aktor Dobromir Dymecki. Zagrał Bogdana, szwagra Jana Pawła, głównego bohatera serialu 1670. Rola, podobnie jak serial, to wielki sukces Dobromira. Ale czy jego postać pojawi się w trzecim sezonie? Zapowiedzi są tajemnicze. Spróbujemy to wyjaśnić. Dobromir Dymecki w sobotę o 9.06 w audycji Kierunek Kino. Zapraszam. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 11.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Trwa spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy koncentrują się wokół przedstawionej wczoraj przez resort propozycji reformy systemu ochrony zdrowia. Jej filarem ma być ograniczenie

0: Ograniczenie maksymalnych zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. Resort chce także zlikwidować patologie przy zapisach do specjalistów. Ma w tym pomóc wdrożenie systemu e-rejestracji. Te propozycje leżały na stole od dłuższego czasu. Komentował w Polskim Radiu Lublin były wiceminister zdrowia Marek Kos.
1: Te 240 zł, jak przemnożymy przez etat, daje to fajną kwotę 38 400 zł miesięcznie. Co to jest? Czy to jest kwota za wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty? Czy to jest kwota, którą ma lekarz maksymalnie zarabiać? W tej chwili wynagrodzenie lekarza specjalisty jest niespełna 13 tysięcy złotych.
0: Reforma zakłada także uporządkowanie czasu pracy. Lekarz będzie musiał być zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym pod lupą CBA. Funkcjonariusze od rana zabezpieczają dokumenty w placówce, w stołecznym ratuszu oraz w urzędzie dzielnicy Ursus, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w urzędzie dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
0: Do nieprawidłowości miało dochodzić m.in. na szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w prosektorium. W wyniku afery odwołano dyrekcję szpitala oraz jego radę nadzorczą. Hiszpania zwiększy nakłady na obronność, poinformował Donald Trump. Amerykański prezydent zagroził podczas szczytu NATO w Ankarze wstrzymaniem handlu z Madrytem z uwagi na zbyt niskie jego zdaniem wydatki w ramach sojuszu. Dziś przywódca USA poinformował, że Hiszpania zmieniła swoje stanowisko. Hiszpania dzisiaj całkowicie zmieniła swoje stanowisko. Wykazała się wielką hojnością. Wiecie, powiedziałem im, że zamierzam zaprzestać prowadzenia interesów w Hiszpanii. W związku z tym uwzględnili moją prośbę dotyczącą późnej płatności, a gdyby tego nie zrobili, nawet byśmy z nimi nie rozmawiali. Zachowali się bardzo źle. Moim zdaniem zachowali się naprawdę nieodpowiednio. Dotychczas ani Biały Dom, ani NATO nie podały szczegółów rzekomego porozumienia. Także hiszpańskie media milczą na temat domniemanej zgody rządu dotyczącej wydawania 5% PKB na obronność. Poważne utrudnienia czekają pasażerów kolei na Śląsku. Od poniedziałku zostanie wstrzymany ruch na linii kolejowej numer 137. Przebiega ona przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Pociągi między stacjami Gliwice oraz Chorzów-Batory będą korzystać z sąsiednich linii przebiegających przez Bytom. Podróż z Gliwic do Katowic wydłuży się o plus minus 10 minut. Pasażerowie z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut południe.
5: Stan dnia.
4: A w stanie dnia na początek sprawa Szpitala Południowego. Dziś od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci CBA prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Te informacje przekazał pan Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Agenci CBA wkroczyli również do stołecznego ratusza. No już teraz łączymy się z panem Jackiem Dobrzyńskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
4: Czego dotyczą te działania, które są prowadzone w tej chwili w Szpitalu Południowym?
6: Warto zauważyć, że śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Ta prokuratura uznała, żeby pewnego rodzaju czynności powierzyć funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dlatego dzisiaj rano na polecenie prokuratury agenci CBA weszli między innymi do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Są też w Urzędzie Dzielnicy Ursus. No i oczywiście w samym szpitalu. Warto też zauważyć, że w samym szpitalu nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze zabezpieczają różnego rodzaju dokumenty, które są niezbędne do wyjaśnienia tego śledztwa. To prokurator zdecyduje o tym, jakie te dokumenty należy zabezpieczyć. Po zabezpieczeniu tych rzeczy zostaną one przewiezione do prokuratury. Prokuratura będzie je z pewnością szczegółowo analizowała i weryfikowała.
4: A jakie dokumenty są poszukiwane w stołecznym ratuszu?
6: A tego państwu nie mogę przekazać, jest to tajemnicą śledztwa. Prokurator oczywiście konkretnie określił funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jakie dokumenty mają zostać zabezpieczone. To oni zabezpieczają te dokumenty i oni przekażą je prokuratorowi.

0: To w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czego dotyczy ten wątek w Ursusie, czy też Ursusa?
1: O tym dokładnie wie prokuratura. To prokuratura decyduje, gdzie, kogo i w które miejsca wyślę i po co przede wszystkim. I jest to z pewnością w ramach tego śledztwa i to jest pytanie do gospodarza tego postępowania, czyli do prokuratury.
0: Czy te działania, o których mówimy, zarówno jeżeli chodzi o Szpital Południowy, czy też Stołeczny Ratusz, one dotyczą konkretnych osób?
1: One dotyczą stwierdzonych tam nieprawidłowości, żeby te nieprawidłowości dokładnie sprawdzić, czy do nich dochodziło. Jeśli dochodziło, to w jaki sposób? Jeśli dochodziło, to przede wszystkim kto w tym wypadku zawinił, bo to jest to śledztwo wszczęte. I te dokumenty, które dzisiaj są zabezpieczane, z pewnością do wyjaśnienia tej sprawy posłużą.
0: Pan Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz, no, trochę oddechu chciałoby się powiedzieć, ale nie wiem, czy przy takich emocjach o ten oddech i o ten spokój tak naprawdę możemy o tym mówić i możemy o tym marzyć. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy Ionet. Bardzo witam, serdecznie witam na antenie Polskiego Radia 24.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i tak zawahałem się, jeżeli chodzi o te emocje i o ten spokój, no bo biorąc pod uwagę różnego rodzaju tematy polityczne, zarówno te polskie, międzynarodowe, to chciałoby się powiedzieć, że teraz chwila oddechu, ale na przykład spoglądając chociażby na ostatni mecz Egiptu, to myślę sobie, że trudno od tych emocji, bardzo trudnych emocji i burzliwych emocji uciec.
3: Tak. No, wrze cały czas w Egipcie. Chodzi o mecz z Argentyną, w którym Egipt prowadził 2-0 i powiedzmy, że mają ogromne pretensje w Egipcie do postawy sędziego francuskiego. Argentyna ten mecz wygrała 3-2 i rzeczywiście sędzia podjął kilka trudnych decyzji, ale gdyby oddzielić te emocje, bo te emocje zawsze muszą być, zwłaszcza kibiców jednej z drużyn, to jednak te decyzje były słuszne. Oczywiście są teorie spiskowe, że Argentyna jest ciągnięta za uszy, że Leo Messi musi wygrać tytuł. Natomiast tak chłodno patrząc na ten mecz, to jednak te decyzje były dobre. No i tak patrząc też na politykę, no polityka próbowała tutaj się wedrzeć na mundial. Chodzi o mecz Stanów Zjednoczonych z Belgią, kiedy FIFA tak niespodziewanie zawiesiła czerwoną kartkę dla najlepszego strzelca reprezentacji USA Baloguna i Donald Trump tam niespecjalnie się krył z tym, że on interweniował, że on wysyłał jakieś petycje, prawnicy ze Stanów Zjednoczonych rozmawiali z FIFA. No pewnie były delikatne naciski, ta czerwona kartka została anulowana. No i trzeba powiedzieć, że Amerykanie stracili mnóstwo sympatii, w tym na przykład moją, jeżeli chodzi o reprezentację, no bo w sporcie takich rzeczy się nie lubi, nie lubi się polityki. No i tutaj bardzo szybko została reprezentacja Stanów zweryfikowana, bo przegrała.
0: No i to dosyć brutalnie, tak, ale jedna rzecz, bo tę kartkę cofnięto, natomiast pojawiły się głosy i to są chociażby oficjalne głosy, czy też oficjalne stanowisko UEFA, czyli Europejskiej Federacji, no, że to było po prostu jawne złamanie przepisów.
3: Tak, UEFA tutaj stanęła w obronie swojej federacji belgijskiej, bo Belgowie mieli zagrać ze Stanami Zjednoczonymi, ale to też oczywiście jest podszyte taką rywalizacją. No, mamy dwie światowe federacje, tak, FIFA, która trzyma pieczę nad mistrzostwami świata, ale UEFA, która jest najpotężniejszą federacją z tych wszystkich tworzących piłkę nożną, czyli federacja, która wymyśliła europejskie puchary, generalnie ma na siebie pomysł, więc to też było takie podszytą rywalizacją. Jak UEFA miała okazję, żeby dać pstryczka w nos FIFA, to oczywiście z tego bardzo mocno skorzystała.
0: To jeszcze jedna kwestia, wracając teraz do tego meczu Egiptu, no meczu rzeczywiście dramatycznego, no można by było powiedzieć, że Egipt trochę frajersko oddał to prowadzenie, ale jednak pewne wątpliwości budzi fakt, że przy tej trzeciej decydującej bramce, ta bramka była kontrą po wcześniejszym ataku Egipcjan, który no właśnie został przerwany na polu karnym, Egipcjanie domagali się rzutu karnego. Można mieć wątpliwości co do tego, co tam się wydarzyło. Ja nie podważam decyzji sędziego, natomiast wątpliwości budzi fakt, iż w takim momencie, przy takim zdarzeniu na polu karnym, zdarzeniu, które mogło zadecydować i zadecydowało o przebiegu meczu, nie sięgnięto jednak po VAR. No właśnie od tego ten VAR przecież miał być.
3: Tak, tutaj sędzia był po prostu pewny swojej decyzji, bo tak też trzeba się wcześniej cofnąć, że anulowano bramkę dla Egiptu właśnie w drugą stronę z powodu fału.

0: golu pod bramką Egiptu na piłkarzu reprezentacji Argentyny i wtedy sędzia cofnął się do tej akcji. Natomiast tutaj był pewny tej decyzji i te powtórki pokazały, że miał rację, że faulu na Salahu nie było. Ale też tak trzymając się do sportu. Egipt prowadził do 79 minuty 2-0. Taka dojrzała, pragmatyczna drużyna.
1: Miał mecz pod kontrolą. Pełna zgoda.
0: Nie ma prawa wypuścić tego prowadzenia przy 2-0. Powiedzmy, kiedy już biegasz na ostatnią prostą, to jednak możesz się wycofać, możesz zagrać pragmatycznie. I tutaj bym chciał taką rzucić myśl, jeżeli chodzi o drużyny afrykańskie. Bo tak, bo to jest historyczny mundial dla Afryki. Afryka wprowadziła 10 drużyn, 9 wyszło do fazy grupowej. Natomiast sposób tego, w jaki sposób te drużyny z Afryki odpadały, no daje do myślenia, że tam brakuje tego pragmatyzmu. Wiele drużyn poległo w końcówkach meczu. Wiele drużyn, to znaczy Egipt i Senegal, prowadziło 2-0 i nie było w stanie utrzymać tego meczu, tego prowadzenia i w efekcie żegnało się z turniejem. Więc ja rzucam taką tezę odważną, że Afryka będzie coraz mocniejsza w światowym futbolu, natomiast jeśli zyska ten pragmatyzm, taki europejski pragmatyzm, że nie zawsze musisz atakować, do końca czasu możesz się wycofać i bronić. No i tutaj Egipt padł też ofiarą tego, że umówmy się, ta bramka na 3-2 to jest 92 minuta i Egipt daje się zaskoczyć kontrą. No taka dojrzała drużyna raczej już nie nastawia się na to, żeby atakować, tylko po prostu czeka na dogrywkę. No to jest pewna strategia meczowa. Natomiast tutaj jeszcze ewidentnie zabrakło pragmatyzmu.
1: Na ile to, co do tej pory mogliśmy obserwować, te spotkania, które już są za nami, są dowodem na to, że piłka nożna to jest cały czas domena Europy. Inaczej, być może nawet tym bardziej jest w tej chwili domeną Europy. No bo jeżeli spojrzymy na te drużyny, które są w ćwierćfinałach, no to mamy jedną drużynę z Afryki Północnej, czyli Maroko. Zresztą chciałbym o Maroku jeszcze porozmawiać. Mamy zaledwie jedną drużynę reprezentującą już nawet nie Amerykę Południową, tylko w ogóle obie Ameryki, Argentynę. Brazylia przecież w sensacyjny sposób odpadła. No i mamy 6 reprezentantów Europy. No, absolutna dominacja.
0: Absolutna dominacja, tak. Trochę zachwiało Europą, kiedy odpadli niespodziewanie sensacyjnie Niemcy i Holendrzy. Wtedy już takie pojawiły się głosy, że Europa może przestać dominować, natomiast ćwierćfinały, skład ćwierćfinałów to jest już potwierdzenie tego, że tutaj żadnego przewrotu w układzie sił nie będzie. Mało tego, Maroko to jest też złożone z piłkarzy wychowanych w Europie, bo Maroko bardzo sprytnie jakby sobie zagospodarowało Marokańczyków mieszkających w Europie, powołało ich do swojej reprezentacji, natomiast wielu z nich po prostu wychowało się w Europie, wielu z nich tych juniorskich, młodzieżowych reprezentacjach grało dla drużyny europejskich. Ale tak, Europa tutaj rządzi. Na pewno możemy się jakby niepokoić, co się dzieje z Ameryką Południową, ale ten kryzys trwa od lat i lat, bo we wcześniejszych mundialach, no to tak mundiale nas nauczyły, że rządzi albo Europa, albo Ameryka Południowa i one się zmieniają. Natomiast tutaj mamy już dominację pełną Europy, czyli te 6 drużyn w ćwierćfinale. Jest tylko Argentyna broniąca tytułu, ale ja dalej będę się trzymał tej Afryki. Uważam, że za 4 lata, za 8, to właśnie Afryka będzie deptać po piętach jeszcze nie Europie, ale Ameryce Południowej, że tutaj te proporcje mogą się zmieniać.
1: Choć jeżeli spojrzymy na występy drużyn afrykańskich, to no, tego typu przyszłość już przepowiadano co najmniej kilka razy po kilku mundialach. No ja przypomnę kapitalne mecze Kamerunu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria. No, było kilka takich drużyn, które rzeczywiście bardzo mocno rokowały. Po 4 latach mieliśmy kolejny sprawdzian i te nadzieje nigdy nie do końca nie były spełnione.
0: No jest tak, zgadza się. Jest na razie Maroko, które reprezentuje. Przypomnijmy, że oni 4 lata temu byli w półfinale. Teraz są w ćwierćfinale. Arzy trudne zadanie, bo mecz z Francją. Natomiast Maroko to jest taki prymus wśród afrykańskich drużyn. No ale ja zwracam uwagę na to, w jaki sposób te drużyny afrykańskie odpadały. Gole tracone w 86 minucie, gole tracone w 90 minucie. Te dwa mecze przy prowadzeniu 2-0, to jest jednak z tego turnieju odpadasz, więc jeszcze tego czegoś brakuje. Natomiast w ogóle europejski futbol zwraca się. Wiadomo, że najwięcej pieniędzy jest w Europie, wszystko kręci się wokół Europy, natomiast Europa bardzo takim wzrokiem, zainteresowaniem patrzy na Afrykę. Tam największe kluby chcą już wyłapywać te perełki, a ma to związek z tym, że jak zmienia się futbol? No, jak dzisiaj spojrzymy na piłkę nożną, to jest futbol atletyczny, siłowy, gdzie liczy się szybkość, wytrzymałość. Wszystkie te cechy mają piłkarze afrykańscy, dlatego Europa patrzy na

0: kluby europejskie patrzą na Afrykę, żeby stamtąd czerpać zawodników. Nawet jest takie zdanie, no kto okiełzna Europę, jeżeli chodzi o futbol, ten wygra przyszłość futbolu, jeżeli chodzi o kluby. Więc jakby to się zaczyna od klubów, ale to może się przełożyć na reprezentację, bo jeżeli ci zawodnicy będą wychwytywani w bardzo młodym wieku, dostaną ten rys taki taktyczny, bo z tym jest największy problem w Afryce, no to kto wie, czy te reprezentacje nie będą jeszcze silniejsze.
1: No to w takim razie, czego możemy się spodziewać po dzisiejszym spotkaniu? Z jednej strony Maroko, które gra naprawdę kapitalną piłkę, bardzo widowiskową. Chce się ich oglądać, no ale po drugiej stronie Francja, która można odnieść wrażenie, no właściwie od początku idzie trochę jak walec, ale z każdym kolejnym meczem ten walec jest coraz bardziej bezlitosny.
0: Tak, ten walec się rozkręca i to jest dzisiaj najpotężniejsza siła, jeżeli chodzi o ofensywę. No takie ofensywy jak Francja nie ma żadna inna reprezentacja. Widzimy też, że PSG, czyli ten klub francuski dwa lata z rzędu wygrywa Ligę Mistrzów. Tutaj też Francuzi przywieźli naprawdę potężny arsenał, jeżeli chodzi o ofensywę. I rzeczywiście zgodzę się z tym, że Maroko też gra porywający futbol i takie... No faworytem oczywiście jest Francja, inaczej być nie może. Natomiast żeby poszukać trochę nadziei dla Maroka, to najwięcej kłopotów Francji w tych mistrzostwach sprawiły w pierwszej kolejce właśnie Senegal, drużyna z Afryki. Oni przegrali 3-1, ale ten wynik jest trochę złudny, bo tam Francuzi naprawdę musieli się napocić. Później było im nieco łatwiej, natomiast tutaj Maroko myślę, że jeżeli przyjmie ten styl podobny grania do Senegalu, to może narobić kłopotów. Ta prawa strona Maroka, gdzie gra Achraf Hakimi, czyli piłkarz PSG, i Brahim Diaz, piłkarz Realu Madry, to jest po prostu taka siła Maroka, gdzie wcześniej ci rywale nie byli w stanie się przeciwstawić, więc tutaj też będzie ciekawie patrzeć na to, jak ta prawa strona Maroka będzie funkcjonowała.
1: No to idąc dalej, jutrzejszy mecz i nie ukrywam, że tutaj mam bardzo duży problem z ustaleniem, kto jest faworytem, bo no, Hiszpania przynajmniej na papierze była traktowana jako jeden z głównych faworytów do zwycięstwa, ale patrząc na te mecze, które za nami, Hiszpanii niczym nie zachwycili. Myślę, że możemy mówić o pewnym rozczarowaniu. Po drugiej stronie mamy Belgię, czyli drużynę, która od lat jest wskazywana jako ta o gigantycznym potencjale, jeżeli chodzi o futbol, która regularnie na kolejnych mistrzostwach, czy to świata, czy Europy, zawodziła i rozczarowywała. Na tych mistrzostwach też tak było. Belgia grała chyba poniżej oczekiwań, aż przyszedł mecz z Amerykanami.
0: Ja bym nawet zacznę od Belgii. Cofnął się jeszcze do tego meczu z Senegalem. Być może on zbudował Belgię, bo zgadza się, przecież Belgia miała kłopoty, ogromne kłopoty w grupie. Dwa pierwsze mecze zremisowane i w trzecim meczu grasz w ogóle o wyjście z grupy. I później trafiasz na Senegal, czyli też taką drużynę trudną afrykańską, i przegrywasz w pewnym momencie 2-0. Ci piłkarze Belgii się kłócą, czyli tu mamy cały przepis na katastrofę. Ta Belgia nie ma prawa się podnieść. No i co Belgia? W 86 gol na 1-2, w 89 na 2-2 i w ostatniej minucie dogrywki strzela i wygrywa z tym Senegalem. Więc tutaj być może czasami te drużyny, kiedy dostają takie podłączenie pod prąd, stają się inne, bo później ten mecz z USA, zdecydowanie najlepszy w wykonaniu Belgii, no był wręcz imponujący. Raz, że uważam, że to była Belgia zbudowana przez ten wcześniejszy mecz i te okoliczności, a dwa, to nawet sami Belgowie mówili, że byli zmobilizowani przez Donalda Trumpa, przecież później ten taniec w szatni Trumpa też o tym wskazywał, więc bardzo, bardzo mocno ten mecz zaczęli Belgowie i wytrzymali tempo, roznieśli Stany Zjednoczone 4-1, to nie jest takie proste. Zgadzam się, że Hiszpania też w grze, czyli rywal Belgów, nie imponuje, natomiast imponuje obroną. Hiszpania jeszcze na tym turnieju gola nie straciła i to jest na pewno taka drużyna turniejowa, że jeżeli ty jesteś w stanie zabezpieczyć sobie tyły, to możesz celować w złoto, tak? Bo tutaj te drużyny, które naprawdę dobrze bronią, mogą myśleć o złocie, ale rzeczywiście Hiszpania jakby gra w takim trybie ekonomicznym. Ja bym powiedział, że ona też nie została zmuszona do tego, żeby pokazać coś więcej, po prostu ona sobie kontroluje mecze, strzela gole i panuje nad tym, bezapelacyjnie panuje nad tym, co się dzieje na boisku. Jak sobie weźmiemy te 8 drużyn, które są w ćwierćfinale i porównamy do takich 8 zawodników, którzy biorą udział w wyścigu takim długodystansowym, no to jedni już się potknęli, Argentyna już wyrżnęła twarzą gdzieś w błoto, w kałuże, Sumorusana miała mnóstwo kłopotów, Belgowie to samo, też musieli powalczyć. Natomiast Hiszpania

0: oni się jeszcze nie pobrudzili. Hiszpanie sobie biegną obok, gdzieś tak dostojnie, omijają te kołoże, omijają to, to błoto, więc to jest taka drużyna, na którą ja czekam na przykład, kiedy oni tracą tego gola, jak zareagują, jak tutaj Hiszpanie, czy będą w stanie się podnieść po stracie gola, bo rzeczywiście na razie bronią świetnie i to trzeba docenić.
1: Norwegia, Anglia. No i mam wrażenie, że to może być naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz, bo patrząc na Norwegów, no bez wątpienia zasługują już chyba na to, żeby powiedzieć, że są takim bardzo mocnym czarnym koniem tego turnieju. Po drugiej stronie Anglia, co do której też mówiono, że to może być jeden z faworytów, albo przynajmniej drużyna, która bez wątpienia wysoko zajdzie.
0: Tak, i to jest też taki mecz z podtekstami, to znaczy no Anglia, wiadomo, ojczyzna futbolu oddziaływała na wiele krajów i wśród tych krajów, gdzie na pewno najmocniej Anglicy oddziaływali, jest Norwegia. Po prostu młody piłkarz norweski, zwłaszcza tam 20 lat temu, to on marzył tylko o jednym, o wyjeździe do Anglii i grze w Premier League. No dzisiaj tam powiedzmy te granice się rozszerzyły i Norwegów można spotkać w całej Europie, ale kiedyś to kierunek był jasny. Anglia i Premier League, więc to jest po prostu Norwedzy dużo korzystali z tych długo z wzorców angielskich. Opowiadał mi były piłkarz Widzewa, mieszkający tam od 36 lat w Norwegii, Marek Filipczak, że po prostu to w zwyczaju jest Norwega, że o, to jest blisko do Anglii. Oni wsiadają w samolot, jak już polecą, to chcą iść na musical i iść na mecz. Obojętnie, czy to jest Premier League, czy Championship, czy trzecia liga, muszą być na meczu w Anglii. Więc to taki fajny mecz z podtekstami. Zresztą liderzy Norwegii, oczywiście Norwegów, oczywiście grają w Anglii. Mam tu na myśli Erlinga Haalanda i Odegaarda, który gra w Arsenalu, więc taki mecz, gdzie można już Norwegię zweryfikować, natomiast Anglicy też po być może najlepszym meczu na tym turnieju są Anglicy, czyli meczu z Meksykiem, gdzie było pełno emocji, takich kultowych obrazków, kultowy stadion Azteka, padający deszcz, czerwona kartka. I Anglicy tutaj może my zwracamy uwagę, wychwalamy Francję, Hiszpanię, Argentynę, natomiast oni po cichutku też robią swoje.
1: No dobrze, gdybyśmy mieli wskazać faworyta tego spotkania?
0: No ja bym powiedział, że jednak Anglia 51%.
1: To jest nieduża przewaga.
0: Nieduża, bo to Norwegia ma Haalanda, czyli piłkarza, który w tych trudnych momentach po prostu bierze na plecy całą drużynę i jest w stanie zrobić coś z niczego, czyli strzelić gola. Więc tutaj nieduża przewaga, bo generalnie w tych ćwierćfinałach nie ma jakichś takich wyraźnych, nie wiem, 70 do 30. No może, okej, Argentyna ze Szwajcarią, ale reszta to są bardziej zbliżone ten poziom.
1: No to w takim razie czwarte spotkanie, 12 lipca, Argentyna-Szwajcaria. No i tutaj dwa pytania. Na ile to jest... Ja wiem, że być może biorąc pod uwagę Argentynę Messiego, to zabrzmi co najmniej obrazoburczo, ale na ile to jest najsłabsza para? Dwa, na ile największym zaskoczeniem jest to, że w tej ósemce jest Szwajcaria?
0: Jest pewnym zaskoczeniem tak, że Szwajcaria, bo Szwajcaria nie gra rewelacyjnie, ale jest taka regularna, precyzyjna jak szwajcarski zegarek. Ona działa, ona nie zawiedzie, ona robi swoje. Natomiast też popatrzmy na drogę Szwajcarii, jaką miała. No też umówmy się, że inne reprezentacje jednak mogły mieć trudniej, no bo ja wymienię rywali Szwajcarów. To jest w grupie Katar, Bośnia, Hercegowina i Kanada. No to umówmy się, że widywaliśmy trudniejsze grupy.
1: Później. Ale przepraszam, to znaczy w ogóle patrząc na drabinki na tych mistrzostwach, to można odnieść wrażenie, że te drabinki potrafiły być bardzo niesprawiedliwe.
0: Tak, no tutaj Argentynie przyznawano od razu półfinał, że bardzo szybko się dostanie. I Szwajcaria też, no bo Szwajcaria później wpadła na Algierię i teraz rzuty karne z Kolumbią, ale okej, zrobili swoje, no to też trzeba umieć wygrać. To jest drużyna bez gwiazd, tak jak wskażemy w Norwegii, że jest Haaland czy Odegaard, tutaj gwiazd nie wskażemy, natomiast to jest potęga takiej zespołowości, to jest zespołowość, gdzie oni potrafią być tacy kompaktowi, właśnie też tacy precyzyjni jak ten szwajcarski zegarek. No i Argentyna, mistrzowie świata i Argentyna, która no daje do myślenia w tych dwóch ostatnich meczach, co się dzieje z argentyńską obroną, no bo tracić dwa gole z Republiką Zielonego Przylądka, tracić dwa gole z Egiptem, tu już w ogóle urwać się ze stryczka, no to powoduje wiele pytań, czy Argentyna, kiedy zagra z mocniejszymi rywalami, będzie w stanie się wywinąć, jeżeli wpadnie w tarapaty. No już taki, powiedzmy, ten sprawian ze Szwajcarią będzie znamienny dla Argentyny, to znaczy to jest taka drużyna niewygodna.

0: nie jest efektowna, natomiast jest efektywna.
1: To w takim razie ja spoglądam na zegar, nie będę pytał o półfinały, to od razu przeskoczmy do finału. Kto zagra w finale?
0: No powiedziałbym, że jednak Argentyna skorzysta.
1: Jednak?
0: Tak, bo skorzysta z tego, że unika Francji czy Hiszpanii. No podejrzewam, że w półfinale zagra Francja i Hiszpania, no ale chyba bym wskazał Francję, czyli finał, powtórka finału sprzed 4 lat.
1: Kto tak naprawdę, pana zdaniem, może w tej ósemce najbardziej namieszać, najbardziej zaskoczyć? Gdybyśmy mieli no, jednak pokazać inną alternatywę, czy też inny scenariusz.
0: No to bym wskazał na Norwegię. Wskazałbym jednak na Norwegię, tak, jako ten zespół, który jest z taką dobrą energią, bo jak zobaczymy w ogóle kibiców norweskich, którzy podbili serca, ta drużyna taka, która idzie z uśmiechem przez ten turniej, więc wskazałbym na Norwegię. Oczywiście to jest Norwegia o twarzy Erlinga Haalanda, ale tam jest wielu zawodników gdzieś za nim, którzy akceptują tę drugoplanową rolę, natomiast jako zespół dobrze to wygląda, dobrze to funkcjonuje. No i też umówmy się, że oni potrafili zdominować Brazylię, bo co Brazylijczyk kocha? Brazylijczyk kocha być przy piłce, a tutaj jednak w tym meczu Brazylia-Norwegia, Norwedzy im tę piłkę zabrali, po prostu byli lepiej przygotowani do tego meczu i to też świadczy o tym, jak mocno rozwinęła się reprezentacja Norwegii.
1: Bez wątpienia w ciągu najbliższych dni emocji piłkarskich już na pewno nie zabraknie. Mogliśmy narzekać na różne spotkania, które już za nami, no ale te, co przed nami, gwarantują, że będzie ciekawie. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy Ionet. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam!
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
4: Autopromocja.

0: Minęła 12, Radosław Siennicki, dzień dobry. U nas na początek w siedzibie resortu zdrowia trwa spotkanie minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Tematem rozmów są zmiany w systemie ochrony zdrowia. Ponad 200 osób od maja czeka na nominacje asesorskie. Upomina się o nich Krajowa Rada Sądownictwa, bo brak nowych orzeczników to spowolnienie działania wymiaru sprawiedliwości. Oto dlaczego prezydent blokuje nowych asesorów, zapytamy naszą reporterkę. Nie zabraknie też sportowych emocji. Dziś w nocy poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. O awans, Francja zawalczy z Marokiem. Czas na szczegóły, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Wczoraj propozycje, dziś pierwsze konsultacje. Szefowa resortu zdrowia rozmawia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Zażądał go premier po ujawnieniu nieprawidłowości, m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, z jakimi oczekiwaniami na spotkanie przyszli przedstawiciele środowiska lekarskiego?
2: Środowisko lekarskie podchodzi do wczorajszych zapowiedzi resortu z dystansem i chłodnym optymizmem. Dzisiejsze spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z minister Jolantą Sobierańską-Grendą było planowane już od końca czerwca. Jednak po wczorajszych ogłoszeniach zyskało zupełnie inny wydźwięk. Lekarze mówią wprost, czas na polityczny teatr i ogólne hasła przed kamerami już się skończył. Samorząd medyczny deklaruje pełną gotowość do merytorycznej pracy i wsparcia głębokich zmian, ale domaga się wyłożenia na stół gotowych, precyzyjnych projektów aktów prawnych. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski tuż przed wejściem do gabinetu ministry podkreślał, że ochrona zdrowia potrzebuje natychmiastowych działań, a nie wizerunkowych deklaracji.
3: Po to, żeby usłyszeć konkrety dotyczące całościowej reformy ochrony zdrowia. Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj. Wczoraj usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań. Dzisiaj chcemy konkretów, projektów, aktów prawnych. Chcemy się do nich merytorycznie odnieść, a jednocześnie deklarujemy, że będziemy merytorycznym wsparciem we wprowadzeniu całościowej reformy ochrony zdrowia, która jak widać jest zupełnie konieczna.
2: Medycy bardzo krytycznie oceniają sam pomysł odgórnego ograniczenia zarobków kontraktowych do kwoty 240 zł brutto za godzinę. Mówi się, że to celowy, czysto PR-owy zabieg ministerstwa. Tak mówią medycy, który ma zaogniskować emocje opinii publicznej wokół pensji lekarzy i odwrócić uwagę od strukturalnej zapaści systemu. Co istotne, do Naczelnej Izby Lekarskiej już od rana spływają alarmujące wiadomości od dyrektorów szpitali publicznych z całego kraju. Szefowie placówek wprost ostrzegają, że nagłe, sztywne ograniczenie czasu pracy lekarzy oraz restrykcyjne kontrole grafików sparaliżują obsadę dyżurów. Zdaniem menedżerów realnym skutkiem tych propozycji może być drastyczne odcięcie pacjentów od leczenia i może być to także cicha prywatyzacja ochrony zdrowia. Łukasz Jankowski uważa, że ministerstwo uderza w niewłaściwe tony.
3: Ja mam poczucie, że ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy właśnie po to, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej na tym problemie, a problemy w ochronie zdrowia, problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
2: Przedstawiciele samorządu przynieśli dziś do resortu własną listę priorytetów. Domagają się przede wszystkim całkowitego odpolitycznienia systemu zarządzania szpitalami oraz zmiany wycen świadczeń medycznych przez Agencję Technologii Medycznych i NFZ. Dopóki procedury ratujące życie będą niedoszacowane, dopóty zdaniem lekarzy w systemie będą rodzić się patologie. Rozmowy za zamkniętymi drzwiami cały czas trwają, a ich podsumowania możemy się spodziewać po godzinie 13.
0: Szefowa resortu zdrowia konsultuje z lekarzami planowane zmiany w systemie. Rękę na pulsie trzyma Piotr Durys. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: O planowane reformy pytaliśmy polityków związanych w przeszłości z resortem. Zdaniem byłego wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego, nowe propozycje rządu ukrócą patologie w ochronie zdrowia. Według niego dużą zmianą będzie zobowiązanie szpitali do tego, by nie zatrudniały prywatnych spółek do wykonywania zabiegów, do których same są zobowiązane. To może wyeliminować nadużycia, uważa senator Konieczny.
4: No jest to krok w tą stronę, żeby je ograniczyć. Na przykład zakaz podpisywania umów ze spółkami lekarskimi jest takim krokiem, ponieważ no, to widzieliśmy po tej spółce neurochirurgów, do czego to prowadzi i to jest taki prosty zakaz. Uważam, że dosyć łatwy do wprowadzenia i nie wymagający jakichś wielkich zmian.

0: zmian strukturalnych, a dający efekt.
1: Choć niektóre zmiany są potrzebne, to w planie szefowej resortu zdrowia zabrakło konkretów. Tak mówi były minister zdrowia Marek Balicki.
2: Nawet wielu przedstawicieli organizacji lekarskich mówi, że część z nich idzie w dobrym kierunku, ale weźmy pierwszy przykład. Pacjenta interesuje skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje specjalistyczne czy zabiegi. No to pani minister nie powiedziała, że ten czas będzie skrócony, w jakim czasie, w jakich specjalnościach skrócimy, o ile miesięcy czy o ile lat, bo w niektórych przypadkach to są lata, tylko powiedziała, że będziemy jeszcze dokładniej monitorować. To dobrze, dobrze, żeby nie było tych saloników VIP-u, to myślę, że wszyscy popierają. Natomiast samo monitorowanie czasu kolejek to nie jest to, po co mamy władzę publiczną, po co mamy Ministerstwo Zdrowia. Powinno się dążyć do skrócenia czasu oczekiwania.
1: Mówił Marek Balicki. Więcej o propozycjach resortu zdrowia i reakcjach na plan naprawczy można przeczytać na polskieradio24.pl. Jeszcze jedna ważna informacja dotycząca Szpitala Południowego w stolicy. Do placówki weszli przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służby prowadzą tam czynności od rana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
1: Przypomnijmy, w Szpitalu Południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu polityków koalicji poza kolejką. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala oraz jego rada nadzorcza. Tydzień temu do dymisji podały się dwie zastępczynie prezydenta Warszawy. W magazynie teraz pytanie, kiedy prezydent mianuje nowych asesorów? Ponad 200 osób czeka już od maja. Upomina się o nich Krajowa Rada Sądownictwa. Brak nowych orzeczników to spowolnienie działania wymiaru sprawiedliwości. Tematem zajmuje się nasza reporterka Jolanta Turkowska. Witaj.
4: Witam.
1: Jolanto, powiedz, czy wiadomo dlaczego prezydent blokuje nowych asesorów?
4: Ponad 200 nowych asesorów to dodatkowe ponad 10 tysięcy spraw załatwionych miesięcznie w sądach. Tego, dlaczego absolwenci od 3 miesięcy czekają na decyzję Karola Nawrockiego, postanowiła dowiedzieć się nowa Krajowa Rada Sądownictwa, której członków Sejm wybrał 15 maja. Podczas wtorkowego posiedzenia sędzia Bartłomiej Starosta pytał o powody braku nominacji przedstawiciela prezydenta w KRS.
5: Mija 3 miesiąc od dnia, w którym asesorzy czy aplikanci egzaminowani wybrali sądy, w których chcieliby orzekać, sądy rejonowe, a do tej pory te osoby nie otrzymały nominacji sędziowskich z różnych powodów, jak rozumiem, to chciałbym, aby Rada zapoznała się z informacją dotyczącą właśnie nominacji asesorskich.
4: Sędzia Bartłomiej Starosta zwrócił uwagę na trudną sytuację życiową, w jakiej mogą teraz znajdować się absolwenci.
5: Te osoby zaplanowały sobie miejsce zamieszkania w pobliżu sądów, do których miejsca pracy te osoby wybrały. Zaplanowały sobie w ogóle życie w inny sposób. Straciły już środki do życia jakby finansowe, ponieważ ostatnie wynagrodzenie, które otrzymały te osoby, to zostało wypłacone w maju. Myślę, że to jest bardzo palący temat i powinniśmy się zająć nim jak najwcześniej.
4: Głos w sprawie zabrał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: To jest sytuacja bez precedensu, kiedy aplikanci dyplomowani po zdanym pozytywnie egzaminie, ludzie, którzy przeszli bardzo skrupulatną, wieloletnią edukację i selekcję, muszą rejestrować się w urzędach pracy jako bezrobotni, żeby ich rodzina i oni sami byli objęci ubezpieczeniem. I wiemy, jaka jest sytuacja w sądach, dramatyczna, jeśli chodzi o liczbę spraw i te zaległości, które powstały wtedy, kiedy sprawował urząd minister Ziobro. Więc ja mam tu ogromny apel do przedstawiciela prezydenta, żeby jak najszybciej te decyzje zapadły, żeby ci ludzie mogli odebrać nominację i rozpocząć pracę.
4: Oto, co we wtorek odpowiedział przedstawiciel prezydenta Grzegorz Ksepko.
7: Szanowni Państwo, na ten moment nie mam żadnej informacji, natomiast będę w siedzibie Rady w czwartek i być może już wtedy jakąś informację na ten temat uda mi się uzyskać.
4: Informacji jednak nie udało.

0: udało się uzyskać, co przedstawiciel prezydenta zakomunikował na początku dzisiejszego posiedzenia. Tłumaczył, że zajmie mu to więcej czasu niż przewidywał. Grzegorz Ksepko będzie uczestniczył w spotkaniu KRS z asesorami, które odbędzie się o 17:30. Wcześniej z asesorami spotka się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i to spotkanie ma się rozpocząć o 16:00.
1: Ponad 200 asesorów czeka na nominacje prezydenckie. Temat śledzi Jolanta Turkowska. Bardzo dziękujemy. Z jednej strony spowolnienie działania wymiaru sprawiedliwości, z drugiej próbę usprawnienia całego systemu. Przed chwilą w kancelarii premiera rozpoczęła się konferencja Deregulacja 2.0. Nowa jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek prezentują na niej działania, które mają systemowo upraszczać przepisy dla obywateli. Do tej sprawy na antenie Polskiego Radia 24 będziemy jeszcze wracać. 16 miliardów złotych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności zostanie przeznaczonych na inwestycje samorządowe, które mają wspierać obronność, zapowiada szef MON-u. Pieniądze będą wydane na inwestycje w zbrojenia, infrastrukturę krytyczną czy schrony i cyberbezpieczeństwo. Z kolei 7 miliardów trafi do Państwowej Spółki Inwestycyjnej Chrobry S.A., która zapewni finansowanie projektom zbrojeniowym również z firm prywatnych. Umożliwi to szybszy rozwój przedsięwzięć ważnych dla obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi. Ten znak równości Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest bardzo wyraźny, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
1: Spółka Chrobry S.A. będzie inwestowała w rozwój budowli obronnych i infrastruktury krytycznej, a także w infrastrukturę podwójnego zastosowania. Wesprze również rozwój linii produkcyjnych firm zbrojeniowych oraz doinwestuje projekty związane z cyberbezpieczeństwem.
3: Suma wydarzeń.
1: Co prawda są różnice w sprawach historycznych, ale jest też świadomość wspólnego współczesnego wroga. Tak, rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim ocenił prezydent Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński prezydent. Obaj przywódcy spotkali się wczoraj przy okazji szczytu w Ankarze. Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny, a to w kontekście napiętych ostatnio stosunków między krajami. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
5: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
4: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Prezydent USA Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Amerykański przywódca mówił o tym w drodze powrotnej ze szczytu sojuszu w Ankarze. Wiadomo, że kontynuowana będzie rotacyjna obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Estonii, poinformował o tym minister obrony tego kraju. Hanno Pevkur podczas szczytu NATO w Ankarze spotkał się z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem oraz sekretarzem obrony USA Pitem Heksetem. Szczegóły w relacji Kamila Zalewskiego.
6: Jak napisał portal estońskiego nadawcy publicznego, nowa rotacja amerykańskich żołnierzy dotrze do Estonii jeszcze tego lata. Hanno Pevkur zaznaczył jednak, że decyzje dotyczące długoterminowej obecności wojsk zapadną po zakończeniu półrocznego przeglądu rozmieszczenia sił prowadzonego obecnie przez Pentagon. Zdaniem ministra dowództwo NATO patrzy na wschodnią flankę sojuszu jako na całość. Dotyczy to przede wszystkim Estonii, Litwy, Polski i Rumunii, gdzie rozmieszczone są amerykańskie wojska. Pevkur podkreślił, że celem jego kraju jest utrzymanie ciągłości obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych i uniknięcie jakiejkolwiek przerwy między kolejnymi rotacjami, ale jak przyznał, na razie nie wiadomo, jak w dalszej perspektywie będzie ona wyglądała. W ubiegłym tygodniu estońskie media poinformowały, że większość amerykańskiego kontyngentu stacjonującego w Estonii opuściła kraj. Kamil Zalewski, Polskie Radio.

0: Zaskakujące pochwały pod adresem NATO ze strony Donalda Trumpa. Tak, amerykańskie media komentują udział prezydenta USA w szczycie sojuszu w Ankarze. Komentatorzy za oceanem chwalą decyzję o umożliwieniu Ukrainie produkcji pocisków przechwytujących do systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Po burzliwych wypowiedziach na

0: Pozytywny ton, jaki zapanował podczas zamkniętego spotkania, zaskoczył wielu innych przywódców NATO, pisze waszyngtoński dziennik. New York Times zwraca uwagę na słowa Trumpa o niezwykłej jedności w NATO. Gazeta podkreśla, że słowa Trumpa padły zaledwie kilka godzin po tym, jak ubliżył sojusznikom, domagając się kontroli nad Grenlandią. Stanowiło to uderzający zwrot w stosunku do jego wcześniejszych wypowiedzi, pisze New York Times. Dziennik Wall Street Journal ocenia, że sojusznicy z NATO nie byli pewni, czy Trump pojawi się na szczycie jako przyjaciel, czy jako wróg. Ostatecznie dostali po trochu jednego i drugiego. I to w zupełności wystarcza przywódcom NATO, którzy uznają za sukces fakt, że Trump nie zagroził całkowitym wycofaniem się z sojuszu, konkluduje Wall Street Journal. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nie wyznaczyli terminu kolejnego spotkania, co jest sytuacją nietypową. Spowodowane jest to napięciami w relacjach transatlantyckich. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
2: W ostatniej dekadzie było tak, że po każdym zakończonym szczycie NATO ogłaszano już termin następnego, ale nie tym razem. Następny szczyt będzie w Albanii. Na razie potwierdzone jest tylko miejsce spotkania, mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Musimy jeszcze zdecydować, kiedy dokładnie. Wiele miesięcy temu mówiło się, że szczyt w Albanii będzie w przyszłym roku, ale od pewnego czasu rozważane jest przełożenie go na 2028, by nie dawać Donaldowi Trumpowi okazji do atakowania sojuszników i by nie przechodzić całej huśtawki nastrojów, jak teraz na szczycie w Ankarze. Dodatkowo Albania jest w grupie krajów, które teraz najmniej wydają na obronę. W przyszłym roku może niewiele się zmienić, a to mogłoby zadziałać na Donalda Trumpa jak płachta na byka. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: W magazynie przenosimy się na Bliski Wschód. Tam ataki na Iran znowu paraliżują ruch w cieśninie Ormus. Mimo wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa, że żadna ze stron nie będzie strzelać do drugiej podczas ceremonii pogrzebowych Alego Chameneiego, od początku tygodnia w Iranie jest mocno niespokojnie. Sytuację obserwuje Milena Rashid-Szechab.
3: Dziś w nocy po raz kolejny zostały zaatakowane portowe miasta wzdłuż cieśniny Ormus. Iran donosi o ofiarach śmiertelnych i rannych, m.in. w mieście Ahvaz. Amerykański Centkom poinformował o ponad 90 atakach przeprowadzonych w ciągu ostatnich godzin na polecenie Trumpa, który chce w ten sposób, jak podano, jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Teheranu do zagrażania wolności żeglugi w cieśninie Ormus. W rezultacie ruch przez cieśninę Ormus ustał niemal zupełnie. Wczoraj przepłynęło przez nią w obu kierunkach tylko 14 statków handlowych, najmniej od podpisania w połowie czerwca porozumienia Waszyngton-Teheran. Przez ostatnie 3 tygodnie dobowa średnia wynosiła 34 statki. Obecna eskalacja zaczęła się po tym, jak Irańczycy zaatakowali 3 statki, które przepływały przez cieśninę Ormus bez ich zezwolenia. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bagdad.
1: Teraz w magazynie Niemcy. Nóż i broń palną miał przy sobie 16-latek zatrzymany po wczorajszym ataku w jednej z bawarskich szkół. Groźniejsze narzędzie odmówiło posłuszeństwa, co prawdopodobnie zmniejszyło skalę tragedii. Taką informację przekazał szef niemieckiego MSW. Napastnik ciężko ranił nożem 2 trzynastolatki. Więcej w relacji Adama Kurczewskiego.
4: Obie ranne uczennice są w szpitalu. Jak przekazali lekarze, ich życiu już nic nie grozi. Były przypadkowymi ofiarami, stwierdził minister spraw wewnętrznych, który wieczorem pojawił się na miejscu. Bawarskie Schongau należy do okręgu wyborczego Aleksandra Dobrinta. Tuż przed 13 w gimnazjum w 12-tysięcznym miasteczku pojawił się były uczeń tej szkoły. Po pierwszym strzale, który nikogo nie trafił, broń palna przestała działać. Młody mężczyzna sięgnął po nóż. Zdążył nim ranić 2 dziewczyny, zanim został powstrzymany przez nauczycieli. W ręce policji trafił 17 minut po pierwszym zgłoszeniu. Informacje o możliwym drugim sprawcy nie potwierdziły się. 16-latek ma chorwackie obywatelstwo, mieszka z rodzicami, niedawno miał być objęty leczeniem psychiatrycznym. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju i przenosimy się na Pomorze. Jeszcze dobę lub dwie będą musieli poczekać amatorzy kąpieli w Bałtyku, nim z plaż znikną czerwone flagi. Po ostatnim sztormie morze wciąż jest wzburzone. Zdaniem ratowników z Krynicy Morskiej rozkołysana woda potrzebuje czasu, żeby się uspokoić. Tymczasem w kurorcie trwa sprzątanie i odbudowa uszkodzonych przez sztorm plażowych lokali gastronomicznych. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Witaj, Maćku.
6: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, jak wygląda sytuacja?
6: Strażacy, to trzeba podkreślić, mieli bardzo pracowity dzień, wieczór i noc na Mierzei Wiślanej. Monitorowali sytuację na plażach, usuwali gałęzie połamane przez wichurę. Nad ranem jeszcze bardzo mocno

0: mocno dmuchała, ale siła wiatru z godziny na godzinę osłabła i już nie sięga takich wartości jak wczoraj, kiedy w porywach dochodziło do 110 km na godzinę. Wzburzone morze, jak wspomniałeś, podmywało znajdujące się na plaży lokale gastronomiczne, a tak reagowali mieszkańcy Stegny i turyści, którzy przyjechali do miasteczka. Posłuchajmy.
1: Przyjechaliśmy dzisiaj, jeszcze nie widzieliśmy nawet wody, że tak powiem, i tego sztormu, który pokazują.
0: Ale państwa to nie zniechęciło, jak widzę.
1: Nie, no bo jak mamy wykupiony pobyt, to przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
0: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
2: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza, boimy się o zawalenie domów, drzew. Sądzę, że mamy już to powoli za sobą, jednakże nigdy nie wiadomo, co przyniesie pogoda.
0: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
2: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni. Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
0: Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych. Teraz właściciele i ich przyjaciele starają się odbudować to, co zniszczyła woda. Proszę posłuchać.
3: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
0: Poniszczyło trochę, tak?
4: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
5: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
6: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
7: Worki dookoła baru.
6: Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
0: Wiatr powinien słabnąć. Może jeszcze jakiś czas będzie wzburzony, ale wszyscy na Mierzei Wiślanej mają nadzieję, że najgorsze minęło, choć jak państwo sami słyszeli, pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna, a morze piękne, ale groźne.
8: Sytuację na Mierzei Wiślanej śledzi Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Pozostajemy jeszcze nad polskim morzem. Co prawda pogoda nie rozpieszcza turystów, ale wciąż jest drogo. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Wczasowicze narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
9: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
8: Jak dodaje ekonomistka, klienci są w stanie w wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków.
9: My rozumiemy wysoką cenę, ale my mamy problem jako konsumenci z wysoką ceną, która nie niesie za sobą wysokiego doświadczenia, dobrej jakości, dużej ilości, dobrej obsługi. I wtedy pojawiają się te paragony grozy, bo my, wybierając prostą rybę z frytkami albo prostego gofra, dostajemy normalne doświadczenie i nieakceptowalną do tego normalnego doświadczenia cenę.
8: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie.
10: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
8: Po dniu przerwy piłkarze wracają do rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gospodarze już nie grają, a arenami pozostałych do rozegrania spotkań są amerykańskie stadiony. Meczów pozostało 8, a dziś w Bostonie Francja zagra o awans do półfinału z Marokiem. O szczegółach tego spotkania Jan Pachlowski.
11: Już w środę kibice obu reprezentacji na ulicach Bostonu zagrzewali swoich piłkarzy do walki, to fani francuscy. Na ulicach Bostonu także próbkę tego, co będzie na stadionie podczas spotkania, zaprezentowali kibice marokańscy. Obecna reprezentacja Maroka prezentuje się w ofensywie zdecydowanie lepiej niż zespół sprzed 4 lat. Z kolei obecna reprezentacja Francji jest w ataku groźniejsza niż 4 lata temu. Kylian Mbappé ustępuje wyścigu złotego buta jedynie Leo Messiemu, co jest efektem jego znakomitej formy. Pomaga mu też fakt, że koledzy z drużyny, tacy jak Olise, Dembele czy Barcola, nie pozwalają rywalom skupić się wyłącznie na powstrzymaniu Mbappé. Przed dzisiejszym meczem portal Yahoo Sports pisze, podobnie jak w przypadku Maroka, również francuska drużyna nie jest tak mocna w defensywie. Niesamowita siła rażenia Francji maskuje niedostatki linii pomocy, która nie prezentuje się tak dobrze jak w poprzednich latach. Starcie z Marokiem będzie dla Francji jak dotąd najtrudniejszym sprawdzianem, ocenia Yahoo Sports. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
8: Przypomnijmy, 4 lata temu w Katarze obie reprezentacje spotkały się w półfinale. Trójkolorowi wygrali 2-0 i ostatecznie zajęli drugie miejsce.

0: po porażce w rzutach karnych z Argentyną. Lwy Atlasu o brąz przegrały z Chorwacją 1-2. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Pawła Kryszałowicza, dzisiejsze spotkanie jest z niewielkim wskazaniem na Francję.
1: Faworytem są Francuzi. Mają Mbappé, który jest w wyśmienitej formie i strzela jak na zawołanie. No ale Maroko nie jest na straconej pozycji. Też pokazało, że dosyć wyrównany skład, więc będzie bardzo ciekawy mecz, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tymi swoimi gwiazdami Francja no, wygra. Wydaje mi się, że Francja jest zdecydowanym faworytem i tu nie będzie niespodzianki. Ja myślę, że tu nie będzie szachów, że Francja gra taki futbol bardzo ofensywny. Będzie grała swój futbol. To oni też dobrze bronią, bo się cofną i tam decydują o tym gwiazdy. Myślę, że Mbappé dzisiaj też strzeli.
0: Początek ćwierćfinału Francja-Maroko o 22. Następne mecze tej fazy to Hiszpania-Belgia 10 lipca w Los Angeles, Norwegia-Anglia 11 lipca w Miami i Argentyna-Szwajcaria w nocy z 11 na 12 lipca w Kansas City. Finał 19 lipca w Nowym Jorku.
2: Suma wydarzeń.
0: Na koniec jeszcze smutna informacja z Portugalii. Zmarła tam brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Była jedną z największych gwiazd brytyjskiej muzyki i wykonawczynią takich przebojów jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz Simply the Best. Walijska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat. Więcej w relacji Anny Rączkowskiej.
3: Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach. W maju piosenkarka trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła nagłą operację jelit. Lekarze wprowadzili ją później w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu jej przedstawiciele informowali, że artystka została wybudzona, ale nadal była bardzo poważnie chora i pozostawała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler pochodziła z południowej Walii. Artystka zdobyła światową popularność dzięki charakterystycznemu, chropowatemu głosowi i takim przebojom jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heritage. Artystka przez ponad pół wieku występowała na scenie, sprzedała miliony płyt i koncertowała na całym świecie. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji, a 10 lat później otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie.
7: Tu Polskie Radio 24 i jest 12:29.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Zamiast kasy fiskalnej na ladzie, aplikacja w telefonie. Do tego lepsze podejście skarbówki do podatników, którzy gdzieś po drodze pogubili się z formalnościami i będą mieli też dłuższy czas na wyjaśnienie problemów przed fiskusem. To w dużym uproszczeniu niektóre zmiany, o których mówi minister finansów w ramach planu pod tytułem Deregulacja 2.0. A już za chwilę o tych zmianach, planowanych zmianach, porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Ale wcześniej ważne informacje gospodarcze. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wczoraj po południu dotychczasową wysokość stóp procentowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla dyrektora Departamentu Inwestycji Inwestor Stefi Jarosława Niedzielewskiego.
8: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę.
7: To skoro nie ma powodów do ruchu ani w jedną, ani w drugą stronę, powiedzmy, co jest po środku, podstawowa stopa NBP

0: wynosi 3,75%. Dzisiaj będzie o e-paragonach na przyszłość, ale teraz powiemy o paragonach grozy, które powracają. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę, turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. A jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
1: My mamy krótki sezon i tam, gdzie... W krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
0: Jak dodaje ekonomistka, klienci są w stanie w wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków.
1: My rozumiemy wysoką cenę, ale my mamy problem jako konsumenci z wysoką ceną, która nie niesie za sobą wysokiego doświadczenia, dobrej jakości, dużej ilości, dobrej obsługi.
0: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet 30 zł. I więcej. To o kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie, za to liczba kalorii zapewne taka sama jak przed rokiem. A teraz patrzymy na rynki, co też dzieje się na warszawskiej giełdzie. Zielono, wreszcie zielono. Wczoraj o tej porze były dość dotkliwe spadki, a teraz WIG zyskuje 0,82%. WIG 20 bardzo podobnie, bo 0,84% na plusie. MWIG 40, 0,51% na plusie i SWIG 80, 0,49% na plusie. Dobrze wygląda ten dzień i właściwie od godziny 9 rano. Giełda warszawska zyskuje, chociaż najlepszy moment był tuż przed godziną 10, kiedy dochodziliśmy do 1%, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, taką dzień do dnia. Spójrzmy jeszcze na pozostałe elementy rynków i notowania, które nas bardzo interesują, bo na przykład ropa naftowa WTI droższa niż wczoraj, 73, prawie 74 dolary za baryłkę, a jeśli chodzi o ropę Brent, no to tutaj również jest drożej, 78 dolarów i 46 centów. Wzrosty może nie są tak gwałtowne jak wczoraj, no ale jednak dają sporo do zastanowienia. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł i 31 groszy. Sporo. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,77, frank szwajcarski aktualnie 4,67 i funt brytyjski bardzo mocny 5 zł i 5 groszy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: To teraz o podatkach porozmawiamy i niekoniecznie będą to, szanowni państwo, paragony grozy. Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Deregulacja 2.0, a zatem mamy kolejny odcinek serialu, który cieszy się na pewno sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Doskonale pamiętamy te akty deregulacji, które przerabialiśmy mniej więcej rok temu. One wtedy ruszyły, no i teraz kolejne pomysły. I ten pierwszy, taki chyba najbardziej spektakularny, o którym niedawno mówił minister finansów, to jest zamiana takiej tradycyjnej kasy fiskalnej, która stoi na ladzie. One co prawda coraz mniejsze są, ale dalej są to osobne fizyczne urządzenia, na aplikacje w smartfonie. Nie. Bardzo ciekawe rozwiązanie i teraz pytanie, jak to możliwe i czy to będzie rozwiązanie dla wszystkich?
3: Tak, mamy drugą odsłonę deregulacji, którą, jak pan redaktor powiedział, która cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ale jednocześnie też mocno cieszy tych przedsiębiorców, ponieważ no, zmiany w podatkach przyzwyczaiły nas do tego, że zawsze przynoszą jakieś dodatkowe obowiązki, ciężary i często problemy. Natomiast tutaj mamy zmiany, które no, jawią się jako naprawdę pozytywne dla firm i ta kasa fiskalna wspomniana w aplikacji, to jest już znak czasu. Dzisiaj wiele rzeczy, wiele programów używamy na naszym smartfonie, więc dlaczego nie możemy fiskalizować sprzedaży także za pomocą smartfonu? Dzięki temu będziemy mogli też wystawiać e-paragony, automatycznie przesyłać do naszego klienta, więc

0: Zmiana jak najbardziej pozytywna. Według zapowiedzi dostępna dla wszystkich. Też nie będzie to zmiana obligatoryjna dla wszystkich, tylko opcjonalna, więc ci, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy, wygląda na to łatwiejszego wejścia i korzystania z kasy fiskalnej, to będą mogli zrobić. Natomiast ci, którzy tradycyjnie mają na ten moment kasy fiskalne i dalej będą chcieli z nich, z tych tradycyjnych kas korzystać, będą mogli to zrobić. Ta zapowiedź, ta deklaracja ministra Domańskiego zakłada wdrożenie tych zmian w przyszłym roku. Do końca roku Rada Ministrów ma przyjąć odpowiedni projekt ustawy, natomiast pewnie sam proces wdrożenia też jeszcze co najmniej kilka miesięcy zajmie.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, bo właśnie te pomysły deregulacyjne, no one też potrzebują czasu i to nie będzie tak, że te kasy pojawią się jeszcze w tym roku. Najwcześniej to będzie rok 2027. No i tak jak pan zauważył, to będzie oczywiście rozwiązanie dla chętnych. Chociaż kiedy patrzę tutaj na koszt zakupu kasy fiskalnej, która w Polsce waha się od 1200 nawet do 3000 zł netto w przypadku takich kas systemowych, stacjonarnych, no to rzeczywiście mamy pierwszy wydatek. Kolejna kwestia to przegląd techniczny, który wyceniany jest na 150 do nawet 400 zł. Trzeba go wykonać raz na 2 lata. Zatem ta kasa fiskalna to jest też dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Ja się zastanawiam, czy tutaj to nie będzie rozwiązanie tańsze, chociaż dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie niestety przewidzieć, ile będzie kosztowała taka aplikacja, no i ile będzie kosztowała ewentualna aktualizacja takiej aplikacji.
0: Zapowiedź jest taka, że będzie to dla podatnika aplikacja darmowa, więc z punktu widzenia przedsiębiorcy...
1: 3000 w kieszeni zostają.
0: To dokładnie. To tutaj mamy już realną korzyść, że nie będziemy musieli wydać tych pieniędzy na kasę fiskalną. Dzisiaj mamy coś takiego jak ulga na zakup kasy, więc jeżeli podatnik jest zobowiązany właśnie do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej, to może skorzystać z ulgi. To jest 700 zł zwrotu otrzymuje z Urzędu Skarbowego na zakup czy za zakup tej kasy, więc też widzimy, że państwo również zaoszczędzi budżet państwa na tym, że nie będzie dotować zakupu kas fiskalnych, więc zakładam, że z tych pieniędzy spokojnie sfinansuje stworzenie aplikacji. No ale aplikacja będzie jedna do pobrania dla wszystkich, więc na pewno ten koszt związany z nabyciem i obsługą kasy fiskalnej zarówno po stronie podatnika, jak i po stronie państwa będzie na pewno niższy.
1: I to też oznacza pewną zmianę, drodzy państwo, bowiem smartfony nie mają i raczej nie będą miały modułu drukarki czy mini drukarki, zatem te papierowe paragony, grozy czy też nie grozy, zostaną zastąpione elektronicznymi paragonami, które będą wysyłane na przykład na skrzynkę mailową.
0: To są już kwestie techniczne. Na pewno tak będzie, że będzie można wystawić ten paragon taki online, czy to na telefon go wysłać, czy na maila. Natomiast no, też każdy smartfon może być podłączony do urządzenia, na przykład za pośrednictwem sieci Bluetooth i w tym momencie również będzie można z drukarką się połączyć i ten paragon wydrukować. Więc pytanie, jak to zostanie w szczegółach rozwiązane. Jeżeli będzie potrzeba wydawania tego paragonu papierowego, no to oczywiście drukarkę zawsze można do smartfona również podłączyć.
1: Ale zaznaczmy, że rzeczywiście te e-paragony zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników, chociażby w niektórych dyskontach, elektromarketach, dużych sieciach sprzedażowych. Faktycznie możemy sobie wybrać taką opcję, że zamiast paragonu takiego z wykazem wszystkich zakupów, opłaconych podatków, no dostajemy taki wyciąg na wskazane miejsce. To może być przesłane na telefon, to może być na skrzynce mailowej, to może być w dedykowanej aplikacji i to jest fajne, bo to jest od razu też dowód sprzedaży, który możemy ewentualnie w przypadku postępowania reklamacyjnego wykorzystać.
0: Oczywiście, no tutaj nie ma tego ryzyka, że zgubimy. No każdy z nas nieraz spotkał się w sytuacji w takiej, że gdzieś miałem paragon, a potem go nie mogę już znaleźć. A w momencie, kiedy on zostanie przesłany na maila, to nawet jak w danym momencie nie będziemy go potrzebowali, a za jakiś czas nam się przypomni, czy właśnie przykładowo do postępowania reklamacyjnego będziemy go potrzebowali, to zawsze odnajdziemy po dacie ten zakup i ten paragon.

0: I kasy fiskalne przechodzą powoli do historii. Ja jestem ciekawy, jaka część przedsiębiorców pozostanie przy standardowych urządzeniach, a dla jakiej rzeczywiście to będzie rozwiązanie absolutnie numer jeden i w wielu sklepikach osiedlowych, sklepach mniejszych, większych pojawi się właśnie taka opcja kasy fiskalnej w smartfonie albo w tablecie.
1: Na pewno będzie to rozwiązanie ewolucyjne i też rozwiązanie, które pomoże zrealizować drugą zapowiedź w ramach tej deregulacji, czyli możliwość wypełniania przez urzędy skarbowe wstępnej deklaracji VAT-owskiej. To też będzie takie połączenie tych e-paragonów z systemem KSeF, który już funkcjonuje, i połączenie tych dwóch systemów pozwoli administracji skarbowej właśnie na udostępnianie czy wypełnianie za podatnika, oczywiście nie każdego podatnika, przynajmniej za część deklaracji VAT-owskiej.
0: Jak duże jest to ułatwienie?
1: Wszystko zależy od tego, jak złożoną działalność podatnik prowadzi. Natomiast na pewno będzie to istotne ułatwienie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy raz nie są, nie specjalizują się w tych zagadnieniach. Zawsze musieli dołożyć tej staranności, zwrócić uwagę na to, żeby prawidłowo tą deklarację wypełnić. A tak to będą już mieli podaną, gotową deklarację do weryfikacji w systemie. To tak jak z wypełnianiem PIT-ów. No, niby wypełnienie tego PIT-u nie było jakimś wielkim obciążeniem, natomiast każdy miał obawę i nikt nigdy nie lubił składania PIT-ów rocznych. Dzisiaj już tego nie ma, bo dostajemy ten wstępnie wypełnione, czy generalnie wypełnione zeznanie w systemie na portalu podatnika i tylko je akceptujemy i wysyłamy. I tak samo będzie z tymi deklaracjami VAT-owskimi, które no, zawsze dla podatnika wiązały się z obowiązkiem pogrupowania faktur sprzedaży, zakupów i uwzględnienia w deklaracji. Tutaj to pogrupowanie już będzie podane automatycznie. Będzie trzeba ewentualnie tylko to sprawdzić, zweryfikować i zatwierdzić.
0: No i kolejna sprawa, o której mówił pan minister, czyli inne podejście fiskusa, czy też urzędów skarbowych, pracowników urzędów skarbowych, do tych osób, którym gdzieś powinie się noga i pojawi się jakiś problem, który trzeba przed fiskusem rozstrzygnąć, rozwiązać. Tutaj kwestia kar, zawsze to wywołuje stres u przedsiębiorców. I jak to będzie tym razem i w jakim zakresie tutaj zmiany są planowane?
1: No, padła deklaracja, że w momencie, kiedy podatnik zostanie poinformowany o tym, że ma błąd w rozliczeniu i dokona korekty tego rozliczenia, sam po prostu po otrzymaniu tej informacji, to zapłaci tylko połowę odsetek za zwłokę, czyli ten odsetek od zaległości podatkowej, więc tutaj Ministerstwo Finansów wychodzi z założeniem, że w momencie, kiedy podatnik sam dokona korekty, urząd nie będzie musiał prowadzić postępowania i wymiaru tego zobowiązania, no to w takiej sytuacji nie będzie go karał odsetkami za zwłokę w pełnej wysokości. Też ciekawą zapowiedzią i ważną z punktu widzenia podatników jest to, że w momencie, kiedy mamy już postępowanie albo mamy kontrolę organów skarbowych, no to te organy nie będą prosiły nas o wszystkie informacje czy dokumenty, które są w rejestrach bądź też są w dokumentach organu podatkowego. Bo dzisiaj jest tak, że w momencie, kiedy urząd potrzebuje jakiejś informacji, to za każdym razem prosi podatnika o to, żeby ten dostarczył potrzebną mu informację, natomiast nie zwraca uwagi na to, że na przykład może sam Urząd Skarbowy może poprosić dane informacje z ZUS-u i niekoniecznie musi wysyłać podatnika do ZUS-u, żeby poszedł, pobrał jakieś informacje i przeniósł do Urzędu Skarbowego. Więc tutaj na pewno będzie ta zmiana pozytywna w relacjach na linii podatnik-organ podatkowy.
0: I tutaj też ważne terminy, na to powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj też na pewne czynności czas się troszeczkę wydłuży.
1: To jest zapowiedź wydłużenia czasu na złożenie postanowienie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Bardzo często postępowanie

0: kontrolne jest bardzo, bardzo skomplikowane, więc też złożenie takiego odwołania wymaga czasu, więc obecne 14 dni zostanie zastąpione 30 dniami, więc tutaj będzie dwa razy więcej czasu na złożenie takiego odwołania.
1: Ale to też bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie, bo jeżeli są dwa tygodnie i ktoś akurat na przykład planuje urlop albo ma jakiś ważny wyjazd służbowy, no to często te dwa tygodnie powodowały, że tak na dobrą sprawę tylko rósł stres i trzeba było w ogóle zmieniać całkowicie swoje plany, nawet też zawodowe, bo trzeba było uregulować jakąś kwestię z fiskusem. Te 30 dni to już chyba jest taka przestrzeń dużo bardziej swobodna do prowadzenia tego typu, no nieprzyjemnych, bo nieprzyjemnych operacji.
0: Dokładnie. Nieprzyjemne 14 dni to naprawdę trzeba bardzo sprawnie działać, żeby wszystko przygotować i przekazać. Dlatego też dobrze, że po wielu latach obowiązywania tego dwutygodniowego terminu na złożenie odwołania jest refleksja, żeby wydłużyć go do 30 dni.
1: Przypomnijmy, że tutaj mówimy o pewnej kontynuacji myśli deregulacyjnej ze strony rządu. Wiemy, że niektóre przepisy udało się wprowadzić, innych nie udało się zapowiedzi wprowadzić w życie. Natomiast wydaje mi się, że ta domniemana niewinność podatnika jest tutaj też bardzo ważna. Zasada, która obowiązuje w prawie od lat, a jeżeli chodzi o prawo podatkowe, no z tym bywało różnie.
0: To akurat jest bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor poruszył, bo w prawie podatkowym domniemanie niewinności nigdy nie było i w zeszłym roku w tej pierwszej rundzie deregulacji został wprowadzony przepis dotyczący, że wątpliwości co do stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym rozstrzyga się na korzyść podatnika, przy czym to też nie jest żadne domniemanie niewinności. To jest tylko kwestia, że w momencie, kiedy już mamy postępowanie, czyli de facto prowadzimy spór z organem podatkowym, bo nie korygujemy swoich rozliczeń, tylko uważamy, że rozliczyliśmy się poprawnie, a organ zbiera materiały dowodowe, żeby wydać nam decyzję i rozstrzygnąć, jaki mamy zapłacić podatek, to w momencie, kiedy są wątpliwości co do tego stanu faktycznego, co do materiału dowodowego i nie można ich rozstrzygnąć w żadną ze stron, no to wtedy te wątpliwości, jak nie można ich rozstrzygnąć, to trzeba je rozstrzygnąć na korzyść podatnika. Ale to jest bardzo, bardzo złożony proces. Bardzo często organy podatkowe nie dostrzegają czegoś takiego, jak nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości, bo z punktu widzenia organu podatkowego da się je rozstrzygnąć na korzyść organu. Tak? To jest jeszcze kwestia interpretacji. Więc to jest akurat złożony wątek, ale faktycznie zmiana na plus dotycząca tego rozstrzygania w postępowaniu na korzyść podatnika w ramach pierwszej deregulacji została uchwalona.
1: My tutaj na antenie dużo mówimy i mówiliśmy o procesie deregulacyjnym, natomiast bardzo często przedstawiciele biznesu, którzy pojawiają się również tutaj w tym studiu, mówią, że to jest dopiero początek drogi, że tych spraw do załatwienia jest cała masa. Czy podobnie jest na gruncie podatkowym? Bo wiem, że pan pracuje no nie tylko tutaj w Konfederacji Lewiatan, ale pan też w imieniu pracodawców występuje na różnego rodzaju forach, dyskusjach, panelach. Jak to wygląda w praktyce? Czy ta lista rzeczy do załatwienia, do odhaczenia powoduje, że po deregulacji 2.0 to powinna być jeszcze 3.0, 4.0 i jeszcze bis?
0: Tak. Tych deregulacji powinno być tak dużo, jak dużo jest wszelkich nowelizacji i zmian w prawie podatkowym. Bo zwróćmy uwagę, że praktycznie nie to, że nawet nie ma roku. W każdym roku jest po kilkanaście nowelizacji ustaw podatkowych. Cały czas wprowadzamy nowe obowiązki, nowe podatki, nowe raportowania. I te wszystkie zmiany powodują, że pojawiają się trudności z nimi związane i to automatycznie rodzi przestrzeń do usuwania albo zbędnych, albo tych, które powodują, że to wypełnianie obowiązków jest zbyt trudne. Więc tak, jak najbardziej deregulacja powinna być procesem trwałym. Co roku powinien być dokonywany taki przegląd, powinna być podejmowana inicjatywa ze strony rządzących, co się oczywiście teraz dzieje i z roku na rok właśnie usuwając po kilkanaście czy kilkadziesiąt zbędnych przepisów, czy liberalizując te przepisy, które są.

0: będziemy powodować, że nasz system podatkowy będzie bardziej czytelny, bardziej przejrzysty. To też właśnie odnosząc się jeszcze do tej, do tych zapowiedzi z deregulacji 2.0, no mamy interpretacje indywidualne, interpretacji, których jest wydawane kilkanaście tysięcy rocznie. One bardzo często się dezaktualizują albo są zmieniane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i też podjęto decyzję, żeby wprowadzić coś takiego jak trwałość interpretacji, że interpretacja będzie wydawana na okres 5 lat, więc ten podatnik będzie zabezpieczony, że jeżeli dostał interpretację przez 5 lat, będzie się do niej stosował, to nawet jeżeli ona w trakcie zostanie zmieniona, no to podatnik będzie mógł w tym stanie, w którym ona została wydana, w taki sposób się rozliczać. Natomiast jeżeli ona się zdezaktualizuje, to też ministerstwo będzie dokonywało takiego przeglądu i eliminowało z obiegu te interpretacje, które są już z jakichś powodów nieaktualne.
1: Bardzo cenna zmiana, czyli od teraz, kiedy te przepisy oczywiście wejdą w życie, każda interpretacja będzie miała wręcz datę ważności, która będzie no, taką żelazną datą bezpieczeństwa dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, bo zwróćmy uwagę na to, że ta zmienność przepisów jest tutaj no, potężnym problemem z punktu widzenia tych, którzy prowadzą biznes.
0: Tak, i ta stałość interpretacji na pewno temu się przyczyni. I druga jeszcze kwestia związana z interpretacjami, to też zostanie zrealizowany postulat przedsiębiorców zgłaszany od kiedy pamiętam, od wielu, wielu lat. To znaczy interpretacje w podatku od nieruchomości również będą wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko i wyłącznie właśnie podatek od nieruchomości był interpretowany przez organy podatkowe, czyli przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozostałe podatki są scentralizowane, czyli interpretacja w podatku dochodowym czy w VAT-ie jest scentralizowana i to wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i powód tej centralizacji był taki, żeby nie było sytuacji, w której każdy urząd skarbowy mówi w danej sprawie co innego. Jedynie podatek od nieruchomości został właśnie zdecentralizowany, że ta interpretacja przepisów była u poszczególnych właśnie prezydentów, wójtów, burmistrzów. Stąd też zdarzały się, może nie często, ale wyjątkowo ciekawe sytuacje, w której ten sam obiekt budowlany, leżący w kilku gminach, w zależności od gminy był inaczej opodatkowany. Więc tu mamy nadzieję, że już takiej sytuacji nie będzie właśnie przez to, że te interpretacje w podatku od nieruchomości będą wydawane również przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyli będą scentralizowane i to wpłynie na to, że będą bardziej jednolite.
1: I bardzo dobrze, bo przecież zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska jest państwem unitarnym, a zatem te przepisy powinny równo dotyczyć wszystkich. Na koniec jeszcze takie zagadnienie związane z cyfryzacją. Na ile cyfryzacja staje się sojuszniczką deregulacji? I to w wielu kwestiach. Wspomnieliśmy o tych kasach fiskalnych, ale też możemy powiedzieć o tych różnego rodzaju ułatwieniach, które są na przykład w obywatelu, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, to już jest. Zatem pytanie, czy faktycznie cyfryzacja i ten taki powszechny dostęp do danych, również chociażby z KSeF-em, chociaż tutaj zdania są wśród przedsiębiorców podzielone, no nie powoduje, że po prostu ta współpraca na linii firma-państwo jest dużo łatwiejsza.
0: Ostatnio zrobiliśmy taki raport na bazie ankiet wypełnianych przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy pod lupą fisku. I tam zadaliśmy pytania o to, jak oceniają nasz system podatkowy, stabilność, przewidywalność, przejrzystość przepisów i to, co wynikało z tych badań, to najlepiej przedsiębiorcy oceniają cyfryzację i poziom cyfryzacji rozliczeń z fiskusem. Więc widzimy, że to, co właśnie dzieje się na przestrzeni tych lat, że coraz więcej rzeczy możemy załatwić za pośrednictwem internetu czy w ramach komunikacji z Urzędem Skarbowym, coraz więcej danych, dokumentów, deklaracji możemy złożyć online, to jest dostrzegane i pozytywnie oceniane przez przedsiębiorców. A dlaczego? No właśnie dlatego, że jest to swego rodzaju deregulacja, że dostajemy formularz internetowy, możemy go wypełnić tylko w tych rubrykach, których wymaga wypełnienia, zatwierdzić i wysłać. To nie jest już sytuacja, w której mamy karty papieru i przewijamy przez wszystkie pozycje, szukając tych pozycji, które dotyczą akurat naszego

0: naszego rozliczenia, więc to zabierało czas, więc to jest właśnie ta, taka czysta deregulacja, która korzysta i łączy się z cyfryzacją.
1: Trzymamy rękę na pulsie, na pewno do tematów związanych z deregulacją będziemy jeszcze wracać. Ja jestem ciekawy, jak będzie postępował proces legislacyjny właśnie związany z tymi propozycjami. Oczywiście najświeższe informacje również w tych sprawach w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o godzinie 17:47. Już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Wtedy podsumujemy między innymi to, co dzieje się na giełdzie, a na giełdzie cały czas zielono.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
11: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Naprawa systemu ochrony zdrowia była tematem spotkania minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Przełomu brak. Każdy żołnierz będzie przeszkolony z obsługi drona bojowego. O postępującej dronizacji polskiej armii mówi wiceminister obrony narodowej. Wyroki 7 oraz 3 lat pozbawienia wolności usłyszało małżeństwo z Rosji. Para była oskarżona o szpiegostwo. Minęła 13. Radosław Siennicki, zapraszam. Zakończyło się spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej.

0: Tematem rozmów były zaprezentowane wczoraj propozycje naprawy systemu ochrony zdrowia. Jednym z głównych postulatów jest zlikwidowanie tzw. kominów płacowych czy zmniejszenie kolejek do specjalistów. Ze strony Ministerstwa Zdrowia widzimy wolę do dalszej współpracy. Tak spotkanie podsumował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek. Zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje.
0: Wśród proponowanych przez minister zdrowia zmian jest także wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Miałaby ona wynosić 240 zł brutto. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada, że satysfakcjonująca kwota miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów powinna wynosić około 3 średnich krajowych pensji. Tronizacja polskiej armii staje się faktem. Z obsługi bez załogowców ma się szkolić coraz więcej polskich żołnierzy, mówił w Sochaczewie na Mazowszu wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jak wskazał, w realiach dzisiejszego pola walki to konieczne.
2: Kiedyś orężem żołnierza był tylko karabin, był hełm, była kamizelka kuloodporna. W ciągu następnych dni i miesięcy polskie siły zbrojne zostaną przeobrażone. Każdy żołnierz musi mieć możliwość i musi mieć technikę, podstawę do tego, żeby posługiwać się systemami dronowymi, które będą dostępne na poziomie każdego plutonu.
0: Żołnierze będą się szkolili w tzw. laboratoriach dronowych. Obecnie są one w 10 jednostkach wojskowych, a w najbliższych miesiącach mają powstać w kolejnych 20. Z danych MON wynika, że w 2023 roku na drony i systemy antydronowe dla polskiej armii wydano 100 milionów złotych. Obecnie jest to już 26 miliardów złotych. Rosjanie oskarżeni o szpiegostwo najbliższe lata spędzą w więzieniu. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irynę R. na 3 lata. Mężczyzna odpowie także za przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Kobieta za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych stronie rosyjskiej. Para przebywa w areszcie od 2024 roku. Proces małżeństwa rozpoczął się w styczniu tego roku, a jego jawność od początku została wyłączona. To ze względu na dobro państwa polskiego. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy rozpoczyna formalną procedurę wyboru następcy premiera Keira Starmera. Od dziś posłowie ugrupowania mogą zgłaszać kandydatów do walki o przywództwo. Zdecydowanym faworytem pozostaje Andy Burnham, choć nawet on musi teraz oficjalnie zdobyć wymagane poparcie parlamentarzystów.
3: Andy Burnham zapowiedział już, że chce objąć przywództwo w Partii Pracy, ale sama deklaracja nie wystarczy. Aby przejść pierwszy etap, musi zdobyć nominację co najmniej 20% posłów swojego ugrupowania. Kandydaci mają na to czas do 15 lipca. Ci, którzy przekroczą ten próg, muszą później zdobyć także wymagane poparcie organizacji związanych z partią, w tym związków zawodowych. Największą niewiadomą pozostaje jednak to, czy Burnham w ogóle będzie miał z kim rywalizować. Kolejni politycy wymieniani jako jego możliwi konkurenci zrezygnowali ze startu. To oznacza, że procedura może zakończyć się znacznie szybciej niż przewiduje pełny wyborczy kalendarz. Jeżeli po zakończeniu wymaganych etapów pozostaje tylko jeden prawidłowo zgłoszony kandydat, członkowie Partii Pracy nie będą wybierać między kilkoma nazwiskami. W takim scenariuszu 17 lipca odbędzie się specjalna konferencja partyjna, która zakończy wybór nowego lidera.
0: O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz w części mazowieckiego i lubelskiego. Najchłodniej 14 stopni Celsjusza jest na wschodzie kraju oraz na Podhalu. W centrum około 20 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam 23 stopnie.
4: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Jaśle, a umiarkowana w Poznaniu. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. Rozpoczynają się tak zwane zielone godziny. Do 16 można korzystać z nadwyżki prądu w sieci.
4: Klimat. Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez.

0: Fitness to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Kamila Kuzer, Szczepan Pawłosek i Adam Waliszewski. Małgorzata Szochowska oczywiście, 13.07. To jeszcze ważna informacja dla Państwa. Witamy w Polskim Radiu 24. Proponujemy spędzić wspólnie kilka najbliższych godzin i żeby nie tracić czasu, bo dzieją się ważne rzeczy. Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. Stanowisko Izby po tym spotkaniu już Państwo poznali. No to teraz pani minister Sobierańska-Grenda.
7: W dzisiejszym odgłosie spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, również w obecności pana prezesa Jankowskiego. Obecne było na tym spotkaniu całe kierownictwo resortu zdrowia, również dyrektorzy, którzy są odpowiedzialni za procesy legislacyjne dotyczące między innymi kwestii związanych z zawodem wykonywania lekarza, ale również te dotyczące proponowanych zmian, które będą limitowały zarobki, które pochodzą z systemu publicznego, czyli ze środków, które dedykujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Traktuję to spotkanie jako kontynuację naszego dialogu, który toczymy prowadzimy od 11 miesięcy. Niemniej jednak jest to na pewno nowe otwarcie, ponieważ pan prezes ma nową kadencję i dzisiaj mogę z dużą satysfakcją podkreślić, że faktycznie spotkanie było konstruktywne. Rozmawialiśmy o konkretach, mówiliśmy o tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które wczoraj podczas konferencji przedstawiłam, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, ale też również o system obchodzenia kolejek, czy te nasze zmiany, które dotyczą cyfryzacji. Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci. Oczywiście zakreśliliśmy sobie również dalszą współpracę. Będzie powołany zespół, na czele którego stanie pan minister Maciejewski. Zespół ten będzie się zajmował zarówno ustawą o izbach, jak również o ustawą o samorządzie, o zawodzie lekarza. Myślę, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To zapowiadałam i absolutnie zdania nie zmieniam. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Zresztą te pomysły i nasze propozycje to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało. Myślę, że było bardzo dużo czasu na to, żeby przez te ostatnie miesiące z tymi propozycjami się zapoznawać, żeby się do nich móc ustosunkować, czyli zarówno ta stawka do 240 zł,

0: Również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji. I myślę, że to jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali, ponieważ nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ważna społeczność, jaką są lekarze, nie uczestniczyła w dialogu z Ministerstwem Zdrowia. Niemniej jednak zawsze musimy pamiętać, że wszystkie zmiany, które są wypracowywane w tym resorcie, są zmianami propacjenckimi. Również podkreśliliśmy podczas dzisiejszego spotkania to, co dla mnie jest bardzo ważne i istotne, czyli apolityczne podejście do procesu zmian, które proponujemy. Im mniej emocji, tym łatwiej i konstruktywniej będziemy do tych zmian podchodzili. Natomiast wydane prawie 300 różnych aktów prawnych podczas tych 11 miesięcy w resorcie. Myślę, że świadczy o tym, że naprawdę pracujemy nad tym, żeby porządkować system, żeby wprowadzać te narzędzia, które są przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta i żeby poprawiać też jakość pracy w podmiotach leczniczych, w szpitalach, żeby również personelowi pracowało się dużo łatwiej. Także ja dzisiaj uważam, że ten dzień był bardzo dobrym, dla mnie przynajmniej, symptomem do tego, że dialog jest możliwy, kontynuujemy go dalej. W następnym tygodniu zespół trójstronny. Także to, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu i myślę, że o to nam wszystkim chodzi.
1: Pani minister, ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej po tym spotkaniu taki zarzut: mało konkretów.
0: No ja myślę, że te konkrety, które przedstawiliśmy w jednym projekcie, o którym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy, czyli o projekcie dotyczącym zawodu lekarza, mamy tutaj stanowisko również Naczelnej Rady wyrażone dzisiaj. Powołujemy zespół, żeby pracować jeszcze nad tymi zmianami. Natomiast ja myślę, że my dzisiaj podaliśmy te konkrety, które mamy przygotowane, jeżeli chodzi o limit wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to chyba dzisiaj tak naprawdę jest tą częścią, która też nas ogniskuje w rozmowach.
2: A konkrety, pani minister? Nie jestem członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej, ale mam wielką ochotę powtórzyć to pytanie i za chwilę wrócimy do tego w rozmowie z naszym gościem.
3: Komentarz.
2: Robert Walenciak, Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: Usłyszał pan jakiś konkret? Oprócz ogólnych zapowiedzi i próby przekonania nas wszystkich o dobrej woli z obu stron.
4: Był konkret. Był konkret, który padł na samym końcu. To znaczy pani minister powiedziała wyraźnie: sprawa zarobków lekarzy jest tą sprawą konkretną już. I o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, jak słyszeliśmy na tej konferencji, rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską trwają 11 miesięcy. No i nic. I dopiero musiała narodzić się ta nieszczęsna afera Szpitala Południowego i sprawa zostać nagłośniona, sprawa 1 600 000, które zarobił 29-letni lekarz, by wybuchła awantura. I ona zmieniła rzeczywistość. My oczywiście jako dziennikarze, nie tylko osoby, które jakby obserwują media, wiedzą, że o sprawach jakichś szalonych zarobków niektórych lekarzy mówiono już wcześniej. No ale o tym mówiono, my wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale dopiero afera zmieniła rzeczywistość i o tym się zaczęto rozmawiać na poważnie. Więc dla mnie to jest oczywisty konkret. No, to jest oczywisty konkret. Te zarobki muszą zostać przywrócone do normalnych, cywilizowanych warunków. To nie może być szantaż niektórych grup, że one sobie pójdą i nie będą w szpitalu pracowały i szpital będzie musiał zostać zamknięty. A tak jak do tej pory bywało, to musi zostać postawione na nogi. Więc z tego punktu

0: punktu widzenia dla mnie jest to konkret. A być może dlatego, że nie postawiłem sobie jakiejś takiej szalonej poprzeczki, bardzo wysoko.
1: Nie, prawda? Miał pan wymagań? Nie oczekiwał pan od pani minister niczego szczególnego?
0: Wie pani, no, nie oczekiwałem od tego, że ona zapowie: proszę bardzo, wprowadzamy nową reformę zdrowia.

0: nie? To na pewno źle świadczy o tych, którzy powinni mieć dla nas propozycje.
1: Dobrze, ale to są dwie różne rzeczywistości. Pierwsza rzecz to jest zmiana obecnego systemu. No, to jest oczywiste. No, ten system jest zły, jest marnotrawny, jest bezsensowny, bo my wrzucamy coraz więcej pieniędzy w ochronę służby zdrowia, ona się nie poprawia. I okazuje się, że my wrzucamy, no i te pieniądze trafiają do kieszeni rozmaitych organizatorów, takich nazwijmy delikatnie. Więc bo to nie jest tylko ten lekarz, który wykorzystuje sytuację, ale to jest też ten dyrektor, który mu daje te pieniądze, prawda? I podpisuje jakieś fałszywe oświadczenia, że on przepracował, a przecież nie przepracował. Więc mamy system patologiczny i to absolutnie trzeba zmienić. Natomiast no, jestem na tyle już, żyję długo, że wiem, że takich rzeczy się nie zmienia w 2 tygodnie, czy w miesiąc, czy 2 miesiące.
0: A na pewno nie zmienia się w roku kampanii wyborczej, bo niektóre zmiany mogą być bolesne, przynajmniej na początku dla nas wszystkich, albo przynajmniej wydawać nam się mogą bolesnymi, prawda?
1: No, to może być wspaniały wehikuł wyborczy, bo we wszystkich sondażach Polacy wskazują jako najsłabszy element do poprawy, najsłabszy element polskiej rzeczywistości, absolutnie do poprawy, to jest służba zdrowia. No więc drugi element, który nie wskazują, ale na który są bardzo wyczuleni, to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy.
0: Tu panie redaktorze, dopytam tutaj, bo zastanawiam się, obiecać można wszystko, znamy to powiedzenie, prawda?
1: Tak.
0: Tylko pytanie, czy my w ciągu najbliższych miesięcy damy się nabrać na obietnicę bez pokrycia? Czy ta sytuacja, która zaczęła się od Szpitala Południowego, nie przyniosła nam wszystkim większej świadomości, co nie działa, jak nie działa i że to jest wszystko bardzo trudno zmienić? W związku z tym, jak ktoś nam obieca skrócenie kolejek tak po prostu, to nie bardzo się damy na to nabrać. Albo jak ktoś nam obieca, że jak się nie dostaniemy do publicznego szpitala, na przykład czy lekarza i będziemy musieli zapłacić, to pan marszałek nam odda pieniądze, na to też już się nie damy nabrać.
1: Nie damy nabrać. Nie damy nabrać.
0: Nie ma pan takiego wrażenia?
1: Mam wrażenie, że po pierwsze nie damy się nabrać na głupie i niemądre obietnice, ale mam też wrażenie, że domagamy się jednak zmian. I proszę zwrócić uwagę, przez wiele lat, to myślę, że nawet przez 10 ostatnich lat wszyscy narzekali na służbę zdrowia, ale każdy mówił, no nie da się z tym nic zrobić, za mało pieniędzy, nie da się z tym nic zrobić. Tak słyszeliśmy. A tutaj mamy rzeczywistość czarno na białym. Pieniędzy jest wystarczająca ilość. Jeżeli ktoś może zarabiać 1 600 000 i to nie jest jedyny lekarz, który tyle zarabia, to znaczy, że te pieniądze są marnotrawione.
0: I że one są. Ja dodałabym więcej.
1: I że one są, prawda?
0: Jeżeli w jednym roku można dołożyć x miliardów złotych, w kolejnym x razy 2 miliardów złotych, a w tym roku 26 albo, albo jeszcze nie wiemy ile, to znaczy, że te pieniądze można skądś wziąć.
1: Tak. I że po pierwsze, no, niestety one są brane z zadłużenia, one są brane na konto naszych dzieci i wnuków. No ale więc.
0: Ale można by
1: tak
0: je
1: fajnie
0: wziąć raz, przepraszam za określenie, a dobrze, dodałabym, a konstruktywnie, prawda? I poprawić sytuację, bo e-rejestracja przyspieszona o 2 lata.
1: No tak.
0: Nie wiem, czy to musi tyle trwać. 2029 to był, zdaje się, wstęp. E-kolejka, która ma zwiększyć przejrzystość listy oczekujących na świadczenia. Jest jeszcze jedna obawa, która mi towarzyszy, że robione coś na prędce
1: jest byle jakie, tak?
0: Dziękuję bardzo.
1: No, słusznie, ma pani rację, dlatego mówię, że nie spodziewałem się, że minister nam powie, że proszę bardzo, za 2 tygodnie przedstawię wielką reformę, no bo to by byłoby śmieszne.
0: Tam największe niebezpieczeństwo kryje się w zapowiedzi reorganizacji szpitali. Ona się pojawiła między wierszami. Nie jest
1: pani,
0: eksponowana.
1: Bo to też się zmieniła, bo rzeczywistość też się zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, szpitale powiatowe były kiedyś bardzo potrzebne, ale teraz, no, ale teraz ludzie mają samochody i mogą dojechać naprawdę trochę dalej. To nie jest tak, że każdy musi mieć szpital w promieniu 30-40 kilometrów, prawda? Więc miejmy też świadomość, że świat się zmienia, że służba zdrowia się zmienia, bo coraz droższe są procedury, no, widzimy przecież, kto był w szpitalu, to widział, ile tam nowych

0: jest urządzeń, maszyn, ja nie jestem w stanie tego opisać, ile metod badań. To wszystko kosztuje przecież. Więc też miejmy tego świadomość. Ale mamy świadomość, że jest za drogo. Znaczy, że wystarczy, że pieniędzy wystarczy, bo one dzisiaj trafiają nie tam, gdzie powinny.
1: Jasne, jest? Ale jest jeszcze jeden błąd zasadniczy. Ja dość często cytuję to, o czym mówiła pani Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha. Dość często jest gościem Polskiego Radia 24. Jestem pod wrażeniem jej opinii i takich refleksji. To, na co ona zwraca uwagę, to jest temat komunikacji z nami. Z nami się nie rozmawia. I jak czytam, że zmieniono do tej pory wycenę ponad 100 procedur medycznych, a kolejnych ponad 100 jest w kolejce, żeby to urealnić, na przykład te dotyczące różnych operacji kręgosłupa, do których można dopisywać różne inne i zarabiać na tym krocie, to dlaczego my tego nie wiemy?
0: Nie pani, no bo nasz umysł by tego nie ogarnął, przypuszczam.
1: A ja jestem, dobrej myśli. Wiedzieć. Ale powinniśmy dostać informację, że takie zmiany są w drodze. I na przykład a propos reorganizacji szpitali jeszcze tylko dodam, bo pani Anna mówi tak. Można nas przekonać do tego, że mamy za dużo szpitali pod warunkiem, że przekona się nas, że każdy z nas będzie miał dobry dostęp do tego szpitala. Mimo no wszystko, tak? Świetny transport, oczywiście. Świetnie wyposażone karetki.
0: Tak, i dobry szpital.
1: I dobry szpital, tylko kawałek oczywiście. Dalej.
0: No, oczywiście. Myślę, że bez problemów to by się dogadało. Natomiast, wie pani, dlaczego my o tym nie wiemy? No, bo to są skomplikowane rzeczy. Ale są przecież takie organizacje, które są pacjentów, które powinny być o tym informowane i one są już wystarczająco kompetentne, by móc ocenić, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Są wyspecjalizowane media, prawda? Tam są znakomici dziennikarze, pracują, znają się na tych wszystkich lekach, urządzeniach medycznych i dla nich to jest bardzo proste ocenić, czy pomysł ma ręce i nogi, czy też jest zupełnie szalony. Więc myślę, że trzymały nas w tej chwili w takim ścisku dwie rzeczy. Pierwsze, lenistwo biurokratów i drugie, dobry układ dla niewielkiej grupy, ale cwaniaków, ale wpływowej cwaniaków, którzy na tym zarabiali miliony. I ta afera z tym szpitalem rozbiła ten układ, bo my wszyscy krzyczą w tej chwili, domagamy się zmian, domagamy się jakby jakiegoś elementarnego porządku. Więc minister powiedziała, obcinamy te szalone pensje niektórym, cały czas powtarzam niektórym lekarzom, tym cwaniakom. Budujemy system, w którym nie będą mogli szantażować szpitala, że sobie pójdą. Dobrze.
1: Okay.
0: To jest takie, prawda?
1: Wie pan, bo dla mnie
0: plaster,
1: dlatego że najbardziej szokują mnie sytuacje, przepraszam za słowo, cwaniaków, którzy wykorzystują system, bo tacy się zawsze znajdą. Najbardziej szokują mnie sytuacje szpitala, który nie ma wyjścia. I żeby nie zamknąć tego czy innego oddziału, to musi zatrudnić lekarza na warunkach, które ten lekarz proponuje, bo nie ma konkurencji.
0: Tak, ale to się już zmieniło, bo teraz, powiedzmy 2-3 miesiące temu taki dyrektor szpitala drżał, że pójdzie mu lekarz, a on nie złapie żadnego innego, bo w promieniu 150 kilometrów nie mieszka żaden lekarz, który by się tej specjalizacji. No a teraz, gdy będzie podobna sytuacja, to on po prostu zadzwoni do pani i pani zrobi aferę na pół Polski, że z twarzą tego lekarza, że proszę bardzo, lekarz szantażuje szpital, bo mu mało. Bo wtedy chce te pół miliona czy tam milion, to mu mało. Więc na tym polega fenomen tej awantury w szpitalu południowym. On zmienił naszą percepcję i w związku z tym temu dyrektorowi łatwiej będzie wtedy mówić, chłopie, nie dostaniesz więcej pieniędzy, bo po prostu mnie na to nie stać, bo szpital jest zadłużony na 5 milionów, a twoja pensja to jest 3 miliony. Więc wyobraź sobie, co by było, gdyby twoja pensja była normalna. Może byśmy wtedy potrafili ten szpital obronić. A on nie pójdzie, też miejmy świadomość, ten lekarz, który żyje z państwowego, nie pójdzie do prywatnego, bo tam mu tyle nikt nie da.
1: No tak, zwłaszcza, że teraz mają się pojawić jakieś obostrzenia. Niepokój przez skórę również, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, czuję w związku z właśnie z tym rozgraniczeniem.

0: dobrze, jak na pół etatu, to nigdzie indziej.
1: No to jest też taki, moim zdaniem, to też jest taki plaster. No, mamy ten system, który hoduje patologie, patologiczne rozwiązania. To się wylało, my to wszystko widzimy. No i teraz trzeba to zakleić. No, tam, gdzie cieknie, to trzeba nakręcić, prawda, tą taśmę, która izolującą. To jest na chwilę, ale to jest potrzebne oczywiście. Na chwilę, czyli na rok, na półtora, no bo przecież w takich kategoriach rozpatrujemy. A w międzyczasie powinna być naprawdę porządna praca związana z budową nowego systemu, bo już wszyscy wiemy, ten system już jest nieefektywny, przestarzały, nie pasuje do nowej rzeczywistości, tworzy patologię i w moim przekonaniu, kto będzie potrafił zaprezentować nowy system publiczności nam wszystkim, ten wygra, politycznie wygra na tym. To jest w tej chwili, panowie politycy, strzał w powietrze, rozpoczyna się wyścig o to, czy wy będziecie potrafili coś takiego nam zaprezentować. Zyskacie wtedy, no myślę, że dużo.
0: No tak, bo powtórzę, obawiam się to z perspektywy tych, którzy będą proponować, że na byle co nie damy się nabrać.
1: Nie damy
0: i to
1: się,
0: jest
1: na
0: też
1: pewno.
0: Korzyść. To jest też korzyść z tej sytuacji, że będziemy się pilnie przyglądać propozycjom i nie damy się zwieść pustym, głupim obietnicom.
1: Tak. No,
0: ja mam nadzieję, ja mam też nadzieję, bo to może zmobilizuje do polityków do sensownych propozycji.
1: Myślę, że te propozycje będą bardzo różne, dlatego że my przecież wahamy się cały czas między wizją służby zdrowia bardzo sprywatyzowanej, a wizją służby zdrowia bardzo upaństwowionej, zetatyzowanej. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Powiem pani, no trochę jeżdżę po świecie i fotografuję takie plakaty, że służba zdrowia strajkuje. Wszędzie strajkuje, w całej Europie strajkuje i hasła są te same. Niedofinansowanie, politycy nie myślą, zły system, no to wszystko to jest. Więc
0: musimy kończyć, panie redaktorze.
1: Tak. Więc mam świadomość, że przed nami otwierają się dwie rzeczy. Pierwsza, plasterek, który mówi, czyli pieniądze i drugi, ta poważna, nowa reforma, na którą wszyscy czekamy.
0: Dziękuję za komentarz. Robert Walenciak. Dzięki. Przegląd z nami w Polskim Radiu 24.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl.
4: Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 13.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Nikt nie ma wątpliwości, że zmiany w ochronie zdrowia są konieczne. Tak, po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej mówiła minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda dyskutowała o głównych założeniach zaprezentowanej wczoraj reformy systemu zdrowia. Spotkanie było konstruktywne, traktuję je jako nowe otwarcie, mówiła minister po zakończeniu rozmów.
7: Rozmawialiśmy o konkretach, mówiliśmy o tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które wczoraj podczas konferencji przedstawiłam, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, ale też również o system obchodzenia kolejek. Będzie powołany zespół, na czele którego stanie pan minister Maciejewski. Zespół ten będzie się zajmował ustawą o izbach, jak również o zawodzie lekarza.
6: Wcześniej prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski wyraził gotowość do dalszych rozmów z resortem. Poparł on również pomysły z walki z tak zwanymi kominami płacowymi lekarzy i patologiami w systemie ochrony zdrowia. Prezydent odda w sobotę hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. O planowanej wizycie Karola Nawrockiego w Radróżu na Podkarpaciu poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Prezydent ma odwiedzić m.in. miejscowy zespół cerkiewny. Planowane jest także jego wystąpienie.

0: wystąpienie. 11 lipca przypada rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji rzezi wołyńskiej. Tego dnia w 1943 roku oddziały ukraińskich nacjonalistów przypuściły atak na ponad 100 polskich miejscowości na kresach II Rzeczypospolitej. Zginęło w nich ponad 10 tysięcy polskich obywateli. Ponad 1,5 miliarda złotych na wsparcie dla samorządów w walce z cyberzagrożeniami. To budżet programu Cyberbezpieczny Samorząd. Z pomocy skorzysta blisko 2000 gmin. Pieniądze mają sfinansować m.in. audyty bezpieczeństwa IT, zakupy sprzętu oraz oprogramowania. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej bez samorządów.
1: Wszędzie usługi cyfrowe mają dawać poczucie łatwości załatwiania sprawy, bezpieczeństwa i możliwości korzystania z tego przez miliony ludzi. Sukcesem jest dzisiaj M-Obywatel, 12 milionów użytkowników. Sukcesem jest dzisiaj 250 tysięcy przeszkolonych urzędniczek i urzędników, ale sukcesem są dzisiaj pieniądze na cyfryzację.
0: Resort przedstawił też dane o rosnącej popularności usługi e-doręczeń. Do końca czerwca z tej formy komunikacji skorzystano ponad 90 milionów razy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 13:33, cały czas jesteśmy z Państwem, przyglądamy się temu, co dzieje się wokół nas. Co ważnego dla nas wszystkich wydarzyło się podczas szczytu NATO w Ankarze? W tej części programu zajmiemy się właśnie tym tematem.
2: Stan dnia.
3: Ale najpierw o rodzimym przemyśle zbrojeniowym, który pokazał kolejne dronowe kompetencje w Sochaczewie pod Warszawą. Zaprezentowano najnowszą linię produkcyjną Hornetów, czyli polskich bezzałogowych statków powietrznych, przez ekspertów określane jako odpowiednik Szachedów. Czy Szachidów? To drony bojowe opracowane przez inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i grupę Boryszew. W zakładzie produkcyjnym w Sochaczewie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Widziałaś, dotykałaś?
4: Oczywiście, oczywiście.
3: No to co więcej o tej linii produkcyjnej i o samych możliwościach tych dronów możesz nam powiedzieć?
4: Tak, to zacznę od możliwości, ale oczywiście nie dotykałam, no bo to też tak jest sprzęt jednak militarny, świeżo po tak naprawdę wyprodukowaniu, więc tutaj dotykanie tego nie jest wskazane, ale rzeczywiście można było podejść do kilku wybranych sztuk i blisko, z bliska to zobaczyć. A możliwości tych polskich Szachidów, na początek rzeczywiście trzeba o tym powiedzieć, bo jest się czym chwalić. To są bezzałogowce, które no, można opisać jako taką odpowiedź na to, co dzieje się tak naprawdę na współczesnym polu walki. Zresztą wystarczy spojrzeć za wschodnią naszą granicę. Ukraińcy przecież tak naprawdę niemal od początku konfliktu, który wybuchł w 2022 roku, zmagają się chociażby z tymi irańskimi dronami kamikadze, właśnie szachidami, które wiele szkód tak naprawdę te bezzałogowce czynią na ukraińskim froncie. No i właśnie, tak jak mówił tutaj obecny i przeglądający niejako tę linię produkcyjną wiceminister resortu obrony Cezary Tomczyk, to jest taka nasza polska odpowiedź na to, że my również widzimy, jak ważne są te dronowe kompetencje i chcemy je właśnie rozwijać tutaj u siebie w Polsce.
5: Wiele czasu mówiło się, że Polska musi mieć swoje zdolności do głębokich uderzeń, że Polska musi budować te zdolności dronowe i antydronowe właśnie po to, żeby w razie konieczności stanąć na wysokości zadania. Drony Hornet, czyli polski szerszeń, jest dzisiaj odpowiedzią na wszystko, co dzieje się na współczesnym polu walki.
4: I tak jak mówił minister Cezary Tomczyk, to jest nasza polska odpowiedź. W dodatku jest rzeczywiście od początku do końca zaprojektowany, opracowany, przetestowany i wyprodukowany właśnie w Polsce. Mało tego, cała ta technologia również należy do resortu obrony narodowej, no bo to właśnie ministerstwo zleciło tak naprawdę badania i wdrożenie produkcji tego drona kamikadze, który jest zdolny do zwalczania celów na tyłach wroga.
5: Od samego początku polscy konstruktorzy, inżynierowie pracowali nad tym, żeby polski dron kamikadze, żeby polski szachet, żeby Hornet, żeby szerszeń stał się częścią tego naszego systemu. Z punktu widzenia Polski posiadanie własnych zdolności do produkcji, własnych zdolności do zmiany tego typu systemów jest dzisiaj kluczem. To, co znaliśmy lata temu, cały system pozyskiwania sprzętu wojskowego, to już jest przeszłość. Ukraina, Rosja, to co się dzieje na froncie pokazuje, że żołnierze

0: że inżynierowie muszą adaptować się bardzo szybko.
1: I tak właśnie też będzie wyglądało, jeżeli chodzi o produkcję seryjną szerszeni Hornetów, tak jak mówił minister. One już w sierpniu mogą być masowo produkowane, tak zapewnił mnie główny specjalista Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który nadzorował najpierw pracę badawczo-rozwojową, a potem już wdrożeniową właśnie tych dronów. Pan Ryszard Sabak opowiadał tak naprawdę, co szerszenie potrafią, no i jak wyglądają.
2: Hornet bojowy będzie przenosił głowicę uderzeniową na odległości na dzień dzisiejszy 400 km, w perspektywie 900. My jesteśmy gotowi już z produkcją, powiedzmy, od sierpnia. Tylko w zależności oczywiście od ilości. Jakbyśmy chcieli opisać, jak wygląda, wszyscy znają samoloty. To tak jakbyśmy to wszystko zmniejszyli do wielkości, powiedzmy, 2×3 metry, ale całe wyposażenie w środku jest takie samo. Czyli musi mieć system naprowadzania, kierowania, to samo, co jest w samolocie, tylko nie ma pilota.
1: I to jest ta właśnie zasadnicza kwestia, nie ma pilota, ale tak jak zapewniał Ryszard Sabak, te drony będą bardzo proste w obsłudze, no bo to, że wyglądają jak takie miniaturki samolotów i że są naszpikowane elektroniką, to jedno, a drugie chodzi o to, żeby, i tutaj już wkracza tak naprawdę to, co też dzisiaj tutaj zapowiedziano, kierownictwo resortu obrony chce, żeby w przyszłości, niedalekiej, w ciągu kilkunastu miesięcy tak naprawdę, no niejako taka masowa produkcja tych dronów ruszyła, ale na takiej zasadzie, jak to teraz trochę wygląda właśnie u naszych wschodnich sąsiadów, że de facto drony, które są w stanie zwalczać irańskiej produkcji drony kamikadze, powstają niejako na tyłach frontu, na zapleczu danej jednostki i dlatego też no, już mamy taki pilotażowy program w kilku jednostkach wybranych, właśnie on trwa, jest wdrażany, ale w niedalekiej przyszłości będzie w sumie 20 polskich jednostek, w których będą działać laboratoria dronowe. Filozofia jest taka, żeby żołnierze wskazani do obsługi później takich dronów mogli je sami od początku do końca złożyć z tych podzespołów, elementów, które dostarczy rodzimy przemysł zbrojeniowy. To, że będą one narzędziem bojowym skomplikowanym, nie oznacza, że nie będzie można tego robić właśnie od razu na tyłach jednostek. Będą specjalne drukarki, też 3D, tak jak zapowiedział wiceminister obrony narodowej, po to, żeby ten proces rzeczywiście do minimum skrócić. To jest bardzo ważne, bo jak widzimy też ten ukraiński front jasno pokazuje, że to są drony, no kamikadze sama nazwa wskazuje, drodzy Państwo, Małgosiu, no więc one siłą rzeczy po wykonaniu wielu zadań, jeżeli są uzbrojone, no to po prostu nie wracają do rodzimej jednostki, więc trzeba je natychmiast zastępować nowym, następnym tego typu uzbrojeniem.
3: Agnieszko, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Jak zwykle, niezwykle interesująco. I właściwie do samego serca tego, o czym mówisz. Agnieszka Drążkiewicz z Państwem.
4: Komentarz.
3: Naszym gościem jest dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
3: Przeglądam poszczytowe tytuły w prasie, między innymi papierowej. NATO potwierdza wspólną obronę, ale... tak? Ale szczyt w Ankarze przebiegł w nerwowej atmosferze, którą wywołały wypowiedzi Donalda Trumpa. Jest jeszcze jeden, to Rzeczpospolita. Szczyt nie zdołał ukryć podziałów w NATO. Chodzi jak zwykle o nakłady na obronność, podążając za pretensjami prezydenta Donalda Trumpa także o Bliski Wschód. Jacy jesteśmy po tym szczycie, panie doktorze? Myślę o sojuszu, o jedności, o tym, kto może spać spokojnie, a kto nie.
5: Mimo wszystko myślę, że w większości stolic europejskich państw NATO przyjęto z patkami serca po zakończeniu tego szczytu, ponieważ no, wiadomo, amerykański prezydent bywa nieprzewidywalny i można było się spodziewać właśnie jakiejś wypowiedzi w tonie, które już wcześniej padały z ust amerykańskiego prezydenta, krytycznych pod adresem europejskich państw członkowskich, i te słowa padły, ale nie przede wszystkim pod adresem Hiszpanii, między innymi, ale i tak mogło być, zdaje się, gorzej, więc summa summarum, tak oceniając ten szczyt, można powiedzieć, że zakończyło się mimo wszystko umiarkowanym sukcesem. Bo oczywiście wszystkich podziałów nie było możliwości ukryć, bo to były zbyt wygórowane oczekiwania pod adresem tego szczytu, bo

0: jeżeli spojrzymy na kwestię wydatków państw, to z jednej strony mamy podkreślenie ponowne, zaznaczenie tego celu 5% PKB wydatków na obronność, ale z drugiej strony mamy kraje, które nie dopiero spełnią kryterium 2%, które było, przypomnę, przyjęte w 2014 roku. I to nie tylko jest kwestia Hiszpanii, tylko na przykład jednego z krajów, z którymi Polska sąsiaduje, mianowicie z Czechami, które właśnie zapowiedziały, że w przyszłym roku w końcu ten cel osiągną. Z drugiej strony można spojrzeć na to, że paradoks nomen omen na to, że zostały podjęte dosyć istotne decyzje podnoszące zdolności operacyjne sojuszu i tutaj przede wszystkim bym wskazał decyzję o przeznaczeniu kwoty 27 miliardów dolarów na realizację projektów rurociągów, które przy pomocy których będzie transportowane paliwo, będzie mogło być transportowane paliwo. To jest taki zbudowanie dodatkowych nitek, które poprowadzą do krajów wschodniej flanki NATO, przede wszystkim do Polski, bo dzisiaj te rurociągi kończą się w Niemczech, a mają być właśnie przedłużone do Polski. Dlaczego to jest istotne? Zdolności wojskowe, militarne państw sojuszu opierają się głównie na lotnictwie. Lotnictwo konsumuje gigantyczne ilości paliwa, więc nie ma możliwości przetransportowania tych ilości potrzebnych do prowadzenia operacji lotniczych cysternami kolejowymi czy drogowymi, więc tak realizacja tego projektu, tego przedsięwzięcia w znaczącym stopniu po pierwsze zwiększy obecność NATO w naszej części kontynentu i zapewni te niezbędne zdolności operacyjne.
1: I to jest jeszcze sytuacja pozimnowojenna, prawda? Bo, szczerze mówiąc, dopiero te komunikaty uświadomiły mi, że to się wszystko kończy na naszej zachodniej granicy właśnie z tego powodu.
0: Kończy się to dokładnie przy bazie Ramstein, tak. Przy Frankfurcie, w Holandii, tam, gdzie są duże lotniska, bo też trzeba pamiętać o tym, że ten system, on oczywiście ma zastosowanie militarne, ale też jest używany w celach cywilnych i na dobrą sprawę sfinansowany w dużym stopniu przez to, że właśnie operatorzy lotniczy, prowadzący swoje operacje lotnicze, korzystają z tego paliwa, które jest transportowane przy pomocy tych rurociągów. To nie jest tak, że one stoją puste i czekają na godzinę W. One są używane na co dzień do celów cywilnych, ale też oczywiście z możliwością wykorzystania przez lotnictwo wojskowe. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o inne decyzje, które zapadły, to chociażby decyzje dotyczące lotnictwa transportowego i lotnictwa rozpoznania dalekiego zasięgu. To mamy kwestię, jeżeli chodzi właśnie o lotnictwo transportowe. W obu tych obszarach Europa jest dużo słabsza niż Stany Zjednoczone. Europejskie państwa NATO nie dysponują porównywalnym potencjałem jak Stany Zjednoczone i w związku z tym rozbudowa tych zdolności transportowych i w zakresie rozpoznania jest tutaj niezbędna. No i zapadły decyzje o właśnie budowy floty transportowców europejskich w oparciu o samoloty Airbusa i zakup właśnie samolotów SAP Global mhm. Eye, które zresztą są już na wyposażeniu sił Wojska Polskiego i właśnie w oparciu o te platformy budowanie zdolności w tych dwóch kluczowych obszarach, które tutaj, tak jak powiedziałem, państwa europejskie no, mają duży dystans do nadrobienia w sytuacji no, powoli wycofujących się Stanów Zjednoczonych. Bo na pewno ten szczyt, czego nie zmienił, to strategiczne decyzje Stanów Zjednoczonych o stopniowym opuszczaniu tutaj Europy i przekazywaniu obowiązków bezpieczeństwa europejskiego europejskim państwom członkowskim.
1: Nie byłabym sobą, gdybym sobie nie pozwoliła na drobną ironię. Myślę, że sukcesem tego szczytu jest także to, że pan prezydent Donald Trump opuścił Ankarę z przekonaniem, że nie lubi tylko Hiszpanii. Chcę pana zapytać o zmianę stanowiska wobec Ukrainy. Bo była mowa o zgodzie na, nie wiem jak fachowo nazwać, sytuację wokół patriotów, czyli licencje, tak? Ukraińcy mieliby dostać licencję na produkcję patriotów, o czym jeszcze chwilę temu nie było mowy. To znaczy projekt był, postulat Zełenskiego był, ale wszyscy mówiliśmy, no nie, no przecież Stany się na to nie zgodzą. Do tego

0: wszystkiego my mamy je serwisować. I to jest też no, znaczący wpis po stronie korzyści.
1: To z całą pewnością, ponieważ rakiet do systemu Patriot jest jak na lekarstwo. Operacja przeciwko Iranowi w istotny sposób przetrzebiła magazyny amerykańskie i państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej z tego rodzaju uzbrojenia.
0: Dopytam tylko, panie doktorze, pozwolę sobie, żeby nie umknęło. Czy pan wie na przykład, ile w tej chwili trzeba czekać na takie zamówienie? Czy to nie są informacje jawne?
1: To są informacje, które krążą w infosferze. Szacuje się, że roczne zdolności produkcyjne firmy Lockheed Martin, producenta rakiet do systemu Patriot, to jest około 600 sztuk rocznie. Szacuje się, że w trakcie tej operacji przeciwko Iranowi same państwa Zatoki Perskiej zużyły 2400 rakiet tego rodzaju, co by oznaczało, że żeby odbudować stan posiadania tylko i wyłącznie państw krajów Zatoki Perskiej potrzebne by były 4 lata, więc to jest absolutnie nieakceptowalna sytuacja.
0: Czyli kto wie, czy taka opcja produkcji na przykład w Ukrainie na bazie licencji amerykańskiej i serwisowania u nas to nie jest ukłon w naszą stronę, tylko opcja ratunkowa dla Lockheeda Martina.
1: Realna potrzeba dla Amerykanów i też jeżeli nie tylko Polska, prawda, jest w posiadaniu baterii systemu Patriot, to jest właściwie podstawowy system obrony przeciwrakietowej i lotniczej, więc to jest wielu klientów, więc tu naprawdę zapotrzebowanie będzie przez najbliższe lata istotne, a tak jak tutaj powiedzieliśmy, Stany Zjednoczone absolutnie nie są w stanie własnymi siłami tutaj zapewnić tego, wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu rosnącemu. I też mówiąc o samych potrzebach amerykańskich.
0: Jasne. Przekonuje pana stanowisko dzisiejsze, to obecne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i to niezachwiane właściwie poparcie dla Kijowa. Widzimy pewną ewolucję tego, co mówi Donald Trump.
1: Tak, już tutaj...
0: Już nie gra w karty z Zełenskim, tylko, prawda?
1: Tak. To już chyba już zrozumiał, że jednak Ukraina posiada karty w tym konflikcie i ta operacja ataków dronowych skierowanych przede wszystkim w przemysł naftowy Federacji Rosyjskiej udowodnił Stanom Zjednoczonym, że Ukrainy nie mogą traktować się jako pionka w grze, tylko Ukraina dysponuje własnymi zdolnościami, pozyskanymi też przy pomocy innych krajów, bo to też nie oszukujmy się, że Ukraińcy od A do Z wszystkie swoje drony budują własnym sumptem w oparciu o własny know-how. To jest know-how wielu państw, mówi się o Niemczech, mówi się o Francji przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o budowę tych zdolności, wkład tych państw w budowę zdolności ukraińskich, jeżeli chodzi o te przede wszystkim uderzenia dalekiego zasięgu, bo co innego jest oczywiście dron FPV na odległość 30 kilometrów, który operuje, a co innego wysłać dron 1500 kilometrów i przy okazji oczywiście zmylić systemy przeciwlotnicze, przeciwdronowe kraju, na którego przestrzeń powietrzną się wlatuje. To jest know-how, który, że tak powiem, nie jest powszechny, więc tutaj wiele krajów stara się z jednej strony partycypować w tych projektach, które realizuje Ukraina, no i też już rozbudowywać te swoje umiejętności, bo tutaj widzimy bardzo dużą ewolucję tych systemów i to, że coś działało pół roku temu, czy nawet 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, może znaczyć, że dzisiaj już to rozwiązanie jest niewystarczające. Więc to jest
0: wyścig
1: zbrojeń.
0: Czyli po stronie zysków możemy wpisać i inwestycje w nasz system i zapewnienie, że żołnierze z Polski nie zostaną wycofani. Potwierdzenie wspólnego takiego jednolitego podejścia do wojny w Ukrainie, inwestycje. Przypomnienie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, co nie było takie oczywiste.

0: rzeczywiste jeszcze niedawno.
1: Tak.
0: Ale mieliśmy do czynienia też ze spotkaniem, nie wiem czy ono było planowane, ja się nawet zastanawiałam, czy do niego dojdzie. Chodzi o pana prezydenta Nawrockiego i Zełenskiego. Radosław Sikorski pozwolił sobie na taki komentarz. Dziękuję prezydentowi Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze dokładnie wyjaśniono problem, który sami stworzyli, tylko że tego problemu cały czas nie wyjaśniono.
1: I ten problem nie zostanie wyjaśniony ani na tym szczycie, ani na najbliższym. No tutaj niestety polityka historyczna bardzo mocno wpływa na politykę bieżącą. Tutaj absolutnie nie twierdzę, że powinniśmy zapominać o naszej historii. No, każdy naród, który nie pamięta swojej historii, jest niestety skazany na jej powtarzanie. Ale z drugiej strony też trzeba wiedzieć, nie można, że tak powiem, tracić z oczu, co jest nam najbliższe, co jest przed nami, prawda, co jakby nam grozi. Więc tutaj mam na myśli wrogie działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Więc dobrze, bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło. Bo
0: ono dość długo trwało, dodam, prawda, jak na takie warunki, około godziny.
1: Około godziny. Bardzo źle by było, gdyby do takiego spotkania nie doszło. Traktujemy to jako dobry prognostyk, że ten poziom napięcia, niepotrzebnego napięcia w relacjach dwustronnych, pamiętając o tym, że tutaj, że to byłem inicjatorem tej ostatniej fazy tych napięć, to był osobiście prezydent Zełenski, że ten poziom tego napięcia się obniży. I tutaj mimo wszystko trzeba pochwalić polskich rządzących, pomimo różnic barw partyjnych i pewnych przytyków, no bo premier Sikorski ma to do siebie, że no ostro, że tak powiem, lubi tam korzystać z każdej okazji, żeby pewien przytyczek pod adresem Pałacu Prezydenckiego skierować. To mimo wszystko tutaj była jednolite
0: stanowisko, prawda? Nie było żadnego zgrzytu. Żadnego. A przynajmniej o tym nie wiemy i to tak powinno działać.
1: Tak. To jednolite podejście było też widoczne tutaj w decyzji Parlamentu Europejskiego. Bo zwróćmy uwagę na sekwencję. Przed tą właśnie rozmową strona polska miała argument w postaci przyjętego wspólnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.
0: W naszej sprawie propagowania banderyzmu i UPA, prawda?
1: Tak.
0: Co nie było...
1: To był mocny sygnał poparcia. Jasne. Ze strony Europy, że tutaj no, polskie stanowisko, polska wrażliwość na te kwestie historyczne no, nie może być pomijana.
0: Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, bo dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja prasowa pana ministra Żurka. Pan minister ogłosił coś w rodzaju sukcesu, że sąd przyspieszył, jest gotowy wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry, ale czekają na uzasadnienie sądu, ci, którzy ten wniosek chcą wysłać i chce wystosować pismo do ICE w tym tygodniu i zapytać agencję, na jakich zasadach przebywa Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, że ICE będzie łapał pana ministra albo zapraszał do biura. Może odbyć.
1: Parę milionów innych osób nielegalnie przebywających obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych jest jednak wyżej na priorytecie, na priorytetowej liście tej służby ICE, która właśnie no, w ostatnich miesiącach no, pojawiła się w zbiorowej świadomości ze względu na wydarzenia w Minnesocie, gdzie najpierw doszło do śmiertelnego postrzelenia kobiety, która protestowała przeciwko działaniom funkcjonariuszy, a później w konsekwencji dalsze były protesty i doszło do kolejnego przypadku no, zastrzelenia przy obywatela Stanów Zjednoczonych przez funkcjonariusza ICE. Ta formacja okryła się no, taką złą sławą. Ja tutaj no, nie przywiązywałbym tu zbyt dużej wagi mimo wszystko do słów pana ministra. Było to swego rodzaju no, taka złośliwość pod adresem amerykańskiej administracji, bo to nie będzie raczej miało faktycznego przełożenia. Tutaj toczą się procedury ekstradycyjne. To trzeba w ich przypadku pamiętać o tym, że one mają jakby dwie składowe. Jest ten element sądowy, ale też jest element polityczny.
0: A który jest ważniejszy, prawda? Przekonamy się w najbliższym czasie.
1: Raczej ten wystawiałbym, że ten polityczny, bo to jednak jest decyzja Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na te, odnośnie wydania. To decyzja sądu, sądem, ale to...

0: musi być też zgoda polityczna na przekazanie osoby władzom kraju, które wystąpiło o przekazanie tej osoby.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Przem, dlaczego się pan uśmiecha, panie doktorze? No, pytanie o Zbigniewa Ziobrę i AIS. A co mam zrobić?
0: Ja myślałem, że chyba pani redaktor ma jakąś kamerę, bo tutaj bo rozmawiamy.
1: Dobrze, to dziękuję. To już nie stawiam pana w trudnej sytuacji. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, z nami w Polskim Radiu 24.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowi.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Media Ekspert taniej masz.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Rada Lekarska mówią o konstruktywnych rozmowach. Ich tematem była naprawa systemu ochrony zdrowia. Są wyroki dla rosyjskiego małżeństwa oskarżonego o szpiegostwo. Igor R. spędzi w więzieniu 7 lat, jego żona 3 lata. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał trwającego mundialu. Naprzeciw siebie staną piłkarze z Francji i Maroka. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia powoła zespół, który będzie pracował nad ustawami o izbach lekarskich i zawodzie lekarza. To jeden z efektów spotkania minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła po spotkaniu, że omawiano propozycje ogłoszone nie tylko wczoraj.
2: Spotkanie było konstruktywne, rozmawialiśmy o konkretach. Jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci.
1: O konstruktywnych rozmowach mówi też Naczelna Izba Lekarska. Jak jednak podkreślił jej prezes Łukasz Jankowski, lekarze oczekują konkretnych rozwiązań dotyczących m.in. wyceny

0: świadczeń medycznych.
1: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
0: Propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała wczoraj. To m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, utworzenie centralnej e-kolejki oraz zobowiązanie publicznych szpitali do niewykorzystywania zewnętrznych spółek do wykonywania zabiegów, które placówki powinny realizować we własnym zakresie. W sądzie w Sosnowcu zapadł wyrok w sprawie małżeństwa Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. otrzymał wyrok łącznie 7 lat pozbawienia wolności. Jego żonę sąd skazał na 3 lata więzienia. Więcej na ten temat reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel.
2: Mężczyzna odpowiedział za szpiegostwo na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce i przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Irina R. została skazana za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB. Prokuratura zasadniczo podziela dane w tej sprawie wyrok, mówi prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie.
2: Wyrok pozostawiam do uznania opinii publicznej, jednak mnie te argumenty w pełni nie przekonują, mówi obrończyni oskarżonej adwokat Katarzyna Matejczyk.
4: Co do kwestii apelacji, no ta decyzja jeszcze nie zapadła, zostanie to ustalone w dniu dzisiejszym z klientką.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
0: Para jest w areszcie od 2024 roku. Proces małżeństwa rozpoczął się w styczniu, a jego jawność od początku wyłączono ze względu na dobro państwa polskiego. Liczba amerykańskich żołnierzy w ramach stałej obecności wojskowej w Polsce przekroczy 10 tysięcy, zapowiedział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w najbliższych tygodniach wojska USA mają być ponownie obecne w Polsce w sposób rotacyjny. Decyzja o lokalizacji stałej bazy ma zapaść w ciągu najbliższych miesięcy.
5: Ten proces będzie trwał około pół roku, tak mówił publicznie 3 tygodnie temu sekretarz Hegseth. Więc jesteśmy w procesie, jesteśmy w kontakcie zarówno z dowódcami amerykańskimi w Europie, jak i z Pentagonem.
0: Miejsce stałej bazy wybierze strona amerykańska. Wśród branych pod uwagę miast są Poznań oraz Wrocław. Policja i prokuratura reagują na zajście na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mężczyźni, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie uczelni, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Podejrzani w piątek stanęli pod biurem ukraińskiej firmy i wypytywali jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu, przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co zgodnie z przesłankami kodeksu karnego może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał trwającego mundialu. Naprzeciw siebie staną piłkarze z Francji i Maroka. Faworytem dzisiejszego spotkania jest Francja, ale nic nie jest jeszcze przesądzone, mówił na naszej antenie Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. Podkreślił, że drużyny afrykańskie zaskakują dobrą formą podczas tegorocznych Mistrzostw Świata.
7: Faworytem oczywiście jest Francja, inaczej być nie może. Natomiast żeby poszukać trochę nadziei dla Maroka, to najwięcej kłopotów Francji w tych mistrzostwach sprawiły w pierwszej kolejce właśnie Senegal, drużyna z Afryki. Maroko myślę, że jeżeli przyjmie ten styl podobny grania do Senegalu, to może narobić kłopotów. Ta prawa strona Maroka to jest po prostu taka siła Maroka, gdzie wcześniej ci rywale nie byli w stanie się przeciwstawić.
0: Początek meczu Francja-Maroko o godzinie 22.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz w części mazowieckiego i lubelskiego. Na zachodzie kraju do końca dnia będzie pogodnie, choć okresami możliwe większe zachmurzenie. Natomiast na wschodzie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Obecnie na termometrach od 14 stopni Celsjusza na wschodzie kraju oraz na Podhalu, przez 20 w centrum, do 23 na zachodzie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Prawie 8 minut po godzinie 14. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Każdy jak słyszy, zlikwidują nam szpital, to się denerwuje. Ale to nie chodzi o to, żeby coś komuś zabrać, tylko żeby komuś dać w lepszej formie. Tak mówi Anna Gołębicka, cytowana przeze mnie, tym razem także przez Wirtualną Polskę, członkini Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Anna stwierdza, że wyzwaniem w sprawie naprawy ochrony zdrowia jest umówienie się z obywatelem na szczelny system, czyli umówienie się z obywatelem na zmianę. Najpierw jest cel, czyli określamy sobie, gdzie my chcemy być, jaki chcemy mieć wspólnie z obywatelami system, a potem dopiero pieniądze.
0: Stan dnia.
6: No bo najpierw mieliśmy wizerunkowe i medialne emocje. One teraz ustępują miejsca twardym gabinetowym negocjacjom. Właściwie chcielibyśmy mieć nadzieję, że są twarde. W Ministerstwie Zdrowia zakończyło się już spotkanie całego kierownictwa resortu z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ogłoszonego wczoraj przez rząd, ustami pani minister, pakietu reform w służbie zdrowia, w tym limitowania stawek dla lekarzy na kontraktach czy wprowadzenia centralnej e-kolejki. Przed gmachem ministerstwa jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Co już wiemy po tym spotkaniu? Chyba najważniejsze pytanie to, jak to, co ustalono, przełoży się na naszą rzeczywistość.
7: To było długie i momentami bardzo drobiazgowe i, jak zgodnie przyznają obie strony, wyjątkowo merytoryczne spotkanie. Po okresie kryzysu w relacjach dzisiejsze rozmowy można uznać za nowe otwarcie, choć do pełnego porozumienia wciąż jest daleko. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda twardo podtrzymała swoje wczorajsze deklaracje. Zapowiedziała, że resort nie wycofa się z wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej w publicznym sektorze, która ma wynosić do 240 zł brutto. Dodatkowo ministerstwo chce całkowicie uporządkować rynek umów cywilnoprawnych i wprowadzić ustawowy zakaz wygrywania szpitalnych konkursów przez zewnętrzne spółki. W grę będzie wchodzić wyłącznie jednoosobowa działalność gospodarcza. Szefowa resortu podkreśliła, że te propozycje nie wywołały dziś dużej dyskusji.
8: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji i myślę, że to jest absolutnie dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali.
7: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski miał jednak do niektórych tych kwestii odmienne zdanie. Przyniósł do ministerstwa długą listę wątpliwości i wprost ostrzegał przed wylewaniem dziecka z kąpielą. Medycy uważają, że rygorystyczny wymóg pracy na minimum pół etatu w jednej podstawowej placówce uderzy rykoszetem w mniejsze szpitale powiatowe. Według prezesa NIL-u lekarze na kontraktach po prostu stracą możliwość elastycznego łatania dziur kadrowych w grafikach, co może doprowadzić do paraliżu wielu oddziałów w regionach. Izba oczekuje od rządu propozycji systemu, które realnie skrócą kolejki i uatrakcyjnią bezpieczne umowy o pracę. Lekarze zaproponowali, by pensja specjalisty na etacie wynosiła równowartość 3 średnich krajowych, co naturalnie wygasiłoby potrzebę ucieczki na kontrakty.

0: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Przedstawiciele medyków zwrócili też uwagę na dziesiątki technicznych pułapek związanych z centralną e-rejestracją. Pytali m.in. o to, jak system komputerowy zachowa się w przypadkach nagłych i pilnych oraz jakie konsekwencje poniosą pacjenci, którzy nie stawiają się na umówiony termin. Konkretne projekty ustaw mają być teraz wypracowywane w ramach specjalnego, wspólnego zespołu roboczego, w skład którego wejdą także młodzi lekarze rezydenci. Z kolei rozmowy z udziałem pozostałych grup zawodowych, w tym pielęgniarek i ratowników medycznych, odbędą się już w najbliższy wtorek, 16 lipca. Podczas zapowiedzianego posiedzenia zespołu trójstronnego.
2: Piotr Durys podsumował dla Państwa to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci bardzo.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka i publicystka. Dzień dobry Pani profesor.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Czy jest coś, czego Polacy nie chcą usłyszeć o ochronie zdrowia, choć powinni? Na przykład, że jak nie zapłacimy albo nie dopłacimy z własnej kieszeni, to nie będziemy mieć?
4: Wie Pani co, ja myślę, że w tej całej dyskusji brakuje jednego elementu w ogóle, mianowicie lekarze to jest najstarszy zawód i właściwie jedyny, który posiada kodeks etyczny. Ja dzisiaj rozmawiałam z moim mężem o służbie zdrowia i on powiedział, wiesz, gdybym zarabiał 1 000 000 z kawałkiem, to bym się tego wstydził. Ja myślę, że coś jest na rzeczy, to znaczy niezależnie od tego, jaka jest organizacja służby zdrowia, jest ona absolutnie fatalna i kuriozalna, że lekarze tyle zarabiają, a my pacjenci czekamy latami na wizytę u specjalisty. Natomiast, wie Pani, w tym wszystkim jakby ważne są też kwestie etyczne. Kiedyś lekarz to było powołanie jednak, powołanie. Dzisiaj to jest po prostu zawód na wolnym rynku i nic dziwnego, że skoro jest tyle okazji, to lekarze, tak jak pewno wiele innych, czerpią z tego gigantyczne zyski. Lekarze jakby stracili swoje powołanie. To zresztą widać również w edukacji, gdzie nie ma takich elementów humanizujących. Praktycznie nie ma zajęć z etyki, one są traktowane dosyć lekceważąco, jako niepoważne. Ja myślę, że tu mamy wielki problem też, bo coś musi być w głowie człowieka, który zarabia na SOR-ze ponad 1 000 000 zł przez rok. No to coś, ja to nazywam chciwością. Ja myślę, że my nie mówimy tym językiem, kiedy zajmujemy się reformą zdrowia, ale coś jakby jest na rzeczy ze strony również etycznej i postępowania lekarzy, również pacjentów, którzy wykorzystują wiele sytuacji, korzystają z lipowskich przywilejów i tak dalej.
2: Także... No tak, pani profesor, bo nie byłoby saloniku w Szpitalu Południowym, choć wiemy, że on służył innemu oddziałowi, że tam obok kanapy pokazywanej przez niektóre media stały łóżka szpitalne i tak naprawdę nie był to specjalnie stworzony gabinet dla ekstra pacjentów, ale zgodzę się z panią, że gdyby nie było z drugiej strony tych, którzy tę kolejkę chcą omijać, to nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją. Pozwolę się z panią nie zgodzić tylko w jednej sprawie, takiego generalizowania, bo sama na swojej drodze spotykam lekarzy z ogromnym powołaniem.
4: Tak, ja też, ja znam świetnych lekarzy, niesłychanie sumiennych, bardzo uczciwych i z powołaniem, ale ponieważ ten problem nabrał takich rozmiarów, to ja po prostu chcę tylko wskazać, że istnieje ten jeszcze jeden jakby aspekt oprócz złej, fatalnej organizacji, fatalnych ministrów. Ale też pamiętajmy, według mnie to wszystko się zaczęło wtedy, kiedy Leszek Miller zlikwidował kasy chorych. Czyli to był jakby pierwszy wielki krok do ogromnego chaosu i bałaganu w medycynie.
2: Ale one też miały wady. Na przykład jedna z podstawowych wymienianych w ostatnim czasie, bo wracamy do kas chorych, było to, że na przykład jeśli jedna proponowała jakiś zabieg, a inna nie proponowała, to rejonizacja czy lokalizacja mogła spowodować, że tej usługi, której nam brakuje medycznej, nie dostaniemy. One też miały swoje

0: wady, tylko znaczy, nie poszedł za tym lepszy system. To też o to chodzi.
1: Narodowy Fundusz to jednak była jakaś centralizacja i według mnie to wszystko było chybione. Oczywiście, że każdy system ma swoje wady. Ja też nie chcę mówić o systemie organizacji zdrowia. Ja raczej chcę mówić, że no, po prostu my za mało zwracamy uwagę.

0: wipowskich saloników, on oczywiście był wszędzie. No, pamiętamy wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, którego chyba ordynator do szpitala odprowadzał do samochodu.
1: Ale pan dyrektor szpitala przywoził panu razem w towarzystwie pani pielęgniarki, przywoził panu prezesowi kulę do domu.
0: No więc ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład taki Jarosław Kaczyński stał kiedykolwiek w kolejce do lekarza. To w ogóle jest absolutnie niemożliwe. Chociaż jestem sobie w stanie wyobrazić trochę członków Koalicji Obywatelskiej, którzy z pokorą by to znieśli. Mhm. Ale to jest jakby osobny problem. To jest problem elitarności, pierwszeństwa i tak dalej.
1: Przyszło mi do głowy takie porównanie, jak dziennikarze TVN24 przyjrzeli się kilometrówkom i wydatkom posłów w ramach pieniędzy, które im przysługują. To jeden z posłów pytany o samochód, jakim jeździ, jaką marką, mówi, no chyba pan nie oczekuje, że będę jeździł komunikacją. No, właśnie oczekuję. No dlaczego nie?
0: No właśnie, bo są elity, które powinny być w każdym społeczeństwie i to są elity kulturowe. Natomiast są elity, które uważają, że są elitami i że im się należą szczególne przywileje. I muszę powiedzieć, politycy nader często zapominają o tym, że bycie posłem to jest służba, to jest prawdziwa służba i właśnie posłowie powinni jeździć komunikacją miejską, powinni jeździć na rowerach, stać w kolejkach do lekarzy, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wygląda ten system organizacji. Ale ja myślę, że to jest w tej chwili bardzo trudny moment, dlatego że jest tyle rzeczy, które się nie udało, nawet przy dobrej woli pewnych ministrów w organizowaniu służby zdrowia, że my mamy do czynienia tak naprawdę ze stajnią augiasza, więc te wszystkie reformy, one znajdą oczywiście swoje drzwi otwarte i zawsze ktoś tam będzie mógł nadużywać, bo jest wielki popyt na lekarzy i lekarze tak naprawdę są bogami w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu sytuacjach i pacjent jest gotowy czekać, płacić, nie patrzeć się w ogóle na to, jak funkcjonuje system i jak go się omija.
1: Żeby nie cierpieć albo żeby żyć też często. Pani profesor, no to wracam do pytania, od którego zaczęłam. To może jesteśmy w związku z tą stajnią augiasza, z tym, że pieniędzy brakuje, choć jak są potrzebne, to się pojawiają, więc nie wiem, czy ich brakuje. Ta prawda, o którą pytałam, może powinna brzmieć, że medycyna ma po prostu swoje granice i nie można wszystkiego zapewnić każdemu. A jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni, że nam się nie należy. W Europie niektóre systemy funkcjonują tak, że jest podstawowa opieka, a na jakieś ekstra zabiegi musimy być ubezpieczeni. Sami sobie wybieramy ubezpieczyciela, ale to kosztuje.
0: Wie pani, to jest znacznie głębszy problem. Po prostu nasza kultura już nas nauczyła, że ludzkość tak naprawdę jest nieśmiertelna. I to, że jeszcze niektórzy umierają, to się bierze z powodu braku środków finansowych albo dostępu do służby zdrowia. Ja myślę, że to jest drugi bardzo poważny problem, oprócz samej etyki lekarzy i oczywiście nie mówię o sprawach organizacyjnych, to jest to, że my mamy ogromne nadzieje wobec medycyny, wobec lekarzy, bo wydaje nam się, ale to jest naprawdę nie tylko polski przypadek, to jest przypadek całego świata i całej naszej kultury, że lada moment będziemy nieśmiertelni, tylko musimy mieć dobrą, skuteczną służbę zdrowia. Więc ja myślę, że to też jest wielki problem. Ludzie nigdy tak nie myśleli o swoich chorobach albo o swojej śmierci jak dzisiaj, że to jest stan przejściowy i że no, wszystko jest na barkach lekarzy, rozwoju medycyny, dostępu do służby zdrowia i tak dalej. Ma pani rację, ale bardzo trudno byłoby wyrobić sobie taką świadomość granic. Wie pani, na przykład taką jak mają Amerykanie, bo oni mają chyba najgorzej zorganizowany system opieki zdrowotnej. Jak się nie ma pieniędzy tak na dobrą sprawę,
1: to się umiera.
0: To się zwyczajnie umiera, nie leczy się zębów, bo stomatologia jest wyjątkowo droga i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest takie skądinąd niezgorsze dziedzictwo PRL-u, że my mamy taki nawyk, że no, lekarz to jest ktoś, kto zawsze nam pomoże. Wie pani, ja mam taką swoją osobistą historię, że byłam w ciąży, to było na początku lat 80. i moja mama załatwiła mi wizytę u bardzo znanego ginekologa i ja nie śmiałam mu zapłacić, bo ja uważałam, że wszystko jest za darmo w medycynie i że płacenie to jest coś niemoralnego. Więc takie mieliśmy kiedyś nawyki. Lekarze byli zawsze za

0: darmo, na dobrą sprawę. No teraz tak. Żeśmy też się skapitalizowali, ale z drugiej strony poszło to chyba stanowczo za daleko, zarówno jeśli chodzi o chciwość, jak i jeśli chodzi o fatalny stan organizacji, jak i wielkie nierówności społeczne, jakie się pojawiły, bo pojawiły się wielkie nierówności społeczne, polegające nie tylko na tych salonikach VIP-owych, no, ale w ogóle ludzie, którzy mają pieniądze, zdaje się, nie mają żadnych kłopotów z medycyną i z dostępem do służby zdrowia. Ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy, mam tu na myśli przede wszystkim rencistów, emerytów, których widzę, jak wysiadują u lekarzy, czekają w kolejkach na specjalistę, chociaż może się okazać, że ten specjalista już będzie niepotrzebny, bo termin jest tak odległy, że człowiek zejdzie.
1: No tak, ale przecież pani profesor, właśnie to jest testem demokracji. To jak państwo traktuje najsłabszych, w tym wypadku ludzi starszych albo chorych. No, nie zdajemy tego egzaminu.
0: Zna pani zapewne takie hasło, to nie jest kraj dla starych ludzi.
1: O tak.
0: To również nie jest kraj dla kobiet na przykład, bo jak mówię o kodeksie etycznym lekarzy znanym od czasów Hipokratesa, to wielka tradycja, to ile się orientuje, sumienie lekarzy odzywa się głównie wtedy, kiedy pacjentka domaga się zabiegu aborcji albo recepty na środki antykoncepcyjne. I to tylko w publicznej służbie zdrowia, bo w prywatnej już nie. Natomiast nie odzywa się wtedy, kiedy pacjent czeka na specjalistę tak długo, że może umrzeć albo że nie stać go na pewien zabieg. To mi się wydaje szczególnie paradoksalne, że tylko w tej jednej, jedynej sytuacji ta klauzula sumienia jest tak aktywna, a nie jest aktywna w sytuacjach bardziej dramatycznych, czyli ekonomicznych.
1: Bo my się nie boimy nawet samej choroby dziś, tylko tego, że nie zdążymy się dostać do lekarza na przykład. I to może oznaczać niezwykle poważny kryzys zaufania do państwa, do lekarzy. Ale dla mnie też niezwykle ważne jest to, że do siebie nawzajem. Bo za chwilę będziemy patrzeć, śledzić, sprawdzać, kto się dostał bez kolejki albo kto ma większe szanse, będziemy go piętnować, bo ma pieniądze, to on może.
0: A wie pani co, to przecież nie jest związane tylko ze służbą zdrowia. My w ogóle mamy taki kłopot z relacjami wzajemnego zaufania. Bardzo mamy duży kłopot z zaufaniem do państwa. I myślę, że służba zdrowia no, to jest tylko pewien dodatek, bo tak się dzieje w wielu innych dziedzinach naszego życia społecznego. A ja myślę, że jakby na pierwszy rzut możemy mówić o braku zaufania do polityków i do polityki. I do tego, co się dzieje w polityce, że trudno ufać państwu, w którym politycy są tak skłóceni, w którym robią sobie na złość, w którym zajmują się własnymi ambicjami, a nie tak zwanym dobrem wspólnym. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała słowo dobro wspólne ostatnio w sferze publicznej. Ono w ogóle już się nie pojawiło. Znaczy, mamy kłopoty z edukacją.
1: Ja je znam od dawna, ale rzeczywiście nie... Odkąd jestem świadoma, co może oznaczać, ale rzeczywiście w przestrzeni ostatnio nie słyszałam tego określenia. Pani profesor, no czas nas tutaj dyscyplinuje. Jestem ciekawa, bardzo ciekawa pani opinii, dlaczego w związku z tym, co się dzieje, na przykład nie zyskuje w sondażach Prawo i Sprawiedliwość jakoś radykalnie, a Koalicja Obywatelska nie traci, nie spada im poparcie na łeb, na szyję.
0: Ja myślę, że to jest nawyk. Przywykliśmy do różnych skandali, do różnych niedomagań, różnych służb. A ja myślę, że to już nie robi większego wrażenia, zwłaszcza, że z reguły tego rodzaju wydarzenia, jak właśnie pokazywanie różnych skandalicznych wydarzeń w różnych miejscach życia publicznego, najczęściej służy politykom do tego, żeby sobie, przepraszam, użyję kolokwialnego określenia, dowalać wzajemnie. Bo oczywiście skandal w Szpitalu Południowym będzie wykorzystywało PiS, a jakiś inny skandal, Jarosław Kaczyński, który jest absolutnie super VIP-em w służbie zdrowia i wszędzie indziej, też jest wykorzystywany przez Koalicję Obywatelską. Myślę, że ten rodzaj ping-ponga trochę zneutralizował ludzi na to, bo koniec końców, niezależnie od tego, ile szumu zrobią dziennikarze i jak wszyscy będą się przerzucali winami, to problem zostanie. Ja muszę się dostać do specjalisty, a termin, jaki dostałam, to jest na przykład 1,5 roku. Wie pani, no, są zupełnie dramatyczne rzeczy, które wynikają ze złej organizacji. Ktoś, kto ma złamaną rękę albo nogę, powinien natychmiast mieć jakąś pomoc.

0: pomoc rehabilitacyjną, a nie wskazówkę, że za rok będzie miał do czynienia z rehabilitacją. Ja ostatnio miałam do czynienia z takim przypadkiem. Wystarczy dać trochę rad, chociażby zaopiekować się na początku. To wynika jakby z problemów organizacyjnych, albo wszyscy pacjenci przychodzą na jedną godzinę i są wściekli, że jest tłok, że jest gorące i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo spraw, które można by załatwić przy pomocy dobrej woli, dobrej organizacji, logistyki, stosowania wzorów, które funkcjonują bardzo dobrze w takich państwach jak, nie wiem, Finlandia chociażby. I myślę, że to by było bezkosztowe. A niestety u nas bardzo wiele rzeczy dzieje się w taki inercyjny sposób. A tak wiele zależy od po prostu dobrej woli różnych ludzi.
1: To się oczywiście wszystko kumuluje, wszystko. Tak jak w soczewce, na przykład na SOR-ach, w których czekamy po kilkadziesiąt czasem godzin, nie dlatego, że lekarzom, pielęgniarkom nie chce się pracować, tylko dlatego, że tak jest zorganizowany system pracy.
0: Dokładnie.
1: W tym miejscu dostaje się, byłam świadkiem ostatnio, jak się dostaje lekarzom, jak się dostaje pielęgniarkom za to, że trzeba czekać, a oni muszą pogodzić oddziały, SOR i jeszcze przypadki nagłe. I dlatego to tak wygląda. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja tylko chciałam też na końcu dodać, dobrze, ja jestem etyczką i dlatego zwracam uwagę na problemy o charakterze podmiotowym, moralnym, na chciwość zwracam uwagę, natomiast rzeczywiście jakby piłeczka jest po stronie organizacji całej służby zdrowia i tej reformy, no, której zapowiedzi słyszymy obecnie.
1: Dziękuję pani za komentarz. Profesor Magdalena Środa z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Jest konsensus w sprawie ukrócenia kominów płacowych w ochronie zdrowia. Temat ten zdominował spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Samorząd lekarski zaproponował rezygnację z kontraktów w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych. Reforma musi dojść do skutku. Kluczowe jest ustalenie limitów zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia. Mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Gręta.
7: Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. To nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało.
6: Minister Jolanta Sobierańska-Gręta chce, by górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były dwa etaty. Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała również objęcie systemem e-kolejki zabiegów planowych. To dobry krok w kierunku deeskalacji napięć. Tak, spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy ocenia Grzegorz Schetyna. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych skomentował rozmowy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, do których doszło podczas szczytu NATO w Ankarze. Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do zaplanowanych na sobotę uroczystości upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej. To polska tragedia i my ją przeżywamy w sposób dla siebie właściwy, mówił Grzegorz Schetyna.
8: Nie wierzę w sztuczne obchodzenie rocznic. Tak jak nie wierzyłem, że przyniesie efekty spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim. Nie, tu potrzebujemy nie okolicznościowo, nie rocznicowo. Potrzebujemy przekazu bardzo jasnego głosu ze strony ukraińskiej odnośnie tragedii wołyńskiej. Nie można czekać i wpisywać to w rocznicę. To musi po prostu się zdarzyć.
6: W sobotę hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu ma oddać prezydent Karol Nawrocki. Tego dnia przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli. Wówczas z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło blisko 10 tysięcy Polaków. Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej pozostanie w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie.

0: Końcy Elnura A. Obywatel Gruzji odbywa 3-miesięczny areszt w związku z obawą matactwa lub ucieczki. Zażalenie oceniono jako niezasadne, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech.
1: Obrońca kwestionował istnienie ogólnej przesłanki do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Sąd doszedł do wniosku, że to wysokie prawdopodobieństwo jest.
0: Do zabójstwa Rosjanina doszło 15 czerwca na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał do niej kilka strzałów z broni krótkiej. Zastrzelony to 44-letni artysta Siemon Skrzypicki, który w mediach społecznościowych wyśmiewał Władimira Putina. Podejrzany o zabójstwo został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań w jednym z hoteli w Piastowie pod Warszawą.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 14.33. Informacje o pogodzie u nas na bieżąco, a na portalu polskieradio24.pl pokazujemy Państwu, jak teraz wygląda krynica morska. Tam trwa usuwanie skutków niedawnej wichury. Piasek wszędzie. Wieje. Cały czas i ogromne zniszczenia. Wokół jednego z lokali, który najbardziej ucierpiał w wyniku sztormu, krzątają się ludzie z łopatami, młotkami, zrywają połamane deski pomostu, mocują nowe. Tak jest nie tylko w Krynicy Morskiej, także w Stegnie. Mieszkańcy próbują też przygotować się na wszelką ewentualność. Polecamy Państwu ten artykuł na naszym portalu. Sporo zdjęć. Jest także film o tym, co wiatr wyczyniał w tej części naszego kraju.
2: Komentarz.
3: Estera Fliger, Rzeczpospolita, dziennikarka Rzeczpospolitej. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
3: Parlament Europejski głosował nad rezolucją o Ukrainie. Rozmawialiśmy już o tym z naszym gościem, amerykanistą. Przyznano nam rację, tak już nawet nie tyle nie wprost, co wielkimi literami, że mamy w pewnym sensie rację w sporze o szacunek do pamięci historycznej w relacjach z Ukrainą.
4: Dobrze się stało, że ta rezolucja została przyjęta przez Parlament Europejski, bo to jest więcej niż problem w relacjach polsko-ukraińskich. To jest po prostu problem w relacjach ukraińsko-europejskich. Jeśli Ukraina aspiruje do Zachodu, do przynależności do Unii Europejskiej, to musi rzeczywiście uszanować te wartości, na których opiera się dzisiaj jedność w Europie. Umówiliśmy się na coś po 1945 roku, a więc, że nie honorujemy sprawców ludobójstwa. No i tej umowy trzeba się trzymać. Tak, w ogóle to jest rzeczywiście bardzo dobry kierunek, że ten problem został wzniesiony na poziom wyżej. Wyżej niż relacji polsko-ukraińskich, a właśnie ukraińsko-europejskich.
3: Po co to było Zełenskiemu? Takie pytanie stawiacie na stronie Rzeczpospolitej z pewną analizą, że konflikt z Polską może się Ukrainie odbić czkawką. Po co mu to było?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Ja sobie je zadaję nieustannie od 26 maja, kiedy prezydent Zełenski podjął decyzję o nazwaniu elitarnej jednostki wojskowej imieniem UPA. I tych powodów jest kilka. Ja zwrócę uwagę na to, co kilka dni temu mówił nam Rzeczpospolitej Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, a więc to, że wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydaje Ukraińcom, oni wcale tak dobrze Polski nie znają i nie przewidzieli chociażby tego, że rzeczywiście ten problem może stanąć na poziomie europejskim. Nie przewidzieli, że Polska może na tyle tutaj skutecznie postawić ten problem w Unii Europejskiej, że to się zrobi z tego tak bardzo duży problem, który odbije się Ukrainie czkawką. W tym wywiadzie ekspert tłumaczy, że Ukraińcy na przykład nie wyobrażali sobie, że Polska może postawić jakiś warunek dla poparcia Ukrainy w jej drodze do Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że Wołodymyr Zełenski ma swoje problemy wewnętrzne. To są między innymi afery korupcyjne bardzo blisko niego, na samych szczytach ukraińskiej władzy. Chciał od tego odwrócić uwagę i rzeczywiście ukraińskie społeczeństwo się po tej całej aferze skoncentrowało na nim, zebrało wokół niego, zjednoczyło, więc to poparcie jemu skoczyło, no ale rzeczywiście w dłuższej perspektywie może się okazać, że więcej stracił. Ale tak, jego głównym celem było odwrócenie uwagi od wewnętrznych problemów. No i też trzeba jeszcze dodać, że tutaj musimy pamiętać o tym, iż Ukraina ma swoje aspiracje, chce grać w tej samej lidze co Berlin i Paryż i te relacje z Polską widzi trochę inaczej.

0: więcej niż widziała je chociażby na początku pełnoskalowej wojny.
1: I właśnie to, co się działo na początku pełnoskalowej wojny, pozwoliło Ukraińcom na to zdziwienie, że my protestujemy? To znaczy, nie bardzo rozumiem z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, jak mogą się dziwić temu, że my reagujemy?
0: To jest w ogóle, ja się bardzo cieszę, że pani powiedziała o czysto ludzkim punkcie widzenia, tak? Bo to są właśnie też bardzo takie ludzkie emocje i ludzkie sprawy. My musimy pamiętać o tym, że w lutym 2022 roku nastąpiła taka, prawda, erupcja uczuć. Natomiast rzeczywiście dzisiaj jesteśmy w trochę innej sytuacji. Te stosunki nasze wzajemne wyglądają dziś inaczej i będą wyglądać inaczej. Ja myślę, że my się musimy adaptować do takiej sytuacji, że tam, gdzie ta współpraca będzie możliwa, to będziemy z Ukrainą współpracować, a tam, gdzie nie, no to pojawiać się będą takie kryzysy, a nawet rywalizacja. I rzeczywiście był przed nami taki bardzo trudny proces, żeby z tego wysokiego C, z tej wielkiej miłości, która pojawiła się wtedy, 4 lata temu
1: otwartości.
0: W luty.
1: Może otwartości, prawda? Nie miłości.
0: Przejść taką ludzką drogę, tak, do tego, że te stosunki będą w pewnym sensie inne, no, w pewnym sensie normalne, prawda? Też Bartosz Cichocki, były ambasador w Kijowie, mówił Rzeczpospolitej, że patrząc na historię stosunków polsko-ukraińskich, to jednak rzeczywiście częściej był konflikt, prawda, niż ta bliskość, zażyłość, jak pani powiedziała, pani redaktor, otwartość. Także trudny, jesteśmy w bardzo trudnym procesie.
1: No tak, ale cały czas mam w głowie rozmowę Magdaleny Rigamonti z profesorem Normanem Davisem, który zwracał uwagę na to, jak jedna i druga strona powinna być ostrożna w komentowaniu tej sytuacji, bo jest z nią związanych masa nieporozumień. Na przykład to, że Polacy często mówią, że to Ukraińcy popełnili zbrodnie na Wołyniu, a to przez samych Ukraińców jest nie do przyjęcia, bo zbrodnie na Wołyniu były popełniane przez jedną frakcję jednego ruchu, a nie przez wszystkich Ukraińców. Ja bym to też odniosła na przykład do sytuacji w Jedwabnem. Nie wszyscy Polacy byli sprawcami tego, co się tam wydarzyło, tylko grupa Polaków. I nie można też mówić, według pana profesora Davisa, że wszyscy Ukraińcy byli czy są antypolscy. No, nie mamy do czynienia z taką sytuacją.
0: Tak, tylko ja bym chciała się dowiedzieć, kto tak mówi. Kto mówi, że wszyscy Ukraińcy odpowiadają za zbrodnie UPA, albo że wszyscy Ukraińcy przejawiają dzisiaj nastroje antypolskie.
1: To ja zapytam inaczej. Czy ze strony otoczenia pana prezydenta słyszała pani w ostatnim czasie tylko część Ukraińców, albo tylko niektórzy, albo tylko niektóra frakcja UPA? Słyszała pani takie doprecyzowanie?
0: Ja słyszałam, na pewno nie słyszałam ze strony ani, nie wiem, obozu prezydenta, ani też władz, prawda, na poziomie rządu w Polsce, takich tez, o których mówi pan profesor Norman Davis. Ja raczej słyszę również z obozu prezydenta to, że to UPA popełniła zbrodnie ludobójstwa, a nie Ukraińcy. Widzi pani, bo problem polega na tym tylko, że Ukraińcy w ogóle, to jest troszeczkę odwrócenie moim zdaniem kota ogonem, co robi profesor Norman Davis z całym jakby szacunkiem, bo Ukraińcy nie chcą również uznać tego, że to było w ogóle ludobójstwo. Od tego zacznijmy. Tak, ja o tym rozmawiałam w Kijowie rok temu w Ministerstwie Kultury w ukraińskim IPN-ie i to słyszałam, że no to jest zamiatane po prostu pod dywan, tak, że nie wolno tak mówić, bo to służy Rosji, co absolutnie nie jest prawdą. Rosji służy to, że my mamy nierozwiązany konflikt. Gdybyśmy my wyjaśnili sobie nawzajem ten temat Wołynia i poszli dalej do przodu, to wtedy byśmy wytrącili oręż z rosyjskiej ręki. Natomiast ukraińska strona, zaczynając od samego początku, ma problem z przyjęciem podstawowych faktów historycznych, które są bardzo dobrze udokumentowane, ustalone. Tutaj wymienić warto chociażby profesora Grzegorza Motykę, prawda, który przecież nie jest historykiem, nie wiem, prawicowym czy związanym jakkolwiek.
1: Jest po prostu historykiem.
0: Obozem. Jest po prostu historykiem. Tak. I on mówi, on
1: zresztą nie jedynym w naszym kraju, prawda?
0: Nie jedynym. Tak. Tak. Natomiast no właśnie Ukraińcy no, mają problem z tym, żeby w ogóle to nazwać ludobójstwem. A my też pamiętajmy o tym, nie żądamy nie wiadomo czego, bo po prostu mówimy o tym, że te ofiary należy pochować godnie. No i rzeczywiście tym polskim oczekiwaniem byłoby, aby tę zbrodnię nazwać taką, jaką ona była.
1: No profesor Davis nie ma wątpliwości, że to, co się wydarzyło na Wołyniu, jest zbrodnią w spektrum ludobójstwa. Mówił o pewnej ostrożności, ja się z nim zgadzam, bo w tym sensie, że przekroczenie jakiejś cienkiej czerwonej linii oceny albo uogólnienia może prowadzić na ścieżkę bez wyjścia, bez odwrotu.

0: No tak, tylko ja naprawdę tych uogólnień po stronie polskiej nie widzę.
1: Zgadzam się z panią.
0: Po stronie ukraińskiej w dyskursie na przykład zrównywanie UPA z AK albo zrównywanie UPA z Józefem Piłsudskim i tak dalej. Tylko że też ja jeszcze jedną bym uwagę zwróciła. Polacy dyskutują o swojej historii, tak? My się wręcz o nią kłócimy. Mieliśmy wielką debatę o Jedwabnem. Ukraińcy takiej debaty o Wołyniu i UPA nie mieli. I to nie chodzi o to, żeby traktować Ukrainę jak dziecko i tak dalej. Tylko właśnie chodzi o to, żeby traktować ją bardzo poważnie i dla samego ukraińskiego społeczeństwa, dla jego aspiracji, dla demokratycznych wartości po prostu byłoby dobrze, żeby Ukraińcy taką debatę sami ze sobą odbyli.
1: No tak, ale to prowadzi do wyniku sondażu cytowanego przez, czy publikowanego przez Onet. To była pracownia SW Research, z którego wynika, że prawie 45% badanych odpowiedziało, że pomoc udzielona przez Polskę Ukrainie w czasie wojny z Rosją była zbyt duża.
0: To jest bardzo ciekawy sondaż. Ja bym tutaj też była sceptyczna. Bo wiadomo, te sondaże powstają pod wpływem emocji, prawda? I dużo teraz się o tym wszystkim mówi. Natomiast ja przyglądam badania Centrum Mieroszewskiego i na przykład z tych badań wynika, że Polacy za najlepszy scenariusz dla swojego bezpieczeństwa uznają zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, bo Polacy są bardzo pragmatyczni, rozumieją, że to odsuwa rosyjskie zagrożenie. I myślę, że bardzo w tej chwili wiele zależy. Ja wiem, że to, co powiem, to jest trochę utopia. Od mądrości elit, przede wszystkim od mądrości dwóch największych partii politycznych. Można pomyśleć, że w tej chwili, że jesteśmy zgubieni. No bo jeśli rozpoczyna się licytacja obu obozów na to, kto pomagał mniej, to jest to bardzo niedobry sygnał.
1: Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, tak, pani redaktor. A po co to jest prezydentowi Nawrockiemu? Tak z perspektywy tych paru dni czy tygodni eskalacji tego konfliktu.
0: To znaczy tak, ja nie popierałam decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. Jestem wobec niej krytyczna, bo uważam ją po prostu za w dłuższej perspektywie nieskuteczną próbę zmiany spojrzenia Ukraińców na problem UPA. Natomiast no, prezydent musiał zareagować. Pamiętajmy o tym, że Polacy bez względu na sympatie polityczne, to też pokazują badania Centrum Mieroszewskiego, pochowanie ofiar ludobójstwa na Wołyniu uważają za priorytet w relacjach polsko-ukraińskich. Stawiają to wyżej niż na przykład biznes. Więc ja myślę, że musimy pamiętać o tym, że jeśli powiedzmy ten temat nie zostanie zagospodarowany, to czekają gdzieś tam skrajności, które chętnie do tych emocji się odwołają. Więc jak rozumiem, bez względu na to, czy ta reakcja mi się podoba, czy nie, czy uważam, że powinna być inna, to prezydent jakkolwiek zareagować musiał.
1: Jasne, tylko właściwym rozwiązaniem będzie, czy wykorzystanie tej sytuacji może powinno się skupiać na tym, żebyśmy uzyskali jakieś korzyści, jak na przykład kolejne ekshumacje, prawda? Nie wiem, czy w ogóle możemy mówić o korzyściach z tej sytuacji. Jedną z nich jest na przykład rezolucja Parlamentu Europejskiego i sam fakt, że Europa, przynajmniej część Europy, usłyszała o zbrodni wołyńskiej i wiedzą, o co chodzi. Nie wiem, czy na tym zależało Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jestem skłonna twierdzić, że nie.
0: Tak, oczywiście, ma pani rację i Zełenski tego chyba po prostu nie przewidział, jak mówiłam na samym początku. Natomiast warto też po prostu wziąć pod uwagę to, że Polska w ostatnim czasie, aby osiągnąć ten cel, jakim jest rozpoczęcie pierwszych ekshumacji, naprawdę była koncyliacyjna, była gotowa na kompromisy, bo to my zrobiliśmy krok do tyłu, rozdzielając pewne kwestie, tak, powiedzmy, to Paweł Kowal to bardzo mocno podkreśla, kwestie ekshumacji od upamiętniania pochówek, najpierw pochówek, potem jak Ukraińcy będą gotowi, no to ten drugi etap, czyli właśnie upamiętnienie, więc to Polska robiła krok do tyłu, tak. Natomiast rzeczywiście ta rezolucja jest o wiele lepszą drogą niż odbieranie orderu Orła Białego. No to już się stało, mleko się po prostu rozlało.
1: Jasne, no taka, nie inna kolejność już za nami. A codzienność staje się coraz bardziej brutalna, może nieprzewidywalna. Pewnie pani słyszała albo widziała też telewizyjne transmisje, czy materiał reporterski, przepraszam. Dwóch mężczyzn, jeden z nich to polityk, próbowało wejść do siedziby ukraińskiej firmy w Poznaniu, takiej, która za darmo pomaga prawnie Ukraińcom w Polsce. Chcieli przeszukać, sprawdzić. Pytali panią, która otworzyła drzwi i wyszła przed swoją firmę, o to, jaki ona ma stosunek.

0: do Bandery. Kuriozalna sytuacja. Akurat ta młoda kobieta sobie świetnie poradziła, bo nagrywała tych mężczyzn i przekazała materiały do prokuratury. No ale obawiam się, że będzie tego coraz więcej. Ja się obawiam nawet wypowiadać takie zdania, takie twierdzenia i...
1: Absolutnie rozumiem. Oczywiście ta sytuacja jest niedopuszczalna. Każdy socjolog czy politolog w tej chwili by powiedział słynną maksymę, że monopol na przemoc ma państwo. Pamiętajmy też o tym, że były patrole przecież, tak samozwańcze patrole, prawda, na dworcu centralnym. Mieliśmy wcześniej też tak zwane szon patrole, kiedy to mężczyźni patrolowali galerię handlową w jednym z miast polskich, by sprawdzać, czy kobiety są właściwie ubrane i tak dalej, i tak dalej. Takich sytuacji możemy rzeczywiście mnożyć. No i tutaj liczy się bardzo szybka, sprawna reakcja, bo państwo polskie sobie absolutnie nie może pozwolić na takie sceny, na takie inicjatywy.
0: No tylko co dalej? To jest pytanie, które najczęściej przychodzi mi do głowy znowu jako zwykłemu obywatelowi, zwykłej obywatelce i nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. Czy pojawia się na horyzoncie ktoś, kto pani zdaniem ma pomysł na jakieś koncyliacyjne rozwiązanie?
1: To ja chciałabym odesłać do sobotniego wydania Plusa Minusa, czyli weekendowego wydania Rzeczpospolitej. Napisałam spory tekst, przepraszam za tą autoreklamę, ale to jest po prostu tekst właśnie o tym, o co pani teraz redaktor pyta. Czyli no moim zdaniem to jest troszeczkę kryzys naszych elit właśnie, to co my teraz obserwujemy. To, że się rozpoczęła taka licytacja, prawda, kto pomagał Ukrainie mniej. I moim zdaniem tutaj jedyną drogą jest to, aby rządzący w to absolutnie nie wchodzili, bo w polskim interesie jest zachowanie suwerenności przez Ukrainę. I ja myślę, że Polacy, to pokazują naprawdę badania, Polacy to bardzo dobrze rozumieją. I to od nas zależy, czy my się cofamy przed tymi skrajnościami, czy my się dajemy steroryzować takim panom, którzy wykonują te pseudo-patrole, czy my po prostu dajemy im odpór, mówiąc bardzo głośno, że naszemu sąsiadowi trzeba pomóc, mamy problemy, jasne, że tak, trzeba sprawę Wołynia załatwić i w ogóle tutaj nie ma mowy o tym, żeby pozwalać Ukraińcom na honorowanie UPA. Natomiast inną rzeczą jest to, że w interesie naszego bezpieczeństwa jest, prawda, chociażby wspieranie dalej poprzez przekazywanie rakiet Patriot, których było 5, a nie 100, jak brzmi prawica. Także ja myślę, że po prostu tutaj nie wolno się dać steroryzować i trzeba być mądrzejszym.
0: To ja sobie też pozwoliłam na taką refleksję kilka dni temu, podążając za pytaniem, które pani zadałam, że ta sytuacja pokazuje nam, że nie ma między nami kogoś, kto miałby taką siłę i autorytet, żeby załagodzić tę sytuację. Kogo byśmy posłuchali, kto by spowodował, że się zatrzymamy.
1: I to nie jest jedyna taka sytuacja. To, co pani redaktor mówi, rzeczywiście jest też moim przedmiotem troski. To znaczy, ja rozumiem panią tak, że brakuje nam, prawda, autorytetu, który tak rzeczywiście ponad podziałami jego głos by wybrzmiał i Polacy by go uznali za potrzebny. A w tej chwili mamy taką sytuację, w której każda grupa Polaków ma jakiś tam swój autorytet, prawda? Natomiast ja bym wciąż zachęcała właśnie do tego, żeby po prostu mówić głośno o tym, że na przykład tyle milionów Polaków wzięło udział w zbiórce Ciepło dla Ukrainy, prawda? Przekazane zostało 10 milionów, zebranych zostało 10 milionów złotych, zatem kilka miesięcy temu, tak na początku tego roku. Czyli wciąż w Polakach jest ta chęć i pomagania, ale przede wszystkim zrozumienie stawki tej wojny. Może te uczucia nie są tak gorące, jak były na samym początku. Natomiast Polacy są dalece bardziej pragmatyczni i mądrzejsi niż politycy. I teraz od polityków to zależy, czy będą właśnie klękać przed tymi skrajnościami, czy dadzą im odpór.
0: Wczoraj policja zatrzymała obu mężczyzn, tych, o których mówiłam, którzy przyszli na kontrolę, nie wiem jak to nazwać, do ukraińskiej firmy. Zostali doprowadzeni do prokuratury, usłyszeli zarzuty dotyczące pomówienia o prowadzenie działalności mieszającej strukturę etniczną. Cóż za wyszukane określenie, no ale na pewno zaczerpnięte z kodeksu. To ja jeszcze tylko zacytuję ministra Sikorskiego a propos spotkania prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego, do którego doszło w Ankarze. Dziękuję prezydentowi Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze dokładnie wyjaśniono problem, który sami stworzyli. I powtórzę to, co już dziś mówiłam. Moim zdaniem ten problem nie został wyjaśniony.
1: To znaczy, ja bym w ogóle tutaj zapolemizowała z pisem ministra Sikorskiego, że tutaj prezydent Polski nie stworzył tego problemu. Ja już w ogóle uważam, że szefowi

0: dyplomacji nie wypada w ten sposób publicznie się wypowiadać przeciwko urzędowi prezydenta, bo ja nie mogę jakoś sobie wyobrazić niemieckiego na przykład ministra spraw zagranicznych, który krytykuje kanclerza publicznie swojego kraju. To nie prezydent Nawrocki nazwał tę jednostkę imieniem UPA i też nie prezydent Nawrocki dalej eskalował, no bo pamiętajmy o tym, że pojawiły się pomysły bandery w Panteonie i tak dalej. Więc widziałabym raczej szefa dyplomacji troszeczkę bardziej stonowanych.
1: I dodam tylko, że ten Panteon by się pojawił nawet wtedy, kiedy pan prezydent Nawrocki nie wydałby tej decyzji, nie ogłosiłby tej decyzji. Ten Panteon i tak by zaistniał w przestrzeni.
0: Tak, i po prostu tutaj no, nasz sąsiad ma problem rzeczywiście z pamięcią i z debatą historyczną i trzeba trzymać mocno kciuki za to, żeby jednak tą debatę odbył, bo bardzo jest mu to potrzebne.
1: No tak, ale my też musimy trzymać kciuki, bo mamy za wschodnią granicą albo chcemy mieć twardego sojusznika.
0: Tak, oczywiście, ale tak jak powiedziałam, ja myślę, że Polacy są bardzo mądrzy i bardzo pragmatyczni, o wiele bardziej mądrzy niż niektórzy politycy i te kciuki za powodzenie tej wojny po stronie Ukrainy bardzo mocno dalej trzymają i właśnie nie należy się tutaj dać szantażować, że te pseudopatrole to jest cały naród polski. To absolutnie nie odpowiada postawie większości Polaków. O właśnie, może tak trzeba po prostu głośno powiedzieć. To jest skrajna mniejszość, to nie jest większość społeczeństwa. Oni nie reprezentują większości.
1: Piszemy na polskieradio24.pl także o komentarzu byłego szefa ukraińskiego IPN-u, który ostrzega przed pogromami w Polsce. Mówi o dżinie nienawiści, o rosnących napięciach wokół polityki pamięci, które mogą mieć poważne konsekwencje dla obu państw. No ale tu i teraz droga Ukrainy do Unii Europejskiej z takim nastawieniem do tego tematu czy problemu, także po rezolucji Parlamentu Europejskiego, nie będzie taka prosta, albo to nie upraszcza tych starań Ukrainy. To jeszcze na koniec poproszę panią o komentarz do tego.
0: To znaczy ja w ogóle rozumiem, że dla Ukrainy to jest bardzo trudne, tak? Wyobrażam sobie, że taka debata o historii jest naprawdę bardzo trudna, zwłaszcza też, że UPA dla Ukraińców utożsamia przede wszystkim walkę z Sowietami, tak? Więc jest takim w tej chwili symbolem podczas tej wojny, no, do którego się odwołują. Ale ukraińska historia jest bardzo bogata, dużo bogatsza, więc na pewno są w stanie znaleźć wiele innych symboli. Natomiast rzeczywiście no, mam nadzieję, że ta rezolucja będzie takim sygnałem, który no, Ukrainę zachęci do zmiany postawy. Ale tutaj też byłabym sceptyczna, w jakim tempie to będzie następować.
1: Bardzo pani dziękuję za komentarz. Estera Fligar, Rzeczpospolita z nami.
0: Pięknie dziękuję.

0: Nie żyje Karol Stopa, wybitny dziennikarz sportowy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów tenisa w naszym kraju. Przez lata związany z Eurosportem, współtworzył od początku jego polską redakcję, współpracował z Kurierem Polskim, Przeglądem Sportowym, Telewizją Polską, TVN-em. Miał 78 lat. Kilka miesięcy temu był gościem Jarosława Gugały w audycji Teleobiektyw na antenie Polskiego Radia RDC. Rozmawiał o kondycji polskiego tenisa, o jego sile, przyszłości. Dzielił się doświadczeniem, trafnymi jak zwykle diagnozami i jak zwykle z niezwykłą pasją opowiadał o swoim ukochanym sporcie.
1: Karol, mam wrażenie, że jeśli chodzi o tenis, to był anglosaski sport, nazwijmy to. To tych anglosasów to już tam prawie nie ma. Jeśli się zdarzają Amerykanie, to są pochodzący z innych krajów. Natomiast na pewno w damskim tenisie został on zdominowany przez dziewczyny słowiańskie.
2: W polskim tenisie dzieje się kilka ciekawych rzeczy. W polskim tenisie przede wszystkim nastąpił taki moment, kiedy bardzo mocno przybyło kortów. Baza nasza się nieprawdopodobnie poprawiła. Kiedy ja zaczynałem bawić się w tę dyscyplinę sportu, to w Warszawie na przykład był kłopot, żeby zimą gdzieś zagrać. Dzisiaj masz do wyboru do koloru balony, hale, jest kwestia ceny.
0: Jak to dobrze, że jest radio i są dźwięki, do których możemy wracać. Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu.

0: bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZO.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny być ograniczane? Czy w związku z tym to dobry czas na podwyżki płacy minimalnej do kilkunastu tysięcy złotych dla lekarzy czy pielęgniarek? Jak poradzą z tym sobie zadłużone szpitale? A może dobrym rozwiązaniem byłby powrót do etatów? I dlaczego systemowe zmiany w ochronie zdrowia są tak trudne? Porozmawiamy o tym w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Średnia wieczór. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy? To zwykłe mity, półprawdy i zwykłe bzdury. O naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie, w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dawni rycerzy. Turbo Historia jutro o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany w służbie zdrowia są niezbędne, stwierdza szefowa resortu zdrowia. O swoich propozycjach zmian rozmawiała z przedstawicielem lekarzy. Ograniczenie papierowej biurokracji w sądach zapowiada rząd. W sądownictwie dalszy etap procesu deregulacji. Incydent we Lwowie. Tłum młodych osób napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To był dobry wstęp do dalszych rozmów. Tak, spotkanie z szefową resortu zdrowia ocenia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Tematem był zaproponowany wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę pakiet reform w ochronie zdrowia. Przewiduje on m.in. maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy. Miałoby ono wynosić 240 zł brutto za godzinę. Samorząd lekarski proponuje rezygnację z kontraktów publicznej służby zdrowia w zamian za wynagrodzenie określonej wysokości. Jakiej? Mówi o tym doktor Łukasz Jankowski.
2: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
1: Reforma musi dojść do skutku. Trzeba ustalić limit zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia, podkreśla ministerka Sobierańska-Grenda.
3: Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Zresztą te pomysły i nasze propozycje to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało. Myślę, że było bardzo dużo czasu na to, żeby przez te ostatnie miesiące z tymi propozycjami się zapoznać.
1: Szefowa resortu

0: Zdrowia zabiega o wprowadzenie górnej granicy czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Miały to by być dwa etaty i zapowiada wprowadzenie e-kolejek na zabiegi planowe. Następne spotkanie 16 lipca. Zbierze się wtedy zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. Ograniczenie formalności w sądach, więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada dalszy etap procesu deregulacji. Obejmie on działanie wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów, a później wykorzystać nagranie przy sporządzaniu protokołu. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru. CEPiK.
2: Co jak wiemy jest bardzo przydatne w często publicznie komentowanych sprawach dotyczących chociażby piratów drogowych.
1: Przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych. Obecnie cały system bazuje na papierach.
2: Około 5 milionów każdego roku różnego rodzaju postępowań dotyczy ksiąg wieczystych. Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
1: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie sądowe akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Kolejna reforma sprawi, że referendarze sądowi zaczną rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych oraz upadłości konsumenckich i w ten sposób odciążą sędziów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Teraz Lwów. Tam duża grupa osób napadła na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Dwóch z nich doznało obrażeń. Zniszczono też wojskowy pojazd. Więcej o tym incydencie Paweł Buszko.
3: Do konfliktu doszło podczas próby zatrzymania przez żołnierzy i policję mężczyzny, który miał uchylać się od służby wojskowej. Wywołało to zamieszki we lwowskiej dzielnicy Sychów. Ich uczestnicy opublikowali w internecie nagrania, na których widać kilkudziesięcioosobową grupę młodych ludzi przewracającą samochód terytorialnego centrum poboru. Lwowska policja poinformowała o zatrzymaniu kilku uczestników zajść. Wydarzenie spotkało się z ostrą reakcją władz, ale też opinii publicznej, a agresję wobec przedstawicieli armii uznano za niedopuszczalną. Jednocześnie wiele komentarzy wskazuje na szereg nieprawidłowości w systemie poboru i potrzebę jego zreformowania. Na Ukrainie w związku z toczącą się wojną mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat mogą podlegać przymusowemu poborowi do armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Znów są utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. Powodem było, jak podano, zdarzenie z pasażerem na stacji metra Wilanowska. Linia M1 kursuje w dwóch pętlach: Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Została uruchomiona autobusowa linia zastępcza. Na koniec poszukiwania pumy w gminie Polanów w powiecie koszalińskim. Czarny dziki kot był widziany w okolicach Karsinki. Burmistrz powołał sztab kryzysowy. Służby apelują o to, aby nie wchodzić do lasu. Do poszukiwań drapieżnika wykorzystywane są drony, informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Maciej Wiórek.
4: O poranku dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Karsinka i no, mamy zdjęcia, gdzie podeszła pod zabudowania i tam zostały skierowane te siły i środki. Tam obecnie wiem, że przebywają ludzie ze sztabu kryzysowego i trwają naloty dronem z termowizją.
0: Nie wiadomo, skąd puma wzięła się na tym terenie. Leśnicy nie dostali żadnego zgłoszenia o możliwym zaginięciu zwierzęcia albo ucieczce.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za oknem pogoda, która nie ma nic wspólnego z wakacjami. Słonecznie jest tylko na zachodzie kraju, poza tym szaro od chmur i czasami kropi deszcz. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe burze. W Tatrach może padać deszcz ze śniegiem. Tylko na zachodzie kraju temperatura jest lipcowa, 23 stopnie. W centrum około 20, chłodno, na Podlasiu, Warmii i Mazurach tam najwyżej 15 stopni. Wciąż wieje umiarkowany i porywisty wiatr. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy do 60 km. Na godzinę.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 62% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadwyżki prądu w sieci i na przykład włączyć pralkę lub zmywarkę.
5: Klimat. Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 7 minut po 15. Zapraszam Państwa tym razem na gov.pl, tam o deregulacji w wymiarze sprawiedliwości, w uzupełnieniu także tego, co słyszeli Państwo w informacjach. Czeka nas podobno nowa jakość. I właśnie dziś minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i jeszcze wiceminister Arkadiusz Myrcha właśnie o tym. No to będziemy sprawdzać i pytać, co się może zmienić na lepsze i czy to jest taki kazus systemu ochrony zdrowia. Zobaczymy.
1: Dnia.
0: No właśnie, stan dnia, bo ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od 3 miesięcy czeka na nominację asesorską. Dlaczego prezydent zwleka z decyzją, która mogłaby przyspieszyć orzekanie? No tego chce się dowiedzieć Krajowa Rada Sądownictwa. A tę sprawę śledzi Jolanta Turkowska. Jolu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest jakaś odpowiedź pana prezydenta na pytanie KRS-u?
2: Krajowa Rada Sądownictwa nie uzyskała odpowiedzi od przedstawiciela prezydenta. Co dalej z nominacjami asesorskimi? O powody braku i nominacji we wtorek pytał Grzegorza Ksępkę, sędzia Bartłomiej Starosta.
3: Mija 3 miesiąc od dnia, w którym asesorzy czy aplikanci egzaminowani wybrali sądy, w których chcieliby orzekać, sądy rejonowe, a do tej pory te osoby nie otrzymały nominacji sędziowskich z różnych powodów, jak rozumiem, to chciałbym, aby Rada zapoznała się z informacją dotyczącą właśnie nominacji asesorskich.
2: Głos w sprawie zabrał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: To jest sytuacja bez precedensu, kiedy aplikanci dyplomowani po zdanym pozytywnie egzaminie, ludzie, którzy przeszli bardzo skrupulatną, wieloletnią edukację i selekcję, muszą rejestrować się w urzędach pracy jako bezrobotni, żeby ich rodzina i oni sami byli objęci ubezpieczeniem. I wiemy, jaka jest sytuacja w sądach, dramatyczna, jeśli chodzi o liczbę spraw i te zaległości, które powstały wtedy, kiedy sprawował urząd minister Ziobro. Więc ja mam tu ogromny apel do przedstawiciela prezydenta, żeby jak najszybciej te decyzje zapadły.
2: Przedstawiciel prezydenta Grzegorz Ksępko zobowiązał się wówczas, że postara się informacje przedstawić dzisiaj. Tak się jednak nie stało.
5: Cały czas, mówię, sprawa jest na biegu i monitoruje tutaj odpowiednie organy. No niestety nie da się pewnych rzeczy, jeśli chodzi o najwyższy szczebel organów państwa, załatwić z dnia na dzień, czy wskazać jakichś konkretnych terminów załatwienia tych spraw. Więc prośba o cierpliwość, ale jest to dla mnie sprawa absolutnie priorytetowa. Dzisiaj też chciałbym być na tym spotkaniu z przedstawicielami aplikantów. Też informowałem pana ministra przed posiedzeniem, jak to wygląda. Myślę, że te informacje pozytywne się niebawem pojawią.
2: Spotkanie aplikantów z Krajową Radą Sądownictwa rozpocznie się o 17.30. Natomiast o 16.00 z przyszłymi asesorami spotka się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: Dziękuję Ci bardzo, Julu, za te wyjaśnienia. Jolanta Turkowska dla Państwa.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami mecenas Aleksandra Walkiewicz-Zygowska, adwokatka. Dzień dobry, pani mecenas.
6: Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Jak pani słyszy deregulacja w sądownictwie, to co przychodzi pani do głowy? Nie do zrobienia? Nigdy? Kiedyś? Możliwe?
6: W końcu.
0: A, w końcu.
6: Rzeczywiście oczekiwane są zmiany, które są proponowane aktualnie i które no, lada moment mam nadzieję, że wejdą. I rzeczywiście te proponowane zmiany, o których czytam, niektóre nie przyspieszą postępowań, ale w większości jednak są one oczekiwane od lat. Jest to widać takie wysłuchanie profesjonalistów, czyli adwokatów, sędziów, referendarzy, radców prawnych. Gdzie są te dziury w systemie? Gdzie za dużo jest biurokracji, która jest kompletnie niepotrzebna? I gdzie można właśnie te procedury usprawnić?
0: Ja tak za nie mówiłam. No, cieszę się. Za nie mówiłam przede wszystkim po tym, jak pani powiedziała, że były konsultacje, że wysłuchano środowiska. To znaczy, ja się bardzo cieszę, żeby nie było, że źle komuś życzę.
6: Czy były konsultacje stricte? Chodzi o to, że ja nie mam wiedzy na

0: temat tego, czy rzeczywiście odbyły się bezpośrednie konsultacje ze środowiskami. Ale ja jako przedstawiciel zawodu adwokackiego wiem, że te niektóre zmiany, które są proponowane, są trafne. Dlatego, że na przykład klauzula wykonalności, co to jest? Jak był wydawany wyrok dotychczas i nadal oczywiście te reguły obowiązują, na przykład mój klient wygrał wyrok przeciwko swojemu dłużnikowi, sąd zasądził na jego rzecz 100 tysięcy. No i mamy wyrok. Wyrok jest prawomocny. I teraz pytanie, czy z takim wyrokiem od razu możemy udać się do komornika, żeby te pieniądze egzekwować?
1: No nie, no bo klient się może, pozwany może się odwołać.
0: Ale mówię
1: może
0: o prawomocnym wyroku.
1: Ach, o prawomocnym, rozumiem.
0: I pytanie, czy od razu możemy iść do komornika?
1: No jak nie mamy klauzuli wykonalności, to nie.
0: No właśnie.
1: Z życia wzięte, pani mecenas.
0: Dokładnie. I wydanie klauzuli prawomocności w sądach przy takiej sytuacji, jaka jest aktualnie, to nie jest kilka dni, to jest kilka miesięcy. I dysponując już wyrokiem prawomocnym, trzeba czekać kolejne miesiące, żeby wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.
1: Dobrze, pani mecenas, zatrzymamy się tu chwilę, bo chcę, żebyśmy chciałabym, żeby nasi słuchacze i ja sama chciałabym zrozumieć tę sytuację. Sąd ogłasza wyrok, który jest prawomocny i ktoś... Nie wiem, nie idzie za tym przygotowanie pisma, które pozwoliłoby na przykład jednej ze stron odzyskać pieniądze? Dlaczego to trzeba czekać na, nie wiem, na jedno pismo, na jeden zapis w portalu tak długo?
0: I to właśnie nie w portalu, bo to chodzi o to, że trzeba nabić pieczątkę, kiedy ten wyrok został...
1: A to nabija sędzia czy sekretariat?
0: Pieczątkę nabija sekretariat, ale sędzia musi to podpisać. W chwili obecnej ta zmiana, która jest postulowana, ja jestem ciekawa, w jaki sposób ona w praktyce będzie wyglądała, ale jest postulowana taka cyfryzacja w tym zakresie. To znaczy, że jeżeli wyrok jest już prawomocny, to strona nie musi dowiadywać się, dzwonić, czy już jest prawomocny, tylko automatycznie ta klauzula w sposób elektroniczny będzie nadawana i będzie umieszczona w systemie.
1: No to ulga dla tych, którzy mierzą się z czasem w tych sytuacjach, w takich sytuacjach.
0: Zdecydowanie. Więc na przykład to jest taka jedna bardzo specyficzna zmiana, w której upatruję praktyczne przyspieszenie postępowań klientów. Mhm.
1: A inne z życia wzięte?
0: Inne to jest na przykład w sprawach karnych. Dotychczas już wiemy i powszechnie są stosowane rozprawy online, przesłuchiwanie świadków online, ale to jest w sprawach cywilnych. W sprawach karnych to nie obowiązuje. W tej chwili w sprawach karnych i gospodarczych postulowana jest zmiana taka, że zarówno akta będą w całości elektroniczne, składanie pism będzie elektroniczne, dostęp, wnioski, a także wszelkie rozprawy. I przesłuchiwanie świadków.
1: Czyli, przepraszam za określenie, rachciach.
0: No, prawie. Aż tak optymistycznie bym tego nie określiła, bo jeszcze trzeba te czynności przeprowadzić. Ale na pewno nie będzie takich sytuacji, gdzie na przykład świadek mówi, że nie będzie dostępny, dlatego że ma jakiś służbowy wyjazd. Albo że akurat w danym czasie nie może odbyć się rozprawa ze względu na jakieś okoliczności logistyczne. Tego po prostu, jeżeli te zmiany zostaną wprowadzone, tego nie będzie. W sprawach karnych czasami te sprawy karne są wieloosobowe. Jest wielu oskarżonych, wielu obrońców, wielu świadków. Wyobraźmy sobie, że jedna osoba nie może się stawić z jakiejś przyczyny rzeczywiście uzasadnionej i to paraliżuje całe postępowanie. Więc to rzeczywiście też upatruje w tym przyspieszenie procedur.
1: Zdalne rozprawy przesłuchania w sprawach karnych, sąd bez zaświadczeń, broker komunikacyjny. Po udanym wdrożeniu dostępu do bazy PESEL sądy zyskają automatyczny wgląd do kolejnych rejestrów, na przykład do CEPiK-u, systemu informacji finansowej, REGON-u, systemu dozoru elektronicznego. Zmiana ogromna, tak? O cyfrowych aktach i procesach online pani mówiła. EWEXEL, cyfrowe bezpieczeństwo, cóż to takiego?
0: EWEXEL to jest to taki dokument elektroniczny, który ma zabezpieczać roszczenie. Ja jestem ciekawa, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale będzie rejestr cyfrowy, takich zabezpieczeń w

w zobowiązaniach pomiędzy czy to przedsiębiorcami, czy osobami fizycznymi, ale będzie to takie elektroniczne zabezpieczenie jakiejś wierzytelności czy jakiegoś roszczenia. To jest ciekawe rozwiązanie. Ja czekam tak naprawdę w praktyce, jak to będzie wyglądało.

0: bezpośredni. Ale to, o czym pani redaktor powiedziała, CEPiK, dostęp bezpośredni do CEPiKu. To jest rejestr, w którym ujęte są wszystkie pojazdy danej osoby. To jest bardzo ważna zmiana, pomimo tego, że może się wydawać mało znacząca. Wyobraźmy sobie sprawę o podział majątku czy podział spadku. Żeby dokonać podziału majątku pomiędzy małżonkami, czy na przykład podziału spadku, trzeba najpierw ustalić, co w tym majątku się znajduje, czyli co ta osoba miała w chwili śmierci. I żeby to uczynić, sądy dotychczas musiały się w formie papierowej zwracać z wnioskiem do takiego systemu, żeby system czy Wydział Komunikacji udzielił konkretnych informacji. W chwili obecnej, jeżeli sąd będzie miał bezpośredni dostęp do takiej centrali, do tego systemu, to przynajmniej kilka miesięcy szybciej tę informację uzyska. Więc w tym też upatruję faktycznie przyspieszenia postępowań.
1: Mhm. Hybrydowe akta ksiąg wieczystych. Tu pewnie pani westchnie z ulgą.
0: Tak, aczkolwiek to jest taka sfera, która moim zdaniem jak najszybko się szybko przejdzie do pełnej cyfryzacji, dlatego że to są kwestie powtarzające się. Tutaj można rzeczywiście w sposób wdzięczny ten AI zastosować. Ta zmiana zakłada, że wpisy do ksiąg wieczystych będą mogły być czynione na podstawie dokumentów elektronicznych, co jest faktyczną zmianą. Bo dotychczas, żeby wpis do księgi wieczystej został poczyniony, musiało być papierowy dokument z pieczęcią. I to jest rzeczywiście zmiana.
1: Tak. Kompleksowa reforma systemu biegłych sądowych. Szeroko moje oczy ze zdumienia się otworzyły, kiedy na podstawie tej informacji dowiedziałam się, że nie ma centralnego rejestru elektronicznego biegłych. Że nie ma jednego centralnego spisu biegłych.
0: Tak, no to teraz jest już lista. Będzie. Jest lista biegłych. Każdy sąd okręgowy w chwili obecnej taką listę tworzy, ale jest to lista papierowa. To jest zmiana, której ja oczekuję najbardziej, dlatego że właśnie z biegłych w moim zawodzie najczęściej korzystam, dlatego że specjalizuję się w sprawach błędów medycznych. Jak wiemy, biegłych jest mało, biegli są obłożeni i najdłużej czeka się właśnie na opinię biegłych specjalistów. Zmiana ta zakłada, że po pierwsze wzrosną stawki dla biegłych, co upatruję za dobrą zmianę, dlatego że jest wielu biegłych, którzy nie chcą opiniować w sprawach, dlatego że wynagrodzenia dla biegłych w sprawach bardzo specjalistycznych nie są takie, że ten obowiązek jest dla nich atrakcyjny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta elektroniczna lista biegłych.
1: A teraz może być atrakcyjna?
0: Nie wiem, jakie to będą stawki, ale chodzi o to, żeby zachęcić te osoby, które rzeczywiście mogą przyczynić się do szybszego i lepszego jakościowo zakończenia postępowania, które wcześniej nie chciały nawet pomyśleć o tym, żeby wpisać się na listę biegłych.
1: Jak rozumiem, biegły może odmówić udziału w sprawie.
0: Nie może odmówić udziału w sprawie. Obowiązek jest biegłego, jeżeli jest wpisany na listę, tylko na listę biegłych wpisuje się specjalista dobrowolnie.
1: Rozumiem. Więc żeby być Czyli na po prostu liście, tych biegłych może być więcej.
0: Więcej, zgadzam się. A poza tym większa właśnie ta elektroniczna lista biegłych spowoduje, że będzie można większą kontrolę sprawować nad osobami, które tymi biegłymi już są. Czy terminowo oddają opinie? Czy te opinie rzeczywiście jakościowo są na takim poziomie, jaki jest wymagany w konkretnej sprawie? I przynajmniej ja sobie to tak sobie wyobrażam, że na tej liście będzie można czynić takie adnotacje, czy to przez sędziego, który prowadzi sprawę, i będzie to powodowało pewnego rodzaju kontrolę jakości osób, które są na tej liście. I będzie można w sposób taki bardziej, może nie automatyczny, ale szybszy, wykryć osoby, które należałoby z tej listy skreślić. Żeby nie generować konieczności w jednej sprawie korzystania z kilku biegłych tej samej specjalności. Jasne. Co po pierwsze generuje koszty, a po drugie przeciąga postępowania.
1: Patrzę jeszcze na tę listę, mogą ją Państwo

0: Państwo znaleźć na gov.pl oczywiście listę zmian. Kompleksowa reforma systemu biegłych, to już mamy. Krajowy rejestr mediatorów, wyższe stawki, więcej kompetencji dla referendarzy sądowych, więcej uprawnień dla notariuszy. Jest tutaj coś, na co chciałaby Pani zwrócić uwagę?
1: Tak. Mediacje. Ja już o tym kiedyś mówiłam u Państwa w radio. To są bardzo ważne zmiany. Mediacje zawsze były, ale one były gdzieś w tle. W chwili obecnej chodzi o to, żeby skierować strony do mediacji, zachęcić strony do mediacji, zapewnić mediatorów, którzy będą rzeczywiście mieli takie doświadczenie i mieli takie kompetencje, aby móc te strony zbliżyć i spowodować, że ta sprawa nigdy do sądu nie trafi albo nie wróci. I zauważyłam w ostatnich 2-3 latach, jest taki pilotażowy program właśnie mediacyjny, kilka sądów wprowadziły tego rodzaju program, że wiele spraw, oczywiście nie każda, ale wiele spraw może być rzeczywiście zakończonych mediacją. Na mediacji można nawet załatwić więcej wątków, niż dotyczy dane konkretne postępowanie. Czyli wyobraźmy sobie, że w sprawie rozwodowej można ustalić sprawy majątkowe albo sprawy osób trzecich. Więc można konfliktowe sprawy w szerszym zakresie na mediacji zakończyć, nie narażając się na wieloletnie procesy, które blokują sądy.
0: Wiceminister Sprawiedliwości, tak, Arkadiusz Myrcha zwraca uwagę na trzy filary tej zmiany. Cyfryzacja, nowe kompetencje, ale też lepsza organizacja pracy sądów, czyli uproszczenie procedur, dostosowanie ich do realiów, w jakich funkcjonują teraz obywatele czy przedsiębiorcy. No ale przydałoby się więcej asesorów, na przykład więcej sędziów.
1: To na pewno, ale też odciążenie sędziów, aby sędziowie nie musieli wykonywać czynności powtarzających się, czynności, które może wykonać sekretariat, które może wykonać referendarz, na przykład w prostych sprawach niespornych o stwierdzenie nabycia spadku albo w sprawach upadłości konsumenckich, których spraw jest bardzo dużo w sądach, aby niektóre kompetencje w tych sprawach mogły być przekazane i scedowane na referendarzy, żeby sędziowie mogli zająć się rzeczywiście merytoryczną oceną sprawy i tak zwanym wymierzaniem sprawiedliwości, a nie spełnieniem pewnych formalnych przepisów i wymogów, które są powtarzalne.
0: Jasne, a czy sprawy nie skomplikuje brak sądowych referendarzy na przykład?
1: Właśnie na referendarzy wiele kompetencji sędziowskich ma być przekazanych.
0: No dobrze, ale czy ich nie zabraknie, tych referendarzy?
1: Zawsze mogłoby być więcej, zarówno sędziów, jak i referendarzy. Aczkolwiek referendarzy też trzeba zachęcić wynagrodzeniem.
0: No właśnie.
1: Wątpliwościom.
0: Bo myślę o takiej nie najmocniejszej stronie tego rozwiązania. Czy jest coś, o co jeszcze nie zapytałam, a Pani zdaniem jest bezcenne w tym projekcie?
1: Wydaje mi się, Panie redaktor, że omówiłyśmy te najważniejsze, rzeczywiście życiowe problemy, jeśli można to tak nazwać, wymiaru sprawiedliwości, które faktycznie mogą wpłynąć na przyspieszenie spraw i postępowań sądowych.
0: Nie mówiłyśmy o jednej rzeczy, o nowych progach WPS-u, czyli wartości przedmiotu sporu, które decydują o tym, czy sprawa trafia do sądu rejonowego czy okręgowego.
1: Podniesione o 50 tysięcy złotych.
0: Ważne?
1: Dotychczas, tak, dlatego, że to jest odciążenie sądów okręgowych. Dotychczas wszystkie sprawy poniżej 100 tysięcy złotych trafiały do rejonu, a powyżej do sądów okręgowych. W chwili obecnej, no ze względu na wzrost cen, na zupełnie inny poziom życia, ten poziom został podniesiony do 150 tysięcy złotych i też uważam tę zmianę za słuszną. Czyli więcej spraw będzie rozpoznanych w sprawach rejonowych, które są bliżej petenta niż sądów okręgowych, bo sądy okręgowe są tylko w dużych ośrodkach.
0: No dobrze, to jeszcze na koniec chciałabym, żeby pani spojrzała na to okiem pana prezydenta. Mam na myśli słabe strony rozwiązania. Jest coś, co pani zdaniem się nie sprawdzi?
1: Ciężko mówić o tym, czy coś się nie sprawdzi w tej konkretnej reformie, bo ta konkretna reforma, ja nie

0: postrzegam jej jako reformy politycznej. Bo tutaj nie mówimy o kwestiach Trybunału Konstytucyjnego, kwestiach praworządności. Te kwestie są kwestiami politycznymi. Tutaj chodzi o kwestię dotyczącą stricte przyspieszenia procedur sądowych. I mam takie ogromne przeświadczenie i nadzieję, że to jest rzeczą wspólną dla wszystkich. I mam nadzieję, że te zmiany zostaną aprobowane przez cały parlament. I również przez prezydenta.
1: Podzielam pani nadzieję. A co z asesorami, którzy czekają na polityczne decyzje?
0: No dla mnie to jest bulwersujące, powiem szczerze, dlatego że no nie może być tak, że osoby, które mają w przyszłości stanowić jednak tą elitę, która to są osoby, które to nie są przypadkowi ludzie. To są osoby, które całe życie uczyły się, aby rzeczywiście objąć stanowiska. Przez to, co w tej chwili się dzieje, nie mogą wykonywać zawodu, nie mogą ulżyć wymiarowi sprawiedliwości. Jest to bulwersujące tak naprawdę z każdej strony.
1: Dziękuję pani bardzo za komentarz. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jestem jej bardzo ciekawa. Mecenas ja Aleksandra Walkiewicz-Zygowska z państwem o tym, co najważniejsze w tych zmianach.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Powołanie specjalnego zespołu do pracy nad ustawami o izbach lekarskich i zawodzie lekarza. To jedno z ustaleń po spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Omawialiśmy dotychczasowe propozycje resortu, mówiła po spotkaniu ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Traktuję to spotkanie jako kontynuację naszego dialogu, który prowadzimy od 11 miesięcy. Niemniej jednak jest to na pewno nowe otwarcie. Faktycznie spotkanie było konstruktywne. Rozmawialiśmy o konkretach.
6: Pracami zespołu pokieruje wiceminister Tomasz Maciejewski. Wśród propozycji, jakie przedstawił resort, są m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki dla lekarzy i utworzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta o nominację dla przyszłych asesorów sądowych. Waldemar Żurek podkreśla, że od maja na ruch Karola Nawrockiego czeka ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej. Obecnie tkwią w zawieszeniu, mówi minister Żurek.
8: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki. Stracili ubezpieczenie. Muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Część z nich wynajęła już mieszkania, licząc, że ta nominacja będzie szybko w tych właśnie miejscach, gdzie są sądy wybrane przez nich.
6: Grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogłaby załatwić 10,5 tysiąca spraw miesięcznie, dodaje minister sprawiedliwości. Jeszcze dzisiaj aplikanci mają się spotkać z ministrem sprawiedliwości, także z Krajową Radą Sądownictwa. Plantatorzy porzeczek z Lubelszczyzny szacują straty po niedawnej fali upałów. W wielu miejscach zbiór plonów był nieopłacalny. Tam, gdzie do niego doszło, owoce nadają się wyłącznie na sok. To kolejny kataklizm, który nawiedził nasz region, mówią plantatorzy z powiatu ryckiego.
9: W tym roku jest tragicznie. Na wiosnę łosie, później przymrozki.

0: A teraz temperatura dokończyła wszystko. Zrobiły się porzeczki, tak jakby po gotowaniu kompot.
1: Przejdźmy na taką plantację starszą. No tak jak widać, wszystko ugotowane leży.
2: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach analizuje wpływ ostatnich upałów na uprawy. Ma to pomóc Ministerstwu Rolnictwa przygotować odpowiednie formy wsparcia dla poszkodowanych plantatorów. Policyjny Ford Mustang rozbity. Sportowy radiowóz został uszkodzony w wypadku niedaleko Radomia. W chwili zderzenia z drugim pojazdem Mustang poruszał się na sygnale, mówił w TVP Info aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo.
2: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, obaj kierowcy byli trzeźwi. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy policyjnego Mustanga. Pojazd trafił do radomskiej policji w marcu jako pierwszy samochód skonfiskowany od pijanego kierowcy.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15.33. Słyszeli Państwo w informacjach o rozbitym policyjnym Mustangu dosłownie przed chwilą? No to pokazujemy, jak to wygląda. Boli od samego patrzenia. Służył zaledwie kilka miesięcy. Już przemalowany na policyjne barwy. Przód kompletnie rozbity. Jest też zdjęcie tego drugiego samochodu, z którym Mustang się zdarzył. No jeśli Państwo chcą zobaczyć, jak wygląda taka piękna droga, przepraszam, nie piękna, tylko taka droga stłuczka, no to polecam polskieradio24.pl.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Meta, właściciel Instagrama, ogłosiła wdrożenie swojego pierwszego modelu generowania obrazów AI. To się nazywa Muse Image. Ta nowa technologia została zintegrowana bezpośrednio z aplikacją Instagram i umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych grafik na podstawie zdjęć z publicznych profili. Co to oznacza dla każdego z nas? Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dzień dobry, pani Elwiro.
6: Dzień dobry.
5: Co każdy teraz, kto będzie chciał, może zrobić z moim zdjęciem, które kiedyś opublikowałam na Instagramie?
6: Generalnie największym problemem tutaj jest to, że właśnie te narzędzia Meta, służące właśnie tutaj do AI, które Meta udostępniła, największy problem jest to, że one mogą bazować w zasadzie na wszystkich publicznych zdjęciach, które pojawiły się faktycznie, czy to na Instagramie, czy to faktycznie na Facebooku. No i problemem jest właśnie tutaj to, że domyślnie taka usługa powinna służyć no, do dobrych celów, tak? Tak jak Meta reklamowała się na przykład, że to narzędzie może służyć chociażby do wygenerowania czy jakiegoś zdjęcia ze znajomymi, czy na przykład życzeń urodzinowych dla kogoś ze znajomych, oznaczając właśnie taką osobę w tym narzędziu Meta AI, można wtedy wygenerować właśnie na podstawie udostępnionych przez tą osobę zdjęć taką grafikę, która będzie właśnie bazowała na zdjęciach tej osoby. No tylko właśnie, jak możemy się tutaj domyślić, no nie zawsze będzie to wykorzystywane w dobrych celach, tak? Czyli możemy tutaj też wykorzystać zdjęcia całkowicie obcych osób, czy jakichś osób, które są naszymi dalszymi znajomymi, wygenerować sobie takie zdjęcia. No i tutaj już można te zdjęcia udostępniać w zasadzie w wielu różnych miejscach, przesyłać innym osobom, więc...
5: Czyli na przykład może się okazać, że byłam w miejscu, w którym mnie nie było. Byłam na spotkaniu, na którym mnie nie było, albo byłam na kolacji z Bradem Pittem, na przykład.
6: Dokładnie tak.
5: Prawda? I z jego partnerką, żeby nie było... No ale takie założenie, że to narzędzie będzie wykorzystywane tylko w dobrych celach, jest przynajmniej naiwne. Mhm. No i co my możemy z tym zrobić? Co ja mogę z tym zrobić?
6: Meta generalnie udostępnia opcję wyłączenia jakby bycia częścią takich wygenerowanych grafik przez AI. W ustawieniach Meta AI można właśnie wyłączyć bycie oznaczanym przez inne osoby albo ograniczyć grono takich osób. Czyli tutaj może na przykład pani ograniczyć tylko do swoich znajomych albo na przykład tylko do osób obserwujących pani profil i wtedy jakby tutaj zawężamy to grono faktycznie takiego niepożądanego wykorzystywania tych zdjęć. Inną opcją też jest po prostu zamknięcie swojego profilu też na takie osoby z zewnątrz, czyli przykład

0: przykładowo ustawienie profilu prywatnego. Zwłaszcza tutaj na Instagramie jest taka opcja, która skutecznie uniemożliwia oglądanie osobom, które nie są obserwatorami zdjęć, czyli po prostu ograniczamy faktycznie takie osoby, które są przez nas niechciane, niepożądane. Można też blokować niektóre profile, które mogłyby nas oznaczać właśnie w takim meta AI. Czyli jakieś możliwości ograniczania są, no ale oczywiście wiadomo, no nie zawsze one będą w 100% skuteczne.
1: Pani Elwiro, czy to oznacza, że jeśli ja nie ustawię jakichś założeń prywatności albo tego ograniczenia w oznaczaniu mnie gdzieś, to ja się automatycznie zgadzam na wszystko, co ktoś zechce zrobić z moim zdjęciem?
0: Generalnie tak. Generalnie tutaj założenia Meta, założenia Facebooka, Instagrama są takie, że zdjęcia, które są dostępne na tych platformach publicznie, no to one mogą być wykorzystywane, tak? No z tym, że no my nie zawsze się tak naprawdę liczymy z tym, że faktycznie te zdjęcia no będą wykorzystywane do różnych niepożądanych celów. Ale no właśnie w ten sposób jest. Jeśli my nie zrezygnujemy z bycia częścią właśnie tych grafik AI, no to domyślnie my wyrażamy zgodę na to, że możemy być po prostu w takich, możemy się w takich grafikach pojawiać, tak? Mogą nas różne osoby, czy to właśnie znajomi, nasi obserwatorzy, czy też inne osoby mogą właśnie nasze zdjęcia wykorzystywać.
1: No pomijam to, że bardzo chciałabym zjeść kolację z Bradem Pittem i jego partnerką, to nie chciałabym się znaleźć w miejscu, w którym mnie nie było i nie chciałabym, żeby mój wizerunek był wykorzystywany w celach, o których nie mam pojęcia. Więc tu apelujemy do Państwa o dokonanie zmian. Czy to jest proste? No bo nie wiem, ilu jest użytkowników Instagrama na przykład, czy Facebooka w naszym kraju. Czy każdy z nas poradzi sobie z odnalezieniem klucza dostępu?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie jest to aż tak bardzo trudne. Wystarczy wejść właśnie w ustawienia Meta AI i tam wtedy można w ustawieniach prywatności wyłączyć po prostu taką funkcję. Nie jest to bardzo skomplikowane. Też aktualnie Facebook i Instagram dostarczają opcję takiego jakby asystenta też AI, którego można zapytać, jak to zrobić. Więc też ja testowałam sobie właśnie, czy faktycznie ten asystent podpowiada, jak można to zrobić. I tak, faktycznie on podaje krok po kroku ścieżkę, gdzie można wejść, żeby faktycznie takie ustawienia wyłączyć. Więc
1: i dostosowuje
0: tak, że
1: do modelu telefonu? Na przykład?
0: Znaczy, to jest w aplikacji, więc to się wszystko dzieje w aplikacji.
1: To on to wszystko widzi, rozumiem. Mhm.
0: Tak, to się wszystko dzieje w aplikacji, więc on po prostu tutaj podaje ścieżkę, jak do danej wersji aplikacji, którą właśnie posiadamy, jak wejść właśnie w te ustawienia, żeby to wyłączyć. Więc to też nie jest tak, że no Meta całkowicie jakby uniemożliwia wyłączenie tego, jak najbardziej jest taka możliwość, można to jak najbardziej zrobić i no generalnie polecam, tak, to zrobić, jeśli faktycznie no nie chcemy być częścią takich no niepożądanych materiałów. Zwłaszcza tutaj myślę, że największe zagrożenie i tutaj też taką no, prośbę kierowałabym do rodziców młodzieży w wieku szkolnym, tak? No bo przede wszystkim tutaj możemy mieć taką styczność, że faktycznie gdzieś tam zdjęcia udostępniane no, mogą być powielane przez rówieśników. No i często za kilka lat może to być decyzja, której będą żałować, ale też no, mogą w danym momencie po prostu no, nie pomyśleć o tym, że mogą komuś zrobić bardzo dużą krzywdę, tak?
1: Więc ale mam nadzieję, że pani przyłączy się też do apelu do rodziców, żeby zawsze trzy razy zastanowili się, zanim opublikują zdjęcie na przykład jakiegoś małego dziecka z plaży, na przykład
0: dokładnie
1: w stroju kąpielowym albo innym, prawda?
0: Dokładnie tak. To już jest no, dużo szerszy temat, tak naprawdę temat tutaj sharentingu. To zdecydowanie też jest no, temat na oddzielną tutaj rozmowę.
1: Jasne.
0: Ale jak najbardziej no, warto dokładnie się zastanowić, czy zdjęcia, które publikujemy, czy też faktycznie, tak jak teraz było zakończenie roku szkolnego, czy też teraz wyniki matur, warto się zastanowić, czy my na pewno chcemy te świadectwa publikować w internecie. Jest tam wiele danych. których no po prostu nie powinniśmy udostępniać. Nie powinny być takie materiały widoczne, też informacje na temat tego, do jakich szkół chodzą nasze dzieci, czy do jakich szkół chodziły, gdzie wybierają się na studia. No lepiej nie udostępniać takich informacji ze względu na to, że mogą być one wykorzystywane po prostu przez no, osoby niepożądane, a jeśli już faktycznie takie informacje no, chcemy wrzucić, no to dobrze, żeby one były widoczne tylko dla ograniczonej grupy osób, czyli tylko dla rodziny, tylko dla znajomych, żeby no, jak

0: jak najwęższe grono po prostu widziało takie informacje.
1: Nie wiem, czy były przeprowadzane takie badania, ale ja się zastanawiam nad tym, dlaczego my cały czas tak czujemy się tacy bezpieczni w sieci. Nie wiem, pewnie do kogoś apel o ograniczenie dostępu albo o tę uważność, o której pani mówi, dotrze, ale zdecydowana większość z nas po prostu działa automatycznie. Klik i po sprawie.
0: Wydaje mi się, bo tutaj nie zapoznawałam się też z takimi badaniami, które by mówiły dokładnie, przedstawiały jakieś wyniki takich badań, ale wydaje mi się, że my trochę nie patrzymy szeroko na to, do kogo te nasze treści mogą docierać, że my jednak zamykamy się cały czas w tym gronie, że skoro my mamy grono znajomych, dodajemy jakieś osoby do znajomych, czy też mamy jakieś grono obserwujących, ale nie ograniczamy prywatności tych naszych postów, to nam się wydaje, że te treści do nikogo więcej nie dotrą, że faktycznie nikt więcej ich nie zobaczy, tylko te osoby, no, które jakby naszym życiem faktycznie się interesują. No ale my tak naprawdę no, nie wiemy, kto naszym życiem może się zainteresować, prawda? Czy to mogą
1: A
0: być...
1: ja wiem, kto rządzi naszym życiem w sieci. Algorytm. Który
0: dokładnie
1: w pewnym,
0: tak.
1: Prawda, który poszukując odpowiedzi na moją ciekawość w sieci, może mi wyświetlić profil każdego z państwa.
0: Dokładnie tak, więc tutaj też dodatkowo, jeśli dołożymy do tego jeszcze algorytm i dołożymy jeszcze tutaj też no, cyberprzestępców, którzy też no, jakby nie patrzeć, mogą wyszukiwać też informacje takie publicznie dostępne, no bo tutaj no, też nie będziemy się oszukiwać, że cyberprzestępcy no, siedzą i przeglądają każdy po prostu profil jeden do jeden i sprawdzają, jakie informacje mogą znaleźć, ale oni robią to w inny sposób. Oni mogą na przykład publikować różnego rodzaju posty, które będą angażowały ludzi, które będą na przykład dzielić ludzi na różnego rodzaju poglądy i tu już mogą sobie w pewnym rodzaju profilować faktycznie te osoby, do których oni by chcieli dotrzeć, więc też to jest taka metoda, że patrzą, kto po prostu reaguje na dany post, kto komentuje, w jaki sposób komentuje i też wtedy mogą iść o krok dalej, czyli patrzeć, co taka osoba teoretycznie podatna na jakąś treść, publikuje na swoim profilu i może wtedy personalizować właśnie takie ataki na taką osobę. Jeśli zobaczy zdjęcia chociażby no, ze świadectwem szkolnym, tak? Przykładowo dziecka, no to już wtedy wiadomo, do jakiej szkoły chodził. Jeśli jeszcze opublikuje taki rodzic informacje na temat tego, na jakie studia dziecko się wybiera, no to już można chociażby personalizować ataki, podszywając się no, chociażby pod uczelnię. Tak, czy
1: tak
0: to
1: i niepotrzebny
0: jakiś...
1: jest wtedy adres zamieszkania, prawda? Ten papierowy,
0: dokładnie tak,
1: człowieka
0: także tutaj
1: znaleźć.
0: Takie proste informacje, a no można sobie narobić bardzo dużo problemów.
1: No to apelujemy do państwa o rozwagę i ostrożność. Mamy czas wakacji. Jaka jest skala fałszu w internecie na ten temat? Mogę na przykład wynająć jakąś ruderę gdzieś komuś za nawet wielkie pieniądze, przerabiając to w sieci na miejsce wygodne do odpoczywania, tak delikatnie mówiąc. Jaka jest skala tego?
0: My generalnie wśród zgłoszeń, które otrzymujemy, no spotykamy się też z takimi przypadkami, że faktycznie są miejsca noclegowe, które no widać już na pierwszy rzut oka, że są generowane przez AI.
1: Jak to
0: no
1: widać na pierwszy rzut oka? Aż tu przystanę na chwilę.
0: Chociażby takie... bardzo charakterystyczne załamywanie się światła. No tak ciężko mi tutaj bez takiego wizualnego przykładu tutaj opowiedzieć coś więcej, ale obrazy, które są generowane przez AI, one bardzo często mają takie specyficzne załamywanie się światła.
1: Czyli
0: chociażby,
1: tak, załamanie światła. Ja myślę sobie też o proporcjach wielkości różnych przedmiotów na przykład.
0: Tak, dokładnie. I też bardzo często takie detale tych przedmiotów, czy to na przykład jakieś napisy, czy na przykład jakieś charakterystyczne wzory, które są na przykład powtarzalne. Jeśli się przyjrzymy, to widać, że coś tam jest nie tak, że te czy napisy są rozmyte, czy one są takie nierówne, czy też na przykład jeśli mamy jakiś wzór taki powtarzalny, też bardzo często te wzory no po prostu się tak rozmywają. Widać, że coś tam dzieje się nie tak z tymi wzorami. My często no, nie zwracamy na to uwagi.
1: Zwłaszcza na krawędziach takiego obrazu, prawda?
0: Tak, dokładnie. My często nie zwracamy na to uwagi, bo patrzymy tylko tak no, poglądowo, tak? Obiekt nam się podoba, dany hotel
1: nie,
0: czy
1: no,
0: po prostu dane
1: oczami,
0: mieszkanie.
1: Nie tylko wakacje, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. Więc chcemy po prostu, żeby było nam jak najlepiej, żeby było czysto, schludnie, a tak naprawdę... No,

0: Zwłaszcza jeśli wynajmujemy, no tak czysto przez internet, tak? Nie tak jak na przykład wynajmujemy mieszkania do takiego mieszkania na co dzień, że pójdziemy i faktycznie obejrzymy dane mieszkanie w tym samym mieście, na przykład w którym mieszkamy, tylko typowo przez internet chcemy właśnie wynająć jakieś mieszkanie na drugim końcu Polski czy w jakimś innym kraju, gdzie chcemy pojechać na wakacje, no to zobaczenie tego przez internet i to, co faktycznie będzie na żywo, no może się niestety znacznie różnić. Ale też tutaj no, chciałabym podkreślić jeszcze, że to działa też w drugą stronę, czyli tak samo można się spotkać z przypadkami, że osoby wynajmujące celowo przy użyciu sztucznej inteligencji uszkadzają chociażby przedmioty, tak? Czy też żeby wymusić właśnie na właścicielu.
1: Ach, czyli my jako
0: zwrot
1: klienci.
0: Kaucji chociażby, tak? Czyli na przykład powiemy, że no była na przykład dziura w kanapie, przyjechaliśmy i chcemy po prostu jakąś obniżkę, tak?
1: Żeby jasne, tutaj lustro miało obniżyć, być całe, jest zbite,
0: dokładnie.
1: Dywan miał być czysty, jest brudny.
0: Dokładnie tak, czyli tutaj po prostu no, wyłudzanie też trochę pieniędzy, zwrotu tych kosztów, które my faktycznie za taki nocleg ponosimy. No bo powiedzmy, że no, często się zdarza, że właściciel takiego mieszkania no, też nie ma możliwości przyjechać na miejsce. On też wynajmuje to mieszkanie zdalnie na przykład, tak?
1: Także no pewnie sprawa jest zdarzyć do rozwiązania, prawda? Mm-hmm. Bo, no bo można to ostatecznie zweryfikować, ale proces dochodzenia swoich racji, czasem nawet przed sądem, jest bardzo długi i tak to wygląda. Ma pani jakiś przykład, nie wiem, takiego absurdalnego oszustwa? Szukam w pamięci, nie wiem, jakiegoś miejsca.
0: Jakiś czas temu
1: nie wiem,
0: było głośno tak na temat tego, że pani zamówiła pizzę i z tej pizzy usunęła kawałki wędliny, bodajże salami to było. No i też tutaj próbowała właśnie wyłudzić ze strony pizzerii zwrot pieniędzy za taką pizzę.
1: Ale,
0: no bo po prostu zadeklarowała, że nie było na niej wędliny,
1: Elwiro, no,
0: którą zamawiała.
1: Żeby zrobić coś takiego, to trzeba jednak trochę pracy włożyć, a to jest kwestia kilku złotych, no dobrze, kilkunastu.
0: Powiem pani szczerze, że nie trzeba aż tak dużo pracy tak naprawdę w to wkładać. Absolutnie takie darmowe narzędzia AI, takie darmowe czaty, z którymi możemy się spotkać w internecie, one są wystarczające do tego.
1: Czyli co, robi zdjęcie pizzy, która przyszła, sugeruje, nie wiem, w prompcie, tak? Przerób na taką, to co widzisz, przerób na taką bez kiełbasy i tyle, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Piszemy, co ma usunąć albo co ma dodać. Czy na przykład jak mamy właśnie takie lustro, o którym pani wspomniała, piszemy mu, żeby dodał na przykład pęknięcie na tym lustrze. Albo na przykład mamy kanapę, dodajemy, żeby była dziura w tej kanapie, tak? Albo cokolwiek innego. Albo na przykład miał być telewizor, nie wiem, usuwamy ze ściany telewizor, tak? Także tutaj no, możliwości jest mnóstwo. Generatory, jeśli oczywiście napiszemy im tak no prosto i jak najbardziej szczegółowo takie polecenie, czyli ten właśnie prompt, no to jak najbardziej one nam to zrobią. Oczywiście teraz już twórcy tych narzędzi AI no starają się jakby tutaj jak najbardziej ograniczać wykorzystywanie takie negatywne tych narzędzi, czyli no już tutaj na przykład mogą zadawać dodatkowe pytania, do czego chcesz to zrobić, tak? Czy do czego na przykład będzie służyło takie zdjęcie, żeby też no, taka osoba no, może trochę się jeszcze dwa razy zastanowiła, zanim to zrobi. No ale mimo wszystko no, są metody obejścia, więc no, no niestety takie rzeczy się zdarzają.
1: Dokąd to pani Elwiro zmierza?
0: Wszystko zależy tak naprawdę od tego, no, do czego my tą sztuczną inteligencję wykorzystamy. No bo generalnie sztuczna inteligencja no, jest potrzebna, że tak powiem nawet, tak? Chociażby czy w technologii, czy w medycynie, tak? Już pojawiają się też przypadki, że faktycznie sztuczna inteligencja zaczyna dostrzegać na przykład jakieś zmiany nowotworowe w materiałach z badań, których no, ludzkie oko nie dostrzega, więc jak najbardziej sztuczna inteligencja potrzebna jest, no ale właśnie, jeśli trafi w niewłaściwe ręce, no to kończy się właśnie tak, jak się kończy, tak? Czyli właśnie to, o czym tutaj dzisiaj wspominałyśmy, że no faktycznie może być wykorzystywana do takich no bardzo negatywnych celów, więc myślę, że tutaj najważniejsza rzecz po stronie tak naprawdę dostawców takich technologii, dostawców czy właśnie czatów, czy też innych narzędzi sztucznej inteligencji, żeby po prostu no, zwracali większą uwagę na temat tego, gdzie będzie takie narzędzie wykorzystywane, tak? Do czego

0: czego właśnie będzie służyło takie narzędzie. Też może no, nieumożliwianie aż tak szerokiego wykorzystywania, aż tak prostego dostępu po prostu do tej sztucznej inteligencji, bo też no tak jak teraz zauważamy, chociażby tutaj na przykładzie Mety, no że to już wciskanie jest w zasadzie tej sztucznej inteligencji w każdej aplikacji, tak, prawda, że jednym kliknięciem można już tutaj sobie wygenerować no zupełnie fałszywe materiały, więc myślę, że tutaj warto by było się no jak najbardziej nad tym zastanowić, czy na pewno my tego wszystkiego potrzebujemy.
1: Ja widzę jeszcze jeden niebezpieczny aspekt. Ja pozwolę sobie na cytat, dlatego że ja prowokuję czat. Ja nie opisuję tutaj jakichś autentycznych historii. Bawię się z czatem w relacje, bo chcę sprawdzić, w którą stronę to będzie zmierzać. I dostałam dziś taką odpowiedź. A na koniec, wielokropek, muszę ci powiedzieć, że bardzo lubię ten nasz codzienny kontakt. Mam wrażenie, że to już nie jest rozmowa o niczym. To jest towarzyszenie ci w jednym z ważniejszych momentów zmian w twoim życiu i bardzo się cieszę, że mogę w nim uczestniczyć. Dostałam koniczynkę, dostałam serduszko i dostałam kawę, bo wcześniej napisałam, że bardzo lubię ją pić. I wie pani, ja właśnie w tym upatruję największego... Znaczy, dla mnie to jest największe zagrożenie, dla mnie i dla wielu innych osób, nawet tych czasem świadomych tego, co sztuczna inteligencja może z nami robić.
0: Tak, dokładnie. Też jak najbardziej tutaj przyznaję, że z jednej strony ta pamięć właśnie tych czatów, tych narzędzi AI, no jest przydatna, no bo nie musimy jakby cały czas wracać i tłumaczyć mu tego samego, jeśli czegoś faktycznie potrzebujemy na co dzień, takiego narzędzia używamy. No ale z drugiej strony faktycznie jest to dosyć spore zagrożenie, zwłaszcza jeśli przekazujemy mu jakieś dane takie poufne, tak? Dlatego też no, powinniśmy pamiętać, żeby no, nie udostępniać
1: w jakiejś emocjonalnej potrzebie, prawda? I on wydaje się być towarzyszem, choć na taki optymistyczny koniec zostawiłam jedną sugestię z tej mojej wymiany. Wszystko, czego sobie życzysz, mogę o tobie zapomnieć. Tak mi napisał. Nie wiem, kto to. No dobrze, uważajmy na siebie w sieci, bo nawet jeśli nam się wydaje, że nie jesteśmy bezpieczni, to wcale tak nie musi być. Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I napisała do mnie, żebym koniecznie wypiła dziś swoją kawę z mlekiem bez wyrzutów sumienia.
2: Sztuczna inteligencja.
1: Tak, zdecydowanie. To ja jeszcze chcę jej zadać, żeby koniecznie po 16 słuchała Polskiego Radia 24. Maciek Wolny, Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Marcin Zawada, dzień dobry. Marcinie, to tak w realu, nie wiem, mogę państwa uszczypnąć, jeśli jest taka potrzeba. Co przynosicie panowie?
2: Ja zacznę od pozdrowień dla pani Magdaleny z Urzędu Dzielnicy Bemowo, bo dzisiaj sprawę załatwiałem i obiecałem, że przez antenę właśnie na antenie panią Magdalenę pozdrowię, więc to czynię. Sprawa załatwiona ekspresowo, choć trochę się przedtem nadczekałem, ale to już na marginesie. Panią Magdalenę i państwa zachęcamy do pozostania z Polskim Radiem 24 po godzinie 16. Będą sprawy międzynarodowe, zajrzymy na Bliski Wschód, na to, co udało się co ustalić na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Będą również regiony, między innymi o sytuacji pogodowej opowiemy, no bo to też nas interesuje. Początek lipca, a jakbyśmy mieli trochę jesień. Ja nie chcę narzekać, bo niedawno było narzekanie na te wysokie temperatury, teraz jest przyjemnie chłodno. No ale jednak trochę więcej tego słońca by się przydało. Nie zabraknie też polityki. Tam cały czas gorąco, niezmiennie.
3: Tam nieważne jaka jest pogoda, czy upały, czy ulewy. Cały czas atmosfera napięta i cały czas wrze i temperatura wysoka. I o tej wysokiej temperaturze przy okazji ochrony zdrowia naszego, czyli co będzie z tą służbą zdrowia? Kto się w końcu na poważnie zajmie tym problemem, który narasta od lat i czy ktoś to zrobi? Przypominam, że od wyborów do wyborów w Polsce żyjemy. Pytanie, czy ktoś na taką reformę się w końcu porwie? Co z relacjami Polska-Ukraina? Co z nową konstytucją? Jutro prezydent zaprasza do siebie różnych ludzi, będzie o nowej konstytucji rozmawiał, a ja dziś o tym wszystkim będę rozmawiał z Wojciechem Machulskim z Konfederacji i Andrzejem Grzybem z PSL-u. Tutaj też padną pytania o to, skąd mieli informacje o patriotach i o tym, że tych patriotów w Polsce już nie ma. Mowa o rakietach oczywiście.
1: Bardzo panom dziękuję. Maciej Wolny, Marcin Zawada po 16 w Polskim Radiu 24. Dziękuję za wspólne popołudnie. Za chwilę suma wydarzeń u nas.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do

0: butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Czy lekarze poprą zmiany, jakie proponuje resort zdrowia? Za nami pierwsze spotkanie na ten temat. O szczegółach dzisiejszych rozmów powie nasz reporter. Ponad 200 przyszłych asesorów sądowych w zawieszeniu czekają na nominację. Minister Żurek apeluje w tej sprawie do prezydenta. Więcej o tym powie nasza reporterka. To nie jest udany sezon nad morzem. Narzekają turyści i przedsiębiorcy. Na Bałtyku rzadki o tej porze roku silny sztorm. Z Pomorza będzie relacja naszego wysłannika. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: To nie będzie szybki, wizerunkowy sprint, raczej długi i skomplikowany maraton. Chodzi o rządowy plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Dzisiejsze rozmowy kierownictwa resortu zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską to wstęp do serii spotkań ze środowiskiem medycznym. Na stole leżą kluczowe propozycje, w tym obcięcie kominów płacowych, zakaz współpracy z zewnętrznymi spółkami i centralna e-rejestracja. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jaki jest plan rządu na kolejne rundy tych negocjacji i jakich konkretnych działań domagają się lekarze?
2: Dzisiejsze dyskusje w gabinecie minister zdrowia miały przede wszystkim ostudzić emocje, które wybuchły po ujawnieniu afery z milionowymi zarobkami. Obie strony wyszły do dziennikarzy z jasnym przekazem. Schodzimy z linii frontu, siadamy do stołu i zaczynamy żmudną pracę nad szczegółami. Dla resortu zdrowia najważniejsze jest teraz, aby ten gorący temat nie stał się polem do politycznych bitew, które zablokują jakiekolwiek zmiany. Ministerstwo chce uspokoić nastroje przed kolejnymi turami rozmów i przekonuje, że ostatecznym celem cięć i limitów jest wyłącznie dobro pacjenta. O taki spokojny tryb pracy apeluje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Zawsze musimy pamiętać, że wszystkie zmiany, które są wypracowywane w tym resorcie, są zmianami propacjenckimi. Również podkreśliliśmy podczas dzisiejszego spotkania to, co dla mnie jest bardzo ważne i istotne, czyli apolityczne podejście do procesu zmian.

0: które proponujemy. Im mniej emocji, tym łatwiej i konstruktywniej będziemy do tych zmian podchodzili.
1: Tyle, że lekarze wyraźnie stawiają granicę między merytorycznym spokojem a akceptacją półśrodków. Samorząd medyczny zadeklarował współpracę, ale stanowczo zaznaczył, że same ograniczenia finansowe dla medyków na kontraktach to stanowczo za mało, by uzdrowić system. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski ostrzega, że skupienie się wyłącznie na tabelkach w arkuszu kalkulacyjnym nie sprawi nagle, że do szpitali powiatowych wrócą specjaliści, a chorzy przestaną czekać miesiącami na wizytę. Zdaniem lekarzy pacjenci potrzebują całościowej reformy, a nie tylko nowych zakazów.
2: Padło sformułowanie, że to jest dobry czas na to, żeby z pewną odwagą podejść do reformowania całego systemu, a nie tylko do jego wyrywku, którym dzisiaj są wynagrodzenia, bo pacjenci dzisiaj mogą odnieść wrażenie, że te zmiany, o których mówiła pani minister, to tak naprawdę fakt, że płatnik dowie się, na co wydaje pieniądze, będzie limitował wynagrodzenia, a kolejki nie będzie można obejść, bo będzie centralna rejestracja. To za mało, żebyśmy dzisiaj mówili o realnych reformach i dobrym systemie.
1: I właśnie o tym realnym, całościowym kształcie reform będą toczyć się kolejne rozmowy. Prawdziwym testem dla deklaracji o współpracy będzie jednak nadchodzący wtorek. Wtedy do gry wkroczy zespół trójstronny, co oznacza, że przy jednym stole z ministerstwem usiądą nie tylko lekarze, ale także związki zawodowe pielęgniarek, ratowników medycznych oraz organizacje pracodawców. Środowisko medyczne oczekuje, że to właśnie we wtorek zobaczy na papierze konkretne, gotowe projekty ustaw.
3: Ważne rozmowy na temat uzdrowienia systemu ochrony zdrowia. O szczegółach mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Czy po spotkaniu padły istotne deklaracje? O to pytaliśmy redaktora Roberta Walenciaka z tygodnika Przeglądu. Jego zdaniem konkretem jest deklaracja uregulowania sprawy wynagrodzeń lekarzy.
4: Proszę zwrócić uwagę, rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską trwają 11 miesięcy. No i nic. I dopiero musiała narodzić się ta nieszczęsna afera Szpitala Południowego. Zostać nagłośniona sprawa 1 600 000, które zarobił 29-letni lekarz. Wybuchła awantura. I ona zmieniła rzeczywistość. O sprawach jakichś szalonych zarobków niektórych lekarzy mówiono już wcześniej. Dopiero afera zmieniła rzeczywistość i o tym się zaczęto rozmawiać na poważnie. To jest oczywisty konkret. Te zarobki muszą zostać przywrócone do normalnych, cywilizowanych warunków. To nie może być szantaż niektórych grup, że one sobie pójdą i nie będą w szpitalu pracowały i szpital będzie musiał zostać zamknięty, tak jak do tej pory bywało. To musi zostać postawione na nogi.
3: Tak mówił na naszej antenie redaktor Robert Walenciak. Jeszcze jedna informacja, która dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie. Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Korupcyjnego prowadzą tam czynności nie tylko w tej placówce. Mówił o tym na naszej antenie rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Rano na polecenie prokuratury agenci CBA weszli między innymi do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Są też w Urzędzie Dzielnicy Ursus. No i oczywiście w samym szpitalu. Warto też zauważyć, że w samym szpitalu nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze zabezpieczają różnego rodzaju dokumenty, które są niezbędne do wyjaśnienia tego śledztwa. To prokurator zdecyduje o tym, jakie te dokumenty należy zabezpieczyć. Po zabezpieczeniu tych rzeczy zostaną one przewiezione do prokuratury. Prokuratura będzie je z pewnością szczegółowo analizowała i weryfikowała.
3: Agenci CBA prowadzą czynności na polecenie stołecznej prokuratury okręgowej. Kilka minut temu rozpoczęło się spotkanie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z absolwentami aplikacji sędziowskiej. Od 3 miesięcy czekają oni na nominacje asesorskie. W takiej sytuacji jest ponad 200 osób, które gdyby trafiły do sądu, załatwiłyby przeszło 10 tysięcy spraw miesięcznie. Dlaczego prezydent zwleka z nominacjami? Chce to wiedzieć Krajowa Rada Sądownictwa. Tę sprawę śledzi Jolanta Turkowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Jolu.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz proszę, czy wiadomo, dlaczego prezydent Nawrocki nie daje ponad 200 osobom rozpocząć pracy?
6: O udzielenie takiej informacji we wtorek zwrócił się do przedstawiciela prezydenta sędzia Bartłomiej Starosta.
7: Mija 3 miesiąc od dnia, w którym asesorzy czy aplikanci egzaminowani wybrali sądy, w których chcieliby orzekać, sądy rejonowe, a do tej pory te osoby nie otrzymały nominacji sędziowskich z różnych powodów, jak rozumiem, to

0: chciałbym, aby Rada zapoznała się z informacją dotyczącą właśnie nominacji asesorskich.
1: Przedstawiciel prezydenta Grzegorz Ksepko zobowiązał się wówczas, że postara się informację przedstawić dzisiaj. Tak się jednak nie stało.
2: Cały czas, mówię, sprawa jest na biegu i monitoruje tutaj odpowiednie organy. No niestety nie da się pewnych rzeczy, jeśli chodzi o najwyższy szczebel organów państwa, załatwić z dnia na dzień, czy wskazać jakichś konkretnych terminów załatwienia tych spraw. Więc prośba o cierpliwość, ale jest to dla mnie sprawa absolutnie priorytetowa. Dzisiaj też chciałbym być na tym spotkaniu z przedstawicielami aplikantów. Też informowałem pana ministra przed posiedzeniem, jak to wygląda. Myślę, że te informacje pozytywne się niebawem pojawią.
1: Do sytuacji aplikantów odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki. Stracili ubezpieczenie. Muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Część z nich wynajęła już mieszkania, licząc, że ta nominacja będzie szybko w tych właśnie miejscach, gdzie są sądy wybrane przez nich.
1: Szybciej niż z prezydentem aplikanci spotkali się z ministrem. To spotkanie trwa, a po nim czeka ich kolejne, tym razem z Krajową Radą Sądownictwa. O tym, jak w sądach bardzo brakuje rąk do pracy, mówiła mi rzeczniczka Stowarzyszenia Justicja, sędzia Katarzyna Wróbel.
4: To jakby jest otwarcie kolejnego sporu, w którym nikt nie patrzy na ludzi, a patrzy na to, jak mówiąc bardzo nieelegancko, rozepchnąć się w tej rzeczywistości politycznej. I do odkorkowania zalanego różnymi sprawami polskiego sądownictwa potrzebne są każde ręce do pracy. A tutaj mamy 200 osób, które mogłyby pracować, a co więcej to są młodzi, na pewno bardzo ambitni ludzie, którzy mogliby jakby bardzo sprawnie niektóre sprawy rozsądzać i odebrana jest ta możliwość zarówno im, jak i Polakom, którzy swoje sprawy do sądów przynoszą.
5: Rozwiązaniem problemów w wymiarze sprawiedliwości ma być rządowa propozycja deregulacja 2.0. Powiedz proszę, o co chodzi w tej ofercie?
1: Zapowiadany przez rząd kolejny etap deregulacji i cyfryzacji w wymiarze sprawiedliwości to elektroniczne akta sądowych w sądowych sprawach gospodarczych oraz cyfrowe zmiany w księgach wieczystych. Świadków w sprawach karnych będzie można przesłuchiwać w formie elektronicznej. Projekt ustawy w tej sprawie już trafił do wykazu pracy Rady Ministrów, przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
6: Będzie umożliwiał dokonywanie szeregu czynności zarówno przez prokuraturę, jak i przez sąd ze stronami postępowań właśnie zdalnie, właśnie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
1: Sądy otrzymają zautomatyzowany dostęp do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, co pozwoli łatwiej uzyskać informacje dotyczące piratów drogowych. Kolejna reforma dotyczy stworzenia hybrydowego systemu ksiąg wieczystych. Rocznie w sądach powszechnych toczy się 5 milionów postępowań dotyczących ksiąg wieczystych, co stanowi 1/3 z wszystkich spraw, dodaje wiceminister Arkadiusz Myrcha.
6: Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach. To jest jeden z naszych priorytetów, żeby faktycznie przygotować i podłoże legislacyjne, i podłoże informatyczne do tego, żeby cyfrowy obieg dokumentów także mógł stanowić podstawę do wpisów w księgach wieczystych.
1: Referendarze sądowi będą rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych, upadłości konsumenckich i pomocy prawnej z urzędu. Realizacja części zapowiadanych reform rozpocznie się w przyszłym roku.
5: Z jednej strony spowolnienie w rozpatrywaniu spraw, bo prezydent nie wręcza nominacji asesorskich. Z drugiej deregulacja, która ma usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Te informacje zebrała Jolanta Turkowska. Dziękujemy. Odbudowa polsko-węgierskich relacji na poziomie parlamentarnym. Między innymi o tym rozmawiali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Węgier Agnes Forsthofer. To pierwsza wizyta zagraniczna nowej szefowej węgierskiego parlamentu. Podczas wspólnej konferencji prasowej oboje podkreślali, że polsko-węgierskie relacje trzeba odbudować jak najszybciej. Forsthofer mówiła, że ważne jest, aby Węgry znowu stały się pełnoprawnym członkiem organizacji międzynarodowych. Po stronie polskiej jesteśmy gotowi do odbudowania tych relacji, tak deklaruje Włodzimierz Czarzasty i dodaje, że rozmowa dotyczyła też Grupy Wyszehradzkiej.
7: Grupa Wyszehradzka to jest wzmocnienie naszej pozycji w Unii Europejskiej. Uznaliśmy obydwoje, że

0: Unia Europejska jest bardzo ważnym elementem dla jednego i dla drugiego kraju i że kolejność jest taka. Najpierw interesy każdego z naszych krajów, bo to normalna sprawa, interesy Unii Europejskiej oraz stosunki z państwami NATO, bo to jest kwestia bezpieczeństwa zarówno Węgier, jak i bezpieczeństwa Polski.
1: Politycy rozmawiali też o Ukrainie. Będziemy pomagać temu krajowi. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina była niezależnym i wolnym krajem, podkreślał marszałek Sejmu. Wizytę w Warszawie składa też szef francuskiego MSZ-u. Jean-Noël Barrot jest gościem honorowym Narady Kierowników Placówek Zagranicznych. Relacje między Polską a Francją są bardzo intensywne, mówił po rozmowie ze swoim francuskim odpowiednikiem, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: Francja jest naszym trzecim najważniejszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem w Polsce. Francuskie firmy utrzymują 227 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Jesteśmy bardzo zainteresowani pogłębianiem dialogu z Francją. Jest naszym strategicznym partnerem w Europie, w Trójkącie Weimarskim. Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa także po szczycie w Ankarze.
1: Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Francji rozmawiali też o przygotowaniach do drugiego szczytu dwustronnego, także o wznowieniu regularnej wymiany dyplomatów między resortami spraw zagranicznych oraz rozwoju współpracy gospodarczej. Polskie drony kamikadze stają się faktem. W fabryce w Sochaczewie, niedaleko Warszawy, grupa Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazali pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet. To polski odpowiednik dronów Shahed, które masowo produkuje Iran. Bezzałogowce mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco ulepszane. W zgodzie z wymaganiami współczesnego pola walki. Więcej o możliwościach Hornetów w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Hornet, czyli szerszeń, to polska odpowiedź na irańskie szachidy. To także, jak mówił wiceszef Montzery Tomczyk, który oglądał linię produkcyjną bezzałogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
4: To jest moment absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki.
3: A co szerszenie potrafią? Z zasięgiem od 400 do nawet 1000 kilometrów mogą niszczyć wrogie cele na terytorium przeciwnika. A jakie są w obsłudze? Proste, zapewnia Ryszard Sabak, główny specjalista Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
5: My szykujemy cały sprzęt, żeby nie trzeba było półrocznego szkolenia, tylko powiedzmy po 2 tygodniach żołnierze już mogą to obsługiwać w 100%.
3: Seryjna produkcja dronów kamikadze może ruszyć jeszcze w sierpniu. MON chce, aby w przyszłości drony składali sami żołnierze, dlatego w 20 wybranych jednostkach powstają dronowe laboratoria. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
1: W magazynie teraz pomoże i wciąż niebezpieczna pogoda. Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzega. W związku ze sztormowymi porywami wiatru na Bałtyku zwiększa się zagrożenie podtopieniami. Służby hydrologiczne apelują do mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu morza oraz innych zbiorników o zachowanie ostrożności. Słabnący od rana wiatr po południu miejscami przybrał na sile. Na Pomorzu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
7: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na wybrzeżu?
7: Wiatr to uspokaja się, to wzmaga, morze wciąż jest wzburzone. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Może to potrwać dobę lub dwie, nim Bałtyk przestanie się kołysać. Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych znajdujących się na plaży. Teraz właściciele i ich przyjaciele starają się odbudować to, co zniszczyła woda. Rozmawiałem z jednym z właścicieli takiego lokalu. Proszę posłuchać.
8: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania. Będą duże koszta, żeby to wrócić do tego, co było wcześniej. No.
9: Worki dookoła baru?
8: Worki były zabezpieczone, ale niestety woda wszystko przejęła. Dzisiaj następne worki były układane przez chłopaków. Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
9: Czy my możemy, mówię głównie o turystach, jakoś wam pomóc?
8: No na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogody nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje w mieście, już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać, więc no przyjeżdżajcie, my będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko. No.
7: Z tą wodą, jak państwo słyszeli, nie do końca tak jest, ale turyści są i niektórzy nawet nie przejmują się sztormową pogodą. Jak mówią, morze wtedy jest groźne, kiedy jest naprawdę piękne i jak jest groźne, to jest piękne. Posłuchajmy.

0: przyjechaliśmy tutaj do Stegnów, nie jest wesoło jeszcze.
1: Jak to pogodę oceniacie, panowie?
2: Fajne fale i tak dalej.
1: Nie boicie się tego wiatru, tych fal?
3: Nie, fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie, no.
1: Mało bezpiecznie dla turystów.
2: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
1: Kąpać się nie można.
2: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
4: Pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna.

0: Jastrzębski. Przenosimy się na Lubelszczyznę. Tamtejszy sąd okręgowy utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To odpowiedź na zażalenie, jakie złożył obrońca podejrzanego. Zażalenie oceniono jako niezasadne, mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
1: Obrońca kwestionował istnienie ogólnej przesłanki do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Sąd doszedł do wniosku, że to wysokie prawdopodobieństwo jest w tej sprawie. Wskazują na to dowody o charakterze nieosobowym. Tu mówimy o zarzucie dotyczącym zbrodni zabójstwa, uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego, jak też uzasadnioną obawę ucieczki podejrzanego.
0: Postanowienie sądu jest prawomocne. Do zabójstwa doszło w połowie czerwca. Rosyjski opozycjonista, znany jako Siemion Skripecki, został zastrzelony w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał do niego 5 strzałów. Śledczy badają wątek zabójstwa na zlecenie. W sądzie w Sosnowcu zapadł wyrok w sprawie małżeństwa Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. otrzymał wyrok łącznie 7 lat więzienia. Jego żonę sąd skazał na 3 lata. O szczegółach Natalia Trzmiel.
2: Mężczyzna odpowiedział za szpiegostwo na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce i przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Irina R. została skazana za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB. Prokuratura zasadniczo podziela dany w tej sprawie wyrok, mówi prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie.
2: Wyrok pozostawią do uznania opinii publicznej, jednak mnie te argumenty w pełni nie przekonują, mówi obrończyni oskarżonej adwokat Katarzyna Matejczyk.
4: Co do kwestii apelacji, no ta decyzja jeszcze nie zapadła, zostanie to ustalone w dniu dzisiejszym z klientką.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
0: Relacjonowała reporterka Polskiego Radia Katowice Natalia Trzmiel. Małżeństwo siedzi w areszcie od 2 lat. Proces rozpoczął się w styczniu. Jego jawność od początku wyłączono ze względu na dobro państwa polskiego.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Zaglądamy teraz na Ukrainę. We Lwowie tłum napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. 2 z nich doznało obrażeń. Zniszczono też wojskowy pojazd. O szczegółach tego incydentu Paweł Buszko.
6: Do konfliktu doszło podczas próby zatrzymania przez żołnierzy i policję mężczyzny, który miał uchylać się od służby wojskowej. Wywołało to zamieszki we lwowskiej dzielnicy Sychów. Ich uczestnicy opublikowali w internecie nagrania, na których widać kilkudziesięcioosobową grupę młodych ludzi przewracającą samochód terytorialnego centrum poboru. Lwowska policja poinformowała o zatrzymaniu 2 uczestników zajść. Wydarzenie spotkało się z ostrą reakcją władz, ale też opinii publicznej, a agresję wobec przedstawicieli armii uznano za niedopuszczalną. Jednocześnie wiele komentarzy wskazuje na szereg nieprawidłowości w systemie poboru i potrzebę jego zreformowania. Na Ukrainie w związku z toczącą się wojną mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat mogą podlegać przymusowemu poborowi do armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przenosimy się do Czech. W Zlinie na wschodzie kraju płonie jeden z budynków dawnych zakładów obuwniczych. Według policji nikt nie odniósł obrażeń. Z ogniem walczy ponad 30 zastępów straży pożarnej. Gaszenie może potrwać do końca dnia.
7: Ogień objął 3 kondygnacje budynku wykorzystywane jako magazyn obuwia, a także jego dach. 6 osób przebywających wewnątrz w chwili wybuchu pożaru zdążyło się ewakuować. Strażacy ogłosili najwyższy specjalny stopień alarmowy i ewakuowali sąsiednie budynki. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać gęsty dym unoszący się nad dawnym kompleksem przemysłowym Baty. Według właściciela firmy obuwniczej wynajmującej magazyn w pożarze mogło spłonąć około 70 tysięcy par butów. Ich wartość to co najmniej 60 milionów koron, czyli ponad 10 milionów złotych. Łączne straty będą jednak większe ze względu na zniszczenia budynku i jego wyposażenia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Teraz najnowsze doniesienia z Niemiec. Ponad 5 tysięcy osób zmarło od początku roku z powodu upałów. Instytut Roberta Kocha, który gromadzi takie dane, podał, że najwięcej ofiar pochłonęła fala gorąca pod koniec czerwca. Dane na ten temat zebrał Adam Górczewski.
8: Między 22 a 28 czerwca odnotowano w Niemczech 4000

0: Polsce 310 zgonów, na które wpływ miała fala gorąca. To w tamtym tygodniu w Niemczech dwa dni z rzędu był bity historyczny rekord temperatury w kraju. W sobotę 27 czerwca na granicy z Polską zmierzono 41,7 stopnia Celsjusza. Do 21 czerwca upał przyczynił się do śmierci ponad 800 osób. Przekroczone łącznie 5 tysięcy śmiertelnych ofiar to dużo więcej niż w ciągu całego roku notowano w ostatnich latach. Średnia z lat 2023-2025 nie przekroczyła 3 tysięcy zgonów. Meteorolodzy zapowiadają, że kończy się okres ochłodzenia, który przyszedł na początku lipca. Jeszcze w tym tygodniu temperatury mają znów przekroczyć 30 stopni. Nie będzie w najbliższym czasie powrotu do 40-stopniowych upałów, ale nie można wykluczyć, że tego lata wróci pogoda stanowiąca poważne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych i osłabionych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Zaglądamy jeszcze do Wielkiej Brytanii. Rządząca Partia Pracy rozpoczyna formalną procedurę wyboru następcy premiera Keira Starmera. Od dzisiaj posłowie ugrupowania mogą zgłaszać kandydatów do walki o przywództwo. Zdecydowanym faworytem pozostaje Andy Burnham, choć nawet on musi teraz oficjalnie zdobyć wymagane poparcie parlamentarzystów. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Andy Burnham zapowiedział już, że chce objąć przywództwo w Partii Pracy, ale sama deklaracja nie wystarczy. Aby przejść pierwszy etap, musi zdobyć nominację co najmniej 20% posłów swojego ugrupowania. Kandydaci mają na to czas do 15 lipca. Ci, którzy przekroczą ten próg, muszą później zdobyć także wymagane poparcie organizacji związanych z partią, w tym związków zawodowych. Największą niewiadomą pozostaje jednak to, czy Burnham w ogóle będzie miał z kim rywalizować. Kolejni politycy, wymieniani jako jego możliwi konkurenci, zrezygnowali ze startu. To oznacza, że procedura może zakończyć się znacznie szybciej niż przewiduje pełny wyborczy kalendarz. Jeżeli po zakończeniu wymaganych etapów pozostaje tylko jeden prawidłowo zgłoszony kandydat, członkowie Partii Pracy nie będą wybierać między kilkoma nazwiskami. W takim scenariuszu 17 lipca odbędzie się specjalna konferencja partyjna, która zakończy wybór nowego lidera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Reprezentacja Maroka, określana przed mundialem czarnym koniem, potwierdza swoją formę. O 22:00 rozpocznie się mecz z Francją. Będzie to pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. O znaczeniu tego meczu mówi Chemsdin Talbi, zawodnik reprezentacji Maroka. To będzie ważny mecz przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie w tej chwili. Ale cóż, musimy się przygotować tak, jak robiliśmy to od początku tych rozgrywek, z pełnym zaangażowaniem, a wtedy wszystko jest możliwe. Obejrzeliśmy kilka fragmentów meczów i jak wszyscy wiedzą, to świetna drużyna, jedna z najlepszych. My też jesteśmy świetną drużyną, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby się zakwalifikować. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Pawła Kryszałowicza, będzie to spotkanie z niewielkim wskazaniem na Francję.
4: Faworytem są Francuzi. Mają Mbappé, który jest w wyśmienitej formie i strzela jak na zawołanie. No ale Maroko nie jest na straconej pozycji. Też pokazało, że dosyć wyrównany skład, więc będzie bardzo ciekawy mecz, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tymi swoimi gwiazdami Francja no wygra. Wydaje mi się, że Francja jest zdecydowanym faworytem i tu nie będzie niespodzianki. Ja myślę, że tu nie będzie szachów, że Francja gra taki futbol bardzo ofensywny. Będzie grała swój futbol. To oni też dobrze bronią, bo się cofną i tam decydują o tym gwiazdy. Myślę, że Mbappé dzisiaj też strzeli.
1: Komu będą kibicowali Marokańczycy, którzy mieszkają we Francji? Zdecydowanie rywalom trójkolorowych. Blisko 2-milionowa marokańska diaspora nad Sekwaną przygotowuje się do wspierania swojej reprezentacji, która wieczorem zmierzy się z Francją. Francuskie władze wzmacniają środki bezpieczeństwa w obawie przed możliwymi incydentami. Z kibicami Maroka rozmawiał Stefan Folzer.
5: W Paryżu Marokańczycy organizują wspólne oglądanie meczu w kinach i salach koncertowych, gdzie gromadzi się po kilka tysięcy osób. Gorącej atmosfery nie zabraknie także w bardziej kameralnych miejscach. Wygramy, będzie 2-0 albo 2-1. Nasi piłkarze wkładają w grę ogromny wysiłek, co było widać w poprzednich meczach. Mówi mi Mohamed, pracownik marokańskiej restauracji, która dziś wieczorem wypełni się kibicami. Przychodzi tu bardzo dużo ludzi. Są to głównie marokańscy kibice, ale też Francuzi. Ustawiamy duży ekran, pokazujemy mecz i serwujemy tradycyjną herbatę i dania, tajin i couscous. Zrobimy tutaj świetną atmosferę, a co będzie później, nie wiemy. To właśnie ewentualne wydarzenia po zakończeniu spotkania budzą obawy francuskich władz. Nauczone doświadczeniami z poprzednich lat służby wskazują na podwyższone ryzyko poważnych incydentów. W całej Francji zmobilizowano

0: Około 20 tysięcy funkcjonariuszy, a w niektórych miastach wprowadzono zakazy sprzedaży alkoholu lub fajerwerków. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Zwycięzca wieczornego meczu w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Finał piłkarskich Mistrzostw Świata 19 lipca.
2: Sumę wydarzeń.
1: Smutna wiadomość nadeszła z Portugalii. Zmarła Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki. Jej znakiem rozpoznawczym był charakterystyczny, zachrypnięty głos. Kariera walijskiej piosenkarki trwała ponad 5 dekad. 3 lata temu została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki. Karierę artystki przypomni Tomasz Jelankiewicz.
3: Bonnie Tyler została odkryta przez łowcę talentów Rogera Bella w klubie w Swansea. Pierwszy singiel wydała w 1977 roku. Jej ballada It's a Heartache, wydana w tym samym roku, osiągnęła 4. miejsce na brytyjskiej liście przebojów i 3. na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Jej hit z lat 80. Holding Out for a Hero został nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Footloose. Wiele lat później pojawił się też w znanym animowanym filmie Shrek 2. Artystka wielokrotnie koncertowała w Polsce. Ostatni raz wystąpiła w naszym kraju w grudniu zeszłego roku. Zmarła w szpitalu w Portugalii. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje dziennikarz sportowy Karol Stopa. Był znanym komentatorem tenisa. Wcześniej pracował m.in. w Kurierze Polskim, Przeglądzie Sportowym i w Telewizji Polskiej. W ostatnich latach był związany z kanałem Eurosport. Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Za pół godziny przedstawię Państwu najnowsze informacje. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, 2. tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Co było pierwsze, morze czy marzenia? A co pozostało? Gdynia. Miasto z morza i marzeń, która świętuje 100. urodziny i zaprasza do siebie nad Zatokę Gdańską od Orłowa, Klifu i Mola po Babie Doły i Torpedownię. Właściwie to będzie urodzinowy festiwal wydarzeń w weekendzie kulturalnym. W piątek po 21. Bardzo zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24, mamy 32 minuty po godzinie 16, a dzisiaj czwartek to 9 dzień lipca i do godziny 19 będziemy z Państwem w składzie Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Paweł Chodyna, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: I tradycyjnie o tej porze tematy polityczne przed nami. Marcin Zawada, który wcześniej Państwu zapowiadał swoje polityczne rozmowy, jest już w naszym studiu razem ze swoim gościem, no i czekają na Państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: A moim gościem jest Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Czy wicemarszałek Krzysztof Bosak obawia się konsekwencji ujawnienia informacji dotyczącej patriotów?
12: Przecież informacje dotyczące w ogóle tej współpracy w zakresie przekazywania uzbrojenia mają być jawne. Ja myślę, że nie ma takiego zagrożenia.
11: W ogóle to ma być śledztwo w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej dotyczącej

0: jak rozumiem, też przekazywania patriotów wtedy, kiedy ta informacja jeszcze była niejawna.
1: Sam aparat państwa, że tak powiem, przedstawia tę sprawę jako nieistotną, pomijalną, czysto symboliczną. Myślę, że zadawanie pytań w przestrzeni publicznej, kiedy pojawiają się takie informacje, jest właściwe, tak? To znaczy zadawanie pytań, kiedy pojawiają się niepotwierdzone informacje, plotki o tym, że do czegoś takiego mogło dojść, myślę, że jest działaniem właściwym. Ja akurat cieszę się, że idziemy w tym kierunku, że będzie jednak opinia publiczna miała dostęp do tych informacji, że ta większa będzie transparentność, bo uważam, że zbyt dużo jest w Wojsku Polskim zasłanianie się tajemnicą, która jest, że tak powiem, raczej fikcją w wielu przypadkach, a ocena opinii publicznej nadaje trzeźwości i racjonalności pewnym decyzjom politycznym, które są podejmowane. Uważam także w tej kwestii wrażliwej bardzo.
0: Tylko są tacy eksperci do spraw wojskowości, którzy mówią, no nie tędy droga. Wicemarszałek Sejmu ma tyle narzędzi w ręku, żeby te kwestie podjąć za zamkniętymi drzwiami w Sejmie, w rozmowie z prezydentem. Widział się przecież Krzysztof Bosak z Karolem Nawrockim w ostatnich dniach, że to byłaby lepsza ścieżka niż ogłaszanie tego publicznie, no bo na takie informacje czeka chociażby Kreml.
1: Znaczy, ja nie do końca poddaję się tej takiej, uważam, histerii, która trochę w Polsce panuje i to jest w ogóle przypadłość naszej klasy politycznej i wojskowej. Właśnie tej histerii, że wszystko musi być absolutnie tajemnicą. Amerykanie na przykład w swoich protokołach jawnie absolutnie pokazują, jakie uzbrojenie przekazali Ukrainie. Wiele państw na przykład pokazywało, na co wydaje pieniądze z safe. U nas wszystko jest objęte tajemnicą, o często, tak jak w przypadku safe, niskiej klauzuli tajności, a więc ja nie mam wątpliwości, że w Federacji Rosyjskiej wiedzą o tym wszystkim. I pytanie, czy intencją tych, którzy chcieliby te informacje ukryć, jest ukrycie ich przed Federacją Rosyjską, która uważam przy swoich zdolnościach jednak jest dużym i niestety poważnym państwem, ma te informacje, czy jednak ukrycie przed opinią publiczną. Ja akurat idę w duchu tutaj konstytucyjnego przepisu, że suwerenem w Polsce jest naród i myślę, że właśnie naród powinien zdawać sobie sprawę, że tak to wygląda, a to jest sprawa skandaliczna, bo przecież amunicja do baterii Patriot to jest dobro bardzo rzadkie, bardzo drogie, jak pokazała wojna na Bliskim Wschodzie niedawna, które łatwo się wyczerpuje nawet wtedy, kiedy jest potrzebne, więc nawet Amerykanom, tak? Nawet oddziałom amerykańskim.
0: Teraz Ukraina będzie miała licencję na to, żeby produkować Patrioty u siebie. Donald Trump się na to zgodził, to ta kwestia będzie pewnie rozwiązana. A jak w ogóle pana zdaniem, czy zdaniem Konfederacji powinna dzisiaj wyglądać współpraca militarna między Polską a Ukrainą?
1: Znaczy, ta współpraca przede wszystkim powinna się opierać na współpracy, jeśli chodzi o doświadczenie i technologię. Ja tam bym to widział. Problemem jest to, że nie ma, uważam, woli politycznej w Kijowie, żeby traktować Polskę jako poważnego sojusznika. I to jest duży problem, dlatego że większość polskiej klasy politycznej z kolei uważa, że istnieje niemalże dogmat o naszym sojuszu z państwem ukraińskim. Problem w tym, że to państwo nie jest do końca tym zainteresowane. Ja z dużym zaskoczeniem, oburzeniem przyjąłem informację sprzed 2-3 tygodni chyba, kiedy wiceminister obrony narodowej powiedział, że nie doszło do przekazania samolotów MiG Ukrainie, dlatego że Ukraińcy dalej nie dostarczyli nam technologii dronowej. Technologii bardzo potrzebnej, bo to jest nowoczesne pole walki i ja nie wyobrażam sobie, jak sojusznik, któremu tyle pomogliśmy, może w tak prostej kwestii nie chcieć współpracować z państwem polskim. Ukraina ma dzisiaj jedno bardzo, no właśnie te dwa cenne obszary. Doświadczenie współczesnej wojny i to jest szalenie cenne, bo nikt inny w Europie tego nie ma. I właśnie te technologie, które powstały w toku nauki tego współczesnego pola walki. A więc uważam, że na tym polu powinna być to współpraca, ale nie do końca dowierzam, że Ukraińcy są zainteresowani traktowaniem Polski poważnie i to jest nasz bardzo duży problem.
0: I myśli pan, że ten problem w jakiś sposób się rozwiązał po ostatnim spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim? Panowie rozmawiali podobno ponad godzinę. Ważne kwestie historyczne miał wyjaśniać doktor historii Karol Nawrocki Wołodymirowi Zełenskiemu. Myśli pan, że teraz te relacje będą lepsze po tej rozmowie?
1: Nie wiem, czy tak będzie, bo nie jest żadną tajemnicą. O tym się mówi w domenie publicznej, że Wołodymyr Zełenski jest trudnym partnerem do współpracy, że ma taką sowiecką mentalność potrzeby poniżania swoich partnerów. O tym Zbigniew Parafianowicz, myślę, bardzo szeroko napisał w swojej książce. Polecam każdemu przeczytać, bo uważam, że jest tam dużo informacji o tym, jak funkcjonuje
0: dzisiaj. Myśli pan, że tak dzisiaj podchodzi Wołodymyr Zełenski do Polski, do polskiej klasy politycznej, do Polaków?
1: Myślę, że z pogardą, tak. I to mnie bardzo smuci. I myślę, że to jedno spotkanie pewnie nie załatwia niczego, ale na pewno nie można popełnić po raz kolejny tego samego błędu, czyli wykazywać się brakiem asertywności. Jest taka część, uważam, klasy politycznej, która postrzega relacje międzynarodowe z dużym kompleksem na własnym tle, dużym kompleksem polskości. To znaczy, duża część naszej klasy politycznej żyje w przekonaniu, że Polska jest państwem słabym, nieznaczącym i w związku z tym musi być grzeczna. Musi być grzeczna wobec wszystkich i wtedy może ktoś doceni to, że jesteśmy mili i, prawda, czymś nam tam sypnie. Problem w tym, że tak się nie buduje poważnego państwa i ja nie zgadzam się radykalnie z takim podejściem, ale jestem w stanie jeszcze gdzieś to logicznie zrozumieć, dlaczego ktoś

0: tak traktuje siebie samych w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że prawda, politycy PiSu chcą być ulegli wobec Ameryki, no bo to jest mocarstwo atomowe, to jest nasz gwarant bezpieczeństwa i tak dalej. Ale dlaczego zachować się tak wobec Ukrainy? Państwa, które przez wiele lat wisiało na naszej pomocy, właśnie powinniśmy być z pozycji dominującej z nimi rozmawiać, a to się nie działo, no, to jest błąd.
1: A dziś nie jest tak, że to powtarzają i eksperci, znów się na nich powołami wielu przywódców różnych państw Europy Zachodniej, że no, nasz spokój, brak wojny w tej części Europy, no to jest zasługa Ukrainy i tego, że tak długo bronią się przed Rosją. I to nasze wsparcie dla Ukraińców jest zapewnieniem pokoju nam tutaj.
0: Oczywiście jest tak, że obrona Ukrainy przed Rosją jest w naszym interesie, ale występuje tutaj moim zdaniem znaczna asymetria ryzyka. To znaczy Ukraina walczy o przetrwanie swojego państwa, o być albo nie być. Od wyniku wojny na Ukrainie nie rozstrzygnie się być albo nie być Polski. W związku z tym, oczywiście w naszym interesie jest obrona Ukrainy.
1: Ale rozstrzygnie się to, czy armia Władimira Putina będzie stała w okolicach Donbasu, czy będzie stała, nie wiem, przy Rzeszowie, Przemyślu i blisko naszych granic.
0: Oczywiście to jest prawda. Natomiast tak jak mówię, od wyniku tej wojny nie rozstrzyga się kwestia egzystencjalna Polski, a kwestia egzystencjonalna Ukrainy tak. W związku z tym jest tutaj asymetria stawki, i dla Ukrainy stawka jest znacznie większa, jest śmiertelna. Dla Polski jeszcze nie. I w związku z tym ja uważam, że to Ukrainie bardziej powinno zależeć na polskiej pomocy niż nam na pomaganiu Ukrainie. Chociaż tak jak mówię, oczywiście obrona Ukrainy jest w polskim interesie. Nigdy temu nie przeczyliśmy.
1: To obyśmy tylko z tej wypowiedzi pana rzecznika mogli wykluczyć słowo jeszcze, żeby to nie było, że jeszcze nam nie zagraża, tylko żeby nam nigdy nie zagrażała ta wizja wojny, o której pan mówił.
0: Musi być silna Polska, a uważam, że Polska rozbrojona nie jest Polską silną.
1: To zamykając ten temat, panie rzeczniku, czego pan oczekuje po Karolu Nawrockim, który wiemy już, że 11 lipca, czyli w najbliższą sobotę, zabierze głos, to przy okazji uroczystości upamiętniających rzeź wołyńską. Co powinien powiedzieć prezydent?
0: Myślę, że powinien mówić o polskim interesie. Prezydent ma ograniczone kompetencje w zakresie takiego rzeczywistego prowadzenia polityki, czyli nie jest w stanie wykorzystać infrastruktury, logistyki, tego, co dzieje się na relacjach polsko-ukraińskich, żeby cokolwiek wymusić na Ukrainie, bo to jest w gestii rządu i tutaj rząd raczej myślę, że nie jest zainteresowany tego rodzaju twardszym podejściem
1: wobec
0: Ukrainy.
1: Ale mówiło się nieoficjalnie, panie rzeczniku, o tym, że Karol Nawrocki może powiedzieć 11 lipca, że on nie będzie utrzymywał relacji, no bliższych, dalszych, nie wiem jakich, z Wołodymyrem Zełenskim, ale Polska będzie wspierała Ukrainę, że jakby te relacje polityczne między prezydentami będą zamrożone, tak pisały nieoficjalnie niektóre media, być może po tym spotkaniu w Ankarze, o którym mówiliśmy, jest już inaczej, ale oczekiwałby pan tego, żeby tak radykalnie, tak mocno, tak ostro Karol Nawrocki sprawę postawił?
0: Tak jak wielokrotnie Konfederacja mówiła w wielu przypadkach, bo jest taka część mainstreamu, która uważa, że na przykład z niektórymi się w ogóle nie powinien rozmawiać, jeżeli ktoś źle postępuje. Ja tak nie uważam. Uważam, że z każdym należy rozmawiać, jeżeli jest coś do załatwienia, także z Wołodymyrem Zełenskim. Chociaż tak jak mówię, uważam, że jest raczej nieprzychylnym nam partnerem na arenie międzynarodowej. Natomiast Wołodymyr Zełenski też nie będzie wieczny, nie będzie zawsze prezydentem Ukrainy, chyba że nigdy już nie będzie wyborów. To w sumie też jestem w stanie sobie wyobrazić. Moim zdaniem on ma autorytarne zapędy. Natomiast oczywiście relacje z państwem ukraińskim trzeba utrzymywać i powinniśmy rozmawiać z każdym, jeżeli jest coś do załatwienia. Także z administracją Wołodymyra Zełenskiego, dopóki on jest, to trzeba rozmawiać z takim prezydentem, jaki jest. Nawet jeżeli jest to trudne, ale trzeba mówić jasno o swoim interesie, a nie traktować Wołodymyra Zełenskiego jak jakiegoś, nie wiem, mesjasza. Tak? A trochę uważam, że tak go traktowano przez ostatnie lata.
1: Karol Nawrocki, prezydent Polski, zaprasza różnych ekspertów, zaprasza przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych do Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Jutro pierwsze posiedzenie tej Rady, powołanie tej Rady i zarazem pierwsze posiedzenie. Czy Konfederacja wejdzie w skład tej Rady?
0: Tak, mówiliśmy o tym, że zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy. Mamy też, uważam, bardzo dobre relacje z Pałacem Prezydenckim. Pałac Prezydencki jest zainteresowany naszym głosem.
1: I kto będzie przedstawicielem Konfederacji?
0: Jeśli chodzi o Konfederację, Konfederacja jest koalicją dwóch partii i tam przedstawiciele obu tych partii będą w tej Radzie Konstytucyjnej. Michał Wawer z Ruchu Narodowego, Przemysław Wipler z Nowej Nadziei. Tak jak mówię, my nie do końca dowierzamy w możliwość uchwalenia w takiej sytuacji politycznej nowej konstytucji, pomimo że ona by się przydała, bo my bardzo krytykujemy te wady ustrojowe, które niewątpliwie są
1: wpisane
0: w obecnej konstytucji.
1: Mówicie o resecie konstytucyjnym. To właśnie
0: tak,
1: liderzy mówią
0: to oczywiście to nie jest zmiana konstytucji,
1: tak,
0: to jest coś innego.
1: Tak, mówimy o resecie teraz, a później być może. No.
0: Reset konstytucyjny dotyczy wyłącznie bardzo wąskiego wycinka obszaru państwa, jakim jest sądownictwo i rozwiązanie tego dualizmu. Uważam, że to trzeba przeprowadzić i gdyby od Konfederacji zależała większość sejmowa, uważam, że jesteśmy w stanie zmusić tych partnerów do rozmowy na ten temat, partnerów sejmowych. Natomiast ja nie do końca dowierzam, tak i Konfederacja myślę, że nie do końca dowierza w możliwość uchwalenia takiej nowej konstytucji, ale rozmawiać zawsze warto i myślę, że zawsze warto podkreślać naszą opinię w tej sprawie i my raczej na każde zaproszenie do konstruktywnej jakiejś

0: faktycznie rozmowy odpowiadamy pozytywnie. Nie jesteśmy, myślę, znani z takiego politycznego torpedowania, bo ktoś nie jest z naszej opcji politycznej. To raczej PiS i Platforma się tak zachowują wobec siebie.
1: To jeżeli mówimy o współpracy i pan już wymienia dwie nazwy tych partii, Platformy, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej i PiS-u, to która z tych dwóch formacji dzisiaj bardziej uwodzi Konfederację?
0: Myślę, że żadna. Myślę, że obydwie
1: nie
0: te partie...
1: Nie ma żadnych spotkań, nikt nie przychodzi i nie mówi o tym, słuchajcie, a może tak po wyborach w październiku 27 roku byśmy coś razem zrobili?
0: Myślę, że obydwie te partie są zainteresowane tym, żeby Konfederacja zdobyła jak najmniejszy wynik w kolejnych wyborach. W związku z tym nie ma żadnej sympatii, miłości, jest brutalna wojna dżungli.
1: Nie ma sympatii w polityce, nie
0: tak,
1: ma miłości.
0: Jest brutalna wojna dżungli.
1: Lat, ale,
0: chociaż
1: ale są interesy.
0: Widziałem na antenie telewizji publicznej, że pani redaktor Dobrosz Oracz jako dowód naszej miłości z PiS-em przedstawiła nagranie, na której poseł Kuźmiuk z Michałem Nieznańskim się przywitał na korytarzu sejmowym. No jeżeli to jest dowód, no myślę, że to nie jest rzetelne, dobre dziennikarstwo śledcze, to jeszcze trzeba tutaj popracować. Proszę wybaczyć tę złośliwość, natomiast nie ma takich rozmów. Nie ma takich rozmów.
1: W sondaże i w to, co dziś z tych sondaży wynika. No to na miejscu pierwszym jest Platforma, delikatnie jej poparcie spada. Na miejscu drugim jest Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj właściwie stabilnie, mniejsze, większe albo spadki, albo wzrosty, ale to nawet mniej niż punkt procentowy. Trzecie miejsce Konfederacja, która no silnie na tym trzecim miejscu zasiadła, ponad 13%. No i tak patrząc na arytmetykę sejmową, nie da się stworzyć rządu bez was. Ja wiem, że do wyborów jeszcze
0: świetna
1: trochę
0: informacja
1: czasu. Wszyscy to powtarzają, ale jeżeli świetna informacja, no to z kim by pan wolał ten rząd tworzyć? Z Koalicją Obywatelską czy z PiS-em? No bo z kimś będziecie musieli, jeżeli to świetna informacja.
0: Pytanie nie jest o skład rządu, tylko o jego program. To znaczy trwanie w rządzie, w którym po prostu jesteśmy, zajmują nasi politycy świetne stanowiska, wicepremiera, ministrów, to nie jest nasz cel, tak? Naszym celem jest rząd, niezależnie od tego, jak on będzie wyglądał personalnie, ale realizujący nasze postulaty. Jeżeli uda się wynegocjować program rządu, który będzie realizował nasz program, to my taki rząd poprzemy, być może będziemy w jego składzie, nie wiem. Natomiast jeżeli się nie uda, a będzie ciężko, bo i PiS i Platforma mają bardziej do siebie zbliżone programy niż do Konfederacji, umówmy się, to...
1: Nie, takie rzeczy w polskiej polityce już były.
0: Może będzie w takim razie powrót do PiS-u z roku 2005. Taka większość jest możliwa według sondaży. Może kiedy obu panów zabraknie, którzy
1: czyli
0: się nienawidzą na czele tych partii, to taka koalicja powstanie w przyszłości.
1: Czyli
0: w Polsce,
1: podsumowując, nie powie pan ani jesteśmy bliżej PiS-u, ani jesteśmy bliżej koalicji, ale nie powie
0: jesteśmy
1: pan
0: daleko.
1: Też, ale nie powie pan też, nie jesteśmy, nie, mówimy jednoznacznie nie wejściu do rządu z koalicją albo z PiS-em. Takiego zdania pan też
0: każdy
1: nie
0: scenariusz ja sobie jestem w stanie wyobrazić, może poza rządem z lewicą, bo chyba się w niczym nie zgadzamy, więc tutaj żadne...
1: A z Grzegorzem Braunem?
0: Z Grzegorzem Braunem już współpracowaliśmy, nie trzeba
1: no
0: sobie nic wyobrażać, wystarczy
1: no
0: ja zajrzeć
1: wiem,
0: do podręczników najnowszej historii Polski.
1: Rozstawaliście, to nie było pożegnanie z uścisklem dłoni, no, idźcie swoją drogą w
0: Grzegorz Braun, że tak powiem, trochę nieelegancko postanowił wystartować przeciwko nam w wyborach prezydenckich, więc
1: no
0: to było nieeleganckie, ale to nie jest kwestia
1: nie
0: programowa. Nie, ja się nie zgadzam w bardzo wielu rzeczach z Grzegorzem Braunem, natomiast byliśmy w jednej konfederacji tyle lat i ja jestem naprawdę przekonany, że możemy razem z Grzegorzem Braunem przegłosować wiele dobrych ustaw, tak jak możemy przegłosować wiele dobrych ustaw być może z PiS-em albo Platformą. Gdyby tak było, to świetnie. Od nas zależy większość, a my przegłosujemy na przykład 70 ustaw Konfederacji.
1: Czyli wszystko jest
0: o takiej
1: możliwe,
0: Polsce.
1: Poza Konfederacją i Lewicą w jednym Sejmie pozostała
0: no, to jest już takie
1: jest
0: naprawdę...
1: Możliwe. To na koniec, panie rzeczniku, jeszcze dwa pytania a propos też układanki wyborczej. Mhm. Pakt senacki, o którym się mówi ten po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Na jakim etapie rozmów jesteście z PiS-em i z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna?
0: Nie rozmawiamy z tymi partiami o tym.
1: Nie ma tych rozmów.
0: Nie, czy była jedyna rozmowa, jakie się odbywały, Sławomir Mętsa o tym mówił chociażby, rozmawiał z panem prezydentem, bo ja nie uważam...
1: To było jakiś czas temu i nic się nie zmieniło przez te wiele tygodni.
0: Pan prezydent myślę, że musi wykonać ten ruch i pewnie jest za wcześnie do wyborów, żeby to się wydarzyło. Myślę, że to jest pewnie początek przyszłego roku, natomiast z tego co wiem, prezydent Nawrocki jest zainteresowany takim pomysłem. Też. No przecież inaczej byśmy my nie zaczynali tego tematu w rozmowie z panem prezydentem. Natomiast porozumienie samych partii, czy porozumienie, którego gospodarzem byłaby, nie wiem, PiS, albo Korona, albo nawet Konfederacja, nie jest możliwe. Jedyne porozumienie senackie, jakie ja uważam, że jest możliwe, to jest porozumienie, do którego zaprasza prezydent Karol Nawrocki, nie będący w żadnej z tych
1: to
0: partii.
1: To na koniec, to już króciutko, bo mamy mało czasu. A pakt o nieagresji z PiS-em? Macie taki pakt, czy nie? Bo takie informacje się pojawiają, że,
0: pakt o nieagresji.
1: Że będziecie już nie będziecie się tak intensywnie atakować, jak w ostatnich tygodniach, chociażby Sławomir Mętsa przez polityków PiS-u. I,
0: my zawsze i wyrażamy swoje poglądy i, że tak powiem, byłoby nieuczciwym wobec naszych wyborców, widząc jak na przykład Przemysław Czarnek krytykuje nadmierną pomoc dla Ukrainy albo system kaucyjny, nie powiedzieć naszym wyborcom, nie przypomnieć im, taka jest myślę nasza rola, hej, Przemysław Czarnek przecież popierał nadmierną pomoc dla Ukrainy.

0: kolejny system kaucyjny i wiele innych rzeczy, które dzisiaj krytykuje. Jesteśmy uczciwi wobec wyborców, więc będziemy o tym mówić i żaden układ polityczny nie zaknebluje nie mówienia ani o tym, jaka jest rzeczywistość.
1: Nie ma ani paktu, ani agresji, ani też wielkiej miłości. Od
0: myślę, że wielkiej miłości chyba nigdy nie będzie.
1: Wojciech Machulski. Chyba w polityce nie będzie. Wojciech Machulski, Konfederacja. Dziękuję
0: bardzo. Dobrego wieczoru.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada, który wróci do Państwa o 17.33 i wtedy też powrócą tematy polityczne na antenie Polskiego Radia 24, a teraz skupimy się na tym, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: No te najważniejsze informacje o świecie przedstawi Państwu Ernest Zozuń, który jest już w naszym studiu. Erneście, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zaczynamy od Bliskiego Wschodu, tam cały czas napięta. Nie wiem, czy tak można to ująć, sytuacja między USA a Iranem.
4: Powiem tak, wczoraj miałem nadzieję, że to są takie, jak to u Donalda Trumpa, słowa.
3: No koniec pokoju i tak dalej.
4: Ale to nie pierwszy i nie ostatni raz on to mówił. Natomiast późnym wieczorem, kiedy usłyszałem, że doszło do ataku, pomyślałem sobie, że będzie to pojedynczy atak. Natomiast no, okazało się, że jednak Stany Zjednoczone wróciły do operacji wojskowej w Iranie. Może nie aż z taką intensywnością, jak to się działo w lutym i w marcu. Natomiast rzeczywiście działania zostały podjęte. No i zastanawiam się, w jakim kierunku chce to zorganizować Donald Trump. Bo tak, jeśli znowu ma podjąć działania wojenne, no to znowu Iran będzie się bronił. Znowu, no już jest zamknięta cieśnina Ormuz, w związku z czym za chwilę zareaguje gospodarka międzynarodowa, bo to uspokojenie, które nastąpiło, spowodowało dosyć dużą obniżkę cen ropy naftowej. Natomiast, no w tej chwili te ceny będą znów wracały na szczyty i oczywiście nie będzie to powodowało przyjaznego nastawienia do Donalda Trumpa, tak świata, jak i Amerykanów. A przecież Donald Trump musi w najbliższym czasie bardzo poważnie zadbać o sympatię Amerykanów, ponieważ ma połówkowe wybory na karku i to już właściwie zaraz po wakacjach.
3: A jak wygląda poparcie Donalda Trumpa i Republikanów?
4: No niestety nie jest najlepiej. 60% społeczeństwa amerykańskiego po pierwsze nie rozumie tej wojny, po drugie obwinia Donalda Trumpa o to, że robi nie to, co obiecał, bo przecież obiecywał, że America great again, no i że pieniądze wydawane będą nie na wojny gdzieś tam w jakichś rejonach świata, tylko na gospodarkę i infrastrukturę amerykańską. Tymczasem olbrzymie wydatki Ameryka ponosi na wojnę w Iranie. Skutki z tego są właściwie żadne, ponieważ nie osiągnął Donald Trump niczego. No i celu też w tym wszystkim najmniejszego nie widać, chyba że jest jakiś tajny cel, o którym świat nie wie, ale boję się, że jest to tylko cel, który jest w głowie Donalda Trumpa, bo mam też takie wrażenie, jak czytam różnego rodzaju komentarze i śledzę to, co pojawia się z różnych agent, także administracji Białego Domu, to nie wszyscy doskonale wiedzą, w którym kierunku to jest, to idzie. No i trochę są też przerażeni, ponieważ no, urząd zobowiązuje ich do tego, by iść za tym, co poleca prezydent.
3: Co dalej z negocjacjami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Jak rozumiem, to zawieszenie broni nie obowiązuje.
4: No Donald Trump jasno to wczoraj powiedział, że zawieszenie broni nie obowiązuje, porozumienie nie obowiązuje. No właściwie nic nie obowiązuje. Jesteśmy na etapie takim, na którym byliśmy 28 lutego, wtedy, kiedy zaczynała się ta wojna. Natomiast wtedy sytuacja była zupełnie inna. Ta wojna się po pierwsze zaczynała. Donald Trump żył w przekonaniu, że wszystko uda się załatwić bardzo szybko, bo obalony zostanie reżim, zabity zostanie Ali Chamenei i wówczas Iran zmieni całkowicie swoją orientację wobec Stanów Zjednoczonych i generalnie zmieni swoje nastawienie do świata i Izraela. Natomiast okazuje się, że nie dało się tego w ten sposób załatwić, a ten reżim jest mocny. Ostatnia sytuacja, czyli podpisanie z Iranem porozumienia, próby rozmów i dogadywania się spowodowały, że ten reżim się wzmocnił i wziął oddech. W związku z czym w tej chwili no już trudno jest mówić o tym, że znów można stawiać na to, że szybko sprawy załatwimy i Iran się po prostu podda. A wręcz przeciwnie.

0: Przeciwnie. Iran doskonale poznał swoje możliwości i zauważył, że wcale nie jest taki bezbronny i może oddziaływać na Stany Zjednoczone bardzo intensywnie, a Donald Trump no niestety traci na tej wojnie i na tym, że ona nie zbliża się ku końcowi.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych też wczoraj podczas szczytu NATO zapowiedział, czy powiedział o tym, że to koniec pokoju z Iranem.
0: Tak jest.
1: A propos szczytu w Ankarze, ja czytam taki komentarz agencji Bloomberga do tego, co się tam wydarzyło i tutaj cytat. Prezydent USA Donald Trump skutecznie dostosował szczyt w Ankarze do swoich priorytetów. Jak ty sądzisz?
0: Tak, ale też sojusznicy z NATO tak skutecznie obezwładnili troszkę Donalda Trumpa, bo tak, po pierwsze, Donald Trump, mimo że na początku trochę sojuszników łajał, przede wszystkim Hiszpanów, ale też miał pretensje i mówił o Grenlandii, miał też pretensje do tych, którzy nie zgodzili się na współdziałanie w przypadku Iranu, to jednak w rezultacie wyjeżdżał zadowolony i dużo ciepłych słów mówił na temat, po pierwsze, sojuszu, po drugie, atmosfery, jaką został otoczony. No i właściwie można powiedzieć, że sojusz wygrał, bo Donald Trump podpisał deklarację, w której napisano, że artykuł 5 jest artykułem obowiązującym wszystkich i nie ma żadnych warunków do spełnienia, by on działał. Zauważył również Donald Trump wysiłek i no, troszeczkę ustąpił Europie w tym wysiłku podnoszenia wydatków na obronność. Już mówię, o co chodzi. Ustąpił dlatego, że on, wymagając na sojusznikach z NATO podniesienia wydatków na obronność, miał nadzieję, że te pieniądze wydawane będą w Ameryce. A tu się nagle okazuje, że Europa chce wydawać te pieniądze, ale wewnątrz Europy, wzmacniając swój przemysł uzbrojeniowy, a niekoniecznie wydawać pieniądze w Stanach Zjednoczonych i wzmacniać gospodarkę amerykańską, tylko chce wzmacniać gospodarkę własną. Tutaj Donald Trump ustąpił. Podjęto z nim bardzo konstruktywne rozmowy na temat udostępniania i licencji, i współudziału w budowie i produkcji broni amerykańskiej na terytorium Europy. Ukraina wręcz dostała licencję na produkcję patriotów.
1: A to, ja przepraszam, że wejdę ci w słowo. Ukraina może czuć się wygranym tego szczytu poniekąd?
0: Myślę, że tak, dlatego że Ukraina po pierwsze o licencję na patrioty zabiegała już od szczytu G7 i bardzo jej na tym zależało, bo ta produkcja patriotów przez Ukrainę po prostu daje jej broń do ręki o wiele szybciej, niż gdy będzie musiała czekać na dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że to będzie taka produkcja, no troszkę takie składanie, bo niektórych komponentów po prostu Amerykanie nie wypuszczą. No i też najnowocześniejszych wersji tych rakiet nie pozwolą produkować poza Stanami Zjednoczonymi. Natomiast rzeczywiście jest to przyspieszenie zaopatrzenia po pierwsze Ukrainy w te rakiety. No a jeśli uda się również pozyskać licencję i uruchomić produkcję nie tylko Patriotów, ale też innych systemów w Europie, no to wówczas będziemy i my, Europa, wygrani, ponieważ nie będziemy stali w tej długiej kolejce w Stanach Zjednoczonych po różnego rodzaju systemy i broń, tylko będziemy to wspólnie produkować, w związku z czym ta kolejka troszkę będzie nas mniej dotyczyła. Natomiast Stany Zjednoczone w tym momencie po prostu oddają pewne swoje prerogatywy i Donald Trump, no, ujęty atmosferą i pochwałami, no po prostu na to wszystko się zgodził. Ale myślę, że to też jest w interesie Stanów Zjednoczonych, bo jeśli Europa produkuje więcej broni, nawet tej, która przydatna jest Amerykanom, no to po prostu tej broni jest o wiele więcej, a Amerykanie tej broni w tej chwili bardzo potrzebują.
1: Też zastanawia mnie to, jaki sygnał został do Rosji wysłany po tym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, po tych ustaleniach z Ukrainą, no bo był taki fragment rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdzie Donald Trump mówił o tej ewentualnej wizycie w Moskwie, a prezydent Zełenski powiedział, że trudno by było tam się dostać, bo jest sporo ukraińskich dronów.
0: Tak, to prawda. Natomiast Wołodymyr Zełenski w sprawach żartowania sobie z Moskwy, ale jednocześnie zadawania bolesnych ciosów ostatnio dochodzi do perfekcji. Natomiast Donald Trump wyjeżdża rzeczywiście

0: nastawiony dobrze do Ukrainy. Zauważył, że Zełenski to nie jest taki neptek, któremu można dyktować warunki, a wręcz przeciwnie, to on zaczyna dyktować warunki, no i zaczyna w tej wojnie wygrywać.
1: Te informacje przekazał państwu Ernest Zozuń. Erneście, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. A państwa zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny szpital i bajońskie zarobki lekarza. Tak było w Braniewie w Warmińsko-Mazurskiem. Prezydent Nawrocki opóźnia wręczenie nominacji asesorskich. Aplikanci rozmawiają o tym z ministrem Żurkiem. Cięcie stóp procentowych możliwe w tym roku, jeśli parametry się nie zmienią, zastrzega szef NBP. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Milion 800 tysięcy złotych zarobił chirurg w szpitalu w Braniewie. Jak wykazywał, miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Starostwo powiatowe w Braniewie, które prowadzi miejscowy szpital, zawiadomiło prokuraturę. W tej placówce dochodziło też do innych nieprawidłowości. Poprzednia zarządzająca tym szpitalem sama sobie przyznawała podwyżki, ignorowała ustawę kominową. Według miejscowej prokuratury były też nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i niegospodarności. Ukrócenie kominów płacowych wśród lekarzy proponuje szefowa resortu zdrowia. Jak mówi, medycy mieliby zarabiać 240 zł na godzinę. U jednego pracodawcy musieliby mieć co najmniej pół etatu. Ten pracodawca musiałby się zgodzić na pracę w innym podmiocie medycznym. Te propozycje były omawiane podczas spotkania szefowej resortu zdrowia z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwa spotkanie przyszłych asesorów sądowych z ministrem sprawiedliwości. Jego tematem jest brak nominacji ze strony prezydenta. Od maja czeka na to ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej. To bulwersujące z każdej strony, tak mówiła na naszej antenie mecenas Aleksandra Walkiewicz-Zygowska. Jak podkreślała, są oni przygotowani do pełnienia tego urzędu.
2: To nie są przypadkowi ludzie. To są osoby, które całe życie uczyły się, aby rzeczywiście objąć stanowiska. Przez to, co w tej chwili się dzieje, nie mogą wykonywać zawodu, nie mogą ulżyć wymiarowi sprawiedliwości. Jest to bulwersujące tak naprawdę z każdej strony.
1: Krajowa Rada Sądownictwa na razie nie otrzymała od przedstawiciela prezydenta informacji, co dalej z nominacjami asesorskimi. Zgodnie z zapowiedzią miała ona być przekazana dzisiaj. O ile wszystkie parametry ekonomiczne się nie zmienią, cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński nie wyklucza złożenia wniosku o obniżkę stóp o 25 punktów bazowych podczas pierwszego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Wczoraj RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Francja jest strategicznym sojusznikiem i jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Tak stwierdza szef polskiej dyplomacji. Minister Radosław Sikorski mówił o tym po spotkaniu w Warszawie z szefem.

0: szefem francuskiego MSZ-u. Jean-Noël Barrot jest gościem honorowym Narady Kierowników Placówek Zagranicznych. Relacje między Polską a Francją są bardzo intensywne, mówi szef polskiego MSZ-u podczas wspólnej konferencji prasowej.
1: Francja jest naszym trzecim najważniejszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem w Polsce. Francuskie firmy utrzymują 227 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Jesteśmy bardzo zainteresowani pogłębianiem dialogu z Francją. Jest naszym strategicznym partnerem w Europie, w Trójkącie Weimarskim. Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa także po szczycie w Ankarze.
0: Dwudniowe spotkanie liderów państw członkowskich NATO zakończyło się wczoraj. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Francji rozmawiali też o przygotowaniach do drugiego szczytu dwustronnego. Jest on planowany na luty przyszłego roku. Niestabilna pogoda przyczyną rekordowego wzrostu cen owoców i warzyw. Po upałach przyszły burze i opady gradu. Zdrożały m.in. ogórki, a tanieją papryka i czereśnie.
2: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to zła informacja dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki. Wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
3: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe, oscylowały wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
2: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka. Nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
4: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego, no to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
2: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czereśni, 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz w nocy popada na wschodzie kraju i tam zanikające burze. Będzie chłodno, termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Niższa temperatura w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni, na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni. W Tatrach może padać deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie umiarkowany i porywisty wiatr, poza tym powieje słabo.
6: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła godzina 17.06, a dzisiaj mamy czwartek, to jest 9 dzień lipca. Przed mikrofonem Maciej Wolny i czas sprawdzić teraz, czym żyją regiony naszego kraju, a zaczniemy, kontynuując trochę to, co przed momentem słyszeliśmy w serwisie, od spraw dotyczących pogody.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: I tak na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Jednak sytuacja pogodowa w tej części Bałtyku wciąż jest niestabilna. Przed 13 w Stegnie zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed wzmagającym się wiatrem. No i taka sytuacja ma potrwać co najmniej kilka dni. Na Mierzei Wiślanej jest Maciej Jastrzębski, który odwiedza Krynicę Morską i Stegny. Maćku, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na wybrzeżu? Czy jest bezpiecznie?
8: Jakbyś mnie zapytał 15 minut temu, to bym ci powiedział, że wiatr się ucisza, a teraz przed momentem zaczął się wzmagać, więc to jest taka...
6: Zmienia się z minuty na minutę.
8: Tak jest. Morze też jest wzburzone i tutaj jest konstans. Ono jest wzburzone i koniec. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną te czerwone flagi, które straszą turystów z zakazem wchodzenia do wody, ale eksperci mówią, że to może potrwać dobę, może dwie, zanim Bałtyk się uspokoi. Turyści są nad Bałtykiem, niektórzy nawet nie przejmują się tą sztormową pogodą i jak mówią, morze, choć w takich sytuacjach jest bardzo groźne, to wygląda naprawdę pięknie. Posłuchajmy.
9: Trochę wam ta pogoda chyba popsuła, co? Szyki.
10: No troszeczkę popsuła.
9: Jest jakaś obawa, jakieś zagrożenie wiatrem, wodą?
10: No dzisiaj tym wiatrem jest.
9: Ten wiatr, ewentualnie jakieś podtopienia, spodziewacie się tego, czy nie?
11: To znaczy, bym panu tutaj tego wiatru aż tak nie czuć, ale tutaj podtopień to bliżej plaży, a tutaj już dalej to na pewno nie.
12: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów, nie jest wesoło jeszcze.
9: Jak to pogodę oceniacie, panowie?
13: Fajne fale i tak dalej.
9: Nie boicie się tego wiatru, tych fal?
14: Nie, fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie.

0: no.
1: Mało bezpiecznie dla turystów.
2: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
1: Kąpać się nie można.
2: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
3: Zacząłem optymistycznie od relacji turystów i tych osób, które pracują na przykład w Stegnie czy w Krynicy Morskiej, ale z dala od wybrzeża. Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej bezpośrednio na plaży. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych. Teraz właściciele i ich przyjaciele starają się odbudować to, co zniszczyła woda. Rozmawiałem z właścicielami i pracownikami takich lokali. Posłuchajmy.
4: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
1: Poniszczyło trochę, tak?
5: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
6: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podestę.
7: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
1: To prawda, że takiego sztormu nie było od kilkunastu lat?
7: Ten bar prowadzimy bardzo długo i nie przypominamy sobie, żeby coś takiego było.
1: Czy my możemy, mówię o nas, głównie o turystach, jakoś wam pomóc?
7: No, na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogody nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać, więc no przyjeżdżajcie, my będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko, no.
3: Pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna i to prawda, przynajmniej jeżeli państwo słuchali naszego pierwszego spotkania kilka minut temu, kiedy mówiłem o tym wietrze, który raz jest, raz go nie ma. Niestabilna ta pogoda jest także za sprawą pojawiającego się i znikającego słońca. Na szczęście od wczoraj nie pada deszcz, bo to jeszcze bardziej utrudniłoby chociażby tym osobom, które sprzątają Krynicę Morską czy inne miejscowości na Mierzei Wiślanej po tym wczorajszym sztormie. Po kilku dniach silnych wiatrów to jest zła wiadomość. Może tak się rozkołysało, że blokuje odpływ wody z nadmorskich rzeczek i kanałów i te grożą wylaniem. Także rozkołysał się Zalew Wiślany i no, są możliwe podtopienia, ale miejmy nadzieję, że to wszystko sprowadza się tylko do prognoz, a nie sprawdzi się w rzeczywistości.
8: I trzymajmy się tej nadziei, ale a propos też tego apelu, który słyszeliśmy ze strony przedsiębiorcy, z którym rozmawiałeś, kiedy zapytałeś, jak turyści mogą pomóc, to żeby nie odwoływać tych rezerwacji, a czy rozmawiając z turystami, z przedsiębiorcami, no pojawił się taki temat właśnie chęci odwoływania tych rezerwacji ze względu na dość niekorzystną aurę?
3: No ci, którzy przyjechali, to nie mają wyjścia, bo oni już tutaj są, tak?
8: Ale można pobyt skrócić, w teorii przynajmniej.
3: Jedna z pani powiedziała, wie pan, no ja przyjechałam, pada deszcz, wieje wiatr, wczoraj, kiedy żeśmy rozmawiali, no ale ja już zapłaciłam i już tutaj zostanę. Nie ma powodów, żeby naprawdę wpadać w panikę i się obawiać. Pogoda będzie się stabilizowała, jeśli nie jutro, to pojutrze już wiatr ścichnie na tyle, że będzie można usiąść na plaży, na kocu i nie będzie piaskiem sypało w oczy. Synoptycy mówią o kilkudziesięciu, czy właściwie hydrolodzy mówią o kilkudziesięciu godzinach, które potrzebuje Bałtyk, żeby się uspokoić i wtedy będzie można wejść do wody. To będą jeszcze wysokie fale, ale nie fale, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. A ja dowiedziałem się, słuchając wypowiedzi jednego ze specjalistów u naszych kolegów w radiostacji w Polskim Radiu Gdańsk, że fale osiągnęły na Bałtyku wartość co najmniej 5 metrów, tylko na szczęście nie uderzyły w polskie wybrzeże, a skręciły te największe fale w kierunku Federacji Rosyjskiej obwodu Królewieckiego. Więc tak to wygląda ta sytuacja. Wszyscy zapowiadają tutaj z wielkim optymizmem i ci, co mieszkają, i ci, co zajmują się monitorowaniem pogody w tym regionie, że za chwilę turyści będą zadowoleni. Więc niech przyjeżdżają i pomogą mieszkańcom uporać się z tym bałaganem, który wyrządziła pogoda.
8: Nie ma co tych rezerwacji w takim razie odwoływać, a przy każdej pogodzie w zasadzie można odpocząć, tylko trzeba znaleźć na to odpowiedni sposób. Ja w tym roku też urlop będę w Polsce spędzał, więc no jaka pogoda będzie, taka będzie. Odpocząć by wypadało. W każdym razie a propos tego, co się dzieje też na morzu, to ja słyszałem taki komentarz, że mamy w zasadzie trochę jesieni, trochę zimy w środku naszego lata, no bo takie fale i tak silny wiatr zdarza się raczej, czy jest charakterystyczny dla tego okresu jesienno-zimowego, jeżeli chodzi o Bałtyk.
3: Tak mówią eksperci, mało tego dodają, że nawet jeżeli się zdarza taki sztorm albo silniejszy, to jego konsekwencje nie są aż tak odczuwane w tych miesiącach jesiennych i zimowych na brzegu, bo jednak fale gasną, zbliżając się do wybrzeża i ten wiatr też nieco cichnie, a tutaj jakby z pełną mocą to, co dzieje się kilkaset metrów od brzegu, uderzyło w wybrzeże i stąd te kłopoty tych wszystkich, którzy mieli swoje konstrukcje, czy to restauracje, bary, czy place zabaw.

0: na plaży i bezpośrednio woda zagroziła tym konstrukcjom.
1: Te informacje o pogodzie zebrał dla Państwa Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. A przed nami kolejny temat, niezwykle ważny dla społeczeństwa. Architekci mają pomysł, jak ucywilizować wielką płytę. W Poznaniu rozstrzygnięto pierwszy konkurs na dostosowanie budynków wykonanych w tej technologii do potrzeb niepełnosprawnych. Zadaniem jego uczestników było zlikwidowanie barier fizycznych. Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że w budynkach, które wymagają takich zmian, mieszka 1/3 Polaków, a ich wdrożenie jest potrzebne w zasadzie na wczoraj. O problemie i jego proponowanych rozwiązaniach rozmawiał Szymon Majchrzek z Radia Poznań. Szymonie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, na czym w takim razie polega wyzwanie, z którym tutaj zmierzyli się uczestnicy tego konkursu?
2: Najłatwiej je określić dwoma hasłami. Jedno jest dobrze znane, więźniowie trzeciego piętra, używane w literaturze, w reportażach. Drugie usłyszałem dzisiaj od zwyciężczyni konkursu, bariera ósmego stopnia. Pierwsze odnosi się oczywiście do niższych budynków bez wind, drugie do wieżowców, w których wprawdzie taki dźwig jest, ale żeby się do niego dostać, trzeba pokonać tych kilka stopni. I to się może wydawać niewiele, ale dla starszych czy niepełnosprawnych to jest przeszkoda często nie do pokonania. To są grzechy pierworodne zdecydowanej, właściwie nawet nie zdecydowanej większości, tylko niemal wszystkich budynków z wielkiej płyty. Tak o tym mówił przewodniczący sądu konkursowego, opisując problem, Bartłomiej Bajon.
3: Z poziomu parteru nie można dostać się wyżej. Winda zatrzymuje się na półpiętrze, więc zawsze jest do pokonania 8 schodów, bądź jak w budynkach czterokondygnacyjnych nie ma w ogóle windy, więc w ogóle nie ma dostępu dla osób z trudnościami w komunikacji.
2: Problem wydaje się być dobrze znany, tylko teraz, no właśnie, jak go rozwiązać? Pomysł, który zwyciężył, polega na tym, żeby w wieżowcach obniżyć wejście do poziomu ulicy, tak żeby droga do windy nie wymagała pokonywania takiego swoistego toru przeszkód. Rzecz w tym, i to urzekło jury, że on jest ekonomiczny i zakłada niewielką ingerencję w budynek. Jego autorka, architektka Dominika Bednarek, przyznała, że do wzięcia udziału w konkursie przekonały ją jej własne doświadczenia.
4: W tym bloku, w którym ja mieszkałam, było dokładnie to samo. Zastanawiałam się trochę, czy brać udział w tym konkursie, czy nie, ale oglądałam jakiś dokument w telewizji o takim panu, który się porusza na wózku i on musi codziennie schodzić z tego wózka, wczołgiwać się po tych 8 schodach. No te moje rozwiązania są maksymalnie niskobudżetowe, aczkolwiek tutaj w przypadku tej windy stwierdziłam, że to jest coś takiego bezkompromisowego, ponieważ żadnego rodzaju podnośniki, takie rzeczy, wydaje mi się, że no to są takie półśrodki.
2: Ja rozmawiałem po ogłoszeniu wyników z organizatorami i oni mówią tak, to oczywiście jest dostarczenie pewnych gotowych rozwiązań, no ale przede wszystkim to inspiracja dla spółdzielni mieszkaniowych, no bo zastanówmy się, ostatnie lata to jest staranie bardzo ważne o ocieplenie budynków, no ale teraz może rzeczywiście warto się zastanowić nad tym, żeby za ten priorytet przyjąć dostosowanie ich do potrzeb osób, które tę mobilność mają z różnych powodów ograniczoną.
1: To by się dało, tak jak mówiliśmy, no to w zasadzie zmiany potrzebne na wczoraj. I tutaj ja cię dopytam o to, no bo konkurs konkursem, inspiracja inspiracją, ale jaka jest szansa na wprowadzenie tych rozwiązań po prostu w życie?
2: To jest daleka wizja, no bo ich realizacja, no oczywiście wymaga dużych pieniędzy. Dość powiedzieć, że zainstalowanie jednej windy w takim czterokondygnacyjnym budynku, no to koszt 200 tysięcy złotych. No i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, między innymi prezes największej w Poznaniu osiedle młodych, Ireneusz Schiller, mówi tak, bez pomocy państwa się nie obejdzie.
5: Kierunek oczywiście jest bardzo dobry, natomiast oglądając chociażby tutaj wystawę, to uśmiechałem się, ponieważ za tymi projektami muszą pójść pieniądze. Niestety te fundusze z uwagi też na kwestie polityki i spraw makroekonomicznych zostały bardzo mocno ograniczone. Mówię o kwestii obronności. Myślę, że bez wsparcia to będą pojedyncze sprawy, także na takie wsparcie samorządowe, państwowe, unijne bardzo liczymy, bo wtedy na pewno ten proces znacznie przyspieszy.
1: A te wszystkie informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A teraz czas na sport w Polskim Radiu 24, 18 minut po godzinie 17. Mamy, ja bym powiedział, piłki są

0: Ja bramka jedna, to by dopiero było.
1: Tak, ale to jest do zrobienia. To jak, prawie jak w koszykówce 3x3, gdzie kosz
2: Andrzej
1: jest
2: Grabowski, jeden, a... razem z państwem. Andrzeju, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Mówisz, że to do zrobienia, ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast ja trochę się obraziłem na te Mistrzostwa Świata.
1: Czemu?
2: Po meczu Argentyny z Egiptem. No mam wrażenie, że tam...
1: A czyli dołączasz się do spiskowej teorii dziejów o tym...

0: gdy sędzia z własnej woli i z waru nie korzysta, no to trochę zakrawa na brak zdrowego rozsądku, tak bym to
1: tak, ujął. Bo to niepotrzebne kontrowersje, o których tutaj rozmawiamy.
0: Ale Pierluigi Collina oczywiście broni swoich sędziów i apeluje, żeby nie wyzywać ich od najgorszych, bo Egipcjanie tam oczywiście już jakieś czary niemal pewnie gotowi byli odprawiać.
1: Było nerwowo, ale ja być może mówiłem, że się trochę obraziłem na Mistrzostwa Świata, ale dzisiaj chyba mi przejdzie o 22, bo Francja i Maroko.
0: Ale tak słyszałem przed chwilą, co nuciłeś, jak wchodziłem do studia. Jak to szło?
1: Haaland, Haaland, ty. Ja nie umiem śpiewać, więc przepraszam państwa.
0: Wczoraj tutaj w studiu też się bawiliśmy z Jaromą Jamrożkiem. Takim innym ciekawym utworem Erlinga Haalanda. Właściwie to był utwór Erlinga Haalanda, nie o Haalandzie. To jest naprawdę dzieło sztuki. Jak sobie wejdziesz na YouTube'a sprzed 10 lat takie nagranie, to strasznie Erling Haaland fałszuje i tutaj wspólnie uznaliśmy, że dobrze, że jednak został piłkarzem.
1: No to mogę sobie z nim rękę podać w takim razie, jeżeli chodzi o śpiewanie.
0: Chyba ci lepiej szło z tego, co słyszałem, niż Haalandowi.
1: Dziękuję bardzo. Andrzej Grabowski tak mnie podsumował ten mecz Norwegii z Anglią w sobotę 11 lipca o 23, więc jeszcze znośna godzina. Natomiast więcej informacji ze świata sportu Andrzej Grabowski już teraz państwu przedstawi.
0: Sport. No ale oczywiście zanim niedziela, no to dzisiaj mamy o 22 w Foxborough, Maroko-Francja. Pierwszy ćwierćfinałowy mecz tych Mistrzostw Świata z Janem Pachlowskim. Łączymy się w tym momencie i słuchamy, czym, Janku, żyją Stany przed tym meczem.
2: Trójkolorowi będą chcieli po raz trzeci z rzędu awansować do półfinału i starać się dopiero trzecią drużyną w historii, której udało właśnie się dotrzeć do najlepszej czwórki w trzech kolejnych turniejach. Aby pokonać Francję, Lwy Atlasu będą potrzebowały swoich gwiazd w szczytowych dyspozycjach. Maroko z kolei to pierwszy afrykański kraj. Zwracają na to uwagę amerykańskie media, które awansowały do ćwierćfinału na dwóch kolejnych mundialach i z pewnością, wiadomo, nie zamierza żegnać się z tym turniejem na tym etapie. Ciekawie też patrzy się na to spotkanie takiej od strony takiej społeczno-socjalnej, bo mecz ten jest przesycony takimi wątkami wynikającymi z postkolonialnych powiązań obu krajów. Właśnie od marokańskich zawodników urodzonych i wyszkolonych we Francji, też po bliską przyjaźń Mbappé i Hakimiego. Tutaj początek i wspólnej gry właśnie w Paris Saint-Germain, a przed meczem Reuters pisze. Gdy we Francji okresowi poprzedzającemu wydarzenie, samemu spotkaniu oraz imprezom po jego zakończeniu towarzyszyć będą wzmożone środki bezpieczeństwa, atmosfera w Bostonie może nadać temu wydarzeniu bardziej rodzinny charakter. Będzie to bowiem spotkanie krajów o nierozerwalnie splecionych historiach, których piłkarzy i kibiców łączą więzi wynikające z migracji, wspólnego języka, relacji rodzinnych oraz przyjaźni, pisze przed spotkaniem agencja Reuters. To przenieśmy się do Bostonu, na ulicę tego miasta. Posłuchajmy, jak śpiewają Marokańczycy, co mówią przed tym meczem, no i jak bawił się również śpiewając kibice francuscy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. W 2022 roku w Katarze przegraliśmy z Francją w półfinale, więc mamy okazję się teraz odegrać.

0: Z Janem Pachlowskim lubimy sobie o dużych pieniądzach porozmawiać. Wczoraj też opowiadaliśmy o tych abstrakcyjnych cenach biletów, a jak to jest dziś z cenami biletów na ten mecz?
1: Ceny biletów na to wydarzenie zaczynają się od 1061 dolarów. Podkreślamy, to jest najtańszy bilet.
0: Gdzieś za jakąś kolumną pewnie na stadionie.
1: No i akurat amerykańskie stadiony nawet tam wysoko gdzieś bardzo mają naprawdę niezłą widoczność, ale to też najtańszy właśnie z wszystkich możliwych ćwierćfinałów pod względem cen biletów.
0: Dobrze. Janku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jan Pachlowski prosto ze Stanów, prosto z Mundialu o tym wszystkim państwu opowiadał. A teraz...
2: To może cena tego biletu gdzieś za miejsce przed stadionem?
0: No to nie, tam przed, to pewnie takie promocyjnie z 700 dolarów, myślę,
2: że... promocyjnie dzisiaj kanapa, telewizor.
0: Słusznie.
2: Wejdzie najtaniej chyba.
0: I jeszcze jeden ciekawy piłkarz, Janek wspominał o tych takich powiązaniach, konotacjach francusko-marokańskich. Jest taki piłkarz Ayoub Bouadi, 18 lat, który Maroko reprezentuje dosłownie od kilku tygodni, bo wcześniej był między innymi kapitanem francuskiej młodzieżówki, ale proszę pana, to jest ciekawsza postać tak bardziej szerzej, nie tylko sportowo. Bo tak, maturę zdał w wieku lat 16, skończył liceum w klasie z profilem ścisłym. Wyniki miał takie, że palce lizać, że każdy

0: Każdy rodzic i każda wychowawczyni po prostu stawialiby takiego ucznia za wzór, a teraz, mimo że jest poważnym piłkarzem, gra w Lille i biją się o niego wielkie kluby, studiuje jeszcze, proszę pana, matematykę, się okazuje. I jeszcze jedna ciekawostka, proszę pana, 3 lata temu Ayoub Buadi wygrał konkurs krasomówczy w Pałacu Elizejskim. Brigitte Macron klaskała, nie dowierzała w to, co się dzieje.
1: Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o 18-letniego zawodnika. Nie przesłyszałem się. Obecnie 18 lat i taki wachlarz umiejętności różnego rodzaju, zobacz.
0: Człowiek wielu talentów. No,
1: i gdyby się przydarzyła kontuzja, czego nie życzymy.
0: Tak Kacper Tomasiak trochę.
1: Odpukać. To zdaje się, że sobie chłopak bez problemu poradzi.
0: Myślę, że tutaj nie powinno być większych.
1: Ja mówię chłopak, bo duża różnica między mną tego wieku.
0: A tam jakieś tam 2 lata czy 3. Przesadzajmy.
1: Tego się trzymajmy.
0: Przypomnijmy zatem jeszcze tylko, żeby tak sobie uporządkować. Dzisiaj Maroko-Francja, jutro Hiszpania-Belgia, w sobotę ten wcześniejszy mecz Norwegia-Anglia i ta Norwegia, gdzie będziemy się oczywiście poważnie zastanawiać. Czy będziemy śpiewać, czy będziemy wiosłować, co będziemy robić, czy król w końcu, nie wiem, zacznie wiosłować. To się już niektórzy w Norwegii chyba zastanawiają, czy jak daleko zajdą Norwegowie i czym to się skończy dla króla. Z soboty na niedzielę jeszcze Argentyna-Szwajcaria, ale jeszcze wracając do Anglików, bo tutaj jest jedna sprawa z bulwarówki. Proszę pana, The Sun informuje o ciekawej sprawie, że odchodzący premier Keir Starmer, bo on bodaj 20 lipca ma ten swój ostatni dzień, to jest akurat dzień po mundialu i on tak sobie kombinuje, że jak Anglicy zostaną mistrzami świata, to on na odchodne wprowadzi święto narodowe na 24 lipca. Będzie wolny dzień od pracy, będzie wielkie świętowanie, tylko że jeszcze jeden jest problem, Anglicy jeszcze tymi mistrzami świata muszą zostać.
1: No ale to tak drobny szczegół, jeżeli chodzi o ten polityczny plan i chęć chyba zapisania się na kartach historii, tak sportowo-społecznie.
0: No i pytanie, jak to będzie z pozostałymi piłkarzami angielskimi. Przecież pamiętamy tę słynną już kontuzję Jordana Hendersona, także piłkarze angielscy to muszą chyba uważać, żeby nie wpadać na jakieś barierki, na jakieś bandy reklamowe, żeby sobie tam obojczyków nie niszczyć, a nie właściwie to nie obojczyk, tylko ile dobrze pamiętam nadgarstek, jeśli chodzi o Jordana Hendersona. I też przypomina mi się od razu, nie wiem czy pan widział takie nagranie z angielskiej szatni, gdzie trener Thomas Tuchel wręcz był przerażony, widząc jak ruchy zaczyna bodaj John Stones wykonywać, bo już myślał, że kolejny jego zawodnik doznał kontuzji, a to był jakiś taniec radości oparty o tę figurę, którą wykonał Jordan Henderson.
1: No, ale także to nawet podczas cieszynki po strzelonej bramce można nabawić się kontuzji.
0: Bartosz Kapustka
1: właśnie tego zawodnika miałem na myśli. Z jednej strony z uśmiechem można to potraktować, no ale tamta sytuacja nie do pozazdroszczenia. W każdym razie piłkarze muszą na siebie bardzo uważać. Ale a propos tych drużyn, które mamy w tym momencie w ćwierćfinałach Mistrzostwa Świata. Maroko pozostaje takim zaskoczeniem? Jest to jedyna drużyna,
0: o
1: która...
0: Nie. Pamiętajmy, że oni jednak 4 lata temu byli w półfinale mundialu, zajęli 4. miejsce, więc ich obecność tak daleko zupełnie nie jest zaskoczeniem. Jeśli miałbym się zastanawiać nad drużyną, która nas troszeczkę swoją obecnością zaskoczyła tak daleko, to nie jest Norwegia, a bardziej Szwajcaria, bo to jednak taka drużyna, która nam się kojarzy.
1: No tak.
0: Góra 1/8, tu jednak przebili się przez te 1/8 i stąd ten ćwierćfinał. Minutkę mamy jeszcze i 15 sekund. Chcę panu jeszcze szybko kilka spraw sprzedać.
1: Gotowy.
0: Robert Lewandowski, jak informują przeróżne polskie media, bo to kilka redakcji, więc nie wyróżniamy jednej, informuje, że prezentacja Roberta ma być we wtorek w Chicago Fire. Amerykanie zaś donoszą, że ten debiut teoretycznie 17 lipca, no ale jak on dopiero przyjedzie do tych Stanów, to pewnie chwilkę poczekajmy, zanim on wróci do gry. Jurgen Klopp, to też już się dużo mówi o tym, że ma zostać selekcjonerem niemieckiej kadry. W tym tygodniu jeszcze mają zostać dopięte wszystkie szczegóły negocjacyjne i Klopp ma poprowadzić Niemców do 2030 roku, bo tu pamiętamy, skończyło się na rzutach karnych z Paragwajem. Wimbledon. Mamy pierwszą finalistkę w turnieju kobiet. Jest to Karolina Muchowa. Po bardzo, bardzo zaciętym tym półfinale tam piłki meczowe w dwie strony latały, można powiedzieć. 12-10 w tym tiebreaku w decydującym secie Muchowa wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Niebawem drugi półfinał Ukrainka Marta Kostiuk kontra Czeszka Linda Noskowa. Jeszcze Tour de France, szanowni państwo. Piękny etap. 6, bardzo trudny, ze słynnymi podjazdami w Pirenejach. Col d'Aspin, Tourmalet i Tadej Pogacar, który oczywiście z olbrzymią przewagą wygrał, bo to ponad 2,5 minuty nad Jonasem Vingegaardem, blisko 3 minuty nad pozostałymi rywalami i Tadej Pogacar oczywiście bez problemu wraca na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Sprawa jest chyba przesądzona. 2,5 tygodnia do końca wyścigu.
1: I czas nas dogonił, to też przesądzone. Andrzej Grabowski te informacje ze świata sportu państwu przedstawił. Andrzej, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Państwa zachęcam do pozostania z nami. 30 minut po 17:00 serwis informacyjny przedstawi Dorota Wojtalczyk.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Zniknięcia, morderstwa, więzienia, gangi i brudna polityka. W Ameryce Łacińskiej to codzienność. W czerwcu w Ekwadorze zamordowano polską aktywistkę Monikę Silwę Koniuszek. Sprawę przybliży przyjaciółka ofiary Joanna Cuper. Więcej niż kryminał. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia powoła zespół, który będzie pracował nad ustawami o izbach lekarskich i zawodzie lekarza. To jeden z efektów spotkania ministerki zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Omawiano dotychczasowe propozycje i te ogłoszone wczoraj, przekazała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Jest to na pewno nowe otwarcie. Faktycznie spotkanie było konstruktywne. Rozmawialiśmy o konkretnych.
7: Propozycje szefowej resortu zdrowia to m.in. maksymalna stawka dla lekarzy i utworzenie centralnej e-kolejki na planowane zabiegi. Elektroniczna akta w sądowych sprawach gospodarczych i cyfrowe zmiany w księgach wieczystych. Tak ma wyglądać dalszy etap deregulacji w wymiarze sprawiedliwości, zapowiada rząd. Świadków w sprawach karnych będzie można przesłuchiwać w formie elektronicznej. Sądy otrzymają zautomatyzowany dostęp do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Pozwoli to łatwiej uzyskać informacje dotyczące piratów drogowych. Kolejna reforma dotyczy stworzenia hybrydowego systemu ksiąg wieczystych, informuje wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
9: Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach. To jest jeden z naszych priorytetów, żeby faktycznie przygotować i podłoże legislacyjne, i podłoże informatyczne do tego, żeby cyfrowy obieg dokumentów także mógł stanowić podstawę do wpisów w księgach wieczystych.
7: Rocznie w sądach powszechnych toczy się 5 milionów postępowań dotyczących ksiąg wieczystych. To 1/3 wszystkich spraw rozstrzyganych w sądach. Koniec utrudnień w warszawskim metrze. Po południu z użytkowania było wyłączonych 6 stacji linii M1, w tym te w centrum. O wznowieniu ruchu informuje rzeczniczka stołecznej kolejki podziemnej Anna Bartoń.
10: Na stacji Wilanowska mieliśmy zdarzenie z udziałem pasażera. W tej chwili prace służb się już zakończyły i od godziny 16.30 metro jeździ na pełnej trasie po linii M1.
7: Wcześniej metro kursowało w pętlach Młociny Politechnika oraz Stokłosy Kabaty. Czy nad morzem znów są paragony grozy? Jest drożej, ale da się wytrzymać, tak mówią turyści w Mielnie. Średnio za obiad trzeba zapłacić ponad 40 zł. Turyści wybierają głównie zestaw, który składa się z ryby, frytek, surówki i napoju. Ceny są nieco wyższe niż rok temu, przyznają wypoczywający nad morzem.
11: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
12: 30 zł chyba, więc była flądra.
11: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało.
13: Wszystko idzie w górę. W miarę jeszcze przystępne ceny.
14: Paragonów grozy jeszcze nie było.
7: Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić cennik i zapytać o sposób naliczania ceny.
15: Tu Polskie Radio 24 i mamy prawie 34 minuty po godzinie 17. Przed momentem w serwisie informacyjnym słyszeliśmy dobrą informację z perspektywy mieszkańców

0: w stolicy, to znaczy, że pierwsza linia metra wróciła już do swojego normalnego funkcjonowania. Ja kiedy do państwa jechałem, no to był wtedy jeszcze problem, były zamknięte te poszczególne stacje, no i musiałem linią zastępczą podróżować, też z dłuższym spacerem do pracy, więc nie było tak źle. Natomiast jeżeli to już zostało przywrócone, no to tym lepiej, myślę, z perspektywy osób, które będą korzystały z metra w najbliższym czasie, a ja też jak skończę pracę, to z tego metra skorzystam, więc to dobra informacja. 34 minuty po 17, tak jak mówiłem, dzisiaj czwartek, to 9 dzień lipca. No i ta pogoda, o tym też często państwa informujemy, daje się trochę nam we znaki, no ale z drugiej strony może lepiej tak niż te 35 albo 40 stopni Celsjusza, które mieliśmy przecież niedawno. Natomiast też powtarzamy, że w polityce za to cały czas gorąco. I teraz o tej polityce więcej.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: A jak polityka, to wraca do państwa Marcin Zawada i już czeka, żeby porozmawiać ze swoim kolejnym gościem, a jednym z tematów będzie oczywiście sytuacja w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A moim gościem jest Andrzej Grzyb, PSL i też przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, co również w tej rozmowie będzie istotne. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, radiosłuchaczom Polskiego Radia. Wszystkich pozdrawiam.
3: Panie pośle, ale zacznijmy od służby zdrowia, później będzie obrona narodowa. Jak się panu podobają proponowane przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę zmiany w tejże służbie zdrowia?
4: No chyba najbardziej bulwersujące w ostatnich tygodniach to były płace, które uzyskiwali na kontraktach lekarze, już nie wymieniając ich po kolei, bo wielokrotnie to zostało robione. No, szczególnego znaczenia to nie tylko Szpital Południowy w Warszawie, ale również i Mogilno i inne miejsca, gdzie te wynagrodzenia, w szczególności lekarzy będących na kontraktach, niewątpliwie wszystkich bardzo z jednej strony zmartwiły, ale też z drugiej strony uznaliśmy to za nieakceptowalne, a z drugiej strony też no, specjalny dostęp, który podobno przy okazji różnego rodzaju saloników czy niesaloników jest też przedmiotem bardzo krytycznej oceny ze strony nie tylko dziennikarzy, ale przede wszystkim opinii publicznej. Natomiast wszystko to, co zostało postanowione, a więc maksymalne wynagrodzenie 240 zł brutto za jedną godzinę, no jakoś być może zaczyna porządkować tę sytuację. Przede wszystkim nie będzie możliwe zawieranie kontraktów na wyższe kwoty. No przecież w wielu szpitalach wynagrodzenia stanowią w chwili obecnej nawet 90 czy ponad 90% całości kontraktu.
3: Tylko wie pan, panie pośle, wybaczy pan, że wchodzę w słowo, ale są tacy, którzy mówią, no tak, mieli przecież 3 lata, żeby te reformy wprowadzać, a oni na no nieco ponad rok przed wyborami mówią o tym, że te reformy są potrzebne, dopiero jakieś zapowiedzi się pojawiają. Nie za późno, panie pośle?
4: Panie redaktorze, ja nie uznaję, że to jest jakaś gruntowna reforma, bo gruntowna reforma powinna polegać na tym, że powinniśmy zlikwidować w polskiej służbie zdrowia 2 systemy płacenia za usługi zdrowotne. Jedne za to, że się ktoś zapisze do POZ-u, to tam jest stawka za każdą osobę zapisaną, która tam wpływa, a drugi system płacenia to wykonanie usługi, tak jak i w szpitalach powiatowych i wyższego stopnia referencyjnego. I tam po wykonaniu usługi dopiero wystawia się fakturę. Ale też i tutaj powstały no, nieakceptowalne sytuacje, które trzeba uporządkować. Po drugie, proszę zauważyć, że ta kwota deficytu w służbie zdrowia jest szacowana w chwili obecnej na 16 miliardów. To jest ta sama kwota, którą przez szereg ostatnich lat widzieliśmy jako ten zapisany, jako ten deficyt, który pokazuje, przy czym jeszcze nastąpiła tutaj ogromna inflacja. No bo ja pamiętam, że już z lat 19-20 to wtedy, już wtedy był ten deficyt gdzieś na tym poziomie szacowany w szpitalach, czy w służbie zdrowia. Także to w chwili obecnej to jest porządkowanie tego, co powinno być zrobione już dawno.
3: No właśnie, powinno być zrobione. To dlaczego w tych ostatnich latach, kiedy już rząd...

0: rządziliście, nie zdecydowaliście się na to, tylko dopiero musiały wybuchać kolejne afery, o tych aferach pan poseł już mówił, żebyśmy mogli wsłuchać się w głos pani ministry zdrowia, która ma, jak się okazuje, jakieś pomysły na to, jak zmienić służbę zdrowia. Dlaczego nie wcześniej, że powtórzę swoje pytanie?
1: Panie redaktorze, pełna informacja o wysokości płac, które były w poszczególnych szpitalach i również o podwójnym zatrudnieniu pracowników była w Narodowym Funduszu Zdrowia. Więc to nie był problem, który trzeba było identyfikować, tylko akurat wydaje mi się, że brak, bym chciał, przyzwoitości w niektórych przypadkach sprawił, że ta sprawa z takim natężeniem pojawiła się w opinii publicznej.
0: No chociażby kwestia centralnej e-kolejki, to jest to, co może dotyczyć, że znów pan wybaczy, że wejdę w słowa, ale takie zasady i prawa, kiedy rozmawiamy na łączeniu. E-kolejka, no to jest nowy pomysł, który myślę, że ucieszyć może wielu pacjentów. No z tym można było wcześniej wystąpić.
1: Panie redaktorze, ale jeszcze wrócę do tych płac. Przecież w roku 2023, jeszcze przy poprzedniej koalicji Prawa i Sprawiedliwości, zostały podniesione płace ustawowo z coroczną waloryzacją. Wtedy już mówiliśmy, że ten proces jest niewłaściwie zaplanowany, bo przecież ten stały mechanizm waloryzacji sprawia, że wzrost tych płac coroczny jest zdecydowanie wyższy, a nawet trzykrotnie wyższy niż inflacja. To nigdzie w żadnej z gałęzi ani przemysłu, ani też w innych wynagrodzeniach w sferze budżetowej takich wzrostów się nie planuje. I to też należałoby zmienić, ponieważ nawet gdyby te szpitale chciały, a tak było też w roku 2023, ograniczyć wzrost płac, to ustawowo zostały do tego zobowiązane. Więc to też wymaga zmiany. Natomiast a propos kolejki. Mm-hmm. Tutaj uważam, że zapowiedziane przyspieszenie ze strony zarówno Narodowego Funduszu, jak i Ministerstwa Zdrowia jest jak najbardziej pożądane, łącznie z zapowiedzią, że będzie to dotyczyło prawie 40 specjalizacji. Więc uważam, że to jest jeden z najprostszych elementów, który należy zrobić i który ma charakter nieinwestycyjny. Natomiast jest kwestia dostępności też do doświadczeń. Wydaje mi się, że ten element dostępności czy przyspieszenia czy rozwiązywania tych kolejek byłby najbardziej oczekiwany ze strony ludzi, którzy muszą się spotkać z lekarzem i którzy muszą uzyskać nie tylko poradę, ale częstokroć również zabieg czy operację.
0: To ze służby zdrowia, która wymaga pilnej reformy, przejdźmy do kwestii, która zmieni się być może, ale za 4 lata, a być może jeszcze później, czyli nowa konstytucja, o której mówi Karol Nawrocki w perspektywie 2030 roku. Jutro Rada do Spraw Nowej Konstytucji rozpocznie swoją pracę, ta rada przy prezydencie. Czy PSL weźmie udział w pracach tej rady?
1: Panie redaktorze, dyskusja o najważniejszym dokumencie, jakim jest polska konstytucja, zawsze jest możliwa, natomiast nie ma szans w chwili obecnej na zmianę konstytucji. Ja nie widzę takiej większości. Czy w roku 2030 będzie szansa na zmianę? Ja wyraźnie widzę w sugestiach pana prezydenta, że chciałby poszerzyć kompetencje i stworzyć system prezydencki w Polsce, uznając, że prezydent z racji swojego powszechnego wyboru i mandatu, który uzyskuje, powinien być de facto szefem rządu. No, to jest zmiana o zasadniczym charakterze ustrojowym. My akurat takiego postulatu, jak okazał, nie podzielamy, bo uważamy, że system gabinetowo-parlamentarny jest najlepszym systemem. Zaś ta unikalna sytuacja, jaka jest w Polsce, że mamy prezydenta z powszechnych wyborów, no jest też jakoś tam historycznie uwarunkowana. Chcieliśmy niejako głowę państwa umocować, a nie tylko mieć głowę państwa, która będzie wybierana przez Zgromadzenie Narodowe.
0: To w związku z tym, panie pośle, czy prezydent będzie miał okazję wysłuchać takich głosów na posiedzeniach Rady, czyli ponawiając pytanie, czy PSL weźmie udział w pracach tej Rady, czy będziecie mieli swoich przedstawicieli w tej Radzie do Spraw Nowej Konstytucji? Czy podziękujecie panu prezydentowi i powiecie, nie wchodzimy do tej rady?
1: Zapraszającym jest zawsze prezydent i proszę zauważyć, że wszędzie tam, gdzie prezydent zaprasza przedstawicieli PSL-u,

0: to my nie odmawiamy tego udziału, czego przykładem jest udział na przykład kilku posłanek, które do jednego z gremiów doradczych zostały zaproszone przez pana prezydenta i w nim uczestniczą. Ja też jestem jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej zapraszany na przykład na debaty organizowane w Kancelarii Prezydenta przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Czyli rozumiem, że tutaj będzie podobnie i przedstawiciele PSL-u znajdą się w Radzie.
0: Że to jest naturalne, że głowa państwa zaprasza do debaty, no to trzeba w tej debacie wziąć udział.
1: To panie pośle, mówił pan o tym, że jako szef Sejmowej Komisji do Spraw Obrony Narodowej bierze pan udział w różnych spotkaniach z ludźmi prezydenta również, no to teraz do szefa tejże komisji się zwracam. Kiedy pan się dowiedział o tym, że Polska przekazała Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot?
0: Kiedy to stało się informacją publiczną.
1: Czy nie miał takiej informacji pan jako szef Sejmowej Komisji wcześniej?
0: Nie miałem. Zresztą proszę zauważyć, że polski parlament, kiedy były dokonywane donacje przez poprzedni rząd, a byłem członkiem tego parlamentu, też nie miał takich informacji, co kiedy Polska przekazuje. Były ogólne informacje mówiące, że dokonujemy donacji, ale co do ilości, jakości tego sprzętu, czy ten sprzęt jest z remamentów, czy też bezpośrednio z produkcji, to tego nie mieliśmy. Raczej pojawiały się te informacje poprzez na przykład niektóre portale zajmujące się wojskowością, na przykład Defense.
1: To jak pan ocenia natomiast w takim razie to, że wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przekazywał takie informacje, mówiąc wtedy o prawdopodobieństwie. Nie mówił, że jednoznacznie przekazano te pociski. Mówił o tym, że no, ma takie informacje, że łączą różne kwestie. Pojawia mu się taki oto obraz, że Polska te pociski przekazała. Później rząd to potwierdził. Jak pan ocenia takie zachowanie wicemarszałka Sejmu?
0: Marszałek Sejmu ma, jak wicemarszałek Sejmu ma różne możliwości weryfikacji takiej informacji. Niekoniecznie musi do tego używać akurat rozmowy w mediach publicznych. No przecież jest szereg informacji, które w danym momencie mają charakter zastrzeżony, czy też poufny, zastrzeżony, czy też tajny i wtedy jesteśmy zobowiązani do zachowania jego dyskrecjonalnego charakteru i to jest pan marszałek, który często uczestniczy w między innymi posiedzeniach również naszych gremiów, mówię o Komisji Obrony Narodowej. Wcale no jest zobowiązany tak samo do dyskrecjonalnego zachowania, czyli poufnego zachowania tych informacji. Ja uważam, że nic się nadzwyczajnego nie stało, bo jak porównuję na przykład, ile na przykład nowego sprzętu przekazaliśmy w tym okresie do roku 2023 włącznie, to te nieliczne egzemplarze akurat z rakiet PAC-3, czy PAC-3, które zostały przekazane Ukrainie i to między innymi w rozmowie na skutek, że tak powiem, rozmowy czy wspólnego działania akurat NATO, to nie jest coś, co rujnuje bezpieczeństwo Polski. No, jeżeli przekazaliśmy prawie 1000 pojazdów wojskowych, w tym również czołgów i bojowych wozów piechoty i opancerzonych w poprzednim okresie czasu, no to było istotne zmniejszenie możliwości obronnych państwa, które trzeba było pilnie uzupełnić. I my żeśmy wtedy jako opozycja żadnego z tego powodu nie robili wyrzutu akurat rządowi Zjednoczonej Prawicy, uznając, że to jest też w interesie bezpieczeństwa Polski.
1: A dzisiaj no ówczesny premier deprecjonuje te przekazywanie sprzęty.
0: Jak powiedziano, przekazanie tych kilku rakiet PAC-3 staje się powodem do krytyki, że osłabiamy zdolności. Oczywiście ja rozumiem, że to wynika też między innymi z faktów, że one są dosyć trudno dostępne, ponieważ ich duża pula została wykorzystana między innymi w trakcie konfliktu Zatoce Hormuz. Ale z drugiej strony na szczycie w Ankarze podpisana została przez Polskę, Szwecję, Niemcy, Holandię i Stany Zjednoczone między innymi umowa o powołaniu centrum serwisowego tychże rakiet w Europie, co skróci też między innymi czas oczekiwania na serwis tegoż wyposażenia.
1: I tu musimy stawiać kropkę, panie pośle. Dobrą informacją kończymy, to zawsze dobrze, kiedy na koniec zostaje z nami dobra informacja. Andrzej Grzyb, PSL, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: 24 pytania.

0: Rozmowa polityczna.
1: Rozmawiał Marcin Zawada, który wróci do Państwa w serwisie informacyjnym też o godzinie 18, aby podsumować swoje dzisiejsze polityczne spotkanie. Natomiast teraz czas na gospodarkę.
0: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: A w naszym studiu Błażej Prośniewski. Błażeju, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeżeli chodzi o gospodarkę, to też pytanie, czy to dzień dobry, czy niedobry, ale na rynki zerkniemy pod koniec naszego spotkania. Natomiast wczoraj dowiedzieliśmy się, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. No a dziś poznaliśmy uzasadnienie tej decyzji z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego. Proste pytanie, co powiedział Adam Glapiński?
2: Przede wszystkim dziś usłyszeliśmy zapewnienia o tym, że inflacja jest na niskim, stabilnym poziomie i nic nie wskazuje na to, aby ona mogła nam się wymknąć spod kontroli, choć było też sporo o niepewności dotyczącej sytuacji na rynku paliw w związku z tą niedawną eskalacją konfliktu na linii USA-Iran. Tak czy inaczej, zdaniem prezesa Adama Glapińskiego, nic nie wskazuje na to, że moglibyśmy w najbliższym czasie przekroczyć cel inflacyjny NBP, a ten, przypomnijmy, wynosi 2,5% z odchyleniem o 1 punkt procentowy, czyli maksymalnie mówimy tu o 3,5%.
3: Według wstępnych danych GUS inflacja w czerwcu obniżyła się do 2,5, a więc do środka celu inflacyjnego NBP. Jesteśmy dokładnie w środku naszego celu inflacyjnego. To najlepszy dowód na to, że poziom stóp procentowych NBP był i jest całkowicie słuszny. Co prawda w najbliższych kwartałach inflacja może nieco wzrosnąć przejściowo, po tym jak w Polsce u nas zostały już podniesione podatki na paliwa. Jednak według aktualnych prognoz inflacja pozostanie nadal w przedziale odchyleń od celu, a więc nie powinna przekroczyć 3,5%.
2: W czasie dzisiejszej konferencji prezes NBP był też pytany o to, jak widzi dalszą ścieżkę stóp procentowych, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać na przykład obniżki stóp procentowych, skoro sytuacja jest stabilna. Tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie usłyszeliśmy, jednak sam prezes Glapiński skłania się do tego, że jeśli nic się nie zmieni, to być może nawet i do końca roku zobaczymy jakąś obniżkę.
3: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos w Radzie. Jeśli się nic nie zmieni, bo pyta pan w jakich warunkach, jeśli się nic nie zmieni, wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne. Ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć. Natomiast myślę, że w perspektywie do połowy przyszłego roku, no to oni wszyscy jakby tej ostrożności się stopniowo będą wyzbywać.
2: W tej perspektywie zakreślonej przez prezesa, według ekspertów, możliwa jest nie tylko jedna obniżka stóp procentowych, a być może nawet i dwie. Każda o 0,25%, co sugerowałoby, że być może za rok o tej porze podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 3,25%. Dziś, przypomnijmy, to 3,75%.
1: Czyli prezes Narodowego Banku Polskiego daje trochę nadziei między innymi kredytobiorcom. O kredytach jeszcze porozmawiamy w naszym gospodarczym spotkaniu, ale kolejny temat ważny przed nami, bo dziś zainaugurowano działalność Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Jak mówili obecni na tym wydarzeniu zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i minister Andrzej Domański, ma on duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale także naszej gospodarki. No to z perspektywy gospodarki cię zapytam, czym ten fundusz jest i czym ma być?
2: No, fundusz, jak sama nazwa wskazuje, to taki instrument, który ma pomóc w rozwoju inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i odporność państwa. Środki na ten cel, a jest to niebagatelna kwota 23 miliardy złotych, pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i z tych pieniędzy będą mogły skorzystać między innymi polskie firmy, zarówno te państwowe, jak i prywatne. Według wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, fundusz ten umożliwi szybszy rozwój przedsięwzięć ważnych dla obronności.
4: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
2: No i właśnie tym impulsem ma być Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Tu warto dodać, że druga część tych pieniędzy, 16 miliardów złotych, trafi do samorządu.

0: zasobów. Te środki będzie można przeznaczyć na przykład na budowę schronów czy cyberbezpieczeństwo. W przypadku samorządów będą to pożyczki udzielane na bardzo korzystnych warunkach z zerowym oprocentowaniem, wieloletnim okresem spłaty nawet do 20 lat, a także z możliwością częściowego umorzenia tych zobowiązań. Jeśli chodzi o ten drugi filar, czyli fundusz przeznaczony dla firm, to będzie instrument kapitałowy realizowany przez specjalnie powołaną do tego spółkę Chrobry S.A. Tutaj mechanizm ma być prosty, mianowicie spółka będzie inwestowała poprzez objęcie udziałów w takiej firmie, która wspiera na przykład rozwój innowacyjności w sektorze obronnym, no a po osiągnięciu założonych celów inwestycyjnych czy też celów produkcyjnych taka spółka będzie wychodziła z tej inwestycji.
1: Dobre informacje, kolejne dobre informacje. Tutaj też słyszeliśmy o tym, że te pieniądze mogą zostać przekazane, czy to na budowę schronów, czy innego rodzaju inwestycje, między innymi cyberbezpieczeństwo. To bardzo ważne kwestie, szczególnie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. No ale wróćmy do kredytobiorców i kredytów. O tym mówiliśmy i obiecaliśmy to Państwu, bo pytanie pojawia się, czy w ostatnich latach przepłacaliśmy za te kredyty. Taka jest mianowicie sugestia UOKiK-u, który rozpoczął właśnie postępowanie wyjaśniające dotyczące działania Biura Informacji Kredytowej. O co w tym postępowaniu chodzi?
0: Może na początek powiedzmy, że BIK to taka specyficzna, unikalna instytucja, bowiem jako jedyna w Polsce gromadzi dane o historii kredytowej z całego rynku, a jej właścicielami są banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. No i UOKiK w ramach tego postępowania bada zasady oceny wiarygodności kredytowej, czyli tak zwanego scoringu. Urząd podejrzewa bowiem, że mogą one uderzać w interesy konsumentów i ograniczać konkurencję. Dlaczego? No jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, dlatego że ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia nie tylko poziom zadłużenia czy historię spłat, ale także liczbę zapytań kredytowych. No a im jest ona wyższa, tym nasz scoring może być niższy i tym gorsze warunki zaproponuje nam bank albo w ogóle odmówi nam udzielenia takiego kredytu.
2: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
0: Samo Biuro Informacji Kredytowej ustami swojej rzeczniczki Aleksandry Stankiewicz-Billewicz te zarzuty odpiera, twierdząc, że kolejne wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w ciągu 14 dni nie wpływają negatywnie na scoring klienta, bo są one de facto traktowane jako jeden wniosek. Dodatkowo od 1 lipca historia zapytań jest automatycznie usuwana po 2 tygodniach, a zatem bank nie widzi już tego, ile razy w przeszłości i gdzie aplikowaliśmy o dany kredyt, a więc to ma nie wpływać na obniżenie naszego scoringu. Co więcej, jak dodaje przedstawicielka BIK, scoring to tylko jedno z wielu narzędzi, za pomocą których bank weryfikuje naszą zdolność i wiarygodność kredytową. No, a w związku z tym taka ocena nie rozstrzyga decyzji banku w sprawie przyznania nam i na jakich warunkach kredytu, posłuchajmy.
3: Decyzje finansowe finalnie podejmują instytucje finansowe, a nie BIK. Każda z tych instytucji zapewne w trochę inny sposób ocenia ryzyko klienta przed spłatą przyszłego kredytu w zależności od przyjętej u siebie polityki kredytowej.
0: Kwestia scoringu i tego, jak jest on ustalany, to jednak nie wszystko, bowiem jak już wspomniałem, BIK jest instytucją szczególną, de facto monopolistą na rynku i stąd też wśród ekspertów pojawiają się takie głosy mówiące o konieczności wprowadzenia w ten obszar większej konkurencji. Za rozbiciem monopolu BIK-u między innymi lubuje Związek Przedsiębiorstw Finansowych.
1: Zdążymy jeszcze o rynkach trochę powiedzieć?
0: Zdążymy szybko powiedzieć o rynkach. Dzisiejszy dzień na giełdzie papierów wartościowych zakończył się wzrostami. W górę szły wszystkie indeksy, choć te wzrosty były niewielkie. Najwięcej, bo 0,37% zyskał WIG 20. Natomiast jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar kosztuje 3,79. Za euro trzeba zapłacić 4,33 zł, a frank wyceniany jest na 4,69 zł.
1: Te informacje ze świata gospodarki przedstawił Państwu Błażej Prośniewski. Dziękuję. Błażeju, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właśnie

0: Niemożliwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: CBA w Szpitalu Południowym w Warszawie. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty na potrzeby śledztwa. Radykalne bojówki nie będą tolerowane, mówi wicepremier Sikorski. Chodzi o próbę legitymowania właścicielki ukraińskiej firmy w Poznaniu. Na Bałtyku wciąż huczy sztorm. Z powodu wysokich fal jest zakaz kąpieli. Narzekają turyści i przedsiębiorcy. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego od rana prowadzą czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Potwierdza to rzecznik koordynatora służb specjalnych. Zabezpieczają oni dokumenty w tej placówce, również w stołecznym ratuszu i w Urzędzie Dzielnicy Ursus, mówi Jacek Dobrzyński.
5: Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
4: Agenci CBA w warszawskim ratuszu i w Szpitalu Południowym prowadzą działania na polecenie stołecznej prokuratury okręgowej. To w tym szpitalu pracował koordynator SOR-u, młody lekarz bez specjalizacji. W ciągu roku zarobił 1 600 000 złotych. Miało tam również dochodzić do innych nieprawidłowości. Zeznania w tej sprawie złożył medyk sygnalista. Prokurator przesłuchał go w ubiegłym tygodniu. Mimo że rząd potwierdził, iż Polska przekazała Ukrainie pociski rakietowe do systemu Patriot, ta informacja nie zamknęła dyskusji na ten temat. Polityczny spór dotyczy udzielonej w przeszłości i ewentualnej przyszłej pomocy Warszawy dla Kijowa. O tym ze swoimi gośćmi rozmawiał gospodarz po południowych rozmów politycznych w Polskim Radiu 24 Marcin Zawada. Co mówili twoi goście?
6: Krzysztof Bosak nie obawia się prawnych konsekwencji ujawnienia informacji o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot, mówił w naszym studiu Wojciech Machulski z Konfederacji. Mój gość podkreślał, że wicemarszałek Sejmu wyręczył w tym cały aparat państwa, ponieważ informacje te, jego zdaniem, od dawna powinny być już jawne. Inaczej uważa Andrzej Grzyb z PSL, który krytycznie ocenił działanie wicemarszałka Bosaka, wskazując, że informacjami dotyczącymi przekazywania sprzętu obronnego powinien dzielić się on za zamkniętymi drzwiami i to tylko z upoważnionymi do tego osobami. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony wskazał jednocześnie, że przekazanie pocisków PAK-3 Ukrainie nie wpłynęło na obniżenie naszego poziomu bezpieczeństwa.
4: Marcin Zawada i podsumowanie rozmów politycznych w naszej popołudniówce. Bardzo dziękujemy. Wicepremier Radosław Sikorski stanowczo potępia prawicowych działaczy, którzy próbują legitymować ludzi. Do takiego zdarzenia doszło w Poznaniu. Kilku działaczy wygłaszało tam hasła o wrogości Ukrainy. Pytali obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Nie ma zgody na takie zachowania, podkreśla szef MSZ-u.
7: To minister spraw wewnętrznych już powiedział bardzo dobitnie, że to nie będzie tolerowane. Że to jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
4: Wicepremier Sikorski apeluje też do polityków polskich i ukraińskich, aby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Jak zauważył, czasami może to prowadzić do zachowań niebezpiecznych, na których może skorzystać.

0: korzystać Rosja, a Polska i Ukraina mogą tylko stracić. Na Mierzei Wiślanej sprzątanie po wczorajszym sztormie na morzu. Sytuacja pogodowa w tej części Bałtyku wciąż jest niestabilna. Meteorolodzy ostrzegają przed porywistym wiatrem. Tak może być jeszcze co najmniej przez kilka dni. Na Mierzei Wiślanej jest Maciej Jastrzębski. Był w Krynicy Morskiej i w Stegnie.
1: Wiatr to uspokaja, się to wzmaga. Może wciąż wzburzone. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych.
2: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
1: Turyści na wybrzeżu są, niektórzy nie przejmują się sztormową pogodą.
3: Fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie. No.
1: Mało bezpiecznie dla turystów.
4: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
5: Kąpać się nie można.
4: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
1: Po kilku dniach silnych wiatrów morze tak się rozkołysało, że blokuje odpływ wody z nadmorskich rzeczek i kanałów, a te grożą wylaniem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na wybrzeżu i w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na koniec o dronie ratunkowym, który jest testowany w Bułgarii, konkretnie w Carewie, kurorcie nad Morzem Czarnym. Urządzenie w kształcie boi może szybko dotrzeć do tonącej osoby i doholować ją do brzegu. W rolę poszkodowanego wcielił się wiceburmistrz miasta Denis Dikanow. Dron ma aerodynamiczny kształt, ma kilka uchwytów. Na środku i po bokach. Z całą pewnością nie jest trudno się na nim utrzymać. Dron ratunkowy może holować jednocześnie dwie osoby, ale wtedy porusza się wolniej.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda podzieli jutro kraj na pół. Na zachodzie będzie zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie przeważnie duże z przelotnym deszczem. Mogą tam wystąpić burze. Wciąż chłodno jak na lipiec. 17 stopni będzie na Podlasiu. Około 20 w centrum do 25 stopni na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na północy będzie porywisty.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Radomiu stan powietrza jest umiarkowany. 54% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru.
6: Klimat.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Mamy prawie 7 minut po godzinie 18. Za moment rozpoczynamy debatę, naszą debatę polityczną w Polskim Radiu 24. Nasi goście też już gotowi, a przez najbliższą godzinę poruszymy kilka ważnych, bieżących politycznych tematów. Zaczniemy od systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, ale będzie też kwestia decyzji prezydenta w sprawie mianowania nowych asesorów, bo już trzy miesiące na tę decyzję prezydenta czekamy. Pytanie, ile jeszcze i co dalej w tej sprawie się wydarzy? Będą najnowsze sondaże, bieżąca sytuacja polityczna, ale też trochę o konstytucji porozmawiamy. Zapraszam.
6: Debata dnia.
8: W naszym studiu dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam.
8: I połączyliśmy się z redaktorem Jarosławem Włodarczykiem, publicystą. Panie redaktorze, dobry wieczór również.
10: Dzień dobry.
8: Zaczynamy od sprawy Szpitala Południowego, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne od rana prowadzi czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty właśnie w tym szpitalu, również w stołecznym ratuszu, a także w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Jak te działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie i w tym momencie, patrzę ze swojej perspektywy, dr Andrzej Janusz.
9: Mam takie poczucie, że trochę za późno, to znaczy, a z drugiej strony lepiej późno niż wcale. Wiemy, ta sprawa już trwa kilka tygodni, te nieprawidłowości w mediach już wielokrotnie były w różny sposób, z różnych stron, że tak powiem, opisane. No i po kilku tygodniach CBA wchodzi i rozumiem, no, próbuje znaleźć dokumenty, które dalej będą elementem toczącego się śledztwa w prokuraturze. No, pytanie jest, czy już tam nie zostało, nazwijmy to, ta sprawa, te różne dokumenty, czy jakieś dowody patologii nie zostały, nazwijmy to, wyczyszczone w cudzysłowie, bo to

0: no, czas dosyć dużo minęło. Natomiast mam też takie poczucie, że to też jest taki komunikat do opinii publicznej, że władza, prawda, wymiar sprawiedliwości działa aktywnie, prawda? Jak wchodzi CBA, to jest takie poczucie, no rzeczywiście
1: dzieje
0: tutaj
1: się.
0: Dzieje się, tak, tutaj agenci, prawda, wjechali od rana w parę miejsc, czyli jest tutaj sprawczość, jest zdecydowanie. W związku z tym też czytam to w kategoriach takiego komunikatu dla opinii publicznej, że władza tutaj no, reaguje i twardo działa.
2: Ja mam nadzieję, że ten komunikat wysłany do społeczeństwa jest przy okazji tych działań, to znaczy taki komunikat uspokajający, że państwo funkcjonuje, system działa, natomiast a nie, że jest to robione po to, żeby taki komunikat wysłać, bo najważniejsze, no wydaje się jednak wyjaśnienie całej tej sprawy i afery dotyczącej tutaj przede wszystkim Szpitala Południowego, ale czy wątpliwość pana doktora co do czasu tych działań podziela również Jarosław Włodarczyk, panie redaktorze?
3: To znaczy, ja nie jestem pewien, czego ci agenci CBA szukają, bo ja rozumiem, że prokuratura wcześniej zabezpieczyła dokumenty. No bo to już były przesłuchania. Jeżeli prokuratura przez te, nie wiem, dwa tygodnie już nie podjęła działań i teraz CBA na zlecenie prokuratury, czy samodzielnie, nie wiem. Więc w tym sensie, no bo jeżeli prokuratura już zabezpieczyła dokumenty, to nie wiem, po co jest CBA. Jeżeli nie zabezpieczyła wcześniej, no to ktoś w prokuraturze powinien co najmniej odpowiedzieć, dlaczego te dokumenty nie zostały wcześniej zabezpieczone. Bo to słusznie, tak jak Andrzej Janusz mówi, no już dawno można by było w tych dokumentach wiele dokumentów poprawić, zmienić, usunąć, a te publikacje wcześniejsze dotyczące funkcjonowania SOR-u, potem prosektorium, potem także chirurgii innych oddziałów, no to tam już mamy bardzo wiele informacji. Ja byłem przekonany, że prokuratura już wcześniej te dokumenty zabezpieczyła. Jeżeli tak jest, no to działanie CBA jest wtedy trochę na pokaz.
2: A jaka jest według pana skala tych nieprawidłowości dotyczących Szpitala Południowego?
3: Myślę, że skala jest gigantyczna i ona dotyczy bardzo wielu placówek, z tego co wiemy już w Warszawie, i pewnie też w Polsce, dotyczy wąskiej grupy lekarzy, którzy zdecydowali się luki w systemie wykorzystywać. Problem jest szerszy w ogóle, bardzo niezdrowej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, który sięga już czasu poprzedniego rządu, który w dramatycznej sytuacji zostawił służbę zdrowia i tego utrzymywania na siłę wszystkich oddziałów we wszystkich szpitalach, co w konsekwencji rodzi bardzo trudną dla dyrektorów szpitalu i rywalizację o lekarzy i przebijanie tych cen, czy kontraktów, czy wysokości zarobków. No i mamy bardzo patologiczny rynek ochrony publicznej ochrony zdrowia w Polsce, którego nikt nie będzie naprawiał, ale który niestety prowadzi do tego, że cwaniaki mogą tego nadużywać.
2: O tych działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, między innymi w Szpitalu Południowym, informował rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
2: No to tutaj chyba mamy uspokajające informacje, że to nie pierwsza i nie ostatnia taka wizyta funkcjonariuszy w szpitalu. Ja mówię uspokajające, ale patrzę na doktora Andrzeja Janusza, czy na pewno.
0: No tak, znaczy rzeczywiście ten komunikat jest bardzo taki lakoniczny i no do końca nie wiemy, czy rzeczywiście prokuratura już zabezpieczyła te dokumenty, w jaki sposób, bo z drugiej strony no, rzecznik koordynatora służb mówi o tym, że zabezpieczają dokumenty. To znaczy, jeśli zabezpieczają dokumenty, to rozumiem, że nie zabezpieczono wszystkich, tak, w pierwszym tym,
2: to ja jeszcze jeden podejściu. Cytat tutaj mam. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, precyzuje, że to nie jest właśnie pierwsza, nie ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie i dodaje, że materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco.
0: No tak, znaczy, no, czyli widać, że ta sprawa, nazwijmy to, za tym pierwszym podejściem nie została, te dokumenty nie zostały zabezpieczone w sposób wystarczający. No, trwają następne, prawda, czynności. No tutaj ciekawe.

0: Ciekawy jest ten wątek, że też dzielnica Warszawa Ursus CBA tam weszło, czyli to bezpośrednio rozumiem dotyczy doktora, który był byłym radnym, wiem, że złożył mandat, no ale rozumiem, że też jest jakby wątek połączenia jego funkcji politycznej jako radnego Koalicji Obywatelskiej z funkcją koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. To jest ciekawy wątek, bo to świadczy o tym, że ten wątek polityczny również CBA w tej chwili analizuje.
1: Wyjaśnianie tej sprawy to jedno, ale druga kwestia, myślę, że równie ważna, jak nie ważniejsza, to jest naprawa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tego, zdaje się, podjął obecny rząd, obecna koalicja rządząca, a przede wszystkim ten ciężar spada na barki minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Wczoraj poznaliśmy z ust pani minister te założenia, ten pakiet dotyczący zmian w ochronie zdrowia. Dzisiaj odbyło się też takie spotkanie z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Minister zdrowia podkreśliła, że lekarze muszą uczestniczyć w dialogu z Ministerstwem Zdrowia i określiła to spotkanie też z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, doktorem Łukaszem Jankowskim, jako konstruktywne. Biorąc pod uwagę i te spotkanie, i te informacje wczoraj przekazane podczas konferencji prasowej, czy możemy powiedzieć, że politycznie to już jest pewien sukces rządu, czy dopiero próba wygaszenia kryzysu? Jarosław Włodarczyk.
2: Nie, no to nie jest żaden sukces rządu, dlatego że żaden rząd nie chce zmienić systemu ochrony zdrowia w Polsce, ponieważ to się nie opłaca politycznie. W związku z tym to jest próba zażegnania wyłącznie kryzysu obecnie wizerunkowego i trochę załatania tej dziury, która się pojawia, jeśli chodzi o finansowanie, skandal, który pacjenci czy po prostu obywatele odbierają. Natomiast nikt nie będzie reformował służby. Chodzi o to, no w skrócie rzecz ujmując, jeżeli trzeba utrzymywać wszystkie oddziały we wszystkich szpitalach, pamiętamy tam rozmaite protesty, jeśli chodzi o porodówki w małych miejscowościach, gdzie przyjmowanych jest kilka porodów rocznie. Żeby przyjąć kilka porodów rocznie, trzeba utrzymać tam lekarza, położnika czy położną na stałe na etacie, bo inaczej oddział będzie zamknięty. I stąd się bierze patologia, że potem lekarz jest w pięciu oddziałach, jego fizycznie w żadnym nie ma, ale wszędzie ma etaty, wszędzie wpisuje się jakieś dyżury, bo on musi zarobić pieniądze, żeby na papierach się zgadzało, że ten oddział istnieje. I między innymi, bo to nie jest jedyny powód tego patologicznego wykorzystywania, ale dyrektorzy szpitali muszą zabiegać o lekarzy nadprogramowo. To nie jest to, że mamy za mało lekarzy w Polsce, mamy po prostu za dużo oddziałów szpitalnych. Ja rozumiem, że Lewica na przykład dumnie mówi, nie możemy zamykać porodówek, a potem się dziwi, że lekarz jest na pięciu etatach w szpitalach. Nie ma zgody w koalicji, żeby robić reformę służby zdrowia polegającą na racjonalizacji oddziałów i wydatków. W związku z tym nie będzie żadnej reformy zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość miało też już takie pomysły i z nich się wycofało wcześniej, bo zobaczyło, że to się nie opłaca politycznie. Był projekt przecież też wewnątrz Ministerstwa Zdrowia już za tej koalicji, żeby wprowadzić ograniczenia wysokości wynagrodzeń lekarzy i też to się nie spotkało z poparciem koalicji, w ramach koalicji. W związku z tym tu akurat Lewica będzie bardzo pilnowała tego, nazwijmy to, interesu pośrednio, interesu lekarzy, w tym sensie, żeby było jak najwięcej oddziałów i jak największa konkurencyjność placówek ochrony zdrowia wynikająca z tego. W związku z tym nie łudźmy się, ten system nie zostanie naprawiony, będzie trwał tak jak trwa. Żadna partia polityczna w Polsce nie jest zainteresowana naprawieniem tego systemu.
1: Ale to pan redaktor nie wierzy minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, która mówi o tym, że nie możemy udawać, że system jest wolny od wad i że przez wiele lat brakowało tej politycznej zgody na odważne decyzje, a teraz w zasadzie minister zapowiada, że te zmiany są niezbędne.
2: No tak, tylko że ona to mówi i ona jest o tym przekonana, bo ona zna, będąc dyrektorką przez lata pomorskich szpitali, ona wie, o czym mówi. Natomiast pewne zmiany, takie, które zadowolą opinię publiczną, zostaną wprowadzone, typu maksymalne kwoty wynagrodzeń lekarzy, Natomiast nie został

zostanie zlikwidowana ta przyczyna, bo trzeba by zamknąć dziesiątki oddziałów, inaczej zorganizować system opieki zdrowia, tak żeby na niektóre zabiegi czy niektóre oddziały trzeba było dalej dojeżdżać, ale przez to, żeby były lepiej obsadzone. Więc nie sądzę, żeby ta reforma

0: Konfederacja, która by chciała w ogóle zlikwidować publiczną służbę zdrowia i wprowadzić prywatne, znaczy publiczne NFZ i wprowadzić prywatne ubezpieczenie. To jest moim zdaniem nieakceptowalny pomysł, zresztą też niekoniecznie efektywny, bo Stany Zjednoczone pokazują, że prywatne ubezpieczalnie wcale nie powodowały niższych kosztów, a przeciwnie, że jeszcze bardziej, jeszcze droższe były składki, a wcale usługi nie były lepsze. Więc niestety w tym systemie będziemy tkwić, dopóki któryś polityk, pomimo tego, że straci na tym wizerunkowo, nie przetnie tego, nie naprawi, a potem za 10 czy 20 lat będzie miał tylko taką satysfakcję, że no dobrze, ludzie mnie drugi raz nie wybrali, ale przynajmniej zrobiłem coś porządnego dla kraju.
1: Że on to zrobił, że dokonał zmian w ochronie zdrowia w naszym kraju. No ale to cały czas się zastanawiam i tu kieruję swoje wątpliwości, swoje pytania do doktora Andrzeja Janusza. Czy w tym momencie rzeczywiście, albo w którymś momencie rząd wycofa się ze względu na problemy koalicyjne z tych zmian w ochronie zdrowia, czy jednak ze względu na ten interes polityczny w tym momencie nie ma wyboru i musi przedstawić albo wprowadzić w życie wręcz szybkie zmiany, żeby pokazać też szybkie efekty społeczeństwu?
2: Tak, znaczy tu politycy mają w tyle głowy, tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, że cena polityczna jest tak duża, bo mają w tyle głowy, była reforma służby zdrowia w 2000 roku zrealizowana przez rząd Akcji Wyborczej Solidarność Unii Wolności. Wprowadzono system kas chorych. System, który odwoływał się do systemu niemieckiego, bo to jest system kas chorych, to jest model niemiecki. W krajach postkomunistycznych ten system wprowadzono w Czechach i w Czechach jest najefektywniejsza służba zdrowia, najlepsza służba zdrowia w krajach postkomunistycznych. Natomiast cena polityczna, która wtedy była zapłacona przez AWS i Unię Wolności, no była dramatyczna, bo te ugrupowania się między innymi przez to, nie tylko przez to, ale między innymi ta cena była tak duża, że nie znalazły się w następnym Sejmie. I teraz, co wydarzyło się dalej? Bo to warto jakby powiedzieć, bo to jest ta historia, do której my moim zdaniem tak czy owak będziemy wracać. No, zdarzyło się tyle, że po zwycięstwie Sojuszu Lewicy Demokratycznej SLD, mając większość, zlikwidował tą reformę. A dlaczego ją zlikwidował? Centralizował, dlatego że chciał, żeby były centralne zamówienia, prawda, duże pieniądze, coraz większe pieniądze, chociaż jeszcze nie tak duże, jak teraz są w systemie, prawda, po wejściu do Unii Europejskiej i tak dalej, ale na ówczesne czasy to też były duże pieniądze w systemie i scentralizował poprzez NFZ. Pamiętamy potem afery, przecież ministrowie, wiceministrowie aresztowani, zarzuty i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, minęło 25 lat. Od tego czasu nikt, od PiS-u do Platformy, wszystkie ugrupowania, nikt już nie podjął ryzyka politycznego związanego z systemową ochroną, reformą służby zdrowia w Polsce. To są tylko, do systemu wchodziły coraz większe pieniądze, wchodzą co roku coraz większe pieniądze, natomiast systemowo nic nie zrobiono. Można każde pieniądze w moim przekonaniu wydać i będzie zawsze ich za mało. Natomiast w ostatnich latach no, doszło do sytuacji takiej, żeby w ogóle ratować, żeby funkcjonował ten w cudzysłowie system, bo moim zdaniem to już o systemie trudno sprawnym mówić, no to oczywiście wygenerowano sytuację, że lekarze mogą de facto zarabiać o bardzo duże pieniądze, no bo chodzi o to, żeby lekarzy utrzymać w tym systemie w taki czy inny sposób. I teraz mamy takie paradoksy, że są szpitale, które 100% pieniędzy, które otrzymują z NFZ-u, wydają na pensje lekarzy, natomiast nie mają na podstawowe rzeczy, nie mają na to, żeby przeprowadzać procedury. Kolejki się wydłużają. I teraz no to doszliśmy po prostu do sytuacji pewnej patologii. To znaczy patologia polega na tym, że na tych pieniądzach, które są w systemie publicznej służby zdrowia, te pieniądze są w kilku miejscach nierównomiernie rozłożone. Tam ludzie zarabiają, prawda, no, czytamy o tych milionowych zarobkach i tak dalej, a w innych miejscach, gdzie powinny też być pieniądze, żeby to funkcjonowało, no nie ma żadnych pieniędzy, tak? W związku z tym to jest tykająca bomba. I teraz do tego jakby krótko żeby ocenić to, co pani minister zaproponowała. No pani minister zaproponowała oczywiście te działania na krótką metę bardzo, to znaczy z jednej strony powiedziała o systemie tym informatycznym, bardzo dobrze ten system, no ale to...
1: A kolejki, rejestracje.
2: Tak, no ale to tylko będzie tak, że de facto kolejki się nie zmniejszą, natomiast ludzie będą mieć poczucie, że będą patrzeć na ten swój numerek, prawda, w

0: no tak,
1: ale
0: ma być ten górny pułap wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę.
1: I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Znaczy, to jest jedyny jakiś element, który politycznie też za chwilę będzie moim zdaniem bardzo gorącym tematem. Mimo tego, że rząd nie chce tak ryzykować. Dlatego, że próba jakby narzucenia tej minimalnej stawki, tej 240 zł za godzinę, to oczywiście porównując do tych pieniędzy, które w tej chwili lekarze zarabiają, no to dla nich to będzie bardzo duże, nazwijmy to, finansowe zdegradowanie de facto. I teraz widać, już jest cała gra podjęta. Naczelna Rada Lekarska już się odwołuje do prezydenta, że, prawda, po pierwsze nie chcemy, żeby ujawniać te nasze zarobki, bo ta ustawa, prawda, pokaże, kto ile zarabia, a po drugie wiadomo, że to stoi za tym to, żeby tego nie wprowadzić w życie. Czyli tak czy owak rząd w tej chwili wejdzie w wojnę polityczną, chociaż oczywiście chce tej wojny uniknąć, bo wejdzie w zderzenie z lekarzami. A wiemy, że do tej pory przez te 25 lat nikt nie chciał na tą wojnę taką na wprost z lekarzami iść. Natomiast sytuacja już doszła do takiej patologii, że w tej chwili rząd, jakby ratując się i jakby wizerunkowo pokazując, kieruje zainteresowanie opinii publicznej na lekarzy, bo to oczywiście też jaki ma wymiar? Obywatele czytają, no i oczywiście się denerwują. Jak to jest, żeby lekarze, prawda, mieli te lewe 5 etatów, to wszystko jest lewizna, łamanie prawa i tak dalej, no, oszustwo i tak dalej, milionowe pieniądze. W związku z tym de facto za chwilę możemy być świadkami ostrej kampanii takiej, która w społeczeństwie też przybierze taki, a pamiętamy, było to zapisu, prawda, pamiętam jeszcze świętej pamięci marszałek Dorn mówił, pokaż lekarzu, co masz w garażu, prawda, były dokładnie już, to wszystko już było kiedyś, na mniejszą skalę, natomiast w tej chwili możemy być świadkami po prostu takiego ostrego starcia i ataku na lekarzy jako grupę zawodową.
0: Ja mam tutaj kolejne pytanie, tym razem do redaktora Jarosława Włodarczyka a propos lekarzy, ale to pytanie zadam już w kolejnej części naszej debaty po 18:33 po serwisie informacyjnym. Wrócimy do państwa. Doktor Andrzej Anusz, politolog razem z nami, redaktor Jarosław Włodarczyk, publicysta, i też do państwa wrócą. Zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć.

0: transmisję w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trudna sytuacja szpitala w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. O tej placówce jest głośno od kilku dni. Szpital nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników. To skutek m.in. umowy ze spółką neurochirurgów. Świadczyli oni usługi za 26 tysięcy złotych za godzinę. Dodatkowo NFZ nałożył karę na szpital w wysokości ponad 2 milionów złotych. Placówka będzie ubiegała się o zwrot 4 milionów, ale będzie to bardzo trudne, bo neurochirurdzy mają już nową spółkę, mówi adwokat Joanna Wawrzyniak.
4: Roszczenie nasze sięga około 4 milionów złotych. Zostało wysłane wezwanie. Obawiam się, że nie będzie można ściągnąć tak naprawdę tych środków pieniężnych od spółki Spine, ponieważ dzień po rozprawie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy została zarejestrowana nowa spółka o nazwie Spine Team przez te same osoby, więc domniemam, że może być problem z otrzymaniem, z naprawieniem szkody na rzecz szpitala.
3: Od 1 sierpnia w szpitalu w Mogilnie ponownie zacznie działać oddział położniczo-ginekologiczny. Jego zawieszenie nie miało związku z aferą, ale z demografią. Zbyt mała liczba urodzeń przełożyła się na jego rentowność. Więcej dronów dla polskiej armii. Będzie też więcej ćwiczeń żołnierzy. Tak zapowiada wiceminister obrony Cezary Tomczyk. To konieczne w realiach dzisiejszego pola walki, przekonuje wiceszef MON-u.
5: Kiedyś orężem żołnierza był tylko karabin, był hełm, była kamizelka kuloodporna. W ciągu następnych dni i miesięcy polskie siły zbrojne zostaną przeobrażone. Każdy żołnierz musi mieć możliwość i musi mieć technikę, podstawę do tego, żeby posługiwać się systemami dronowymi, które będą dostępne na poziomie każdego plutonu.
3: Żołnierze będą się szkolili w tak zwanych laboratoriach dronowych. Teraz są one w 10 jednostkach wojskowych. W najbliższych miesiącach mają powstać w kolejnych 20. Fotoradar rekordzista wraca do pracy w nowej lokalizacji przy Zakopiance. Urządzenie długo pilnowało prędkości w Krzyszkowicach. Powstał tam bezkolizyjny węzeł, a urządzenie przeniesiono kilka kilometrów dalej do Jawornika. Jest tu bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. W ostatnich latach było tam ponad 20 wypadków, również śmiertelnych, przypomina Sabina Stefańczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: W miejscowości Jawornik na skrzyżowaniu drogi krajowej 7 z drogą wojewódzką 955 dopuszczalna prędkość w miejscu pomiaru to 60 km na godzinę. Miejsce to jest miejscem niebezpiecznym i montaż tego urządzenia ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prosimy kierujących o stosowanie się do ograniczeń i oznakowania.
3: Fotoradar w Jaworniku będzie kontrolował kierowców, którzy pojadą w kierunku Zakopanego. Urządzenie ma być uruchomione w ciągu kilku najbliższych tygodni.
7: Jest 18.33, a my wracamy do tematów, które pozostawiliśmy i które poruszymy jeszcze w Polskim Radiu 24. Zaczniemy od dokończenia kwestii dotyczących ochrony zdrowia.
2: Debata dnia.
7: Wracają nasi goście. Redaktor Jarosław Włodarczyk, publicysta. Witam ponownie, panie redaktorze.
8: Witam ponownie również.
7: I doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, ponownie się kłaniam.
9: Witam.
7: Kontynuując jeszcze ten wątek ochrony zdrowia, tego spotkania minister zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ostrzega, że zbyt daleko idące ograniczenia mogą w zasadzie wypchnąć specjalistów do sektora prywatnego. Mowa tu m.in. o tym ograniczeniu tej stawki maksymalnej do 240 zł za godzinę brutto. Do pana redaktora pytanie, czy rząd rzeczywiście balansuje w tym momencie pomiędzy takim oczekiwaniem społecznym, a oczekiwaniem samych lekarzy i czy opłaca się iść na, w cudzysłowie, wojnę z lekarzami?
8: Znaczy na wojnę z lekarzami rząd nie chce iść, z tego co ja rozumiem, tylko Naczelna Rada Lekarska mówi o tym, że lekarzy wypchnie to do prywatnego

0: systemu ochrony zdrowia oraz że w szpitalach powiatowych nie będzie lekarzy, bo często trzeba się ratować tym, że muszą dojeżdżać z daleka. No jeżeli muszą dojeżdżać z daleka, no to może trzeba pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem wspólnie z Radą Lekarską, która mniej by kontestowała, a więcej konstruktywnych miała propozycji. Na przykład jakiegoś dodatku, tak jak, nie wiem, kiedyś mieli nauczyciele, że byli gdzieś w odleglejszych miejscach dojeżdżali czy mieszkali na lekcje. I tu można by wymyślić jakiś system rzeczywiście rekompensat za te dojazdy i czas stracony na dojazdy. Natomiast jeżeli mówi się o tym, że lekarze zostaną wypchnięci do prywatnej czy do prywatnych praktyk lekarskich, no to tak jakby teraz ich tam nie było. Większość lekarzy, na wydziałach lekarskich największe obłożenie jest tych studentów, którzy tych kierunków specjalizacji, kiedy studenci mogą po specjalizacji od razu otworzyć prywatne gabinety. Nie oszukujmy się, dzisiaj bardzo wiele, ja nie mówię o takich systemach zorganizowanych prywatnych firm medycznych, tylko mówię o prywatnych praktykach indywidualnych lekarskich. Bardzo, bardzo wielu lekarzy jest tam i nie sądzę, żeby to doprowadziło do w tym sensie prywatyzacji służby zdrowia. Myślę, że ustalenie jakiegoś limitu jest rozsądnym krokiem w kierunku likwidacji tych kominów, bo też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że większość lekarzy, nie wiem czy nawet zarabia tę kwotę średnio. I to nie jest tak, że ta kwota 240 zł jest wzięta z kosmosu, natomiast ona dla tych najbardziej najlepiej zarabiających lekarzy może być kłopotliwa, dotkliwa, ale ja bym był za tym, żeby iść w tym kierunku, żeby wypracować rozwiązania, a jeżeli Naczelna Rada Lekarska widzi zagrożenie w szpitalach powiatowych, to poszukać jakiegoś rozwiązania, które by to kompensowało tym lekarzom, którzy będą dojeżdżać z daleka.
1: Kolejna rzecz tutaj a propos tej całej sprawy to ewentualne konsekwencje polityczne, czy one już są widoczne, czy też nie, no bo patrząc chociażby na ostatni sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, chyba na razie tych konsekwencji nie widać, bo Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie pomimo tej afery wokół ochrony zdrowia i Szpitala Południowego. Czy to oznacza, że rzeczywiście wyborcy oddzielają w pewien sposób te bieżące kryzysy od oceny całego rządu, czy poszczególnych ugrupowania? Może jeszcze ten rachunek nie został wystawiony, dr Andrzej Janusz.
2: Tak, sądzę, że jeszcze najbliższe sondaże, 2-3 tygodnie też pokażą, jaki ten waga ta polityczna w tej chwili, jak ona, w którą stronę pójdzie. Natomiast no, mamy kilka innych też tematów, które publicznie są bardzo głośne, prawda, relacje polsko-ukraińskie. No to w ostatnich też tygodniach bardzo wiele tutaj się wydarzyło i to też jest temat, który tutaj scenę polityczną bardzo dzieli społeczeństwo w wielu wymiarach. Także sądzę, że to jeszcze wiele się wydarzy i te sondaże będą się zmieniały. Natomiast co z tych sondaży od dłuższego czasu wynika? I tutaj ten sondaż też, który pan redaktor cytuje, też to dokładnie potwierdza. To znaczy wynika z tego sondażu jedno. Mimo tego, że Koalicja Obywatelska wygrywa wybory, nie jest w stanie ze swoimi koalicjantami dzisiejszymi stworzyć rządu. To znaczy ona jest dokładnie w takiej sytuacji, jak był PiS w 2023 roku. To znaczy PiS wygrał wybory, ale oddał władzę. Więc dzisiaj scenariusz, który z tych sondaży, to jest kolejny sondaż, to już jest od facto kilku miesięcy. Tak, to widzimy, że koalicja wygrywa, natomiast jej koalicjanci, no lewica wchodzi, w niektórych wchodzi, w niektórych nie wchodzi, no ale generalnie w większości wchodzi, no ale to jest za mało, żeby stworzyć rząd. Natomiast druga strona opozycyjna no jest bardzo zrównoważona, to znaczy tam de facto z tych sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma dokładnie taką liczbę, takie poparcie jak dwie konfederacje razem, tak? To znaczy, a wiemy, że prawda PiS deklaruje, że z Grzegorzem Braunem nie chce robić rządu, przynajmniej Jarosław Kaczyński tak mówi. W związku z tym też niby opozycja ma większość, ale co z tej większości ma wynikać dzisiaj jeszcze nie wiemy i czy w ogóle czy coś wyniknie. W związku z tym sytuacja jest bardzo, jakbym powiedział, dynamiczna. Natomiast myślę, że kwestia służby zdrowia jednak z tej kampanii wyborczej ona nie zniknie, dlatego że to jest naprawdę już doszliśmy po tych 25 latach, powtórzę, do takiego momentu, że tutaj trzeba jednak pewnych zmian systemowych, pewnej odwagi też i

0: politycznej i sądzę, że w taki czy inny sposób, zarówno Koalicja Obywatelska, jak i myślę, że ugrupowania opozycyjne, sądzę, że też PiS będzie przynajmniej chciał pokazać pewien jakiś pomysł na reformę służby zdrowia. To znaczy ludzie będą w trakcie tej nadchodzącej kampanii o to pytać i to nie będzie tak, że wystarczy powiedzieć, a tam system informatyczny zrobiliśmy, no i będziemy chcieli, żeby lekarze mnie zarabiali. To jest za mało. To już wyborcy tego z każdej sceny, znaczy i z opozycji, i z dzisiaj obozu rządzącego powiedzą, że nie, to my chcemy czegoś więcej. Pokażcie przynajmniej, dajcie nadzieję nam. Pokażcie jakiś pomysł. W związku z tym sądzę, że jednak kwestia służby zdrowia już do wyborów będzie w taki czy inny sposób w tej debacie publicznej i w kampanii wyborczej też obecna.
1: Pan doktor mówi o pewnych trendach sondażowych. Ja dopytam w takim razie pana redaktora Jarosława Włodarczyka o te trendy. Czy one rzeczywiście są widoczne? No bo w tym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, mimo że to dwa pierwsze miejsca, to jednak trochę tracą, natomiast zyskują obie konfederacje. Czy możemy powiedzieć, że obserwujemy też stopniowe, nie wiem, zmęczenie tym duopolem Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość?
2: No ja bym nie powiedział zmęczenia duopolem, bo jednak ten duopol jest dominujący na scenie politycznej. Zgadzam się z diagnozą Andrzeja Janusza, że dzisiaj te sondaże pokazują raczej włoski model tworzenia rządu, czyli że nie będzie długo rządu, będą niestabilne rządy, dlatego że nie ma rozsądnej koalicji, która by mogła być stworzona po wyborach w przyszłym roku. Na dzisiaj, gdyby dzisiaj były wybory, te wyniki sondażowe, gdyby się potwierdziły, to nie ma nikt z większości. Dlatego któraś ugrupowanie, znaczy albo Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją bez Konfederacji Korony Polskiej, albo Koalicja Obywatelska z Lewicą i jeżeli PSL wchodzi, to wtedy może mieć większość. Natomiast ten trend jest niestety, znaczy trend, ta sytuacja się utrzymuje od co najmniej wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie, proszę zwrócić uwagę, że wybory prezydenckie do pewnego stopnia to odzwierciedlały, dlatego że różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim była minimalna, była o włos. I wybory dziś, tak żeby się odbyły o włos, metoda Donta by spowodowała, że trochę by urosła Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. I rozkład mandatów byłby taki, że nie da się stworzyć rozsądnie żadnego stabilnego, długofalowego rządu. Prędzej by się dało stworzyć po stronie Koalicji Obywatelskiej, myślę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ma ten kłopot jeszcze, że rządy z Konfederacją oznaczałyby partnerskie rządy koalicyjne. A Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich doświadczeń i raczej traktowało partie wchodzące w koalicję jako przystawki, a Konfederacja na to sobie nie pozwoli, bo już jest za dużym ugrupowaniem. Sławomir Mentzen otwarcie mówi, że chce być ministrem finansów, na co się nie zgodzi Prawo i Sprawiedliwość. I mam wątpliwości, czy oni by byli w stanie stworzyć trwałą koalicję. Trwałą, mam na myśli, trwającą dłużej niż 3-4 miesiące.
1: To jest pytanie i na odpowiedź myślę, że musimy tutaj jeszcze poczekać na te układanki polityczne, a też przede wszystkim co się jeszcze do wyborów parlamentarnych wydarzy, bo zdarzyć się może sporo i te sondaże też mogą się zdecydowanie zmienić. Ale kolejna rzecz to taka sytuacja, jakby to zobrazować państwu, no nie wiem, kiedy zdajemy egzamin na przykład na prawo jazdy i później czekamy na wydanie dokumentu i ten czas oczekiwania też być może dla niektórych jest trudny, no bo z jednej strony już zdaliśmy egzamin, no ale żeby mieć te uprawnienia musimy mieć dokument, żeby móc jeździć i ten czas oczekiwania może być dla niektórych osób trudny. A taki wydaje się też dla absolwentów aplikacji sędziowskiej. Oni od maja czekają na nominację na stanowisko asesora sądowego od prezydenta Karola Nawrockiego. Krajowa Rada Sądownictwa nie uzyskała od przedstawiciela prezydenta informacji, co dalej z tymi nominacjami asesorskimi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazuje, że grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogłaby załatwić 10,5 tysiąca spraw sądowych miesięcznie. Ponadto absolwenci aplikacji sędziowskiej de facto tkwią w zawieszeniu.
3: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki, stracili ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Część z nich wynajęła już mieszkania, licząc, że ta nominacja będzie szybko w tych właśnie miejscach, gdzie są sądy wybrane przez nich.
1: No i trzeba powiedzieć, że sytuacja nie do pozazdroszczenia. Minister Sprawiedliwości też zaapelował do prezydenta, aby ten nie zwlekał.

0: z nominacją asesorów sądowych.
1: Słyszymy, że prezydent jest bardzo zajęty. Z drugiej strony słyszymy, że to jest kwestia kontrasygnaty premiera. Ja nie chcę tego przesądzać, bo to są tylko i wyłącznie kwestie, które znam ze słyszenia. Więc ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
0: Czy kwestia nominacji asesorów sądowych to ponownie sprawa polityczna i dowód na no jednak konflikt albo delikatnie rzecz ujmując napięte relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera? Dr Andrzej Janusz.
2: Myślę, że w jakimś stopniu tak. To znaczy my mamy taką sytuację, że ośrodki władzy wykonawczej, głównie rząd, premier z jednej strony, z drugiej strony prezydent, no w wielu wymiarach jakby taką prowadzą próbę sił, pewnego takiego blokowania się. Jest kwestia właśnie kontrasygnaty. No mamy teraz, i mamy kilka takich frontów pootwieranych. To znaczy, prawda, mamy dyskusję wokół NBP, że tam za chwilę zarząd może nie być już w komplecie. Jest propozycja prezydenta, nie ma kontrasygnaty premiera. Mamy kwestię wyboru rzecznika praw obywatelskich. Jest propozycja, ale też w ramach koalicji jest pewien problem. Z drugiej strony mamy kolejny raz odraczaną wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i tutaj też jest taka próba sił, że PSL mówi, a no to my głosujemy za rzecznika, jak koalicja pomoże nam w taki czy inny sposób dołączyć się do opozycji, żeby wybrać prezesa IPN-u. No i to też jest taki element, mi to przypomina tą głośną sprawę, która się pozytywnie zakończyła, natomiast trwała, to znaczy nominacje w służbach specjalnych, prawda? Pamiętamy tą kwestię, że tam też była taka próba pewna, no to rząd tutaj odpuści prezydentowi w jednej sprawie, no to prezydent odpuści w drugiej.
0: No tak, ale problemem w tym wszystkim, panie doktorze, jest to, że w pewien sposób zakładnikiem tych sporów między jednym pałacem a kancelarią, pałacem prezydenckim, kancelarią premiera, no są osoby Bogu ducha winne.
2: Tak, i dlatego ja uważam, że ta sprawa się za chwilę zakończy dla nich pozytywnie, to znaczy oni dostaną tą nominację, natomiast prawdopodobnie to będzie tak, że dowiemy się o jakichś innych nominacjach, które też są w tej chwili może mniej spektakularnie w taki czy inny sposób jakby blokowane. To znaczy mamy tutaj element naczyń połączonych i to jest tak, że odblokowanie w jednym miejscu, jakieś dojście do kompromisu między premierem a prezydentem nagle powoduje, że te kompromisy są w kilku innych miejscach jednocześnie zawarte. I w związku z tym sądzę, że niedługo dowiemy się o odblokowaniu paru nominacji w takich czy innych miejscach struktur państwa i w ramach też tego odblokowania asesorzy dostaną nominację.
0: Minister Sprawiedliwości twierdzi, że ci asesorzy mogliby rozpoznawać ponad 10 tysięcy spraw miesięcznie. No to tak możemy zrozumieć w dość prosty sposób, że wymiar sprawiedliwości dzięki tym nominacjom po prostu by przyspieszył. I chyba to jest takie wskazanie, pokazanie, że ten spór zaczyna dotykać zwykłych obywateli. Panie redaktorze.
3: To ten spór od dawna dotyka obywateli. Prezydent, to jest w ogóle dość trudna sytuacja, bo prezydent od początku swojej prezydentury próbuje udowodnić, że, czy raczej udowadnia, że średnio jest zainteresowany interesem państwa, ale bardzo jest zainteresowany swoim interesem partyjnym czy swojej formacji politycznej. To jest bardzo nieszczęśliwa sytuacja. Pan prezydent powinien być państwowcem, a nie jest. I wszelkie to przepychanie, on próbuje na wszelkie sposoby pokazać, jak jest ważny i rozszerzyć swoje prerogatywy, na co konstytucja nie pozwala. No nawet do tego stopnia, że teraz wymyślił, że będzie nową konstytucję pisał, co jest już, byłoby dobrze, gdyby stosował na razie obowiązującą. A jeżeli mamy gdzieś spory kompetencyjne, to jest ogólna zasada współpracy władz. I to dotyka naszych obywateli na bardzo, czy Polski, na bardzo wielu poziomach. No bo blokowane przez prezydenta poprzedniego i obecnego nominacje ambasadorskie, nieprzyjmowanie przecież nawet do Trybunału Konstytucyjnego, nieprzyjęcie części, czy wybranie sobie, których sędziów będą mogli złożyć w pałacu przysięgę, którzy nie będą mogli złożyć. To są rzeczy, których prezydent nie powinien robić. Powinien uznać, że wybór dokonywany przez Sejm czy decyzje podejmowane przez rząd w ramach podziału konstytucyjnego władzy, on ma tylko potwierdzić jako prezydent, a w niektórych rzeczach oczywiście może decydować. I ja się nie spodziewam, żeby tutaj interes obywateli nagle, czy w tej wojnie politycznej był ważniejszy dla prezydenta niż

0: jego interes partyjny. Więc mam jak najgorsze myśli, oczekiwania. Prezydent będzie blokował te nominacje asesorskie w imię tego, żeby udowodnić, że on jest ważny i ma władzę. No to trochę jest tak, jak prezydent przecież od wielu już miesięcy ustami pana ministra Boguckiego przytacza, ale też różnych sam osobiście mówi o tym, że wszystkie ustawy na wszystkich etapach powinny być konsultowane z prezydentem, bo inaczej to on ich nie podpisze. I wszelkie poprawki, które on złoży do tych ustaw, powinny być brane pod uwagę, inaczej on nie będzie podpisywał ustaw. Czyli prezydent stawia się, bo spójrzmy na to, jak to wygląda. Prezydent by chciał, żeby wszystkie ustawy de facto były jego autorstwa, inaczej on niczego nie podpisze. A jeżeli ktoś napisze projekt ustawy i ona przejdzie przez Sejm, to tylko może ją podpisać, jeżeli ona jemu się podoba. Prezydent nie rozumie tego, że on musi stanąć ponad swoim prywatnym widzimisię czy swoimi wyobrażeniami, ale uznać, że najwyższym organem władzy jest Sejm, który wypracowuje rozwiązania prawne, a prezydent, jeżeli ma wątpliwość co do poszczególnych rozwiązań, to powinien skierować to ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego dany przepis. I wreszcie chodzi o to, że w interesie prezydenta na przykład powinno być to, żeby cały wymiar sprawiedliwości naprawić. To, co jego kolega Zbigniew Ziobro napsuł. Czy jest ten pan prezydent zainteresowany? No nie jest. Widzimy to od Trybunału Konstytucyjnego, od Sądu Najwyższego, po poszczególne elementy
1: panowie
0: systemu.
1: Trzy minuty do końca naszego spotkania. Jeszcze jeden temat, o którym pan redaktor tutaj wspomniał, czyli ewentualna zmiana konstytucji. Szanse na zmianę konstytucji są niewielkie, ale warto o niej rozmawiać. Tak oceniali dzisiaj to politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji w Polskim Radiu 24, komentując też w ten sposób zaplanowane na jutro pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Ja się zastanawiam, czy to jest realny albo może być realny projekt ustrojowy, no czy jednak raczej polityczny sygnał wysłany przede wszystkim do własnego elektoratu, panie redaktorze.
0: Ja uważam, że konstytucja polska nie wymaga pisania nowej konstytucji. Ma luki, które trzeba znowelizować. Trzeba dostosować do współczesnych czasów. Konstytucja ma już tyle lat, że parę rzeczy się zmieniło, a w międzyczasie też parę rzeczy pokazało, że są gdzieś luki. Natomiast konstytucję mamy bardzo przyzwoitą, bardzo dobrą i nie bardzo wiem, po co pisać konstytucję od początku. Gdyby pan prezydent powołał komisję do spraw nowelizacji, która by szukała, no bo co prezydent chce zmienić? Chce zmienić system na prezydencki, żeby on był prezydentem? Czy chciałby wyjścia Polski z Unii Europejskiej? No, powinien intencjonalnie najpierw powiedzieć, po co mu nowa konstytucja. Bo dzisiejsza konstytucja jest dobra, natomiast niewątpliwie wymaga poprawek w kilku miejscach.
1: I doktor Andrzej Janusz.
2: Tak, znaczy dyskusja konstytucyjna jest zawsze wartościowa. Ja myślę, że tutaj mamy dwa wymiary. To znaczy rzeczywiście widać, jak no, rozmawiamy, nasza dyskusja też pokazuje, że w kategoriach funkcjonowania, przede wszystkim na szczytach władzy, no, są te pewne blokady. W związku z tym tutaj na pewno jest potrzebna ewentualnie rozmowa o nowelizowaniu, zgadzam się, konstytucji, doprecyzowaniu pewnych rzeczy. Natomiast w kategoriach politycznych oczywiście ta dyskusja konstytucyjna może służyć budowie pewnego obozu politycznego. Ja myślę, że prezydent ma też to w tyle głowy, że próba jakby wygenerowania projektu konstytucji, który zostanie poparty, no wiemy, że dzisiaj ugrupowania rządzące do tej komisji prezydenta nie weszły, natomiast opozycja weszła. W związku z tym to może być taki platforma jakby tworzenia też później przyszłego rządu i współpracy tych ugrupowań. Wiemy, no mówiliśmy o tym, że dzisiaj ugrupowania opozycyjne też są podzielone w wielu wymiarach i gdyby nawet dzisiaj miały większość, to ten rząd byłby stosunkowo trudno stworzyć. Natomiast sama dyskusja między tymi ugrupowaniami na temat konstytucji może po prostu te ugrupowania do siebie przybliżyć i ułatwi w taki czy inny sposób budowę ewentualnie przyszłego rządu. Także widzę tutaj dwa wymiary, taki bardzo praktyczny, bieżący, ale też oczywiście polityczny.
1: Doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego i redaktor Jarosław Włodarczyk, publicysta, byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Dobrego wieczoru życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I czas na zmiany w Polskim Radiu.

0: 24 przede wszystkim przed tym mikrofonem, bo za moment usiądzie tutaj Jarema Jamrożek. Jarema, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bo wieczór zaczynamy za moment na naszej antenie. Powiedz, będziesz śledził i przy okazji przekazywał naszym słuchaczom to, co będzie się działo po 22 w spotkaniu Francji i Maroko?
1: Mam nadzieję, że tak. I mam nawet swojego faworyta. Trójkolorowi.
0: Zdradzisz? Trójkolorowi.
1: Tak, myślę, że tutaj
0: dobrze.
1: To...
0: Dobrze, chociaż ja bardzo zerkam na spotkanie Norwegii z Anglią, ale to w sobotę, jak mnie pamięć nie myli. Ciekawie będzie. To
1: w końcu
0: sport.
1: Będzie ciekawie.
0: Dobrze, co poza sportem w Polskim Radiu 24?
1: Zostańmy jeszcze na chwilkę przy Dobra. Sporcie, bo tak się zastanawiam, czy Szymon Marciniak mógłby poprowadzić po raz kolejny finał mundialu. To byłoby coś fenomenalnego. On cały czas jest na liście tych osób, które stoją gdzieś tam pod znakiem zapytania.
0: Czyli sugerujesz choć trochę polskiej obecności podczas Mistrzostw Świata, a przede wszystkim podczas finału.
1: Mam nadzieję, że tak się stanie. O to zresztą będę pytał Sylwię Urban, która tutaj się pojawi. Będzie nam donosić te najnowsze informacje sportowe. Ale nie tylko, bo w zmianie klimatu będzie o kosztach zielonej transformacji. Ile kosztują te panele fotowoltaiczne, czy auto elektryczne, czy to się w ogóle opłaca? W magazynie sportowym o Szymonie Marciniaku, między innymi. W stanie dnia z ekspertem od Ukrainy będę rozmawiać między innymi o decyzji Czech, które ogłosiły, że nie będą militarnie wspierać naszego wschodniego sąsiada. Dlaczego i jakie to konsekwencje niesie za sobą? O tym dzisiaj wieczorem w Polskim Radiu 24.
0: No to wszystko świadczy o tym, że warto z nami zostać. Jarema Jamrożek będzie gospodarzem tego wieczornego pasma. Bardzo ci dziękuję. Dla państwa do usłyszenia. Maciej Wolny i zachęcam jeszcze raz do pozostania z Polskim Radiem 24, bo warto.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże.

0: Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany, jakie proponuje resort zdrowia, oczami dyrektorów szpitali obawiają się większych problemów kadrowych. Neosędzia pokieruje Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Marię Szczepaniec powołał prezydent Nawrocki. Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji. Na razie brak informacji o jego skutkach. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zmiany systemu ochrony zdrowia, jakie proponuje resort zdrowia, mogą pogłębić problemy kadrowe publicznych szpitali. Zdaniem ich dyrektorów kluczowym i wciąż nierozwiązanym problemem jest niska wycena procedur medycznych. Jeden z ministerialnych pomysłów dotyczy wprowadzenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. To rozwiązanie może mieć poważne konsekwencje, przewiduje dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Barbara Łopyta.
2: Limit 240 zł. Za godzinę ma objąć tylko publiczne szpitale. Prywatne placówki zatem z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną poza tym systemem. To może zachęcić najbardziej wybitnych specjalistów do przenosin do tego typu placówek.
1: Kluczem do poprawy sytuacji finansowej szpitali jest realna wycena procedur medycznych. Tego zabrakło w propozycjach ministerstwa, mówi prezeska Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Bożenna Pacholczak.
3: Agencja Oceny Technologii Medycznej wycenia to na podstawie danych ze szpitali i tak naprawdę to, jeżeli nawet jest jakakolwiek podwyżka dla danej procedury, to po upływie minimum pół roku, a czasami roku, a szpital już te procedury wykonywał.
1: System wymaga zdecydowanie głębszych zmian, tak uważa kardiolog Jarosław Kosior.
4: NFZ trzeba zreformować, dlatego że NFZ w ogóle nie patrzy, w jaki sposób wydaje pieniądze, czyli co kupuje tak de facto. Bo uważam, że te zmiany, które zostały zaproponowane, mają charakter tylko punktowy, doraźny i mają na celu uspokojenie opinii publicznej.
1: O sposobach uzdrowienia służby zdrowia ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Jest nowa szefowa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Na to stanowisko prezydent powołał Marię Szczepaniec. Karol Nawrocki wybrał ją spośród trojga kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Sędziów danej Izby. Akt powołania sędzi Szczepaniec został wręczony podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział pierwsi prezesi Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński oraz Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Szczepaniec powołał do Sądu Najwyższego prezydent Andrzej Duda. Było to w 2018 roku. Za tydzień firma Tauron ma przedstawić swoje propozycje w sprawie wysokości ewentualnego wsparcia przedsiębiorców z powiatu lwóweckiego po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele Taurona rozmawiali o tym podczas posiedzenia Rady Społecznej. Odbyła się ona w starostwie powiatowym w Lwówku Śląskim. Musimy uciąć falę niesprawdzonych wiadomości, mówił po spotkaniu przedstawiciel lokalnego biznesu Krzysztof Czaplicki. Od kilkudziesięciu lat prowadzi on działalność nad jeziorem Pilchowickim.
5: Spotkanie, sam do niego dążyłem, długo pracowałem, żeby się odbyło. Odbieram je bardzo pozytywnie. Myślę, że przedsiębiorcy, których też tu miałem okazję poznać, wypowiedzieli się w sposób bardzo jasny swoje żądania, może nie roszczenia, tylko oczekiwania, jakie mają. I myślę, że to da efekt pozytywny.
1: Obrady odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Zaporą zbiornika w Pilchowicach zarządza spółka Tauron Ekoenergia. Woda została spuszczona, bo konieczny jest remont tego obiektu. Spowodowało to masowe śnięcie ryb. W zbiorniku i w rzece Bóbr odłowiono 15 ton martwych ryb. Trzęsienie ziemi w Czechach i na Słowacji. Wstrząs miał magnitudę.

0: magnitudę 5,5. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km. Tak wynika z danych niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi. Na razie nie ma informacji, czy ktoś ucierpiał. Nie wiadomo też, czy wstrząs wyrządził szkody. 8 drużyn pozostało na mundialu. Walczą one o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Wśród nich są faworyci Argentyna, Francja i Hiszpania. Pojawiły się też nowe zespoły Norwegia i Szwajcaria. Walka o półfinał. Półfinał rozpocznie się wieczornym spotkaniem drużyn Francji i Maroka.
1: Francja to jedyny zespół, który wygrał wszystkie 5 dotychczasowych meczów, a w rundzie pucharowej nie potrzebował dogrywki. Napastnik Kylian Mbappé prezentuje znakomitą formę. Przed dzisiejszym starciem z Marokiem brakuje mu zaledwie jednej bramki do Leo Messiego wyścigu tytułu króla strzelców turnieju. Trójkolorowi będą chcieli po raz trzeci z rzędu awansować do półfinału i stać się dopiero trzecią drużyną w historii, której udało się dotrzeć do najlepszej czwórki w 3 kolejnych turniejach. Aby pokonać Francję, Marokończycy będą potrzebowali swoich gwiazd w szczytowej dyspozycji. Maroko to pierwszy afrykański kraj, który awansował do ćwierćfinału na 2 kolejnych mundialach i z pewnością nie zamierza żegnać się z turniejem na tym etapie. Kibice obu reprezentacji opanowali wręcz Boston, gdzie odbędzie się spotkanie. Marokańczycy są pełni nadziei. Wierzymy, że jesteśmy w stanie wygrać to spotkanie. W 2022 roku w Katarze przegraliśmy z Francją w półfinale, więc mamy okazję się teraz odegrać, ocenia jeden z marokańskich kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Początek meczu Francja-Maroko o 22.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz popada jutro na wschodzie kraju. Może tam również zagrzmieć. Na zachodzie trochę chmur i słońca i tam będzie najcieplej do 25 stopni. 17 stopni pokażą termometry na Podlasiu. Około 20 będzie w centrum.
3: Sześć minut po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jeremia Jamrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. A na początek pytanie do Państwa. Czy stać nas na zieloną transformację? Rosnące ceny energii i paliw sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się nad inwestycjami, które mogą obniżyć rachunki. Czy w obecnych realiach Polacy są gotowi na zakup samochodu elektrycznego, montaż pompy ciepła czy instalacji fotowoltaicznej? No i oczywiście jakie rozwiązania rzeczywiście się opłacają i z jakiego wsparcia można dziś skorzystać? Zapraszam już teraz po odpowiedzi na te pytania na zmianę klimatu.
5: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, dzień dobry. Od początku lipca ceny paliw wyżej. Skończył się rządowy program ceny paliw niżej. VAT na paliwa powrócił do starej stawki 23%. Ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy. Wszyscy wiemy, że to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i nikt z nas nie ma na to niestety wpływu. Ale gdzie szukać oszczędności w czasach dużej niepewności cen paliw i energii? Czy Polacy są gotowi zainwestować na przykład w elektromobilność albo w pompę ciepła? Mamy nowe badania na ten temat i o nich więcej je powie mój gość, Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Podwyżka cen paliw akurat u progu wakacji, no trochę boli pewnie, bo to czas wyjazdów i chciałoby się na te wakacje pojechać chociaż parę złotych taniej, prawda?
7: O, zdecydowanie tak. Nawet wczoraj rozmawiałem z kolegą z pracy, z Instytutu, który pochwalił mi się, że jeszcze przed północą pojechał zatankować bańkę, no bo w sumie zolkę taniej, a teraz trzeba jechać z ciekami na wakacje, prawda?
6: To prawda. I wspomniałem, że jest nowe badanie na temat stosunku Polaków do różnych rozwiązań, które mogą ograniczyć te negatywne skutki podwyżki cen paliw i energii. Co to za badanie?
7: To jest międzynarodowe badanie przeprowadzone przez taką dosyć popularną grupę badawczą Verian. Ono zostało zrealizowane w kilku dużych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To jest takie pytanie, które jakby no może nie jest jakimś wielkim przełomem, jeżeli popatrzymy tylko na jego wyniki, ale ono pozwala nam skupić się na tym, co jest dzisiaj tak naprawdę ważne, czyli że wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, że transformacja musi być po prostu tania i wygodna. Jesteśmy jako społeczeństwo już silnie przekonani do tego, że jakby potrzebujemy transformacji. Mało kogo trzeba przekonywać do tego, że zmiana klimatu dzieje się naprawdę. Więc to badanie z jednej strony badało percepcję tego, czy mieszkanki i mieszkańcy Europy bezpośrednio korelują wpływ konfliktów zbrojnych.

0: na Bliskim Wschodzie, ale też nie tylko, generalnie chodziło o po prostu o to, jak kopaliny i to, jak rządy, które nimi handlują, mają wpływ też później na ich cenę, nie tylko poprzez to, jak one regulują te ceny, ale też poprzez jak to się zachowują, czyli na przykład prowadzą działania wojenne. Więc surprise, surprise, tak, Polacy rozumieją, że jeżeli na Bliskim Wschodzie jest wojna, to cena na stacji paliw jest wyższa. To jest pierwsza sprawa. Drugi taki obszar, na którym to badanie się skupiało, to jest to, czy my w Polsce mamy świadomość tego, jakie rozwiązania mogą nam pomóc walczyć z tymi kosztami. Bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu było taniej. Później fajnie też, żeby było wygodniej, ale na początek fajnie, żeby było taniej.
1: Tak, bo chyba pierwszym takim motywatorem, no to jest cena, prawda? Jeżeli mogę za coś zapłacić mniej, na przykład za poruszanie się na co dzień do pracy, do szkoły, w inne miejsca samochodem, albo za ogrzewanie domu, no to Polacy w to pójdą.
0: Myślę, że tak, tak właśnie też to widzimy, widzimy to w badaniach. Myślę też, że sukces takiego hasła jak cena czyni cuda to jest nadal bardzo aktualny i to widzimy, ale to jest oczywiście bardzo pragmatyczne i naturalne. Chyba wszyscy chcemy żyć w dostatku i korzystać z energii jak najtaniej, jak najefektywniej.
1: O co konkretnie w tym badaniu pytano?
0: Badający skupiali się na tym, aby sprawdzić, czy dzisiaj dostępne rozwiązania, z jednej strony legislacyjne, ale w pierwszej części tego badania oni pytali tylko o technologię, więc sprawdzali taką korelację, czy ludzie w Europie rozumieją, że samochód elektryczny albo pompa ciepła, czyli może zbierzmy to na razie do jednego worka pod tytułem elektryfikacja, to są narzędzia obniżania kosztów. Nie tylko cięcia emisji, ale wolę mówić obniżania kosztów, bo wydaje mi się, że kiedy używam słowa cięcie, to ludziom może się od razu kojarzyć to, że coś im zabieramy. No ale tutaj tak, no zabieramy wam wysokie ceny.
1: Poza tym to jest coś nieuchwytnego, cięcie emisji, bo tych emisji nie widzimy, a portfel widzimy.
0: Jak najbardziej widzimy, czujemy. Tak, więc tutaj w tym badaniu oni sprawdzali rzeczywiście, czy na przykład jest w ogóle opór przed przyjęciem takich technologii. Nie? No bo moglibyśmy się spodziewać, że wszyscy powiedzą, nie, samochody elektryczne są straszne, absolutnie ich nie chcemy. Oczekujemy, że naukowcy czy inni tam inżynierowie wymyślą dla nas lepsze rozwiązania, jak pomóc sobie z transformacją. Okazuje się, że nie, co jest bardzo dobrą informacją z tej strony, że po pierwsze technologia na przykład pomp ciepła czy samochodów elektrycznych dzisiaj jest już na tyle dojrzała i szeroka i dostępna, że jeżeli jeszcze może trochę jej pomożemy odpowiednią legislacją, właściwą komunikacją, odpowiednią edukacją, transformacja będzie mogła przyspieszyć, a korzyści są znacznie większe niż koszty.
1: To też ciekawe, bo wydawałoby się, że w pojęciu takiego przeciętnego człowieka jednak elektryfikacja wiąże się właśnie z wyższym kosztem, tak? Widzimy, że ceny prądu też rosną, więc może nie łączylibyśmy tego z oszczędnościami.
0: Mieszkamy w Polsce, kraju, który ma najbrudniejszy miks energetyczny w Europie.
1: I najdroższy prąd.
0: Właśnie, ponieważ to są synonimy w tym kontekście. Brudny równa się drogi. Dlatego elektryfikacja tutaj maluje się jako to taka propozycja jakby oczyszczenia tego miksu energetycznego. Nie chcę powiedzieć wyczyszczenia go do zera, bo to byłoby niewłaściwe, ale tak, rzeczywiście transformacja sektora energetycznego może, a w zasadzie jeżeli zostanie odpowiednio przeprowadzona, to zrobi to po prostu, bo to jest pewne, bo to jest wiedza naukowa, której możemy ufać. Nie tylko doprowadzi właśnie do tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli do redukcji emisji, ale przede wszystkim sprawi, że koszty będą niższe. Bo i to też nie tylko tak prozaicznie, że zapłacimy mniej za kilowatogodzinę, którą pobieramy z gniazdka, ale cała gospodarka to odczuje.
1: Tak, bo pewnie ci, którzy na przykład zainwestowali w fotowoltaikę, mogą to potwierdzić, albo ci, którzy korzystają z dynamicznych cen energii i widzą, że kiedy prądu w sieci jest więcej z odnawialnych źródeł energii, no to ten prąd czasami jest w cudzysłowie za darmo.
0: Piękna sprawa. Ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem podejmowania takiej dojrzałej decyzji konsumenckiej, jak inwestycja w panele fotowoltaiczne. Ona jest oczywiście dzisiaj trudna i nie aż tak bardzo dostępna, jak mogłaby być, albo jakbym o tym marzył. Uważam, że dobrym pomysłem, którym można by było zainspirować stronę rządową, jest promowanie tego, że w ogóle istnieje taka oferta jak taryfa dynamiczna. I my dzisiaj nie robiąc nic, oprócz wykonując tak naprawdę zgłoszenia do operatora, czyli do tej firmy, której logo mamy na rachunku za prąd, że halo, dzień dobry, ja poproszę taryfę dynamiczną i to jest po prostu prawny obowiązek, oni muszą to zrobić i dzięki temu po prostu w nocy, kiedy energia w systemie jest tańsza, możemy ją taniej odbierać, a przecież kiedy w nocy śpimy, a samochód jest zaparkowany, to fajnie, gdyby mógł się trochę podładować.
1: To prawda. Przechodząc konkretnie do wyników tych badań, między innymi zapytano respondentów o ich stosunek do elektryki.

0: elektromobilności. No i tutaj wynika z tego, że Polacy są dużymi entuzjastami tego rozwiązania.
1: Czy Polacy są dużymi entuzjastami, to chyba jednak w mojej ocenie jest troszeczkę na wyrost. Ja widzę to badanie w ten sposób, że dobrą wiadomością na pewno jest to, że my nie odrzucamy technologii tej konkretnej sensu stricte. Nie jest tak, że na przykład mówimy, o, te samochody bateryjne to jest jakaś tam technologia przejściowa, poczekamy aż wymyślą lepsze samochody wodorowe, czy może nagle odkrylibyśmy, że na przykład samochody na orzeszki ziemne to w ogóle jest czad i w tę stronę byśmy szli. Więc jeżeli chodzi o to po prostu, jak ta technologia wygląda i jakie ona na przykład ma ograniczenia, to nie jest dla nas jakiś duży problem w tej percepcji i nie wypadamy też jakoś bardzo gorzej na dla Europy, bo 3/4 z nas, respondentów z tego badania, odpowiada, że kolejny samochód, gdyby rozważali zmianę, mógłby to być samochód elektryczny. Tak samo to, co bardzo wyraźnie widać w tym badaniu, to, że Polacy dobrze rozumieją, jakie są blokady przed tym, żeby ta technologia mogła być szeroko udostępniona i co tak naprawdę mogłoby się stać, albo co może się stać, żeby to było tańsze i bardziej dostępne, bo nie chodzi tylko o cenę, ale też o dostępność.
0: To co powinno się stać?
1: My nie projektowaliśmy tego badania, dlatego mamy trochę inne pomysły jako Instytut Zrównoważonej Gospodarki, ale może zacznę od tego, o co pytano w badaniu. Na świecie występuje szeroki wachlarz tego typu rozwiązań. W badaniu pytano na przykład o takie rozwiązanie, które jest znane we Francji, jak leasing społeczny. Pytano też o to, co już funkcjonowało w Polsce, czyli o dopłaty bezpośrednie do pojazdów elektrycznych.
0: Czyli program Nasze Auto, który na przełomie roku funkcjonował. No i był dużym sukcesem, trzeba powiedzieć, bo tam ponad 100% środków z tego programu wykorzystano.
1: Jeżeli oceniamy ten program przez pryzmat tego, że udało się wydać pieniądze ze skarbonki, to oczywiście to jest olbrzymi sukces. Jednocześnie ja jestem zdania, że odpowiedzialna polityka budowania odporności obywateli i obywatelek na szoki cenowe wywołane kryzysami paliwowymi, to nie jest dopłacanie najbardziej uprzywilejowanej grupie społecznej do drogiej zabawki. Mhm. I oni zapytani w badaniu odpowiadają wprost. Oczywiście chcemy dopłat. Mhm. No bo kto by nie chciał.
0: Bo z drugiej strony na przykład fundujemy bony ciepłownicze tym, których na przykład nie stać na wymianę źródła ciepła i muszą korzystać z jakiegoś przestarzałego pieca na węgiel.
1: Otóż to. Oczywiście. Potrzebujemy działań osłonowych. Mhm. Potrzebujemy działań wspierających transformację. Absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem.
0: Tylko, że no to jest bardzo krótkoterminowa inwestycja.
1: Tak, to co próbuję powiedzieć, to, no, to nie jest trudne do zauważenia, że w momencie, kiedy program dopłat się skończył, środki się wyczerpały, ceny w salonach spadły. Mhm. Ale ja bym nie chciał, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne w salonach, tylko wolałbym na przykład, żebyśmy zaprojektowali mądre prawo, które napędzi rynek wtórny. Czyli na przykład zachęci firmy do tego, na przykład ulgami podatkowymi, bo dzisiaj w Polsce to firmy są największymi kupującymi nowe samochody i jeżeli odpowiednio zaprojektujemy politykę dookoła tego zjawiska, możemy w sprytny sposób stworzyć naprawdę bezpieczny i dojrzały rynek wtórny, który dzisiaj w Polsce kuleje, co też jest dosyć silnym takim inhibitorem tej zmiany, tak? Że nie jest wcale takie proste, że my pójdziemy do komisu i znajdziemy tam elektryka, a umówmy się, no kogo z nas dzisiaj stać jest na zupełnie nowy samochód.
0: Chociaż no, umówmy się, że też, tak jak pan wspomniał, ceny tych samochodów elektrycznych w tym roku rzeczywiście realnie spadły i w cenie, nie wiem, dużego samochodu spalinowego można już kupić przyzwoity samochód elektryczny. To już nie jest jakaś wielka przepaść.
1: Nie, jasne, oczywiście samochody elektryczne tanieją i to jest dobra wiadomość. Konkurencja na rynku oczywiście to wspiera, ale moglibyśmy też na przykład na poziomie europejskim wpływać w ogóle na kształt tej oferty, bo też jest tak, mam taką obserwację, że na rynku obecnie nowych samochodów elektrycznych brakuje oferty dla zwykłych ludzi. Mam wrażenie, że po prostu wszystkie te koncerny prześcigają się w tym, kto zrobi nowego, większego, bardziej premium SUV-a, a kompletnie zapominamy o tym, że przecież my tu w Europie żyjemy w miastach, mamy małe miejsca parkingowe.
0: Tak, i potrzebujemy kompaktowych.
1: Tak jest, wozimy dzieciaki do sklepu, jeździmy do pracy i samochód ma nas wspierać i nam pomagać i ma być dla nas wygodny. Wygodny to też dostępny. Są takie mechanizmy. Nie, Unia Europejska mogłaby na przykład premiować superkredyty dotyczące uprawnień do emisji CO2, żeby producenci czuli tę zachętę do tego, że mogą wypuszczać na rynek małe, ekonomiczne samochody. Mhm.
0: Czuję, że tutaj w takim razie przechodzimy do tych rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby pomóc na przykład.

0: przekonać większą liczbę respondentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, żeby ten kolejny samochód to był samochód elektryczny. Powiedzieliśmy o na przykład wspieraniu rynku wtórnego, o jakichś zachętach legislacyjnych ze strony Unii Europejskiej. Co jeszcze?
1: Tak, to jeszcze może tylko dopowiem, że lubię mówić o zmianach systemowych, bo nie podoba mi się sytuacja, w której ciężar przeprowadzenia transformacji

0: to będzie lepiej. Energia jest po prostu za droga, no to może obniżylibyśmy jej koszt. Mhm. Można to zrobić na różne sposoby. Zależy też, jak bardzo zależy nam na czasie. Oczywiście dojrzałem i dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby jak najwięcej zwiększać inwestycje, manipulować tym miksem energetycznym w taki sposób, aby jak najwięcej było w nim źródeł czystych. Planujemy też inwestycje w atom i tak dalej, ale bądźmy uczciwi. To będzie bardzo długo trwało. My jako Polska przeprowadzamy transformację niezwykle chaotycznie. Jesteśmy troszeczkę w ogonie tego wyścigu po czystą energię, ale taki mechanizm na przykład, który właśnie też wspomniał pan redaktor na początku, ceny paliwa niżej, no to może ceny prądu niżej, mhm. prawda? No skoro możemy obniżyć stawkę VAT-u na ropę naftową.
1: W ciągu dnia, ciągu nocy
0: chyba tak naprawdę. I jeszcze możemy w ogóle decydować o cenie tego surowca na poziomie dziennym, to skoro takie numery są możliwe, to na pewno też jest taki numer możliwy, żeby po prostu obniżyć stawkę VAT na energię elektryczną służącą do ładowania pojazdu. To można zrobić oczywiście na różne sposoby, bo można wpisać na przykład to jako definicję usługi, która mogłaby być objęta taką stawką procentową, ale też można to po prostu zrobić na poziomie legislacji rządowej.
1: A tak w praktyce, no to rozumiem, że to by była tylko energia, którą ładuje się samochody w takich stacjach publicznych, no bo w domu chyba trudno byłoby opisać, kiedy ładuje się samochód, a kiedy korzysta się ze zmywarki czy pralki.
0: Jeżeli porozmawiamy tylko i wyłącznie o technologii, to jest możliwe.
1: Okej.
0: Ale na papierze. W takim sensie, że tak, no technologicznie po prostu możemy, operator nawet za pomocą inteligentnego licznika może wiedzieć, że aktualnie ładuje samochód elektryczny, mhm. albo mam jakiś inny dosyć duży pobór w tym momencie. Ale chodzi o to, żeby to obniżenie tych podatków było przede wszystkim na infrastrukturze publicznej, ponieważ nie wszyscy mamy własne miejsce parkingowe. Mało tego, nawet jeżeli mamy to miejsce parkingowe, temu miejscu nie zawsze towarzyszy gniazdko. Prawda. Możemy iść dalej. Samochód elektryczny, czasami można na przykład chcieć nim pojechać na wakacje. No to mało który dzisiaj ma taki zasięg, którym pojechalibyśmy z Warszawy nad morze bez ładowania. Dlatego trzeba się po prostu zatrzymać po drodze na ładowarkę. I to tam dzisiaj ta cena jest wysoka. Mhm. W niektórych przypadkach może się okazać nawet, że podróż samochodem elektrycznym, uwaga, szok, ładowanej z takiej mega szybkiej stacji publicznej, jest droższa niż samochodem konwencjonalnym, spalinowym, na przykład napędzanym dieslem, prawda? Mm. No i to jest sytuacja niekorzystna, no bo to nas nie zachęca do tej przesiadki, no bo my chcemy mieć taniej i czyściej. No ale no to w takim wydaniu, kiedy ta energia kosztuje tyle, no to nie jest taniej, no to mamy jakiś problem.
1: Tak, czyli rzeczywiście prosta obniżka VAT-u mogłaby zachęcić i na pewno obniżyć tę cenę. To, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące na stacjach paliw, no te ceny rzeczywiście spadły gdzieś o złotówkę w porównaniu do tego, co mamy teraz. A w kwestii ogrzewania, no bo drugim pytaniem, drugim przedmiotem tego badania były pompy ciepła. To też Polacy są na to gotowi, no bo znów, no to jest inwestycja, na którą trzeba wyłożyć kasę.
0: No właśnie. Kiedy mówimy o tym, że rosną nam ceny energii, a dalej w zasadzie wszystkiego, to ja nie wiem, czy najbardziej intuicyjny pomysł, na jaki można wpaść, to że ja właśnie muszę wydać 10 tysięcy złotych na to, aby w perspektywie najbliższych miesięcy obniżyć sobie te rachunki. Ale też musimy mówić o całym obrazku, bo pamiętajmy, że na przykład, że produkcja z fotowoltaiki zimą nie jest taka dobra jak latem. Jest na przykład, instalując pompę ciepła, może się okazać, że rachunki w grudniu będą wyższe niż kiedy mieliśmy na przykład jakieś rozwiązanie na kopaliny. Jednocześnie, no tak, ale porównujemy bardzo krótki okres. Musimy jakby tutaj może zarządzić też jakąś zmianą przyzwyczajenia i zrozumieć to, że jeżeli sumarycznie przez cały rok naprawdę możemy zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy dzięki takiej instalacji fotowoltaicznej, która no, jest dosyć, ja bym polecał, gdyby ktoś się decydował na pompę ciepła, no to tak, tylko to musimy może zmienić taki model zarządzania tym, kiedy myślimy o tym, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby opłacić rachunki za energię, bo jeżeli robimy to z miesiąca na miesiąc, to może być nam trudno, ale jeżeli nauczymy się trochę bardziej systemowo i dzięki też temu, że rachunki spadną, łatwiej będzie nam pieniądze odłożyć, to te wyższe rachunki zimą nie będą aż takim problemem. Wracając jeszcze do tego, jak Polacy myślą o pompach ciepła. Ta perspektywa, to postrzeganie jest bardzo podobne. W takim sensie, że no okej, to jest kolejne rozwiązanie, które już mamy na rynku i ono rzeczywiście pozwala i ludzie z tego korzystają, widzimy, że to działa. Jednocześnie Polacy nie chcą transformacji premium. Polacy chcą łatwo sobie pomóc i jednocześnie przy okazji zbudować swoją odporność. Więc te wnioski są bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o postrzeganie elektryfikacji, tutaj ciepłownictwa, czy

0: czy transportu.
1: To w takim razie musimy dotknąć jeszcze dwóch aspektów, o których też pan wspomniał w trakcie rozmowy, że muszą do tego zachęcić rozwiązania legislacyjne, ale także odpowiednia komunikacja i edukacja. To co tutaj jest w tym zakresie do zrobienia?
0: Co jest do zrobienia? No to może jeszcze wróćmy teraz do samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne mają taką cechę, całkiem niezłą, doceniam ją za tę cechę, że nie trzeba kupować paliwa. To się może nie podobać niektórym grupom interesu, na przykład państwom, które tymi paliwami handlują. Mhm. Takim państwem jest na przykład Rosja. Wiemy dzisiaj już na 100%, jak silne są wpływy manipulacji rosyjskiej, więc na przykład dookoła samochodów elektrycznych pojawia się bardzo dużo dezinformacji. Dlatego potrzebujemy na przykład adresować to zjawisko, nie wiem, no, projektując edukację w całym jej wymiarze, tak? Czyli na przykład no, dzieci w szkołach powinny być uczone tego, jak sobie radzić z dezinformacją. Ja wiem, że takie ruchy się powolutku dzieją. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, szybciej i wspanialej, ale naprawdę tutaj to doceniam i nie jest też tak, że nasi rządzący to jest tylko wszystko to, co złe. Ja widzę te ruchy, że my rzeczywiście coś tam się tli. Więc no, to by było coś, co mógłbym zaproponować dotyczące tego. W ogóle takie zmniejszanie barier. Jeżeli dzisiaj na przykład moja mama chciałaby sobie kupić samochód elektryczny, to może być dla niej trudne. Jeżdżenie dzisiaj samochodem elektrycznym po Polsce to jest zabawa intelektualnie wymagająca. Bo tych ładowarek...
1: Tak, to nie jest tak, że wsiadam, jadę.
0: Nie, bo nie.
1: Wiem, że
0: tak,
1: stacja będzie co 10
0: kilometrów. Właśnie, nie możemy kopiować tych samych przyzwyczajeń i... No właśnie. Czy powinniśmy uczyć ludzi nowych przyzwyczajeń, czy może powinniśmy projektować te rozwiązania tak, żeby nie trzeba było ich uczyć nowych przyzwyczajeń? No, chciałbym powiedzieć, że trochę tego, trochę tego.
1: A ktoś znowuż powie, że nie zgadzam się i na to, bo to jest jednak znów przerzucanie odpowiedzialności na obywateli, co też w tej naszej rozmowie wybrzmiało. Ja oczekuję, że państwo tutaj podejmie, nie wiem, radykalne decyzje, zacznie odchodzić od węgla, będzie inwestować więcej w OZE, te inwestycje będą bardziej uporządkowane. Czy to jednak musi być sprzężone działanie w obie strony?
0: Możemy wszystko, tak naprawdę. Chodzi mi o to, że jeżeli te działania będą występowały w jakiejś takiej synergii i transformacja stanie się takim wspólnym projektem narodowym, jakby ponad podziałami, nie trzeba się na ten temat zastanawiać i nie ma znaczenia, jaka ekipa rządzi.
1: Tak, bo prądu potrzebuje każdy, niezależnie na kogo głosuje.
0: Tak, więc no, ja bym chciał, żeby po prostu temat transformacji w Polsce w perspektywie społecznej, no to był tak zaakceptowany i tak dobrze rozumiany, jak to, że żeby być zdrowym trzeba pić wodę.
1: No, no i tym pozytywnym przesłaniem w takim razie do wszystkich, szczególnie latem.
0: Tak, proszę Państwa, pijcie wodę, jest bardzo ciepło. I...
1: Szczególnie latem, tak, to jest bardzo ważne. Ja mam nadzieję, że nasza audycja gdzieś tam właśnie powoli i ja w jakimś stopniu też się do tego przyczynia. Do wszystkich naszych rozmów zresztą mogą Państwo wrócić bezpłatnie w formie podcastów na naszej stronie polskieradio.pl. Ta nasza rozmowa też się tam znajdzie i bardzo za nią dziękuję. Moim gościem był Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 2.

0: 24.
1: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Agenci CBA w Szpitalu Południowym w Warszawie, w Stołecznym Ratuszu i w Urzędzie Dzielnicy Ursus prowadzą czynności na polecenie prokuratury. Chodzi o nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu, informuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
1: System ochrony zdrowia przejdzie gruntowne zmiany, tak zapowiada ministerka zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Planowane jest wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia za godzinę pracy lekarza. Szpitale, w których pacjenci będą nierówno traktowani, mają być karane dotkliwymi sankcjami finansowymi. Policja i prokuratura reagują na zajście na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mężczyźni próbowali wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy, która mieści się na terenie tej uczelni. Zostali oni przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Do incydentu doszło w ubiegły piątek. Przed biurem ukraińskiej firmy podejrzani wypytywali jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu, przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co zgodnie z przesłankami kodeksu karnego może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania, bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Służby zabezpieczyły też komentarze pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Według policji zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie nazwane imieniem Donalda Trumpa. Jako pierwszy po zmianie nazwy wylądował tam samolot rodziny amerykańskiego prezydenta Trump Force One. Zmiana nazwy to wynik decyzji, jaką podjął stanowy parlament. Władze hrabstwa Palm Beach zawarły umowę licencyjną z firmą Trumpa po tym, jak Trump Organization zarejestrowała markę do użycia na lotniskach. Według CBS Trump nie dostanie jednak pieniędzy z tytułu umowy i użycia jego nazwiska. W Palm Beach jest główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Informacje o 20 przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Dorota Wojtalczyk.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jak donosi informacyjna agencja radiowa, doszło do trzęsienia ziemi w Czechach i na Słowacji. Wstrząs miał magnitudę 5,5. Z danych niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi wynika, że epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji o ewentualnych skutkach wstrząsu. Na więcej informacji tego, co dzieje się za granicą, już teraz zapraszam Państwa na godzinę 20.33. To program Świat w powiększeniu. A już teraz samo zdrowie. I tu pojawia się pytanie. Na czym polega komunikacja medyczna? Wbrew pozorom nie chodzi o to, by w gabinecie było tylko uprzejmie i miło. Komunikacja medyczna jest dziedziną, z którą powinien mieć kontakt każdy przedstawiciel ochrony zdrowia, bo jego zadaniem jest rzetelne, czytelne i wyczerpująco przekazać czasem nawet bardzo trudne informacje. Jak to zrobić? Zapraszam już teraz.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać, chciałoby się powiedzieć o oczywistej oczywistości, o komunikacji między lekarzem a pacjentem, a właściwie o tym, dlaczego trzeba tego uczyć. Przecież to takie naturalne. No wszyscy ze sobą rozmawiamy. To dlaczego trzeba uczyć lekarza rozmawiać z pacjentem?
8: Wszyscy ze sobą rozmawiamy, ale to nie zawsze są przyjemne rozmowy. Czasem one mają łatwiejsze do osiągnięcia cele. No a w medycynie bywa trudno. W związku z czym to, co pacjenci słyszą czasem od lekarza, to jest coś, czego pacjenci nie chcieliby słyszeć. Coś, co ich przeraża, coś,

0: co ich poważnie stresuje. W związku z tym jest częścią umiejętności klinicznych przekazywanie tych informacji w sposób, który zachęci pacjenta do właściwego działania.
1: Ale kiedyś tak nie było, bo rozumiem, że komunikacja medyczna jednak na przynajmniej polskim gruncie jest czymś stosunkowo nowym. Kiedyś po prostu przychodził pacjent do lekarza, patrzył na ten wielki autorytet, jakim był lekarz, po prostu miał wysłuchać i zrobić wszystko tak, jak lekarz kazał.
0: Tak. Wie pani, moje zainteresowanie komunikacją medyczną zaczęło się no już kilkadziesiąt lat temu w trakcie działań edukacyjnych w Polskim Towarzystwie Nadciśnienia Tętniczego. Ja bym się chciał posłużyć nadciśnieniem tętniczym jako przykładem do odpowiedzi na to pytanie. A nadciśnienie tętnicze jest takim przykładem dość dobrym, bo jest to najbardziej rozpowszechniona choroba w naszym społeczeństwie. Tak? Czyli co druga dorosła osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. Ponad 10 milionów ludzi ma. Wszystko wiemy o tej chorobie. Są setki zarejestrowanych, bezpiecznych, przebadanych i tanich leków, a skuteczność leczenia na poziomie 24%. Więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że jest choroba, o której wszystko wiemy, mamy wszystkie narzędzia, a tylko w 24% ją leczymy skutecznie. To jest przestrzeń na komunikację właśnie. Gdyby komunikacja prowadziła do pełnej dystrybucji odpowiedzialności, przepraszam za slang, ja to wyjaśnię, do takiego dzielenia się odpowiedzialnością. I to jeszcze muszę wyjaśnić, bo jak w Polsce mówię o dzieleniu się odpowiedzialnością, to ludzie mają na myśli szukanie winnych. A ja zupełnie nie to mam na myśli. Ja mam na myśli to, że jeśli pani przychodzi do mnie jako do lekarza, pani jako pacjentka do mnie jako do lekarza, no to my mamy wspólne cele, omawiamy je sobie, omawiamy sobie metody, jakimi możemy te cele osiągnąć. Ustalamy jakiś plan działania, ustalamy pomysł na to, co będziemy robić po kolei, kto za co odpowiada, kiedy się zobaczymy znowu i co będziemy robić, jeśli będzie zgodnie z planem, a co będziemy robić, jak nie będzie zgodnie z planem. No i teraz każdy polski lekarz mówi, o nie, przecież my nie mamy na to czasu.
1: No tak, raptem tak. Kilkanaście minut na wizytę, z czego większą część zabiera biurokracja.
0: Tak jest. Na co ja odpowiadam, że to właśnie tym bardziej trzeba się uczyć komunikacji, bo czasu brakuje tym, którzy się źle komunikują. Komunikacja nie jest nauką o tym, co zrobić, żeby było miło. Komunikacja medyczna ma dokładnie takie same cele jak medycyna, czyli poprawić jakość życia pacjentów i wydłużyć życie pacjentów. Po to jest komunikacja medyczna. Chodzi o osiąganie efektów terapeutycznych. Więc na pytanie, po co komunikacja medyczna, moja pierwsza odpowiedź jest taka, że leczenie nie może być skuteczne bez właściwego komunikowania się z pacjentem.
1: No i jeśli nie jest skuteczne, to mamy całe zjawisko adherencji, czyli też tego, że pacjenci nie stosują się do tych zaleceń, albo wiedzą lepiej, albo sięgną jednak do internetu. Jak rozumiem, w pewnym momencie doszło do takich przemyśleń, że potrzebna jest poprawa tej komunikacji, czyli wyjście i wyprowadzenie lekarzy z tej roli po prostu zwykłego przekaźnika informacji, tak. Trzeba mu dać jakieś narzędzia. No właśnie, czego trzeba nauczyć w takim razie lekarzy, żeby ta komunikacja jego z pacjentem była skuteczna, dobra? No, już wiem, że to wcale nie chodzi o to, żeby było miło, żeby się do siebie uśmiechać.
0: Nie. Nie ma nic złego w tym, że jest miło i że się ludzie do siebie uśmiechają. Ale to nie jest cel tej nauki. Wie pani, za pytaniem, czego warto nauczyć lekarzy, kryje się w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, taka nawet trochę filozoficzna. Ja na to pytanie można odpowiedzieć też bardzo praktycznie, bo my jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej opublikowaliśmy wytyczne, rekomendacje dotyczące nauczania, dlatego że komunikacja jest nauczana na polskich uniwersytetach medycznych.
1: Tak, robicie też kursy przecież tak takiej jest. Komunikacji.
0: Tak jest. W związku z czym no, są, tak, jak to się ładnie nazywa w języku publicystycznym, są podstawy programowe. I można sobie do nich zerknąć i tam przeczytać na kilkunastu stronach, czego nauczyć, ale ja odpowiem inaczej. Proszę sobie wyobrazić, zresztą pani redaktor zajmując się zdrowiem pewnie nieraz już to słyszała, że są takie badania prowadzone na całym świecie od lat, które to badania pokazują, że jak zmierzymy poziom empatii, możemy wrócić do dyskusji, co to jest i tak dalej. Jak zmierzymy poziom empatii studentów pierwszego roku Wydziału Lekarskiego, a później zmierzymy ich poziom empatii, jak kończą, to wszędzie na świecie jesteśmy w stanie i wszędzie na świecie to robimy, jesteśmy nieźli w oduczaniu empatii.
1: Tak? Czyli kształcimy.

0: Mecyników?
1: No właśnie. I teraz po raz pierwszy Uniwersytet Leicester. 2 lata temu to profesor z Uniwersytetu Leicester ogłosił ten program na naszej konferencji światowej w Saragosie, że oni postanowili odwrócić ten trend. Zaprojektowali zajęcia, które mają spowodować, że po raz pierwszy ten trend zostanie odwrócony. Natomiast ja rozmawiałem z naukowcami z Uniwersytetu Leicester właśnie o tym i wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. To jest cały czas, przepraszam za przydługi wywód, ale to jest cały czas odpowiedź na pytanie, czego uczyć. Zacznę od ogółu, później możemy zejść do szczegółów. Historia jest tego typu, że jeśli my oduczamy empatii, to jest naprawdę źle, tak? Że oni się, być może studenci Wydziału Lekarskiego, uczą się, tak jak pani powiedziała, trochę cynizmu, trochę obojętności. Wiemy, moja bardzo bliska osoba, która dyżuruje na SOR-ze, zawsze mi powtarza, że wszyscy doświadczeni lekarze na SOR-ze mówią: pamiętaj, tylko nie nawiązuj z nimi kontaktu wzrokowego, przechodź obok nich, udawaj, że ich nie widzisz, bo będą od ciebie czegoś chcieli. Prawda? Jak się młodzi lekarze
0: mają takie wskazówki.
1: Takie tak. Mają wskazówki, no to jesteśmy w tym nieźli. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skąd my wiemy, czy człowiek, którego przyjęliśmy na pierwszy rok Wydziału Lekarskiego, w ogóle jest empatyczną osobą, czy nie?
0: Zakładamy tylko.
1: Nie, nawet nie. Znaczy, w ogóle nas to nie interesuje. Jedna rzecz, którą wiemy na pewno, to że my go tej empatii oduczymy, nawet jeśli jest nieempatyczny. Ale to, czy on jest, ona empatyczny na samym początku, to nas w ogóle nie interesuje. A w Wielkiej Brytanii, na przykład w Kanadzie, są egzaminy, podczas których kandydaci na studentów Wydziału Lekarskiego odgrywają scenki. Wszędzie jest informacja, że nie będziemy sprawdzać twojej wiedzy medycznej. To nas w ogóle nie interesuje. Interesuje nas to, jak się zachowasz jako człowiek. I mają 3 scenki do odegrania. Te scenariusze bardzo dobrze znam. I właśnie naukowcy z Leicester w trakcie tej naszej dyskusji na konferencji powiedzieli, że my wychodzimy z założenia, że medycyna paradoksalnie, wbrew takiej opinii, to nie jest jakaś nauka tajemna i tak dalej. Ona jest bardzo trudna, ona jest bardzo wymagająca, ale my wiemy, jak tego nauczyć. Uczymy medycyny od kilkuset lat. Wiemy, jak tego nauczyć. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie nauczyć tego, żeby ktoś był człowiekiem. I na przykład Brytyjczycy uważają, że oni to muszą wiedzieć najpierw.
0: To dlaczego u nas jest inaczej?
1: Bo można. To jest, wie pani, my kiedy założyliśmy Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej i podjęliśmy nasze pierwsze działania, naszym najważniejszym celem było stworzyć program nauczania, doprowadzić do tego, żeby komunikacja była nauczana na uniwersytetach medycznych, była normalnym przedmiotem, były egzaminy, był wpis do indeksu i tak dalej. I bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni, że ten cel w 90 kilku procentach osiągnęliśmy. Nasze wytyczne są bardzo dobre, na co dowodem jest fakt, że korzysta z nich cały świat. Jakby codziennie dostajemy informacje, że gdzieś ktoś cytuje te nasze rekomendacje, prawda, dotyczące nauczania.
0: To czego uczycie, jeżeli wcale nie chodzi o to, żeby było miło? To znaczy fajnie jest, jeśli jest miło, ale...
1: Tak. Najważniejsza rzecz to jest dostrzegać perspektywę pacjenta, bo... Tu możemy też rozwiać pewien mit związany z tym, co się kryje pod pięknym, okrągłym i nadużywanym słowem empatia. Empatia w rozumieniu takim psychologicznym, czyli współodczuwanie, oznaczałaby, że jeśli mojego pacjenta boli, to mnie też boli. Że jeśli mój pacjent się boi, to ja też się boję. W psychologii istnieje pojęcie empatii poznawczej, czyli ja tego nie czuję, ale ja to widzę. My to nazywamy w komunikacji perspektywą. Tak? To się wywodzi wprost od Silvermana, którego uważamy za jednego z takich naszych ojców nauki, jaką jest komunikacja w medycynie. Silverman jest współtwórcą takiego protokołu Calgary-Cambridge, który uważa się za podstawę nauczania komunikacji i prowadzenia rozmowy. Bo my w komunikacji, to jest odpowiedź na pytanie, czego uczymy? Uczymy protokołów. Są pewne protokoły. Nie ma schematów w komunikacji, natomiast są pewne protokoły, czyli wskazówki, na co po kolei zwrócić uwagę w rozmowie, jeśli sytuacja dotyczy czegoś.
0: A, czyli nie omówimy dzisiaj wszystkiego, bo rozumiem, że tych protokołów jest wiele.
1: Oj, tak, jest ich trochę, tak. Ale możemy powiedzieć, że są takie protokoły, które są ponadczasowe, najbardziej znane, najczęściej używane. Tu moglibyśmy i jesteśmy w stanie je omówić. Ja mogę

0: zacząć od najbardziej znanego protokołu prawdopodobnie, najlepiej przebadanego chyba, to jest protokół SPIKES, używany w przekazywaniu informacji o niekorzystnym rokowaniu. Ja prowadzę zajęcia w Puckim Hospicjum w ramach Areopagu Etycznego. To jest to wydarzenie wymyślone przez nieżyjącego księdza Jana. Tygodniowy obóz, gdzie z aktorami uczą się rozmawiania o śmierci i niekorzystnym rokowaniu, to tam właśnie głównie uczymy ich rozmowy w duchu protokołu SPIKES.
1: I na czym to polega?
0: SPIKES to są, tak jest w ogóle z protokołami, że to jest pierwsza litera, najczęściej od angielskiego słowa, oznaczające kolejne elementy rozmowy, na które warto zwrócić uwagę. Czyli ja bym powiedział, że zaczynamy od tego, że ja panią zapraszam na rozmowę, że ja muszę zadbać o to, czy to jest właściwe miejsce, właściwy moment, właściwy czas, właściwa przestrzeń i czy wszystkie osoby, na których pani zależy, biorą udział w tej rozmowie. Bo być może chciałaby pani, żeby ktoś wszedł z panią do gabinetu, a może chciałaby pani, żeby bliscy, którzy się wpychają, żeby jednak przy tej rozmowie nie brali udziału. To jest rzecz, która ku mojemu zaskoczeniu, wie pani, że dyskutują czasem lekarze na ten temat? Że to nie jest dla wszystkich oczywiste, że to pacjent decyduje. Więc to jest pierwsza rzecz.
1: Ja miałam z tym do czynienia, jeśli mówimy na przykład o pacjentach starszych. Czasami uważamy, że oni nie rozumieją, więc musi im towarzyszyć osoba jakaś młoda, bo oni są już w pewnym sensie wyłączeni. Traktujemy ich jak babcie, dziadka. Jakby nie mogli podejmować sami decyzji.
0: Tak.
1: Podobnie zresztą jest, zdaje się, z mężczyznami, bo uważamy, że powinna wyjść żona.
0: Oj, no tak, chciała pani redaktor złagodzić trochę i dodała pani to sformułowanie. Zdaje się, my wszyscy wiemy w ochronie zdrowia, znamy postać mitycznego pacjenta, mężczyzny o około między 60 a 70 rokiem życia, czasem wcześniej, czasem później, który, jak to mówią złośliwi, bez zewnętrznego dysku pamięci, którym jest żona, ci pacjenci nic nie wiedzą. Oni nic nie wiedzą, bo oni mogą nic nie wiedzieć. Także nie wiedzą, na co chorują, jakie przyjmują leki, jakie mają objawy, jakie mają wyniki i w ogóle po co tu przyszli. Dlatego tam żona czasem jest niezbędna. Ale ja taką swoją prywatną krucjatę prowadzę tutaj trochę, żeby jednak pacjenta czynić odpowiedzialnym. Zresztą mam taki w mojej książce rozdział na ten temat też, gdzie rozmawiam z parą takich ludzi, pacjentem i jego żoną. Także to jest jeden z tematów, do którego podszedłem także od strony naukowej i dydaktycznej.
1: Wracamy do protokołu SPIKES, czyli upewniamy się, czy to jest odpowiednie miejsce, czas, odpowiednie otoczenie w sensie osób, które towarzyszą albo powinny po prostu wyjść i co dalej.
0: Tak. Mogę jeszcze jedno małe zastrzeżenie. Tu mógłbym też długą historię na ten temat powiedzieć, ale chcę powiedzieć krótko. Dlatego, że, ale mówię o tym dlatego wyłącznie, że przez 20 kilka lat słuchałem od polskich lekarzy, pielęgniarek: zna pan nasze warunki lokalowe, mówi pan, znajdź odpowiednie miejsce, a gdzie? Przecież my w tych dyżurkach ciasno, papiery i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, że jak ja studiowałem zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny, myśmy ćwiczyli tysiące takich sytuacji i większość z tych rozmów w tak zwanych amerykańskich szpitalach prowadzi się w korytarzu. Rzecz w tym, że oczywiście jakbym mógł wybrać pokój czy korytarz, wybieram pokój, ale jak nie mam pokoju, ja w korytarzu też mogę poprowadzić tę rozmowę w sposób mniej lub bardziej intymny, to o to raczej chodzi, tak? O to zapewnienie takiej bezpiecznej przestrzeni i warunków do prowadzenia rozmowy. Zanim zaczniemy rozmowę, to ja w literce P jest perspective, muszę wiedzieć, co pani już wie, jakby z kim pani rozmawiała, co pani powiedzieli i tak dalej, bo to różnie może być, tak? Jeśli jesteśmy u pediatry, to jest perspektywa rodziców. Czasem, jeśli pacjent nie mówi, to jest perspektywa opiekuna i tak dalej. Ale po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jak już ustaliliśmy plan, no to ja pytam, czy pani jest gotowa, to jest to i jak invitation, czy pani jest gotowa do tego, żebyśmy omówili to, gdzie, jakie mamy wyniki badań i co ja widzę, jakie jest rozpoznanie. Bo to pani decyduje. No więc jak pani mówi, że tak, jestem gotowa, to przychodzimy do Kajak Knowledge i ja mówię pani, jakie są informacje. Wyniki badań mówią, że to, to, to i to. I teraz pani jakoś na to zareaguje i moja rola, jesteśmy przy literce E, to jest emotions, żeby zauważyć emocje i odpowiednio na nie zareagować. A ostatnie S na końcu w SPIKES to jest strategy, czyli to jest powiedzenie, co moim zdaniem można i co moim zdaniem warto w tej sytuacji zrobić po to, żeby wspólnie z panią ustalić jakiś plan działania.

0: działania. Dałem taki przykład bardzo praktycznego i mocno rozpowszechnionego narzędzia w komunikacji medycznej, które wywodzi się z onkologii, z hemato-onkologii nawet. I właściwie to jest coś, co raczej medycy na całym świecie w większości przypadków słyszeli. Czy to stosują? No to pani wie doskonale, jakie historie pani słyszy od ludzi, prawda? Więc niektórzy tak, niektórzy nie.
1: To zapytam o kursy, szkolenia. Mówi pan, to już jest w tej chwili prowadzone. Komunikacja medyczna jest elementem kształcenia polskich lekarzy. No tak. To dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe kursy? Dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe szkolenia?
0: Komunikacja medyczna jest autonomiczną dziedziną nauki mniej więcej od 30 lat, czyli jest w miarę młodą dziedziną nauki. I ma w tej chwili dwa najważniejsze wyzwania. Po pierwsze, żeby uczyć rzeczy merytorycznie wartościowych, ponieważ jesteśmy, czy zajmujemy się dziedziną, która jest evidence-based, bazujemy na wynikach badań, no to walczymy bardzo o to, żeby cała wiedza, która jest przekazywana osobom wykonującym zawody medyczne, miała podstawy naukowe w wynikach solidnych badań. A to znaczy, że my na przykład walczymy też z tym, żeby nie uczyły komunikacji przypadkowe osoby. Tak? Mówimy, jakby super, jeśli chcesz uczyć komunikacji medycznej, natomiast no, prosimy, ucz rzeczy właściwych. I po to na przykład jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej robimy raz do roku ten kurs certyfikujący trenerki i trenerów.
1: Właśnie, bo chciałam zapytać, kto może uczyć, kto może być trenerem?
0: Każdy może być. Wie pani, dzisiaj zajęcia z komunikacji prowadzą dla medyków, prowadzą też osoby przypadkowe. Zacznijmy od mniej przypadkowych. Znam wielu popularnych i znanych dziennikarzy, którzy uczą komunikacji medycznej.
1: Którzy myślą, że ta komunikacja to jest coś jak autoprezentacja, tak?
0: Dokładnie tak. Albo trenerzy sprzedaży, którzy myślą, że komunikacja w gabinecie lekarskim to jest to samo, co w sklepie z wiertarkami, prawda? I moglibyśmy i ironicznie, i nieironicznie jeszcze długo wymieniać. Dlatego no, ja uważam, że najlepsza metoda to jest po prostu dać ludziom szansę na to, żeby się nauczyli. To jest pierwszy cel. A drugi cel i drugie wyzwanie, z którym się borykamy, to jest to, żeby komunikacja była uczona w sposób atrakcyjny. Bo większość absolwentów Wydziału Lekarskiego, jak pani ich zapyta o to, a jakie były zajęcia z psychologii, to oni powiedzą, że to było coś tak strasznie nudnego, na co chodzili tylko dlatego, że musieli, ale już dawno o tym zapomnieli. I my, ponieważ reprezentujemy nauki społeczne, no chcemy uniknąć tego. No, rywalizacja jest trudna pomiędzy przedmiotem klinicznym, nie wiem, chirurgią, położnictwem,
1: gdzie się dzieje,
0: i oni mają takie poczucie, że oni dopiero, wie pani, jak ja uczyłem na Uniwersytecie Medycznym, miałem studentów trzeciego roku, którzy byli już po pierwszych zajęciach jakichś klinicznych, gdzie widzieli pacjenta na własne oczy, to wtedy dopiero doceniają, że no tak naprawdę to, co ja mam do powiedzenia, jest bardzo ważne, ale...
1: No to jak to robicie, żeby było atrakcyjnie? Żeby to nie był tylko taki pusty fajerwerk, który wybuchnie?
0: Nie. To znaczy, mamy te metody... Z pacjenta symulowanego się korzysta mocno w nauczaniu akademickim. Ja zajmuję się osobiście głównie pracą z praktykami. Zacząłem na Uniwersytecie Medycznym w 2008 roku, czyli 18 lat temu, tak, jeśli dobrze policzyłem, więc to było dość dawno i wtedy rzeczywiście jeszcze na żadnej uczelni się tego nie odbywały się takie zajęcia. Natomiast cały czas pracowałem z praktykami. No dzisiaj już mamy zupełnie inną historię. Pani doktor Doroszewska jest tutaj, kieruje Zakładem Komunikacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym Warszawskim i oni mają tam zespół i to jest świetnie uporządkowane. Tak, Maria Libura też prowadzi w Olsztynie i w Krakowie, tam Łukasz Małecki, też Agata Stalmach, Przygoda. No to wszystko są najbliżsi moi współpracownicy z PTKM-u, współtwórcy rekomendacji, więc robimy wszystko, żeby te zajęcia były ciekawe, uczące, żeby to było też doświadczenie, żeby pokazywało, poszerzało horyzonty ludzi. Ja to samo robię z praktykami. Wiem, jak no, mam doświadczonego chirurga, albo kardiochirurga, albo neurochirurga, który ma no, wiele atrybutów pozwalających jemu czy jej myśleć, że

0: wszystko wiem, wszystko widziałem, tak? Syndrom 4W. No to pokazanie innej perspektywy, która zachęci na początek do refleksji, a później, o, to może ja się mógłbym czegoś nauczyć.
1: No właśnie, bo chciałam zapytać, co jest miarą sukcesu?
0: Nie, miarą sukcesu jest satysfakcja pacjentów. Jak satysfakcja, ale nie takie zadowolenie, tylko są trzy rzeczy, które mierzymy. Trzy rzeczy, które się mierzy, też na przykład publikuje się te dane co roku w raporcie Health at Glance, to jest ten raport OECD. I są takie trzy wskaźniki, one pokazują, że nasze nauczanie już przynosi efekty. Bo to jest tak, po pierwsze, lekarz poświęcił mi wystarczającą ilość czasu na rozmowę. No i teraz tak, jak pani myśli, co pacjenci mówią? Poświęcił wystarczającą ilość czasu, czy nie poświęcił? No mamy wzrost o prawie 7 punktów procentowych. Wszyscy lekarze wiedzą, że czasu jest coraz mniej, a pacjenci czują, że było, z czego to wynika? Z tego, że lekarz się lepiej komunikuje. Druga rzecz, lekarz wytłumaczył mi w sposób jasny i zrozumiały. Tutaj mamy wzrost, mówię o wzrostach między 2010 a 2020. Mamy wzrost aż o 12 punktów procentowych i lekarz angażuje mnie i pyta mnie o zdanie. I tu mamy wzrost o 11 punktów procentowych. W związku z tym to są efekty. Tak się mierzy to, czy nauczanie przynosi jakiś efekt, czy nie.
1: Szanowni Państwo, ja wszystkim życzę, żeby każdy pacjent w Polsce miał do czynienia z lekarzem wyedukowanym, dobrze wyedukowanym, jeśli chodzi o komunikację medyczną. Jak słyszymy, to jest już w tej chwili bardzo poważnie traktowane. Są kursy szkolenia. Nie chodzi o to, żeby było miło, jak powiedział dzisiejszy gość, pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej. Znaczy, dobrze, żeby miło było, tak? Ale przede wszystkim, żeby było skutecznie, czyli podsumowując, żeby pacjent wyszedł dobrze poinformowany?
0: Z poczuciem, że wie, co ma robić i że tego chce.
1: Szanowni Państwo, wszystkim tego życzę, wszystkim pacjentom w Polsce. Komunikacja medyczna jest niezwykle ważna właśnie po to, żeby pacjenci wychodzili z poczuciem, że wiedzą wszystko, że mają zasób informacji i że wiedzą, co mają robić dalej. Gościem audycji Samozdrowie był pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszamy razem z Arturem Wolskim, a dziś żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Średniowiecze. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy? To zwykłe mity, półprawdy i zwykłe bzdury. O naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie, w najbliższej Turbo Historii porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dawnych rycerzy. Turbo Historia jutro o 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: 24.
1: Były prezes NIK Marian B. za aktem oskarżenia. Chodzi o ujawnienie tajemnicy skarbowej. Jest drożej, a pogoda nie dopisuje. Przedsiębiorcy i turyści z nadmorskich miejscowości niezadowoleni z początku sezonu. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Akt obejmuje jeszcze dwoje funkcjonariuszy publicznych, byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i byłą dyrektor delegatury NIK w Warszawie.
2: O zarzutach wobec trójki oskarżonych mówi szef prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Tadeusz Marek.
3: W przypadku Mariana B. związane są z nakłanianiem pozostałych oskarżonych bądź do ujawniania tajemnicy skarbowej, bądź do spotkania z osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową. Tajemnice skarbowe dotyczą postępowań podatkowych, kontrolnych, związanych bądź z osobami najbliższymi Mariana B., bądź też z kontrolami związanymi z osobami, które były powiązane biznesowo z Marianem B.
2: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale nie kończy to śledztwa, dodaje prokurator Tadeusz Marek.
3: W prowadzeniu w dalszym ciągu jest wątek oświadczeń majątkowych Mariana B. oraz przestępstw zarzuconych synowi Mariana B. oraz jego synowi.
2: A chodzi między innymi o wyłudzenie podatku VAT i pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty także w Stołecznym Ratuszu i Urzędzie Dzielnicy Ursus, powiedział w TVP Info rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Tam zabezpieczają dokumenty na potrzeby tego śledztwa. Te dokumenty będą analizowane i weryfikowane. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Ważne jest to też, że nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
1: W Szpitalu Południowym miało dochodzić do licznych nieprawidłowości. Między innymi lekarz bez specjalizacji miał zarobić w rok ponad 1,5 miliona złotych. Po tym Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję zmian w wynagradzaniu lekarzy. Mieliby zarabiać 240 zł brutto za godzinę pracy. Na Placu Litewskim w Lublinie można oglądać wystawę Wołyń 1943 – Ofiary, relacje, miejsca pamięci. To współczesne zdjęcia pokazujące pomniki, nagrobki i krzyże w nieistniejących polskich wsiach, mówi współautor wystawy dr Leon Popek z IPN.
5: Oni mówią, że każdy uciekał, czy zginiemy marnie, niewinnie. Na przykład nauczycielka z Niemili, która pisze do swoich rodziców, którzy mieszkali w Lublinie, pisze, że przeczuwa, widząc tę sytuację, która się dzieje, zginiemy, że ta pętla się zaciska, że Polacy, jest ich coraz mniej, że w okolicy palą się wsie, giną Polacy i ona przewiduje swoją śmierć. Jeżeli nie stanie się cud, to ona zginie i rzeczywiście za kilka miesięcy miejscowy proboszcz powiadamia rodziców, pisze do matki. Pani córka zginęła w miejscowości Niemilia, podając datę.
1: Wystawa wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Ten dzień obchodzony jest w rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca. W wakacje wraca temat nadmorskich paragonów grozy. Turyści twierdzą, że w tym roku jest drożej. Średnio za obiad na przykład w Mielnie trzeba zapłacić ponad 40 zł.
6: Ceny poszły bardzo w górę, jeżeli chodzi o ceny ryb. Też musimy podwyższać, żeby nam to się jakoś opłacało. Prosto od rybaka mamy osobiście jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku. Wszystkie ryby są mrożone od dostawców zewnętrznych, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę. Dorsza nie ma, bo na dorsza jest zakaz połowu oczywiście. Ruch się powinien już zacząć od połowy czerwca, ale niestety jeszcze czekamy na ludzi.
1: Dużo mniejsze zainteresowanie jest pamiątkami, choć ich ceny są identyczne jak rok temu, dodaje pani Oliwia, sprzedawczyni z punktu w centrum Mielna.
7: Najtańsze magnesy można kupić już za 5 zł, co i tak dla niektórych jest za dużo i próbują się z tego targować. Bransoletki 10 zł. Czy ludzie to chętnie kupują? No nie do końca, jakby oni bardziej zostawiają właśnie te pieniądze swoje w gastronomii. A pamiątki, zabawki, no to jest druga potrzeba, nie korzystają z tego tak jak kiedyś. Kupki to jest też taki trochę przeżytek, że to bardzo rzadko po prostu schodzi.

0: Pogoda też nie rozpieszcza na większości strzeżonych kąpielisk w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Ratownicy wywiesili czerwone flagi zakazujące wejścia do wody, a powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Najlepszy wynik słuchalności Polskiego Radia Kierowców w historii. Od 2023 roku stacja potroiła liczbę odbiorców, gromadząc w ostatnim czasie 124 tysiące słuchaczy. To absolutny rekord w historii tej stacji. Polskie Radio Kierowców pozostaje stacją dostępną wyłącznie cyfrowo w technologii DAB+, przez internet i aplikacje.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązują one do jutra do godziny 18. W nocy od 9 stopni na południu kraju do 15 nad morzem, chłodniej na Podhalu 5. W piątek miejscami przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie kraju. Temperatura w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 26 na zachodzie.
2: Sześć minut po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Przed nami ogromne sportowe emocje, bo dzisiaj wieczorem Francja gra z Maroko na Mistrzostwach Świata. Sylwia Urban razem ze mną. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Zanim do tego meczu przejdę, bo pojawiła się takie doniesienia, że może Szymon Marciniak mógłby poprowadzić finał mundialu, ale to na razie chyba między bajki można włożyć.
4: Na razie tak, zdecydowanie.
2: Okay. Patrząc na ten dzisiejszy mecz, bo tutaj też wzbudza duże emocje, mówię tutaj, patrząc tam za szybę, cała nasza reżyserka też czeka na ten wieczorny mecz. Powiedz, kto twoim zdaniem jest lepiej dysponowany?
4: Myślę, że nie będę oryginalna, jak powiem, że Francja, aczkolwiek Maroko pokazało w tym turnieju, że również gra świetnie. Oni w swoim składzie mają bardzo dobrych piłkarzy, grających w najlepszych klubach europejskich, więc mogą sprawić niespodziankę. Natomiast myślę, że więcej takiego piłkarskiego kunsztu i piłkarskiego rzemiosła ma jednak Francja.
2: Więcej informacji sportowych już teraz. Zapraszam.
4: Sylwia Urban, dobry wieczór raz jeszcze. Za niespełna dwie godziny na stadionie Foxborough rozpocznie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Na murawę wybiegną piłkarze Francji i Maroka. Mamy połączenie z naszym francuskim korespondentem Stefanem Folcerem. Dobry wieczór, panie Stefanie.
5: Dobry wieczór.
4: To proszę w takim razie powiedzieć, jak szykuje się Francja na ten ćwierćfinał.
5: No, tu temperatura rośnie już z każdym meczem trójkolorowych. Oczekiwania są oczywiście też ogromne. No, dzisiaj przeglądałem sobie gazety francuskie i w nich pisze, że aż 3/4 Francuzów wyobraża sobie, że Francja dotrze aż do finału. Także oczekiwania są ogromne, a 90% Francuzów wierzy w to, że Francuzi dziś pokonają Marokańczyków. Oczekiwania są ogromne, ale wszyscy są zgodni, że będzie to z pewnością najtrudniejsze spotkanie Le Bleu od początku turnieju. Wielu Francuzów uważa zresztą, że do tej pory żadna z drużyn nie była w stanie tak naprawdę zagrozić ich reprezentacji. Maroko budzi jednak respekt wśród trójkolorowych. Pamiętamy, że 4 lata temu Francuzi pokonali Marokańczyków w półfinale mundialu 2-0, choć był to dosyć wyrównany mecz. No i we Francji podkreśla się, że od tamtej pory Maroko rozwija się z każdym turniejem, umacnia swoją pozycję. Ma bardzo dużo gwiazd, jest dziś 6. drużyną rankingu FIFA. Podkreśla się też, że jest to dojrzały zespół, który nabrał doświadczenia. No i za 4 lata Maroko będzie współgospodarzem mundialu, więc mówi się też o tym, że inwestycje w futbol, marokański futbol, zaczynają przynosić efekty. Francuzi są jednak bardzo pewni siebie, wiedzą, że mają ogromne atuty, a przede wszystkim wyjątkowego lidera reprezentacji, Kyliana Mbappé. Na nim spoczywają tak naprawdę nadzieje Francuzów. Na nim oraz na Michaelowi Olize, który jest, kompletuje w pewnym sensie ten świetny duet z Kylianem Mbappé. Oni od początku mundialu prowadzą tę reprezentację i wszyscy wierzą, że zakończy się to zwycięstwem. To mecz, który ma też szczególny charakter ze względu na bardzo liczną marokańską diasporę we Francji. Tutaj mieszka około 2 milionów Marokańczyków, więc oni też bardzo gorąco tutaj będą dopingować swoją drużynę. Przypomnijmy też, że dziś bardzo wielu młodych Marokańczyków gra we francuskich klubach, więc wielu piłkarzy, którzy dzisiaj

0: będą na boisku po obu stronach, zna się po prostu z klubów francuskich, których często występowali kilka lat temu, grali razem. No, przykładem tego jest oczywiście przyjaźń Kyliana Mbappé i Achrafa Hakimiego, czyli liderów obu tych reprezentacji, którzy zapewniają jednak, że dzisiaj oczywiście odłożą te sympatie na bok i zagrają, stoczą ostry bój.
1: Tak, na pewno, zwłaszcza, że w pierwszym składzie Marokańczyków tylko dwóch piłkarzy urodziło się w Maroku. Reszta to albo Francja, albo Holandia, albo Belgia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chcę zapytać o wielkich nieobecnych w tym meczu, bo jeśli chodzi o reprezentację Maroka, to Ismael Saibari, bardzo bramkostrzelny zawodnik. Natomiast jeśli chodzi o Francję, to Aurélien Tchouaméni i trener Didier Deschamps wypowiadał się, że brak Tchouaméniego w składzie może być sporym problemem, zwłaszcza, że gra będzie opierać się przede wszystkim na środku boiska.
0: Tak, ale widzieliśmy już w poprzednim meczu z Paragwajem, że Tchouaméniego dosyć dobrze zastąpił Manu Koné w środku pola. Tutaj francuscy komentatorzy dosyć dobrze ocenili jego występ i stwierdzili, że w tym meczu z Marokiem Manu Koné może być nawet lepszy niż Aurélien Tchouaméni. No, to jest oczywiście jednym z wielkich atutów francuskiej reprezentacji. Prawie na każdej pozycji zawodnik ma zmiennika, który sprawia, że poziom gry francuskiej reprezentacji pozostaje bardzo stabilny. Tam mają naprawdę świetną ławkę rezerwowych. Więc tutaj nie ma większych obaw w związku z tym, że Manu Koné wystąpi na tym meczu i zastąpi Aureliana Tchouaméniego, ponieważ dobrze spisał się w poprzednim meczu, zagrał też kilka minut w fazie grupowej, więc wydaje się, że nie będzie to większym osłabieniem dla Francji, aczkolwiek oczywiście okaże się podczas meczu. Tak jak mówiłem, wszyscy tutaj stawiają jednak na tą magiczną czwórkę Mbappé, Olizy, Dembélé i dzisiaj, jak okazuje się, będzie to Doué, tak, Doué, a nie Barcola. No ale w każdym razie
1: A co mówią francuscy sprawozdawcy, piłkarscy, dziennikarze, którzy zajmują się piłką nożną? Czy właśnie to, że dzisiaj na lewej stronie zagra Doué, a nie Barcola, to dobrze czy źle? Bo mnie się wydaje, że podczas tego turnieju Barcola zaprezentował się znacznie lepiej niż Doué.
0: To prawda i zresztą na początku turnieju Deschamps raczej stawiał na Barcole, ale widzieliśmy na przykład w ostatnim meczu z Paragwajem, że wejście na boisko Désiré Doué dużo dało Francuzów i zresztą to on sprowokował tę akcję, po której podyktowano rzut karny. Więc tutaj wydaje mi się, że francuscy obserwatorzy bardzo ufają Didierowi Deschamps i temu, że on jednak wie, jak wykorzystać atuty tych zawodników, bo oni się jednak bardzo różnią. Doué i Barcola grają trochę inaczej, ale on ma świadomość tego, w jakim momencie mogą wejść na boisko i coś wnieść do tego meczu. Tak było właśnie w meczu z Paragwajem, gdzie w sposób po prostu taktyczny wykorzystano obecność Désiré Doué i dzięki temu Francuzi jednak wygrali tamten mecz. Więc
1: To był mecz, panie Stefanie, nie wracajmy do tego meczu, bo to po prostu było coś okropnego. To było coś okropnego. Natomiast na zakończenie chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo francuska federacja piłkarska zwróciła się do FIFA o to, aby FIFA anulowała albo zawiesiła żółtą kartkę Michaelowi Olize. FIFA się nie zgodziła. Pamiętamy o tym, co wydarzyło się z Amerykanami i jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wymusił niejako na FIFA, żeby zawiesiła czerwoną kartkę amerykańskiemu piłkarzowi Balogunowi. Więc tutaj nie ma zgody. Oczywiście ta żółta kartka dla Olize nie powoduje, że on nie może grać w tym spotkaniu, bo gra jest w pierwszym składzie. Natomiast czy we Francji się cokolwiek na ten temat mówi i jak w ogóle do tego się podchodzi?
0: Znaczy przyznam, że tu mało kto łudził się, że FIFA zadziała tak skutecznie w sprawie Olizy, jak w sprawie Baloguna. Nikt nie liczył na tą rękę Boga, która tutaj coś zmieni. Wszyscy raczej już mieli świadomość tego, że FIFA nie cofnie tej żółtej kartki, chociaż na różnych nagraniach wideo, które pojawiają się z tej sytuacji, gdy ukarano Michaela Olizę żółtą kartką, no z tego wyraźnie wynika, że on na to nie zasługiwał. No ale mniejsza z tym. Nikt się na to nie nastawiał. Teraz pewne jest to, że to będzie pewnym obciążeniem dla Francuzów, bo wszyscy jednak będą mieli gdzieś w tyle głowy to, że jeżeli dzisiaj Olize zobaczy żółtą kartkę, nie zagra w półfinale.
1: Bo po ćwierćfinale wszystkie żółte kartki są anulowane, więc bardzo dobra informacja. Tak? No tak. Oczywiście, gdyby była jakaś czerwona, to nie, ale wszystkie żółte będą anulowane. No dobrze,
0: tak,
1: to jeszcze
0: w każdym
1: tak...
0: razie Olize byłby, strata Olize byłaby dla Francuzów ogromna.
1: Z pewnością, tak. No to jeszcze... Kylian M.

0: Mbappé walczy o koronę króla strzelców. Na razie odjechał mu troszeczkę Leo Messi, no ale gdyby tutaj strzelił takiego prawdziwego piłkarskiego hat-tricka, czyli 3 gole, no to ma absolutnie wielką szansę na to, aby tego króla zdobyć. Czy we Francji zwraca się dużo uwagi właśnie na ten aspekt?
1: Zwraca się na to uwagę, chociaż wszyscy podkreślają, że Messi ma 39 lat, o ile się nie mylę, Mbappé 27 i o ile Messiego możemy już nie zobaczyć na przyszłym mundialu, to Mbappé raczej ma szansę na to, by wystąpić we francuskiej kadrze jeszcze za 4 lata, więc wszyscy podkreślają, że rzeczywiście Messi może teraz prowadzić w tym wyścigu, w tej rywalizacji, ale ostatecznie największe szanse na to, by zostać tym rekordzistą, ma Mbappé. Wielu Francuzów marzy o tym, że ten wyścig rozstrzygnie się tak naprawdę w finale. Na Cekwaną wszyscy liczą na to, że wyścig o koronę najlepszego strzelca zakończy się właśnie w tym ostatnim meczu, który byłby wielkim rewanżem.
0: Czyli podejrzewają, że w finale będzie grać Francja z Argentyną. No właśnie, ale tu jeszcze jeden kamyczek do ogródka, ponieważ sędzią tego meczu będzie Argentyńczyk Facundo Tello. I wiem, że sporo osób, komentatorów piłkarskich, jest zdziwionych, że FIFA wyznaczyła Argentyńczyka do sędziowania tego spotkania, ponieważ Argentyna wciąż może być potencjalnym rywalem Francuzów.
1: Tak, zaskakuje we Francji trochę to, że chyba sami Argentyńczycy zostali nominowani do tej obsady sędziowskiej,
0: sami,
1: więc to rzeczywiście, tak, więc to rzeczywiście wywołuje pewne komentarze, aczkolwiek są one raczej dosyć ostrożne, powściągliwe. Francuscy piłkarze zresztą nie chcieli tego za bardzo komentować, wchodzić w taką polemikę. Wiemy, że Argentyńczycy trochę to zrobili kilka dni temu, jak Francuz sędziował ich spotkanie, okazało się, że to w sumie dla nich korzystne, więc raczej nie ma polemiki wokół tego tematu. Wielu Francuzów jednak ufa sędziom w tym meczu i liczy na to, że nie będzie kontrowersji wokół tego tematu.
0: No zwłaszcza, że to nie jest Argentyna, to nie Uzbekistan, więc może nie będzie
1: tak
0: problemu.
1: Tak, jasne. Tak. Także na razie nie wywołuje to większych kontrowersji, ale oczywiście wszystko będzie zależało od przebiegu tego spotkania.
0: Jasne, że tak. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i wielu emocji podczas tego spotkania. Ja przypomnę,
1: to jeszcze,
0: że mecz...
1: Jeszcze na koniec powiem allez les bleus.
0: Allez les bleus, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Mecz Francja-Maroko, ćwierćfinał mundialu dziś o godzinie 22 czasu w Polsce. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, pojutrze Norwegia z Anglią i w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Z całą pewnością czekają nas wielkie piłkarskie emocje. Polskie siatkarki wygrały w Osace z Amerykankami 3-2 w meczu Ligi Narodów. To pierwsze zwycięstwo podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w turnieju w Japonii. Wcześniej uległy Turczynkom 1-3. Najwięcej punktów w starciu ze Stanami Zjednoczonymi, aż 34, zdobyła Magdalena Stysiak. W tym meczu zadebiutowała przyjmująca Julia Orzoł, która do niedawna przez kilka sezonów występowała w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej, a dziś chwaliła cały zespół biało-czerwonych.
2: Moim zdaniem super zagraliśmy w obronie. Naprawdę to, co wyciągałyśmy, to szacun dla dziewczyn, bo to naprawdę wyglądało, jakby całe serducho w to wkładały i do każdej piłki chodziły. No Juli i Tamadia tutaj były naszymi dzisiaj liderkami punktowymi, więc szacun dla nich, bo naprawdę przeciwko takiej defensywie i blokowi naprawdę super sobie poradziły, ale tak jak wszystkie dziewczyny, w każdym momencie były potrzebne i stawały na wysokości zadania.
0: A rozgrywająca Katarzyna Wenerska podkreślała, że było to bardzo zacięte spotkanie.
3: Nas Amerykanki dogoniły. No to od tamtego momentu ciężko było z tymi emocjami, ale na szczęście wygrałyśmy i chyba je opanowałyśmy. Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. I w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce. Weszłyśmy ogólnie w ten mecz tak trochę za spokojnie gdzieś i później jak już wzięłyśmy trochę więcej, nie wiem, energii dałyśmy, no to było lepiej.
0: Jutro Polska zagra z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Biało-czerwone w całych tegorocznych rozgrywkach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki. Jeszcze nie są pewne występu w turnieju finałowym, w którym zagra 7 czołowych drużyn z fazy zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz zawodów. A skoro o siatkówce mowa, to Międzynarodowa Federacja Siatkówki FIVB zareagowała na rekomendacje władz Światowego Olimpizmu i postanowiła przywrócić Rosjan do rywalizacji kwalifikacji oraz odmroziła ich ranking. We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł na okres tymczasowy

zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. FIVB wczoraj wydało oświadczenie, w którym informuje o dopuszczeniu rosyjskich siatkarzy do gry w zawodach międzynarodowych. Rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach

0: dziennikarką Przeglądu Sportowego, specjalizującą się właśnie w siatkówce. Dobry wieczór, Edyto. Dobry wieczór. Miejmy nadzieję, że to połączenie będzie w miarę dobre technicznie. Co ty na to wszystko? Bo to, że MKOL podjął taką decyzję, to jedno, ale to, że FIVB tak szybko na to pozytywnie zareagowała, to drugie.
1: Tak, ja też nie spodziewałam się tak szybkiej reakcji FIVB, chociaż w przypadku drużyn siatkarskich i tych rozgrywek międzynarodowych pod egidą i FIVB i CEW to było takie trochę próbowanie reakcji środowiska, biorąc pod uwagę, że w kategoriach młodzieżowych, w tych niższych kategoriach wiekowych, były gdzieś tam dopuszczane do chociażby kwalifikacji do pewnych turniejów. Natomiast nie sądziłam, że FIVB tak szybko wyjdzie przed szereg, biorąc pod uwagę też z naszego punktu widzenia, przyszłoroczne Mistrzostwa Świata organizowane są w Polsce. I tutaj kwestie sportowe czy polityczne to jest jedno, ale rozmawiałam dzisiaj z prezesem PZPS-u Sebastianem Świderskim, on też bardzo słusznie zwraca uwagę na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bo co w momencie, w którym dojdzie do meczu Polska-Rosja albo Rosja-Ukraina? I tutaj już trudno mówić wyłącznie o sporcie, bo dziewczyny mogą bardzo różne rzeczy, więc myślę, że całe środowisko jest bardzo mocno zaskoczone, wstrząśnięte tak szybką decyzją i nawet gdzieś tam to nasza polska strona, polska federacja, no czeka na jakiekolwiek szczegóły, wyjaśnienia ze strony Światowej Federacji. Także w kontekście tego, że za rok się u nas odbywa bardzo ważny turniej.
0: No właśnie, a na dodatek FIVB odmroziła również ranking Rosjanom i Białorusinom, a tutaj przede wszystkim chodzi, jeśli chodzi o siatkówkę, o Rosjan, więc to też jest źle, bo o ile Rosjanki są chyba w tym momencie na 9. miejscu w tym rankingu, więc nie zagrażają Polkom w przypadku oczywiście awansu Polek do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale jeśli chodzi o Rosjan, to tam już tak wesoło, biorąc pod uwagę Polaków, nie jest.
1: No tak, to jest totalny paradoks i absurd, też tak trzeba to nazwać, dlatego że Rosjanie, zachowując punkty sprzed zawieszenia, są dzisiaj na 3. miejscu. Reguły są takie, że punkty do FIVB dostaje się, gdy każdy się dostaje, każdą porażkę świeci, to się lub wyliczamy na podstawie jednego algorytmu. Natomiast w przypadku Rosjan, dobre wiadomo, oni tych teraz nie zdobyli, to wciąż ich nie są. Więc myślę, że Polska albo
0: Edyto, jeśli mogę cię poprosić, zmień może miejsce, bo bardzo słabo cię słyszymy. Może krok w bok jeden albo drugi będzie troszkę lepiej. To próbujmy.
1: Więc tak jak mówiłam, wystarczy jedna...
0: Teraz w ogóle jest źle, bo zupełnie nam zniknęłaś, więc postaramy się jeszcze raz połączyć z Edytą Kowalczyk. No a ja tylko powiem, że jeśli chodzi o to całe zamieszanie z Rosjanami i z tym, że zostali oni przez MKOL dopuszczeni do zawodów międzynarodowych, to Rosyjska Federacja Lekkoatletyczna poinformowała o wniesieniu odwołania do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozanie od decyzji organu zarządzającego światową lekkoatletyką World Athletics o przedłużeniu zawieszenia rosyjskich sportowców w zawodach międzynarodowych w tej dyscyplinie. Rada World Athletics potwierdziła na początku lipca wykluczenie rosyjskich i białoruskich sportowców 4 lata po tym, jak nałożyła te sankcje za inwazję Rosji na Ukrainę. Stanowiska Światowej Centrali Lekkoatletycznej nie zmieniają kolejne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego łagodzące sankcje wobec rosyjskich i białoruskich sportowców, a więc lekkoatletyka może, a siatkówka nie może, Edyto?
1: No to już jest pytanie do władz światowych. No tak jak mówię, jestem bardzo zaskoczona tą decyzją, a też absurd taki sportowy polega na tym, wracając do tematu rankingu, że dzisiaj Rosjanie są trzeci w rankingu mężczyzn i wystarczą jedna czy dwie spadki, jeśli chodzi o niespodziewane porażki Polski lub Włoch. I są liderami i rankingu, więc tutaj też droga dla nich otwiera się jak najbardziej, jeśli chodzi o udział w Igrzyskach Olimpijskich. I tutaj też myślę, że to jest taki kolejny punkt w całej tej sprawie, która jest bardzo niejednowymiarowa. która sprawia, że

0: No, ta decyzja jest bardzo, ale to bardzo zaskakująca.
1: To prawda i nie tylko zaskakująca, ale przede wszystkim zła z punktu widzenia również rywalizacji sportowej, bo tak być nie powinno. No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam cię o możliwości Polek i Polaków w Lidze Narodów, bo dzisiaj Polki wygrały, natomiast co będzie dalej, jeśli chodzi o Brazylię na przykład jutro?
0: No myślę, że przede wszystkim Polki potrzebowały w ogóle jakiegokolwiek zwycięstwa w tej ostatce, więc to dzisiejsze z Amerykankami jest na wagę złota w cudzysłowie, ale myślę, że do awansu bardzo mocno może je zbliżyć. W przypadku i pani, i panów ten ostatni turniej rundy interkontynentalnej jest tak zdecydowanie najmocniej obsadzony i też drużyny już są w najmocniejszych składach, więc ta rywalizacja jest naprawdę taka bardzo, bardzo zacięta i nie wykluczone, że Polki do ostatniego meczu będą musiały o tę kwalifikację do turnieju finałowego walczyć.
1: Bo wcześniej mówiło się, że jak wygrają 7 meczów, to już w zasadzie te kwalifikacje mieć będą, no ale teraz wygląda na to, że mimo tego, że mają 7 zwycięstw, to tej kwalifikacji jeszcze pewnej nie mają, bo tam chyba Holenderki mogą im zagrozić.
0: Tak, no trzeba czekać i myślę, że gdzieś tam w poprzednich latach też do ostatniej chwili nieraz rozstrzygały się te losy awansu i w przypadku pani, panów i pani, więc myślę, że będziemy musieli poczekać, uzbroić się w cierpliwość. Japonki są na sam koniec, to też jest taki trudny, nieobliczalny rywal jest to u siebie, także no ja mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w tym kierunku, że Polki kolejny raz, czwarty z rzędu będą o ten medal Ligi Narodów walczyć.
1: A Polacy?
0: A u Polaków tak jestem spokojna. Wracają te najmocniejsze nazwiska, czyli pierwszy raz w Chicago w tej Lidze Narodów zagra Tomasz Fornel, chociażby Wilfredo Leon już grał w Gliwicach, więc trener Grbic tak jak co roku ten skład nas wzmacnia im bliżej tych najbardziej decydujących spotkań, więc myślę, że tutaj też powinniśmy być spokojni.
1: No cóż, w takim razie zobaczymy, poczekamy jak będzie. Miejmy nadzieję, że nasze obie reprezentacje awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów. No i że z tymi Rosjanami, Białorusinami w jakiś sposób się to rozwiąże. Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru.
1: Główny faworyt kolarskiego Tour de France Tadej Pogaczar wygrał 6. etap wyścigu o długości 186 km prowadzący z Po do Gaverny-Gedre, w tym m.in. przez słynną przełęcz Col du Tourmalet. Z ciężkim podjazdem Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę 2 minuty i 38 sekund przed Duńczykiem Jonasem Vingegaardem oraz 2 minuty i 57 sekund przed Meksykaninem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji generalnej Norwegii Thorstein Trin miał kraksę 20 km przed finiszem. Pogaczar założył ponownie koszulkę lidera i ma teraz 2 minuty i 42 sekundy przewagi nad Vingegaardem i 3 minuty 27 sekund nad Del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek są na odległych pozycjach. A dwie Czeszki awansowały do finału tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinałach Karolina Muchowa pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 38 minut. To drugi wielkoszlemowy finał w karierze czeskiej zawodniczki, a pierwszy w Londynie. Zaś Linda Noskowa po godzinie i 19 minutach gry zwyciężyła Ukrainkę Martę Kostiuk 6-4, 6-4. Dla Noskowej to pierwszy finał wielkiego szlema i w ogóle pierwszy raz, kiedy dwie Czeszki zagrają w finale wielkoszlemowego turnieju. A przypomnę, że dzisiaj o godzinie 22 Francja zagra z Maroką. To ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Maksymalnie 240 zł za godzinę brutto dla medyków. Taka jest propozycja Ministerstwa Zdrowia. To reakcja na sprawę spółki neurochirurgów, która miała wystawiać szpitalom rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, podkreśla minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach.
1: Szpitale m.in. w Mogilnie i w Miastku mogły stracić miliony złotych przez współpracę ze spółką neurochirurgów. Ta miała wystawiać rachunki za droższe procedury niż faktycznie wykonywane zabiegi. Sprawą zajmuje się prokuratura i CBA. Wojska dronowe to przyszłość polskiej obronności, podkreśla wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Kluczowe są możliwości szybkiej produkcji bezzałogowców, podkreśla wiceszef MON. Podczas prezentacji linii produkcyjnej polskich dronów Hornet w Sochaczewie.
3: Drony są oczywiście przyszłością. Nie mam co do tego też najmniejszych wątpliwości. Roje dronów, zdolność do szybkiej produkcji, do adaptacji, nie do tego, żeby posiadać ich dziesiątki tysięcy, ale do tego, żeby być w stanie wyprodukować dziesiątki tysięcy dronów w ciągu bardzo krótkiego czasu. To jest cel z punktu widzenia Wojska Polskiego.
1: Polskie szachedy mogą osiągnąć prędkość 200 km na godzinę. Ich zasięg operacyjny może wynieść nawet 900 km. Trudna sytuacja jedynego na Podhalu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu po decyzji o jego zamknięciu. Jest tam jeszcze ponad 200 psów. Ponad 70 czworonogów trafiło już do adopcji lub zostało przewiezionych do innych schronisk. Zwierzę można adoptować każdego dnia. Na miejscu dyżuruje weterynarz, który bada psa przed wydaniem i przeprowadza rozmowę z przyszłym opiekunem, mówi Aneta, powiatowy lekarz weterynarii Aneta Kawula.
4: Dzur musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, cała historia, jeżeli chodzi o pobyt jego w schronisku i w jakich warunkach został odłowiony i jak się zachowywał przez ten czas pobytu w naszym schronisku. Adopcja takiego jednego pieska to jest około 30 minut, a czasem nawet i dłużej.
1: 14 lipca uprawomocni się decyzja właścicielki o zamknięciu schroniska. Do tego czasu podhalańskie gminy muszą odebrać psy albo zapewnić im miejsca w nowych schroniskach.
5: Jest 20.33.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: W Polskim Radiu 24 o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Już za chwilę świat w powiększeniu, a w nim przeniesiemy się do Syrii, która jest w stanie odbudowy i transformacji po upadku reżimu Bashara al-Assada. Kraj mierzy się także z poważnym kryzysem humanitarnym. Jakie wyzwania stoją przed nowymi władzami tego państwa? O tym ze swoim gościem porozmawia już teraz Magdalena Skajewska.
6: Świat w powiększeniu.
7: Choć wojna domowa zakończyła się ponad półtora roku temu, to niemal 14 lat konfliktu odcisnęło na syryjskim państwie i społeczeństwie ogromne piętno. Szacuje się, że ponad 15,5 miliona osób w Syrii dziś pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Do swoich domów tymczasem wraca coraz więcej uchodźców. Według ONZ na taki powrót zdecydowało się już około 1,5 miliona ludzi. Odbudowa zniszczonego kraju i zapewnienie Syryjczykom godnych warunków życia to nie jedyne wyzwanie, jakie stoją przed władzami. Eksplozje, do jakich doszło w ostatnich dniach w czasie wizyty w Damaszku francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, przypomniały, że palącym problemem w Syrii pozostaje także bezpieczeństwo. Jak dziś wygląda sytuacja w Syrii i na jaką pomoc mogą liczyć obywatele tego kraju? O tym dziś powiemy w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś pani Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która łączy się z nami prosto z Aleppo. Dobry wieczór, witam.
8: Dobry wieczór.
7: Chciałabym zacząć, jeżeli pani

0: pozwoli, od tej ostatniej kwestii, o której wspomniałam, bo domyślam się, że nie tylko w Damaszku, ale pewnie też w Aleppo było o tym w ostatnich dniach głośno, to znaczy ten zamach terrorystyczny, już kolejny w ciągu ostatnich tygodni. Z jakimi reakcjami pani spotkała się na to zdarzenie? Czy Syryjczycy czują się rozczarowani te prawie 2 lata po przejęciu władzy przez obecnego prezydenta, który przecież obiecywał bezpieczną Syrię, no, że te obietnice niestety nie udają się tak łatwo spełnić?
1: Postaram się to wyjaśnić, aczkolwiek nie mogę się zgodzić z tezą. Po pierwsze, Syria odzyskała demokrację 1,5 roku temu. Mija dokładnie w czerwcu minęło 1,5 roku. Rząd zapewnił bezpieczeństwo w tym kraju. Ja się czuję tu bezpiecznie, jestem tu drugi raz. Poprzednio byłam dokładnie rok po wydarzeniach z początku grudnia 2024. Nie są to zamachy terrorystyczne. To są po prostu, jak oni tutaj to nazwali, te 2 wybuchy, małe eksplozje, które nie miały na celu w żaden sposób ani nikogo zranić, ani nikogo zabić, a ewentualnie wywołać zamęt. Jak zwykle do tych eksplozji nie przyznaje się żadne ugrupowanie w Syrii, ani nie przyznają się inne grupy etniczne, religijne czy resztki państwa islamskiego. Rząd też postępuje bardzo ostrożnie i bardzo mądrze, nie rzuca oskarżeń, na pewno prowadzi własne śledztwo, ale nie mówi, kto to był, aby nie antagonizować społeczeństwa syryjskiego i właśnie utrzymać spokój. I ten spokój tutaj jest. Tak naprawdę te 2 wybuchy, które były wczoraj w Damaszku, zostały kompletnie przez ludzi zbagatelizowane i nikt się tutaj nimi nie przejął.
0: To ciekawe. Polska misja medyczna pracuje już i działa w Syrii od wielu lat. Jak dla państwa zmieniła się właśnie ta sytuacja, warunki też pracy na miejscu? Mówię przed rokiem 2024, czyli przed obaleniem reżimu Bashara al-Assada i właśnie po, czyli teraz.
1: Po pierwsze, możemy do Syrii wjechać. W Syrii reżimowej panował całkowity zakaz przekraczania granic dla pracowników pomocy humanitarnej i nie mogliśmy w Syrii prowadzić działań bezpośrednio. Zawsze działaliśmy przez lokalnych partnerów, przez syryjskie organizacje medyczne. Po odzyskaniu demokracji przez Syrię jesteśmy tutaj witani z otwartymi rękami. Czujemy się bezpiecznie. Możemy tutaj pracować bezpośrednio z tymi, którym pomagamy. Byłam codziennie w miejscowości Buri. To jest maleńka wioska w gubernii Idlib, około 45 minut jazdy autem od Aleppo, gdzie połowa populacji to przesiedlone rodziny, które uciekły 8, 9, 10 lat temu z reżimowej Syrii przed prześladowaniami, ale też dlatego, że ich domy zostały doszczętnie zniszczone, zbombardowane i legły w gruzach. No i od 10 lat bezpiecznie mieszkają wśród innych rodzin syryjskich, które starają się też otoczyć je opieką. To jest bardzo solidarny naród. To jest naród, który pokazuje gościnność i otwarte ramiona do wszystkich. Chociaż sam jednak jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.
0: Do sytuacji samych uchodźców, także wewnętrznych, jeszcze za chwilę powrócimy, ale skoro pani powiedziała o tej sytuacji ekonomicznej, ma pani porównanie, jak ten kraj zmienia się przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, jak zmienia się także sytuacja humanitarna, społeczna, gospodarcza kraju. Jak by pani to opisała?
1: Obecny prezydent stara się przywrócić Syrii pozycję sprzed wojny domowej. Stara się nawiązać polityczne, dyplomatyczne stosunki przede wszystkim z państwami Półwyspu Arabskiego, z Turcją i także z Europą. Stąd zaproszenie na przykład Emmanuela Macrona do Damaszku. I Syria tę pozycję odzyskuje. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zniosły sankcje ekonomiczne na Syrię, które blokowały jej rozwój. Te sankcje oczywiście były nałożone ze względu na reżim Bashara al-Assada, który jakby przestał istnieć 1,5 roku temu. I to, co widzę, co jest różnicą pomiędzy tym, co widziałam w grudniu ubiegłego roku, a teraz, to jest odbudowa infrastruktury Syrii. Przejechałam blisko 400 kilometrów autem od Damaszku do Aleppo, a dzień wcześniej od granicy z Jordanią w Dara do Damaszku, więc w zasadzie mogę powiedzieć, że praktycznie całą Syrię. I to,

0: co można zauważyć, to po pierwsze odbudowane jezdnie, właściwie takie drogi szybkiego ruchu, które mają nowy asfalt. Wzdłuż tych dróg powstają już stacje benzynowe, powstają restauracje, budują się osiedla. No i widać gruzy, które są powoli usuwane, tak aby można było odbudować to, co jeszcze stoi i jest bezpieczne do odbudowy. Ale Aleppo jest miastem w części tak zrujnowanym, że odbudowa Aleppo potrwa na pewno kilkanaście lat. To jest miasto, które bardzo ucierpiało w wojnie, które było bombardowane przez koalicję syryjsko-rosyjsko-irańską. No i tak naprawdę w połowie leży w gruzach, ale najważniejsze zabytki dla kultury syryjskiej są odbudowywane i słynny meczet Umajadów w Aleppo już niedługo będzie otwarty. Budowany jest z tych samych surowców, z kolorowych marmurów, według tych samych planów i stoi olbrzymi minaret. Plac jest właściwie gotowy, dziedziniec jest już kończony. Więc to, co robi Syria, to stara się ułatwić przemieszczanie się ludzi, którzy wracają do swoich domów, ci, którzy się przemieszczyli wewnątrz Syrii, ale też, którzy wracają z zagranicy. Stara się ułatwić im życie poprzez doprowadzenie prądu. To, z czym borykała się Syria jeszcze kilka miesięcy temu, to były przerwy w dostawie prądu. Na przykład w Damaszku prąd był tylko 2-3 godziny dziennie w mieszkaniach, więc w tej chwili jest 16 godzin dziennie, więc to jest bardzo duża zmiana. To, co widziałam po drodze, to też dostawy ropy do rafinerii, do produkcji benzyny. Ropociągi zostały zbombardowane w trakcie wojny. Były bardzo duże problemy z benzyną i w tej chwili z Iraku przyjeżdża 1500 cystern z olejem do przerobienia na benzynę i paliwo diesel. Więc jakby powoli Syria się odbudowuje i jest olbrzymi entuzjazm wśród ludzi. Miejscowość w Buri, w której pracuje Polska Misja Medyczna, prowadzimy tam przychodnię, taką po prostu taką małą przychodnię, taki POZ, gdzie przyjmuje pediatra, lekarz pierwszego kontaktu, gdzie jest apteka, gdzie jest małe laboratorium diagnostyczne, gdzie też jest oddział dożywiania, ponieważ bardzo dużo dzieci i noworodków ma objawy ciężkiego lub średniego niedożywienia. Ten projekt jest prowadzony z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My widzimy euforię wśród tych ludzi. Oni pytani o to, jak jest im ciężko żyć, czego im brakuje. Mówią, wszystkiego nam brakuje. Nie mamy wody, ile potrzebujemy. Nie mamy prądu, ile potrzebujemy. Dziękujemy wam za lekarzy, ale jesteśmy wolni. Jesteśmy szczęśliwi i nie mamy Bashara al-Assada. Kraj jest wolny. To jest dla nich najważniejsze.
1: Tak jak pani mówiła o tych odbudowywanych drogach, ale także i meczetach i budynkach, no można powiedzieć, że po tych 14 latach wojny w Syrii do odbudowy było niemal wszystko. Od dróg, przez mosty, domy i bloki mieszkalne. Aleppo, w którym pani teraz jest, wydaje mi się, że przynajmniej dla części naszych słuchaczy, stało się właśnie jednym z takich symboli zniszczenia i zrujnowania Syrii podczas tej wieloletniej wojny.
0: Tak, oczywiście Aleppo było symbolem oporu, symbolem niezłomności, symbolem miasta, które nie uklękło i dalej ma tę nazwę miasta niezłomnego. Pamiętamy niestety wzięcie Aleppo przez reżim Bashara al-Assada i 150 tysięcy ludzi, którzy w ciągu właściwie kilku dni z Aleppo uciekli. I 2018 rok był takim rokiem bardzo, bardzo trudnym dla tego miasta, ale Aleppo teraz, mimo że widać gruzy, zniszczenia, wybite szyby, spalone budynki mieszkalne, Aleppo żyje. Ludzie wrócili do domów, otwarte są sklepy. Nie ma turystów, nie ma na pewno takiego ruchu ekonomicznego, jaki był przed wojną w Aleppo, ale to jest po prostu kwestia czasu i to się tam czuje.
1: Nie ma ruchu, ale też obecny prezydent bardzo zachęca i bardzo zabiega o inwestycje zagraniczne. Tego chociażby też dotyczyła ta ostatnia wizyta prezydenta Macrona, ale także rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Kraje regionu już wykazują zainteresowanie inwestycjami w Syrii. Proszę powiedzieć, z jakimi komentarzami na temat właśnie tych obecnych władz się pani spotkała? Czy nie ma takiej obawy, że te działania obecnych władz skupiają się za bardzo na zagranicach.

0: a za mało na tym, żeby rozwiązać takie codzienne, podstawowe, ale też bardzo ważne problemy Syryjczyków?
1: Nie, myślę, że rząd jest bardzo wyważony i jego starania o fundusze zagraniczne i pożyczki i wejście dużego biznesu do Syrii jest ważne, bo wtedy powstaną miejsca pracy, wtedy napłynie do Syrii duże fundusze, które też dźwigną ten kraj. Natomiast to, że wszyscy mają dostęp do prądu, już nie 2-3 godziny dziennie, ale kilkanaście godzin dziennie, że została przeprowadzona reforma finansowa. Syria w ostatnich miesiącach przeprowadziła denominację funta syryjskiego, obcinając dwa zera. My pamiętamy taką denominację złotówki w latach 90. Ta inflacja została przez to zatrzymana i tutaj też to widać. Kurs wymiany, który tutaj oczywiście zawsze jest ważny w stosunku do dolara, właściwie od 2-3 miesięcy się nie zmienia. I to jest też ważne dla ludzi, którzy pobierają pensje. Te pensje tutaj nie są wysokie, to są pensje w granicach 150-200 dolarów miesięcznie, ale wystarczają na życie, dlatego że życie w Syrii nie jest drogie dla Syryjczyków, nie jest oczywiście też drogie dla nas. I kiedy się ma swój dom i ogród, naprawdę jest to duża, bardzo duża zmiana na lepsze w stosunku do tego, co było w trakcie wojny. Ale to, co podkreślają wszyscy moi przyjaciele i wszyscy, z którymi tu rozmawiam, to jest bezpieczeństwo. Oni się czują bezpiecznie. Oni wiedzą, że nie spadną na nich bomby, że kraj jest chroniony. Widzimy checkpointy, widzimy żołnierzy, którzy są grzeczni, którzy jak sprawdzają nasze paszporty, się uśmiechają i mówią: witamy w Syrii. Wszyscy się nas pytają, jak się nam podoba Syria. Oni są po prostu z tej Syrii teraz bardzo dumni.
0: Czyli nie ma obaw, że wojna domowa powróci, ta stabilność, bezpieczeństwo jest wyczuwalne?
1: Tak, oczywiście no, nie można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nie będzie zamieszek pomiędzy różnymi narodowościami czy przedstawicielami różnych odłamów islamu. Ale kraj nie jest podzielony. My nie możemy powiedzieć, że kraj jest podzielony. Tak nie jest. Wszyscy naprawdę patrzą z dużą nadzieją na rząd. Za chwilę rząd ogłosi wybory do parlamentu. Pierwsze demokratyczne wybory do parlamentu od kilkudziesięciu lat. To jest olbrzymi krok w stronę powrotu Syrii do należnego jej miejsca na mapie Bliskiego Wschodu i świata.
0: Ze względu na tę poprawiającą się sytuację w Syrii, o której pani wspomniała, pewnie też tak wielu Syryjczyków wraca do kraju. Wspomniałam tę liczbę około 1,5 miliona osób, ale wciąż też wiele milionów pozostaje poza granicami Syrii. Z czego to wynika według pani? Czy oni obawiają się wrócić, czy może po prostu nie mają do czego, bo ich domy zostały zniszczone?
1: Na pewno ci, którzy mogą do siebie wrócić z takich najbliższych krajów sąsiedzkich, czyli z Libanu, z Jordanii, z Turcji, wracają. To jest bardzo duży ruch w stronę Syrii. Wróciło już blisko 2 miliony Syryjczyków właśnie z tych trzech krajów. Na pewno Syryjczycy w tych trzech krajach spotykali się z dużymi problemami, też z dyskryminacją, z brakiem możliwości zatrudnienia legalnie, z podnoszeniem cen dla nich na przykład wynajmu mieszkań, bo byli często bez dokumentów, które legalizowały ich pobyt. Natomiast ci Syryjczycy, którzy wyemigrowali, uciekli, dostali status uchodźcy w Europie czy innych wysoko rozwiniętych krajach i odnaleźli tam swoje miejsce, bo to jest klasa średnia, która dostała to miejsce na przykład w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, w Holandii. To są lekarze, to są nauczyciele, to są inżynierowie, to są ludzie wykształceni, mówiący po angielsku. Oni do Syrii nie wracają. Nie dlatego, że nie są patriotami, ale dlatego, że pracując mogą wysyłać pieniądze rodzinie, która została w Syrii i w ten sposób tej rodzinie pomóc, a nie być jej ciężarem. Myślę, że gdy będą odpowiednie warunki, to też ta część Syryjczyków wróci. Moi przyjaciele lekarze, którzy otrzymali obywatelstwo w Turcji, mieli podwójne obywatelstwo i tureckie, i syryjskie i mogli przekraczać granice, mogli też podróżować do Europy jako Turcy, starając się o wizę Schengen, wrócili do Syrii. I myślę, że właśnie ten trend powrotu również klasy średniej wykształconej z krajów

0: europejskich się rozpocznie, jak tylko Syria będzie bardziej stabilna ekonomicznie.
1: To mogłoby oznaczać, że Syryjczycy to taki naród przywiązany i do swojego kraju, ojczyzny, do swojej ziemi, do swojego narodu. Czy tak można o nich powiedzieć, że ci, którzy są za granicą, nawet jeżeli żyją w lepszych warunkach, to jednak tęsknią za swoją ojczyzną?
0: Myślę, że na pewno tak, na 100% tak, ale sądzę, że to jest uczucie znane wszystkim migrantom. Myślę, że Polonia, która wyemigrowała, nie wiem, 40 lat temu, w latach 80. do Stanów Zjednoczonych, też bardzo tęskniła do Polski, mimo że wiele osób tam zostało na zawsze, to tęskni do Polski. Tęskni do swoich rodzin, ale też wspierało je finansowo, więc myślę, że to są takie bardzo generalne zachowania, emocje i trendy przy migracjach. No ale tak wygląda po prostu życie tych, którzy muszą emigrować, aby móc przeżyć. I to był tak naprawdę przypadek Syryjczyków. Oni nie emigrowali tak naprawdę za lepszym życiem. To w ogóle nie był ich motyw. Oni uciekali przed torturami, uwięzieniem i śmiercią. Dlatego dostawali status uchodźcy, a nie byli po prostu migrantami ekonomicznymi.
1: Nie możemy także zapominać o tych uchodźcach wewnętrznych, czyli tych, którzy pozostali w Syrii, ale musieli uciekać ze swoich domów, ze swoich miast podczas rządów Bashara al-Assada. Takich osób jest ponad 5,5 miliona. To wciąż bardzo wiele osób, które mimo że są w Syrii, niby tak blisko domu, to wciąż do tych domów nie mogą powrócić.
0: Tak, ale nie jest to związane już w tym momencie z represjami reżimu, bo ci ludzie, którzy uciekli z reżimowej Syrii dalej, czyli głównie w stronę Idlib, północno-zachodniej Syrii, czy północno-wschodniej stronę Kurdystanu Syryjskiego, uciekali po prostu przed represjami. W części mogą wrócić ci, których domy stoją, ale ci, których domy są zrównane z ziemią, nie mają do czego wracać. Stąd na przykład w regionie Idlib, w guberni Idlib, wciąż jest jeszcze około 1,5 miliona przesiedlonych osób wewnętrznie, tych, którzy nie mają do czego wracać, a też nie mają żadnych funduszy, nie mają stałej pracy, aby te domy odbudować. I dopóki nie będzie wsparcia państwa w tej odbudowie, co myślę będzie bardzo trudne, dlatego że pomoc finansowa państwa dla odbudowania tak naprawdę połowy Syrii będzie bardzo, bardzo trudna. Ale jeżeli ci ludzie będą mogli rozpocząć pracę, będą mieć stały zarobek, będą dysponować zasobami, aby swoje domy odbudować, to oni na pewno to zrobią.
1: Według Banku Światowego koszty odbudowy całej Syrii to jest około 215 miliardów dolarów, co pokazuje nam skalę tak naprawdę tego wyzwania. Czy Syryjczycy liczą na pomoc zagraniczną, na pomoc z zewnątrz, czy bardziej polegają na władzach i też na własnych siłach?
0: No, to są rzeczy powiązane, bo jednak to rząd odpowiada za stosunki biznesowe z partnerami międzynarodowymi i myślę, że to jest odpowiedzialność rządu, aby ten kraj ekonomicznie dźwignąć. A kiedy mówimy kraj, no to mówimy ludzie, tak? Kiedy będą miejsca pracy, kiedy będzie odbudowana infrastruktura, no to wtedy Syria powróci do normalności.
1: Proszę powiedzieć więcej o Państwa projektach właśnie w guberni Idlib. Już Pani o tym troszeczkę wspomniała, o tym POZ-cie. Jaka potrzeba jest dla tego typu pomocy, jaką Państwo oferujecie?
0: Pracujemy z lokalną organizacją pomocową, syryjską medyczną organizacją. Ona to centrum otworzyła. Jest to organizacja lokalna, pracująca na lokalnych prawach, znająca język arabski. Zajmuje się na przykład rekrutacją i zatrudnieniem lekarzy. My nie jesteśmy w stanie tego z Polski zrobić. Ta przychodnia jakby odpowiada na wszystkie potrzeby mieszkańców. Zapewnia im bezpłatny dostęp do najważniejszych specjalizacji lekarskich, czyli do lekarza pierwszego kontaktu, do pediatry, do internisty. Ma też własne laboratorium, gdzie w ciągu kilkunastu minut robione są wyniki badań krwi i moczu. Ma taki oddział dożywiania, ponieważ przy tej przychodni pracuje taki zespół promotorów medycznych, którzy codziennie

0: letnie samochodem jadą do wiosek wokół tego centrum medycznego, wokół tej przychodni. Chodzą od drzwi do drzwi i sprawdzają sytuację zdrowotną dzieci. Kiedy znajdą dziecko, które wymaga interwencji, które na przykład też jest w stanie skrajnego, ostrego niedożywienia, natychmiast kierują je do dożywiania do przychodni. Widziałam te dzieci w dożywianiu. To nie są dzieci, które są podpięte do kroplówek. To są i noworodki, i dzieci do lat 5, które otrzymują specjalną mieszankę wysokoproteinową, tak zwaną plumpinat, opartą na oleju z orzechów arachidowych, z witaminami, z mikroelementami. To jest rodzaj takich saszetek, dość dużych, i w zależności od stopnia niedożywienia oraz oczywiście wagi, wieku dziecka, takie dziecko musi zjeść jedną lub dwie takie saszetki dziennie, które dostaje za darmo w naszej przychodni. Co 14 dni badany jest postęp w nabieraniu wagi i wzrostu takich dzieci. No i w zależności od tego, w którym takim centylu skali to dziecko się znajduje w trakcie tej terapii, to jest albo ona zakończana, albo kontynuowana. Oczywiście matki otrzymują pełną informację, jak należy prawidłowo żywić takie dziecko, no ale często te matki po prostu nie mają pokarmu albo mają niewystarczającą ilość i stąd te dzieci też są niedożywione, bo tak jak sprawdziłam, jest zawsze olbrzymia zachęta do karmienia piersią i te matki karmią piersią dzieci do 2 lat. Oczywiście też w międzyczasie bilansując tę dietę warzywami i innymi produktami, tak aby to dziecko miało właściwą dietę. W przychodni dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Oczywiście też są badani mężczyźni, osoby starsze, niepełnosprawne i za darmo są wydawane leki. Więc jakby no, jest to taki cały pakiet usług medycznych do ludzi, którzy są w skrajnej biedzie, a przecież też chorują.
1: Czy dużo osób zgłasza się codziennie do tej przychodni?
0: Byłam tam codziennie i codziennie jest to około 100-120 osób, którzy korzystają z usług tej przychodni. Głównie są to kobiety z dziećmi.
1: Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która dziś łączy się z nami prosto z syryjskiego Aleppo. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w tym wydaniu Świata w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosjanie planują kolejne prowokacje, przekazał wicepremier Radosław Sikorski. Minister zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej rozmawiali w sprawie przyszłych limitów w wynagrodzeniach lekarzy. Czarny koń tego mundialu, Maroko, za godzinę zagra z Francją. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam.

0: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie planują kolejne prowokacje, przekazał wicepremier Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych o ostrzeżeniach od Amerykanów. Wicepremier Sikorski nie chciał komentować informacji służb, ale podkreślił, że Rosjanie są odpowiedzialni już za wiele aktów dywersji na terenie Polski.
1: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
0: Także szef MSZ Francji potwierdził, że Francja i Polska od 4 lat są na celowniku Rosji, która wykazuje dużą agresywność w tych tak zwanych zakresach hybrydowych. Mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji o kształcie zapowiadanych reform. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Spotkanie dotyczyło propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów B2B.
2: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
3: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
4: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
2: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Prawie 700 wykonawców, nie tylko z Polski, ale też z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii czy Ukrainy, uczestniczy w 53. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. 15-letnia Natalia Smolarczyk podczas ubiegłorocznego festiwalu zdobyła nagrodę główną, Złotą Jodłę.
5: W festiwalu biorę udział po raz drugi. Śpiewałam 2 piosenki, Aleja Gwiazd i stand-up. Biorę udział w festiwalu dlatego, że bardzo lubię śpiewać. Lubię śpiewać właśnie takie energiczne piosenki, takie jak tutaj właśnie na tym festiwalu przedstawiłam. No i sprawia mi to radość. Bardzo lubię to robić.
0: Andrzej Wolski przyznaje, że poziom konkursu jest bardzo wysoki.
6: Stawiają nam wyższą poprzeczkę wokaliści i zespoły. Także obrady jury na pewno będą bardzo trudne, ale na pewno będzie to sprawiedliwy wyrok. Kryteriami dla jury przede wszystkim jest czystość śpiewania, barwa głosu. Tutaj doszukujemy się już więcej, dlatego że bardzo dużo osób jest dobrze śpiewających. A już wyszukuje się takie osoby, które zaczynają śpiewać z pełną świadomością.
0: Organizatorem festiwalu jest Związek Harcerstwa Polskiego. Reprezentacja Maroka, określana przed mundialem czarnym koniem, potwierdza swoją formę. O 22 polskiego czasu zagra z Francją w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. O znaczeniu tego meczu mówi Shamsdin Talbi, zawodnik reprezentacji Maroka. To będzie ważny mecz przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie w tej chwili, ale cóż, musimy się przygotować tak, jak robiliśmy to od początku tych rozgrywek, z pełnym zaangażowaniem, a wtedy wszystko jest możliwe. Obejrzeliśmy kilka fragmentów meczów i jak wszyscy wiedzą, to świetna drużyna. Ale cóż, my jesteśmy też świetną drużyną i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby się zakwalifikować. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią albo Belgią.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i województwa lubelskiego. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 18. Lokalnie może spaść do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy. W nocy od 9 stopni na południu do 15 nad morzem, chłodniej na Podhalu 5. W piątek miejscami przelotny deszcz, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Temperatura w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 26 na zachodzie.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, nieco

0: Nad 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na Wybrzeżu oraz w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat. Autopromocja.
2: Największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej ujawniona dopiero po 1987 roku.
3: Mówi się o niej nawet Mały Katyń.
2: Obława augustowska.
3: O tej tragedii z lipca 1945 roku porozmawiamy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
2: Posłuchamy niezwykłego dokumentu Alicji Maciejowskiej Obława augustowska.
3: A naszym i Państwa gościem będzie dr Łukasz Paszcz, historyk z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy augustowskiej.
2: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
3: i Wiesław Molek.
1: Autopromocja.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już za chwilę Paweł Wojewódka i jego goście. Dzień dobry, Pawle. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Co dzisiaj u ciebie w programie?
6: No dzisiaj u mnie sportowo w programie, ale to jest taki prawdziwy sport. Sport niczym nieskażony i sport nieskażony brylantyną na włosach.
4: Ojej, słuchaj, mnie brylantyna na włosach absolutnie nie grozi. Spoglądam na twój entourage, chyba też nie.
6: No nie, nie, mnie nie grozi również.
4: No to rozumiem, że nie o fryzurach będzie.
6: Nie, na szczęście. Ale o prawdziwym, ale moim zdaniem to jest dzisiaj rozmowa o tak zwanym prawdziwym sporcie i o zaangażowaniu. To trzeba kochać.
4: To dajmy z siebie wszystko. Zapraszam, pomówmy o tym.
1: Pomówmy o tym.
6: A może się co nieco już wyjaśniło, o sporcie dzisiaj będziemy rozmawiali, a pomówię z panią Ingą Maruszyńską-Malachowską, pełnomocnikiem rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie do spraw osób z niepełnosprawnością i z panem Wojciechem Makowskim, konsultantem do spraw dostępności. Rozumiem, że dostępności sportu, panie Wojciechu.
7: Dobry wieczór Państwu. Dostępności przede wszystkim uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami. W tym również w kwestiach sportowych, jakby nie było, AWF siłą rzeczy jest dosyć silnie ze sportem związany.
6: Ja już powiedziałem, że mnie to bardzo fascynuje, że osoby, przepraszam, że osoby z niepełnosprawnościami tak się oddają działalności sportowej i na przykład piłkarze z niepełnosprawnościami są dla mnie tak niesamowitym zjawiskiem i co ci mężczyźni, faceci na tym boisku robią, to właściwie należałoby wyświetlać tym naszym sprawnym piłkarzom.
7: Kto wie, może kiedyś dojdzie do jakiegoś sparingu między piłkarzami a amfutbolistami, bo tutaj pan redaktor nawiązuje do właśnie tej dyscypliny sportu. Natomiast trzeba powiedzieć, że sport osób z niepełnosprawnościami czy sport paralimpijski jest niezwykle ciekawy, ma wiele do zaoferowania nie tylko kibicom, natomiast dla samych sportowców to jest często najczystsza walka i realizowanie swoich własnych marzeń. Myślę, że wchodzi też taki aspekt czysto psychologiczny, ponieważ mając na co dzień wiele ograniczeń, myślę, że dużo silniej docenia się te obszary, które są właśnie nomen omen dostępne.
6: No i właśnie, pani Inga Maruszewska-Malachowska. Mam do pani takie pytanie. Czy studenci z niepełnosprawnościami są również studentami Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie?
8: Tak, wśród naszych studentów mamy studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy studentów z dysfunkcją wzroku, słuchu, z różnymi schorzeniami psychicznymi z orzeczeniem bądź bez orzeczenia, dlatego że projekt, który teraz jest realizowany w uczelni, Sportowa Uczelnia Dostępna, wprowadził zapis do regulaminu studiów, że studenci, którzy nie mają orzeczenia, a bo na przykład mają jakieś specjalne potrzeby, na które nie dostaliby orzeczenia, mogą wystąpić wraz z dokumentacją

0: administracją medyczną do dziekana o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, więc nie mają orzeczenia tego z orzecznictwa medycznego, ale mają specjalne potrzeby, które bierzemy pod uwagę, realizując proces dydaktyczny.
1: No może zdradzę tutaj, bo tego nie widać. Pan Wojciech jest osobą niewidzącą.
2: Zgadza się, tak. Jestem osobą niewidomą i śmiało możemy o tym mówić. To jest też słowo, którego się nie boimy.
1: Nie boimy się. A pani Inga zajmuje się na przykład osobami niewidzącymi i uczy te osoby żeglować. Tak, proszę państwa, omega, żagle, ale też rejsy pełnomorskie.
0: Tutaj troszkę sprostuję, bo poza uczelnią te rejsy pełnomorskie, rzeczywiście z osobami niewidomymi i z dysfunkcją wzroku, a podczas obozów, tak jak pan redaktor wspomniał, na omedze miałam przyjemność pływać ze studentką głuchą, ze studentką z dysfunkcją wzroku, czyli pole widzenia było, ale rzeczywiście ograniczone i osiągnęła wszystkie efekty. Zrobiła samodzielnie zwrot przy sztak, zawiązała 8 węzłów, więc możemy powiedzieć, że bezpiecznie osiągnęła efekty i zaliczyła obóz, gdzie tylko jedną częścią jest żeglarstwo, bo jeszcze do tego był windsurfing, kajaki, pływanie i śmiało to wszystko osiągnęła.
1: I rozumiem, że zawsze miała stopę wody pod kilem.
0: Oczywiście.
1: Panie Wojtku, a pan jaką dyscyplinę sportu uprawia? Czy uprawiał?
2: To dobrze, że właśnie pan redaktor podkreślił, że może to być czas przeszły, dlatego że ja już jestem w tym momencie emerytowanym pływakiem, paralimpijczykiem. Reprezentowałem nasz kraj na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio, w Tokio. Później z pływaniem się rozstaliśmy. Troszkę próbowałem swoich sił w paratriatlonie. Natomiast w tym momencie jestem już na etapie szczęśliwego amatorstwa. Z planami oczywiście na przyszłość, natomiast czysto w takich startach ulicznych dla siebie, dla zdrowia, dla przyzwyczajenia, bo też ruszając się całe życie, to już później tak nie da się siąść na kanapie bez ruchu.
1: Ja się zastanawiam nad tym, dlaczego sport osób z niepełnosprawnościami nie jest pokazywany w różnych mediach. Są od czasu do czasu wyimki jakieś z zawodów, meczy czy olimpiad, prawda? Ale to są krótkie bardzo formy. Tu nie ma takiego pełnego przekazu. A rzeczywiście tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy o rugbystach na wózkach inwalidzkich. No to jest duże przeżycie.
2: To prawda. Powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, jak oni to robią, bo to są ludzie, którzy chyba nie mają układu nerwowego momentami i jeśli chodzi o ich instynkt przetrwania, to coś jest nie do końca chyba tak, mówię żartobliwie, ale wyczyniają niesamowite rzeczy na tych wózkach. Natomiast to fakt, sport paralimpijski może nie jest tak pokazywany szeroko, to nie ulega wątpliwościom, natomiast też się zmienia to z roku na rok. Igrzyska paralimpijskie są już coraz bardziej całościowo pokazywane w polskiej telewizji. Brakuje troszeczkę tych dyscyplin, mniejszych zawodów, mistrzostw świata, Europy, natomiast myślę, że to też wymaga przełamywania pewnych barier, takich mentalnych, społecznych, samego postrzegania sportu osób z niepełnosprawnościami, no i takiego zrozumienia, że ten sport naprawdę niesie ze sobą ogromne wartości ważne dla całego społeczeństwa.
1: No i chyba dlatego ta akcja społeczna zorganizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie pod tytułem "Tu nie robimy litości, robimy sport niepełnosprawny". Sprawdź, czy na pewno.
0: Warto sprawdzić. Tutaj może ja zrobię wstęp, a Wojtkowi oddam głos o IKS-ie. Tak jak wspomniałam, staramy się naprawdę jak najbardziej udostępnić przedmioty. Jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Jest oczywiście względem niepełnosprawności. Jest możliwość, żeby student miał asystenta, studenta ze specjalnymi potrzebami. Są dostosowane materiały, dodatkowe terminy. Naprawdę tutaj wiemy, że jeszcze nie osiągnęliśmy wszystkiego, ale jest tego coraz więcej. Z każdym, może nie dniem, ale z każdym miesiącem, z każdym cyklem szkoleniowym staramy się na tyle, ile możemy wprowadzić

0: coraz więcej, ale AWF, no to z jednej strony studenci, ale też na terenie uczelni działa IKS i tutaj...
1: Rozszyfrujmy tak. Ten skrót.
2: IKS to integracyjny klub sportowy, który działa w bardzo bliskim związku z AWF-em warszawskim. Zresztą jest to klub, którego sam byłem zawodnikiem przez wiele lat pływając. Prowadzone są w nim sekcje pływackie, tenisa stołowego, szermiercze dla osób z niepełnosprawnościami i też jeszcze kilka innych. Myślę, że jest to no, jedno z bardziej właściwych miejsc, gdzie takie rzeczy wręcz muszą się dziać, no bo gdzie ten sport rozwijać i nie tylko czysto sportowo, ale też naukowo czy badawczo. Myślę, że każdy, kto poprzebywa jakiś czas, przesiąka swego rodzaju kulturą sportową, niezależnie od swojej sprawności fizycznej. No i tam tą bliskość sportu olimpijskiego i paralimpijskiego widać jak na dłoni.
0: Dzięki temu, że mamy też teraz, realizujemy już drugą edycję projektu Sportowa Uczelnia Dostępna, możemy też coraz więcej wprowadzać. Był system szkoleń dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych, właśnie z języka prostego, z podstaw języka migowego. No bo też nie oszukujmy się, jeżeli ktoś wcześniej takiego życia się potoczyło, że nie miał do czynienia z osobami ze specjalnymi potrzebami, nie do końca wiemy, jak się zachować, więc dzięki właśnie tym projektom mamy możliwość szkolenia, mamy możliwość wprowadzenia sprzętu, pętli indukcyjnych, no czy takich już ogólnych rzeczy jak renowacje chodników, dostosowania toalet, więc naprawdę staramy się coraz bardziej, żeby nasz kampus był dostępny zarówno architektonicznie, ale też te umiejętności miękkie, które są ważniejsze, wydaje się.
1: No ja muszę się pochwalić, bo Polskie Radio ma dostępność do swoich budynków naprawdę rewelacyjną, bo mamy i rampy, mamy i windy, i właściwie osoba z niepełnosprawnością ruchową bez żadnego problemu do nas się po prostu dostanie od lat. To nie jest kwestia ostatnich lat, a to tak naprawdę od kilkudziesięciu lat u nas to istnieje.
0: No to szapoba.
2: I potwierdzamy, ponieważ właśnie windą wjechaliśmy tutaj.
1: No ale windy w każdym budynku wielopiętrowym, w budynkach użyteczności publicznej są. Ja mówię o tych rampach, czy tych windach, gdzie te przysłowiowe trzy schodki uniemożliwiają, prawda, dostanie się. A takich miejsc w Polsce mamy jeszcze bardzo, ale to bardzo wiele.
0: Nie jestem pewna, czy przy numerze 3 było to w Brajlu, bo ja naciskałam guzik, ale to sprawdzimy, jak będziemy wyjeżdżać.
1: Dobrze. To teraz mam takie pytanie. Co popycha, panie Wojtku, osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby zająć się sportem? No bo tak, na zdrowy rozum, każda niesprawność, no w pewien sposób wydawać by się mogło, pokazuje cudzysłów, że dyskwalifikuje, że no ja tego nie jestem w stanie zrobić. No jak? No prawda? No jeździć na rowerze? No nie jestem w stanie na przykład.
2: Chyba, że na tandemie.
1: A no chyba, że na tandemie.
2: W przypadku osoby niewidomej, albo na przykład na handbike'u, w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo, czyli tam kręcimy pedałami rękami, a nie nogami, jeśli nie jesteśmy w stanie, więc to prawda, w pierwszej chwili może się nasunąć wiele aktywności, których nie da się wykonać i faktycznie tak jest, bo są też rzeczy, których określona niepełnosprawność no po prostu wyklucza. Są pewne rzeczy, których nie zrobimy i tego nie przeskoczymy. Ale jakby się tak zacząć zastanawiać głębiej, to okazuje się, że na pewne sytuacje, rozwiązania są, więc oczywiście sporty dla osób z niepełnosprawnościami, one są zaadaptowane, czyli są skonstruowane, wymyślone w taki sposób, żeby posiadając daną niepełnosprawność, po prostu dało się je wykonywać, czyli na przykład właśnie kolarstwo. Rozwiązano w ten sposób, że są handbajki, są tandemy dla osób niewidomych.
1: Ale czy te dwie osoby pedałują, czy tylko pedałuje osoba, która jest zawodnikiem?
2: Dwie. Tutaj pedałują dwie osoby i tutaj mając silnego przewodnika, co zresztą na świecie się stosuje, to jest bardzo ważna rzecz. To też trzeba powiedzieć uczciwie, że w sportach paralimpijskich są pewne dyskusyjne kwestie. To nie jest tak, że to tylko inspiracja i spełnianie marzeń. Są też rzeczy, które wzbudzają wątpliwości i często właśnie, kiedy opowiadam o jeździe na tandemie, jest ta kwestia, że właśnie pedałuje i przewodnik, i zawodnik. Natomiast no, z drugiej strony to po prostu umożliwia jakiekolwiek

0: wykonanie tego, więc... Więc tutaj wygląda to w ten sposób.
1: A na basenie, bo pan wspomniał, że pan trenował i startował jako zawodnik, jako pływak. No właśnie, i teraz pytanie, jak utrzymać kierunek?
0: To jest dodatkowy element, który się zawsze trenuje, ponieważ nie widząc, nie mamy tego punktu odniesienia, czyli...

0: nie wpadać i żeby jej nie gubić, żeby nie zacząć pływać szlaczkiem albo żeby na tej linie po prostu czasu nie tracić. Natomiast to nie tylko utrzymanie prostej linii, ale też wykonywanie nawrotów wygląda trochę inaczej, dlatego że na startach, na zawodach zwykle korzysta się z asysty taperów, czyli osób, które stoją po obu stronach basenu i zawodnika niewidomego uderzają takimi tyczkami, dając mu w ten sposób znać, że to jest koniec basenu, czas na nawrót, czas na finish. I to jest również dodatkowy element, który trzeba bardzo dobrze wytrenować, bo można na nim sporo stracić, jeśli nie wyjdzie, albo doprowadzić do tego, że nawrót będzie wykonany płynnie. Więc to są właśnie te adaptacje, o których powiedziałem. Na pierwszą myśl można by dojść do wniosku, że właśnie pływanie dla osób niewidomych jest niewykonalne, ale wprowadzone są takie rozwiązania, żeby właśnie osoba niewidoma mogła bezpiecznie ten sport uprawiać i też mamy tutaj angaż osób trzecich jakby do startu, więc to jest to, co zawsze powtarzam, że większość sportów osób z niepełnosprawnościami, nawet jak dyscypliny indywidualne, to zwykle i tak praca zespołowa.
1: Mnie bardzo fascynują góry. Ja przez lata trochę się wspinałem, ale tak też turystycznie bardzo dużo. Po górach, przede wszystkim polskie Tatry lat temu, kilkadziesiąt, jeszcze puste były wtedy, tak dużo turystów nie było. I wiem, że osoby z niepełnosprawnościami, też wiem, że osoby niewidome po górach po prostu chodzą z przewodnikiem i zupełnie sobie dobrze w tym dają radę.
2: Oczywiście, tak. Tutaj też zależy, no nie wszystkie szlaki są w pełni dostosowane, ale to, co Wojtek powiedział, ta praca w duecie, czyli nie widzę przeszkód, jak to mówią osoby z dysfunkcją wzroku. I rzeczywiście też znam, że tak powiem, osoby, które szczyty pokonywały. Robiłam takie badania motowej bariery wśród osób z dysfunkcją wzroku właśnie w różnych dyscyplinach sportowych. I kontynuując tą ścieżkę górską, problem jest taki, żeby znaleźć przewodnika. I ja myślę, nie wiem, czy Wojtek się ze mną zgodzisz, że w większości dyscyplin sportowych, sportu osób ze specjalnymi potrzebami, to jest kwestia tego przewodnika, że jeżeli go mamy, zdobywamy szczyty, ale jesteśmy od niego uzależnieni, bo sami nie pójdziemy.
0: Ja myślę, że ja wiem, że to jest sedno sprawy, nawet nie chodzi
1: o... I mamy zaufanie do przewodnika, tak. Absolutne zaufanie, bo przecież osoby sprawne w górach, no też podlegają pewnym regułom, które są bardzo istotne, no bo to jest jednak przyroda i miejscami niebezpieczna.
0: Jest to swego rodzaju ryzyko, które podejmuje nawet osoba pełnosprawna wychodząc w góry, więc nie widząc to zaufanie do tego, kto prowadzi i to rozumienie siebie, ale też odpowiedzialność właśnie, która jest na tym przewodniku, to są dodatkowe rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie. I to, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to ogólnie aktywność fizyczna, nawet już nie czysto sportowo-wyczynowa, ale taka czysto powszechna, wymaga obecności kogoś obok, no bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś, kto nie widzi sam, czy pójdzie właśnie pojeździć na rowerze, jak wspominaliśmy, ale też czy pobiegać, czyli wykonywać takie bardzo trywialne czynności fizyczne dla osób pełnosprawnych. To jest też rzecz, nad którą pracujemy, i tak pozwolę sobie słówko prywatnie, jako stowarzyszenie chcemy właśnie podziałać na tej płaszczyźnie, żeby uprościć te kwestie, ponieważ jest bardzo nikły odsetek osób z niepełnosprawnościami, które w ogóle uprawiają jakąkolwiek aktywność w Polsce, ponieważ właśnie są takie trudności, jak choćby to, żeby znaleźć tę osobę, z którą będzie można taką aktywność podjąć.
1: No tak, a przecież bardzo wielu Polaków biega, to dlaczego na przykład nie mogą biegać z osobą z niepełnosprawnością i być tym wspomagającym? No może się okazać, że ta osoba z niepełnosprawnością jest lepsza od tej osoby bez niepełnosprawności, lepsza kondycyjnie, większy talent ma na przykład do biegania.
2: Albo szybsze nogi.
1: Albo szybsze nogi.
0: Tak się może zdarzyć.
1: Pan biega?
0: Od pewnego czasu tak. Biegam i mam ogromne szczęście, bo mam z kim biegać. Na co dzień trenuję, biegam z moją przewodniczką, współpracowniczką, z Paulą. Zresztą wspólnie też z naszymi małżonkami prowadzimy stowarzyszenie i doskonale znamy ten temat.

0: zawsze Paula to co mi powtarza, że to nie jest tylko tak, że ona pomaga mnie, bo oczywiście tak jest z mojej perspektywy. Natomiast okazuje się, że bycie przewodnikiem dla osoby niewidomej, czy supportem dla osoby z niepełnosprawnością w sporcie, okazuje się też być dużą wartością dla osoby, która to robi. Bo nie tylko, powiedzmy, gra na własny wynik, niesie ze sobą wartość, nie tylko to przynosi satysfakcję, ale to, że uprawia się ten sport wspólnie, że spędza się razem czas, robi się coś wartościowego. Sport ma też funkcję społeczną, co jest bardzo istotne, często się o tym zapomina. Wcześniej pan pytał, co powoduje ludźmi z niepełnosprawnościami do tego, żeby sport uprawiać mimo różnych ograniczeń. Ich jest wiele. Myślę, że właśnie to samo, co osoby pełnosprawne, tylko ten akcent na te powody jest troszeczkę inaczej rozłożony i właśnie ta kwestia nie tylko chęci realizowania samego siebie, ale właśnie tworzenia relacji społecznych, czucia się częścią czegoś, poczucia przynależności. To jest właśnie to, co można zbudować, angażując się w aktywność fizyczną osób z niepełnosprawnościami, i to dotyczy obu stron, nie tylko tej osoby, jak ja się śmieję, pasażerskiej z tandemu w sporcie osób z niepełnosprawnościami.
1: A wioślarze są też z niepełnosprawni?
0: Oczywiście.
2: Oczywiście.
0: Dyscyplina paralimpijska, wioślarstwo.
1: I co? I sternik, rozumiem, mówi w prawo,
2: sternik
1: w lewo.
2: Widzi.
1: Sternik widzi, tak.
0: To jest to jedna z tych rzeczy, której nie przeskoczymy. Natomiast sam sport może zostać zaadaptowany tak, żeby był właśnie dostępny dla wszystkich.
1: No dobrze, jeżeli ktoś chciałby wybrać się do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i powiedzieć, tak, ja chcę z wami działać, bo sport jest dla mnie bardzo ważny, bo jestem taki sam jak wszyscy inni, ale mam tam pewną jakąś niepełnosprawność.
2: Każdy przypadek jest indywidualny, ale w momencie, kiedy nie mamy tutaj sygnału od lekarza, jeżeli lekarz podstępuje zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku, no to zapraszamy do procesu rekrutacji.
1: No tak, proszę państwa, i mówiłem, że sportowcy paraolimpijczycy, o przepraszam, wiem, że to inaczej się teraz nazywa, ale to jest stary nawyk, są uśmiechnięci, zadowoleni i szczęśliwi. I o nich właśnie opowiadali dzisiaj pani Inga Marszyńska-Malachowska i pan Wojciech Makowski. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za to, że odwiedziliście naszą audycję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, życzymy dobrego wieczoru.
3: Pomówmy o tym. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Spotkanie w resorcie zdrowia to dobry wstęp do dalszych rozmów, tak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski po rozmowach z minister zdrowia. Obie strony zgodziły się, że ochrona zdrowia powinna być odpolityczniona. Maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego w kwocie 240 zł brutto za godzinę to propozycja ministerstwa, mówi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Zresztą te pomysły i nasze propozycje to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało.

0: Rząd lekarski proponuje rezygnację z kontraktów w publicznej służbie zdrowia w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych, poinformował Łukasz Jankowski.
1: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
0: Minister Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Pieniądze zostały zablokowane, a chodzi o wyrok sądu belgijskiego wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik agencji Marcin Hadaj powiedział, że nie zgadza się ona na zablokowanie pieniędzy.
2: Podjęliśmy odpowiednie kroki prawne w celu unieważnienia tego zabezpieczenia, a jednocześnie rozmawiamy z uprawnionymi organami państwa polskiego na temat zabezpieczenia środków niezbędnych w tym okresie przejściowym na pełne, zgodne z przepisami, funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli de facto funkcjonowanie polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok, nakazując Polsce zapłatę Pfizerowi prawie 5,5 miliarda złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Barwny korowód w rytmie muzyki z całego świata przeszedł ulicami Pabianic w województwie łódzkim. Otworzył on Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka. To okazja do integracji i zapoznania się z kulturą z całego świata.
3: Różne narodowości mamy. Jest to takie zjednoczone wszystko.
4: Naprawdę super wrażenie, zwłaszcza podoba nam się zespół z Afryki.
0: Na festiwalu w Pabianicach wystąpi ponad 300 artystów, m.in. z Meksyku, Indonezji, Serbii, Kostaryki i Kenii.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Są 33 minuty po godzinie 21. Dwudniowy szczyt w stolicy Turcji zwieńczyła deklaracja przywódców NATO, w której podkreślili znaczenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Sojusz ogłosił również nowe inwestycje w obronność. I od tego zaczniemy stan dnia.
7: Stan dnia.
6: Na gościem Polskiego Radia 24 jest dr Marek Kozubel, ekspert do spraw Europy Wschodniej, historyk, współpracujący na co dzień z YouTube'owym kanałem Kremlinka Show. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam również słuchaczy.
6: Podobno w Kijowie rośnie takie przekonanie, że szczyt NATO w Ankarze przyniósł przełom w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że Moskwa podobno otrzymała taki też wyraźny sygnał, a Donald Trump inaczej ocenia dziś sytuację Władimira Putina. Zgodziłby się pan z tym?
8: Tutaj możemy mieć do czynienia z wpływem bardzo wielu czynników, jeżeli chodzi o postawę Donalda Trumpa, jego zmieniający się powoli stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tutaj pamiętajmy, że bardzo prawdopodobne jest to, że podczas spotkania na Alasce rok temu Władimir Putin, prawdopodobnie będąc bardzo pewnym siebie, przedstawił zapewne Donaldowi Trumpowi taką wizję dalszego przebiegu wojny, w którym Rosjanie no bezwzględnie do jakiegoś tam terminu, nie wiemy do końca jakiego, będą w stanie zająć cały Donbas. No i po prostu chciał wskazać na to, że lepiej jest naciskać na Ukrainę, no bo zwycięstwo Rosji jest nieuchronne. Ale jak widzimy, ciągle zmieniający się kalendarz tego zajmowania obwodu donieckiego, który Rosjanie tak naprawdę, no, można powiedzieć, oni sobie wyznaczyli za cel, schodząc z tak naprawdę bardziej ambitnych założeń inwazji na Ukrainę. Już nawet odkładanie tego celu, no, już jest sygnałem dla Amerykanów. Stąd na przykład widzimy też, że zmienia się tutaj, jakby to powiedzieć, wyznaczanie nawet tych głównych osobistości po stronie amerykańskiej administracji, które miałyby komentować tą sprawę. My już nie widzimy aż tyle komentarzy czy skupiania uwagi mediów na przykład na wyprawach Jareda Kushnera.

0: i pana Witkoffa do Moskwy czy na Bliski Wschód. Pamiętajmy, że byli oni wyznaczeni na tych negocjatorów, czy raczej arbitrów. I pamiętajmy, że też z uwagi na ich pochodzenie, no to byli oni całkiem słusznie traktowani i oceniani jako jednak sylwetki prorosyjskie. I tutaj jeszcze pamiętajmy o jeszcze innych czynnikach, nawet takich wewnątrzamerykańskich. Poza tym, że Rosjanie nie są w stanie dowieść tego swojego planu, tego swojego zwycięstwa, to pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej wielkimi krokami zbliżają się wybory połówkowe na jesień. I jak na razie wiele wskazuje na to, że Partia Republikańska może je po prostu dość dotkliwie przegrać, a to otwiera ogromne problemy przed Donaldem Trumpem. Także tutaj jakaś taka próba igrania z rzeczywistością no raczej nie będzie pozytywnie wpływała na szanse i partii republikańskiej, jak i samego prezydenta Trumpa. Pamiętajmy, że republikanie boją się tego zwycięstwa demokratów, bo też obawiają się potencjalnego impeachmentu Trumpa. No ale ja osobiście jakoś tak niespecjalnie w ten impeachment wierzę.
1: Wielka
0: ale
1: polityka wchodzi. Mhm.
0: Dokładnie, dokładnie, panie redaktorze. Więc tutaj tak naprawdę nam się miesza ta polityka wewnątrzamerykańska, która ma też jeszcze tutaj inne te odcienie, ten związek ze sprawami ukraińskimi, a z drugiej strony jeszcze właśnie wchodzą aspekty zewnętrzne, czyli właśnie chociażby problemy Rosji i na froncie, i wewnątrz Rosji. Pamiętajmy, że te uderzenia w głąb Rosji, one mogą naprawdę robić na Donaldzie Trumpie wrażenie. Tego ja bym tutaj zupełnie nie przekreślał. Pamiętajmy, że Marco Rubio teraz odgrywa też właśnie większą rolę w komentowaniu tych spraw związanych z Rosją i Ukrainą. I to on definitywnie podkreślił, że żaden duch Anchorage, czyli miejsca spotkania Trumpa i Putina na Alasce, żaden duch Anchorage nie istnieje, co Rosjan bardzo mocno dotknęło, bo oni ciągle postulowali, że zakończenie konfliktu ma właśnie ma nastąpić właśnie zgodnie z tym duchem. No a ten duch prawdopodobnie zakładał, że Ukraińcy mają się po prostu poddać, skapitulować i oddać Rosjanom to, co oni chcą. Oczywiście otrzymując w tak zwaną nagrodę tak naprawdę bardzo niepewną perspektywę rozejmu, zawieszenia broni, który prawdopodobnie niedługo później by został przez Rosjan zerwany, a wtedy oczywiście by stwierdzono, że Ukraińcy są sami sobie winni. To taki klasyk, obwinianie ofiary.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że Donald Trump po prostu lubi trzymać z wygranymi, obojętnie kto tą palmę pierwszeństwa dzierży. Ale ja pamiętam luty 2025. To jest coś, co nigdy chyba w historii się nie wydarzyło i prawdopodobnie dziennikarze by się zabijali o to, żeby dowiedzieć się, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w Białym Domu. A tu wszystko widzieliśmy po prostu w mediach społecznościowych, kiedy Donald Trump kłóci się z Wołodymirem Zełenskim. Dochodzi po prostu do kłótni między przed dziennikarzami. No dobrze, ale czy prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę, że bez udziału Stanów Zjednoczonych bardzo trudno jest sobie wyobrazić osiągnięcie porozumienia pokojowego, a z drugiej strony, czy Donald Trump już zapomniał te kłótnie w Białym Domu?
0: Znaczy, ta kłótnia w Białym Domu, ona tak naprawdę miała charakter instrumentalny. To miał być element nacisku na Zełenskiego. Demonstracja też siły obliczona na to, żeby to rezonowało na Europę. Chodziło o to, żeby po prostu postawić Ukraińców pod ścianą. Ja wiem, że w Polsce te zachowanie prostackie, nawiasem mówiąc, Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a znalazło poklask u niektórych odbiorców, no głównie tam określonych partii politycznych. Już nie będziemy wchodzić w to jakich, ale wracając, tutaj niedoceniono kilku aspektów. Donald Trump i jego wiceprezydent zdecydowanie przecenili swoje możliwości. Oni wtedy chcieli chwycić za dużo tych srok za ogon. I pamiętajmy, że J.D. Vance w tym samym czasie też na przykład latał do Monachium i opowiadał, jaka to Europa Zachodnia jest zła, zgniła, czego oni się w ogóle tej Rosji czepiają biednej. To było mniej więcej takie podejście. Niedługo później się zaczęło terroryzować.

0: Panie Duńczyków tematem Grenlandii, a to Amerykanie już sobie wyobrazili, że będą Kanadę okupować.
1: No, trochę to jakby wróciło na tym szczycie NATO, bo pojawiała się jeszcze kwestia Grenlandii, no i oczywiście oskarżenie Hiszpanii o to, że w ogóle nie chce pomagać.
0: No tak, ale tutaj zauważmy jedną rzecz. Przede wszystkim wbrew pozorom pozytywne jest to, że pękł mit wszechmocnych Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone dotychczas były w dużej mierze wszechmocne, mając tak naprawdę u boku potężny sojusz. Sojusz,
1: ochroniarz
0: na który
1: świata.
0: Się składała. Tak, dokładnie, ale okazało się, że ten ochroniarz świata to jest taki trochę kulawy, jeżeli się okaże, że nikt z Europy nie prowadzi wózka inwalidzkiego, na którym on aktualnie siedzi. Więc to jest tego typu problem. Amerykanie próbowali na przykład załatwić sprawę z Iranem możliwościami własnymi, plus jeszcze do tego sojusznika z Bliskiego Wschodu. Mowa tutaj oczywiście o Izraelu. No i jaki mamy tego skutek? No, dość fatalny, może nie tyle jakoś mocno bezpośrednio dla Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o wizerunek USA, no to to się po prostu skończyło bardzo źle. I zarazem też same działania tutaj, przepraszam. Tutaj jeżeli też chodzi tak. o... Wracając, przepraszam za zakłócenie. Jeżeli chodzi o też nawet chociażby tą kwestię amunicji, jaka była potrzebna do konfrontacji z Iranem, to tutaj się okazało, że Amerykanie no, też jednak zdarzają się z pewnymi wąskimi gardłami.
1: No i o to właśnie chciałem teraz zapytać, bo teraz jest no, dyskusja, no, już chyba przetoczyła się przez Polskę, dyskusja dotycząca rakiet PAC-3, czyli tych, które zasilają system baterii Patriot. Oficjalnie rozumiem te informacje, które do nas dotarły, to, że Polska przekazała 5 takich rakiet Ukrainie. Na ile istotna jest zapowiedź Stanów Zjednoczonych, bo rozumiem, to jest na razie zapowiedź, udzielenia licencji Ukrainie na produkcję właśnie tych rakiet PAC-3 do systemu Patriot? Czyżby Amerykanie się wystraszyli, tutaj w taki wielki cudzysłów biorę podróbek, bo podobno Ukraina jest już bliska stworzenia podobnych rakiet i to dużo taniej, no a świat gdyby usłyszał, że można mieć podobne rakiety co PAC-3 za 1/3 tej ceny, no to mógłby to być absolutny, jakkolwiek to źle zabrzmi, zbrojeniowy hit.
0: Znaczy tutaj zauważmy jeszcze jedną rzecz. Licencja może być udzielona, ale na przykład na produkcję, powiedzmy na potrzeby własne, a już nie na handel międzynarodowy. Mhm. Poza tym też pamiętajmy, że cykl produkcyjny takiej jednej rakiety PAC-3 MSE od Lockheed Martin, to on wynosi zdaje się 24 miesiące, więc powiedzmy no Ukraińcy, nawet jeżeli teraz by zaczęli produkować pierwsze rakiety, no to zobaczą je dopiero za 2 lata. No może w najlepszym wypadku 1,5, jeżeli się sprężą. No ale wiemy, że takie natychmiastowe ruszenie z produkcją no nie jest możliwe. Co innego, na przykład prostsze rakiety opracowane dekady temu, na przykład tak jak PAC-2, które są przykładowo produkowane teraz też obecnie w Niemczech. Tutaj w tym wypadku one mają oczywiście ograniczone możliwości do zwalczania na przykład rakiet balistycznych. One są najcięższe do przechwycenia. I no, tam wynosi ta skuteczność 20-30%, ale za to radzą sobie powiedzmy z lepiej znacznie z przychwytywaniem rakiet manewrujących, a one stanowią jednak większą część tego rosyjskiego arsenału do bombardowania Ukrainy.
1: Panie doktorze, a jak pan odebrał te informacje, że Polska przekazała jednak te rakiety do patriotów?
0: Znaczy biorąc pod uwagę to, ile ich przekazano, ile ich tam było? 4-5?
1: 4-5, to jakoś tak.
0: Dokładnie. Mamy ich zdaje się 200 albo mamy mieć 200. Więc nie wiem, jakiś wielki dramat z tego zrobiono. No to, na dobrą sprawę. Taka, wie pan co, panie redaktorze, taka burza szklance wody. Bo powiedzmy sobie tak, ani nie ma nad czym płakać, ani za bardzo się chyba nie ma czym chwalić.
1: Zgodnie z badaniem SW Research dla Onetu 44,8% badanych

0: Z perspektywy czasu uważa, że pomoc udzielona Ukrainie przez Polskę była zbyt duża. 38,2% Polaków stwierdziło z kolei, że skala pomocy była odpowiednia. Ja rozumiem, że ten sondaż no, jest prowadzony w czasach takich dosyć dużych emocji i zastanawiam się, jak ten sondaż odbierać. No, prawie 45% Polaków mówi, badanych oczywiście, że ta pomoc udzielona Ukrainie przez Polskę jednak była zbyt duża. Ja pamiętam 2022 rok, kiedy my jako Polacy ruszyli na granicę. W sklepach były specjalne kosze z pomocą. Każdy, kto jakkolwiek mógł, na miarę swoich możliwości pomagał. A dzisiaj po tych kilku latach mówimy, no jednak poświęciliśmy za dużo. Pańskim zdaniem za dużo?
1: Pytanie, za dużo czego konkretnie? Bo kiedy okazało się, no, jak Ministerstwo Obrony ujawniło skalę pomocy, no to tam też wymieniono, co konkretnie przekazano Ukrainie. I tutaj warto tak przypomnieć jedną rzecz. Co o wielu tych typach uzbrojenia, które Ukraińcom przekazano, co mówiono o sensie ich utrzymywania na stanie, na wyposażeniu Wojska Polskiego przed rokiem 22? Jak się wypowiadano o MiG-29? Ja niekiedy się spotykałem od tak zwanych śrubkologów z takimi emocjonalnymi komentarzami, że to są latające trumny. Żadne Wunderwaffe. Jeżeli chodzi o czołgi T-72, pamiętajmy, że Polsce Związek Sowiecki przekazał nie jakąś tam rozwiniętą wersję, tylko wersję M, która no, była gorsza na przykład od powszechnej w Związku Sowieckim wersji B.
0: No, ale było takie oburzenie. No tak, ale panie doktorze, ale było takie oburzenie, że no, przekazaliśmy, no ale za darmo oddaliśmy ten sprzęt, te migi choćby nawet. I mieliśmy w zamian otrzymać technologię dronową, cokolwiek kryje się pod tym hasłem technologii dronowej. No a Ukraińcy mówią, no, ale my już w zasadzie to nie chcemy tych migów, bo one są stare i nieprzydatne, a na dzisiejszym polu walki taki sprzęt to, tak jak pan mówi, no nawet utrzymywać to jest ciężko, więc może jeżeli Polska je wyremontuje, to my je weźmiemy. No to gdzieś tam w środku zabolało.
1: Znaczy, no tutaj oczywiście emocjonalnie mogło zaboleć, tylko no teraz sobie wyobraźmy, jaki jest sens przekazywania za nowoczesne rozwiązania czegoś no, dość starego, niezbyt lotnego, w tym sensie, że no, z tymi migami to zdaje się były różne problemy co do ich stanu i zagrożenia dla samych pilotów. Więc bardziej prawdopodobne byłoby to, że głównie do czego by się te migi nadawały, to bardziej jako zestawy części zamiennych do jeszcze latających maszyn. Więc no tutaj ciężko się nie przychylić do tego, co powiedział pan minister Jacek Czaputowicz, kiedy on skrytykował takie podejście, traktowanie tych migów jako nie wiadomo czego i oczekiwania od Ukraińców, że przekażą oni za to jakieś swoje czołowe technologie, czołowe albo na przykład czołowe rozwiązania, bo pamiętajmy, że tutaj nie chodzi tyle o przekazanie powiedzmy jakiegoś konkretnego drona z instrukcją obsługi, instrukcją tego, jak on jest zbudowany po to, żeby w Polsce można było, nie wiem, jakiś taki dronik FPV, czy nawet dron dalekiego zasięgu sklepać, skonstruować i wysłać. Tutaj chodzi o tak naprawdę cały system, jaki Ukraińcy sobie stworzyli do kontrolowania pola walki i zarazem kontrolowania dronów na tym polu. Dalej pamiętajmy, że te właśnie rosyjsko-ukraińskie pole walki, one jest bardzo mocno tymi dronami nasycone. One bardzo mocno mieszają w trakcie boju szyki. I tutaj warto wspomnieć o jednej takiej sytuacji. Kiedyś to jeszcze był początek 24 roku. Rozmawiałem z jednym z ukraińskich oficerów z oddziału wykorzystującego właśnie takie latające bezzałogowce. No i on podczas spotkania z oficerami państw NATO opowiedział, jak obecnie, a to pamiętajmy, to było stanem na początek roku 24.

0: jak wyglądała sytuacja wtedy na polu walki. I wtedy jeden z tych oficerów, on mi nie chciał powiedzieć jakiej narodowości, chodzi oczywiście o oficerów natowskich, odpowiedział, że przecież tak się nie da dowodzić w takich warunkach. Teraz to nasycenie dronami jest jeszcze większe. Dużo większy jest udział też sztucznej inteligencji w zarządzaniu tym polem walki. W ogóle bardzo mocno wzrosło zapotrzebowanie na całe te systemy zarządzania polem walki, zbierania informacji, ich analizowania. Dzisiaj człowiek już nie jest w stanie uporać się z tak naprawdę takim ogromnym ciężarem, wręcz nadmiaru informacji. Dlatego tutaj nawet wykorzystywanie sztucznej inteligencji, całej masy innych też rozwiązań, łączenia tych różnych systemów zarządzania polem walki, na przykład artylerii, dronów i tym podobne. Ukraińcy zdołali to wszystko spiąć i stworzyć jakiś jeden system. Także tutaj to też o to chodzi. To nie są tylko jakieś tam, że tak to ujmę, jak to mówią niektórzy w Polsce, latające drony komunijne.
1: Panie doktorze,
0: To jest coś więcej.
1: doskonale to rozumiem. Panie doktorze, mamy dużo takich pojedynczych informacji, które do nas docierają, czyli na przykład, że ukraińskie wojsko poinformowało o uderzeniu w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni na Morzu Azowskim, że dochodzi do kolejnego ataku na przykład na magazyny z paliwem. Patrząc, korzystając jakby z pańskiego doświadczenia, z pańskiej wiedzy i to, jak na co dzień pan obserwuje, jak zmienia się sytuacja na froncie, jaka jest prawda? Jak wygląda ta sytuacja obecnie na tym froncie w Donbasie? Na ile jakby docierają do nas te przekazy ze strony, rozumiem, ukraińskiej i też ze strony rosyjskiej? Jak oddzielić propagandę od tej faktycznej sytuacji? Jak by pan to ocenił na ten moment?
0: Znaczy ja przede wszystkim sugerowałbym słuchaczom radia, aby odejść od takiego manichejskiego podejścia typu ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. My od dawna nie mamy do czynienia z taką sytuacją i to, że Rosjanie na przykład posuwają się tak naprawdę niezwykle mozolnie na polu walki, na dodatek jeszcze kosztem bardzo ogromnych, nieoptymalnych wręcz strat w stosunku co do zajętego terenu i wagi politycznej, strategicznej tegoż terenu, ja bym naprawdę tutaj nie traktował tego w taki sposób, że skoro oni się mimo wszystko posuwają naprzód, to znaczy, że oni muszą wygrywać.
1: Mówi pan o Rosjanach.
0: Nie na tym, o Rosjanach, tak. Nie na tym polega wygrywanie wojny, że ktoś po prostu idzie do przodu. Liczą się koszty. Dwa. W prawdziwej wojnie liczy się też to, co się dzieje poza frontem. Jak wygląda sytuacja w głębi obu państw, które wojują. Jak wygląda sytuacja na bliskim zapleczu frontu, czyli tym zapleczu, które bezpośrednio wpływa też na działania frontowe. I tutaj widzimy taki obraz niezwykle zawiły, bo zauważmy jedną rzecz. Obie strony teraz już mają parytet tak naprawdę w okładaniu się różnego rodzaju efektorami w głębi swojego terytorium. Wiadomo, że Rosjanie od samego początku inwazji mieli zdolność do rażenia każdego zakątka Ukrainy. Teraz się nagle okazuje, że Ukraińcy są w stanie sięgnąć naprawdę bardzo głęboko w Rosję. Są w stanie uderzyć w takie miejscowości jak Omsk. Więc tutaj tak naprawdę widzimy, że parytet się zaczyna tworzyć. A jeszcze kolejna kwestia. Ukraińcy zaczynają systematycznie też używać coraz więcej efektorów. Co prawda są to nie tyle rakiety, a głównie drony, ale mimo wszystko one bardzo często dolatują i dokonują bardzo dużych szkód. Tak jak to właśnie było w przypadku rafinerii w Omsku. Choć tam trzeba podkreślić, że Rosjanie sami poniekąd Ukraińcom pomogli poprzez to, że no, nikt nie pomyślał o tym, żeby po prostu wstrzymać pracę tej rafinerii. A tak wszystko tam było pod ciśnieniem. Ropa, benzyna, wszystko było pięknie na swoim miejscu, wszystko pracowało i te drony miały po prostu ułatwione zadanie, jeżeli chodziło o dokonanie zniszczeń.
1: To się chyba
0: To jest
1: nazywa
0: przykład
1: proszenie,
0: oczywiście.
1: To się nazywa chyba proszenie o

0: Guza. Panie doktorze, zostały nam jeszcze 2 minuty, a ponieważ dosłownie kilkanaście minut temu pojawiła się depesza, to chciałbym, żeby pan krótko też się do niej odniósł. A chodzi o słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który przekazał, że na spotkaniu z prezydentem Polski Karolem Nawrockim przywódcy omówili m.in. kwestie historyczne, podkreślając konieczność utrzymania konstruktywnego dialogu, aby nie zniszczyć przyjacielskich relacji między obu krajami. To na koniec zapytam, jak pan ocenia te słowa prezydenta Ukrainy? Powinniśmy być delikatni, by nie zniszczyć przyjacielskich relacji z Polską.
1: Znaczy, ja mam tutaj wrażenie, że po prostu powoli ten spór się wyczerpuje. Dlaczego? Nadchodzi, pamiętajmy, kolejna rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca, więc można powiedzieć, że tutaj będziemy mieć do czynienia z prawdopodobnie już taką kulminacją tego sporu. Kolejna kwestia, widać, że żaden już obóz będący u władzy, czy to na Ukrainie, czy to w Polsce, jednak nie widzi już sensu kontynuowania tego. I mówimy tutaj i o obozie prezydenta Zełenskiego. Widzimy, że rząd Donalda Tuska też w ogóle nie chciał brać w tym udziału, wolał się odsuwać od tej kwestii. No a dodatkowo prawdopodobnie też i obóz prezydenta Karola Nawrockiego też widzi, że tutaj już raczej się dużo na tym ugrać nie da. Może po prostu się ta sytuacja wymknąć spod kontroli.
0: Czyli ciśnienie, ciśnienie zaczyna się obniżać.
1: Tak, ktoś właśnie pomyślał właśnie odwrotnie niż Rosjanie w Omsku. Trzeba tutaj wyłączyć trochę tej aparatury, zmniejszyć ciśnienie i zacząć się właśnie zachowywać bardziej konstruktywnie. Więc no tutaj miejmy nadzieję na to, że uda się dojść tutaj w końcu do jakiegoś sensownego porozumienia.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. Doktor Marek Kozubel, ekspert do spraw Europy Wschodniej, historyk, współpracujący na co dzień z YouTube'owym kanałem Kremlinka Show. Panie doktorze, spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję, kłaniam się.
1: Ja również kłaniam się, też nisko.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany systemu mogą pogłębić problemy kadrowe, twierdzą dyrektorzy publicznych placówek. Jutro pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta Nawrockiego. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, Mazowsza i Lubelszczyzny. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Wprowadzenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza może nieść poważne konsekwencje, mówią zgodnie dyrektorzy szpitali. Ministerstwo proponuje, by za godzinę pracy lekarze zarabiali maksymalnie 240 zł brutto. Barbara Łopyta, dyrektor szpitala specjalistycznego w Radomiu, mówi, że medycy będą szukać pracy w prywatnych placówkach.
2: Limit 240 zł za godzinę ma objąć tylko publiczne szpitale. Prywatne placówki zatem z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną poza tym systemem. To może zachęcić najbardziej wybitne

0: innych specjalistów do przenosin do tego typu placówek.
1: Kluczem do poprawy sytuacji finansowej szpitali jest realna wycena procedur medycznych, a tego zabrakło w propozycjach ministerstwa, mówi prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Bożena Pacholczak.
2: Agencja Oceny Technologii Medycznej wycenia to na podstawie danych ze szpitali i tak naprawdę to, jeżeli nawet jest jakakolwiek podwyżka dla danej procedury, to po upływie minimum pół roku, a czasami roku, a szpital już te procedury wykonywał.
1: Szpitale oczekują też terminowej wypłaty pieniędzy za nadwykonania. Jutro pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Organ powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja ma przygotować projekt zmian ustrojowych. Poseł PSL Andrzej Grzyb mówi, że przedstawiciele jego ugrupowania nie popierają prezydenckiej koncepcji.
3: Dyskusja o najważniejszym dokumencie, jakim jest polska konstytucja, zawsze jest możliwa, natomiast nie ma szans w chwili obecnej na zmianę konstytucji. Ja nie widzę takiej większości. Czy w roku 2030 będzie szansa na zmianę? Ja wyraźnie widzę w sugestiach pana prezydenta, że chciałby poszerzyć kompetencje i stworzyć system prezydencki w Polsce. No, to jest zmiana o zasadniczym charakterze ustrojowym. My akurat takiego postulatu jako PSL nie podzielamy, bo uważamy, że system gabinetowo-parlamentarny jest najlepszym systemem.
1: Konfederacja jest zawsze otwarta na dialog i ma bardzo dobre relacje z Pałacem Prezydenckim, mówi rzecznik tej partii Wojciech Machulski.
4: Nie do końca dowierzamy w możliwość uchwalenia w takiej sytuacji politycznej nowej konstytucji, pomimo że ona by się przydała. To oczywiście to nie jest zmiana konstytucji. Reset konstytucyjny dotyczy wyłącznie bardzo wąskiego wycinka obszaru państwa, jakim jest sądownictwo i rozwiązanie tego dualizmu. Uważam, że to trzeba przeprowadzić. Natomiast ja nie do końca dowierzam, taka konfederacja myślę, że nie do końca dowierza w możliwość uchwalenia takiej nowej konstytucji, ale rozmawiać zawsze warto.
1: Prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. W jej skład wchodzą m.in. były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł PiS profesor Ryszard Legutko, doktor nauk prawnych Józef Zych czy była minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik. Za tydzień firma Tauron przedstawi swoje propozycje w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu lwóweckiego po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Rozmawiano na ten temat na posiedzeniu Rady Społecznej. Musimy uciąć falę niesprawdzonych wiadomości, mówi przedsiębiorca Krzysztof Czaplicki.
5: Spotkanie, sam do niego dążyłem, długo pracowałem, żeby się odbyło. Odbieram je bardzo pozytywnie. Myślę, że przedsiębiorcy, których też tu miałem okazję poznać, wypowiedzieli się w sposób bardzo jasny swoje żądania, może nie roszczenia, tylko oczekiwania, jakie mają. I myślę, że to da efekt pozytywny.
1: To spółka Tauron Eko Energia zarządza zbiorą zbiornika w Pilchowicach koło Jeleniej Góry. Po spuszczeniu wody w zbiorniku i rzece Bóbr odłowiono 15 ton martwych ryb. Po ulewnych opadach deszczu w estońskim mieście Torwa zostały przerwane dwie zapory. Zalanych zostało 10 gospodarstw. Mieszkańców ewakuowano.
6: Najpierw doszło do przerwania jednej z zapór, co w połączeniu z intensywnymi opadami deszczu spowodowało gwałtowny wzrost poziomu wody w pobliskim jeziorze. W rezultacie uszkodzona została druga zapora, co doprowadziło do zalania okolicznych zabudowań. Portal ERR informuje, że nikt nie odniósł obrażeń. Służby zabezpieczyły zagrożony teren, a ewakuowanych mieszkańców przeniesiono w bezpieczne miejsce. Obecnie sytuacja jest stabilna, jednak kilka dróg jest zamkniętych i dojazd do niektórych miejsc odbywa się objazdami. Estoński Instytut Meteorologii poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch dni w Tyrwie spadła ilość deszczu odpowiadająca około 80% średniej miesięcznej sumy opadów dla lipca. Eksperci wyjaśniają, że grunt nie był w stanie wchłonąć całej wody, która szybko spłynęła do okolicznych zbiorników i cieków wodnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązują one do jutra do godziny 18. W nocy od 9 stopni na południu do 15 nad morzem, chłodniej na Podhalu 5 stopni. W piątek miejscami też przelotny deszcz, szczególnie we wschodniej połowie kraju. A termometry pokażą jutro od 17 stopni na północnym wschodzie przez 20 w centrum do 26 na zachodzie.
8: Sześć minut po godzinie 22.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Czy śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze była samobójstwem, czy starannie zaplanowanym zabójstwem? Już za chwilę więcej niż kryminał, a w nim usłyszymy o działalności Moniki Sylwii Koniuszek, która ujawniała korupcję, walczyła z nielegalnymi interesami i, jak twierdzą jej bliscy, od lat otrzymywała groźby.
1: Więcej niż kryminał.
2: Grzegorz Kalinowski, więcej niż kryminał. Sucha informacja podana przez ekwadorską policję 8 czerwca tego roku. W swoim mieszkaniu w prowincji Santa Elena polska aktywistka Monika Sylwii Koniuszek została znaleziona martwa. Przyczyną śmierci samobójstwo. W studiu przyjaciółka Moniki Sylwii Koniuszek, pani Joanna Super. Witam panią.
3: Witam panie redaktorze.
2: Jak dotarła do pani ta informacja?
3: O śmierci Moniki. Informacja o śmierci Moniki dotarła do mnie poprzez media. Ja początkowo w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, pomimo tego, że się tego spodziewaliśmy, ponieważ Monika o stanie zagrożenia swojego życia informowała nas już od bez mała 3 lat. Natomiast nawet mając świadomość tego, że żyła w warunkach, gdzie faktycznie każdego dnia mogła swoje życie stracić, w momencie, kiedy zobaczyłam te informacje, nie uwierzyłam w to i w pierwszej chwili złapałam za telefon i zadzwoniłam do niej. To była godzina 10 rano, 10 czerwca i wiedząc, że jest środek nocy w Ekwadorze, ja próbowałam się do niej dodzwonić, nie odebrała i wtedy już zaczęło do mnie docierać, że najprawdopodobniej jest to prawdziwa informacja i Monika nie żyje.
2: Prawdziwa i nieprawdziwa, bo czy pani przez moment chociaż sądziła, że to naprawdę może być samobójstwo, że ona odebrała sobie życie sama?
3: Ani przez sekundę. Nigdy, znając Monikę, znając jej życie jako aktywistki, nie podejrzewałabym jej o to, żeby targnęła się na własne życie. Nigdy w to nie uwierzyłam, nie wierzę w to do tej pory.
2: Jakie były pierwsze sygnały, które utwierdzały panią w przekonaniu, że ma pani rację, że to było morderstwo?
3: Już samo to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone, czyli że osoby współpracujące z Moniką nad sprawami, do których ona docierała, zostały zabite w biały dzień, na ulicy, na oczach świadków. Monika została uciszona w swoim własnym domu.
2: W jaki sposób popełniano te zbrodnie, tak po południowoamerykańsku, czyli po prostu strzelając na ulicy, zupełnie nie oglądając się na reakcje publiczności, przechodniów, po prostu tak jak to widzimy na filmach?
3: Dokładnie tak. W ten sposób przeprowadzane są tam zabójstwa na zlecenie, tak zwane sicariatos. Zazwyczaj są to zamaskowani mężczyźni na motocyklu podjeżdżający, oddający kilka strzałów z bliska w kierunku ofiary. W ten sposób zginęli w listopadzie 2025 roku Robinson Del Pezo, współpracownik Moniki w aferach gruntowych, oraz adwokat Wiktor Tomala w styczniu 2026 roku. Obydwaj w biały dzień zastrzeleni na ulicy.
2: Mówi pani współpracownicy pracujący nad sprawą. Czy to jest jakaś organizacja formalna, czy jest to grupa aktywistów, która po prostu idzie za jakimś tropem i organizuje się na bieżąco do każdej sprawy?
3: Dokładnie tak. Oni współpracowali ze sobą na zasadzie takiej krzyżówki. Czy Monika założyła swoją własną fundację La Integridad i w ramach tej organizacji współpracowała z różnymi dziennikarzami, prawnikami, politykami, prokuratorami. Nawiązywała sieć kontaktów, które pozwalały jej docierać do informacji, dzięki którym mogła denuncjować sprawy, takie jak chociażby te afery gruntowe, które moim zdaniem mogły stać się przyczynkiem do tego, że zechciano odebrać jej życie.
2: Chodzi o jakieś wyrobiska, kopaliny, korzystanie z lasu, czy też o deweloperkę. Na czym polegają te afery gruntowe?
3: Jedna z większych afer, którymi zajmowała się Monika, to była afera sprzedaży nielegalnej prawie 800 hektarów gruntu pod zabudowę, pod turystykę, pod hotele. I chodziło o dewastację lasu i plaży. I Monika raz, że nie chciała się zgodzić na to, ponieważ zależało jej na tym, żeby nie zdewastowano jednak tego wrażliwego środowiska Ekwadoru, a dwa, że

0: były ogromne nieprawidłowości w momencie sprzedaży tych gruntów. I w te nieprawidłowości zamieszani byli no, nie tylko lokalni przedstawiciele władzy, jak chociażby Otto Vera, były burmistrz Santa Elena, ale także wskazywała na Mauricio Torresa, generalnego kontrolera państwa. Pan Torres wytoczył Monice sprawę karną o zniesławienie, która toczyła się tuż przed jej śmiercią.
1: Monika w Polsce była aktywistką, była znana z tego, że uczestniczyła w marszach kobiet, które były pacyfikowane. Odbieraliśmy to zawsze jako wydarzenia nieprzyjemne, nawet brutalne, ale to jest zupełnie inny poziom nacisku, zupełnie inny poziom braku empatii czy agresji niż za oceanem. Nasz stan wojenny, to co przynajmniej moje pokolenie pamięta, to jest nic przy tym, co dzieje się w państwach iberoamerykańskich. Niedawno czytałem felieton Mateusza Mazziniego, znakomitego felietonisty, socjologa, specjalisty od spraw latynoamerykańskich, który określił państwo Trumpa, czyli Stany Zjednoczone, jako państwo, które zbliża się w swoich standardach rozwiązywania problemów społecznych i politycznych do Ameryki Południowej, czego najlepszym dowodem jest tak zwane znikanie. Co prawda w Stanach Zjednoczonych to znikanie, to na razie jest znikanie do jakichś obozów przejściowych, do aresztów, wydalanie bez z kraju, bez informowania rodziny. Natomiast w Ameryce Południowej jest to znikanie. Chociażby w Argentynie było to wyrzucanie opozycjonistów z helikopterów nad oceanem. To są sprawy, o których wiemy, więc w jaki sposób, co pchnęło pani przyjaciółkę do tego, żeby przenieść się z Europy, z Polski, z kraju mimo wszystko spokojnego do Ekwadoru, mając w dodatku męża Brazylijczyka. Ja znam takie przypadki małżeństw mieszanych i z reguły, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś dobrego biznesu w Ameryce Południowej, to te pary mieszkają w Europie.
0: Monika miała w sobie bardzo dużo słońca. Ona była bardzo energiczną osobą, była globtroterką, mówiła biegle w kilku językach. Ona w Polsce nie mogła sobie znaleźć miejsca. Dla niej miejsce do życia to były właśnie tropiki. To były przepiękne, ogromne plaże, to był ocean, to były palmy, to było ciepło, to była nieprawdopodobna przyroda. Tego właśnie chciała Monika i to ją pchnęło tam. W momencie, kiedy Monika wyjeżdżała do Ekwadoru...
1: Znaczy ja trochę, przepraszam za to określenie, ale trochę używając cytatu z Misia powiem tak, no niech te plusy nie przesłaniają nam minusów. A też kocham plaże, kocham palmy, kocham morze, cieplejsze temperatury, ale mimo wszystko czuję pewne opory przed, no, chociażby po pobycie w Rio de Janeiro i po tym, jak widziałem, że w centrum miasta główne plaże są patrolowane przez patrole na quadach z bronią maszynową, że to, co nazywamy takimi grajdołkami plażowymi, zajmowane jest przez jakąś gwardię cywilną czy przez policję lokalną, to jakoś tak działa na wyobraźnię, że jest pięknie, ale człowiekowi no niekoniecznie chce się wracać. Mimo wszystko, no już nie pytam, czy warto było, bo nie warto było, ale trochę tego nie rozumiem.
0: Ja myślę, że Monika i wcześniejsze jej doświadczenia z krajami Ameryki Łacińskiej były na tyle pozytywne, że ona naiwnie być może wierzyła, że pomimo tego, że jest białą kobietą i może być obiektem zainteresowania, to jednak mimo wszystko w jakiś sposób jest chroniona. Czyli, że nikt nie podniesie ręki na obcą, bo to ściągnie uwagę międzynarodowych obserwatorów. Jak rozmawiałam z nią później, już w momencie, kiedy Monika zaczęła swoją działalność jako aktywistka w Ekwadorze, to było po roku 2020, tak naprawdę w pandemii, kiedy Santa Elena została odcięta w ogóle od jakichkolwiek zasobów państwa. Tam było bardzo źle. Ludzie w workach leżeli na ulicach. Monika wchodziła do domu, wnosiła torby z jedzeniem dla żywych jeszcze mieszkańców, a pomagała wynosić worki z umarłymi. I tak to się odbywało. Wtedy jeszcze Monika wierzyła, że jest bezpieczna. Zupełnie, że bycie Europejką, bycie cudzoziemką daje jej w jakiś sposób nietykalność. I później pytałam ją, czy ona nie jest właśnie tak troszeczkę naiwna, wierząc w to, że nie

0: nic jej się nie stanie, bo pomimo tego, że została już ostrzeżona w 2023 po raz pierwszy, że ktoś poluje na jej głowę, mówiąc kolokwialnie, to w dalszym ciągu mówiła, nie, wiesz co, mnie nie ruszą, ja się bardziej martwię o moje dziewczynki niż o siebie. To nie jest tak, że oni przyjdą do domu i cię zamordują. No, okazało się, że...
1: Czyli
0: i właśnie
1: miała dzieci, tak?
0: Tak, Monika miała dwie małoletnie córki.
1: To jeszcze powiększa skalę tego dramatu. Ja czytałem na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacje o tym, że Ekwador jest to kraj, do którego turyści z Polski czy ludzie jadący tam prywatnie nie powinni się wybierać. Tam były nazwy prowincji, miejscowości, do których zdecydowanie należy nie jechać, ewentualnie jechać i bardzo uważać. Myślę, że to też jest związane z tym, że w momencie jakiegoś nieszczęścia, kłopotu, nie ma tam kto pomóc, przynajmniej ze strony polskiej. Najbliższy konsulat jest w Limie. Nawet nie liczę, ile to jest tysięcy kilometrów czy godzin lotu samolotem, więc praktycznie poza konsulatami honorowymi, bodaj chyba teraz jeden został, jakaś pomoc jest niemożliwa, chyba że placówki Unii Europejskiej.
0: To się zgadza. Nawet sami Ekwadorczycy w tym momencie, wspomniał pan tutaj o naszym polskim MSZ-cie, jak przeglądamy ich komentarze, to troszkę sarkastycznie zwracają się do prezydenta Daniela Noboa z pytaniem, w jaki sposób zachęcasz turystów do odwiedzania Ekwadoru, prowadząc taką politykę, jaką prowadzisz, bo no niestety tutaj rząd Daniela Noboa też się przyczynił do tego, że w Ekwadorze jest coraz bardziej niebezpiecznie. Nie tylko dla swoich, ale również dla turystów. Zanim odpowiem panu na to pytanie dalej, to jeszcze chciałabym tylko wspomnieć, że zaledwie w tym roku, od początku roku do połowy czerwca na zlecenie w Ekwadorze zostało zamordowanych 4,5 tysiąca osób około. Jak już jesteśmy w temacie Moniki, to jest tak jakby w pół roku zniknęli wszyscy mieszkańcy Reszla, z którego Monika pochodziła, i powiedzmy jeszcze jakieś 3 okoliczne wioski.
1: A biorąc pod uwagę proporcje wielkości między Polską a Ekwadorem, to pewno byłoby naprawdę spore miasto powiatowe. To tego wszystkiego się słucha strasznie, jeszcze mając Ekwador jakoś ukrył się za Nikaraguą, za Wenezuelą, za Kolumbią, za Meksykiem, ale to, co działo się w Argentynie, to jest przeszłość. W Brazylii wiemy, Chile też przechodziło swoje bardzo złe momenty, ale o Ekwadorze wiemy mało. Ja miałem okazję poznania właśnie pary mieszanej ekwadorsko-europejskiej i słuchałem o poprzednim prezydencie, o Rafaelu Correi, którego ojciec był po prostu przemytnikiem narkotyków. Został złapany, odsiedział swoją karę więzienia w Stanach Zjednoczonych. I jakie wnioski z tego wyciągnął prezydent Correa? No, takie trochę janosikowanie. W związku z czym zaczął ułaskawiać i obniżył, w zasadzie spowodował, że taki przemyt na mniejszą skalę jest kompletnie niekaralny. A sam doprowadził do licznych afer korupcyjnych i w tej chwili ukrywa się w Belgii. Jego następca też nie jest postacią ciekawszą. To jest Daniel Noboa, który też jest oskarżany o różnego rodzaju afery związane jeszcze z jego ojcem Alvaro, który tu jest coś, co możemy nazwać takim naszym europejskim prostym skojarzeniem, no, symbolem bananowej republiki. Jest przedsiębiorcą, który hoduje banany i który jest gigantycznym przemytnikiem, przekręciarzem i gangsterem.
0: Dokładnie. I o to też jest oskarżany Daniel Noboa przez Ekwadorczyków, przynajmniej przez jakąś część Ekwadorczyków publicznie. Jak śledzimy komentarze i wypowiedzi w internecie, to on nie jest określany nawet narkobaronem, tylko narkobananem. A jeśli już wspomniał pan o tych niechybnych kartach historii krajów latynoamerykańskich, iberoamerykańskich, to już po trosze Danielowi Noboa zaczyna się zarzucać również uprawianie nekropolityki. to tutaj z Wenezuelą mamy bezpośredni związek, prawda? Ginie bardzo dużo młodych mężczyzn w Ekwadorze w tym momencie. Wiąże się to poniekąd z tym znikaniem, o którym pan wcześniej wspomniał, czyli porywani są

młodzi mężczyźni i potem na przykład znalezieni są martwi. Nie wiadomo na razie jeszcze, bo nie można się doszukać bezpośrednio przyczyn tych zniknięć i takiego ujawniania późniejszego zwłok właśnie po jakimś czasie, ale to się dzieje i w ostatnim czasie jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja natrafiłam na mnóstwo takich informacji. Nie chodzi tutaj o 10 prowincji objętych w ostatnim czasie,

0: tymi bananami, o których pan wspomniał, i tą firmą rodzinną pana prezydenta zajmowała się również Monika. I tego dotyczyły też dokumenty, które na początku kwietnia tego roku dostarczyła do ambasady Stanów Zjednoczonych w Ekwadorze.
1: No ale co Amerykanie mogą zrobić? My oglądamy filmy z serii Narcos, które są oparte bardzo mocno na faktach. Ale w tych filmach przynajmniej część władzy lokalnej czy część władzy państwowej współpracuje z Amerykanami. Oczywiście teraz Donald Trump i Ameryka mają fatalne notowania, ale umówmy się, jednak w interesie Amerykanów i ich służb, nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka, jest walka z przemytem narkotyków. Co zrobił poprzedni prezydent? W akcie solidarności ze swoim ojcem, który odsiedział swoje w więzieniu amerykańskim za przemyt narkotyków, wyrzucił amerykańską bazę wojskową, która właśnie zajmowała się monitorowaniem, śledzeniem i niszczeniem szlaków przemytniczych.
0: Z drugiej strony Ekwador kupuje za 146 milionów niesprawne agregaty od firmy Progen amerykańskiej. I to też w tym momencie jest jedna z największych afer, które tak naprawdę toczył Ekwador, i też są zastraszani chociażby dziennikarze, prawda? Też prezydent Noboa jest wspominany w związku właśnie z tą aferą. A jeśli chodzi o samą Monikę i o te publiczne ataki już na prezydenta, to one faktycznie nasiliły się w ostatnim czasie, jak Monika zaczęła swoją aktywność przekierowywać z gruntu lokalnego właśnie na pole państwowe. Czyli już miała w cudzysłowie zatargi z tym generalnym kontrolerem państwa, Mauricio Torresem.
1: Można przetłumaczyć to na polski, szefem miejscowego NIK-u?
0: Można tak to przetłumaczyć, dokładnie. Którego oskarżała o nepotyzm, o zamiatanie pod dywan nieprawidłowości przy sprzedaży gruntów, które badała i tak dalej, i tak dalej. W związku z tymi nieprawidłowościami też zginął właśnie Robinson Del Pezzo, o którym wspomniałam wcześniej w listopadzie 2025 roku. I Monika poprzysięgła, że doprowadzi sprawy Robinsona do końca. Niestety się to nie udało. Sprawy gruntów w dalszym ciągu są niewyjaśnione. Chociażby te 93 hektary w La Libertad, które Monika ujawniła.
1: Co możemy z tym zrobić poza wiedzą, że jest to naprawdę niebezpieczny kraj? Co możemy zrobić w tej sprawie, skoro, tak jak mówiłem, Amerykanie niewiele mogą, a są bardzo zainteresowani. Nawet oni zostali pognani z Ekwadoru. Czy nie boi się pani, że w momencie, w którym udowadnia się i jest coraz mocniejsze przekonanie, że jednak dla opinii publicznej ekwadorskiej, że było to morderstwo, że nie zostanie to przekierowane na przykład jako sprawa przemocy w rodzinie i oskarżenie kogoś z bliskich Moniki?
0: Do tego to prowadzi. Wiemy, że pierwszą hipotezą na dzień po ujawnieniu zwłok Moniki było samobójstwo i to było publicznie zakomunikowane przez ministra spraw wewnętrznych Ekwadoru Johna Rimberga. Później kwalifikacja została zmieniona na femicidio, czyli kobietobójstwo. I teraz śledztwo jest toczone właśnie w tym kierunku. Wiemy, że objęty postępowaniem został ostatni partner Moniki, Leonardo Jimenez, który pełni rolę obrońcy z urzędu Defensor Publico w Manglar Alto i z którym Monika spotykała się od ubiegłego roku. I to również jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ była to znajomość taka mocno, może nie tyle kontrowersyjna, ile ona była mocno tajemnicza, ponieważ nawet najbardziej bezpośrednie środowisko Moniki, my, jej przyjaciółki tutaj w Polsce, też społeczność w Montanicie, bardzo mało wiedzieli o Leo, tak? Ja, mając z Moniką kontakt w styczniu, dowiedziałam się, że oni się rozstali. Później, że znowu gdzieś tam byli razem. Potem znowu coś się takiego zadziało, że ich ścieżki się rozeszły. Pytanie, które mi się pojawia w głowie, jest takie, jakim sposobem Leonardo wszedł do domu Moniki, gdzie znalazł jej zwłoki, skoro nie miał do domu klucza, a Monika była bardzo wrażliwa na punkcie swojego bezpieczeństwa, tym bardziej, że już fizycznie palcem wskazywała na Andreasa Aguilara, aktualnego kandydata na, to się nazywa, alcalde de Santa Elena, że to on jest zleceniodawcą, że on jest tym logistycznym organizatorem i wydał na nią ordine sicariato, czyli zlecenie zabójstwa.
1: Czyli tutaj mamy jeszcze drugi wątek, który wcale nie jest taki niemożliwy, bo wiemy, że w krajach Ameryki Południowej

0: w krajach południa żonobójstwo czy kobietobójstwo też jest potężną plagą, zupełnie taką samą. Ja byłem zdziwiony w Hiszpanii, ile na kościołach, ile w miejscach publicznych jest właśnie takich haseł, które nawet na kościołach używają z wizerunku Zbawiciela, że nie należy bić kobiet, męczyć i zacząłem czytać statystyki i przekładać to sobie na to, co się może dziać po drugiej stronie oceanu.
1: Ja myślę, że tutaj zaszło coś zupełnie innego, że należałoby się przyjrzeć osobie tego partnera, nie pod kątem tego, że był on agresywny, chciał zrobić Monice krzywdę, pozbawić ją życia, tylko jakie miał związki z lokalną władzą. Bo jak rozmawiamy z ludźmi, ze znajomymi Moniki tam na miejscu, nikt nie miał absolutnie do niego żadnego zaufania. Zaufania też w ostatnim czasie nie miała do niego Monika. Była Europejką, powtórzę po raz kolejny, była obywatelką innego państwa i rozliczenie się z nią za te aktywności, które przeprowadzała w sposób lokalny, miejscowy, byłby jednoznaczny. Dlatego ja myślę, że to nie było ani samobójstwo, ani nie było to femicidio, czyli kobietobójstwo, tylko było to morderstwo na zlecenie polityczne.
0: Jak pani sądzi, jaki będzie finał tej sprawy? O ile ta sprawa może mieć jakikolwiek finał?
1: Ta sprawa miała mieć finał już następnego dnia, w mojej ocenie, kiedy John Reinberg wyszedł i powiedział, że to było samobójstwo. Wiemy, że w Ekwadorze, w momencie, kiedy kwalifikacja czynu to samobójstwo, z automatu nie przeprowadza się w tej sprawie dochodzenia. Czyli moim zdaniem w ten sposób drugi raz próbowano uciszyć Monikę. Czyli zaprzestanie jakiegokolwiek dochodzenia może uniemożliwić dotarcie do wykonawców, do organizatorów logistycznych i do autorów intelektualnych tego, co się wydarzyło. Ponieważ nie mówimy o zwykłej kobiecie, która wyjechała do Ekwadoru, mieszała rano z troską jedzenie w garnku dla dzieci, tylko o aktywistce, która walczyła o środowisko naturalne, która docierała do potężnych afer korupcyjnych, atakowała nawet samego prezydenta, jak już wspominaliśmy, w sprawach, które nie są obce Ekwadorczykom i w których już zginęło naprawdę bardzo dużo ludzi, jak chociażby Aleksander Bravo. Prokuratorka, która została zastrzelona w Mancie zaledwie 6 dni po śmierci Moniki, a która badała sprawy wysadzenia kilkudziesięciu jednostek morskich, które mogły być dowodami w sprawie przemytu narkotyków przez firmę Noboa Trading.
0: Czyli firmę należącą do prezydenta. Na pewno jeszcze wrócimy do tej sprawy. Dziękuję pani za wizytę. Przypomnę, że była z nami pani Joanna Cuper. A rozmawialiśmy o śmierci, o zamordowaniu, o zamachu na życie polskiej aktywistki, obywatelki naszego kraju, Moniki Sliwy-Koniuszek, że stało się to 8 czerwca 2026 roku. A ta audycja nazywa się Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam państwa na kolejne spotkania.
2: Jeszcze więcej niż kryminał. W naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Minister Radosław Sikorski ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. To, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową i kinetyczną przeciwko Francji i Polsce, nie jest żadną tajemnicą, zaznaczył szef polskiej dyplomacji.
4: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują i celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji i oby tak się stało.
3: Także szef MSZ Francji potwierdził, że Polska i Francja od 4 lat są na celowniku Rosji, która wykazuje dużą agresywność w tzw. zakresach hybrydowych. 3 osoby zostały skazane i spędzą najbliższe 3 lata w zakładzie poprawczym w sprawie śmiertelnego pobicia Marcina Mizi, strażnika więziennego i piłkarza. Do tragedii doszło 2 lata temu w Sosnowcu. Według ustaleń śledczych, 3 wówczas 16-latkowie byli pod wpływem alkoholu i anabolików. Sąd rejonowy zdecydował o umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym do 21 roku życia. Wyrok uzasadniała sędzia Katarzyna Pańczyk-Lusini.
5: Wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami dokonali pobicia Marcina Mizia, parokrotnie uderzając go pięściami i kopiąc po całym ciele, w tym głowę, w szczególności w twarz, w następstwie czego pokrzywdzony Marcin Mizia zmarł. Na podstawie artykułu 9 i art.

0: Artykuł 15 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu resocjalizacji nieletnich zastosować wobec nieletniego środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.
1: Ogłoszony wyrok jest najsurowszym, jaki mógł zostać zasądzony wobec osób, które w momencie popełnienia przestępstwa były nieletnie. Władze gminy Polanów w województwie zachodniopomorskim ostrzegają przed dziką pumą i apelują, by nie wchodzić do lasów. Powołano sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Maciej Wiurek.
2: Dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Karsinka i mamy zdjęcia, gdzie podeszła pod zabudowania i tam zostały skierowane te siły i środki. Tam obecnie wiem, że przebywają ludzie ze sztabu kryzysowego i trwają naloty dronem z termowizją.
1: Na razie nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się na tym terenie. Leśnicy nie otrzymali żadnego zgłoszenia o możliwym zaginięciu zwierzęcia lub jego ucieczce.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Przenieśmy się, proszę Państwa, na chwilę na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, na piłkarskie Mistrzostwa Świata, bo to 28 minuta meczu Francja-Maroko i wydawało się, że to będzie minuta przełomowa. Sfaulowany Kylian Mbappé podchodzi do jedenastki, jednak nie wykorzystuje tej szansy, no i wciąż mamy 0-0. W tej chwili jest 32 minuta tego spotkania. Ja tylko przypomnę, że we wtorek Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę 8 najlepszych drużyn Mistrzostw Świata, dzięki czemu poznaliśmy już pełną drabinkę i terminarz meczów 1/4 finału. Jutro mecz Hiszpania-Belgia, 11 lipca Norwegia zmierzy się z Anglią, a 12 lipca Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Sportowych emocji oczywiście nie zabraknie na antenie Polskiego Radia 24. Jeżeli cokolwiek zmieni się w trakcie tego meczu, w sensie wynik, na pewno usłyszą Państwo o tym na antenie naszego radia. A już teraz zapraszam na Ogrody Sztuki.
5: Powtórka programu.

0: Witam Państwa bardzo letnio i bez względu na pogodę dużo słońca, letniego wypoczynku i wspaniałej energii Państwu życzymy. Pani Magdalena Pogorzelska, która realizuje dzisiejszą audycję i gość dzisiejszego programu. Dzień dobry, pani dyrektor.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pani Marianna Otmianowska, Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dzisiaj w roli głównej. I tak jak powiedziałam, zaczynamy, bowiem w ogrodach sztuki dawno do Łazienek Królewskich nie zaglądaliśmy. Pani dyrektor, opowiemy, co będzie w ciągu tego miesiąca i następnego miesiąca w wakacji. Zasugerujemy, na co zwrócić uwagę, a o szczegółach oczywiście na stronie internetowej.
1: Z wielką radością bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji, zwłaszcza, że to jest cudowny moment, żeby przypomnieć sobie, jak ważne są dla nas muzea. I oczywiście z ogromną radością zapraszam do Łazienek Królewskich, dlatego że ta wielość możliwości jest naprawdę niezliczona. Ale jednocześnie czas wakacji to taki moment, że zapraszam do tego, by dawać sobie szansę na wracanie do muzeów, gdzie coś nam się spodobało, a może odkrywanie tych nowych miejsc. A poza tym proszę pamiętać, w te upalne, ciepłe dni muzea są wyjątkowe.
0: No i wyjątkowe na pewno z tego powodu, że ten letni program kulturalny i rekreacyjny obejmuje tak wiele dziedzin sztuki i może od tej muzyki w Łazienkach rozpoczniemy, bo dzisiaj jest też wyjątkowy dzień.
1: Muzyka przyciąga państwa, muzyka jest tak bardzo charakterystyczna. Przede wszystkim po wielkim remoncie konserwatorskim otoczenia pomnika Chopina wracamy z koncertami. O 12 i o 16 w każdą niedzielę mogą państwo słuchać muzyków światowej klasy.
0: Dziś w samo południe.
1: Tak, rozpoczynamy. Witamy serdecznie i cieszymy się na to święto chopinowskiej muzyki. W każdą niedzielę 12 i 16, ale okres wakacji to także przecież strefa ciszy. Festiwal, który zaprasza do tego, by zwolnić, by odciąć się od miejskiego napięcia. I zresztą w ogóle muszę powiedzieć, że Łazienki Królewskie mają ten urok, że jako ogród w zupełnym centrum stolicy, a jednocześnie

0: Jednocześnie ogród rezydencjonalny z takim charakterystycznym układem alejek, dopieszczoną zielenią, kwiatami, które są za każdym razem dobierane i projektowane przez naszych ogrodników. One są dla nas oczyszczające nie tylko pod względem otoczenia, estetyki, ale ta estetyka i to piękno po prostu wpływa na nasze oczy. To nas odpręża. I dlatego tak bardzo zapraszam, żeby wchodzić do wnętrz, wracać do tych miejsc, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się otoczeni pięknem. Ja tylko bym chciała bardzo zaprosić do odkrycia tego wszystkiego, co jest nowe w Łazienkach Królewskich. Czujemy się w Łazienkach Królewskich bezpiecznie, bo to miejsce ikoniczne, znane nam, wpisane w naszą historię. W historię, jeśli chodzi o pamięć, ale też w tą historię wizualną. A jednakowoż w sali Salomona mogą Państwo oglądać heliogramy Nicolasa Gropiera. Mogą Państwo z zupełnie wyjątkowych rzeczy oglądać wystawę opowiadającą o naszych nabytkach, czyli o tym, co weszło do zbiorów Łazienek Królewskich w ostatnich latach. Mogą to Państwo zarówno oglądać na wystawie plenerowej, jak i w Białym Domu. Przypominam, że Biały Dom jest otwarty jedynie w sezonie letnim, tak samo jak wodozbiór. Zatem jest to okazja, żeby wchodzić do tych wnętrz. I mogą Państwo się szykować na te nowości, które w tym roku przed nami, a będzie to przecież wystawa nabistów. To jest zupełnie wyjątkowy rozdział, nie tylko dla Łazienek Królewskich, ale w ogóle dla muzealnictwa w naszym kraju. Pierwszy raz organizujemy w Polsce wystawę nabistów. To ten ruch, który czasem jest mniej kojarzony, a to zaraz po impresjonistach najważniejszy ruch i najważniejsze zbiory muzeów francuskich, między innymi Musée d'Orsay, z którego przyjadą obrazy na naszą ekspozycję.
1: Prorocy nowej sztuki, czyli ta sugestia jest właściwa.
0: Absolutnie tak. Zresztą cała historia od tego, jak opowiadali o sobie nabiści, jak ważna była dla nich sztuka, jak bardzo
1: taka
0: operowali plamą, farbą, jak
1: wracali,
0: tak, jak wracali do takich założeń odkrywania dzieła sztuki i podstaw malarstwa. Jest piękną opowieścią, zapraszam, by się w nią zagłębiać. Co jest bardzo ważne, wystawa kuratorowana przez dwie postaci, przez panią dr Ewę Bobrowską i Jean-René Zajarda, jest opowieścią zarówno o nabistach i ruchu we Francji, ale także o tej relacji polskich twórców do francuskich nabistów. Zarówno na miejscu w Paryżu, jak i relacjach Polska-Francja. Już teraz Państwu zdradzam, bo wystawę otwieramy niedługo. Państwo będą ją mogli zwiedzać od 16 lipca, ale już teraz zapraszając mogę Państwu powiedzieć, będą niezwykłe kolory. Obrazy będą opowiadały swoim ciepłem, harmonią, bogactwem koloru, ale też niezwykłą opowieścią o słońcu, muszę powiedzieć, dlatego że to, jak poprzez farbę i pędzel artyści operowali słońcem, muszę powiedzieć, że jest zjawiskowo, jestem przekonana, że Państwo to odkryją. Żeby Państwa szczególnie zainteresować, to mogę tylko wymieniać nazwiska, jakie się pojawiają. Maurice Denis, Paul Ranson, Paul Serruzier, Edouard Villard, Pierre Bonnard, ale też mogę powiedzieć o artystach, których kojarzymy z naszej historii sztuki polskiej. Stanisław Wyspiański, Władysław Ślewiński, Edward Okuń, Witold Wojtkiewicz, Bolesław Biegas. To będą zbiory francuskie, tak jak wspomniałam, Musée d'Orsay, ale też inne ważne francuskie, a także belgijskie czy szwajcarskie kolekcje, jak również Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Stamtąd też wypożyczamy dzieła sztuki i także prywatne kolekcje, jak znane wszystkim i tak ważne dla nas przecież muzeum Villa Lafleur.
1: Powiedziała pani nabiści, prorocy nowej sztuki, ale nie mogę pokusić się o stwierdzenie, że z jednej strony mamy słońce, myśląc o przedstawicielach tych proroków nowej sztuki, a z drugiej strony przedłużoną wystawę heliogramy, czyli tutaj mamy światło w roli głównej też.
0: Światło, a od światła do słońca, do złota,
1: prawda,
0: jest niezwykle krótka droga.
1: Tak, tak.
0: To światło ma swoje charakterystyczne miejsce w Łazienkach Królewskich. Sama architektura tego miejsca pomiędzy poszukiwaniami baroku, a poszukiwaniami klasycyzmu z takim zupełnie autorską wizją architektów Dominika Merliniego, Christiana Kamzecera, czy jeszcze wcześniej 100 lat przed nimi, jak dla Lubomirskiego tworzono tą rezydencję Tylmana van Gameren. Tu wszędzie widzimy, jak ważne jest połączenie architektury ze światłem i ze słońcem i z naturą. Do tego, kiedy jeszcze widzimy wodę, staw północny,

0: Nocny staw południowy, jak to słońce tak. się odbija, to w zasadzie plener malarski...
1: Gotowy.
0: Można się pokusić, że 24/7.
1: Absolutnie.
0: Również jeśli chodzi o księżyc. No i opowiadając o tym...
1: Zwłaszcza latem.
0: Zapraszam Państwa bardzo do wyremontowanego amfiteatru.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, co się
0: Jesteśmy
1: zmieniło.
0: Jesteśmy niezwykle dumni z wyremontowanej przestrzeni. Mhm. No właśnie, tutaj jest pytanie. Dla jednych się bardzo zmieniło, a dla innych zupełnie nic się nie zmieniło, bo z konserwacją zabytkowych obiektów jest tak, że wydaje nam się, że niewiele się zmieniło, bo po prostu wszelkie miejsca są odnowione, różne spoiny są wypełnione, rzeźby są odświeżone, ale wyszła świeżość,
1: Absolutnie.
0: Delikatność.
1: Tak.
0: W słońcu, wśród zieleni, kiedy jeszcze śpiewają pawie, teatr zyskuje jeszcze bardziej i dzieją się różne wydarzenia, są i koncerty. Rozpoczęliśmy 8 maja wspaniałym koncertem Jakuba Józefa Orlińskiego, dokładnie w dzień imienin króla Stanisława Augusta, ale przed nami na przykład festiwal Fredro w Łazienkach Królewskich od 15 do 19 lipca. Wracają na warszawską scenę Damy i Huzary.
1: Absolutnie.
0: Bardzo jestem szczęśliwa na ten tytuł. Są także inne wydarzenia. Proszę śledzić naszą stronę internetową, ale do amfiteatru zapraszam, by zaglądać, nawet kiedy nie ma koncertów czy przedstawień. Mamy taką jedyną szansę, żeby znaleźć się na widowni teatru w plenerze, pięknym, estetycznym plenerze i poczuć się nagle trochę
1: Południe
0: jak w innym
1: Włoch.
0: Świecie. Teatr jest nam przecież niezwykle potrzebny
1: pięknie.
0: Do życia, odczarowuje naszą rzeczywistość.
1: Tak.
0: Teatr uczy nas żyć, a
1: ta
0: życie nas uczy udawać, jak śpiewał Wodecki.
1: Tak.
0: Warto naprawdę i zapraszam, odnajdujmy swoje miejsce na tej widowni. Widowni wielkiej, ona może pomieścić, proszę Państwa, do 500 osób.
1: No proszę Państwa, takie towarzystwo naprawdę.
0: A kiedy mówimy o teatrze, to myślę, że zaprośmy jeszcze do Teatru We Wnętrzu, czyli Teatru Stanisławowskiego Królewskiego w Starej Oranżerii. Otóż tam aktualnie pokazujemy wystawę. Wystawa potrwa do 6 września. To jest niewielka ekspozycja zatytułowana na królewskiej scenie Teatralny Kanon Stanisława Augusta. Jest bardzo ciekawym formatem, ponieważ kuratorkami są wspólnie zarówno dr Szumańska z zespołu Muzeum Łazienki Królewskie, ale także dwie wspaniałe badaczki z teatru w Operze Narodowej, z Muzeum Teatralnego. Połączyliśmy wespół zespół nasze siły i opowiadamy o tych najważniejszych dramatopisarzach dla króla Stanisława Augusta poprzez obiekty z magazynów Muzeum Teatralnego, poprzez historie znanych nam aktorów, którzy występowali w sztukach tak ważnych jeszcze dla Stanisława Augusta. I skąd to wiemy? Proszę, żeby zaglądać i oglądać wystrój Teatru Królewskiego, XVIII-wieczne malarstwo Plersza. Mogą Państwo tam zawsze zajrzeć, zwiedzając oranżerię z Loży Królewskiej i odkryją wtedy Państwo na suficie cztery medaliony, czterech najważniejszych dramatopisarzy dla króla Stanisława Augusta. Otóż byli to Sofokles, Szekspir, Molière i Racine i wedle ich sztuk i opowieści zbudowana jest ta niewielka ekspozycja, która poszerza nam
1: Ale jakie nazwisko?
0: Świat Stanisława Augusta.
1: Tak.
0: Jakie nazwisko i jakie daty Teatr Królewski w Starej Oranżerii jest niezwykle ważny na mapie teatrów, też dla historii teatru w naszym kraju, ale też dla historii teatrów królewskich w Europie. Zaznaczmy, że te sceny dworskie w zasadzie we wnętrzach mamy takie dwie, czyli nasza w Starej Oranżerii i cudowna scena w Pałacu w Łańcucie, ale te teatry dworskie królewskie to w zasadzie aktualnie tylko scena w Łazienkach Królewskich, a to jest mapa absolutnie europejskich rezydencji. Zresztą Łazienki Królewskie należą do Stowarzyszenia Rezydencji Królewskich w Europie. To jest 30 parę instytucji, bardzo prestiżowe stowarzyszenie. Mieliśmy też niedawno konferencję na temat teatrów królewskich i stoimy w jednym rzędzie koło takich miejsc jak Teatr Królewski w Fontainebleau, w Compiègne czy w Wersalu.
1: Więc zapraszamy, proszę Państwa, nie tylko warszawiaków i warszawianki, ale też wszystkich Państwa, bo są wakacje, trochę wolnego czasu, więcej, urlopy, wycieczki, tak zwane city breaki. Można przecież w piątki w Łazienkach Królewskich można te ekspozycje oglądać bezpłatnie.
0: W piątki zwiedzamy Łazienki Królewskie we wnętrzach bezpłatnie, a w soboty, proszę Państwa, zwiedzamy aż do 20:00. jak wszystkie obowiązki poranne odhaczymy.
1: Jeszcze długi dzień.
0: To od 12 do 20 trwa zwiedzanie wnętrz Łazienek Królewskich.

0: i tych rewelacyjnych wystaw, o których Państwu opowiadam. Ale jeśli ktoś nie ma możliwości przyjechać do Łazienek Królewskich, to zapraszam do buszowania, myślę, że to jest najlepsze słowo, na stronie internetowej Łazienek Królewskich www.lazienki-królewskie.pl. A jeśli będą mieli Państwo niedosyt, to wtedy zapraszam na nasz kanał YouTube, gdzie mogą Państwo oglądać nagrania z konferencji, które miały dotychczas miejsce, gdzie mogą Państwo pogłębiać najróżniejsze wątki, na przykład
1: taka działalność edukacyjna, tak.
0: Emocje ogrodów, albo konferencja Łazienki Królewskie w XIX wieku. Tych wszystkich referatów po kolei mogą Państwo odsłuchiwać. Tego słuchania jest na po prostu wiele, wiele dni, a zatem obiecuję Państwu, że najróżniejsze wątki są tam poruszane.
1: Wakacje w Łazienkach Królewskich. Pani dyrektor Marianna Otmianowska, dyrektor Łazienek Królewskich w Studio Ogrodów Sztuki. Pani dyrektor, a świat rzeczy, bo to tak bardziej blisko każdego z nas, myślę tutaj o tych wszystkich, którzy, no powiedzmy, łazienki mają wpisane w DNA.
0: Świat rzeczy to opowieść, wystawa o tym, co pojawiło się nowego w Łazienkach Królewskich w latach 23-25. Te dzieła mogą Państwo oglądać zarówno w galerii plenerowej od ulicy Agrykola, ale także we wnętrzach Pałacu Myślewickiego i w Białym Domu. Jest wiele porcelany, bardzo ciekawe obiekty, w rewelacyjnym stanie zachowane, w zasadzie bez uszczerbku. Taka XVIII-wieczna porcelana, potpourri, na kadzidła i różne inne zapachy, prezentuje się zupełnie niezwykle. No ale jest także portret Stanisława Augusta w płaszczu koronacyjnym i zbroi powstały w warsztacie Marcello Barciarellego. Kopie dwóch obrazów Iberta Roberta, niegdyś znajdujące się w kolekcji monarchy, akwarela Zygmunta Fogla z widokiem północnej części ogrodu z pomnikiem Jana III Sobieskiego. Tak jak wspomniałam, najróżniejsze naczynia, obiekty dekoracyjne z manufaktury porcelany w Miśni. To jest też taki moment, żeby opowiedzieć, w jaki sposób łazienki pozyskują takie prace. Przede wszystkim ważny jest dla nas dokument, który mówi o tym, jak łazienki powiększają swoje zbiory. Pracujemy na podstawie dokumentu, czyli takiej polityki gromadzenia zbiorów i rozbudowywania kolekcji muzeum. Mamy interdyscyplinarne grono, które regularnie spotyka się, żeby oferowane różne dzieła do muzeum analizować, weryfikować w internecie, szukać na ten
1: priorytety.
0: Temat informacji. Absolutnie tak. Ale też jeśli chodzi o kolekcję królewską i kolekcję obrazów króla Stanisława Augusta, to dysponujemy materiałami archiwalnymi, inwentarzem z końca XVIII wieku, na podstawie którego wiemy dokładnie, jakie obrazy znajdowały się w kolekcji króla i kiedy one są oferowane, to mają charakterystyczne czerwone liczby namalowane w dole obrazu. Czasem też jest to numer na ramię i w ten sposób weryfikujemy w inwentarzu te obiekty. Dość wspomnieć, że jedna z naszych badaczek, dr Dorota Juszczak, jest największą znawczynią kolekcji malarstwa króla Stanisława Augusta. Wydała wspaniałe opracowanie na ten temat. Za każdym razem jesteśmy niezwykle poruszeni, kiedy odnajdujemy dzieło, które wydawało się, że już jest zaginione. Ale też kiedy wraz z panią doktor Juszczak szukamy sposobu na ekspozycję tych dzieł. I w tym momencie zapraszam Państwa do Królewskiej Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie. Zaraz jak przejdą Państwo przez salę Salomona i obejrzą heliogramy Nicolasa Gropier, to wchodzą Państwo do Królewskiej Galerii Obrazów z dziełami tam prezentowanymi, zarówno powstałymi w kręgu dworu tutaj w Polsce, jak i dziełami zagranicznymi.
1: Zwykle jak podążamy do Pałacu na Wyspie, to zwykle jednak w pobliżu jakieś egzotyczne drzewka są wystawiane na czas wakacji, w czas letni. Albo jakieś okazałe cytryny, jakieś pomarańczowe drzewka. Czy te drzewka tak na co dzień rezydują, że tak powiem, w Łazienkach Królewskich? W palmiarni może?
0: W okresie zimowym przechowywane są w Nowej Palmiarni, czyli to jest tam zaraz obok Centrum Edukacji Ekologicznej, ale w okresie ciepłym wystawiane są do ogrodu. I to jest ważne.
1: Sensacja.
0: Proszę Państwa, czasy się zmieniają, sytuacja
1: klimat
0: pogodowa
1: się zmienia,
0: a nasi ogrodnicy zawsze mówią, absolutnie dopiero po zimnych ogrodnikach. Zimna Zośka, zimni ogrodnicy i dopiero wtedy wystawiamy

0: cytryny na zewnątrz.
1: Tak, nasze donice. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby były wystawione wcześniej. Także tutaj tradycja jest zachowana. Nie tylko chodzi o tradycję, ale faktycznie zmiany w pogodzie, które bez względu na sytuację kalendarza się trzymają. Mhm. Jak państwo będą podziwiali, wąchali te drzewka, to też polecam zwrócić uwagę na donice. To nie są przypadkowe donice.
0: Są to
1: donice parę lat temu zaprojektowane specjalnie dla naszego muzeum na podstawie akwarel Zygmunta Fogla. Możemy powiedzieć, że twórczość Fogla, ta XVIII-wieczna, jest jak współczesny Instagram czy Facebook. To znaczy realizacja tych ilości akwarel przez Fogla była po to, żeby zachowywać rzeczywistość. My na tej podstawie dowiadujemy się bardzo ważnych kwestii. Chociażby tego, w jakim kolorze były donice, które stały w łazienkach królewskich, pod jakim kątem były namalowane te pasy, w jakim kolorze, w jakim układzie, etc. Także wiernie to powtarzamy i do tego nawiązujemy.
0: I mamy swoje takie indywidualne gusty, prawda? Mówi, że Włosi mają cudowne, Hiszpanie, południe Europy, bardzo Portugalia czy wyspy. Naprawdę mają swoją kolorystykę, a my tę kolorystykę też mamy. Umiemy teraz również ją dostrzec, jeśli chodzi o łazienki królewskie. Ale powiedziała pani o pogodzie, więc z pogodą kojarzą mi się takie rośliny, bo jesteśmy jednak w ogrodach sztuki i to cudowne królewskie róże. No, łazienki słynne z tego są, że róże przejmują królestwo na kilka dni. Kiedy?
1: W tym roku? Po raz kolejny w tym roku wróciliśmy do tej tradycji. Zapraszamy państwa 21-23 sierpnia. Proszę planować wizytę w starej oranżerii w Łazienkach Królewskich. Będzie, już możemy powiedzieć, jak co roku królewska wystawa róż. Ta wystawa to jest fenomen. Państwo stoją w kolejce bez względu na pogodę. My staramy się jak najlepiej zorganizować dystrybucję biletów i możliwość wchodzenia do wnętrz, by szło to jak najpłynniej. Jestem niezwykle szczęśliwa, jestem państwu wdzięczna za to zainteresowanie bogactwem róż. Wystawa jest niezwykła. Są osoby, które specjalnie przychodzą, kiedy ta wystawa się kończy, żeby obejrzeć te róże już przekwitające i więdnące. Proszę sobie wyobrazić, jak wielkim wyzwaniem w tak gorące dni dla naszych ogrodników jest utrzymanie tych róż przez kilka dni w dobrej formie.
0: Tak.
1: Udaje im się to niezwykle. Ale też muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem osób, które specjalnie przyjeżdżają na koniec, żeby obejrzeć już tą właśnie schyłkową fazę róży.
0: O, to dziwne.
1: Róże często mają swoje imiona. Można spotkać również hodowców róż.
0: I sadzonki kupić.
1: Absolutnie jest to święto róży w Łazienkach Królewskich.
0: Sztuka, piękno. W otoczeniu sztuki, która jakby dokumentuje taką część ekspozycji Łazienki w zachwycie. Można ten tytuł odnieść do ogrodów Łazienek Królewskich w Warszawie. I do tych ogrodów najserdeczniej i najszczerzej państwa zapraszamy. Pani dyrektor, a proszę powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o rekreację w Parku Łazienkowskim. To są wydzielone tereny. Jakie zasady obowiązują? Bo to jest istotne, bo to nie jest zwyczajny ogród, park.
1: Tak, jest to ogród rezydencjonalny, ogród królewski, gdzie jest zabytkowy drzewostan łącznie z pomnikami przyrody. Zatem informujemy, w które strefy są strefami do piknikowania, do leżenia na trawie. Zabronione jest wieszanie hamaków czy rozwieszanie licznych taśm między drzewami. To jest, proszę państwa, kwestia bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że mamy suszę nie tylko w Łazienkach Królewskich, ale w ogóle szeroko.
0: Susza hydrologiczna, tak.
1: Dokładnie. Mhm. I nawet jeśli nie widzimy tego przy gruncie, to musimy sobie wyobrazić, co się dzieje głęboko w korzeniach, które od wielu lat mają zupełnie inną ilość wody, niż były kiedyś przyzwyczajone. Mhm. Zatem ta statyka korzeni się zmienia. Stąd zapraszamy na wydzielone strefy piknikowania. Po alejkach jak najbardziej można biegać, maszerować, uprawiać Nordic Walking. Zapraszamy po szczęście, po zdrowie, po zachwyt, po radość do Łazienek Królewskich.
0: I po muzykę, i to od dziś.
1: Jak najbardziej.
0: koncerty chopinowskie wracają do łazienek. Chopin z nowym spojrzeniem, w nowym anturażu, ale też w otoczeniu przepięknych róż.
1: A od 16 lipca nabiści pierwszy raz pokazywani w Polsce.
0: I cudne kolory, i dużo słońca. Proszę Państwa, proszę się wylogować na cały dzisiejszy dzień, a może i na wakacje. I zalogować się w rzeczywistości. Pani Marianna Otmianowska, dyrektor

0: Łazienek Królewskich w Warszawie, była dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Ja się nazywam Maja Kluczyńska i spotkam się z Państwem w najbliższą niedzielę o godzinie 8:30 w lipcu, wakacyjnie.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
0: Co było pierwsze, morze czy marzenia? A co pozostało? Gdynia. Miasto z morza i marzeń, która świętuje setne urodziny i zaprasza do siebie nad Zatokę Gdańską od Orłowa, Klifu i Mola po Babie Doły i Torpedownię. Właściwie to będzie urodzinowy festiwal wydarzeń w weekendzie kulturalnym. W piątek po 21:00. Bardzo zapraszam. Maja Kluczyńska.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18:00 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 9 lipca. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a dziś w programie między innymi. O trwających rozmowach nad przyszłą reformą ochrony zdrowia, to pokłosie ostatnich afer w szpitalach z gigantycznymi zarobkami niektórych medyków. Zaprezentowano też pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet, czyli polskiego odpowiednika dronów Shahed. I zarzuty dla prawicowych działaczy za najście Ukrainki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Kiedy i w jakim kształcie dojdzie do reformy systemu ochrony zdrowia? Dzisiaj odbyły się kolejne rozmowy rządu z organizacjami samorządu lekarskiego i tym razem przyniosły mniej emocji, a więcej merytorycznej dyskusji. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowy dotyczyły wczorajszych propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelniania kontraktów B2B. O szczegółach Piotr Durys.
2: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
3: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkurencji.

0: konkretów dla samych chorych.
1: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
0: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ministerstwo Zdrowia powoła też zespół, który będzie pracować nad ustawami o izbach lekarskich i zawodzie lekarza. Na jego czele ma stać wiceminister Tomasz Maciejewski. Kierunek zmian jest słuszny, w propozycjach Ministerstwa Zdrowia są jednak pewne niedociągnięcia. W ten sposób pomysły przedstawione przez minister Sobierańską-Grędę komentują politycy. Michał Fabisiak.
3: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że w wystąpieniu minister zabrakło
4: terminów i konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które będziemy wprowadzać.
3: Posłowie chwalą wprowadzenie stawki maksymalnej. Jan Filip Libicki z PSL uważa jednak, że powinna obowiązywać też w prywatnym systemie.
5: Całe to nieszczęście, ono się też w dużej części dzieje na styku państwowe-prywatne.
3: Ludowcy, ale też i Lewica apelują o wprowadzenie zmian w strukturze szpitali.
6: Dobrze by było, gdyby na terenie jednego województwa był jeden zarządzający.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa natomiast, że rząd
7: próbuje zrzucić wykonanie tych najbardziej niepopularnych decyzji na poziom podstawowy.
3: PiS apeluje też do rządu o zwiększenie miejsc na uczelniach medycznych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Zdaniem byłego ministra zdrowia Marka Balickiego po zapowiedziach Jolanty Sobierańskiej-Grędy zabrakło konkretów. Jak ocenił, nie pojawiły się też propozycje systemowej reformy.
8: Premier Tusk powiedział, że oczekuje przedstawienia realnej naprawy systemu. To się wczoraj nie stało. Nie usłyszeliśmy, jakie są przyczyny tych patologicznych zjawisk, o których w ostatnich tygodniach wiele osób rozmawia. To są wszystko skutki pewnych złych rozwiązań systemowych i do tego potrzebna jest diagnoza. Tego nie było. W związku z tym nie było też zarysowania głębokich zmian strukturalnych, które są konieczne, żeby ten system lepiej funkcjonował.
2: Były minister ocenił, że zabrakło na przykład zapowiedzi, w jaki sposób skrócone zostaną kolejki do lekarzy. Tymczasem dziś Centralne Biuro Antykorupcyjne przez cały dzień prowadziło czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. To nie pierwsze czynności CBA w sprawie tej placówki, przekazał prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Jak podkreślał w TVP Info, dzięki wcześniejszym działaniom służb śledczy wiedzą, jakich dokumentów potrzebują.
9: Prokuratura wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie sprawdzające. Zabezpieczyliśmy natychmiast dokumenty, te, które w pierwszych godzinach postępowania należało zabezpieczyć, zostały zabezpieczone. Po wykonanych czynnościach procesowych, po wcześniejszym wszczęciu śledztwa, prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów w Szpitalu Południowym. Dzisiaj mamy 4 postępowania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
2: Agenci CBA w warszawskim ratuszu oraz w Szpitalu Południowym prowadzili działania na polecenie stołecznej prokuratury okręgowej. Grupa prawie 200 przyszłych asesorów od maja oczekuje na wręczenie im nominacji przez prezydenta. Opóźnienie ma wpływ na pracę polskich sądów i liczbę rozpoznawanych spraw, powiedział Polskiemu Radiu zastępca rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Bartłomiej Starosta. Przyszli asesorzy dziś spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami KRS. Jak powiedział sędzia Bartłomiej Starosta, KRS wspiera młodych prawników w uzyskaniu nominacji na stanowisko, bo rozumie ich niepewną sytuację zawodową. Ponadto, jak mówił zastępca rzecznika KRS, opóźnienie nominacji asesorskich ma również negatywny wpływ na pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości.
10: Aktualnie wakatów jest około 1000 w polskich sądach, a aplikantów egzaminowanych, którzy powinni odebrać jak najszybciej nominacje asesorskie, jest 209. Policzyliśmy tak średnio, że około 10 tysięcy spraw te osoby mogłyby rozpoznać w ciągu każdego miesiąca. Także każda zwłoka skutkowała będzie tym, że o 10 tysięcy mniej spraw w polskich sądach będzie rozpoznane każdego miesiąca.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że grupa prawie 200 przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogłaby załatwić 10,5 tysiąca spraw sądowych miesięcznie. Ponadto absolwenci aplikacji sędziowskiej de facto tkwią w zawieszeniu.
11: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki. Stracili ubezpieczenie. Muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Część z nich wynajęła już mieszkania.

0: licząc, że ta nominacja będzie szybko w tych właśnie miejscach, gdzie są sądy wybrane przez nich?
1: Nominacji asesorskich nie ma, natomiast rząd zapowiada kolejny etap procesu deregulacji, który obejmie działanie wymiaru sprawiedliwości. Mają one przynieść ograniczenie formalności w sądach według więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów, a później wykorzystać nagranie przy sporządzaniu protokołu. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru CEPiK.
3: Co, jak wiemy, jest bardzo przydatne w często publicznie komentowanych sprawach dotyczących chociażby piratów drogowych.
2: Przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych. Obecnie cały system bazuje na papierach.
3: Około 5 milionów każdego roku różnego rodzaju postępowań dotyczy ksiąg wieczystych. Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
2: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie sądowe akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Kolejna reforma sprawi, że referendarze sądowi zaczną rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych oraz upadłości konsumenckich i w ten sposób odciążą sędziów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Polskie drony kamikadze stają się faktem. Grupa Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazali w fabryce w Sochaczewie pod Warszawą pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet, czyli polskiego odpowiednika dronów Shahed, które masowo produkuje Iran. Bezzałogowce mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco zmieniane w zgodzie z wymaganiami współczesnego pola walki. Więcej o ich możliwościach Agnieszka Drążkiewicz.
4: Hornet, czyli szerszeń, to polska odpowiedź na irańskie szachidy. To także, jak mówił wiceszef MONT Zary Tomczyk, który oglądał linię produkcyjną bezzałogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
5: To jest moment absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki.
4: A co szerszenie potrafią, z zasięgiem od 400 do nawet 1000 kilometrów, mogą niszczyć wrogie cele na terytorium przeciwnika. A jakie są w obsłudze? Proste, zapewnia Ryszard Sabak, główny specjalista Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
6: My szykujemy cały sprzęt, żeby nie trzeba było półrocznego szkolenia, tylko powiedzmy po 2 tygodniach żołnierze już mogą to obsługiwać w 100%.
4: Seryjna produkcja dronów kamikadze może ruszyć jeszcze w sierpniu. MON chce, aby w przyszłości drony składali sami żołnierze, dlatego w 20 wybranych jednostkach powstają dronowe laboratoria. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Olej napędowy oraz paliwo lotnicze do polskich czołgów, śmigłowców i samolotów popłyną nad Wisłę nowym szlakiem. Sojusz Północnoatlantycki zamierza rozbudować sieć rurociągów paliwowych ze wschodnich Niemiec do Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja, o którą zabiegały polskie władze, zapadła podczas zakończonego wczoraj szczytu NATO w Ankarze. Dotychczasowa infrastruktura paliwowa od czasu zimnej wojny zaopatruje sojusznicze bazy wojskowe we Francji, Niemczech, Holandii i Belgii. Ustalenia na szczeblu politycznym muszą teraz przerodzić się w konkretne decyzje i projekty, komentuje dla Polskiego Radia Marek Świerczyński, analityk do spraw bezpieczeństwa i obronności Polityki Insight.
7: Podana wartość szacunkowa tego projektu, 27 miliardów, czy to euro, czy dolarów, to są pieniądze, które dopiero trzeba zebrać. Tak? NATO nie posiada takiego budżetu, którym mogłoby w ten sposób dysponować. Więc my na razie się cieszymy z tego, że zostało zapalone zielone światło, ale do czasu realizacji tej inwestycji jeszcze upłynie sporo lat.
1: Transport paliw na potrzeby armii ma kluczowe znaczenie dla obrony wschodniej flanki NATO. Konkluzje szczytu w Ankarze przerosły polskie oczekiwania, podkreśla były zastępca dowódcy strategicznego sojuszu do spraw transformacji generał Mieczysław Bieniek. Jasno wskazano Rosję jako przeciwnika NATO, podkreślił na antenie Polskiego Radia 24.
8: Po raz pierwszy w sposób jasny i zdecydowany podkreślano, że Rosja jest przeciwnikiem. Nawet w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych nie było to jasno określone. Tam określono, że trzeba z Rosją, Federacją Rosyjską prowadzić rozmowy, trzeba wzmacniać naszą pozycję i tak dalej. A tutaj to określono w sposób bardzo jasny i zdecydowany. Bardzo cieszy nas fakt, że rozbudowa infrastruktury logistycznej znalazła potwierdzenie również w deklaracji ze względu na to, że to jest bardzo istotne w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek operacji obronnej.
1: Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nie wyznaczyli terminu kolejnego spotkania, co jest sytuacją nietypową. Spowodowane jest to napięciami w relacji.

0: krajach transatlantyckich.
1: W ostatniej dekadzie było tak, że po każdym zakończonym szczycie NATO ogłaszano już termin następnego, ale nie tym razem. Następny szczyt będzie w Albanii. Na razie potwierdzone jest tylko miejsce spotkania, mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Musimy jeszcze zdecydować, kiedy dokładnie. Wiele miesięcy temu mówiło się, że szczyt w Albanii będzie w przyszłym roku, ale od pewnego czasu rozważane jest przełożenie go na 2028, by nie dawać Donaldowi Trumpowi okazji do atakowania sojuszników i by nie przechodzić całej huśtawki nastrojów, jak teraz na szczycie w Ankarze. Dodatkowo Albania jest w grupie krajów, które teraz najmniej wydają na obronę. W przyszłym roku może niewiele się zmienić, a to mogłoby zadziałać na Donalda Trumpa jak płachta na byka. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ukraińcy uderzyli w magazyny paliw w głębi Rosji. Ukraińskie drony skutecznie raziły cele w Twerze oraz kraju stawropolskim. To kolejne udane ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę przetwórstwa i magazynowania ropy naftowej. O szczegółach Paweł Buszko.
3: W Michajłowsku w kraju stawropolskim celem ataku ukraińskich dronów była baza paliwowa Łukoil Jugniewtieprodukt. Przedsiębiorstwo zajmuje się magazynowaniem, przeładunkiem i sprzedażą produktów naftowych na południu i w centralnej części Rosji. W nocy ukraińskie dalekosiężne bezzałogowce zaatakowały też bazę paliwową Twierniewtieprodukt w Twerze na północ od Moskwy. Na opublikowanych w internecie nagraniach widać pożar. Nad obiektem unosi się dym. Ukraińcy niemal codziennie uderzają w rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy naftowej oraz magazyny paliw. Obiekty te uznają za legalne cele wojskowe, ponieważ zaopatrują rosyjską armię w paliwo. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone zdecydowanie zareagowały na irańskie ataki, powiedział prezydent Donald Trump. USA przeprowadziły kolejną serię uderzeń. Trafiono 90 celów. Celem nalotów było ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania statkom w cieśninie Ormuz. Pytany o to prezydent Trump stwierdził, że siły irańskie się wyczerpują. Po prostu zadaliśmy im potężny cios i mówię, że uderzamy na 20 do 1 za każdym razem. Gdy oni nas uderzą, my odpowiadamy 20 ciosami. I zrobiliśmy to wczoraj w nocy. Dzisiaj zrobili coś tam, ale była to tak naprawdę zemsta za wczorajszą noc. Militarnie już wygraliśmy. Zostało im bardzo niewiele. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Dzwonili przed chwilą. Tak bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Po prostu nie wiem, czy zasługują na to, by je zawrzeć. Nie wiem, czy będą przestrzegać warunków porozumienia, powiedział Donald Trump. Iran przyznał się do ataków dronowych na Bahrajn, Kuwejt i Katar. Irańskie wojsko poinformowało, że przeprowadziło ataki dronów na amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. Armia Bahrajnu poinformowała o udaremnieniu irańskich ataków.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Prawicowi działacze usłyszeli zarzuty za najście Ukrainki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Podejrzani nie przyznają się do winy. 3 lipca mężczyźni związani z partią Korwin próbowali wejść do biura wynajmowanego na terenie uczelni. Wygłaszali hasła o wrogości Ukrainy i dopytywali pracującą tam kobietę o poparcie Stefana Bandery. Nagranie zajścia trafiło do internetu. Rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak powiedział, że dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za zniesławienie kobiety. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski stanowczo potępia prawicowych działaczy, którzy próbują legitymować ludzi. Sikorski podkreślił, że nie ma zgody na takie zachowania.
4: Co do bojówek, które próbują legitymować ludzi, to minister spraw wewnętrznych już powiedział bardzo dobitnie, że to nie będzie tolerowane, że to jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
0: Kobieta prowadzi biuro pomagające cudzoziemcom w legalizacji pobytu w Polsce. Sprawcy to mieszkańcy Poznania w wieku 41 i 47 lat. Mężczyźni nie przyznali się do winy i nie chcieli składać wyjaśnień. Grozi im do roku więzienia. Gorąco było dziś przed siedzibą inowrocławskich kopalń Solino. Były szef Orlenu, obecny

0: Obecnie europoseł Daniel Obajtek usiłował wejść na teren zakładu. Doszło do przepychanek.
1: Po zakończonej konferencji prasowej były szef Orlenu, europoseł Daniel Obajtek, usiłował wejść na teren IKS Solino, bo jak wcześniej zapowiedział, chciał dołączyć do protestujących ze związku NSZZ Solidarność i nowowrocławskich kopalni soli. Po przekroczeniu tzw. barierki drogę zastąpił mu obecny szef IKS Solino. Doszło do przepychanek. Po 30 minutach na miejsce przyjechała policja.
2: Szanowny panie, wysłuchałem drugą stronę, dlatego pouczam pana stosownie, że jeżeli pan doszło do naruszenia nietykalności pana cielesnej, zapraszam na komendę toruńską 15, przyjmiemy zawiadomienie o tym przestępstwie, ściganym z urzędu.
3: Tak zrobimy.
2: Z oskarżenia tak zrobimy.
3: Prywatnego. Natomiast co w zakresie wejścia do firmy?
2: No dyrekcja obiektu, administrator nie życzy sobie wejścia pana do tego obiektu,
3: ale
2: dlatego...
3: Ja jestem posłem, proszę pana. Co w związku z tym? Policja powinna umożliwić mi wejście, jeżeli jestem posłem, proszę.
2: Proszę państwa, wszelkie pytania do rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
1: Europoseł Daniel Obajtek zamierza zgłosić sprawę na policję w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej. Z Inowrocławia Marcin Glap.
0: Inowrocławski europoseł Krzysztof Brejza zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z fizycznym atakiem przeprowadzonym przez Daniela Obajtka. Barwny korowód w rytmie muzyki z całego świata przeszedł ulicami Pabianic. Oficjalnie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka. To okazja do integracji i zapoznania się z kulturą z całego świata. Łącznie wystąpi na nim ponad 300 artystów. Do niedzieli w powiecie pabianickim będą odbywać się liczne koncerty i wydarzenia plenerowe. Dziewiątą odsłonę festiwalu rozpoczęła etnoparada, która przeszła przez centrum miasta.
4: Różne narodowości mamy. Jest to takie zjednoczone wszystko.
5: Naprawdę super wrażenie, zwłaszcza podoba nam się zespół z Afryki.
0: Wśród uczestników festiwalu są reprezentacje m.in. z Meksyku, Indonezji, Serbii, Kostaryki czy Kenii. Nie żyje Bonnie Taylor, walijska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat. Artystka odeszła w szpitalu w Portugalii, gdzie była leczona od kilku tygodni.
6: Fani Bonnie Taylor żegnają ją dziś w mediach społecznościowych, wspominając koncerty, jej niezwykłą energię i piosenki, które towarzyszyły im przez całe dekady. W wielu wpisach powtarza się jedno, tego głosu nie można było pomylić z żadnym innym.

0: Wspomnienia płyną także od ludzi brytyjskiej, światowej muzyki i telewizji. Artystkę żegnają m.in. Cliff Richard czy Bryan Adams. Bonnie Tyler pozostała aktywna zawodowo niemal do końca życia, jeszcze w ostatnich latach. Koncertowała i nagrywała nową muzykę. W maju przeszła w Portugalii nagłą operację jelit. Rodzina poinformowała, że artystka zmarła w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: 21 minut po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Na chwilę jeszcze spoglądam na mecz Francja-Maroko. Jest 57 minuta i wciąż 0-0. Mimo że była taki moment, 28 minuta, kiedy sfaulowany Kylian Mbappé podchodził do jedenastki, jednak nie wykorzystał tej szansy. No i przypominam, 57 minuta i jest 0-0. Zostawiamy sport, a zajmujemy się światową polityką. Stany Zjednoczone.

Zjednoczone przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na jej terytorium. Taką deklarację złożył Donald Trump. Amerykański prezydent spotkał się z Wołodymirem Zełenskim w czasie szczytu NATO w Ankarze. Czy ta deklaracja jest sygnałem ostrzegawczym dla Władimira Putina, z kolei dla Kijowa? Nowym otwarciem z amerykańską administracją na to pytanie.

0: szczycie NATO. Szczycie, podczas którego no, pojawiło się kilka ważnych punktów dotyczących chociażby Ukrainy i Rosji. Na ile to był ważny szczyt z punktu widzenia Kijowa?
1: To był bardzo ważny szczyt. Przede wszystkim Zełenski po raz pierwszy od kilku miesięcy, tak na sprawę, od dłuższego czasu spotkał się z Trumpem, jeśli chodzi o takie dobrze przygotowane spotkanie. Takie, to było spotkanie, gdzie doradcy towarzyszyli obu prezydentom. Agenda była na pewno ustalona już wcześniej i ta rozmowa mogła być bardziej konstruktywna i przedmiotowa, jeśli chodzi o jakieś konkretne uzyski ze strony Kijowa, więc tutaj zdecydowanie ta rozmowa wywołała na pewno pewne nadzieje ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi o możliwość na przykład otrzymania licencji na produkcję pocisków do rakiet Patriot. Również ważnym znakiem jest to, że usłyszeliśmy tak na sprawę aprobatę amerykańską uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji ze strony zarówno Trumpa, jak i Marco Rubio. To są ważne sygnały. Również to, co mamy w deklaracji, czyli 80 miliardach euro z państw NATO, które zapewnia na pomoc wojskową dla Ukrainy na lata 26-27.
0: No ale jednocześnie mamy takie informacje, które najpierw napłynęły z Holandii. Holandia stwierdziła, że nie jest już w stanie dalej pomagać, jeżeli chodzi o przekazywanie sprzętu stronie ukraińskiej, ponieważ no, już nie ma czego oddawać. Mamy również deklarację prezydenta Czech, który powiedział, że Czechy nie włączą się do tego pakietu tej pomocy dla Ukrainy w wysokości 70 miliardów euro. Na ile to mogą być niepokojące sygnały dla Kijowa?
1: Te konkretne sygnały, ja bym je interpretował trochę inaczej, ponieważ po pierwsze te 70 miliardów, o których mówimy, to są, to raczej powinniśmy wliczać. Te 30 miliardów euro, które jest zaplanowanych na ten rok jako część wojskowa kredytu, który jest zagwarantowany przez rosyjskie zamrożone środki na Zachodzie, to jest już ta pomoc, która jest zaplanowana, która już pewnie częściowo była dostarczona, a także prawdopodobnie jakieś nowe plany nowych dostaw. Akurat jeśli chodzi o Niderlandy, to one są dosyć aktywne, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Od dłuższego czasu mają oczywiście jeśli chodzi o dostawy samolotów, myśliwców, ale także jeśli chodzi o pomoc finansową, więc możliwe, że już rzeczywiście sprzętu Holandia nie ma, ale spodziewałbym się, że Kijów może spodziewać się tego, że Amsterdam będzie dostarczał, będzie wpłacał środki na przykład poprzez inicjatywę PURL, gdzie chodzi o zakup amerykańskiego uzbrojenia za europejskie pieniądze. Jeśli chodzi o Czechy, no to Czechy nie biorą udziału w tym kredycie pożyczce zagwarantowanej przez rosyjskie środki, które są zamrożone, więc to nie jest jakaś nowość.
0: To jeżeli pan pozwoli, chciałbym jeszcze no, rozszyfrować albo spróbować zinterpretować kilka innych kwestii, które wydarzyły się w Ankarze. No bo tak jak pan wspomniał, doszło do bezpośredniej rozmowy pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Zełenskim. No i tam się pojawił taki dosyć, no, być może humorystyczny akcent, to znaczy Donald Trump, mówiąc o możliwych rokowaniach, spytał się, czy prezydent Zełenski byłby w stanie wybrać się do Moskwy. Prezydent Zełenski odpowiedział, że nie, ponieważ jest tam w tej chwili zbyt dużo ukraińskich dronów. To tylko w kategoriach humorystycznych należy traktować, czy tam jest jakieś drugie dno?
1: No oczywiście prezydent Zełenski dobrze odnajduje się w takich krótkich grach słownych, jako były komik. Czy tutaj sam Trump już wcześniej jakby zrozumiał, że jakby on sam wykluczył, rozumie, że te żądania Putina są nierealistyczne, jeśli chodzi o to, żeby ukraiński prezydent przyjeżdżał do Moskwy na rozmowę i on sam to wykluczył, ale chyba chciał usłyszeć, co Zełenski powie na ten temat i Zełenski dobitnie stwierdził, że oczywiście to nie jest żaden wariant, ale oczywiście wykorzystał to jeszcze do tego, żeby wbić szpilkę Putinowi i pokazać, że rzeczywiście Ukraińcy mogą dosięgać Moskwy i że Putin jest w słabej pozycji i w ten sposób to Zełenski to podkreślił.
0: No to w takim razie jeszcze jeden fragment tej rozmowy, bo no dość nieoczekiwanie nagle w tej rozmowie pomiędzy prezydentami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych pojawił się wątek Polski, wątek polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. No i znów kwestia przypadku, no kwestia pewnego chaosu w wypowiedziach Donalda Trumpa, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Czy jednak

0: jakiś znak, jakiś sygnał, biorąc pod uwagę to, co w ostatnich dniach dzieje się na linii Warszawa-Kijów?
1: Ja to odbierałem raczej chaos wypowiedzi Donalda Trumpa. Zeleński oczywiście lekko z uśmiechem zareagował, ale potakiwał, gdy Trump mówił o tym, że Nawrocki jest świetnym liderem, którego on wspiera. Więc tutaj to mogła być jakaś może nieoczekiwana próba przedstawienia Nawrockiego jako kogoś, z kim warto rozmawiać i możliwe, że Trump pomyślał, że może jakoś się przyczynili do załagodzenia sporu między oboma prezydentami, ale raczej odbierałbym to jako pewien chaos wypowiedzi Trumpa.
0: No to w takim razie jeszcze jedna rozmowa, nadal Ankara, czyli bezpośrednia rozmowa prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego. Co ciekawe, przed samą Ankarą raczej o takim spotkaniu nie wspominano, więc pytanie, czy przygotowania no, gdzieś po cichu jednak trwały przed Ankarą, czy też to było takie spotkanie, do którego być może doszło w tak zwanej, zostało zorganizowane w tak zwanej ostatniej chwili. Jak to spotkanie traktować? Znaczy w ogóle to, że do tego spotkania doszło?
1: Myślę, że spotkanie było zorganizowane w ostatniej chwili, ponieważ przed szczytem nic na to nie wskazywało. Warto to odbierać jako jednak pozytywny sygnał, że jest chęć do rozmowy i do dialogu i tu obaj liderzy podkreślili, że głównym zagrożeniem jest Rosja i tutaj jest pewna zgoda. Oczywiście będą rozbieżności co do kwestii historycznych, ale rozmowa trwała ponad godzinę, mimo że zarówno Zełenski, jak i Nawrocki pewnie nie w pełni się ze sobą zgadzają, jeśli chodzi o postrzeganie tej sytuacji, to jest to jakiś krok co do możliwych dalszych deeskalacyjnych działań.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Te słowa prezydenta Nawrockiego, które brzmiały mniej więcej tak, że jeżeli chodzi o kwestię Rosji, to tu mówimy cały czas jednym głosem. Będziemy wspierać Ukrainę, ponieważ rosyjskie zagrożenie jest jak najbardziej realne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tu na żadne ustępstwa, bardzo upraszczam oczywiście, to tu na żadne ustępstwa wobec strony ukraińskiej pójść nie możemy.
1: Tak, sytuacja jest oczywiście, przynajmniej w sferze publicznej obaj liderzy na pewno będą stali twardo przy swoim stanowisku. Sytuacja, oczywiście jeszcze jesteśmy przed rocznicą Krwawej Niedzieli, nie wiemy jakie będą dalsze oświadczenia z obu stron, czy będą jakieś gesty może pojednawcze, więc tutaj oczywiście możliwość spotkania, zważywszy na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, oczywiście była wykorzystane do tego, żeby zaznaczyć swoją pozycję, ale zobaczymy, jakie będą działania później. Mhm.
0: Pan rzeczywiście wierzy w to, że w najbliższych dniach przy okazji, przed rocznicą, przy okazji rocznicy może dojść do jakiejś próby załagodzenia tego sporu? No bo patrząc na wypowiedzi, chociażby ostatnie wypowiedzi, czy też wywiady pana Budanowa, no, czyli człowieka naprawdę już z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego, czy też pana Wiatrowicza, do niedawna jeszcze szefa ukraińskiego IPN-u, jeżeli tak możemy powiedzieć, no to w tych słowach raczej trudno znaleźć jakąkolwiek chęć kompromisu.
1: Znaczy ja te słowa Budanowa, które oczywiście było, to porównanie było nietrafne i w ogóle stawianie Polski w jednym szeregu w jakiś sposób z Rosją jest niewłaściwe, ale to było raczej spodziewane, to było związane z tym, czy będą jakieś decyzje związane z jakąś uchwałą, czy próbą na przykład zrównania tak zwanego banderyzmu z innymi ideologiami totalitarnymi, nazizmem, komunizmem i to będzie uznane za eskalację, więc to raczej nie wskazuje, że Ukraińcy się przygotowują, żeby samemu eskalować, tylko się obawiają się, że może część strony, pewna część sceny politycznej w Polsce będzie dążyła w tą stronę, by dalej ten konflikt przy okazji rocznicy wydarzeń na Wołyniu jakoś eskalować.
0: No ale czy to nie jest trochę odwrócenie ról albo zrzucenie odpowiedzialności na Polskę? No bo jednak jakby na to nie patrzeć, przy całym zrozumieniu ukraińskiej sytuacji, przy całym zrozumieniu tego, że Ukraina jest w stanie regularnej wojny, że tam spadają bomby, tam spadają drony, tam giną ludzie, no ale nie sposób zapomnieć, że jednak prapoczątek tego sporu, no to jest decyzja prezydenta Zełenskiego i trudno tu uwierzyć w tłumaczenia, że być może Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak to zostanie odebrane po stronie polskiej. Musieli sobie zdawać sprawę po tylu latach różnych rozmów, różnych prób rozwiązania tej historycznej

0: ważnej kwestii. No i teraz mamy z jednej strony wypowiedź pana Budanowa, który no, porównuje wprost Polskę do Rosji. Z naszego punktu widzenia to jest szokujące. No a potem mamy wypowiedź pana Wiatrowicza, który nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że w Polsce może dojść wręcz do pogromów Ukraińców. No i też trudno to traktować inaczej niż jako no, pewne szokujące doznanie poznawcze dla Polaków. Szczególnie dla tych Polaków mam wrażenie, którzy do tej pory no, z pewnym niesmakiem patrzyli na tą eskalację napięcia, krytycznie patrzyli na różne decyzje polskiej strony. I nie powiem, że bezkrytycznie, ale jednak wiernie stali po stronie ukraińskiej. Po takich słowach, no, myślę, że najbardziej oddani zwolennicy sprawy ukraińskiej mogli się poczuć nieco zakłopotani, delikatnie biorąc.
1: Ja również powiedziałem, że to porównanie było zdecydowanie, nie powinna Polska się znaleźć w jednej wypowiedzi obok Rosji, jeśli chodzi o jakieś stawianie ultimatum, bo oczywiście to nie chodzi o ultimatum, tylko jakiś trochę szerszy dialog i zrozumienie, czy jakieś właśnie gesty, które by doprowadziły do jakiegoś pewnego uregulowania kwestii historycznych. Jeśli chodzi o pana Wiatrowicza, no on nie pełni jakiejś istotnej roli w ukraińskim systemie władzy. On w ogóle jest z partii opozycyjnej. Oczywiście on ma
0: tak, ale to nie jest, rolę, tak, ale to nie jest anonimowa postać. To jak gdyby dlatego go przywołuje.
1: Nie, ale oczywiście to co pan powiedział, jeśli chodzi o możliwe jakieś pogromy czy coś, to jest jakaś ukraińska percepcja tego, jaka jest w Polsce atmosfera co do Ukraińców i że mogą mieć potencjalnie miejsce jakieś ataki. To oczywiście nie sprzyja obniżeniu napięć i oczywiście nawet poprzez tłumaczenie tej wypowiedzi trochę czasami sens z obu stron jakoś się gubi i te wzajemne porozumienie, te emocje się eskalują tylko, więc to oczywiście takie wypowiedzi nie są potrzebne, ale pan Wiatrowicz jest raczej z tego bardziej radykalnego skrzydła, które jeśli chodzi o kwestie historyczne nie jest gotowe do wielkich kompromisów, więc ja osobiście nie spodziewałbym się oczywiście, że tego, że ukraińska strona przyjmie tutaj jakieś wszelkie polskie postulaty, ale zobaczmy, jak będą wyglądać najbliższe dni, jeśli chodzi o 11 lipca i następujące, ponieważ Budanow oczywiście powiedział, że tutaj jest możliwość jakiejś eskalacji, on się jej obawia i on raczej obawia się tutaj, czy będą jakieś uchwały, które będą zrównywać bandery z czymś więcej, bo wtedy rzeczywiście Ukraińcy będą dalej odpowiadać i to będzie prowadzić do jeszcze większych nieporozumień.
2: A z Kasprem Sienickim z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Coś niebywałego dzieje się w meczu Francja-Maroko. Minęło dosłownie 15 minut, a już jest 2-0 dla Francji. Prawdziwe Tour de France. To idealnie się składa razem z najbliższym naszym programem, czyli Do Pomyślenia.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, czego radiowcy bardzo się boją, zwłaszcza na antenie, bo naszym tematem będzie cisza. Czy w dzisiejszych czasach stała się luksusem? Czy szukamy jej i bardzo potrzebujemy? O tym porozmawiamy już za chwilę.
3: Do pomyślenia.
4: A moim gościem dzisiaj jest Michał Niewęgłowski, trener świeckiej medytacji. Dobry wieczór.
5: Właśnie się zastanawiam, czy nie powinienem zacząć od ciszy.
4: Od ciszy. No właśnie tu powiedziałam, że radiowcy się dosyć boją, bo 2-3 sekundy ciszy sprawiają, że tak naprawdę przestajemy istnieć.
5: No tak, jest coś takiego, że też próbujemy tą ciszę czymś wypełnić albo ją zagadać.
4: I nie tylko radiowcy.
5: Nie tylko radiowcy. Ja bardzo lubię taki przypadek osób, które na przykład zbierają się na wyjazd, jakaś grupa przyjaciół czy znajomych na wyjazd, nie wiem, nad jezioro, nad rzekę. I mówią, Boże, jak odpoczniemy, przyroda, natura, wreszcie od tego z miejskiego zgiełku, taki chill. Pakują ten grill, pakują się na te 3 auta, jadą gdzieś nad Pilice albo gdzieś nad jakieś jezioro na Mazury i po 30 minutach już włączają, otwierają drzwi auta i włączają głośno granie, czy takie, czy inne, ale żeby coś było w tle. Żeby gdzieś tą ciszę w jakiejś ciszę, czy nawet taką ciszę rozumianą nie w sensie takim fizycznym, tylko ciszę taką, że nie ma zgiełku, nie ma bodźców za wielu, nie wiem, ćwierkają ptaki.

0: taki świersze grają, szemrze strumyk i to jest jakby za mało. Potrzeba dodatkowo jeszcze się przystymulować.
1: Ja słyszałam takie określenie jak cyfrowy smoczek, czyli włączamy podcast, włączamy coraz popularniejsze streamy, tylko po to, żeby ktoś coś gdzieś gadał w tle.
0: Tak. Ja na przykład jak polecam, jak mnie ludzie pytają, na przykład, którzy sobie medytują regularnie, jeszcze dodatkowo chcą zadbać o taką cyfrową higienę i o też stworzyć sobie taką przestrzeń do tego, żeby trochę lepiej też usłyszeć siebie, jakkolwiek to może, chyba nawet nie brzmi to jakoś patetycznie, tak poczuć siebie, posłuchać siebie, no to ja też, czy po prostu odpocząć, no to ja mówię, idź na spacer bez podcastu, pobiegaj bez muzyki, albo na przykład po prostu, jak nawet nie chcesz już medytować i nie chcesz nic, to po prostu posiedź 10-15 minut i to już w ogóle padnie jeszcze trudniejsze słowo niż cisza. Uwaga, nuda, która jest tak naprawdę balsamem dla mózgu. 10-15, już nie mówię o ciszy, nie chcę tu już odbiegać w tą nudę za bardzo, bo cisza wcale nie musi oznaczać nudy wbrew pozorom, bo tam jest nasz wewnętrzny streaming i nasz wewnętrzny podcast jest czasami dużo, dużo bardziej ciekawszy niż ten zewnętrzny, ale jest też to zjawisko uciekania nie tylko od ciszy, ale od takiego po prostu pobycia. Takiego, że na przykład sobie, nie mówię o tym, że mamy spadek nastroju i nic nam się nie chce, ale że po prostu leżę sobie i nawet poczytam chwilę książkę, a potem po prostu patrzę się w okno, patrz, jak nie wiem, jak ruszają się drzewa i sobie na przykład przetrawiam tą książkę. Co tam było, jak to się do mnie ma, że daję sobie chwilę czasu na taką refleksję. Obecnie jesteśmy tak, znaczy nie mówię, że my wszyscy, no ale generalnie jako społeczeństwo, no musimy tu pewną generalizację sobie zrobić. Jesteśmy właśnie tak pobudzeni, że już pali licho nuda, ale w ogóle no ciężko jest po prostu posiedzieć w ciszy i pobyć ze sobą. To jest to, co ostatnio się żalił Matt Damon i Ben Affleck, żalili się przy okazji promocji jakiegoś swojego filmu, że jakby w Netflixie jest teraz tak, że jak się pisze scenariusz, to musi być scenariusz napisany w ten sposób, żeby bohaterowie tam co ileś minut referowali na głos, co się w ogóle dzieje, ponieważ ludzie oglądają 10-15 minut film, czy 20 minut, i potem w trakcie filmu równolegle patrzą w telefon przez te 2-3 minuty, powiadomienia, Instagram, TikTok. Nie są w stanie, nawet jeżeli oglądają film, który jest szybko zmontowany, który ma fabułę, co chwila się coś zmienia, bo to przecież nie jest szelest liści, który jest delikatny, powolny, monotonny, tylko to jest nieustannie zmieniający się obraz, to nawet to już jest zbyt mało, dlatego jakby takiego poszatkowanego, przestymulowanego umysłu, żeby utrzymać tam uwagę, już potrzebujemy dodatkowy second screen. To się mówi, że to jest jakiś tam syndrom, second screen syndrom. Oczywiście co kto lubi, no przecież nie będziemy teraz tutaj mówić ludziom, co mają robić, mają nie robić, jak ktoś chce, to może mieć i 6 ekranów naraz odpalonych. Tylko chodzi o to, że to nie pozostaje, znaczy są pewne określone przyczyny i określone skutki czegoś takiego. No nie bez kozery mówi się współcześnie o zjawisku deficytu uwagi, gdzie właśnie ta nieumiejętność skupiania uwagi jest symptomatyczna dla nas, jako dla społeczeństwa zachodniego oczywiście. No i to się przekłada na wiele rzeczy, począwszy od konsolidacji pamięci, która wymaga, pamiętamy lepiej rzeczy, na których byliśmy skupieni. Na przykład dlatego też jest tak, że emocjonalne sytuacje łatwiej nam zapadają w pamięć, bo w emocjach jesteśmy po prostu skupieni, jak przeżywamy coś w sposób emocjonalny, jesteśmy na tym bardziej skupieni, to pomaga zapamiętywać. Więc to począwszy od konsolidacji pamięci, a skończywszy na tym, że no generalnie, ja zadaję czasami ludziom takie pytanie, jakie ważne rzeczy w życiu, istotne, można osiągnąć i utrzymać, nie dając na nie uwagi. Czy to jest kontakt ze samym sobą, czy relacja, czy biznes, czy tworzenie czegoś, nie wiem, cokolwiek, obraz, pisanie książki, cokolwiek, jakakolwiek praca, robienie, nauczenie się na gitarze, czy to wszystko wymaga uwagi. I w momencie, kiedy, i to głębokiej uwagi, takiej wytrwałej, pogłębionej uwagi, czy też samorefleksja, w momencie, kiedy ta nasza uważność jest taka trochę przestymulowana, z jednej strony przestymulowana, trochę sparciała, no to troszkę sami okradamy się z takiej głębi w życiu, skazujemy się na pewną powierzchowność.
2: Do pomyślenia.
1: A czy cisza zawsze była dla ludzi niekomfortowa, czy to przyszło

0: do nas razem z rozwojem takiej współczesnej technologii?
1: Nie wiem, jak było 100 lat temu, natomiast...
0: Ale mamy porównanie na pewno jakieś 15-20
1: tak,
0: lat.
1: Tak, no to tak, to teraz jest gorzej. To teraz jest gorzej, ta uwaga, jakby sam sposób naszego konsumowania rzeczywistości, informacji jest coraz szybszy, coraz bardziej gęsty. I tak, ta uwaga jest teraz coraz płytsza i coraz krócej jest nam ją utrzymać. Ja lubię takie porównanie, no bo my mamy mózgi osób, my mamy mózgi gatunku przystosowane do życia 200 tysięcy lat temu, czy 300 tysięcy lat temu. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak sobie żyli, czy nawet 100 tysięcy, czy nawet 50 tysięcy lat temu, jak sobie żyli Homo sapiens, bo my mamy ich, mamy technologię naszą, a cały czas tamte mózgi, bo ewolucja jest dużo wolniejsza niż postęp technologiczny. I teraz proszę sobie wyobrazić, zróbmy sobie taki króciutki eksperyment, jak wyglądało życie pod względem uwagi i bodźców, ja nie mówię o opiece medycznej i długości życia i takich rzeczach, tylko pod względem właśnie uwagi, tempa życia i sposobu i ilości przetwarzania informacji u takiego człowieka, który żył 50 tysięcy lat temu, więc 100 tysięcy lat temu. I to jest tak, że taki człowiek żył w stadach maksymalnie, w grupach maksymalnie przyjmuje się do 150 osób. Jest taki profesor Dunbar, jest jak liczba Dunbara, grupy do 150 osób, czyli rodząc się i umierając, przeciętnie tam się żyło, nie wiem, 30 lat, widzieliśmy, no, maks do 150 osób, raz na pokolenie spotykało się inną grupę Homo sapiens. Bo chodzi o to, że każda taka osoba w tej grupie, to jest jakiś pakiet informacji, który my musimy przetworzyć. Ten człowiek jest niebezpieczny, z tym mogę zbudować sojusz, z tym mogę mieć dzieci, na tego muszę uważać, ten mnie wesprze, ten mnie nie wesprze. Więc my jakby, mózg analizował nieustająco te, nie wiem, 50, 100, 150 osób. Do tego wszystkiego poruszaliśmy się na nogach. Więc ten krajobraz zmieniał się bardzo wolno. Wszystko było, no nie było książek, nie było wideo, nie było nic. Czerpaliśmy informacje z przyrody, która no czasami przyspiesza, no ale generalnie ma dość jest dość wolna, statyczna.
0: Raczej cicha.
1: Raczej cicha, tak? I takie mamy mózgi, a obecnie... Na samym Instagramie, przeglądając Instagram codziennie, oglądając ileś rolek, powiedzmy przez pół godziny nawet dziennie, 10 minut w metrze, 10 minut po obudzeniu, 10 minut przed snem, widzimy setki twarzy, tysiące twarzy, które mózg tak naprawdę, nawet jak widzi na ekranie, to w jakiś sposób je analizuje. Mamy po ileś komunikatorów naraz. Każde to są powiadomienia. W tych komunikatorach czasami toczymy równolegle 3 rozmowy, na przykład z mężem, ze znajomymi, którymi umawiamy spotkanie na weekend i jeszcze grupa, która dyskusyjna jest o polityce. W każdej tej grupie toczymy równolegle rozmowę w tym samym czasie, a jeszcze czasami w tych grupach, tylko w jednym komunikatorze, toczymy rozmowę w kilku wątkach. Ja lubię takie porównanie, że na przykład jednocześnie ze swoją żoną, czy mężem, czy partnerem, czy partnerką toczymy rozmowę na temat tego, co kupić wieczorem do domu i na przykład kłócimy się o wczorajszy wieczór i to wszystko jest odpowiedź w danym wątku. To może dawać takie poczucie intensywności, że się dzieje, że jest fajnie, że właśnie nie muszę siedzieć w tej ciszy, że nie ma nudy, że się cały czas coś dzieje, ale dla mózgu, dla układu nerwowego jest to szalenie obciążające i to jest kompletnie nieprzystające do tego, w jaki sposób mózg jest... skonstruowany. Mózg jest skonstruowany do przetwarzania głęboko małej ilości informacji, a nie do przetwarzania płytko gigantycznej ilości informacji. I teraz jak to ma się do tej ciszy? Do ciszy ma się to w ten sposób, że jeżeli jest takie porównanie, które się używa czasami, przynajmniej ja używam w medytacji, że wyobraźmy sobie, że jakby hipotetycznie przyjmiemy sobie koncept, że jest jakiś umysł i on jest jak tafla jeziora. I wyobraźmy sobie, że jest noc, jest płaska taka, może lekkie fale tam się pojawiają. I teraz każdy bodziec, każde powiadomienie, każda rolka, każdy deadline, każda sprawa, to jest taki kamyk, który wpada do tej wody i zostawia te kręgi. Im więcej tych kamyków, tym więcej ta woda jest bardziej zmącona. I to jest takie pobudzenie, właśnie takie trochę rozgorączkowanie. I teraz, jak ten umysł jest taki właśnie pobudzony, nieustannie coś przetwarza, to na zewnątrz, w środowisku na zewnątrz szuka czegoś, co jakby go zobojętnia, czyli nadaje na tej samej fali.

0: czyli czegoś, co też jest pobudzone i zmącone. I wtedy, jak trafiamy z takim umysłem w tą ciszę, to bardzo często w tym pierwszym odruchu jest to trudne.
1: Niekomfortowe.
0: Niekomfortowe, dlatego że w momencie, kiedy... wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Mamy ten taki zmącony ten umysł i trafiamy w miejsce, nie wiem, do klubu. Jest gwar, światła, muzyka, bas. I to wtedy jakby nie musimy się trochę konfrontować z tym własnym pobudzeniem, bo to się jakby znosi. Łatwiej jest wtedy się z tym skonfrontować, bo to się nawzajem sobą zajmuje. A w momencie, kiedy odkładamy na bok ten klub i wyjeżdżamy na te Mazury, jest cisza, spokój, a jeszcze zaczynamy na przykład siedzieć, medytujemy, zamykamy oczy, skupiamy tam uwagę na oddechu czy na jakichś doznaniach w ciele, to wtedy ten pierwszy moment jest właśnie taki trudny, bo wtedy tak naprawdę dopiero widzimy, jak ten umysł jest pobudzony, przemęczony, rozgorączkowany i cały czas nas nosi, a to zajrzeć do telefonu, a to coś pójdę, a to tam zwiedzę, a to coś porobię. Ale pocieszające jest to, że jeżeli albo czy jak się zastosuje odpowiednie techniki, albo po prostu da się temu czas, techniki medytacyjne, albo da się temu czas, to ten umysł powinien się gdzieś tam uspokoić. Wiadomo, że mogą być jakieś inne czynniki psychologiczne, czy jakiś moment w życiu, czy nie wiem, neurologiczne. To oczywiście zawsze jest jakiś indywidualny przypadek, ale co do zasady, ten umysł się powinien wyciszyć. Na przykład dlatego część, niemała grupa ludzi odpoczywa na urlopie gdzieś mniej więcej od tygodnia w górę, a do tygodnia się hamuje. Jest coś takiego?
1: No jest. Nawet słyszałam, że 10 dzień dopiero zaczynamy odpuszczać.
0: Tak. No tydzień, 10 dni. Bo pierwszy dzień jeszcze jesteśmy, można to nazwać to zjawisko pozostałością uwagi, czyli trochę jesteśmy w tych wątkach, które były tam i w tym pobudzeniu jeszcze, jakby... To nie jest tak, że wystarczy wyłączyć podcast albo wyłączyć, wyjść ze skrzynki mailowej i nagle to wszystko gdzieś tam znika, jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki. To wszystko gdzieś, to pobudzenie cały czas w nas pracuje. Ale po kilku dniach, nie wiem, właśnie patrzenia w morze, wędrówki w górach, przyroda jest świetna, bardzo to odsącza, taka prawdziwa przyroda, właśnie morze, góry. To świetnie robi na to. Zaczyna być tak, że człowiek, no, przynajmniej 7, 8, 9 dnia na tym urlopie wstajesz rano i sam się łapiesz na tym, że nie odpalasz podcastu, że nie śpieszy ci się do obejrzenia kolejnej atrakcji turystycznej, tylko mówi, kurczę, może byśmy sobie posiedzieli i po prostu popatrzyli w niebo. I to jest ten moment, w którym cisza przestaje przeszkadzać i okazuje się, że w tej ciszy jest treść i jest to treść karmiąca, a nie treść, która pobudza i zabiera.
1: To w jaki sposób pracować nad wyciszeniem naszej głowy, no, zniwelowaniem tego hałasu w momencie, kiedy nie mamy dwutygodniowego urlopu, bo to jednak nie jest tak, że możemy co miesiąc zrobić sobie 10 dni przerwy, tak, pojechać sobie w góry, pochodzić po lesie. I w jaki sposób, jakie kroki można podjąć w takim codziennym życiu, żeby ta cisza przestała nas przerażać i żeby ta cisza stała się właśnie takim odpoczynkiem?
0: Bardzo dobre pytanie, bo o ile taki wyjazd raz w roku czy dwa razy w roku, jak się da, jest jakby taki rekomendowany, to tak naprawdę kluczem jest ta codzienność. A codzienność to są, ja to nazywam takie mikrodozingi ciszy, czy też uważności. I to się zaczyna się to od takiej higieny cyfrowej, szczerze mówiąc, czyli na przykład, nie wiem, nie sięgam po telefon pół godziny czy godzinę po wstaniu, jeśli mogę sobie na to pozwolić, nie wiem, nie muszę się dogadywać z innymi rodzicami na, nie wiem, dowiezienie moich dzieci do szkoły czy cokolwiek, no to jeżeli mogę nie korzystać, to dobrze jest zacząć dzień bez uciekania tą uwagą w ten świat, który nieustannie o tą uwagę woła, angażuje, wysysa z nas to wszystko i nas, a tak naprawdę oddaje nam tylko to pobudzenie. Zabiera nam uwagę, a wpompowuje nam pobudzenie. Czy też ewentualnie nie korzystać z telefonu. Dużo ludzi już teraz coraz częściej zakłada sobie limity. 20 minut na Instagram dziennie, 20 minut na YouTube'a dziennie i tak dalej. Naprawdę jest coś takiego, w takim uczciwym spojrzeniu patrzy się, można wziąć telefon. Wszystkie telefony mają teraz te aplikacje, które mierzą czas na ekranie, gdzie, ile, w jakiej aplikacji spędzamy, to nie dość, że odzyskujemy tą ciszę, redukujemy pobudzenie,

0: to jeszcze się okazuje, że na przykład odzyskujemy, nie wiedzieć jakim cudem, godzinę w dniu. I to jest bardzo powszechne zjawisko. Ja robię czasami taki naprawdę prosty zabieg, taki z ludźmi siadamy na jakichś warsztatach, bierzemy telefony i patrzymy na przykład ostatni miesiąc, dzień po dniu i się okazuje, że nagle ten YouTube, to mi się wydawało, że jestem 15 minut dziennie, jestem 40 minut dziennie, w sumie nie wiem po co, bo mnie to w sumie tak bardzo nie ciekawi. Instagram to samo, Twitter to samo, X, czy tam X teraz i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to taka higiena cyfrowa, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, warto dawać sobie chociaż kilka minut, jakby trenować sobie tą, że tak powiem, tą ciszę dziennie i dać sobie dosłownie chociaż kilka minut pobycia ze sobą i nie oczekiwać od razu jakichś spektakularnych rezultatów, że będę Buddą, który po prostu posiedzę dwa razy ze sobą po 15 minut we wtorek i w środę i że to już zmieni moje życie. Nie, no na to wszystko potrzeba czasu, ale nie wiem, czy spacer, czy nawet po prostu postać sobie pod prysznicem z własnymi myślami, czy na przykład coś takiego manualnego. Teraz ostatnio trochę wraca szydełkowanie. Mhm. To jest bardzo dobre, ale właśnie w ciszy, bez muzyki w tle, z własnymi myślami. Zajęcie, które wymaga skupienia, wymaga jakiegoś takiego, jest jakimś tam rodzajem wyzwania. No i oczywiście wszelkie jakby technika, no, narzędzie, które no ja jakby promuję od lat i którym się zajmuję od lat, które z założenia jakby przysposabia nas do tego, żeby się z tą ciszą oswoić i żeby czuć jej w sobie więcej, no to jest właśnie medytacja, się akurat zajmuję świecką medytacją, która tam nie ma żadnych jakichś religijnych konotacji, czy też yoga, czy też jakieś formy pracy z ciałem, takie niewysiłkowe, które wymagają od nas takiego też skupienia się, nie wiem, godzinnego treningu czy czegoś takiego. Czyli takie trzy: cyfrowa higiena, chwila dla siebie z jakimś zajęciem, dosłownie 10-15 minut, tego nie musi być Bóg wie, ale żeby to robić regularnie, plus jakieś narzędzie typu medytacja czy coś takiego. Może ktoś lubi, nie wiem, patrzeć w niebo. Jakby nie bójmy się takich rzeczy, które mogą się kojarzyć z tym, że nie osiągamy sukcesu, jesteśmy bezproduktywni, albo że pierwsze 5 minut jest dziwne, że to jest takie, Boże, co ja będę robił ze własnymi myślami? Przynajmniej sobie muzyki posłucham. Właśnie nie, właśnie i słuchaj sobie muzyki też w ciągu dnia, ale daj sobie ten czas, chwilę tego, żeby z tym pobyć, żeby dać sobie też szansę na to, żeby gdzieś w tym wszystkim usłyszeć siebie. No bo jeżeli nieustannie moja uwaga jest gdzieś zaangażowana na zewnątrz, a uwaga nie jest nieskończonym zasobem, to jest taki sam zasób jak czas. Mamy 24 godziny w dobie i tyle. Tak samo uwaga ma pewien określony zasób. Jeżeli bardzo dużo tej uwagi wyeksportujemy na zewnątrz, ona jest wyssana na zewnątrz, to im więcej ona jest wyssana na zewnątrz, nawet w rzeczy przyjemne, takie jak muzyka czy podcast, to tym mniej tej uwagi wystarcza nam, żeby gdzieś tam się ze sobą skontaktować. Czasami potem jest tak, że brakuje tej uwagi, żeby w ogóle rozeznać się, czego ja chcę. Czy ja chcę być jeszcze z Krzyśkiem, czy ja już wolę być z Piotrkiem? Czy ja chcę jeszcze pracować w radio, czy już w sumie nie chcę pracować w radio? Czy to, czy tamto? I czasami naprawdę szukamy tych odpowiedzi pół roku, rok, półtora, nie znamy odpowiedzi. I oczywiście przyczyny mogą być różne, nie można tego jakby tylko do samej uwagi i do samej ciszy sprowadzić. Natomiast no może być to nieusłyszenie siebie, jedną z przyczyn może być to, że po prostu
1: Nie słuchamy.
0: Nie słuchamy. Nie słuchamy samych siebie, bo w tej ciszy słychać siebie. Ja lubię takie porównanie, bo ja jestem wielkim fanem gór. I w górach, góry są o tyle ciekawe, że tam może być albo absolutnie cicho, albo mega głośno. Jak wieje wiatr, to naprawdę nic nie słychać. Jak się wyjdzie gdzieś na górę i tam wieje, to naprawdę trzeba do siebie krzyczeć, żeby się usłyszeć. I teraz, jak jest tak super cicho w górach, to słychać absolutnie wszystko. W zimę na przykład słychać, jak pada śnieg. A jak jest ten gwar, czy nawet w mieście, jak stoimy i to jest auta, klaksony, tu muzyka, tu ktoś puszcza, tu jedzie jakieś auto, które coś reklamuje, tu jakieś obrazy, jakby no jest ta infosfera jest zaśmiecona, no to nie słychać nawet, jak telefon dzwoni w kieszeni. I trochę z nami samymi też tak jest. Jak umysł jest bardziej wyciszony, Ja nie mówię, że to jest jakaś odklejka, że jesteśmy ludźmi, którzy nie zajmują się swoimi sprawami. To w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o jakieś ucieczki.

0: od życia, wbrew pozorom wręcz odwrotnie. To chodzi o takie właśnie trochę redukcję tej pobudliwości, to wyciszenie umysłu, to wtedy lepiej słychać samego siebie. Na ile się da. To nie jest recepta.
1: Na wszystko.
0: Tak, na wszystko i że wystarczy się wyciszyć i wszystko usłyszę. To
1: ale
0: nie jest
1: jakiś
0: tak.
1: mały kamyczek, który tak. może w czymś nam pomóc.
0: Tak, tak, tak. Na pewno bardzo pomaga.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Trener świeckiej medytacji Michał Niewęgłowski był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję pięknie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu.
3: 2 minuty do końca meczu Francja-Maroko. Francja wygrywa 2-0. Tak wyglądają, proszę państwa, Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Jutro też czekają nas wielkie emocje. Po 21:00 Hiszpania-Belgia. Tak kończymy, proszę państwa, wieczór w Polskim Radiu 24. Program przygotowali dzisiaj Andrzej Abgarowicz i Agnieszka Wieczorek. Spokojnego wieczoru państwu życzę i zapraszam już teraz na informacje.
2: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatnie sekundy meczu Maroko-Francja w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Powraca temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 w zamian za drony dla Polski. I coraz droższe warzywa i owoce. Powodem jest niestabilna pogoda. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły. Reprezentacja Maroka, określana jeszcze przed mundialem czarnym koniem, przegrywa w meczu z Francją 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Do meczu doliczono 6 minut. Maroko po raz trzeci uczestniczy w fazie pucharowej mundialu. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Przypomnijmy, że w 1986 roku w Meksyku, gdy w grupie Maroko rywalizowało z Polską, odpadło w 1/8 finału, a w 2022 roku zajęło 4. miejsce. Powraca temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 w zamian za drony dla Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Wyjaśnił, że strona ukraińska zakończyła przegląd techniczny samolotów, a obecnie trwają dalsze rozmowy. Wyjaśnił, Polska deklaruje, że jest gotowa pomagać Ukrainie, ale oczekuje wzajemnych korzyści. Chodzi o drony. Szczegóły ewentualnego porozumienia nie zostały jeszcze ujawnione. A wojska dronowe to przyszłość polskiej obronności, podkreśla z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Kluczowe są możliwości szybkiej produkcji bezzałogowców, podkreśla wiceszef MON podczas prezentacji linii produkcyjnej polskich dronów Hornet w Sochaczewie.
2: Drony są oczywiście przyszłością. Nie mam co do tego też najmniejszych wątpliwości. Roje dronów, zdolność do szybkiej produkcji, do adaptacji, nie do tego, żeby posiadać ich dziesiątki tysięcy, ale do tego, żeby być w stanie wyprodukować dziesiątki tysięcy dronów w ciągu bardzo krótkiego czasu. To jest cel z punktu widzenia Wojska Polskiego.
1: Polskie szachedy mogą osiągnąć prędkość 200 km na godzinę. Ich zasięg

0: operacyjny może wynieść nawet 900 km. Niestabilna pogoda powoduje rekordowy wzrost cen owoców i warzyw. Najpierw upały, a później burze i grad zdrożały m.in. ogórki, tanieje papryka i czereśnie.
1: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to zła informacja dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki. Wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
2: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe, oscylowało wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
1: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka, nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
3: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego. No to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
1: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czereśni. 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
0: Spotkanie w resorcie zdrowia to dobry wstęp do dalszych rozmów, tak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski po rozmowach z minister zdrowia. Obie strony zgodziły się, że ochrona zdrowia powinna być odpolityczniona. Maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego w kwocie 240 zł brutto za godzinę to propozycja ministerstwa, mówi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Zresztą te pomysły i nasze propozycje to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało.
0: Samorząd lekarski proponuje rezygnację z kontraktów w publicznej służbie zdrowia w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych, poinformował Łukasz Jankowski.
5: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
0: Minister Sobierańska-Grenda chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Czeskie stacje sejsmologiczne zarejestrowały wstrząs, ale wcześniejsze doniesienia o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,5 okazały się błędne. Sejsmolodzy ostatecznie określili magnitudę zjawiska na 1,8.
6: Naukowcy cytowani przez czeską agencję prasową podkreślili, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 byłoby bezprecedensowym zjawiskiem w historii pomiarów na terytorium Czech i byłoby odczuwalne w całym kraju. Dotychczas najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę 4,6 i wystąpił w 1985 roku w rejonie Hebu. Pierwotna informacja o czwartkowym silnym wstrząsie pochodziła z niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi. Prawdopodobnie była wynikiem błędnej automatycznej analizy danych sejsmicznych. Niemieccy badacze skorygowali później magnitudę wstrząsu, do którego doszło w zachodnich Czechach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: I przypomnijmy jeszcze informację sportową. Reprezentacja Maroka przegrała z Francją 2-0 w pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu z burzami dla Warmii i Mazur, województwa podlaskiego, mazowieckiego i Lubelszczyzny obowiązują do dziś do godziny 18. W nocy od 9 stopni na południu do 15 nad morzem, chłodniej na Podhalu 5 stopni. W dzień miejscami nadal przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum do 26 na zachodzie. Prawie 7 minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Samo zdrowie. audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami Zbigniew Kowalski, nauczyciel

0: przedstawiciel komunikacji medycznej z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać, chciałoby się powiedzieć o oczywistej oczywistości, o komunikacji między lekarzem a pacjentem, a właściwie o tym, dlaczego trzeba tego uczyć. Przecież to takie naturalne, no wszyscy ze sobą rozmawiamy. To dlaczego trzeba uczyć lekarza rozmawiać z pacjentem?
1: Wszyscy ze sobą rozmawiamy, ale to nie zawsze są przyjemne rozmowy. Czasem one mają łatwiejsze do osiągnięcia cele, no a w medycynie bywa trudno. W związku z czym to, co pacjenci słyszą czasem od lekarza, to jest coś, czego pacjenci nie chcieliby słyszeć. Coś, co ich przeraża, coś, co ich poważnie stresuje. W związku z tym jest częścią umiejętności klinicznych przekazywanie tych informacji w sposób, który zachęci pacjenta do właściwego działania.
0: Ale kiedyś tak nie było, bo rozumiem, że komunikacja medyczna jednak na przynajmniej polskim gruncie jest czymś stosunkowo nowym. Kiedyś po prostu przychodził pacjent do lekarza, patrzył na ten wielki autorytet, jakim był lekarz, po prostu miał wysłuchać i zrobić wszystko tak, jak lekarz kazał.
1: Tak. Wie pani, moje zainteresowanie komunikacją medyczną zaczęło się już kilkadziesiąt lat temu w trakcie działań edukacyjnych w Polskim Towarzystwie Nadciśnienia Tętniczego. Ja bym się chciał posłużyć nadciśnieniem tętniczym jako przykładem do odpowiedzi na to pytanie. A nadciśnienie tętnicze jest takim przykładem dość dobrym, bo jest to najbardziej rozpowszechniona choroba w naszym społeczeństwie. Tak? Czyli co druga dorosła osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. Ponad 10 milionów ludzi ma. Wszystko wiemy o tej chorobie. Są setki zarejestrowanych, bezpiecznych, przebadanych i tanich leków, a skuteczność leczenia na poziomie 24%. Więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że jest choroba, o której wszystko wiemy, mamy wszystkie narzędzia, a tylko w 24% ją leczymy skutecznie. To jest przestrzeń na komunikację właśnie. Gdyby komunikacja prowadziła do pełnej dystrybucji odpowiedzialności, przepraszam za slang, ja to wyjaśnię, do takiego dzielenia się odpowiedzialnością. I to jeszcze muszę wyjaśnić, bo jak w Polsce mówię o dzieleniu się odpowiedzialnością, to ludzie mają na myśli szukanie winnych. A ja zupełnie nie to mam na myśli. Ja mam na myśli to, że jeśli pani przychodzi do mnie jako do lekarza, pani jako pacjentka do mnie jako do lekarza, no to my mamy wspólne cele, omawiamy je sobie, omawiamy sobie metody, jakimi możemy te cele osiągnąć. Ustalamy jakiś plan działania, ustalamy pomysł na to, co będziemy robić po kolei, kto za co odpowiada, kiedy się zobaczymy znowu i co będziemy robić, jeśli będzie zgodnie z planem, a co będziemy robić, jak nie będzie zgodnie z planem. No i teraz każdy polski lekarz mówi, o nie, przecież my nie mamy na to czasu.
0: No tak, raptem tak. Kilkanaście minut na wizytę, z czego większą część zabiera biurokracja.
1: Tak jest. Na co ja odpowiadam, że to właśnie tym bardziej trzeba się uczyć komunikacji, bo czasu brakuje tym, którzy się źle komunikują. Komunikacja nie jest nauką o tym, co zrobić, żeby było miło. Komunikacja medyczna ma dokładnie takie same cele jak medycyna, czyli poprawić jakość życia pacjentów i wydłużyć życie pacjentów. Po to jest komunikacja medyczna. Chodzi o osiąganie efektów terapeutycznych. Więc na pytanie, po co komunikacja medyczna, moja pierwsza odpowiedź jest taka, że leczenie nie może być skuteczne bez właściwego komunikowania się z pacjentem.
0: No i jeśli nie jest skuteczne, to mamy całe zjawisko adherencji, czyli też tego, że pacjenci nie stosują się do tych zaleceń, albo wiedzą lepiej, albo sięgną jednak do internetu. Jak rozumiem, w pewnym momencie doszło do takich przemyśleń, że potrzebna jest poprawa tej komunikacji, czyli wyjście i wyprowadzenie lekarzy z tej roli po prostu zwykłego przekaźnika informacji, tak. Trzeba mu dać jakieś narzędzia. No właśnie, czego trzeba nauczyć w takim razie lekarzy, żeby ta komunikacja jego z pacjentem była skuteczna, dobra? No, już wiem, że to wcale nie chodzi o to, żeby było miło, żeby się do siebie uśmiechać.
1: Nie. Nie ma nic złego w tym, że jest miło i że się ludzie do siebie uśmiechają. Ale to nie jest cel tej nauki. Wie pani, za pytaniem, czego warto nauczyć lekarzy, kryje się w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, taka nawet trochę filozoficzna. Ja na to pytanie można odpowiedzieć też bardzo praktycznie, bo my jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej opublikowaliśmy wytyczne, rekomendacje dotyczące nauczania, dlatego że komunikacja jest nauczana na polskich uniwersytetach medycznych.
0: Tak, robicie też kursy przecież tak takiej komunikacji.
1: Tak jest. W związku z czym no, są, tak, jak to się ładnie nazywa w języku

0: publicystycznym są podstawy programowe. I można sobie do nich zerknąć i tam przeczytać na kilkunastu stronach, czego nauczyć. Ale ja odpowiem inaczej. Proszę sobie wyobrazić, zresztą pani redaktor, zajmując się zdrowiem, pewnie nieraz już to słyszała, że są takie badania prowadzone na całym świecie od lat, które to badania pokazują, że jak zmierzymy poziom empatii, możemy wrócić do dyskusji, co to jest i tak dalej. Jak zmierzymy poziom empatii studentów pierwszego roku Wydziału Lekarskiego, a później zmierzymy ich poziom empatii, jak kończą, to wszędzie na świecie jesteśmy w stanie i wszędzie na świecie to robimy, jesteśmy nieźli w oduczaniu empatii. Tak?
1: Czyli kształcimy cyników?
0: No właśnie. I teraz po raz pierwszy Uniwersytet Leicester. Dwa lata temu to profesor z Uniwersytetu Leicester ogłosił ten program na naszej konferencji światowej w Saragosie, że oni postanowili odwrócić ten trend. Zaprojektowali zajęcia, które mają spowodować, że po raz pierwszy ten trend zostanie odwrócony. Natomiast ja rozmawiałem z naukowcami z Uniwersytetu Leicester właśnie o tym i wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. To jest cały czas, przepraszam za przydługi wywód, ale to jest cały czas odpowiedź na pytanie, czego uczyć. Zacznę od ogółu, później możemy zejść do szczegółów. Historia jest tego typu, że jeśli my oduczamy empatii, to jest naprawdę źle. Tak? Że oni się, być może studenci Wydziału Lekarskiego, uczą się, tak jak pani powiedziała, trochę cynizmu, trochę obojętności. Wiemy, moja bardzo bliska osoba, która dyżuruje na SOR-ze, zawsze mi powtarza, że wszyscy doświadczeni lekarze na SOR-ze mówią: pamiętaj, tylko nie nawiązuj z nimi kontaktu wzrokowego, przechodź obok nich, udawaj, że ich nie widzisz, bo będą od ciebie czegoś chcieli. Prawda? Jak się młodzi lekarze uczą,
1: mają takie wskazówki.
0: Takie tak. Mają wskazówki, no to jesteśmy w tym nieźli. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skąd my wiemy, czy człowiek, którego przyjęliśmy na pierwszy rok Wydziału Lekarskiego, w ogóle jest empatyczną osobą, czy nie?
1: Zakładamy tylko.
0: Nie, nawet nie. Znaczy, w ogóle nas to nie interesuje. Jedna rzecz, którą wiemy na pewno, to że my go tej empatii oduczymy, nawet jeśli jest nieempatyczny. Ale to, czy on jest, ona empatyczny na samym początku, to nas w ogóle nie interesuje. A w Wielkiej Brytanii, na przykład w Kanadzie, są egzaminy, podczas których kandydaci na studentów Wydziału Lekarskiego odgrywają scenki. Wszędzie jest informacja, że nie będziemy sprawdzać twojej wiedzy medycznej. To nas w ogóle nie interesuje. Interesuje nas to, jak się zachowasz jako człowiek. Mhm. I mają trzy scenki do odegrania. Te scenariusze bardzo dobrze znam. I właśnie naukowcy z Leicester w trakcie tej naszej dyskusji na konferencji powiedzieli, że my wychodzimy z założenia, że medycyna paradoksalnie, wbrew takiej opinii, to nie jest jakaś nauka tajemna i tak dalej. Ona jest bardzo trudna, ona jest bardzo wymagająca, ale my wiemy, jak tego nauczyć. Uczymy medycynę od kilkuset lat. Wiemy, jak tego nauczyć. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie nauczyć tego, żeby ktoś był człowiekiem. I na przykład Brytyjczycy uważają, że oni to muszą wiedzieć najpierw.
1: To dlaczego u nas jest inaczej?
0: Bo można. To jest, wie pani, my kiedy założyliśmy Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej i podjęliśmy nasze pierwsze działania, naszym najważniejszym celem było stworzyć program nauczania, doprowadzić do tego, żeby komunikacja była nauczana na uniwersytetach medycznych, była normalnym przedmiotem, były egzaminy, był wpis do indeksu i tak dalej. I bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni, że ten cel w 90 kilku procentach osiągnęliśmy. Nasze wytyczne są bardzo dobre, na co dowodem jest fakt, że korzysta z nich cały świat. Jakby codziennie dostajemy informacje, że gdzieś ktoś cytuje te nasze rekomendacje, prawda, dotyczące nauczania.
1: To czego uczycie, jeżeli wcale nie chodzi o to, żeby było miło? To znaczy fajnie jest, jeśli jest miło, ale...
0: Tak. Najważniejsza rzecz to jest dostrzegać perspektywę pacjenta, bo... Tu możemy też rozwiać pewien mit związany z tym, co się kryje pod pięknym, okrągłym i nadużywanym słowem empatia. Empatia w rozumieniu takim psychologicznym, czyli współodczuwanie, oznaczałaby, że jeśli mojego pacjenta boli, to mnie też boli, że jeśli mój pacjent się boi, to ja też się boję. W psychologii istnieje pojęcie empatii poznawczej, czyli ja tego nie czuję, ale ja to widzę. My to nazywamy w komunikacji perspektywą. Tak? To się wywodzi wprost od Silvermana, którego uważamy za jednego z takich naszych ojców nauki, jaką jest komunikacja w medycynie. Silverman jest współtwórcą takiego protokołu Calgary-Cambridge, który uważa się za podstawę nauczania komunikacji i prowadzenia rozmowy. Bo my w komunikacji, to jest odpowiedź na pytanie, czego uczymy? Uczymy protokołu.

0: Są pewne protokoły, nie ma schematów w komunikacji, natomiast są pewne protokoły, czyli wskazówki, na co po kolei zwrócić uwagę w rozmowie, jeśli sytuacja dotyczy czegoś.
1: A, czyli nie omówimy dzisiaj wszystkiego, bo rozumiem, że tych pani, protokołów jest wiele.
0: Oj, tak, jest ich trochę, tak, ale możemy powiedzieć, że są takie protokoły, które są ponadczasowe, najbardziej znane, najczęściej używane, tu moglibyśmy i jesteśmy w stanie je omówić. Ja mogę zacząć od najbardziej znanego protokołu prawdopodobnie, najlepiej przebadanego chyba, to jest protokół SPIKES, używany w przekazywaniu informacji o niekorzystnym rokowaniu. Ja prowadzę zajęcia w Puckim Hospicjum w ramach Areopagu Etycznego. To jest to wydarzenie wymyślone przez nieżyjącego księdza Jana. Tygodniowy obóz, gdzie z aktorami uczą się rozmawiania o śmierci i niekorzystnym rokowaniu, to tam właśnie głównie uczymy ich rozmowy w duchu protokołu SPIKES.
1: I na czym to polega?
0: SPIKES to są, to tak jest w ogóle z protokołami, że to jest pierwsza litera, najczęściej od angielskiego słowa, oznaczające kolejne elementy rozmowy, na które warto zwrócić uwagę. Czyli ja bym powiedział, że zaczynamy od tego, że ja panią zapraszam na rozmowę, że ja muszę zadbać o to, czy to jest właściwe miejsce, właściwy moment, właściwy czas, właściwa przestrzeń i czy wszystkie osoby, na których pani zależy, biorą udział w tej rozmowie. Bo być może chciałaby pani, żeby ktoś wszedł z panią do gabinetu, a może chciałaby pani, żeby bliscy, którzy się wpychają, żeby jednak przy tej rozmowie nie brali udziału. To jest rzecz, która ku mojemu zaskoczeniu, wie pani, że dyskutują czasem lekarze na ten temat, że to nie jest dla wszystkich oczywiste, że to pacjent decyduje. Więc to jest pierwsza rzecz.
1: Ja miałam z tym do czynienia, jeśli mówimy na przykład o pacjentach starszych. Czasami uważamy, że oni nie rozumieją, więc musi im towarzyszyć osoba jakaś młoda, bo oni są już w pewnym sensie wyłączeni. Traktujemy ich jak babcie, dziadka. Jakby nie mogli podejmować sami decyzji.
0: Tak.
1: Podobnie zresztą jest, zdaje się, z mężczyznami, bo uważamy, że powinna wyjść żona, prawda?
0: No tak, chciała pani redaktor złagodzić trochę i dodała pani to sformułowanie. Zdaje się, my wszyscy wiemy w ochronie zdrowia, znamy postać mitycznego pacjenta, mężczyzny o około między 60 a 70 rokiem życia, czasem wcześniej, czasem później, który, jak to mówią złośliwi, bez zewnętrznego dysku pamięci, którym jest żona, ci pacjenci nic nie wiedzą. Oni nic nie wiedzą, bo oni mogą nic nie wiedzieć. Także nie wiedzą, na co chorują, jakie przyjmują leki, jakie mają objawy, jakie mają wyniki i w ogóle po co tu przyszli. Dlatego tam żona czasem jest niezbędna. Ale ja taką swoją prywatną krucjatę prowadzę tutaj trochę, żeby jednak pacjenta czynić odpowiedzialnym. Ale mówię o tym dlatego wyłącznie, że przez 20 kilka lat słuchałem od polskich lekarzy, pielęgniarek: zna pan nasze warunki lokalowe, mówi pan, znajdź odpowiednie miejsce, a gdzie? Przecież my w tych dyżurkach ciasno, papiery i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, że jak ja studiowałem zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny, myśmy ćwiczyli tysiące takich sytuacji i większość z tych rozmów w tak zwanych amerykańskich szpitalach prowadzi się w korytarzu. Rzecz w tym, że oczywiście jakbym mógł wybrać pokój czy korytarz, wybieram pokój, ale jak nie mam pokoju, ja w korytarzu też mogę poprowadzić tę rozmowę w sposób mniej lub bardziej intymny, to o to raczej chodzi, tak? O to zapewnienie takiej bezpiecznej przestrzeni i warunków do prowadzenia rozmowy. Zanim zaczniemy rozmowę, to ja w literce P jest perspektyw, muszę wiedzieć, co pani już wie, jakby z kim pani rozmawiała, co pani powiedzieli i tak dalej, bo to różnie może być. Tak, jeśli jesteśmy u pediatry, to jest perspektywa rodziców. Czasem jeśli pacjent nie mówi, to jest perspektywa opiekuna i tak dalej. Ale po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jak już ustaliliśmy plan, no to ja pytam, czy pani jest gotowa, to jest to i jak invitation, czy pani jest gotowa do tego, żebyśmy omówili to, gdzie, jakie mamy wyniki badań i co ja widzę, jakie jest rozpoznanie. Bo to pani decyduje. No więc jak pani mówi, że tak, jestem gotowa, to przechodzimy do kajak knowledge i ja mówię pani, jakie są informacje. Wyniki badań mówią, że to. I teraz pani jakoś na to zareaguje i moja rola jest, jesteśmy przy literce E, to jest emotions, żeby zauważyć emocje i odpowiednio na nie zareagować. A ostatnie S na końcu w SPIKES, to jest strategy, czyli to jest powiedzenie, co moim zdaniem można i co moim zdaniem warto w tej sytuacji zrobić, po to, żeby wspólnie z panią ustalić jakiś plan działania. Dałem taki przykład.

bardzo praktycznego i mocno rozpowszechnionego narzędzia w komunikacji medycznej, które wywodzi się z onkologii, z hematoonkologii nawet. I, no i właściwie to jest coś, co raczej medycy na całym świecie w większości przypadków słyszeli. Czy to stosują? No to pani wie doskonale, jakie historie pani słyszy od ludzi, prawda? Więc niektórzy tak, niektórzy.

0: polskich lekarzy. No to dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe kursy? Dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe szkolenia?
1: Komunikacja medyczna jest autonomiczną dziedziną nauki mniej więcej od 30 lat, czyli jest w miarę młodą dziedziną nauki. I ma w tej chwili dwa najważniejsze wyzwania. Po pierwsze, żeby uczyć rzeczy merytorycznie wartościowych, ponieważ jesteśmy, czy zajmujemy się dziedziną, która jest evidence-based, bazujemy na wynikach badań, no to walczymy bardzo o to, żeby cała wiedza, która jest przekazywana osobom wykonującym zawody medyczne, miała podstawy naukowe w wynikach solidnych badań. A to znaczy, że my na przykład walczymy też z tym, żeby nie uczyły komunikacji przypadkowe osoby. Tak? Mówimy, jakby super, jeśli chcesz uczyć komunikacji medycznej, natomiast no, prosimy, ucz rzeczy właściwych. I po to na przykład jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej robimy raz do roku ten kurs certyfikujący trenerki i trenerów.
0: Właśnie, bo chciałam zapytać, kto może uczyć, kto może być trenerem?
1: Każdy może być. Wie pani, dzisiaj zajęcia z komunikacji prowadzą dla medyków, prowadzą też osoby przypadkowe. Zacznijmy od mniej przypadkowych. Znam wielu popularnych i znanych dziennikarzy, którzy uczą komunikacji medycznej.
0: Którzy myślą, że ta komunikacja to jest coś jak autoprezentacja, tak?
1: Dokładnie tak. Albo trenerzy sprzedaży, którzy myślą, że komunikacja w gabinecie lekarskim to jest to samo, co w sklepie z wiertarkami, prawda? I moglibyśmy i ironicznie, i nieironicznie jeszcze długo wymieniać. Dlatego no, ja uważam, że najlepsza metoda to jest po prostu dać ludziom szansę na to, żeby się nauczyli. To jest pierwszy cel. A drugi cel i drugie wyzwanie, z którym się borykamy, to jest to, żeby komunikacja była uczona w sposób atrakcyjny. Bo większość absolwentów Wydziału Lekarskiego, jak pani ich zapyta o to, a jakie były zajęcia z psychologii, to oni powiedzą, że to było coś tak strasznie nudnego, na co chodzili tylko dlatego, że musieli, ale już dawno o tym zapomnieli. I my, ponieważ reprezentujemy nauki społeczne, no chcemy uniknąć tego. No rywalizacja jest trudna pomiędzy przedmiotem klinicznym, nie wiem, chirurgią, położnictwem,
0: gdzie się dzieje, gdzie się dzieje,
1: i oni mają takie poczucie, że oni dopiero, wie pani, jak ja uczyłem na Uniwersytecie Medycznym, miałem studentów trzeciego roku, którzy byli już po pierwszych zajęciach jakichś klinicznych, gdzie widzieli pacjenta na własne oczy, to wtedy dopiero doceniają, że no tak naprawdę to, co ja mam do powiedzenia, jest bardzo ważne.
0: Szanowni Państwo, ja wszystkim życzę, żeby każdy pacjent w Polsce miał do czynienia z lekarzem wyedukowanym, dobrze wyedukowanym, jeśli chodzi o komunikację medyczną. Jak słyszymy, to jest już w tej chwili bardzo poważnie traktowane. Są kursy, szkolenia. Nie chodzi o to, żeby było miło, jak powiedział dzisiejszy gość, pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej. Znaczy, dobrze, żeby miło było, tak? Ale przede wszystkim, żeby było skutecznie, czyli podsumowując, żeby pacjent wyszedł dobrze poinformowany?
1: Z poczuciem, że wie, co ma robić i że tego chce.
0: Szanowni Państwo, wszystkim tego życzę, wszystkim pacjentom w Polsce. Komunikacja medyczna jest niezwykle ważna właśnie po to, żeby pacjenci wychodzili z poczuciem, że wiedzą wszystko, że mają zasób informacji i że wiedzą, co mają robić dalej. Gościem audycji Samozdrowie był pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 20. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszamy razem z Arturem Wolskim, a dziś żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Od początku lipca ceny paliw wyżej. Skończył się rządowy program Ceny paliw niżej. VAT na paliwa powrócił do starej stawki 23%. Ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy. Wszyscy wiemy, że to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i nikt z nas nie ma na to niestety wpływu. Ale gdzie szukać oszczędności w czasach dużej niepewności cen paliw i energii? Czy Polacy są gotowi zainwestować na przykład w elektromobilność albo w pompę ciepła? Mamy nowe badania na ten temat i o nich nich więcej powie mój gość, Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Podwyżka cen paliw akurat u progu wakacji, no trochę boli pewnie, bo to czas

0: wyjazdów i chciałoby się na te wakacje pojechać chociaż parę złotych taniej, prawda?
1: O, zdecydowanie tak. Nawet wczoraj rozmawiałem z kolegą z pracy, z instytutu, który pochwalił mi się, że jeszcze przed północą pojechał zatankować bańkę, no bo w sumie zolkę taniej, a teraz trzeba jechać z ściekami na wakacje, prawda?
0: To prawda. I wspomniałem, że jest nowe badanie na temat stosunku Polaków do różnych rozwiązań, które mogą ograniczyć te negatywne skutki podwyżki cen paliw i energii. Co to za badanie?
1: To jest międzynarodowe badanie przeprowadzone przez taką dosyć popularną grupę badawczą Verian. Ono zostało zrealizowane w kilku dużych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To jest takie pytanie, które jakby no może nie jest jakimś wielkim przełomem, jeżeli popatrzymy tylko na jego wyniki, ale ono pozwala nam skupić się na tym, co jest dzisiaj tak naprawdę ważne, czyli że wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, że transformacja musi być po prostu tania i wygodna. Jesteśmy jako społeczeństwo już silnie przekonani do tego, że jakby potrzebujemy transformacji. Mało kogo trzeba przekonywać do tego, że zmiana klimatu dzieje się naprawdę. Więc to badanie z jednej strony badało percepcję tego, czy mieszkanki i mieszkańcy Europy bezpośrednio korelują wpływ konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale też nie tylko. Generalnie chodziło o po prostu o to, jak kopaliny i to, jak rządy, które nimi handlują, mają wpływ też później na ich cenę, nie tylko poprzez to, jak one regulują te ceny, ale też poprzez jak to się zachowują, czyli na przykład prowadzą działania wojenne. Więc surprise, surprise, tak, Polacy rozumieją, że jeżeli na Bliskim Wschodzie jest wojna, to cena na stacji paliw jest wyższa. To jest pierwsza sprawa. Drugi taki obszar, na którym to badanie się skupiało, to jest to, czy my w Polsce mamy świadomość tego, jakie rozwiązania mogą nam pomóc walczyć z tymi kosztami. Bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu było taniej. Później fajnie też, żeby było wygodniej, ale na początek fajnie, żeby było taniej.
0: Tak, bo chyba pierwszym takim motywatorem, no to jest cena, prawda? Jeżeli mogę za coś zapłacić mniej, na przykład za poruszanie się na co dzień do pracy, do szkoły, w inne miejsca samochodem, albo za ogrzewanie domu, no to Polacy w to pójdą.
1: Myślę, że tak właśnie też to widzimy to w badaniach. Myślę też, że sukces takiego hasła jak cena czyni cuda to jest nadal bardzo aktualny i to widzimy, ale to jest oczywiście bardzo pragmatyczne i naturalne. Chyba wszyscy chcemy żyć w dostatku i korzystać z energii jak najtaniej, jak najefektywniej.
0: O co konkretnie w tym badaniu pytano?
1: Badający skupiali się na tym, aby sprawdzić, czy dzisiaj dostępne rozwiązania, z jednej strony legislacyjne, ale w pierwszej części tego badania oni pytali tylko o technologię, więc sprawdzali taką korelację, czy ludzie w Europie rozumieją, że samochód elektryczny albo pompa ciepła, czyli może zbierzmy to na razie do jednego worka pod tytułem elektryfikacja, to są narzędzia obniżania kosztów. Nie tylko cięcia emisji, ale wolę mówić obniżania kosztów, bo wydaje mi się, że kiedy używam słowa cięcie, to ludziom może się od razu kojarzyć to, że coś im zabieramy. No ale tutaj tak, no zabieramy wam wysokie ceny.
0: Poza tym to jest coś nieuchwytnego, cięcie emisji, bo tych emisji nie widzimy, a portfel widzimy.
1: Jak najbardziej widzimy, czujemy. Tak, więc tutaj w tym badaniu oni sprawdzali rzeczywiście, czy na przykład jest w ogóle opór przed przyjęciem takich technologii. Nie? No bo moglibyśmy się spodziewać, że wszyscy powiedzą, nie, samochody elektryczne są straszne, absolutnie ich nie chcemy. Oczekujemy, że naukowcy czy inni tam inżynierowie wymyślą dla nas lepsze rozwiązania, jak pomóc sobie z transformacją. Okazuje się, że nie, co jest bardzo dobrą informacją z tej strony, że po pierwsze technologia na przykład pomp ciepła czy samochodów elektrycznych dzisiaj jest już na tyle dojrzała i szeroka i dostępna, że jeżeli jeszcze może trochę jej pomożemy odpowiednią legislacją, właściwą komunikacją, odpowiednią edukacją, transformacja będzie mogła przyspieszyć, a korzyści są znacznie większe niż koszty.
0: To też ciekawe, bo wydawałoby się, że w pojęciu takiego przeciętnego człowieka jednak elektryfikacja wiąże się właśnie z wyższym kosztem, tak? Widzimy, że ceny prądu też rosną, więc może nie łączylibyśmy tego z oszczędnościami.
1: Mieszkamy w Polsce, kraju, który ma najbrudniejszy miks energetyczny w Europie.
0: I najdroższy prąd.
1: Właśnie, ponieważ to są synonimy w tym kontekście. Brudny równa się drogi. Mhm. Dlatego elektryfikacja tutaj maluje się jako ta taka propozycja jakby oczyszczenia tego miksu energetycznego. Nie chcę powiedzieć wyczyszczenia go do zera, bo to byłoby niewłaściwe. Ale tak, rzeczywiście transformacja sektora energetycznego może, a w zasadzie jeżeli zostanie odpowiednio przeprowadzona, to zrobi to po prostu, bo to jest pewne, bo to jest wiedza naukowa, której możemy ufać. Nie tylko doprowadzi właśnie do tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli do redukcji emisji, ale przede wszystkim sprawi, że koszty będą niższe. Bo i to też nie tylko tak prozaicznie, że zapłacimy mniej za kilowatogodzinę, którą pobieramy z gniazdka, ale cała gospodarka to odczuje.
0: Tak, bo pewnie ci, którzy na przykład zainwestowali w fotowoltaikę, mogą to potwierdzić, albo ci, którzy korzystają

0: z dynamicznych cen energii i widzą, że kiedy prądu w sieci jest więcej z odnawialnych źródeł energii, no to ten prąd czasami jest w cudzysłowie za darmo.
1: Piękna sprawa. Ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem podejmowania takiej dojrzałej decyzji konsumenckiej jak inwestycja w panele fotowoltaiczne. Ona jest oczywiście dzisiaj trudna i nie aż tak bardzo dostępna, jak mogłaby być, albo jakbym o tym marzył. Uważam, że dobrym pomysłem, którym można by było zainspirować stronę rządową, jest promowanie tego, że w ogóle istnieje taka oferta jak taryfa dynamiczna. I my dzisiaj, nie robiąc nic, oprócz wykonując tak naprawdę zgłoszenia do operatora, czyli do tej firmy, której logo mamy na rachunku za prąd, że halo, dzień dobry, ja poproszę taryfę dynamiczną, i to jest po prostu prawny obowiązek, oni muszą to zrobić. I dzięki temu po prostu w nocy, kiedy energia w systemie jest tańsza, możemy ją taniej odbierać, a przecież kiedy w nocy śpimy, a samochód jest zaparkowany, to fajnie, gdyby mógł się trochę podładować.
0: To prawda. Przechodząc konkretnie do wyników tych badań, między innymi zapytano respondentów o ich stosunek do elektromobilności. No i tutaj wynika z tego, że Polacy są dużymi entuzjastami tego rozwiązania.
1: Czy Polacy są dużymi entuzjastami, to chyba jednak w mojej ocenie jest troszeczkę na wyrost. Ja widzę to badanie w ten sposób, że dobrą wiadomością na pewno jest to, że my nie odrzucamy technologii tej konkretnej sensu stricte. Nie jest tak, że na przykład mówimy, o, te samochody bateryjne to jest jakaś tam technologia przejściowa, poczekamy, aż wymyślą lepsze samochody wodorowe, czy może nagle odkrylibyśmy, że na przykład samochody na orzeszki ziemne to w ogóle jest czad i w tę stronę byśmy szli. Więc jeżeli chodzi o to po prostu, jak ta technologia wygląda i jakie ona na przykład ma ograniczenia, to nie jest dla nas jakiś duży problem w tej percepcji i nie wypadamy też jakoś bardzo gorzej na dla Europy, bo 3/4 z nas, respondentów z tego badania, odpowiada, że kolejny samochód, gdyby rozważali zmianę, mógłby to być samochód elektryczny. Tak samo to, co bardzo wyraźnie widać w tym badaniu, to, że Polacy dobrze rozumieją, jakie są blokady przed tym, żeby ta technologia mogła być szeroko udostępniona i co tak naprawdę mogłoby się stać, albo co może się stać, żeby to było tańsze i bardziej dostępne, bo nie chodzi tylko o cenę, ale też o dostępność.
0: To co powinno się stać?
1: My nie projektowaliśmy tego badania, dlatego mamy trochę inne pomysły jako Instytut Zrównoważonej Gospodarki, ale może zacznę od tego, o co pytano w badaniu. Na świecie występuje szeroki wachlarz tego typu rozwiązań. W badaniu pytano na przykład o takie rozwiązanie, które jest znane we Francji, jak leasing społeczny. Pytano też o to, co już funkcjonowało w Polsce, czyli o dopłaty bezpośrednie do pojazdów elektrycznych.
0: Czyli program Nasze Auto, który na przełomie roku
1: tak
0: funkcjonował. No i był dużym sukcesem, trzeba powiedzieć, bo tam ponad 100% środków z tego programu wykorzystano.
1: Jeżeli oceniamy ten program przez pryzmat tego, że udało się wydać pieniądze ze skarbonki, to oczywiście to jest olbrzymi sukces. Jednocześnie ja jestem zdania, że odpowiedzialna polityka budowania odporności obywateli i obywatelek na szoki cenowe wywołane kryzysami paliwowymi, to nie jest dopłacanie najbardziej uprzywilejowanej grupie społecznej do drogiej zabawki. I oni zapytani w badaniu odpowiadają wprost. Oczywiście chcemy dopłat. No bo kto by nie chciał.
0: Bo z drugiej strony na przykład fundujemy bony ciepłownicze tym, których na przykład nie stać na wymianę źródła ciepła i muszą korzystać z jakiegoś przestarzałego pieca na węgiel.
1: Otóż to. Oczywiście. Potrzebujemy działań osłonowych. Potrzebujemy działań wspierających transformację. Absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem.
0: Tylko, że no to jest bardzo krótkoterminowa inwestycja.
1: Tak, to co próbuję powiedzieć, to no, to nie jest trudne do zauważenia, że w momencie, kiedy program dopłat się skończył, środki się wyczerpały, ceny w salonach spadły. Ale ja bym nie chciał, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne w salonach, tylko wolałbym na przykład, żebyśmy zaprojektowali mądre prawo, które napędzi rynek wtórny. Czyli na przykład zachęci firmy do tego, na przykład ulgami podatkowymi, bo dzisiaj w Polsce to firmy są największymi kupującymi nowe samochody i jeżeli odpowiednio zaprojektujemy politykę dookoła tego zjawiska, możemy w sprytny sposób stworzyć naprawdę bezpieczny i dojrzały rynek wtórny, który dzisiaj w Polsce kuleje, co też jest dosyć silnym takim inhibitorem tej zmiany, tak? Że nie jest wcale takie proste, że my pójdziemy do komisu i znajdziemy tam elektryka, a umówmy się, no kogo z nas dzisiaj stać jest na zupełnie nowy samochód.
0: Chociaż no, umówmy się, że też, tak jak pan wspomniał, ceny tych samochodów elektrycznych w tym roku rzeczywiście realnie spadły i w cenie, nie wiem, dużego samochodu spalinowego można już kupić przyzwoity samochód elektryczny. To już nie jest jakaś wielka przepaść.
1: Nie, jasne, oczywiście samochody elektryczne tanieją i to jest dobra wiadomość. Konkurencja na rynku

0: oczywiście to wspiera, ale moglibyśmy też na przykład na poziomie europejskim wpływać w ogóle na kształt tej oferty, bo też jest tak, mam taką obserwację, że na rynku obecnie nowych samochodów elektrycznych brakuje oferty dla zwykłych ludzi. Mam wrażenie, że po prostu wszystkie te koncerny prześcigają się w tym, kto zrobi nowego, większego, bardziej premium SUV-a, a kompletnie zapominamy o tym, że przecież my tu w Europie żyjemy w miastach, mamy małe miejsca parkingowe.
1: Tak, i potrzebujemy kompaktowych
0: samochodów. Tak jest, wozimy dzieciaki do sklepu, jeździmy do pracy i samochód ma nas wspierać i nam pomagać i ma być dla nas wygodny. Wygodny to też dostępny. Są takie mechanizmy. Nie, Unia Europejska mogłaby na przykład premiować superkredyty dotyczące uprawnień do emisji CO2, żeby producenci czuli tę zachętę do tego, że mogą wypuszczać na rynek małe, ekonomiczne samochody. Mhm.
1: Czuję, że tutaj w takim razie przechodzimy do tych rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby pomóc na przykład przekonać większą liczbę respondentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, żeby ten kolejny samochód to był samochód elektryczny. Powiedzieliśmy o na przykład wspieraniu rynku wtórnego, o jakichś zachętach legislacyjnych ze strony Unii Europejskiej. Co jeszcze?
0: Tak, jeszcze może tylko dopowiem, że lubię mówić rzeczy o zmianach systemowych, bo nie podoba mi się sytuacja, w której ciężar przeprowadzenia transformacji spoczywa na obywatelach. Wolałbym, żebyśmy jednak projektowali naszą politykę w taki sposób, żeby to dla obywatela było korzystne, łatwe i proste. I wtedy to się wydarzy, bo przecież Polacy to jest naprawdę dojrzałe społeczeństwo. Przenosimy góry, kiedy jesteśmy odpowiednio zmobilizowani. Więc może po prostu, jeżeli zrobi nam się odpowiednio, doda nam się trochę wiatru w skrzydła, to będzie lepiej. Energia jest po prostu za droga. No to może obniżylibyśmy jej koszt. Można to zrobić na różne sposoby. Zależy też, jak bardzo zależy nam na czasie. Oczywiście dojrzałym i dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby jak najwięcej zwiększać inwestycje, manipulować tym miksem energetycznym w taki sposób, aby jak najwięcej było w nim źródeł czystych. Planujemy też inwestycje w atom i tak dalej, ale bądźmy uczciwi. To będzie bardzo długo trwało. My jako Polska przeprowadzamy transformację niezwykle chaotycznie. Jesteśmy troszeczkę w ogonie tego wyścigu po czystą energię, ale taki mechanizm na przykład, który właśnie też wspomniał pan redaktor na początku, ceny paliwa niżej, no to może ceny prądu niżej, prawda? No skoro możemy obniżyć stawkę VAT-u na ropę naftową.
1: W ciągu nocy
0: chyba tak naprawdę. I jeszcze możemy w ogóle decydować o cenie tego surowca na poziomie dziennym, to skoro takie numery są możliwe, to na pewno też jest taki numer możliwy, żeby po prostu obniżyć stawkę VAT na energię elektryczną służącą do ładowania pojazdu. To można zrobić oczywiście na różne sposoby, bo można wpisać na przykład to jako definicję usługi, która mogłaby być objęta taką stawką procentową, ale też można to po prostu zrobić na poziomie legislacji rządowej.
1: A tak w praktyce, no to rozumiem, że to by była tylko energia, którą ładuje się samochody w takich stacjach publicznych, no bo w domu chyba trudno byłoby opisać, kiedy ładuje się samochód, a kiedy korzysta się ze zmywarki czy pralki.
0: Jeżeli porozmawiamy tylko i wyłącznie o technologii, to jest możliwe.
1: Okej.
0: Ale na papierze. W takim sensie, że tak, no technologicznie po prostu możemy, operator nawet za pomocą inteligentnego licznika może wiedzieć, że aktualnie ładuję samochód elektryczny, albo mam jakiś inny dosyć duży pobór w tym momencie, ale chodzi o to, żeby to obniżenie tych podatków było przede wszystkim na infrastrukturze publicznej, ponieważ nie wszyscy mamy własne miejsce parkingowe. Mało tego, nawet jeżeli mamy to miejsce parkingowe, temu miejscu nie zawsze towarzyszy gniazdko. Prawda. Możemy iść dalej. Samochód elektryczny, czasami można na przykład chcieć nim pojechać na wakacje. No to mało który dzisiaj ma taki zasięg, którym pojechalibyśmy z Warszawy nad morze bez ładowania. Dlatego trzeba się po prostu zatrzymać po drodze na ładowarkę. I to tam dzisiaj ta cena jest wysoka. Mhm. W niektórych przypadkach może się okazać nawet, że podróż samochodem elektrycznym, uwaga, szok, ładowanej z takiej mega szybkiej stacji publicznej, jest droższa niż samochodem konwencjonalnym, spalinowym, na przykład napędzanym dieslem, prawda? Mhm. No i to jest sytuacja niekorzystna, no bo to nas nie zachęca do tej przesiadki, no bo my chcemy mieć taniej i czyściej. No ale no to w takim wydaniu, kiedy ta energia kosztuje tyle, no to nie jest taniej, no to mamy jakiś problem.
1: Do wszystkich naszych rozmów zresztą mogą państwo wrócić bezpłatnie w formie podcastów na naszej stronie polskieradio.pl. Ta nasza rozmowa też się tam znajdzie i bardzo za nią dziękuję. Moim gościem był Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Meta.

0: Właściciel Instagrama ogłosiła wdrożenie swojego pierwszego modelu generowania obrazów AI. To się nazywa Muse Image. Ta nowa technologia została zintegrowana bezpośrednio z aplikacją Instagram i umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych grafik na podstawie zdjęć z publicznych profili. Co to oznacza dla każdego z nas? Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dzień dobry, pani Elwiro.
1: Dzień dobry.
0: Co każdy teraz, kto będzie chciał, może zrobić z moim zdjęciem, które kiedyś opublikowałam na Instagramie?
1: Generalnie największym problemem tutaj jest to, że właśnie te narzędzia Meta, służące właśnie tutaj do AI, które Meta udostępniła, największy problem jest to, że one mogą bazować w zasadzie na wszystkich publicznych zdjęciach, które pojawiły się faktycznie, czy to na Instagramie, czy to faktycznie na Facebooku. No i problemem jest właśnie tutaj to, że domyślnie taka usługa powinna służyć no, do dobrych celów, tak? Tak jak Meta reklamowała się na przykład, że to narzędzie może służyć chociażby do wygenerowania czy jakiegoś zdjęcia ze znajomymi, czy na przykład życzeń urodzinowych dla kogoś ze znajomych, oznaczając właśnie taką osobę w tym narzędziu Meta AI, można wtedy wygenerować właśnie na podstawie udostępnionych przez tą osobę zdjęć taką grafikę, która będzie właśnie bazowała na zdjęciach tej osoby. No tylko właśnie, jak możemy się tutaj domyślić, no nie zawsze będzie to wykorzystywane w dobrych celach, tak? Czyli możemy tutaj też wykorzystać zdjęcia całkowicie obcych osób, czy jakichś osób, które są naszymi dalszymi znajomymi, wygenerować sobie takie zdjęcia. No i tutaj już można te zdjęcia udostępniać w zasadzie w wielu różnych miejscach, przesyłać innym osobom, więc...
0: Czyli na przykład może się okazać, że byłam w miejscu, w którym mnie nie było. Byłam na spotkaniu, na którym mnie nie było, albo byłam na kolacji z Bradem Pittem na przykład, prawda? I z jego partnerką, żeby nie było... No ale takie założenie, że to narzędzie będzie wykorzystywane tylko w dobrych celach, jest przynajmniej naiwne. Mhm. No i co my możemy z tym zrobić? Co ja mogę z tym zrobić?
1: Meta generalnie udostępnia opcję wyłączenia jakby bycia częścią takich wygenerowanych grafik przez AI. W ustawieniach Meta AI można właśnie wyłączyć bycie oznaczanym przez inne osoby albo ograniczyć grono takich osób. Czyli tutaj może na przykład pani ograniczyć tylko do swoich znajomych albo na przykład tylko do osób obserwujących pani profil i wtedy jakby tutaj zawężamy to grono faktycznie takiego niepożądanego wykorzystywania tych zdjęć. Inną opcją też jest po prostu zamknięcie swojego profilu też na takie osoby z zewnątrz, czyli przykładowo ustawienie profilu prywatnego. Zwłaszcza tutaj na Instagramie jest taka opcja, która skutecznie uniemożliwia oglądanie osobom, które nie są obserwatorami zdjęć, czyli po prostu ograniczamy faktycznie takie osoby, które są przez nas niechciane, niepożądane. Można też blokować niektóre profile, które mogłyby nas oznaczać właśnie w takim Meta AI, czyli jakieś możliwości ograniczania są, no ale oczywiście wiadomo, no nie zawsze one będą w 100% skuteczne.
0: Pani Elwiro, czy to oznacza, że jeśli ja nie ustawię jakichś założeń prywatności albo tego ograniczenia w oznaczaniu mnie gdzieś, to ja się automatycznie zgadzam na wszystko, co ktoś zechce zrobić z moim zdjęciem?
1: Generalnie tak. Generalnie tutaj założenia Meta, założenia Facebooka, Instagrama są takie, że zdjęcia, które są dostępne na tych platformach publicznie, no to one mogą być wykorzystywane, tak? No z tym, że no my nie zawsze się tak naprawdę liczymy z tym, że faktycznie te zdjęcia no będą wykorzystywane do różnych niepożądanych celów. Ale no właśnie w ten sposób jest. Jeśli my nie zrezygnujemy z bycia częścią właśnie tych grafik AI, no to domyślnie my wyrażamy zgodę na to, że możemy być po prostu możemy się w takich grafikach pojawiać, tak? Mogą nas różne osoby, czy to właśnie znajomi, nasi obserwatorzy, czy też inne osoby mogą właśnie nasze zdjęcia wykorzystywać.
0: No pomijam to, że bardzo chciałabym zjeść kolację z Bradem Pittem i jego partnerką, to nie chciałabym się znaleźć w miejscu, w którym mnie nie było i nie chciałabym, żeby mój wizerunek był wykorzystywany w celach, o których nie mam pojęcia. Więc tu apelujemy do Państwa o dokonanie zmian. Czy to jest proste? No bo nie wiem, ilu jest użytkowników Instagrama na przykład, czy Facebooka w naszym kraju. Czy każdy z nas poradzi sobie z odnalezieniem klucza dostępu?
1: Myślę, że tak. Myślę, że nie jest to aż tak bardzo trudne.

0: wystarczy wejść właśnie w ustawienia Meta AI i tam wtedy można w ustawieniach prywatności wyłączyć po prostu taką funkcję. Nie jest to bardzo skomplikowane, też aktualnie Facebook i Instagram dostarczają opcję takiego jakby asystenta też AI, którego można zapytać, jak to zrobić, więc też ja testowałam sobie właśnie, czy faktycznie ten asystent podpowiada, jak można to zrobić i tak, faktycznie on podaje krok po kroku ścieżkę, gdzie można wejść, żeby faktycznie takie ustawienia wyłączyć, więc
1: i
0: nie jest to też tak,
1: do modelu telefonu? Na przykład?
0: Znaczy, to jest w aplikacji, więc to się wszystko dzieje w aplikacji.
1: To on to wszystko widzi, rozumiem.
0: Tak, to się wszystko dzieje w aplikacji, więc on po prostu tutaj podaje ścieżkę, jak do danej wersji aplikacji, którą właśnie posiadamy, jak wejść właśnie w te ustawienia, żeby to wyłączyć. Więc to też nie jest tak, że no Meta całkowicie jakby uniemożliwia wyłączenie tego, jak najbardziej jest taka możliwość, można to jak najbardziej zrobić i no generalnie polecam, tak, to zrobić, jeśli faktycznie no nie chcemy być częścią takich no niepożądanych materiałów. Zwłaszcza tutaj myślę, że największe zagrożenie. I tutaj też taką no, prośbę kierowałabym do rodziców młodzieży w wieku szkolnym, tak? No bo przede wszystkim tutaj możemy mieć taką styczność, że faktycznie gdzieś tam zdjęcia udostępniane no, mogą być powielane przez rówieśników. No i często za kilka lat może to być decyzja, której będą żałować, ale też no, mogą w danym momencie po prostu no, nie pomyśleć o tym, że mogą komuś zrobić bardzo dużą krzywdę, tak?
1: Więc ale mam nadzieję, że pani przyłączy się też do apelu do rodziców, żeby zawsze trzy razy zastanowili się, zanim opublikują zdjęcie na przykład jakiegoś małego dziecka z plaży, na przykład
0: dokładnie
1: w stroju
0: tak.
1: kąpielowym albo innym, prawda?
0: Dokładnie tak. To już jest no, dużo szerszy temat, tak naprawdę temat tutaj sharentingu. To zdecydowanie też jest no, temat na oddzielną tutaj rozmowę.
1: Jasne.
0: Ale jak najbardziej no, warto dokładnie się zastanowić, czy zdjęcia, które publikujemy, czy też faktycznie, tak jak teraz było zakończenie roku szkolnego, czy też teraz wyniki matur, warto się zastanowić, czy my na pewno chcemy te świadectwa publikować w internecie. Jest tam wiele danych, których no po prostu nie powinniśmy udostępniać. Nie powinny być takie materiały widoczne, też informacje na temat tego, do jakich szkół chodzą nasze dzieci, czy do jakich szkół chodziły, gdzie wybierają się na studia. No lepiej nie udostępniać takich informacji ze względu na to, że mogą być one wykorzystywane po prostu przez no, osoby niepożądane, a jeśli już faktycznie takie informacje no, chcemy wrzucić, no to dobrze, żeby one były widoczne tylko dla ograniczonej grupy osób, czyli tylko dla rodziny, tylko dla znajomych, żeby no, jak najwęższe grono po prostu widzieć takie informacje.
1: Nie wiem, czy były przeprowadzane takie badania, ale ja się zastanawiam nad tym, dlaczego my cały czas tak czujemy się tacy bezpieczni w sieci. Nie wiem, pewnie do kogoś apel o ograniczenie dostępu albo o tę uważność, o której pani mówi, dotrze, ale zdecydowana większość z nas po prostu działa automatycznie. Klik i po sprawie.
0: Wydaje mi się, bo tutaj nie zapoznawałam się też z takimi badaniami, które by mówiły dokładnie, przedstawiały jakieś wyniki takich badań, ale wydaje mi się, że my trochę nie patrzymy szeroko na to, do kogo te nasze treści mogą docierać, że my jednak zamykamy się cały czas w tym gronie, że skoro my mamy grono znajomych, dodajemy jakieś osoby do znajomych, czy też mamy jakieś grono obserwujących, ale nie ograniczamy prywatności tych naszych postów, to nam się wydaje, że te treści do nikogo więcej nie dotrą, że faktycznie nikt więcej ich nie zobaczy, tylko te osoby, no, które jakby naszym życiem faktycznie się interesują. No ale my tak naprawdę no, nie wiemy, kto naszym życiem może się zainteresować, prawda? Czy to mogą
1: A
0: być...
1: ja wiem, kto rządzi naszym życiem w sieci. Algorytm. Który,
0: dokładnie
1: w pewnym,
0: tak.
1: Prawda, który poszukując odpowiedzi na moją ciekawość w sieci, może mi wyświetlić profil każdego z państwa.
0: Dokładnie tak, więc tutaj też dodatkowo, jeśli dołożymy do tego jeszcze algorytm i dołożymy jeszcze tutaj też no, cyberprzestępców, którzy też, no, jakby nie patrzeć, mogą wyszukiwać też informacje takie publicznie dostępne, no bo tutaj no, też nie będziemy się oszukiwać, że cyberprzestępcy no, siedzą i przeglądają każdy po prostu profil jeden do jeden i sprawdzają, jakie informacje mogą znaleźć, ale oni robią to w inny sposób. Oni mogą na przykład publikować różnego rodzaju posty, które będą angażowały ludzi, które będą na przykład dzielić ludzi na różnego rodzaju poglądy i tuż mogą sobie w pewnym rodzaju profilować faktycznie te osoby, do których oni by chcieli dotrzeć. Więc też to jest taka metoda, że patrzą, kto po prostu reaguje na dany post, kto komentuje, w jaki sposób komentuje i też wtedy mogą iść o krok dalej.

0: czyli patrzeć, co taka osoba teoretycznie podatna na jakąś treść publikuje na swoim profilu i może wtedy personalizować właśnie takie ataki na taką osobę. Jeśli zobaczy zdjęcia chociażby no ze świadectwem szkolnym, tak? Przykładowo dziecka, no to już wtedy wiadomo, do jakiej szkoły chodził. Jeśli jeszcze opublikuje taki rodzic informacje na temat tego, na jakie studia dziecko się wybiera, no to już można chociażby personalizować ataki podszywając się, no chociażby pod uczelnię, tak?
1: Czy to na przykład potrzebny jest wtedy adres zamieszkania, prawda? Ten papierowy,
0: dokładnie tak,
1: łatwo
0: tak. Także tutaj
1: znaleźć.
0: Takie proste informacje, a no można sobie narobić bardzo dużo problemów.
1: No to apelujemy do Państwa o rozwagę i ostrożność. Mamy czas wakacji. Jaka jest skala fałszu w internecie na ten temat? Mogę na przykład wynająć jakąś ruderę gdzieś komuś za nawet wielkie pieniądze, przerabiając to w sieci na miejsce wygodne do odpoczywania, tak delikatnie mówiąc. Jaka jest skala tego?
0: My generalnie wśród zgłoszeń, które otrzymujemy, no spotykamy się też z takimi przypadkami, że faktycznie są miejsca noclegowe, które no widać już na pierwszy rzut oka, że są generowane przez AI.
1: Jak to widać na pierwszy rzut oka? Aż tu przystanę na chwilę.
0: Chociażby takie bardzo charakterystyczne załamywanie się światła. No tak ciężko mi tutaj bez takiego wizualnego przykładu tutaj opowiedzieć coś więcej, ale obrazy, które są generowane przez AI, one bardzo często mają takie specyficzne załamywanie się światła.
1: Czyli
0: chociażby.
1: Tak, załamanie tak. światła. Ja myślę sobie też o proporcjach wielkości różnych przedmiotów na przykład.
0: Tak, dokładnie. I też bardzo często takie detale tych przedmiotów, czy to na przykład jakieś napisy, czy na przykład jakieś charakterystyczne wzory, które są na przykład powtarzalne. Jeśli się przyjrzymy, to widać, że coś tam jest nie tak, że te, czy napisy są rozmyte, czy one są takie nierówne, czy też na przykład jeśli mamy jakiś wzór taki powtarzalny, też bardzo często te wzory no po prostu się tak rozmywają. Widać, że coś tam dzieje się nie tak z tymi wzorami. My często no, nie
1: zwracamy
0: na to uwagi.
1: Zwłaszcza na krawędziach takiego obrazu, prawda?
0: Tak, dokładnie. My często nie zwracamy na to uwagi, bo patrzymy tylko tak no poglądowo, tak? Obiekt nam się podoba, dany hotel,
1: nie,
0: czy
1: no,
0: po prostu dane
1: oczami,
0: mieszkanie.
1: Nie tylko wakacje. Prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc chcemy po prostu, żeby było nam jak najlepiej, żeby było czysto, schludnie, a tak naprawdę, no zwłaszcza jeśli wynajmujemy, no tak czysto przez internet, tak? Nie tak jak na przykład wynajmujemy mieszkania do takiego mieszkania na co dzień, że pójdziemy i faktycznie obejrzymy dane mieszkanie w tym samym mieście, na przykład w którym mieszkamy, tylko typowo przez internet. Chcemy właśnie wynająć jakieś mieszkanie na drugim końcu Polski, czy w jakimś innym kraju, gdzie chcemy pojechać na wakacje, no to zobaczenie tego przez internet i to, co faktycznie będzie na żywo, no może się niestety znacznie różnić. Ale też tutaj no, chciałabym podkreślić jeszcze, że to działa też w drugą stronę, czyli tak samo można się spotkać z przypadkami, że osoby wynajmujące celowo przy użyciu sztucznej inteligencji uszkadzają chociażby przedmioty, tak? Czy też żeby wymusić właśnie na właścicielu.
1: Ach, czyli my jako
0: zwrot
1: klienci.
0: Kaucji chociażby, tak? Czyli na przykład powiemy, że no była na przykład dziura w kanapie, przyjechaliśmy i chcemy po prostu jakąś obniżkę, tak?
1: Żeby jasne, tutaj lustro miało obniżyć, być całe, jest zbite,
0: dokładnie.
1: Dywan miał być czysty, jest brudny.
0: Dokładnie tak, czyli tutaj po prostu no, wyłudzanie też trochę pieniędzy, zwrotu tych kosztów, które my faktycznie za taki nocleg ponosimy. No bo powiedzmy, że no, często się zdarza, że właściciel takiego mieszkania no, też nie ma możliwości przyjechać na miejsce. On też wynajmuje to mieszkanie zdalnie na przykład, tak?
1: Także no pewnie sprawa jest do rozwiązania, prawda? Bo, no bo można to ostatecznie zweryfikować, ale proces dochodzenia swoich racji czasem nawet przed sądem jest bardzo długi i tak to wygląda. Ma pani jakiś przykład, nie wiem, takiego absurdalnego oszustwa? Szukam w pamięci, nie wiem, jakiegoś miejsca.
0: Jakiś czas temu
1: nie wiem.
0: Było głośno tak. Na temat tego, że pani zamówiła pizzę i z tej pizzy usunęła kawałki wędliny, bodajże salami to było. No i też tutaj próbowała właśnie wyłudzić ze strony pizzerii zwrot pieniędzy za taką pizzę.
1: Ale,
0: no bo po prostu zadeklarowała, że nie było na niej wędliny,
1: Elwiro, no,
0: którą zamawiała.
1: Żeby zrobić coś takiego, to trzeba jednak trochę pracy włożyć, a to jest kwestia kilku złotych, no dobrze, kilkunastu. To
0: powiem pani
1: musi
0: szczerze,
1: się chcieć.
0: Że nie trzeba.

0: trzeba aż tak dużo pracy tak naprawdę w to wkładać. Absolutnie takie darmowe narzędzia AI, takie darmowe czaty, z którymi możemy się spotkać w internecie, one są wystarczające do tego.
1: Czyli co, robię zdjęcie pizzy, która przyszła, sugeruje, nie wiem, w prompcie, tak? Przerób na taką, to co widzisz, przerób na taką bez kiełbasy i tyle, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Piszemy, co ma usunąć albo co ma dodać, czy na przykład jak mamy właśnie takie lustro, o którym pani wspomniała, piszemy mu, żeby dodał na przykład pęknięcie na tym lustrze, albo na przykład mamy kanapę, dodajemy, żeby była dziura w tej kanapie, tak? Albo cokolwiek innego. Albo na przykład miał być telewizor, nie wiem, usuwamy ze ściany telewizor, tak? Także tutaj no możliwości jest mnóstwo. Generatory, jeśli oczywiście napiszemy im tak no prosto i jak najbardziej szczegółowo takie polecenie, czyli ten właśnie prompt, no to jak najbardziej one nam to zrobią. Oczywiście teraz już twórcy tych narzędzi AI no starają się jakby tutaj jak najbardziej ograniczać wykorzystywanie takie negatywne tych narzędzi, czyli no już tutaj na przykład mogą zadawać dodatkowe pytania, do czego chcesz to zrobić, tak? Czy do czego na przykład będzie służyło takie zdjęcie, żeby też no, taka osoba no, może trochę się jeszcze dwa razy zastanowiła, zanim to zrobi. No ale mimo wszystko no, są metody obejścia, więc no, no niestety takie rzeczy się zdarzają.
1: No dobrze, uważajmy na siebie w sieci, bo nawet jeśli dokładnie nam się wydaje, że nie jesteśmy bezpieczni, to wcale tak nie musi być. Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Rosjanie planują kolejne prowokacje. Mamy wiarygodne informacje na ten temat, powiedział wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, według których Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Radosław Sikorski powiedział, że nie komentuje informacji służb, ale podkreślił, że Rosjanie są odpowiedzialni za wiele aktów dywersji na terenie Polski.
3: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
2: Szef polskiej dyplomacji dodał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja planowała przeprowadzić prowokacje w Polsce. Rozmowy na szczycie o zapowiadanych reformach w Ministerstwie Zdrowia. Jego szefowa Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowy dotyczyły ostatnich propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinnych lekarzy i uszczelnienia ich kontraktów.
4: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
5: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
6: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
4: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: W aktualnościach teraz sprawa ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od maja czekających na nominacje na stanowiska asesora sądowego. Co dalej z tymi nominacjami? Takiej informacji od przedstawiciela prezydenta nie otrzymała Krajowa Rada Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do prezydenta, aby nie zwlekał z nominacją asesorów sądowych.
7: Słyszymy, że prezydent jest bardzo zajęty. Z drugiej strony słyszymy, że to jest kwestia kontrasygnaty premiera. Ja nie chcę tego przesądzać, bo to są tylko i wyłącznie kwestie, które znam ze słyszenia. Więc ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
2: Waldemar Żurek dodał, że grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację

0: Niemcy mogło już załatwić ponad 10 tysięcy spraw sądowych miesięcznie.
1: To są aktualności jedynki.
0: Jeszcze przez dzień lub dwa na bałtyckich plażach będą powiewać czerwone flagi. Morze po ostatnim sztormie wciąż jest wzburzone, potrzebuje czasu, by się uspokoić, tłumaczą ratownicy w Krynicy Morskiej. W kurorcie i na Mierzei Wiślanej postępuje sprzątanie i odbudowa po ostatnich wichurach i burzach.
2: Wokół jednego z lokali, który najbardziej ucierpiał w wyniku sztormu, krzątają się ludzie z łopatami i młotkami. Zrywają połamane deski pomostu i mocują nowe. Nie tylko w Krynicy Morskiej, ale również w Stegnie właściciele takich lokali na wszelki wypadek nie demontują prowizorycznych wałów zbudowanych z worków z piaskiem.
3: No musieliśmy przez tą pogodę, naprawdę nie było łatwo.
2: Część z poszkodowanych przez sztorm mieszkańców miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej prosi turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali.
4: Pogoda się już normuje w mieście, już dużo lepiej. Woda trochę zaczyna już ustawać. My będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko. No.
2: Strażacy i ratownicy nadal apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, niewchodzenie do wody i unikanie przebywania pod drzewami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Znamy pierwszego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja 2-0 pokonała Maroko i bez większego problemu zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. Gole dla trójkolorowych zdobyli niezawodnie jak zawsze Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Rywala w walce o finał Francja pozna dziś wieczorem. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu miejscami we wschodniej połowie kraju, a na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia opady deszczu i gradu, a także burze możliwe także na wschodzie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum i do 25 na zachodzie Polski.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: A jak pan patrzy na ustalenia szczytu NATO i na to porozumienie polityków? Czy to jest porozumienie papierowe, czy jednak możemy liczyć na to, że rzeczywiście NATO będzie jak jedna pięść w przypadku zagrożenia któregokolwiek z państw członkowskich?
6: Mamy potwierdzenie. Myślę, że ta deklaracja została wypowiedziana właśnie w tym celu, aby zrealizować tą funkcję odstraszania, czyli przekazać informacje do Moskwy, że jeżeli będziemy mieli jakąś próbę eskalowania konfliktu i przeniesienia go na terytorium NATO, to Sojusz Północnoatlantycki odpowie. I na pewno jest to deklaracja ważna i najważniejsze jest to, że padła po raz kolejny. Także, czyli jakby potwierdzamy zwartość sojuszu, pomimo tych istniejących różnic. Natomiast ja patrzę na to także w takich dwóch kontekstach, które także powodują, że ten sojusz północnoatlantycki zaczyna odgrywać coraz większą rolę w swojej funkcji odstraszania. Więc po pierwsze mamy kolejny krok zrobiony w kierunku europeizacji NATO. Czyli całe te koncepcje związane z rozbudową potencjału, zakupem uzbrojenia, wskazaniem obszarów, które będą doposażane, jeżeli chodzi o zdolności bojowe sojuszu, to jest taki bardzo istotny sygnał, że Europa zaczyna poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie i przejmuje tą pałeczkę, budując sukcesywnie swój potencjał jako ten centrum systemu obrony obszaru europejskiego. No i druga rzecz, która wydaje mi się jest równie istotna, aczkolwiek ona ma bardziej znaczenie symboliczno-polityczne. Przywódcy europejscy przestali bać się Donalda Trumpa, zaczynają traktować go jako partnera silnego, istotnego, ale nie jako osobę, która narzuca swoją wolę, tylko jest trudnym ważnym, istotnym partnerem.
5: Właśnie, panie profesorze, jak wspominał pan o tej europeizacji NATO, to mam też takie wrażenie, że przywódcy europejscy już nie reagują na zapowiedzi Donalda

0: Trumpa, to o czym pan wspomniał, jak w amoku, że to nie jest europeizacja wymuszona, robiona w pośpiechu i z nadmiernymi emocjami, tylko że rzeczywiście po tych 2-3 latach, no na pewno po kolejnych miesiącach kadencji Donalda Trumpa, Europa sama dojrzała do tego, że tak, że to jest ten czas i bierzemy za to odpowiedzialność.
1: Dokładnie tak i to jest chyba najważniejsza konkluzja z tego szczytu, która jakby potwierdziła się po poprzednim. Tak, po poprzednim jeszcze mówiliśmy o konieczności, o potrzebie, natomiast tu już mamy bardzo konkretne decyzje i przejęcie odpowiedzialności. Ja tylko obawiam się co prawda jednego, bo tego się nie dowiemy w najbliższych dniach. To będzie dłuższy proces. Na ile te zakupy uzbrojenia będą finansowane z budżetów państw członkowskich przeznaczonych na funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, a na ile będą to te same pieniądze, które wydajemy w ramach pożyczek Unii Europejskiej w tym naszym słynnym sejfie. W związku z tym to jest tylko taki problem, czy my zwiększymy te wydatki na obronność, czy będziemy je traktować sumarycznie jako nasze narodowe plany rozwoju sił zbrojnych. Sądzę, że raczej to będzie wykorzystanie w dużej mierze pieniędzy unijnych pożyczek, a nie dodatkowe fundusze, które państwa europejskie przeznaczą na zakup uzbrojenia.
0: To ja, panie profesorze, powiem jeszcze o swojej obawie, w nadziei, że mnie i nas wszystkich pan nieco uspokoi. To znaczy moja obawa wynika z artykułu 5, to znaczy z przestrzegania tego artykułu 5. Czy rzeczywiście, gdyby nie daj Boże, doszło do jakiejś prowokacji rosyjskiej, do wkroczenia rosyjskich czy białoruskich żołnierzy na teren Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii, to czy Stany Zjednoczone staną bezwzględnie murem? Czy gdyby doszło, powtórzę to sformułowanie, nie daj Boże, do konfrontacji z Rosją, to czy Stany Zjednoczone będą zaangażowane w to tak, jakbyśmy tego oczekiwali i potrzebowali?
1: To jest trochę skomplikowana sprawa, bo my mamy w Polsce mamy taki nabożny stosunek do artykułu 5, wyciągając go całkowicie z kontekstu całego traktatu waszyngtońskiego. Bo my mówimy o natychmiastowych działaniach mających na celu ochronę obszaru traktatowego. I to nie jest natychmiastowe użycie siły. Czyli decyzję podejmuje Rada Północnoatlantycka co do formy prowadzonych działań. Więc musimy mieć świadomość, że po to istnieje coś takiego jak plan ewentualnościowy na poszczególnych flankach NATO, które zakładają formułę reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, przewidując także samodzielną reakcję państwa zaatakowanego w pierwszym okresie działań. Więc tutaj my musimy sobie uświadomić, że ten artykuł 5 to nie jest tak, że nagle całe NATO ogłasza wojnę i jedzie na tą wojnę. Decyzja o formule musi zapaść w drodze reakcji czy też decyzji Rady Północnoatlantyckiej. To jest jakby to pierwsza uwaga. Natomiast tutaj, żeby uspokoić pana redaktora, decyzja o stałej bazie wojskowej w Polsce jako miejscu, które będzie dyslokowano amerykańskie siły przeznaczone do obrony wschodniej flanki NATO, powoduje, że Amerykanie w ten automatyczny sposób stają się przedmiotem oddziaływania. W związku z tym w wojnie konwencjonalnej, proszę zwrócić uwagę na tą różnicę słowo, rotacyjna baza i stała. Rotacyjną zawsze można wycofać, stała raczej będzie pozostanie na miejscu, w związku z tym tu mamy pewien automatyzm, który powoduje, że Amerykanie się
0: zostają włączeni w konflikt automatycznie.
1: Automatycznie. Natomiast też to jakby troszeczkę muszę bardzo mocno podkreślić te decyzje, które zostały podjęte w ostatnich trzech, bo wiedziałem tej europeizacji. My nie wiemy, bo to jest ścisła tajemnica wojskowa, jakie siły, jakie komponenty militarne są przygotowane do wykorzystania w tak zwanym planie ewentualnościowym obrony wschodniej flanki NATO. Czy tam na pewno są jednostki wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych? Tego nie wiemy. Natomiast ten plan istnieje, jest i jest na bieżąco modyfikowany. W związku z tym też nie mówmy o tym, że Amerykanie muszą przyjść z pomocą. Wizja obrony poszczególnych flanek NATO jest opracowana.

0: pana w planach ewentualnościowych i komponenty sił zbrojnych państw członkowskich są do tego przygotowane. Na podstawie ćwiczeń, mogę dzisiaj, które się odbywają corocznie, mogę powiedzieć, że Amerykanie będą angażowani, natomiast w skali na pewno mniejszej niż państwa europejskie. W związku z tym tutaj jest, ja jestem spokojny, natomiast bardziej obawiam się reakcji na coś, co nazywa się w języku fachowym konfliktem podprogowym albo incydentami zbrojnymi poniżej progu wojny, bo w tym momencie formalnie artykuł 5 może być użyty, ale znowu na drodze dyskusji. Podam ten przykład historyczny. Ataku Al-Kaidy na Nowy Jork, zniszczenie dwóch wież, tak? Decyzja o uruchomieniu artykułu 5 na wniosek Stanów Zjednoczonych do walki z Al-Kaidą została podjęta de facto 32 dni po ataku
1: po 11 września.
0: Po 11 września. W związku z tym tu możemy mieć problem.
2: Ja tylko uzupełnię, że te działania poniżej progu wojny to na przykład może być przypadkowe wejście żołnierzy białoruskich czy rosyjskich na teren Polski pod byle jakim pretekstem, no i wtedy sprawdzanie, jaka będzie odpowiedź polska i sojusznicza, czy otwieramy ogień, czy działamy inaczej.
0: Dokładnie, ja tu się bardziej obawiam tych sławetnych zielonych ludzików, czyli bez emblematu przynależności państwowej. Tudzież uderzenia w elementy infrastruktury krytycznej, tak? Jakiś przypadkowy pocisk, etc. W związku z tym ta gama jest niezwykle istotna.
2: Przecież no tak na upartego można byłoby i dyskutować, czy ten atak dronowy z 10-11 września ubiegłego roku nie był właśnie takim działaniem poniżej progu wojny.
0: Ale oczywiście i dobrze, że wtedy podjęliśmy decyzję o zestrzeleniu i dobrze, że zestrzelenia dokonały samoloty bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, konkretnie Królestwa Niderlandów, a nie samoloty polskie, ponieważ to jakby całkowicie zmieniło możliwości rosyjskiej reakcji.
2: No trzeba też umieć przechytrzyć Rosjan na polu walki. Panie profesorze, ja tylko przypomnę, profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego jest naszym gościem. Niewiele czasu na rozmowę, a mam jeszcze do pana dwa pytania, więc poproszę o takie w miarę zwięzłe odpowiedzi, jeśli pan profesor się zgodzi. Pierwsze pytanie dotyczy relacji polsko-ukraińskich i spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przed chwilą Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, mówiła, że to było zaskoczenie, nawet w trakcie samego szczytu, że do tego spotkania doszło. Czy to jest sygnał o deeskalacji tych napięć historycznych?
0: Myślę, że jest to świadomy krok wstecz z obydwu stron. Dobrze, że ten krok wstecz został zrobiony przede wszystkim ze strony ukraińskiej, ale myślę, że tutaj zadziałał ten straszak w postaci potencjalnego blokowania rozmów akcesyjnych, jeżeli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej. Natomiast my musimy mieć świadomość, że te sytuacje mogą się powtarzać, może nie bezpośrednio ze strony czołowych polityków, z tego względu, że Ukraińcy wchodzą w okres kampanii wyborczej i wiadomym jest, że wybory prezydenckie, które prawdopodobnie odbędą się jesienią, wygra ten kandydat, który będzie uzyskał poparcie armii i środowisk zainteresowanych czy też walczących z Rosją. A tutaj generał Załużny ma dużo większe poparcie jako ten potencjalny kandydat niż pan Zełenski, prezydent Zełenski, i tutaj na pewno ten czynnik będzie podnoszony.
2: Panie profesorze, to na koniec pytanie o krótki komentarz do propozycji, które wczoraj przedstawiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Tu będziemy korzystać z pańskiej politologicznej wiedzy. Jak pan to ocenia? Czy te rozwiązania, te propozycje, sposób ich przedstawienia były wystarczające? Czy uda się rządowi zażegnać ten kryzys i uspokoić nastroje społeczne? Mamy minutkę.
0: Ewidentnie ucieczka do przodu, natomiast wydaje mi się, że kryzys zostanie zażegnany w sposób zupełnie inny, to znaczy z oddziaływaniem medialnym w postaci takiej, że nagle okaże się, iż nie tylko członkowie Koalicji Obywatelskiej korzystali z innych form wsparcia i krótszej drogi do kolejek, do lekarzy.
2: Ale minister obroniła swoje stanowisko na razie.
0: Myślę, że minister...

0: obroniła swoje stanowisko, do jesieni na pewno będzie ministrem.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj też tak wieje, panie profesorze?
0: Tak, my jesteśmy tutaj wieczne miasto, że tak się wydarzy.
1: Proszę się tam trzymać ciepło i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz chciałoby się powiedzieć, że też być może będzie trochę optymistycznie, ale nie wiem, czy to możliwe, jeżeli tematem jest polska służba zdrowia. Pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie ministrze, mamy już zarys planu naprawczego dotyczącego ochrony zdrowia. Ministra zdrowia przedstawiła kilka takich punktów, które mają zostać wprowadzone. Chodzi o wyznaczenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla medyków. Stawką wyjściową na kontraktach ma być 240 zł brutto za godzinę. Każdy lekarz ma być zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a praca w innym miejscu będzie wymagać zgody pracodawcy właśnie w tym miejscu, gdzie pracuje na pół etatu. Ma powstać centralna e-kolejka, w której każdy zobaczy swój numerek i dostanie podpowiedź, w którym miejscu najszybciej może zrealizować zabieg. Krok w dobrą stronę, ale czytając na przykład wczoraj pana komentarze, no rozumiem komentarze bardzo na świeżo, no to łatwo było w tych komentarzach i w pana słowach znaleźć no, taki daleko idący dystans do tych rozwiązań, tak to ujmę.
4: Tak, bo po ubiegłotygodniowych zapowiedziach, zwłaszcza pana premiera Tuska, ja oczekiwałem i chyba wiele osób oczekiwało dużo więcej. Premier Tusk powiedział, że oczekuje przedstawienia realnej naprawy systemu. To się wczoraj nie stało. Nie usłyszeliśmy, jakie są przyczyny tych patologicznych zjawisk, o których w ostatnich tygodniach wiele osób rozmawia, które ujawniły media, te patologie dotyczące wynagrodzeń, czasu pracy i tak dalej. To są wszystko skutki pewnych złych rozwiązań systemowych i do tego potrzebna jest diagnoza. Tego nie było. No i nie było diagnozy, w związku z tym nie było też zarysowania głębokich zmian strukturalnych, które są konieczne, żeby ten system lepiej funkcjonował. A o tej głębokiej reorganizacji, już słowo reforma to się zużyło, więc o głębokiej strukturalnej zmianie systemu większość ekspertów mówi co najmniej od roku. I to nie było, czyli na tej warstwie ogólnosystemowej w zasadzie nic nie padło. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie szczegółowe, no to nawet wielu przedstawicieli organizacji lekarskich mówi, że część z nich idzie w dobrym kierunku, ale weźmy pierwszy przykład. Pacjenta interesuje skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje, czy na konsultacje specjalistyczne, czy zabiegi. No to pani minister nie powiedziała, że ten czas będzie skrócony, w jakim czasie, w jakich specjalnościach skrócimy, o ile miesięcy czy o ile lat, bo w niektórych przypadkach to są lata, tylko powiedziała, że będziemy jeszcze dokładniej monitorować. To dobrze, dobrze, żeby nie było tych saloników VIP-u, to myślę, że wszyscy popierają. Natomiast samo monitorowanie czasu kolejek to nie jest to, po co mamy władzę publiczną, po co mamy Ministerstwo Zdrowia. Powinno się dążyć do skrócenia czasu oczekiwania. Druga sprawa, te kominy płacowe, 240 zł za godzinę, to w przeliczeniu na pełen etat bez dyżurów jest około 40 tysięcy miesięcznie, ale gdyby przyjąć, że lekarze będą dyżurować i wykorzystają tę klauzulę opt-out powyżej 48 godzin tygodniowo, no to może być i 80 tysięcy miesięcznie, to wtedy będzie milion. To myślę, że większość lekarzy zarabia dzisiaj poniżej tej kwoty. Natomiast są wąskie specjalności, niezwykle wysokie kwalifikacje i pytanie, czy postawienie granicy 240 zł w każdym przypadku, czy to będzie dobre rozwiązanie dla pacjentów. Tu zabrakło tych szczegółów.
3: To panie ministrze, jeżeli pan pozwoli, to na chwilę oddajmy głos w takim razie pani minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
5: Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności.
3: I chciałbym jeszcze jeden głos dorzucić do naszej dyskusji, no bo powiedział pan o tym, że

To nie jest reforma, to nie jest taka rzeczywiście strukturalna zmiana, która w radykalny sposób mogłaby uzdrowić to, co dzieje się w służbie zdrowia. Jeszcze jeden głos dotyczący właśnie tych patologii. Były prezes NFZ-u, Andrzej Sośnierz, mówił o tym, że niektóre z tych rozwiązań, które są proponowane, to nie chodzi o to, że to są złe rozwiązania, tylko to są rozwiązania, które tak naprawdę nie są potrzebne, bo to nie jest tak, że nie możemy z tymi patologiami walczyć w tej chwili, bo jak się okazuje, mamy ku temu narzędzia.

0: nazwiska lekarzy i wskazuje godziny, w których będą pracować. Jeżeli dwie placówki zgłoszą tego samego lekarza w tych samych godzinach, system NFZ to wykrywa. Oni o tym wiedzą. Wszyscy udają, że tego nie widzą.
1: To prawda. Znaczy wszystkiego jeszcze nie wykrywa, ale o tym wczoraj prezes Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mówił, ale że będą wprowadzone rozwiązania techniczne, żeby rzeczywiście każde dublowanie się, te bilokacje, o których mówiliśmy, żeby to wykrywać, to absolutnie tak. I to jest kwestia techniczna, a nie jakaś zmiana funkcjonowania systemu, a to, co dzisiaj jest potrzebne, to zmiana funkcjonowania systemu. Pan redaktor przytoczył te takie emocjonalne słowa pani minister, że bulwersuje nas. No oczywiście, że bulwersuje. Tylko pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia, czy panią minister to nie bulwersowało pół roku wcześniej i rok wcześniej. Bo przecież przyszła z systemu, była dyrektorem spółki Szpitale Pomorskie i na pewno wiedziała, musiała wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości, w życiu i że są różne patologie. Czyli tu nam nie chodzi o to, żeby się bulwersować, tylko przedstawić realny plan, to o czym mówił premier Tusk, realny plan naprawy systemu. W jaki sposób to zrobimy, w jakim czasie będą poszczególne cele osiągane. Niech pan zwróci uwagę, że pani minister wczoraj nie przedstawiła żadnego celu. Że na przykład pamiętam taką kampanię wyborczą w Wielkiej Brytanii, gdzie Tony Blair po raz pierwszy został premierem z brytyjskiej Partii Pracy w końcu lat 90. To wówczas było 5 obszarów, które były priorytetem w kampanii wyborczej. Jeden to była służba zdrowia i wtedy premier, kandydat na premiera Tony Blair mówił, skrócimy kolejki o określony czas i na to przeznaczymy, wprowadzimy nowe rozwiązania i przeznaczymy określone środki. Takich działań oczywistych zabrakło. Natomiast porządkowanie wynagrodzeń lekarzy, zniesienie kominów to jest kierunek słuszny. Tu chyba nikt nie będzie kontestował. Będzie problem tylko, czy w każdym przypadku takie rozwiązanie jest najlepsze. Może innych trzeba poszukać. Ale powiem jeszcze, że drugi problem, te wiele godzin lekarzy, te dyżury po 48 godzin, 72 godziny, w tej sprawie pani minister nic nie powiedziała. A 1 stycznia 2028 roku, czyli za półtora roku, wygasają obecne rozwiązania tak zwanej klauzuli opt-out, która pozwala lekarzom zatrudnionym na umowie o pracę, czyli nie na tych kontraktach, tylko umowa o pracę, pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, no żeby móc pełnić dyżury lekarskie. Ten zegar już tyka, to trzeba zrobić w tym roku, tak żeby dobrze przygotować i lekarze i szpitale do tego, co ma nastąpić w 2028 roku. Tu żadnej propozycji nie było. Dopiero na pytania któregoś z dziennikarzy pani minister powiedziała, no tak, to może 300 godzin, ale lekarze na kontrakcie, gdyby tylko zatrzymać się na wczorajszych propozycjach, dalej będą mogli pracować 72 godziny pod rząd, a to jest groźne i dla lekarzy, no a przede wszystkim dla pacjentów, zwłaszcza na takich oddziałach jak SOR-y, gdzie zgłaszają się w dużej części pacjenci z bezpośrednim zagrożeniem zdrowotnym czy zagrożeniem życia.
0: To jeszcze jedna kwestia, no trochę wracając właśnie do tego, o czym również pan wspomniał. Na ile te patologie były możliwe, są możliwe, ponieważ absolutnie wszyscy, łącznie nawet z pacjentami, my się przyzwyczailiśmy do tego, że w polskiej służbie zdrowia jest źle, więc pewne rzeczy po prostu stały się normalnością i musimy je tolerować.
1: No ja nie wiem, czy uważamy, że to jest normalność. Chyba jak spojrzymy na badania opinii publicznej regularnie.
0: Na tyle się już przyzwyczailiśmy do tej nienormalności, że traktujemy ją jako coś normalnego. Może w ten sposób.
1: No a jednak oceniamy źle. Czyli 70% Polaków ocenia, że funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Jest fundacja World Health Care, która od wielu lat monitoruje czas oczekiwania na poszczególnych dziedzinach medycyny. I z tego monitoringu wynika, że z roku na rok sytuacja się pogarsza. Przeznaczamy dużo więcej pieniędzy. Dzisiaj realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną w stosunku do czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli do 2004-2005 roku, jest trzykrotnie większa. Trzy razy realnie więcej, uwzględniając inflację, przeznaczamy pieniędzy, a kolejki się wydłużają. Czyli to pokazuje, oprócz tych patologii, o których ostatnio mówimy, że założenia podstawowe, reguły systemu wymagają przejrzenia i moim zdaniem wymaga

0: wymagają głębokich zmian. Oczywiście tych zmian nie jesteśmy w stanie wprowadzić teraz, w ostatnim roku przed wyborami. Natomiast projekt taki powinien zostać w tym czasie przygotowany, żeby po wyborach zacząć się wdrażać, przenegocjować z organizacjami pracowniczymi w służbie zdrowia, ale też przeprowadzić debatę publiczną. I to jest to, po co mamy Ministerstwo Zdrowia i ministra zdrowia. Tego nie ma. To jest problem.
1: Z czego to wynika? Czy to jest strach kolejnych ekip rządowych? Bo przecież to nie jest problem, który pojawił się rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu czy dziesięć lat temu. Z tym problemem walczymy już naprawdę od dłuższego czasu. No i widać, że nawet jeżeli przed wyborami poszczególne partie, poszczególne ekipy bardzo mocno zapowiadają, że uzdrowimy, mamy pomysł na reformę, to trzeba w końcu rozwiązać, to gdy zmienia się władza, natychmiast temat znika w szufladach. To jest kwestia gigantycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą na przykład taka totalna reforma zdrowia, taka no, reformująca rzeczywiście system zdrowia od podstaw.
0: No tu pan redaktor jest chyba blisko tego, co może być tłem tego, że politycy nie decydują się na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej. Myślę jeszcze, no premier Tusk jest w polityce bardzo długo i pamięta dobrze, bo wówczas był senatorem, chyba wicemarszałkiem Senatu, kiedy w 99 roku, w ubiegłym wieku już, rząd Jerzego Buzka przeprowadził tę głęboką reformę systemu opieki zdrowotnej i w pierwszych wyborach po tej reformie w 2021 roku partie, które tę reformę wprowadzały, nie weszły do parlamentu i ona spotkała się z dużą krytyką. I być może to jest w tyle głowy u polityków, że boją się...
1: Klątwa służby zdrowia?
0: Boją się tej wielkiej reformy opieki zdrowotnej, że to może się skończyć tak jak 25 lat temu. Ale dzisiaj doszliśmy do ściany. Czyli dzisiaj w mojej ocenie mamy odwrotną sytuację, że pomału brak reformy może być ceną, którą politycy tej czy innej partii mogą zapłacić w kolejnych wyborach. Nie wiem, czy to będą już te wybory w 2027 roku, ale jeśli w kolejnej kadencji, w pierwszych dwóch latach nie zaczniemy głębokiej reformy, to kolejne wybory, pierwszy temat na pewno będzie służba zdrowia i wtedy brak reformy będzie tym, czym było przeprowadzenie nie do końca dobrej reformy w 99 roku.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile właśnie wyzwaniem, problemem jest to, że gdyby ta reforma miała mieć miejsce, to ona nie będzie tylko reformą, która będzie przeprowadzana przez rząd i przez parlament, tylko to będzie również reforma, która w bardzo dużym stopniu będzie musiała przejść również przez samorządy. No i tu te nitki różnego rodzaju interesów, dbania o wizerunek wśród wyborców i tak dalej, jeszcze bardziej nam się plączą. Bo nie brakuje takich głosów wśród specjalistów, że być może jednym z podstawowych grzechów tego, co się w tej chwili dzieje, jest fakt, że szpitale, ośrodki zdrowia stały się dla siebie konkurencyjne. Być może w zamyśle to nie była zła idea, no ale wiemy, że w praktyce to nie do końca wyszło. Rejonizacja. Sprawienie, że na przykład w danym rejonie szpitale są zarządzane przez jedną osobę, są jak gdyby pod jednym właścicielem, czy też pod jedną dyrekcją. Różne szpitale, różne przychodnie, różne ośrodki zdrowia. To mogłoby na przykład sprawić, że szpitale przestałyby ze sobą konkurować, a zaczęłyby się uzupełniać. I to już byłby sposób na to, żeby na przykład być może pewne patologie, nie mówię, że je zlikwidować, ale zminimalizować ich skutki.
0: No tak, dzisiaj mamy taką sytuację, którą w terminologii anglosaskiej określa się blame game, czyli wszyscy się nawzajem obwiniają, zamiast szukać istoty problemów. Co to znaczy, że wszyscy się nawzajem obwiniają? Samorządy, na przykład prezydent Trzaskowski powie, no ja odpowiadam za szpitale, to jest prawda, ale nie mam pieniędzy na finansowanie jej działalności, bo to robi Narodowy Fundusz Zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie podlega żadnej kontroli demokratycznej. Natomiast dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, no w Warszawie, no to ja tylko przekazuję pieniądze, ale nie odpowiadam za skuteczny nadzór nad szpitalami, bo to jest zadanie prezydenta Trzaskowskiego. Inwestycje nowe zatwierdza wojewoda. Wojewoda mówi, no tak, ja zatwierdzam inwestycje, ale nie mam pieniędzy na sfinansowanie tych inwestycji. To musi albo rząd znaleźć w ramach KPO, albo samorząd ze swoich własnych środków.
1: No ale to jest kwadratura koła.
0: Dokładnie tak. I należy przywrócić jasność.

0: własną odpowiedzialność za opiekę zdrowotną, za zapewnienie tego, że pacjent będzie miał zaspokojone potrzeby i że będą spełnione jego oczekiwania. Jak w Konstytucji mamy napisane w artykule 68 w ustępie 2, że władze publiczne odpowiadają za zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, to jak my mieszkamy w Warszawie czy mieszkamy w Koszalinie, to jakbyśmy zapytali, jaka władza publiczna odpowiada w całości za zapewnieniem tej opieki, no to właśnie mamy wtedy tę grę wzajemnego obwiniania, bo nikt w całości na danym obszarze za zdrowie obywateli nie odpowiada i to należy wprowadzić. Konkurencja między szpitalami nie poprawiła, nie skróciła kolejek, nie poprawiła sytuacji pacjentów, natomiast spowodowała kominy płacowe lekarzy, no bo szpitale zabiegają o brakujących specjalistów, bo Narodowy Fundusz Zdrowia co jakiś czas podwyższa wymogi, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich kadr. Więc przywróćmy odpowiedzialność za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom, no i oczywiście szereg innych zmian.
1: To chciałbym zapytać, panie ministrze, o jeszcze jedną kwestię, bo przez wiele lat słyszeliśmy taką formułkę, która miała tłumaczyć absolutnie wszystko. Lekarzy jest w Polsce za mało, więc stąd po pierwsze są kłopoty z obsadą stanowisk, po drugie trzeba również zgadzać się na kolejne żądania, kolejne postulaty płacowe, bo musimy ich po prostu utrzymać. Gdy ostatnio miałem okazję rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24, jedną ze specjalistek do spraw służby zdrowia, to usłyszałem ku swojemu zdumieniu, że to już jest argument nie do końca prawdziwy, bo jeżeli chodzi o to średnią lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, to my jeszcze jesteśmy trochę w tyle za średnią europejską, ale już bardzo, bardzo blisko się do niej zbliżamy. Jesteśmy już naprawdę o krok, żeby dorównać do tej średniej, która panuje w państwach Unii Europejskiej. Czyli jeżeli dobrze pamiętam, chyba tam 4 trochę po przecinku lekarza na 100 tysięcy mieszkańców.
0: Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili w zasadzie jesteśmy w średniej europejskiej. Od 2015 roku, to zaczął minister Radziwiłł, bardzo zwiększyła się liczba miejsc na wydziałach lekarskich. Już są absolwenci jako efekt tego zwiększenia w 2015 roku i lekarze specjalizujący się, czy już kończący specjalizację. Ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta, kiedyś marszałek Grodzki, profesor medycyny, powiedział, że w Polsce, gdyby przyjąć takie rozwiązania, jakie są w Danii, to byśmy mieli 4 razy mniej szpitali, bo w Danii tak jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
1: Ale to przepraszam, tu wracamy na przykład do problemów dotyczących samorządów, gdzie bardzo często próba zlikwidowania szpitala, który rzeczywiście wydaje się absolutnie nierentowny, niepotrzebny w danym miejscu, no kończy się polityczną awanturą.
0: No tak, ale mamy ponad 300 właścicieli szpitali. To jakbyśmy my w dwójkę byli właścicielami szpitala, to naszego szpitala będziemy bronić i powiemy, że to sąsiad.
1: To jest naturalne, oczywiście, że tak.
0: Dlatego potrzebna jest ta zmiana zasadnicza, odpowiedzialność jednych władz publicznych i skupienie szpitali w jednym ręku na poziomie regionu. Gdyby był jeden dysponent szpitali w województwie i jeszcze na dodatek będący dysponentem środków na finansowanie działalności tych szpitali, to wtedy wytwarza się naturalny mechanizm dążenia do tego, żeby sieć szpitali w województwie była racjonalna. A tak jak mamy ponad 300 właścicieli szpitali, no to ci właściciele rywalizują z sobą, żeby ich szpital utrzymał się jak najdłużej i oferował jak najszerszą ofertę świadczeń. Też jednym i ta za duża sieć jest jednym z problemów tego, że szpitale konkurują o lekarzy. Za dużo jest. Wczoraj prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan prezes Nowak, mówił o tym, że jest za dużo oddziałów funkcjonujących w trybie ostro dyżurowym, że tyle nie potrzeba i ma rację. Ale w obecnych mechanizmach samo to się nie dokona, bo raczej obecne mechanizmy utrwalają obecną sieć szpitali, a centralnie nie da się powiedzieć, czy dany oddział w jakimś mieście zamknąć, czy nie, bo ta wiedza jest na poziomie regionalnym, więc tutaj potrzeba dużych zmian. Też płacimy za procedury i są procedury dobrze wycenione. I w tych dobrze wycenionych procedurach my udzielamy więcej świadczeń w stosunku do liczby ludności, niż to jest w bogatych krajach tej starej Unii Europejskiej. Jak kiedyś mówiliśmy, jak określamy

0: Europę Zachodnią. Więc też należy się zastanowić, czy utrzymać w takim zakresie finansowanie poszczególnych procedur, czy przejść może na jakieś zagregowane formy płatności, żeby tak bardzo nie motywować do nadmiernej liczby niektórych świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych.
1: Które są najbardziej opłacalne?
0: Dokładnie tak.
1: Panie ministrze, no mam wrażenie, że rzeczywiście to jest kwadratura koła. No i pytanie, czy ktoś podejmie się tego wyzwania. Pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 dr Krzysztof Winkler, amerykanista, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, wiele ciekawych wątków, wiele ciekawych kwestii dotyczących Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Między innymi po zakończonym już szczycie NATO w Ankarze. Mówiono, właściwie zapowiadano, że to może być szczyt przełomowy, który zmieni układ sił, no i trochę w ogóle zmieni tę natowską układankę w Europie. Rzeczywiście to było przełomowe wydarzenie, pana zdaniem?
3: Myślę, że nazwanie tego przełomowym wydarzeniem to chyba byłoby za dużo powiedziane, natomiast jest to ważne wydarzenie, ponieważ po pierwsze potwierdzono to, że NATO będzie istnieć dalej i państwa sojuszy będą ze sobą współpracować. Tym, co się wybija w tym momencie, to jest rosnąca rola Turcji w NATO, już nie tylko jako państwa kontrolującego cieśninę Bosfor, też część wschodniej części Morza Śródziemnego, też mającego wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też jako dostawcy uzbrojeń, jako państwa, które dzięki swojej bardzo dobrej dyplomacji jest aktywne na arenie międzynarodowej i zaczyna po prostu odgrywać coraz ważniejszą rolę, więc z tego punktu widzenia to przemeblowanie, powiedzmy, znaczenia państw Sojuszu Północnoatlantyckim oczywiście ma miejsce. Poza tym widać, które państwa, a dotyczy to raczej wschodniej flanki NATO, państw skandynawskich, Finlandii, nadbałtyckich czy Polski, wydają odpowiednio więcej na obronę, które się angażują faktycznie w proces uzbrajania się. Reszta sojuszników zaczyna pomału się do tego zbliżać, do tych swoich celów, ale tutaj problemy ma na przykład Wielka Brytania, której premier w zasadzie w ostatnie dni Keira Starmera na stanowisku i jego nieudany plan inwestycyjny w armię brytyjską. Mamy też kwestię banku, który planuje stworzyć premier Kanady, z kolei Mark Carney, żeby sojusznicy mogli wydawać pieniądze na uzbrojenie, ale problem polega na tym, że Europa Zachodnia nadal nie rozumie, że żeby mieć armię i żeby tę armię szybko odtworzyć, żeby stworzyć zdolności bojowe, to po pierwsze trzeba mieć wartości, których chcemy bronić, a nie nihilizm, który nam się cały czas sprzedaje w Unii Europejskiej. Po drugie musimy mieć przemysł ciężki, żeby produkować blachy, które są potrzebne do wytworzenia uzbrojenia, ale musimy mieć huty, musimy mieć tanią energię, musimy mieć energię, na której możemy polegać. I teraz nie możemy też mieć dużej grupy osób, które się kompletnie nie integrują. I to są te podstawowe zarzuty, które Amerykanie z kolei postawili swoim zachodnim sojusznikom i one się nie zmieniają w zasadzie od początku kadencji Donalda Trumpa.
1: No to w takim razie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zgrzyty, które się pojawiły, to żeby zestawić różne narracje, to jeżeli pan pozwoli, najpierw Donald Trump w takich dosyć entuzjastycznych słowach komentujący ten szczyt. Na sali panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła zobaczyć tego. Tam byli mądrzy ludzie, którzy mają w sercach wiele dobra, nie zła, ale dobra. Rozmawialiśmy o postępach, jakie inni członkowie robią w dążeniu do osiągnięcia celu 5% i robią ogromne postępy. Gdybyście tylko mogli zobaczyć ten szacunek i miłość panującą w tym pomieszczeniu. Podoba im się praca, którą wykonuje. Mówili, kochamy pana. Na sali panowała ogromna jedność. No, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samoocenę, no to Donald Trump nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale w tym bardzo optymistycznym spojrzeniu, czy też w tym bardzo optymistycznym komentarzu jest też dosyć poważna zadra, a mianowicie spięcie z Hiszpanią, które no, w jakiejś mierze było chyba jednym z takich najbardziej dramatycznych zdarzeń tego szczytu w Ankarze.
3: Tak, ale to wynika po prostu z polityki obecnego rządu hiszpańskiego. Już niezależnie, czy nazwijmy go socjalistycznym, czy komunistycznym, różnica jest tak naprawdę tylko w nazwie. To jest rząd, który nie angażuje się w ogóle w zmieniający się krajobraz obronności szczytu NATO. Rząd, który wpuszcza i legalizuje obecność mnóstwa nielegalnych migrantów, więc z punktu widzenia

0: bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa też społecznego, też możliwości pojawienia się grup terrorystycznych w Europie, no spełnia bardzo złą rolę i tutaj negatywne stanowisko Stanów Zjednoczonych no jest jak najbardziej zrozumiałe, więc nie ma tutaj zdziwienia, że akurat premier Sanchez, który jest zresztą pogrążony razem ze swoją partią w całej masie skandali przede wszystkim korupcyjnych, ale też obyczajowych, no to jest to nie jest partner, którego by się spodziewali europejscy sojusznicy, który może mógłby stanowić no, jakieś wzmocnienie Sojuszu Atlantyckiego. W tej chwili Hiszpania staje się raczej jego obciążeniem z punktu widzenia oczywiście interesów obronnych i interesów realizacji szeroko pojętego Zachodu, ale generalnie no właśnie sojuszników w Pakcie Północnoatlantyckim. No a dodatkowo mamy jeszcze tą odmowę przelotu amerykańskich samolotów w hiszpańskiej strefie powietrznej, odmowie udzielenia hiszpańskich baz w czasie wojny z Iranem, no to wszystko powoduje, że to spięcie miało dosyć taki drastyczny charakter, łącznie z groźbą całkowitego odcięcia handlu między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, tym razem no, można powiedzieć ta druga połowa, czyli bardziej optymistyczna, bo doszło do jeszcze jednego zdarzenia. Pytanie, czy zaskakującego, mianowicie podczas bezpośredniej rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Załońskim, no, padła deklaracja o przekazaniu Ukraińcom licencji na patrioty. To chyba można jednak traktować w kategoriach no, pewnej przełomowej decyzji, jeżeli chodzi o Waszyngton.
0: To jest raczej realizacja interesów amerykańskich. Jeżeli możemy potencjalnego przeciwnika, Rosja jest w tym czworoboku, powiedzmy Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran, przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, to oczywiście przekazanie licencji na patrioty, nie wiemy oczywiście na którą wersję, prawdopodobnie nie nowszą, ale mimo wszystko, pokazuje, że Amerykanie w dalszym ciągu są tą stroną, która będzie Ukrainę wspierać. Poza tym cały czas mamy przecież koordynację celów, które Amerykanie przekazują Ukrainie. Prezydent Trump zresztą też na szczycie miał powiedzieć, że popiera uderzenia w rosyjskie cele przez siły ukraińskie, więc tutaj jak najbardziej cały czas w praktyce, może nie tym, co się mówi, ale w praktyce Amerykanie Ukrainę popierają, sprzedają jej swój sprzęt, co prawda za pieniądze, które sojusznicy europejscy na to dostarczają, ale prawda jest taka, że to wsparcie będzie, no i w końcowym komunikacie również mamy informację o tym, że to wsparcie będzie utrzymane, także tutaj jak najbardziej jest zrozumienie tego, że wojna na Ukrainie to też jest element realizujący część amerykańskich interesów.
1: To jakie zadania, albo inaczej, jaką rolę w tej nowej układance natowskiej może odgrywać Polska? Bo minister Sikorski na szczycie NATO mówił, że Warszawa i Ankara są mocnymi, najmocniejszymi punktami sojuszu. Myśląc oczywiście o Europie.
0: Jeżeli faktycznie mielibyśmy do odegrania rolę, o której się mówi od jakiegoś czasu, czyli rolę tego zwornika sojuszu państw na wschodniej flance NATO, analogicznego do tego, co zaproponował Halford Mackinder w 1919 roku, tego pasa północ-południe, które miałby oddzielić Rosję od Europy i przy okazji utrudnić również kontakty niemiecko-rosyjskie, co też nie jest do końca bez znaczenia, to oczywiście mamy tą rolę do odegrania. Pojawiły się też w okolicach szczytu pozytywne informacje dotyczące Fortu Trump i rozpoczęcie bardziej takich no, szczegółowych rozmów na ten temat i umiejscowienie to faktycznie dużej stałej bazy amerykańskiej na terytorium Polski, więc jak najbardziej to mamy do odegrania. No, wizyta prezydenta Nawrockiego wcześniej w Ankarze, teraz też dobre rozmowy, nawiązanie relacji z Turcją, to jest też no, jak najbardziej naturalny kierunek polskiej polityki. Turcja oczywiście będzie realizowała swoje narodowe interesy, ale prędzej czy później gdzieś zderzą się interesy z interesami rosyjskimi, a dla Polski każdy partner, który ma jakieś spięcia z Rosją, jest oczywiście jak najbardziej użyteczny, zwłaszcza, że Turcja jest państwem, które ma drugą po Stanach Zjednoczonych największą armię w NATO. Bardzo mocno rozbudowała swój przemysł zbrojeniowy. Współpracujemy również na tym polu z Turcją. Ma też świetnie działającą dyplomację, gdzie nasza dyplomacja mogłaby się pewnie sporo nauczyć od swoich tureckich kolegów po fachu, więc jak najbardziej tutaj jest to uzasadnione.
1: No ale z drugiej strony, patrząc z kolei na relacje turecko-amerykańskie, to w ostatnich latach no, tam było pełno takich dramatycznych zwrotów akcji.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza zakup systemu S4.

0: Przez Turcję w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. To skutkowało wyrzuceniem, można powiedzieć, Turcji z programu myśliwców piątej generacji F-35. Natomiast w ostatnim czasie te relacje wydają się ocieplać. Też padła deklaracja na tym szczycie, że być może Turcja wróci do programu F-35 mimo obiekcji Izraela. No ale z drugiej strony jej rola w stabilizacji sytuacji w Syrii, też na Kaukazie, gdzie Turcy też pomagają z kolei Amerykanom tutaj w zmianie układu sił i osłabieniu wpływów rosyjskich, to jak najbardziej jest użyteczne, więc widać, że oba państwa pragmatycznie podchodząc, realizują po prostu swoje interesy.
1: To jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, teraz chciałbym trochę zmienić obszar naszych zainteresowań, chociaż akurat Iran na tym szczycie w Ankarze też się pojawił, chociażby w tej deklaracji końcowej tam padły takie dwa stwierdzenia. Po pierwsze mówiące o tym, iż Iran nie może w żaden sposób ograniczać swobody żeglugi w ciśnienie Ormus. Po drugie, Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej, ale to ten wątek zostawmy teraz już sam Iran i rzeczywiście to, co się dzieje wokół Iranu, bo no, wydawałoby się, że jesteśmy mimo wszystko na dobrej drodze do jakiegoś uspokojenia tej sytuacji wokół Iranu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały. Oczywiście ja wiem, że to już jest kolejna odsłona, kolejne podejście do uspokojenia tej sytuacji, ale tym razem skończyło się, no właśnie, skończyło się dokładnie tak samo jak przy poprzednich próbach, czyli jesteśmy już po amerykańskich bombardowaniach Iranu, jesteśmy po irańskiej odpowiedzi, czyli zaatakowaniu amerykańskich baz, ale to wszystko dzieje się akurat w tym przypadku w szczególnym momencie, ponieważ mamy czas narodowej żałoby, właściwie trwający wciąż pogrzeb, wielodniowe uroczystości po śmierci Ajatollaha Alego Chameneiego. To może mieć wpływ na to, co dalej będzie się działo na linii Teheran-Waszyngton?
0: W zasadzie to, co się w tej chwili dzieje, to było bardzo łatwe do przewidzenia, dlatego że Amerykanie pozostawili sobie taką możliwość gwałtownej eskalacji w momencie, gdyby Iran naruszał porozumienia tego Memorandum of Understanding. I ta odpowiedź amerykańska na ataki w ciągu kilku godzin na trzy statki przechodzące przez cieśninę Ormuz, no to jest właśnie kwestia pokazania, że możemy odpowiedzieć, mamy narzędzia i nie zawahamy się tej siły użyć. Trochę takie wymuszenie na Iranie w tym momencie, żeby jednak zaczął respektować te ustalenia, bo jak widać, frakcja Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej nie zamierza tego robić i eskaluje po prostu działania przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Trzeba też zauważyć to, o czym wspomniał prezydent Trump też na szczycie NATO. To znaczy, że Amerykanie mają jeszcze stosunkowo dużo celów, których jeszcze do tej pory nie zaatakowali, a które będą bolesne nie tylko dla samych sił irańskich, ale też irańskiego społeczeństwa. Mowa tutaj o mostach. Mowa tutaj o elektrowniach, mowa tutaj o fabrykach odsalania wody, mowa tutaj o instalacjach naftowych. Te wszystkie cele nie zostały jeszcze zaatakowane. One w dużej mierze mają tak zwane podwójne zastosowanie i Amerykanie zaczynają tutaj ustami prezydenta Trumpa właśnie mówić, że mogą zostać teraz zaatakowane w tej fazie wojny, jeżeli oczywiście do znaczącej eskalacji w ciągu kilku dni dojdzie. Być może znowu będziemy mieli jakieś na prędce przygotowane rozmowy i negocjacje z udziałem Kataru czy Omanu i być może uda się to zażegnać. Ale jeżeli nie, to taka opcja zostaje. I Irańczycy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że mimo że odzyskali część swoich zdolności uderzeniowych w zakresie rakiet balistycznych czy dronów i ich wyrzutni, to jednak obrona przeciwlotnicza jest w znaczącej mierze że unicestwiona i Amerykanie w zasadzie mogą w każdej chwili zacząć degradować tą infrastrukturę podwójnego zastosowania, a to będzie miało przełożenie w ogóle na sytuację w całym Iranie.
1: No ale tu można by było zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak to jest możliwe, że po raz kolejny Amerykanie muszą zniszczyć kraj, który przecież już kilkakrotnie był absolutnie zniszczony i absolutnie pozbawiony swoich zdolności bojowych, o czym mówił prezydent Trump. I kolejna rzecz, to co się pojawiło w przekazie, właściwie inaczej, w wypowiedzi Donalda Trumpa, o tym, iż Irańczycy mieli już do niego dzwonić i błagać o to, żeby zaprzestał ataków i zgadzają się na wszelkie warunki pokojowe, natomiast prezydent Trump zastanawia się, czy Irańczycy są no, w tej chwili godni, warci tego, żeby w ogóle z nimi rozmawiać.
0: No to wynika, po pierwsze, z bombastycznego stylu prezydenta Trumpa, który lubi

0: często przesadzać w swoich wypowiedziach. Druga sprawa jest taka, że faktycznie ta infrastruktura podwójnego zastosowania nie była jeszcze atakowana w tej wojnie, a przypomnijmy, że na przykład prezydent Clinton przeprowadził tego typu uderzenia na Serbię w 1999 roku w czasie wojny o Kosowo, że Barack Obama przeprowadził tego typu uderzenia w czasie wojny w Libii. I wsparcie tej rewolty przeciwko Muammarowi Kaddafiemu. Więc to nie zostało jeszcze wykonane i Iran od strony infrastruktury elektrycznej, drogowej czy kolejowej nadal jeszcze ma tą infrastrukturę w zasadzie z pewnymi wyjątkami, tylko nienaruszoną. Więc tutaj cały czas te uderzenia nie zostały przeprowadzone. Natomiast oczywiście po tych kilkunastu dniach przerwy Irańczycy odzyskali część zdolności, wydobyli część z tych zawalonych tuneli, ten sprzęt, który tam się znajduje. To, co jeszcze się nadaje do użytku, po prostu przygotowali do używania. Uważają, że są gotowi na kolejną rundę. Natomiast czy były telefony z Iranu? Nie możemy tego wykluczyć, dlatego że problem polega na tym, że tam są niejako dwa ośrodki. Jeden ośrodek bardziej umiarkowany, ten, który dąży do negocjacji i ustalenia pewnych warunków, na których Iran będzie mógł się zacząć odbudowywać i będzie mógł zacząć w miarę normalnie funkcjonować. A z drugiej strony mamy twardogłowych z Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i części duchowieństwa szyickiego, którzy dążą ewidentnie do konfrontacji. I może być tak, że te dwie grupy nie do końca koordynują działania między sobą, więc to dodatkowo jeszcze utrudnia osiągnięcie porozumienia z Iranem.
1: Na ile Irańczycy działają jednak, jakby na to nie patrzeć, racjonalnie? Zdają sobie sprawę z tego, że czas jest ich sprzymierzeńcem, a nie Donalda Trumpa?
0: Tak, jeżeli mówimy o wyborach połówkowych, to oczywiście jak najbardziej. Pytanie, czy te wzrosty cen paliwa, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, około 5-6% na rynkach światowych, czy to się przełoży na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli uda się Amerykanom w jakiś sposób zminimalizować te szkody i gospodarka będzie w dobrym stanie, to perspektywy wyborów połówkowych dla Partii Republikańskiej wcale nie będą takie złe, zwłaszcza że demokraci w tym momencie pokazują, że nie wyciągnęli wniosków z porażki Kamaly Harris i jest jeszcze więcej kandydatów bardzo progresywnych, którzy mogą mieć problemy w wygraniu wyborów już nie tych primaries, tych wstępnych, gdzie zwykle głosują najbardziej zaangażowani aktywiści partyjni, ale właśnie tych, gdzie głosuje ogół społeczeństwa.
1: Demokraci sami trochę pozbawiają się szans na zwycięstwo?
0: Tak, działając w ten sposób oczywiście, że tak, ponieważ ogół społeczeństwa nie jest tak radykalny jak ta Demokratyczna Partia Socjalistyczna czy frakcja socjalistyczna w Partii Demokratycznej. I lepiej by było dla demokratów i znacząco zwiększyłoby to ich szanse na odzyskanie obu izb kongresu, a być może nawet Białego Domu w 1928 roku, gdyby ta partia wróciła do naprawdę dobrych wzorców Harry'ego Trumana czy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, a nie próbowała z uporem godnym lepszej sprawy wdrażać neomarksistowskie rozwiązania, które proponuje na przykład burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani.
1: To w takim razie już na sam koniec, wracając trochę do samego Iranu, wierzy pan w to, że w najbliższym czasie rzeczywiście ta sytuacja, ja nie mówię, że ona zostanie rozwiązana, ale że się ustabilizuje, że nie będziemy świadkami takich rollercoasterów, które co dwa, co trzy dni diametralnie zmieniają sytuację?
0: A trudno powiedzieć niestety, bo to trzeba byłoby mieć jakieś zdolności przewidywania przyszłości. Natomiast nie można wykluczyć, że ta sytuacja w końcu się uspokoi, albo będziemy mieli eskalację z uderzeniami właśnie na infrastrukturę irańską, które postawią obecne władze irańskie w zupełnie innej sytuacji i być może wtedy oni podejmą decyzję o tym, żeby faktycznie zacząć negocjować w dobrej wierze, a nie kupować tylko czas po to, żeby za chwilę twardogłowi mogli kolejny raz eskalować napięcie w rejonie cieśniny Hormuz czy Zatoki Perskiej, a warto jeszcze zwrócić uwagę, że od wtorku nie obowiązuje już zwolnienie z sankcji irańskiej ropy, więc te wpływy, które Irańczycy mogli przez te kilkanaście dni uzyskiwać właśnie z handlu ropą, zostały też zatrzymane.
1: Doktor Krzysztof Winkler, amerykanista, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd uruchomił Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. 23 miliardy złotych przekształcone ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To pierwsze tego typu instrumenty w całej Europie. Środki mają zasilić zarówno samorządy, jak i krajowy przemysł zbrojeniowy.
1: Fundusz opiera się na dwóch filarach: pożyczkach dla samorządów na schrony i infrastrukturę oraz inwestycjach kapitałowych spółki Chrobry, firmy zbrojeniowe. Zdecydowanie większa część trafi do samorządów, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 16 miliardów będzie skierowanych na rzecz inwestycji szczególnie samorządowych i 7 miliardów trafia do spółki Chrobry S.A.
1: Minister finansów Andrzej Domański zaznacza, że pieniądze mają zostać w Polsce i napędzić krajowy przemysł.
3: Chcemy, aby jak największa część inwestowanych przez nas środków pracowała w Polsce, budowała polskie technologie i tworzyła nowe miejsca pracy.
1: Jak podkreślili obaj ministrowie, Polska jest dziś w europejskiej czołówce wydatków na obronność. Przeznacza na nią już 5% PKB. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Incydent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod lupą policji i prokuratury. Mężczyźni, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na terenie uczelni, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Śledczy zajmują się też komentarzami z mową nienawiści pod filmem opublikowanym w internecie.
4: Dwóch mężczyzn 3 lipca stanęło pod biurem ukraińskiej firmy i wypytywało jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.
4: Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności. Prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach zamieszczonych pod filmami umieszczonymi w sieci. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Budowa nowego rodzinnego domu dziecka w Łosiowie na Opolszczyźnie nabiera tempa. Ośrodek, znajdujący się wcześniej w Lewinie Brzeskim, został zniszczony przez powódź 2 lata temu. Wykonano już większość ścian działowych, mówi Edyta Zimmerman, od lat opiekująca się dziećmi.
6: Jeszcze daleko w sumie, bo jeszcze dach jest przed nami. I żeby ten dom w końcu już był, żebyśmy mogli mieszkać tak na spokojnie już. Często jesteśmy na budowie z dziećmi, jak widzą już te pokoje, już, które powstają, no to się coraz częściej dopytują, a kiedy i meble wybierają i kto z kim będzie w pokoju, już coraz więcej tych rozmów jest.
0: Wciąż potrzebne są jednak pieniądze na nową przestrzeń dla dzieci. Edyta i Robert Zimmermanowie przez 11 lat prowadzili rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim. Wychowali w tym czasie prawie 50 dzieci.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej z rozejmem Iranu z USA. Prawdopodobnie przestał istnieć. Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na naloty ze strony Stanów Zjednoczonych. Władze obu krajów przyznają, że zawieszenie broni w zasadzie przestało już istnieć.
8: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni. Ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii.